0: 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę. To wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
1: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Podkreślała profesor Joanna Krzowska-Firych. Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie ochronne. Zaleca się je dzieciom, rolnikom i leśnikom. Najszybsze ptaki świata wróciły po dziesięcioleciach do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które ostatni raz były zaobserwowane w kraju i na terenie województwa w latach 50. Dzięki reintrodukcji udało się przywrócić gatunek, który prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Negatywnie wpływały na gospodarkę wapienną tych ptaków. Powodowało to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj, bo one tak cienkie nie wytrzymały, że po prostu pękały. I to miało znaczący wpływ, po prostu nie było młodego pokolenia.
0: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Leśnicy spodziewają się, że dzięki pozostawieniu starych drzew i tworzeniu stref ochronnych w lasach z czasem sokołów będzie coraz więcej. Teraz stolica i początek uciążliwego remontu. Od poniedziałku tramwaje nie pojadą Aleją Niepodległości, a zawieszone zostaną przystanki GUS i Biblioteka Narodowa. Powodem jest remont torowiska, koordynowany pracami ciepłowniczymi.
3: Istotną zmianą będzie to, że wybudujemy w tym miejscu odwodnienie torowiska. W tej chwili tam nie ma odwodnienia i co się objawia tym, że pojawią się tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska.
0: Od 15 czerwca zajęte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska. Późniejsze prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jezdni w kierunku Mokotowa. Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie, na przykład do opisywania zdjęć RTG. O tym, jak AI coraz bardziej przenika do naszego życia, mówimy w ten weekend w ramach tematu Weekendu TOK FM. Część lekarzy korzysta z niej na co dzień, zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Lekarskiej. I jeśli to robią, powinni każdorazowo informować o tym pacjentów. Profesor Kamil Torres, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja może być wsparciem dla każdego lekarza i, jak mówi, nie ma w tym nic złego.
4: Myślę, że człowiek zawsze będzie potrzebny. Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Ja patrzę na to w ten sposób, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
0: Problemem jest natomiast to, że w sieci, między innymi przy użyciu sztucznej inteligencji, pojawia się mnóstwo fake newsów na temat zdrowia, mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog.
5: Na przykład można stworzyć własne narzędzie przy pomocy czata, które będzie, niezależnie od tego, co go zapytamy, sprzedawało jakieś ściśle określone suplementy diety. Niewiele trzeba, żeby stworzyć skutecznego akwizytora, który będzie przekonywał, że istnieją też dowody naukowe świadczące o ich skuteczności.
0: Co może być groźne na przykład w przypadku chorób nowotworowych i ich leczenia. Niedziela na termometrach od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, miejscami też burze, a lokalnie z gradem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, to jest Czas Rodziców. Każdą sobotę po 13 w TOK FM rozmawiamy o problemach, z którymi na co dzień mierzą się rodzice.
8: Ula Malko.
7: Krzysztof Chorwat. Audycję wydaje Olga Tanajewska. Zapraszamy do godziny 14. Możecie do nas pisać. Od razu przypomnę ten adres. rodzice@tok.fm. W każdej sprawie, która dotyczy problemów rodzicielstwa, wychowywania dzieci i relacji między dziećmi a rodzicami.
8: A dzisiaj z nami w studio Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa Obsec for Kids.
9: Cześć, dzień dobry.
7: Bo właśnie o zagrożeniach czyhających na nasze dzieci w internecie chcemy porozmawiać. Zbliżają się wakacje, a to szczególny okres, kiedy najmłodsi spędzają w sieci jeszcze więcej czasu niż zazwyczaj. Może trochę danych. Nie chcemy straszyć, choć te dane właściwie już znamy, to warto je przypominać. 4 do 5 godzin.

0: dzieciom telefony. 8 lat, 5 miesięcy to jest taka w Polsce średnia, kiedy dzieciaki dostają te telefony, więc jeżeli te osoby są wrzucane do sieci, tak trochę jak do basenu bez nauki pływania, bardzo często tak jest, lub wypuszczone znowu metaforycznie na miasto, całe miasto z jego bezpiecznymi i jego niebezpiecznymi obszarami, to ta sieć jest, była i niestety będzie w tym wydaniu niebezpieczna.
1: A które platformy są najbardziej niebezpieczne? Na co warto zwrócić uwagę?
0: Tak. Wszystkie. Słuchajcie, to jest generalnie tak. Jeżeli platformy polegają na user-generated content, czyli jeżeli użytkownicy tych platform dodają do nich treści, to te treści zawsze mogą być niebezpieczne dla odbiorców tych treści. Na paru płaszczyznach. Pierwsza jest taka, że nawet jeżeli nie możesz pokazać pewnych określonych elementów ciała, to te elementy ciała będą tam przemycane. Odwrócone do góry nogami, w lustrze, przykryte czymś przeźroczystym. Jest 1001 sposobów, żeby oszukać sztuczną inteligencję, która ma teoretycznie moderować te treści. Druga część jest taka, że nawet jeżeli nie jest to bezpośrednio pokazane tak, jak spodziewalibyśmy się tego w materiale, który jest konkretnie o na przykład pornografią, tak? To jest to pokazane w taki sposób, że naprawdę nie zostawia zbyt wiele do wyobraźni. Kolejny element to jest to, jak modyfikowana jest rzeczywistość i jakie rzeczy są pokazywane a nierzeczywiste, a b jakie wzorce są tworzone tam dla dzieci do odbioru, bo wspominałeś o dzieciach na TikToku. Jeżeli się zastanawiasz, dlaczego ośmiolatka porusza się w rytm muzyki w sposób sensualny, to dlatego, że zobaczyła, jak ktoś się porusza w taki sposób właśnie najczęściej, czy to będzie YouTube, czy to będzie TikTok, to będą te platformy, na które użytkownicy wrzucają content, które dzieci bardzo często zostawione bez nadzoru po prostu konsumują.
2: A powiedz, co rodzice mogą zrobić, jak już tak się dzieje, nie? Że dzieciaki, no bo to już wiemy, że te dzieci rzeczywiście na tych platformach się pojawiają. Mhm. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście rodzic, no już dał ten telefon, to się wydarzyło. Co można zrobić wtedy?
0: Znaczy generalnie, jeżeli już daliśmy telefon, to jest bardzo droga w jedną stronę. Bardzo trudno jest taki telefon zabrać. Tym bardziej, że w Polsce często te telefony są dawane w ramach jakiegoś wydarzenia, że to jest prezent, że to jest z okazji czegoś, co jeszcze bardziej utwierdza dziecko, że to jest moje, że ja to dostałem. Zamiast ten telefon wypożyczać, spisać umowę z dzieckiem, jak to powinno wyglądać i potraktować je trochę doroślej, ale też nie robić z tego jakiegoś eventu na miarę właśnie wydarzenia, bardzo często robimy ten błąd. A druga rzecz jest taka, że jakby rodzice potrzebują czasu i budowania relacji z dzieckiem, żeby to dziecko było w tej sferze internetowej bezpieczne. Dzieci powinny być zaopiekowane w tej strefie, a nie zostawione same, bo wtedy co możesz zrobić? Zabrać? Zabranie telefonu, zabranie internetu jest też bardzo niebezpieczne w swojej konsekwencji, bo jeżeli dziecko będzie myślało na przykład, że jak przyjdzie i ci powie, że coś się wydarzyło, jakiś pan jej wysłał jakieś zdjęcia, albo ktoś ją dodał do grupy na WhatsAppie, gdzie jest coś złego, albo ją, albo jego, to dziecko nie przyjdzie i ci nie powie, bo się będzie bało, że twoją pierwszą naturalną reakcją będzie oddawaj ten telefon, po coś tam wchodziła. Mogłeś tyle nie siedzieć na TikToku i Instagramie, więc ten moment, w którym ten telefon powinien być wręczony, powinien być odciągany tak długo, jak to jest możliwe. Badania pokazują wyraźnie 12 plus, a nie wcześniej, nie na komunie.
1: No właśnie, to, bo te 12 pojawia się coraz częściej. Mówimy o tym, że to właśnie jest to 12 lat i często wszyscy podają ten przykład komunii. Ale czy to nie jest też tak, że nie byłoby to eventem, gdybyśmy my rodzice nie zakazywali tak od małego wszystkiego i robili wokół tego wielkiego szumu?
0: Technologii można uczyć dzieci tak naprawdę od spacerów po lesie. Myśmy mieli taką sytuację, gdzie była taka roślinka, która się przyczepiała. Już o tym mówiłem wielokrotnie i żeśmy sprawdzili w Google, robiąc jej zdjęcie, co to jest. No i się okazało, że to jest przytulia czepna. Mhm. Tak? No i to zostało już z nami, jakby jako, i to jest dla mnie taki przykład, gdzie technologię wprowadzać do życia dzieci masz naprawdę wcześniej. Bo weźmy nawet bajkę Czerwony Kapturek. Rozbiorę ją na części. Czerwony Kapturek nie słucha się rodziców, idzie w miejsce, w które nie powinien, spotyka tam wilka, który podaje się za przyjaciela, wyciąga informacje od Czerwonego Kapturka, wykorzystuje te informacje przeciwko członkowi rodziny Czerwonego Kapturka, szybciej dostaje się do domu Czerwonego Kapturka, czeka tam już na tego Czerwonego Kapturka i go pożera. I to się niespecjalnie różni od tego, co cię może spotkać w sieci. Osoba, która kłamie, która jest negatywnie do ciebie nastawiona, która podaje się za kogoś innego, która wykorzystuje informacje, które podałeś przeciwko członkowi tego rodziny, to jest codzienność tak naprawdę jedno z zagrożeń internetowych. Więc zobacz, nawet na tej podstawie możesz już zacząć uczyć. Im wcześniej zaczniesz uczyć dzieci technologii, tym lepiej. I też jest jeszcze jedna rzecz,

0: Śmieszna podpowiedź swoją drogą dla nauczycieli w przedszkolach.
1: Znaczy to pewnie wiele bajek można zdekomponować do tego, bo to też jest tak, że te internetowe zagrożenia, my znamy ich fundamenty, one się nie wzięły nagle. To jest naprawdę nihil novi, to jest po prostu wykorzystanie internetu jako platformy do robienia rzeczy, które są stare jak świat. Natomiast tutaj kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, jaka jest główna intencja rodziców, kiedy używają kontroli rodzicielskiej czy filtrów rodzicielskich, żeby zablokować internet. A jeżeli byśmy to instalowali i też tłumaczyli dzieciom w trakcie instalacji, że naszą intencją jest ograniczenie tego, jak internet może się do ciebie dobrać, a nie to, gdzie ty możesz w tym internecie pójść. Zobacz, to jest zupełnie inne myślenie przy korzystaniu z takich rozwiązań. Więc generalnie jest wiele błędów, bo to też jest tak, że rodzicielstwo w internecie jest dość młode i te błędy będą popełniane. Dlatego trzeba próbować być blisko tego dziecka i budować relacje i pokazywać te wzorce z perspektywy tego, co my chcemy, żeby dziecko wiedziało, a nie tego, co internet mu pokaże.
2: No i myślę, że tu kluczowe jest to, że rzeczywiście jak dziecko ma 12 lat, to dużo łatwiej rozmawiać o tych rzeczach, o których mówisz, niż jak ma 8, bo ono, jego potencjał intelektualny, poznawczy, jak mu dajesz telefon i rozmawiasz o tym, czemu takie limity tworzysz, to może to jest łatwiej o tym rozmawiać. Nie mówię, że o samym internecie, bo tak jak słusznie mówisz, to jest od początku rozmowa, tylko w kontekście ograniczeń, to rozmawianie z 12-latkiem jest jednak kompletnie czym innym niż z maluchem.
1: Ja myślę, że jest przestrzeń na to w różnych momentach życia i rozwoju dzieci, bo możemy zacząć od tej bajki i używania jakby takiej metafory. Później z dzieckiem, tak naprawdę z nastolatkiem, jeżeli nie będziesz rozmawiała poważnie i na zasadzie uszanowania tego, nie pszczółki i żółwiki czy jakkolwiek, tylko nie będziesz po prostu z nim rozmawiała poważnie, z poszanowaniem jakby wiedzy, którą chcesz mu przekazać, no to to też będzie pewnie trudne. Ja mam takie doświadczenie po 10 latach pracy. Jak zaczynałem robić Obsek for Kids, miałem program 1.3, 4.6, 6+. 1.3 w ogóle nie jest mi do niczego potrzebny. Nie ma w pierwszych klasach podstawówki dzieci, którym mógłbym to pokazać, bo one są już na etapie 5., 6. klasy w kompetencjach konsumpcji internetu. Więc to nie jest tak, że ty do 12-latka możesz podejść na zasadzie rozmowy z nim. Większość 12-latków ogarnia, co to jest OnlyFans, gdzie można w internecie znaleźć materiały o treściach erotycznych. Wiesz, posługują się tym w taki sposób, że na hasło, że mają blokadę rodzicielską, to jest weź, daj, zdejmę ci, tak? Więc to są jakby dzieci, które są bardzo świadome i trzeba po prostu starać się minimalizować ten rozbrat między moim wyobrażeniem, gdzie 12-latek jest w internecie, a tym, gdzie on jest.
2: Ja w gabinecie psychologicznym bardzo często słyszę od rodziców, właściwie dzieci w każdym wieku, że to jest temat. Jak przychodzą rodzice przedszkolaków, to mówią o filmach. Kiedy puszczać, ile. Potem przychodzą rodzice starszych dzieci i mówią, no dobra, ale on chce gry albo jakieś aplikacje. Godzić się, nie godzić, jakie. I myślę, że to jest bardzo trafna analogia, że my jesteśmy ciągle spóźnieni. Znaczy, że co by się nie działo, to jesteśmy cały czas gonieni przez tą technologię i jesteśmy trochę na pozycji przegranej z uwagi też na to, jak działa sama sieć na nas, ale też no, jak działa nasz mózg.
0: No ale patrzcie, jak to też się wydarza, kiedy mamy taką zawsze gdzieś granicę z tyłu głowy. 2 lata, absolutnie ekrany nie, ale rodzi się drugie dziecko, młodsze o 2-3 lata i ogląda z tym starszym.
1: Spokojnie. To tak dekomponując to. Jest coś takiego jak WHO, które daje bardzo jasne wytyczne i popraw mnie proszę, ale od 7 roku życia WHO stwierdza, że tu nie jest kwestia ilości godzin przed ekranem, tylko zachowania balansu. Jeżeli masz wyhasane w dziecko, które poświęciło czas na naukę, na rozwój osobisty, na zjedzenie czegoś, na pobieganie, na pokrzyczenie, na szaleństwa, na śmiech i tak dalej, to jeżeli spędzi chwilę przed ekranem, to naprawdę jakby jego mózg nie zamieni się w papkę. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja bym nie chciał budowania jakiegoś takiego muru między nami a technologią. Zawsze tak było, że dzieci były bardziej świadome, jak się korzysta z technologii, niż ich rodzice, bo ta technologia rozwija się za życia tych dzieci i te dzieci żyją w tej technologii. Zobacz, my jak tutaj siedzimy, może poza ulą, jakby czekaliśmy na internet przez router, którym się łączyliśmy i tak dalej, tak? Tak, no może nie aż tak to brzmiało, ale
2: również mnie to dotyczy.
1: Okej, okay. No w każdym razie w tych dawnych czasach było, tak to wyglądało. Dzieci teraz nie rozróżniają online i offline. Jeżeli jesteś w stanie kultywować że jest to świat analogowy i cyfrowy, to super, ale nie próbuj online, offline, bo to jest twój świat i to po prostu nie przejdzie.
0: Czyli to jest jeden świat dla nich.
1: Tak, natomiast to też nie jest tak, że my potrzebujemy być w tej technologii obcykani i rozumieć, co to jest online disinhibition effect, co to jest grooming. To jeżeli będziesz wiedział, że ktoś może uwieść twoje dziecko w internecie, czym jest grooming, albo że online disinhibition effect to jest wpływ sposobu komunikacji w dzisiejszych czasach na to, jak dzieci się później zachowują i na to, gdzie się nasze hamulce społeczne, które się gdzieś tam poluzowały, to naprawdę nie musisz mieć świadomości, jak te rzeczy się nazywają. I rodzice, większość tych rzeczy wiedzą. Nie rozmawiaj z obcymi. Przecież to mówili tobie rodzice twoi. Jak ci ktoś daje pod szkołą cukierki, nie bierz, tak? Nie wsiadaj do... To była kiedyś Wołga, później było BMW, no to jakby to progresja jakby złych samochodów. I to się nie zmieniło, tylko przeniosła się i zmieniła się platforma. Więc ja bym nie abdykował z roli rodzica tylko i wyłącznie dlatego, że technologia się szybko czy szybciej rozwija. To naprawdę jest miejsce, żeby... Tam naprawdę nie potrzeba aż tak wiele, żeby być w miarę na bieżąco.
0: No ale jest taka pokusa w ciągu dnia, że nagle myślę sobie, nie, zabieram. To już jest po prostu zakaz. Pomijam, czy to jest konsekwentne i czy ja jestem w tym konsekwentnym, bo drugiego dnia dzieje się pewnie to samo. Ale to nie jest ta droga.
1: Wiesz co, to nie jest tak, bo ten balans trzeba zachować. Jeżeli spojrzysz na przykład na to, jak działają algorytmy i jak dużo dopaminy trzeba sypać na to dziecko, żeby, czy nawet na siebie, żebyś został dłużej w mediach społecznościowych, to jak się od nich odłączasz, to jest zdrowe dla ciebie. Więc limity, reguły, ustalenia jakby planu dnia i na przykład po obiedzie, po powrocie ze szkoły bajka albo wykorzystanie czasami takiego narzędzia jak audiobook, kiedy masz 20 zadań, a tylko dwie ręce i chciałbyś te dzieci zająć czymś pozytywnym, kiedy one mogą słuchać audiobooka i robić wieże z klocków czy rysować. Technologia może być twoim przyjacielem, tylko musisz po prostu jej używać rozsądnie, ale nie bałbym się limitów i nie bałbym się jakby właśnie tego balansu, o którym mówi WHO. On go powinno się po prostu wdrożyć i wprowadzić.
0: A zastanawiam się jeszcze nad dopaminą i podkręcaniem tej dopaminy, kiedy mówimy, trochę stosujemy jednak jakiś rodzaj szantażu, bo mówimy, że dziecko, właśnie pooglądasz bajkę albo pograsz, kiedy coś zrobisz. Czyli forma nagrody za posprzątanie, forma nagrody za zjedzenie czasami u niektórych. Czy to nie jest tak, że jeszcze wzmacniamy ten ośrodek nagrody?
1: Myślę, że daj mi 2 godziny, to odpowiem ci na to profesjonalnie, ale nie da się na to w bardzo prosty sposób odpowiedzieć bardzo szybko, bo zaburzenia odżywiania równie dobrze możesz budować siedząc naprzeciwko dziecka z telefonem albo dając dziecku ekran do jedzenia. Czy gratyfikacja związana z tym, co dziecko lubi, za coś, czego nie lubi, czyli zrób coś, a jak sprzątniesz pokój, to dostaniesz. Myślę, że to jest stare jak świat, ale ja też nie jestem od tego, żeby regulować rodziny, bo to jest jakby, każde dziecko jest inne, każda rodzina jest inna. Im więcej specjaliści i eksperci będą mówili, co rodzice mają robić ze swoimi dziećmi, tym bardziej rodzice będą abdykowali za te rzeczy, a ja bym bardzo tego nie chciał. Technologia wymaga partnera, edukatora, a nie nadzorcy, regulatora. I to jest coś, co ja mogę zasugerować. Ale wchodzić bezpośrednio w życie każdej rodziny i rozkminiać to do tego poziomu, dla mnie chyba już jest po prostu za daleko i nie mam do tego kompetencji.
2: Ja też myślę o takim ważnym aspekcie, który wniosłeś, czyli budowanie relacji. I że to jest świat tych dzieci. I ja widzę, jak ważne jest, jak one nas do tego zapraszają. I jak one mówią, a chodź, pokażę ci, w co tu gram. I że myślę, że to jest ważne dać się zaprosić.
1: I teraz, jeżeli mogę coś powiedzieć, twoją rolą jest wiedzieć, że Roblox to nie jest gra. To jest platforma, na której użytkownicy tworzą gry i to jest koszmarne zagrożenie dla twojego dziecka. Ale jeżeli twoje dziecko zaprasza cię do swojego świata gier, to może być genialny most do tego, żebyś zobaczył, co twoje dziecko lubi, co je interesuje. Ja mogę wam podać realny przykład z jednej ze szkół, gdzie pracowałem, gdzie problemem była gra w czołgi, że jeździli czołgami i się strzelali. I na moje pytanie, kiedy ostatnio skleiliście z dziećmi modele plastikowe czołgów, no to się zaczęło i skończyło się tak, że te czołgi były wszędzie w klasie, w której te dzieci obsiadywały w szkole. I to był jakby taki moment, w którym rodzice z dziećmi robili coś faktycznie analogowego. I takich platform do wyjścia z tego jest sporo. I jeżeli znasz ten świat dziecięcych gier i go rozumiesz i bierzesz w nim udział, to tak jak przy 16 tysiącach dzieciaków, rodziców i nauczycieli, których przeszkoliłem, miałem 2 takich samych dzieci, to wszystkie, i podkreślam, wszystkie dzieci, które mówiły, że rodzice z nimi grają, były dumne i uśmiechnięte.
0: tylko to
1: wymaga... I to warto wziąć pod uwagę, ale to wymaga czasu, i budowania tej relacji.
0: Właśnie, czasu i chęci, i nie mówienia, że a teraz mam do zrobienia obiad na jutro, tylko czasami odpuszczenia i rzeczywiście...
1: I to jest bardzo trudne, ale to jest część tego rodzicielstwa, która najlepiej, relacja i bycie przy dziecku, to jest najlepsza ochrona, którą możesz zapewnić dziecku. Filtry, mimo tego, że przydatne, nie zrobią za ciebie wszystkiego. Jeżeli cię nie ma przy tym dziecku, jak ono poznaje internet, i jeżeli dziecko wie, że i dziecko nie ma pewności, czy jak przyjdzie do ciebie i powie, że internet go ugryzł w dowolną część ciała, to że może na ciebie liczyć, a będzie się bało, że mu ten internet na wszelki wypadek zabierzesz, to mamy problem trochę.
0: A jeśli nie ty pokażesz, to pokażą to za ciebie koledzy, koleżanki.
1: I tak to zrobią. To nie jest tak, że to się nie wydarzy. To i tak się wydarzy. Nawet jeżeli twoje dziecko nie szwenda się po takich stronach, nawet jeżeli twoje dziecko nie szuka guza na takich stronach, nawet jeżeli twoje dziecko rozumie jakby wartość swojej prywatności, to ktoś będzie, ktoś z klasy, ktoś ze starszej klasy, ktoś, kto potrzebuje atencji całej klasy, bo bardzo często tak to wygląda, takie rzeczy twojemu dziecku pokaże. Doda go do grupy na WhatsAppie, jeżeli będzie mogło. Jeżeli ty nie przestawisz, żeby nie mogło, rozumiesz? Więc twoje dziecko musi być przygotowane na ten świat internetowy i to jest trochę twoja rola, żeby te podstawy higieny cyfrowej wprowadzić.
0: Ja wiem, jak moje dziecko poszło, mój syn starszy, do szkoły niedawno po przedszkolu i no, różnica była bardzo duża, kiedy zaczęły się właśnie teksty jakieś zaczerpnięte z gier, jakichś YouTube'owych filmów, no bo wtedy to poszerza się też to grono tam, nie, bo to są nie tylko pierwszaki, ale też starsze klasy, z którymi oni przebywają na korytarzach przecież, czy na boisku. To widać różnicę, zdecydowanie.
2: Ja też widzę, jak ważne dla dzieciaków, szczególnie nastolatków, ja mam akurat nastolatków w domu, jest rozmawianie o tym, co nam też robi ten internet. W takim sensie dzielenia się tym, jak mi też jest trudno czasem odłożyć telefon, albo jak mnie wciąga Instagram, albo jak...
0: I widzę, mechanizm rolek.
2: Mechanizm rolek i że o tym naprawdę rozmawiamy i wtedy mój syn ostatnio przyszedł i mi powiedział, że u kolegi właśnie widział shorts na telefonie i mówi, nawet nie wiedziałem, że to jest takie przyjemne przerzucać.
1: No, bo to jest naprawdę przyjemne, bo jeżeli to jest kolega w tym samym wieku, który ma podobne zainteresowania, to algorytm, który zarządza tym, co to filmy pokazują, działa dokładnie tak, że to są na początku rzeczy, które są totalnie w twoim streamie zainteresowań i które są bardzo interesujące, a później one będą miały takie elementy, które będą posypywały twój mózg dopaminą. Najpierw szczyptą, później łyżeczką, później łyżką, a później już w ogóle chochlą. Więc tak to niestety działa. Dlatego nawet taka prosta blokada, jaką ja mam na swoim telefonie, gdzie po 15 minutach mówi mi, że mam odłożyć telefon i w ogóle i tak muszę czekać minutę. Nawet jeżeli mu powiem, że chcę dalej, to i tak każe mi poczekać minutę. To wiesz, to jest taki niby prosty, głupi system, ale on w ten czy inny sposób czasami przypomina, żebyśmy nie wpadali w to zatracenie. I są jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym dodać. Jeden, dzieci totalnie uczą się przez naśladowanie, więc jeżeli dziecko widzi, że siedzimy z telefonem, a nie czytamy książek, no to później nie spodziewajmy się, że jakby dziecko będzie stroniło od telefonu, no bo my tego nauczyliśmy. A druga rzecz, która jest też bardzo istotna moim zdaniem, to tak jak naśladowanie jest jednym elementem, to drugim jest to, że dzieci bardzo lubią być doceniane w tych obszarach i pokazanie dziecku swoich brainrotów, czyli tych rzeczy, które w ogóle, żeby nie było żadnych złudzeń, Wozak, czyli taki brainrot naszych czasów, czy Crazy Frog, które dzieci nadal znają, jakby wymiana śmieszny film za śmieszny film czasem może zbudować więcej, dać więcej wartości, niż próba wyplenienia całkowicie tej technologii z życia. Bo taka zabawa na zasadzie, ja ci pokażę, co nas bawiło, a ty mi pokaż, co bawi was, jakby wpuszcza dzieciaki w klasyki, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, że tobie daje taki papierek lakmusowy do tego, gdzie twoje dziecko na swoim telefonie jest. Bez żadnego szpiegowania, tylko po prostu jakby spędzacie czas razem.
0: Kolejna fajna podpowiedź, którą zapisuję. Dla rodziców, ale skoro już jesteśmy w tych kontrolach, no to jednak może założyć jakąś blokadę. Jaką wtedy, jak z tego korzystać?
1: Taką, którą założysz razem z dzieckiem. Wytłumaczysz dziecku, po co to robisz. Siądź razem, ale przede wszystkim zanim do tego w ogóle podejdziesz, to pomyśl sobie trochę, że internet to jest jakby drzwi, które otwierają się w dwie strony. Dziecko powinieneś nauczyć, jak ma się w internecie poruszać, tak żeby jak ono otworzy te drzwi od swojej strony do internetu, to żeby wiedziało, co zrobić, jak dostanie strzała z jakiejkolwiek strony, jak się obronić tą tarczą w postaci tej kontroli rodzicielskiej, okej? I to jest twoja intencja, to powinna być twoja intencja montowania czy instalowania tej kontroli rodzicielskiej, bo jak te drzwi otworzą się w drugą stronę, czyli internet będzie się próbował dobrać do swojego dziecka, to właśnie po to jest ta kontrola rodzicielska, żeby to się nie stało.
0: Jeżeli nie nawet... to szpiegowanie.
1: Nie, nie. Jak wystarczy... Tak szczerze, jakbym miał cię teraz zapytać, jak instalujesz kontrolę rodzicielską, to żeby zablokować, bo to jest najczęstsza odpowiedź, bardzo, bardzo często pada, żeby zablokować dziecku coś. I jakby, jeżeli zmienisz to, to myślenie, nie żeby dziecku zablokować, tylko żeby zablokować internetowi dostęp do twojego dziecka, żeby ono nie zobaczyło na swoim telefonie wcześniej czegoś, żeby nie doświadczyło tego, że ktoś obcy może do niego napisać, że jego zdjęcia czy jej zdjęcia są w internecie. To jest odpowiednia kontrola rodzicielska, taka, którą wprowadzicie razem, taka, która będzie świadomym budowaniem tej kontroli rodzicielskiej. Bo jeżeli porównasz ją do tarczy, to w którymś momencie ta tarcza będzie za wysoka, za niska, za ciężka, za lekka, za mała, za duża. Nad tym trzeba pracować. I nie wolno sobie myśleć, wdrożyłem kontrolę rodzicielską, zainstalowałem aplikację ABC, już zrobione. Dan, jakby moje rodzicielstwo i moje dziecko jest bezpieczne w internecie. To jest bzdura.
0: Bo znam takie przykłady, że rodzice znają hasła po prostu do portali dzieci, czy to jest dobry pomysł.
1: Wiesz co, generalnie to jest tak. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rodzice wiedzieli, co się dzieje. I na przykład aplikacje kontroli rodzicielskiej, które pozwalają mierzyć częstotliwość, ilość nowych kontaktów, to co się dzieje na tych telefonach pod kątem tego, jaka jest częstotliwość wydarzeń, okej? Ale wolałbym móc dostać powiadomienie, że halo, halo, coś tu się dzieje, jakby twoje dziecko siedzi o wiele więcej, dostaje o wiele więcej wiadomości, jest o wiele więcej powiadomień na jego telefonie i zapytać moje dziecko, czy nie potrzebuje pomocy i czy coś się dzieje, niż wyczytywać często wyrwane z kontekstu wiadomości, których jeszcze mogę nie zrozumieć. Bo jak ci wspominałem o online disinhibition effect, gdzie dzieci inaczej się komunikują przez to, że głównie komunikują się przez pisanie do siebie wiadomości, to po pierwsze możesz nie zrozumieć niektórych wiadomości, a wyrwane z kontekstu frazy czy zdania, gdzie twoja córka przezywa swoją najlepszą koleżankę w sposób bardzo wulgarny, w ich języku nie ma w ogóle takiego impaktu, okej? Więc twoje dziecko powinno być osobą, która jest zaopiekowana pod tym kątem, że wiesz, że coś się dzieje i to jest twój obowiązek jako rodzica, ale wyczytywanie komuś wiadomości, szpiegowanie, wiesz, to moim zdaniem to nie jest droga.
2: A powiedz proszę w takim razie, czy jest coś, czego dzieci nas mogą nauczyć?
1: No, jak wszedł Librus do szkół, to pierwszym, czego dzieci mogą nas nauczyć, to jak zmieniać oceny, albo jak zmieniać w przeglądarce w odpowiednim miejscu pewne wartości. Bo jak wszedł Librus, to można było, pokazując rodzicom swoje oceny, zmienić je na poziomie okna przeglądarki, tak, że oglądałeś piątki, czwórki, trójki, a tak naprawdę działo się zupełnie coś innego. To był też jeden z najpopularniejszych filmów na polskim YouTubie, jak to zrobić. Więc to jest jakby jedna rzecz. Dzieci mają zupełnie inne podejście do konsumpcji technologii. Dzieci konsumują tą technologię łatwiej. Dzieci mogą cię nauczyć posługiwać się padem, dzieci mogą cię nauczyć grać w gry, co może się stać waszą wspólną i tak długo jak zbalansowaną, świetną rozrywką i mostem do życia dzieci. Dzieci mogą cię nauczyć swojego języka, co jest też bardzo ważne, żebyś na przykład język emoji w ten czy inny sposób rozumiała. Czy dzieci mogą ci też pokazać przez to, jak się komunikują, czym to się różni. I w komunikacji na przykład jest to dramatycznie ważne, bo wspomniany wcześniej online disinhibition effect, czyli po polsku efekt odhamowania, sprawia, że dzieci potrafią być w komunikacji pisanej o wiele bardziej agresywne, o wiele mocniej podkreślać niektóre rzeczy, bo nie mogą tego podkreślać emocjami, bo to jest pisane, więc nie słychać niektórych elementów, ale tobie może też zbudować świadomość tego, że jeżeli dzieci komunikują się tak często tylko i wyłącznie przez treści, albo przez szybkie nagrywki głosu, albo przez treści pisane, to po pierwsze zatracą umiejętność odczytywania emocji od swojego mówcy, który je będzie nadawał, i nadawania ich do osoby, z którą rozmawiają. A to przenosi się na przykład na zjawisko, w którym osoba atakowana przez inną osobę werbalnie w klasie, albo osoba, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać, że przekroczyliśmy pewną granicę. I tak jak normalny mózg, mój, twój, kiedy my wychodząc z bardzo podobnego momentu i stylu komunikacji, który opierał się też na rozmowach face to face, ja byłem w stanie przeczytać, nawet jeżeli nie ja, to mój mózg był w stanie odczytać, że przekroczył pewną granicę i to sprawiało, że jako niesocjopata hamowałem się, to teraz tego nie ma. Dzieci nie tylko nie potrafią się zatrzymać, bo nie rozumieją tej emocji, ale bardzo często dzieci też tej emocji nie potrafią nadać w odpowiedni sposób, bo tak długo i tak dużo komunikują się w sposób niewerbalny. Więc to jest coś, o czym warto wiedzieć i pamiętać. I to jest coś, czego ty możesz nauczyć dziecko, widząc ten deficyt w trakcie rozmów z nim. Tylko do tego znowu wracamy, potrzeba czasu. Dzieci mogą nas nauczyć swojego świata. I bardzo ważną rolą rodzica, który chce być partnerem, edukatorem, jest zrozumienie, gdzie ten świat jest i jaki ten świat jest.
0: To porozmawiajmy trochę o przepisach i o tym, co się szykuje. Po pierwsze, mamy zakaz szykowany telefonów w szkołach podstawowych. Druga rzecz to szykowany zakaz mediów czy platform społecznościowych. No i oczywiście do tego dochodzą różne patostreamingi, tu też się dzieją różne rzeczy. Czy to dobry pomysł, może zacznijmy od tych telefonów, żeby zakazać właśnie w szkole, gdzie wiemy, że pik używania telefonu jest poza szkołą. To jest jeden z tych argumentów, które czasami przeciwnicy też tego zakazu używają.
1: Ja jestem zdania, że można naprawdę uwolnić szkołę od smartfonów. I to też jest tak, że jak teraz leżą dwa telefony na tym biurku, to ja już na przykład raz sprawdziłem swój telefon i wiem, że on tam jest, wiem, w którym miejscu jest. Jeżeli zaświeci się powiadomienie, to przykuje moją uwagę. I tak samo działa to na dzieci. Tak samo jak przykuwa twoją uwagę twój smartwatch, tak samo będzie przykuwało wszystko, co w pewnym sensie jakby dostarcza ci informacji. I teraz generalnie ja jestem średnio raz, może dwa razy w miesiącu w szkole. I są dwa rodzaje szkół. Takich, które mają w jakiś sposób wdrożony ten zakaz. Czy jest to odłożenie telefonów do saszet takich wiszących, gdzie niestety bardzo często są też kawery na telefony, bo telefony jednak są w kieszeni, bo dzieci nie są takie głupie, jak nam się wydaje. Czy jest to zakaz, w którym dzieci po prostu te telefony oddają rano i odzyskują po wyjściu ze szkoły. I w tych szkołach na przerwach jest głośno. W szkołach, w których dzieci mogą używać telefonu, na przerwach jest cicho. Tak cicho, że zastanawiasz się, gdzie jest ten basen, na który ty pamiętasz, bo przerwa była tak po prostu rozhukana. I w szkołach, w których te zakazy są, nadal tak jest. W szkołach, w których dzieciaki ganiają dookoła stołu ping-pongowego, kłócą się, przepychają na korytarzach. W szkołach, gdzie mogą siedzieć w tych telefonach, siedzą w tych telefonach. Amen. Ja jestem zdania, że te telefony tak naprawdę powinny być ograniczone. Jak? No spróbujmy wciągnąć w to dzieciaki, porozmawiać z nimi też nie tylko po to, żeby to one podjęły finalną decyzję, ale żeby były częścią tej układanki, żeby miały swój głos w tym, żeby też jakby rozumiały, dlaczego tak jest. Bo jeżeli zrobimy to autorytarnie, no to będą różnego rodzaju przemyty. Czy to będzie przemyt w kanapkach, bo tak też się zdarza, że rodzice czasami przemycają szkoły w śniadaniówkach. Czy dzieciaki będą oddawały stary telefon, czy sam cover na telefon będą wrzucały do tej przegródki. Będzie kombinowanie. Zawsze będzie, bez względu na to, jak zrobimy. Ale spróbujmy robić to z dziećmi. Spróbujmy ten temat określać. I nie bójmy się tego, że zrobimy to za pierwszym razem źle. Spróbujmy to zrobić na jeden sposób, na drugi sposób, na trzeci sposób i zobaczmy, który sposób jest najwygodniejszy i najbardziej się sprawdza w naszej szkole, w naszym społeczeństwie.
0: Swoją drogą do niezłych czasów dotarliśmy, że mówimy o tym, że hałas w szkole to jest coś, za czym tęsknimy, bo przez lata ostatnie właśnie mogło wydawać się cicho na tych korytarzach.
1: Wiesz co, w tradycyjnych szkołach to ma jeszcze jeden aspekt. Dzieci siedzą 45 minut. To jest absolutnie nienaturalne dla dzieci. Więc jakby ten moment tej przerwy, gdzie dzieci po prostu eksplodowały, on jest potrzebny też do zachowania tego balansu, nawet takiego, kurczę, energetycznego. Ja nie jestem może lekarzem ani pediatrą, ale wydaje mi się, że wiesz, że właśnie ten moment, w którym masz się wyszaleć, wykrzyczeć, wylatać, ta pani na korytarzu, która ci zwraca uwagę, nie biegaj, tak. Nieskutecznie, rozumiesz?
0: To jest jakaś relacja społeczna. No, ale tak. Wracamy trochę do początku, kiedy mówiliśmy o tym, że ta zabawa, ten plener czasami jest taką, może być odtrutką na technologię właśnie.
1: Czy technologia potrzebuje odtrutki? Technologia potrzebuje balansu.
0: Korzystania.
1: Więc jeżeli z nią nadwykorzystujesz, jeżeli tego jest za dużo w twoim życiu, tracisz ten balans, to ona faktycznie, może nawet algorytmy, które są, mogą zatruwać twoje spojrzenie na świat, twoje wzorce, dostarczać ci treści, których nie powinieneś widzieć w danym momencie swojego życia. Ale jeżeli ten balans jest zachowany, to technologia jest i będzie częścią życia tych dzieci. Więc przy zachowaniu balansu, przy zdrowym podejściu do technologii, przy tym, że ta technologia towarzyszy im w określonym czasie, w określonym miejscu. I zobacz, jeżeli dziecko wróci do domu i zamknie się w swoim pokoju ze swoim telefonem, to jest to niezdrowa technologia. Ale jeżeli dziecko ma dump phone'a, tak jak wiesz, telefon do dzwonienia i odpowiadania, żeby zawsze było, jeżeli jest potrzeba nawiązania z nim kontaktu, albo ono ma taką potrzebę, a później w domu ma tablet, z którego korzysta siedząc na kanapie, w miarę przy tobie, kiedy ty w miarę słyszysz, co się dzieje, to to jest zdrowe i to jest bezpieczniejszy sposób na obsługę tego.
0: Ja też się zastanawiam, Ula, jak jest u ciebie właśnie z nastolatkami już, bo ja tego problemu, być może na szczęście, jeszcze nie mam. Jak tutaj
2: ja widzę, że jest wielka, akurat w moim domu tego tematu nie ma, ale jedynym tematem są komunikatory. Jakoś o tym rozmawiamy, jak z nich korzystać w sposób bezpieczny. Natomiast platformy społecznościowe bardzo wielu rodziców wnosi jako temat, które nastolatki przynoszą do domu, że jak będę mieć 13 lat, no to przecież wiadomo, że już mogę. Nawet jedna mama ostatnio powiedziała, że czuje, że to jest trochę taka presja, jak będę mieć 18, to już sobie legalnie kupię alkohol. I że to jest...
0: Czyli robienie tego wielkiego eventu rzeczywiście.
2: Tak, i że to jakoś było dla niej trudne, jak o tym rozmawiać. I że jest ta presja właśnie FOMO, jest presja tego, że wszystkie moje koleżanki już mają, to dlaczego ja nie mam. Bo rzeczywiście to jest moja taka robocza hipoteza gabinetowa, że więcej dziewczynek jakoś jest pod taką presją rówieśniczą, żeby należeć ten, ale może to jest jakiś wyjątek, z którym się spotykam.
1: Chłopcy są w miejscu, których po prostu rodzice nie identyfikują. Chłopcy potrafią, po pierwsze, komunikatory w dzisiejszych czasach są tak rozbudowane, że to też stają się media społecznościowe. Snapchat, na którym masz filmiki, grupy, WhatsApp, tak, więc to jakby ja nie koryguję tego, bo... Ale to jest ważne, żeby też nie myśleć o tym. Druga rzecz, bardzo dużo chłopców jest w grach, w platformach do gier, czy na Discordzie, więc to jest też miejsce, w którym chłopcy są, co też jest medium społecznościowym, ale w ogóle ja bym chciał zwrócić uwagę, że my nazywamy to medium społecznościowe, kiedy to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z budowaniem społeczeństwa. To ma wspólnego z tym, co mówisz, tak. To jest tak naprawdę pochłaniacz uwagi. Tak. To są zaprojektowane narzędzia tak, żeby kraść naszą uwagę. FOMO, porównywanie się, wszystkie rzeczy, cała konstrukcja tych platform, która jest zbudowana tak, i to jest fakt, to jakby te dark patterns, te czarne, ciemne wzorce, które są wbudowane w te platformy, żeby pochłaniać jak najdłużej, skupiać naszą uwagę, to wszystko sprawia, że dzieciaki chcą tam być. I że nawet czasami nieświadomie jakby wpadają w konstrukcję tego, jak te platformy są zrobione. Ale teraz, czy to jest 13, czy to jest 15, z mojej perspektywy im później, tym lepiej. Ja byłem zaproszony w zeszłym roku do Brukseli na taki panel właśnie o tym 15, 13, 12 i moja prezentacja zaczynała się nie not how old, but how ready, czyli nie jak są, ile mają lat, tylko jak są przygotowani, jak są gotowi. I jeszcze kiedyś, jak zaczynałem od Soc for Kids, to w pierwszej prezentacji, która była do rodziców, to zostało nomen omen do dziś, że dostęp do internetu powinno mieć dziecko, które możesz samodzielnie zostawić w domu i nie wrócisz do ruin i zgliszcz. Jeżeli przygotowałeś dziecko na to, żeby samodzielnie poruszało się po tym świecie, żeby wiedziało, co ma zrobić, jak dostanie strzała, czy jakieś zagrożenie wyrośnie mu, to jest bezpieczniejsze, bo to nigdy nie jest bezpieczne, niż jeżeli wrzucisz tam dziecko bez żadnego przygotowania. I teraz zakaz na przykład w Australii, który był tak bardzo mocno koniec, sprawił, że dzieci się pochowały. One nie zniknęły z mediów społecznościowych. One używają awatarów swoich zwierząt, one używają profili swoich rodziców, które nagle powstały. W Brazylii, jak był zakaz mediów społecznościowych, to dramatycznie wzrosła ilość zakupów VPN-ów, które po prostu przekierowują cię na inny kraj, żebyś
0: mógł tych mediów społecznościowych. A skąd mają te narzędzia do weryfikacji te dzieci?
1: Są różne metody jakby weryfikacji tego i niektóre też budzą kontrowersje, bo na przykład wymaga to odbicia się i potwierdzenia twojej tożsamości przez różnego rodzaju tak naprawdę weryfikacje, że to faktycznie jesteś ty. Tak jak się czasami do Platformy Obywatel czy do banku weryfikujesz, czy korzystasz z usługi bankowej, żeby zweryfikować się w jakimś portalu, tak są różne metodologie wykorzystywania tego, które budzą kontrowersje nawet w Polsce, jak to powinno wyglądać. Więc tak jak... ograniczenie telefonów w szkołach, moim zdaniem, żeby nie kradły uwagę i żeby dzieciaki mogły w tych szkołach jakby budować jak tą największą część relacji społecznej ma sens, tak zakaz mediów społecznościowych, taki gdzie, kurczę, my więcej rozmawiamy o zakazach mediów społecznościowych niż o edukacji i przygotowaniu tych młodych ludzi do tego, żeby w tym technologicznym świecie żyli. Ja wiem, że zakaz jest prosty i można go mierzyć wskaźnikiem ilości zakazanych kont albo ograniczonych kont, no, ale to nie jest do końca to, czego potrzebujemy.
0: Tutaj porad dla rządzących nie będziemy dawać, bo też chyba nie to miejsce i czas, no. a nie zawsze chyba będą wysłuchane. Wolimy dać rady rodzicom. Jakieś
2: trzy konkretne kroki byś doradził rodzicom na dziś?
1: Partner, edukator, nie nadzorca, regulator. To jest coś, co jest naprawdę proste i proszę wierzyć, proszę nie czuć się stłamszonym przez technologię i internet, bo większość zagrożeń, które tam czyhają, to są zagrożenia, które my fundamentalnie znamy. Technologia dobudowała im tylko ściany i dach, więc te rzeczy, przed którymi przestrzegali nasi rodzice, a ich rodzice, one się nie zatarły. Technologia jest tylko inaczej z nich korzysta. I trzecia taka rada, proszę starać się być w miarę na bieżąco blisko tego internetu, w którym są faktycznie państwa dzieci, a nie zatrzymać się na wyobrażeniu, że skoro ja w wieku 12 lat nie robiłem sobie zdjęć w przymierzalni albo nie, no bo tak jest niestety. Znaczy ja nie robiłem, jakby żeby to było jasne, nadal nie robię. Natomiast to się zmienia. Te wzorce, które internet pokazuje, jeżeli nie jesteśmy na bieżąco z nimi, jeżeli nie rozumiemy tego, gdzie nasze dzieci są w internecie, nawet przez taką prostą interakcję, pokaż mi swoje śmieszne filmiki, ja ci pokażę z mojego czasu, albo pokaż mi top 10 swojej muzyki, ja ci pokażę ze swojego, to będziemy bardzo zaskoczeni, gdzie dziecko faktycznie jest. I na tym też polega jeden z większych problemów, że w Polsce bezpieczeństwo cybernetyczne dzieci jest nadal reaktywne. Dopóki się nie wydarzy, to tego zainteresowania jest mało. To się zmienia na szczęście. I ja to widzę jako edukator, że jest coraz większe łaknienie, coraz większa potrzeba jakby tych materiałów edukacyjnych, ale nadal jest to bardzo mocno reaktywne. Dopóki się nie wydarzy, to nie ma problemu, więc przełączmy to myślenie.
0: Sprowadza się to do bliskości, relacji, uważności. Być może tak mógłbym to podsumować.
2: I edukacji.
1: Tak, ale również edukacji siebie.
0: Bardzo dziękujemy. Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa Obsek for Kids, był z nami w czasie rodziców.
3: To jest powtórka. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma diagnozę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Znów atak na medyka, tym razem w Szczecinie. Patomorfolożka usłyszała zarzuty w sprawie wstrząsających wydarzeń w Lutoryżu pod Rzeszowem. Zaczynali od 300 osób, dziś w pochodzie uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pacjent szczecińskiego szpitalnego oddziału ratunkowego zaatakował ratownika. Zniszczył też infrastrukturę i wyposażenie oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów, podała rzeczniczka prasowa tamtejszej placówki. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala. Zabezpieczony został materiał dowodowy. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia z udziałem pacjenta. 75-letniego napastnika przywiozła na SOR karetka pogotowia krótko przed incydentem. Delegaci Fideszu przedłużyli o rok mandat przewodniczącemu ugrupowania byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Był on jedynym kandydatem ubiegającym się o to stanowisko. 729 delegatów oddało głos na byłego premiera przy 8 głosach wstrzymujących. Podczas kongresu Orban skomentował porażkę ugrupowania w wyborach z 12 kwietnia, biorąc na siebie odpowiedzialność za błędy strategiczne. Wśród nich wymienił niedocenienie przeciwnika i katastrofalną porażkę kampanii prowadzonej w internecie. Patomorfolożka Magdalena H. usłyszała zarzuty w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka ma odpowiedzieć za zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych. Nie powiedziała, czy się przyznaje, ale złożyła obszerne wyjaśnienia. Potwierdziła, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
10: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynu. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
9: Na pięcioarowej działce w Lutoryżu pracują dziesiątki osób. W ziemi znaleziono też dziesiątki tysięcy szkiełek mikroskopowych i bloczków parafinowych oraz fragmenty dokumentacji. Potwierdzono dotąd znalezienie 32 szczątków. Śledczy zostają na miejscu do początku przyszłego tygodnia. Unia Europejska 12 sierpnia ma oficjalnie zatwierdzić regulacje, które odmienią sposób serwowania dodatków do jedzenia w lokalach gastronomicznych i hotelach. Wprowadzane obostrzenia będą dotyczyć małych opakowań jednorazowych, czyli saszetek z keczupem, musztardą i innymi sosami oraz tych z cukrem lub solą i śmietanką do kawy. Jak wyjaśnił w TOK FM Bartosz Malowaniec ze stowarzyszenia Zero Waste, czas na adaptację będzie, bo nowy zakaz zacznie obowiązywać w praktyce od 2030 roku.
11: PPWR, czyli rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, wchodzi już niebawem, czyli 12 sierpnia. Natomiast ono rozkłada pewne różne zakazy, pewne działania, które kraje muszą wykonać na lata, aż do 2040. W związku z tym ten zakaz używania tych saszetek, no to dopiero wchodzi z początkiem 2030. No to jeszcze troszeczkę restauratorzy mają czasu, żeby przygotować się do tego.
9: Powodem wprowadzenia nowych obostrzeń jest walka z trudnymi do przetworzenia odpadami. Choć małe saszetki są wygodne dla konsumentów, stanowią ogromne obciążenie dla środowiska. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. W tym roku świętowała swoje 25-lecie. Gdy startowała spod kolumny Zygmunta w 2001, szło w niej około 300 osób. Dziś to kilkudziesięciotysięczna manifestacja osób LGBTQ+, które upominają się nie tylko o swoje prawa, ale także o prawa zwierząt czy dbałość o środowisko. Tomasz Węska, który towarzyszył dziś z mikrofonem TOK FM uczestnikom pochodu, rozmawiał m.in. z jednymi z pierwszych kobiet, które polskie państwo uznało za żony, Patrycją i Małgorzatą Sikorą Tarnowską.
12: Pamiętam, kiedy byłam 20-latką, była miejscem po prostu niebezpiecznym, przed którym przestrzegali mnie godzice. Dzisiaj możemy wychodzić tutaj w kilkudziesięciotysięcznym tłumie, nie bać się.
13: Wy już doczekałyście tego, że otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa. Jak to wygląda dziś w praktyce? To znaczy, wy już możecie z tego realnie korzystać?
12: Cały czas czekamy na skutki prawne transkrypcji. Tutaj przede wszystkim na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa
14: Finansów też.
12: Tak. Praktycznie finansów, tak jest, dokładnie, bo chodzi tutaj o sprawy podatkowe.
14: Regulujące nasze uprawomocnienie po prostu jako małżeństwa.
9: Panie Patrycja i Małgorzata trzymają się też tu deklaracji ZUS-u, który zapowiedział, że uznaje małżeństwa homoseksualne zawarte za granicą i liczą na to, że w ślad za tą instytucją pójdą kolejne. Cyberataki coraz częściej uderzają w integralność danych wykorzystywanych przez algorytmy AI. Tak wynika z danych raportu firmy Fortinet. Cyberprzestępcy dziś wspierani przez sztuczną inteligencję w przyszłości mogą też mieć po swojej stronie technologie kwantowe. Te z kolei mogą być udoskonalane przez coraz szybciej rosnące AI. To sygnał dla wielu instytucji, że cyberbezpieczeństwo to konieczność, a nie tylko technologiczny standard. W TOG FM przez cały weekend pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O zagrożeniach rosnących technologii. Szymon Kępka.
15: AI może pomagać budować komputer kwantowy, a komputery kwantowe mogą w przyszłości sprawić, że sama sztuczna inteligencja będzie działać szybciej i na dużo większą skalę. To z kolei ogromne, a właściwie epokowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo danych, na przykład technologicznych albo finansowych, to podstawa współczesnego świata, mówi Joanna Chmielak z korporacji Fortinet, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem.
16: Coraz bardziej realny staje się też scenariusz. Zbierz teraz, odszyfruj później. W którym te dane przechwycone dzisiaj mogą zostać złamane w przyszłości, gdy pojawią się bardziej zaawansowane systemy obliczeniowe.
15: Z raportu Fortinet The European Banking Cyber Security Report z tego roku wynika, że 3 firmy na 5 w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu nie są gotowe na erę zaawansowanych systemów obliczeniowych, a tylko 12% rozpoczęło wdrażanie zabezpieczeń odpornych na ataki kwantowe. Szymon Kępka, TOK FM.
9: W informacjach na razie to wszystko. Za chwilę prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, będą burze, a lokalnie grad. Od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Mikołaj Lis, odkłaniam się Państwu. To jest program Pisarki i Pisarze, a ze mną profesor Błażej Brzostek, historyk z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: A spotykamy się, by porozmawiać o kobietach PRL-u. Właśnie niedawno ukazała się książka PiWu w ramach takiej serii Życie Codzienne. Życie Codzienne Kobiet w PRL to jest tytuł pańskiej książki. I chciałbym najpierw zacząć od czegoś, co wydaje mi się chyba trudne dla historyka, czyli do obrazu

0: Kaczyński wiecznie wertował statut partii w poszukiwaniu miejsc dla siebie niebezpiecznych. Sprawdzał, kiedy partia może odwołać szefa, jakie ciało to robi, w jakim trybie i dyskretnie się zabezpieczał. Zmieniał zapisy, zmieniał ludzi. Koniec cytatu. Czy można powiedzieć, że partia jest dla Kaczyńskiego najważniejsza?
1: No była taka partia rozłamowa z PiS-u o nazwie Polska jest najważniejsza. Jeśli chodzi o instrument uprawiania polityki, to niewątpliwie tak. Jarosław Kaczyński jest politykiem polskiej prawicy, ale polska prawica jest bardzo eklektycznym konglomeratem różnych środowisk, idei i tak dalej, często sprzecznych z sobą. Prawo i Sprawiedliwość dziś utożsamiane z bardziej egalitarną polityką społeczną miało różne mariaże, na przykład ze środowiskiem czy środowiskami wyrastającymi z Unii Polityki Realnej Janusza Korwina-Mikkego. Analogicznie nawet w podejściu do Kościoła i kwestii kulturowych, od postaw umiarkowanie chadeckich po narodowo-katolicki fundamentalizm w stylu przedwojennej Endecji. I ten konglomerat nie mógł funkcjonować w latach 90. jako spójna formacja, czy nawet kilka spójnych formacji, i dzieje polskiej prawicy lat 90. są absolutnie fascynujące pod tym względem. Totalny chaos, spory personalne, spory ideologiczne, spory o taktykę partyjną, niewykorzystywanie potencjału poparcia społecznego osobione rokiem 93. i absencją większości komitetów prawicowych w Sejmie, mimo że one wszystkie razem liczone dostały około 1/3 głosów. Później spektakularny rozpad akcji wyborczej Solidarność. To zresztą było bezpośrednią genezą Prawa i Sprawiedliwości. I Jarosław Kaczyński znalazł na to panaceum w wymienionych tutaj instytucjach, to znaczy po pierwsze w partii politycznej i po drugie we własnym silnym przywództwie w tejże partii. Ten konglomerat idei oznaczał także, że PiS często czerpał z takich tradycji, o które nigdy byśmy tej partii nie podejrzewali. I cały ten model funkcjonowania PiS-u, to znaczy partia o dość dużej bazie członkowskiej, jak na polskie realia, w zwartych strukturach i obudowana organizacjami społecznymi, przypominała w istocie partię z pierwszej połowy XX wieku. Taki model w ogóle stworzyła kiedyś socjaldemokracja niemiecka, a później czerpały z tego także partie chrześcijańsko-demokratyczne i inne w wielu państwach. I tutaj PiS ewidentnie zaczerpnął z czegoś, co niekoniecznie wprost było związane z tradycjami polskiej prawicy. No i do tego dochodził czynnik bardziej doraźny dotyczący owego przywództwa. Na prawicy lat 90. prawie każdy nosił marszałkowską buławę w poselskim tornistrze.
0: Krasowski pisał, kiedy brat dał mu, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu, w prezencie drugą partię. W związku z tym pytanie brzmi, czy gdyby Lech Kaczyński nie został szefem resortu sprawiedliwości, jeżeli nie powstałaby ta legenda szeryfa, który jest orędownikiem surowego karania bandytów, a czasy były wtedy niebezpieczne, to czy byłaby szansa na stworzenie takiego ugrupowania jak Prawo i Sprawiedliwość? Bo kiedy wczytamy się w to, co Jarosław Kaczyński mówi w 2001 roku, na początku albo pod koniec roku 2000, to on się wtedy z polityką żegna. On nie widzi dla siebie przyszłości. Czuje, że czas AWS dobiega końca i nie widzi dla siebie perspektyw. A potem pojawiają się jaskółki nadziei, czyli powstanie Platformy Obywatelskiej, bo to jest styczeń 2001 roku. Andrzej Olechowski, świetny wynik, drugi w wyborach prezydenckich. Oczywiście Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze, ale Olechowski był drugi, przeskoczył Mariana Krzaklewskiego. Na tym kapitale Donald Tusk i Maciej Płażyński postanawiają zbudować swoje ugrupowanie Platformę Obywatelską. Jarosław Kaczyński oczywiście temu się przygląda, czyli z jednej strony być może jest zainspirowany powstaniem Platformy Obywatelskiej, z drugiej strony ma właśnie kapitał w postaci legendy swojego brata, szefa resortu sprawiedliwości. Rozumiem, że bez Lecha Kaczyńskiego w ministerstwie mogłoby się to nie powieść.
1: Jarosław Kaczyński w latach 90. był typowym politykiem polskiej prawicy, choć niewątpliwie odegrał

0: wielką rolę w lansowaniu Lecha Wałęsy w roku 1990 do roli prezydenta. Ta typowość polegała też na tym, że dokonując pewnego skrótu myślowego, ograł sam siebie w roku 1997, kiedy jego partia startowała, on startował z innej partii. To z dzisiejszej perspektywy mimo wszystko trudne do wyobrażenia. I Jarosław Kaczyński, to mu trzeba przyznać, trafnie przewidział finał AWS-u, bo takie słynne stwierdzenie TKM, którego ze względu na nobliwość miejsca, w jakim jesteśmy, no nie możemy rozwinąć.
1: Ponoć autorem był Marek Kuchciński, co potem Jarosław Kaczyński przyznał.
0: No tym niemniej to słowo weszło jakoś tam do skrótów w polskiej polityce. I Akcja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności były rządem bardzo mocno prawicowym. Rządem, który w przestrzeni ekonomicznej był zdominowany przez myślenie w stylu Leszka Balcerowicza, a w wymiarze kulturowym był to rząd bardzo, bardzo prawicowy, może nawet bardziej prawicowy od niektórych takich eklektycznych rządów z początku transformacji ustrojowej, a nie sposób dzisiejszej perspektywy obronić którejkolwiek z reform dokonywanych przez ten rząd. I Jarosław Kaczyński, znajdując się jakby obok tej gry, okazał się być tego beneficjentem, ponieważ w zasadzie czego Akcja Wyborcza Solidarność się nie dotykała, to za chwilę zamieniało się w polityczny proch i pył, i niebotyczny wynik SLD w roku 2001 nie wynikał tylko z wyjątkowej popularności idei lewicowych w Polsce, ale z chęci jak najszybszego odsunięcia od władzy reformatorów, których trudno było komukolwiek zrozumieć. I elementem rozpadu AWS-u i konfliktów wewnętrznych było to, że Jerzy Buzek zaprosił Lecha Kaczyńskiego do roli ministra sprawiedliwości. W istocie, tak jak pani redaktor była uprzejma to wskazać, lata 90. w Polsce to były lata przestępczości w polskich dziejach rzadko spotykane i absolutnie nie da się porównać pod tym względem obecnej Polski.
1: Ludzie nie czuli się bezpiecznie na ulicach.
0: Tak, i to była przestępczość niekoniecznie wyłącznie w białych rękawiczkach. Ta przestępczość obejmowała od słynnych kradzieży samochodów, prawda, po słynny paragraf 210, czyli napad z przywłaszczeniem mienia, po wreszcie afery natury ekonomicznej. I Lech Kaczyński zaczął mówić takim językiem, powiedziałbym, najbardziej stereotypowo kojarzonym z konserwatywną prawicą, to znaczy remedium na problemy społeczne jest zaostrzenie represji, wzmocnienie instytucji publicznych i tak dalej. I to na tle nieustannych konfliktów wewnętrznych, przesileń wewnątrz AWS-u brzmiało w sposób bardzo prosty i jednoznaczny, przy czym bardzo szybko oczywiście wszedł na niwę sporu ideowego, ale także personalnego, między innymi z Januszem Pałubickim. W efekcie mógł zerwać z AWS-em, stając się jakże lubianym przez polskich wyborców dysydentem z większej formacji. Czy to było bezalternatywne? No powiedziałbym, że moim zdaniem jakiś PiS tak czy nie tak by powstał. Z dwóch przynajmniej powodów. Pierwszym była integracja europejska i ona zmieniła bardzo szybko polskie społeczeństwo, w niektórych rozwiązując problem bezrobocia. Powoli, stopniowo, ale to się udało rozładować. Także zmieniała mentalność, a jednocześnie nasilała niektóre konflikty o podłożu kulturowym. Więc tak czy nie tak musiało dojść do podziału na euroentuzjastów. W zasadzie lewica była euroentuzjastyczna, zbliżała się momentami do tego Platforma, chociaż ona też miała w sobie choćby kwestia Nicei, prawda, taką dozę ostrożności i eurorealizmu. Eurorealistyczny PiS i antyeuropejska Liga Polskich Rodzin. I drugim efektem, znaczy drugą przyczyną było kwestia natury pokoleniowej, to znaczy Polska lat 90. była Polską, w której polityką rządził w istocie nie tyle sam sobie spór o przeszłość, co wnioski ze sporu o przeszłość. Część obywateli i obywatelek czuła się dobrze w nowej Polsce i głosowała głównie na partie liberalne, częściowo na prawicę, a ci, którzy czuli się źle, albo głosowali na lewicę, bądź na samoobronę, w mniejszym stopniu na dość radykalne partie prawicowe. I wraz ze zmianą pokoleniową, wejściem kolejnych roczników na arenę wyborczą, no ten podział przestawał mieć do końca sens. Wszyscy to w polskiej polityce, wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy rozumieli to, no ale okazało się, że tylko środowiska Tuska i Kaczyńskiego potrafiły z tego wyciągnąć skuteczne politycznie wnioski.
1: Wyczuli moment po prostu. Myślę też o niesamowitej transformacji wizerunkowej Lecha Kaczyńskiego, bo w 2001 roku mamy takiego dociążonego wizerunkowo polityka, tak? Mówiłam już o tej legendzie szeryfa, którą sobie zbudował przez raptem rok w resorcie sprawiedliwości. Mam przed sobą też taki sondaż, który został przeprowadzony 7-8 lat wcześniej, w zależności od tego, czy liczymy od momentu objęcia resortu, czy zakończenia urzędowania, bo to rok 93. Sondaż przeprowadzony na zlecenie Gazety Wyborczej. To był ranking, uwaga, największych oszołomów wśród polityków. Jarosław Kaczyński zajął pierwsze miejsce, a zaraz za nim uplasował się Lech, więc to są absolutnie dwa światy, tak? Tutaj mamy takiego polityka konserwatywnego, który mówi nam o bezpieczeństwie, taką figurę ojca, a tutaj oszołom.
0: Sposób patrzenia Polaków na politykę bardzo, bardzo się zmienił i stąd coś, co niegdyś mogło uchodzić, przestało uchodzić i odwrotnie. Warto zresztą pamiętać przy tym, że PiS od początku, na swoim początku był bardzo niejednoznaczny. Był, prócz środowiska Porozumienia Centrum, takim, powiedziałbym, luźnym zbiorem przegranych z różnych stron. Lech Kaczyński przede wszystkim, najpierw zbudował się legendą szeryfa. Natomiast takim przełomem były wybory prezydenckie, gdzie Lech Kaczyński chyba po raz ostatni w polskiej polityce wystąpił w roli polityka, którego nikt nie dał rady do końca przygotować do debat, wystąpień publicznych i tak dalej. Z perspektywy...
1: Mówimy o roku 2005.
0: Tak, tak. Otóż Lech Kaczyński uprawiał politykę w sposób niezwykły na ówczesne standardy. Ta polityka już się zaczynała profesjonalizować. No a on w dalszym ciągu zdawał się improwizować w wielu wypadkach. Prawda? Dla każdego, kto się interesuje polityką, zwycięzcą debat z Donaldem Tuskiem był Donald Tusk. Natomiast pojawiał się czynnik autentyzmu. A to znaczy Lech Kaczyński z pewną niezbornością w wyrażaniu myśli kontrastował z perfekcyjnie przygotowanym Tuskiem. I było to o tyle ciekawe, że przecież PiS był w koalicji z Platformą na poziomie samorządowym, poza tam nielicznymi województwami w skali kraju. I Lech Kaczyński ułatwił zbudowanie kontrastu z Platformą Obywatelską, a zwycięzcą w tym okazał się ten, kto pierwszy zrozumiał, że to będzie główna oś sporu polskiej polityki, kompletnie inna od tej z lat 90., no i że standardy tego, co jest oszołomstwem, a co nie, zupełnie się w Polsce zmieniły.
1: A wrócę do Lecha Kaczyńskiego jako szefa resortu sprawiedliwości. Wiem, jak to stanowisko uzyskał. Jerzy Buzek potrzebował zapełnić wakaty po unitach. Teresa Kamińska, bliska współpracowniczka premiera, poleciła mu Lecha Kaczyńskiego, który cieszył się renomą takiego solidnego urzędnika. No i w ten sposób Lech Kaczyński trafia do rządu, do ministerstwa. Teraz zapytam o to odejście, bo ono też było niezwykle interesujące, czyli ten już wspomniany przez pana profesora konflikt Kaczyńskiego z Januszem Pałubickim. Na początku lipca 2001 roku ten konflikt osiągnął apogeum. Pałubicki był ministrem koordynatorem służb specjalnych i trwała taka rywalizacja między prokuraturą a służbami specjalnymi. A prokuraturę oczywiście nadzorował Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. To była taka interesująca sytuacja, że w końcu czerwca policja na polecenie prokuratury zatrzymała zastępcę szefa delegatury UOP w Katowicach. I on miał utrudniać śledztwo, ponoć ostrzegając osobę podejrzaną o zamiarze jej aresztowania. Ale szef UOP, Zbigniew Nowek, wystąpił w obronie podwładnego, także szefowie wszystkich pozostałych delegatur. No i to miało taki posmak demonstracji i poręczenie chciał też dać sam premier Jerzy Buzek. I wtedy Lech Kaczyński zareagował listem do Buzka z 3 lipca i pisał tak. Z najwyższym zdumieniem konstatuję, że pan premier nie tylko nie ukrócił działań w oczywisty sposób kwestionujących zasadę praworządności i nie wyciągnął wniosku wobec ich sprawców, ale w dużej mierze je poparł, chociażby poprzez wyrażenie chęci złożenia poręczenia. I jak rozumiem, premier nie mógł zrobić niczego innego, jak tylko zdymisjonować ministra, który udziela mu listownie reprymendy.
0: Tak, i warto zwrócić uwagę, że ten schemat działania został już wypróbowany przez Jarosława Kaczyńskiego z kolei w roku 1990, kiedy zaczął się konflikt w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. Ktoś, kto rozumiał mechanizmy polityki, rozumiał, że to jest taki moment, w którym trzeba wysiąść ze zwycięskiej do tej pory łodzi i przedstawić się opinii publicznej jako jej przeciwnik, jeśli nie chce się pójść na dno z całą załogą. Jeden do jednego ten schemat, tylko powiedzmy, że w mikroskali, no bo rząd Mazowieckiego był dużo potężniejszy politycznie niż rząd Jerzego Buzka na tym etapie. Lech Kaczyński też w bardzo krótkim czasie, prawda, z nowego ministra, którego nie posądzano o zbyt daleko idące osobiste aspiracje, staje się głównym dysydentem niejako z zewnątrz, który nie wpisuje się w skomplikowaną grę frakcyjną wewnątrz AWS-u, gdzie Marian Szaklewski nawet algorytm komputerowy mający ustalić zakres wpływów poszczególnych frakcji w AWS-ie opracował, no więc powiedziałbym, że być może znać było tutaj rękę fachowca, jeśli chodzi o radzenie sobie w realiach konfliktów politycznych.
1: Mam przed sobą sondaże przeprowadzone przez CBOS po odwołaniu Lecha Kaczyńskiego z lipca 2001 roku. Większość ankietowanych, 60%, uważało decyzję o odwołaniu Kaczyńskiego za niesłuszną. Tylko 15% było przeciwnego zdania. Mam też przed sobą sondaż Stosunek do polityków z czerwca 2001 roku, także CBOS Rzecz Jasna. I pisano tak: w czerwcu czołówka rankingu społecznego zaufania pozostała bez zmian. W dalszym ciągu na pierwszej pozycji jest Aleksander Kwaśniewski. Ufa mu 78%. Tuż za nim znajduje się Lech Kaczyński. 71%. Trzecie miejsce zajmował Jacek Kuroń. 68%. I jeszcze taka opinia analityków: nie spełniły się przewidywania niektórych komentatorów, że bezpośrednie zaangażowanie Lecha Kaczyńskiego w działalność polityczną spowoduje spadek jego popularności. Po czerwcu 2001 roku to już jest przecież ten moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zostaje zarejestrowane. Przecież proces tworzenia tego ugrupowania trwa już od kilku miesięcy, przynajmniej od marca 2001 roku. No i Lech Kaczyński ma być twarzą właśnie tej partii. No to powiedzmy, w którym momencie, czy my to wiemy, Jarosław Kaczyński wpada na pomysł, że tworzymy jednak własne ugrupowanie? Czy to się dzieje w marcu na konferencji Warunki sukcesu prawicy, na której właśnie bracia Kaczyńscy zapowiedzieli stworzenie formacji politycznej, ale pewnie było jeszcze coś przedtem, jakiś namysł, tak?
0: No co do tych namysłów, oczywiście to możemy tylko spekulować, prawda? Dopóki ktoś kiedyś nie napisze dalej idących niż wydane do tej pory książek o charakterze wspomnieniowym. Natomiast patrząc na to szerzej, to poparcie dla prawicy było zasadniczo bardzo wysokie, ale im dłużej rządził ten rząd, tym ono było niższe. Olbrzymia część wyborców bez względu na wszystko poparła SLD czy PSL, które też utrzymywało się w miarę stabilnie w polskiej polityce. Ci najbardziej niezadowoleni, a bezrobocie w Polsce wtedy zmierzało w stronę 20%, mogli uciec pod skrzydła Samoobrony. Natomiast zostawała olbrzymia część społeczeństwa, która miała za sobą na przykład głosowanie na partię prawicową, a była równie niezadowolona. I moim zdaniem ten namysł był czymś więcej niż intuicją i namysłem, tylko już wyciągnięciem wniosków z sytuacji w życiu społecznym, ale także z dynamiki w systemie partyjnym. Wreszcie także mógł być pewnym wyciągnięciem wniosku z tego, że sytuacja międzynarodowa, choćby w wyniku tego, co zaczęło się dziać w Rosji, to znaczy sukcesja władzy Jelcyna i Putina i tego, co za chwilę się stało w Stanach Zjednoczonych, a myślę o wrześniu, no też wskazuje na to, że zdawano sobie sprawę z tego, że jakieś przesilenie nastąpi.
1: Profesor Rafał Chwedoruk jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Rafał Chwedoruk, a mówimy o powstaniu ćwierć wieku temu partii Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, że z pewnością takim momentem istotnym i na pewno udowodnionym jest 3 marca, kiedy to w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbywa się konferencja Warunki Sukcesu Prawicy, bo właśnie na tej konferencji zapowiedziano stworzenie nowej formacji politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Podczas tej konferencji referaty wygłosili Jarosław Kaczyński, Ludwik Dorn. Jak przekonywano, ta partia miała stanowić odpowiedź na potrzebę konsolidacji polskiej prawicy i nową jakość w polityce, no wobec coraz bardziej okrywającego się niesławą AWS-u. Rzeczpospolita 5 marca, czyli 2 dni później, pisała na swoich łamach. Jarosław Kaczyński, były prezes PC, mówił w sobotę o możliwości powołania nowej formacji prawicowej. Na jej czele stanąć miałby jego brat, Lech. Trzeba ruszyć do akcji z determinacją, by prawica mogła pokazać całkiem nową i przekonującą dla społeczeństwa twarz. Nadchodzi czas ludzi uczciwych, mówił, wyrażając nadzieję na pojawienie się na pierwszym planie ludzi wartości, wiarygodnych, bezinteresownych i znających się na rządzeniu. Jak to teraz odczytuję, to przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo – sanacja, które zresztą w 2005 roku się pojawi.
0: Tak, z tym wiąże się jakby szerszy kontekst. Polska prawica czerpała z różnych źródeł, bardzo często z sobą sprzecznych. Nie ma nic zabawniejszego niż sytuacja, w której naraz ktoś odwołuje się do Dmowskiego i Piłsudskiego. Natomiast w istocie trzon Porozumienia Centrum, czyli tej partii, którą Jarosław Kaczyński animował w 90 roku i która nawet formalnie istniała jeszcze chwilę po powstaniu PiSu i główny nurt potem PiSu, nie wywodził się z tradycji Dmowskiego, a nawiązywał do Piłsudczyków, czego ciekawym potwierdzeniem było to, że przez całe lata przyczyniano się do blokowania na przykład rehabilitacji więźniów brzeskich. I w wymiarze ideowym też można było znaleźć różne nawiązania do tej tradycji, to znaczy PiS był silnie etatystyczny w wielu aspektach, był też filoamerykański wśród sanacji. Też stosunek do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych był bardziej entuzjastyczny niż do Francji. Natomiast jeśli czegoś by w tym brakowało, to powiedziałbym pewnego liberalizmu obyczajowego, który charakteryzował Piłsudczyków, wręcz pewnej dozy antyklerykalizmu u nich obecnej. I tym niemniej jakby w olbrzymim stopniu spoiwem prawicy w ogóle był wciąż antykomunizm. Jeśli poczytamy te pierwsze dokumenty w dziejach PiSu, to można odnaleźć niektóre, powiedziałbym, treści i schematy obecne do dzisiaj, mimo że ta partia początkowo była, powiedziałbym, społecznie bardzo odległa od tej, jaką jest w tej chwili. Przeszła kilka jakby też, jeśli chodzi o zaplecze ideowe, faz radykalizacji, prawda? Najpierw na fazie konfliktu tego pierwotnego z Platformą, który był na swój sposób wojną domową, a te są bardzo, bardzo poważne. Druga fala radykalizacji dotyczyła roku 2010 i dopuszczenia takich narracji, które delikatnie rzecz ujmując nie miały poważnych podstaw merytorycznych w przestrzeni publicznej po katastrofie. I trzecia faza dotyczyła już takich czasów zupełnie bliższych chwili obecnej, to znaczy czasu drugich rządów PiSu, obawy przed porażką wyborczą i zamykania się we własnym kręgu.
1: Pojawiła się w naszej rozmowie nazwa Porozumienie Centrum, czyli pierwsze ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego założone 12 maja roku 1990. Zastanawiam się, na ile PiS był kontynuacją Porozumienia Centrum. Na pewno Porozumienie Centrum było niezwykle ważnym doświadczeniem politycznym Jarosława Kaczyńskiego. To ładnie ujął kiedyś w Newsweeku Cezary Michalski, pisząc, że ta pierwsza partia Kaczyńskiego to był jego polityczny uniwersytet, jego pierwsza kadrówka, gdzie zbierał, rozpoznawał ludzi, z którymi będzie potem długo współpracował. Zresztą też tworzył Porozumienie Centrum Kaczyński jako partię opartą na modelu leninowskim, tak? Zarządzaną jednoosobowo, wąski kadrowy aparat, całkowicie podporządkowany przywódcy. No i oczywiście my wiemy, że w PiSie wiodącą rolę, może już nie dzisiaj, ale jeszcze parę lat temu, odgrywali ci działacze, którzy przeszli z Jarosławem Kaczyńskim ten szlak porozumienia centrum. Ale z drugiej strony profesor Antoni Dudek w Historii Politycznej Polski lata 89-2023 pisze tak. W tworzenie PiS zaangażował się Jarosław Kaczyński i wielu dawnych działaczy Porozumienia Centrum. Obok nich we władzach znaleźli się też niektórzy współpracownicy Lecha Kaczyńskiego z NIK, a także osoby, które nie angażowały się dotąd w działalność polityczną. Dlatego też PiS nie było prostą kontynuacją PC, choć szybko stało się jasne, że będzie w nim dominował ten sam polityk, czyli Jarosław Kaczyński.
0: O Porozumieniu Centrum i Jarosławie Kaczyńskim można powiedzieć, że ten polityk wówczas wygrał wojnę, a przegrał pokój. To znaczy wygrał wybory prezydenckie Lechowi Wałęsie, a później stracił wszystko, ponieważ rzeczywistość po zwycięskiej kampanii wyborczej okazała się być sprzeczna z oczekiwaniami Jarosława Kaczyńskiego, a Porozumienie Centrum, jak sama nazwa by sugerowała, wskazuje na to, że przyszły lider Prawa i Sprawiedliwości chciał, powiedziałbym, obudować politycznie radykalną agendę polityczną, obudować umiarkowanymi treściami. Jedno z haseł Porozumienia Centrum w czasie wyborów parlamentarnych było, żeby było normalnie. Swoją drogą, co oznacza w Polsce normalnie, to już zupełnie inna sprawa. Ze środowiskiem Porozumienia Centrum też przecież przyszli twórcy Platformy Obywatelskiej związani wywodzący się z środowiska gdańskich liberałów. Ja myślę, że troszeczkę z tym leninowskim modelem to przesada, ponieważ no, ten leninowski model był po prostu modelem organizacji rewolucyjnej, no, bo w Rosji żadna inna nie mogła istnieć i przypominał dryl wojskowy, więc mimo wszystko chyba aż tak nie było. Natomiast jedna cecha w istocie jest taką, którą można by wywieźć z tych bardzo radykalnych idei politycznych, która w tym środowisku funkcjonuje, to jest kwestia osobistej lojalności. Otóż to, że Jarosław Kaczyński przetrwał gdzieś tam na obrzeżach poważnej polityki lata 90., że mógł w ogóle powrócić, zawdzięczał lojalności relatywnie nielicznego kręgu ludzi. Niektórzy byli obecni w kręgu jego oddziaływania cały czas. Byli też tacy, co gdzieś tam znikali, próbowali karier gdzie indziej, ale ostatecznie powracali. Nie było to środowisko liczne, no bo mówmy, że to Porozumienie Centrum było tylko epizodem, ale ten czynnik lojalnościowy potem reżyserował w olbrzymim stopniu dzieje PiSu, bo dzieje PiSu to są, jak to na polskiej prawicy, dzieje nieustannych odejść demonstracyjnych od pojedynczych osób we wstępnej fazie rywalizacji z Platformą, po próby tworzenia alternatywnych partii, jak pominę kilka już zapomnianych dzisiaj, ale takie jak PJN czy Solidarna Polska, prawda? No to partie, które zniknęły w pierwszym przypadku w poprzedniej dekadzie, w drugim w zasadzie w ostatnich trzech latach i ten czynnik lojalnościowy jest, jak sądzę, jednym dla Jarosława Kaczyńskiego z weryfikatorów.
1: 9 czerwca 2001 roku odbyła się pierwsza konwencja Komitetu Wyborczego PiS w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. 13 czerwca, więc 4 dni później, PiS zostało wpisane do rejestru partii politycznych. 4 lipca premier Buzek odwołał Lecha Kaczyńskiego ze stanowiska ministra sprawiedliwości, a następnego dnia 18 posłów powołało klub parlamentarny PiS, a szefem klubu został były polityk ZHN-u Kazimierz Marcinkiewicz, późniejszy premier. Nowym ugrupowaniom i PiS-owi, i Platformie Obywatelskiej nie wieszczono wyborczego sukcesu, wbrew temu, co mówił pan, panie profesorze, na początku naszej rozmowy, że właściwie takie ugrupowanie jak Prawo i Sprawiedliwość musiało powstać, no bo wytworzyła się też ta próżnia polityczna, tak? AWS ulegało erozji. Ci, którzy się zorientowali, że jest przestrzeń na stworzenie czegoś nowego, jak Tusk czy Kaczyński, po prostu wygrywali. Ale mam przed sobą wspaniały tekst, który Państwu gorąco polecam. Można go znaleźć w archiwum tygodnika Polityka Janiny Paradowskiej z lipca 2001 roku. Tekst Ruch Dwóch, nawiązanie rzecz jasna do tego, jak 12-letni chłopcy Jarosław i Lech wcielili się w rolę Jacka i Placka w filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc i śpiewali wtedy: ja jestem Zuch, ty jesteś Zuch, jest nas teraz Zuchów dwóch. No i Janina Paradowska opisuje, że o ostatecznym powodzeniu decydują przecież ugrupowania każdego, struktury, ludzie i program. I PiS wydaje się mieć największe problemy ze strukturami i ludźmi. Poszukiwania przeprowadzone przez reporterów Polityki w 4 województwach skończyły się plonem dość ubogim. Natrafialiśmy na zapomniane telefony, mikrosiedziby Porozumienia Centrum i na bardzo niewielu ludzi. Wszystko to byli członkowie dawnego Porozumienia Centrum, którzy w okresie największych niepowodzeń wytrwali przy Jarosławie Kaczyńskim, do których on miał zaufanie. Tutaj jest dokładnie o tym samym, o czym pan profesor przed chwilką mówił. No i dalej Janina Paradowska opisywała, że partia ustanowiła pełnomocników, ale że organizacyjnie nie wiadomo, gdzie jest PiS, gdzie są ugrupowania wspierające to ugrupowanie, jak na przykład Przymierze Prawicy, Liga Republikańska, że generalnie panuje gigantyczny chaos.
0: To były bardzo ciekawe czasy, jakby Donald Tusk równolegle tworzył Platformę Obywatelską w kontrze do Unii Wolności, której sposób uprawiania polityki był kompletnie anachroniczny, elitarystyczny.
1: Salonowy.
0: Tak, salonowy, odwołujący się do inteligencji z Warszawy, Krakowa i Poznania. Bez tych trzech miast ta partia praktycznie by nie istniała. I Tusk musiał się mierzyć z potężnym przeciwnikiem, który mimo osłabnięcia politycznego cieszył się olbrzymią sympatią znaczącej części elit społecznych w Polsce i tak dalej. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego wbrew pozorom było trochę prościej. Dwóch takich, co ukradli księżyc, no można powiedzieć, że po rządach AWS-u to już niezbyt było co kraść. I na tym gruzowisku Jarosław Kaczyński miał trochę rozwiązane ręce. Ilość osób zaangażowanych ewentualnie w pracę rodzącej się struktury nie miała w tym momencie jakby żadnego znaczenia wobec tego, że nie istniały żadne poważne alternatywne struktury na prawicy poza strukturami związanymi z rządem. Ruch społeczny AWS i tenże RSAWS został obarczony w społecznej świadomości, choćby ze względu na nazwę, odpowiedzialnością za katastrofę rządów i nie wszedł w ogóle do Sejmu, co też było ciekawym wydarzeniem jak na partię rządzącą. I Jarosław Kaczyński nawet z niewielkimi zasobami w tym momencie, mając symbol w postaci Lecha Kaczyńskiego, bez większego problemu wygrał konkurencję. Na dodatek warto zwrócić uwagę, że to wszystko trochę rozgrywało się paradoksalnie w cieniu wielkiej polityki. Bo wielką polityką wtedy to był Leszek Miller z Aleksandrem Kwaśniewskim. Wiadomo było, że oni wygrają wybory w zasadzie już na ileś miesięcy przed wyborami. Wszyscy spekulowali o tym, jak te rządy będą wyglądały. Wiadomo było też, że jakby bieg dziejów zdecydowanie przyspiesza i kwestia integracji europejskiej, przynależność do NATO, komplikująca się sytuacja międzynarodowa, kryzys wschodni, prawda, rynków azjatyckich, który uderzył w cały świat, więc wszyscy żyli czymś innym, a Jarosław Kaczyński w istocie mógł rozgrywać mecz na ograniczonym polu tych wyborców, którzy byli gotowi mimo wszystko zagłosować na prawicę, a konkurencję miał wyjątkowo rachityczną, co zresztą pokazały wydarzenia, o których pani redaktor wcześniej wspomniała, to znaczy wybory prezydenckie 2000 roku, gdzie Wiesław Walędziak i inni próbowali przedstawić Mariana Krzeklewskiego, ultrakonserwatywnego polityka z Mielca, jako doktora inżyniera informatyki, to znaczy budować bardzo tradycjonalistyczną agendę polskiej prawicy.
1: Merytokracją?
0: Merytokracją, aurą nowoczesności. Wyszedł z tego, powiedziałbym, taki postmodernistyczny kolaż, którego nawet wielu wyborców prawicy nie zrozumiało.
1: Ale jeżeli jesteśmy przy kolażach, no to Paradowska też zwracała uwagę na to, jak trudno jest zdefiniować, jakim właściwie ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość, bo ile Porozumienie Centrum tworzone było jako polska chadecja, no to PiS, kiedy powstaje, postrzegany był jako ugrupowanie wyraźnie prawicowe, choć zaznaczała Paradowska, paradoksalnie jego lider Lech Kaczyński w przeszłości prezentował raczej poglądy socjalliberalne. Jeden z głównych strategów PiSu, Ludwik Dorn, pytany, jak opisałby własne ugrupowanie, ma wyraźny kłopot z odpowiedzią i odwołując się do dalekich, jak sam podkreśla, analogii z francuskimi golistami, mówi, że PiS to, uwaga, centroprawicowy republikanizm, pluralistyczne, zwłaszcza w poglądach gospodarczych, z szeroko rozpiętymi skrzydłami, także w kwestiach ideowych.
0: kiedy powstawało porozumienie Centrum i ono miało być właśnie partią chadecką, to Adam Michnik wtedy napisał, że zna wiele lat Jarosława Kaczyńskiego, ale nigdy nie posądzał go o to, że jest chadekiem. Jarosław Kaczyński miał pewien ciekawy epizod w swojej polityce. Otóż w 1981 roku, kiedy Solidarność szybko się polityzowała, będąc ruchem masowym, prawda, intelektualiści i część związkowców szukała, prawda, jakichś innych form ekspresji niż tylko struktury okołozwiązkowe, powstały kluby Służby Niepodległości, które były, powiedziałem, takim prapoczątkiem postsolidarnościowej prawicy, czyli tak naprawdę i też prapoczątkiem PiSu. Skądinąd na liście sygnatariuszy klubów Służby Niepodległości Jarosław Kaczyński ze względów alfabetycznych widnieje tuż obok Bronisława Komorowskiego. Co też jest bardzo ciekawe w kontekście przyszłości. Pokazuje, że wojna PiSu z Platformą była tak ważna, tak absorbująca, tak emocjonalna, bo była wojną domową w polityce. I w latach 90. na polskiej prawicy, powiedziałbym, budziły się wszystkie możliwe nurty, nawet często odległe od jakiejkolwiek prawicy, bo była obecna i tradycja endecka, i tradycja niepodległościowo-PiSu, czy Koska-Wide, Konfederacja Polski Niepodległej. Była obecna także oczywiście nauka społeczna Kościoła Katolickiego i też taka prawica na to zorientowana. Oczywiście tradycja Solidarności jako ruchu związkowego konserwatywno-chrześcijańskim backgroundzie. I paradoks polegał na tym, że dokładnie każde z tych ugrupowań prawicy, jakie powstawało, było eklektyczne. Pamiętam, to wspomniałem na przykład o przymierzu prawicy. No jakbyśmy zobaczyli sobie skład tej, powiedziałbym, zakulisowo dość aktywnej formacji, bo coś niesamowitego, bo stronnictwo konserwatywno-ludowe, mające takie oblicze, nazwijmy to taczerowskie, był w tym środowisku chyba też Mariusz Kamiński z Ligi Republikańskiej, który w ogóle, prawda, jakby wyłącznie antykomunizm chyba sprowadził go na prawicę. Były też tam takie osoby jak Marek Jurek, a więc no, taka prawica, przy której Roman Dmowski bywał umiarkowany w niektórych kwestiach i tak dalej. I głównym spoiwem w latach 90. czymś, co odróżniało od reszty, był po prostu bardzo daleko idący antykomunizm. To wszystkie kwestie lustracji, dekomunizacji i tak dalej. Jest to pokłosiem czego było powstanie IPN-u, ustawa lustracyjna. Środowiska liberalne wahały, ale w sumie wybrały w 97 roku prawicę jako możliwego partnera. Jarosław Kaczyński w tej materii niewiele zmienił, natomiast powiedziałbym, że jego strategią stał się pragmatyczny dobór wyborców. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość bardzo wyraźnie od początku zaczęło sprawdzać, gdzie można znaleźć wyborczy chleb. I bardzo szybko okazało się, że ten chleb bardziej tkwi po stronie NSZZ Solidarność niż Unii Polityki Realnej i po stronie konserwatyzmu bliskiego Kościołowi, ale powiedziałbym niekoniecznie bliskiemu postendeckim politykom na prawicy, którzy, nawiązując do słynnego stwierdzenia, w istocie byli bardziej papiescy od kolejnych papieży. Natomiast oczywiście to, co najdziwniejsze w polskiej polityce, to stworzenie pojęcia republikanizm. Z reguły ci, którzy odwołują się w Polsce do republikanizmu, najczęściej mają na myśli epokę Jagiellonów, prawda? I to też taka trochę, powiedziałbym, próba stworzenia takiej prawicy, która nie byłaby endecka, a byłaby prawicą, bo Lech Kaczyński no, nie był przesadnym entuzjastą tradycji Dmowskiego. Zresztą próbowano czasami odróżniać Lecha i Jarosława Kaczyńskich ideowo, natomiast ostatecznie Jarosław Kaczyński dostosował swoją agendę do rzeczywistości. Rzeczywistość była taka, że w polityce czyni się to, co jest możliwe, a nie szuka utopii, czyli szuka się wyborców tu, gdzie oni byli. Między innymi dlatego PiS zaczął się przesuwać w prawo, że chciał pozyskać wyborców Ligi Polskich Rodzin, a to rzeczywiście byli wyborcy bardzo mocno prawicowi ze swoich poglądów w takim bardzo tradycyjnym, postendeckim sensie.
1: Na koniec mam dla państwa i dla pana profesora proroczy cytat z Ludwika Dorna z 2001 roku. Dorn mówił wówczas tak: mamy do czynienia z zupełnie nowym startem systemu politycznego. I kto w tym biegu przejdzie do finału, będzie miał szansę ustabilizować swoją pozycję na długie lata.
0: Niewątpliwie Ludwik Dorn był jednym z najważniejszych analityków w dziejach polskiej prawicy. I w istocie był to moment formujący nowy system partyjny, a można się zastanawiać, na ile zaplanowane działania, na ile zbieg różnych okoliczności spowodował, że przegrywający wszystkie polityczne starcia Jarosław Kaczyński wygrał ostatnie najważniejsze z nich.
1: Profesor Rafał Chwedoryk, Uniwersytet Warszawski, był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. To była audycja Powrót do przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Dziękujemy Państwu za dziś i do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Znów atak na medyka, tym razem w Szczecinie. Patomorfolożka usłyszała zarzuty w sprawie wstrząsających wydarzeń w Lutoryżu pod Rzeszowem. Zaczynali od 300 osób, dziś w pochodzie uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pacjent szczecińskiego szpitalnego oddziału ratunkowego zaatakował ratownika. Zniszczył też infrastrukturę i wyposażenie oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów, podała rzeczniczka prasowa tamtejszej placówki. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala. Zabezpieczony został materiał dowodowy. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia z udziałem pacjenta. 75-letniego napastnika przywiozła na SOR karetka pogotowia krótko przed incydentem. Delegaci Fideszu przedłużyli o rok mandat przewodniczącemu ugrupowania, byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Był on jedynym kandydatem ubiegającym się o to stanowisko. 729 delegatów oddało głos na byłego premiera przy 8 głosach wstrzymujących. Podczas kongresu Orban skomentował porażkę ugrupowania w wyborach z 12 kwietnia, biorąc na siebie odpowiedzialność za błędy strategiczne. Wśród nich wymienił niedocenienie przeciwnika i katastrofalną porażkę kampanii prowadzonej w internecie. Patomorfolożka Magdalena H. usłyszała zarzuty w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka ma odpowiedzieć za zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych. Nie powiedziała, czy się przyznaje, ale złożyła obszerne wyjaśnienia. Potwierdziła, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
4: Na pięcioarowej działce w Lutoryżu pracują dziesiątki osób. W ziemi znaleziono też dziesiątki tysięcy szkiełek mikroskopowych i bloczków parafinowych oraz fragmenty dokumentacji. Potwierdzono dotąd znalezienie 32 szczątków. Śledczy zostają na miejscu do początku przyszłego tygodnia. Unia Europejska 12 sierpnia ma oficjalnie zatwierdzić regulacje, które odmienią sposób serwowania dodatków do jedzenia w lokalach gastronomicznych i hotelach. Wprowadzane obostrzenia będą dotyczyć małych opakowań jednorazowych, czyli saszetek z keczupem, musztardą i innymi sosami oraz tych z cukrem lub solą i śmietanką do kawy. Jak wyjaśnił w TOK FM Bartosz Malowaniec ze stowarzyszenia Zero Waste, czas na adaptację będzie, bo nowy zakaz zacznie obowiązywać w praktyce od 2030 roku.
6: PPWR, czyli rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, wchodzi już niebawem, czyli 12 sierpnia. Natomiast ono rozkłada pewne różne zakazy, pewne działania, które kraje muszą wykonać na lata, aż do 2040. W związku z tym ten zakaz używania tych saszetek, no to dopiero wchodzi z początkiem 2030. No to jeszcze troszeczkę restauratorzy mają czasu, żeby przygotować się do tego.
4: Powodem wprowadzenia nowych obostrzeń jest walka z trudnymi do przetworzenia odpadami. Choć małe saszetki są wygodne dla konsumentów, stanowią ogromne obciążenie dla środowiska. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. W tym roku świętowała swoje 25-lecie. Gdy startowała spod kolumny Zygmunta w 2001, szło w niej około 300 osób. Dziś to kilkudziesięciotysięczna manifestacja osób LGBTQ+, które upominają się nie tylko o swoje prawa, ale także o prawa zwierząt czy dbałość o środowisko. Tomasz Węska, który towarzyszył dziś z mikrofonem TOK FM uczestnikom pochodu, rozmawiał m.in. z jednymi z pierwszych kobiet, które polskie państwo uznało za żony, Patrycją i Małgorzatą Sikorą Tarnowskimi.
7: Pamiętam, kiedy byłam 20-latką, byłam miejscem po prostu niebezpiecznym, przed którym przestrzegali mnie rodzice. Dzisiaj możemy wychodzić tutaj w kilkudziesięciotysięcznym tłumie, nie bać się.
8: Wy już doczekałyście tego, że otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa. Jak to wygląda dziś w praktyce? To znaczy, wy już możecie z tego realnie korzystać?
7: Cały czas czekamy na skutki prawne transkrypcji. Tutaj przede wszystkim na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa
9: Finansów. Też
7: tak. Praktycznie finansów, tak jest, dokładnie, bo chodzi tutaj o sprawy podatkowe.
9: Regulujące nasze uprawomocnienie po prostu jako małżeństwa.
4: Panie Patrycja i Małgorzata trzymają się też tu deklaracji ZUS-u, który zapowiedział, że uznaje małżeństwa homoseksualne zawarte za granicą i liczą na to, że w ślad za tą instytucją pójdą kolejne. Cyberataki coraz częściej uderzają w integralność danych wykorzystywanych przez algorytmy AI. Tak wynika z danych raportu firmy Fortinet. Cyberprzestępcy dziś wspierani przez sztuczną inteligencję w przyszłości mogą też mieć po swojej stronie technologie kwantowe. Te z kolei mogą być udoskonalane przez coraz szybciej rosnące AI. To sygnał dla wielu instytucji, że cyberbezpieczeństwo to konieczność, a nie tylko technologiczny standard. W TOK FM przez cały weekend pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O zagrożeniach rosnących technologii. Szymon Kępka.
10: AI może pomagać budować komputer kwantowy, a komputery kwantowe mogą w przyszłości sprawić, że sama sztuczna inteligencja będzie działać szybciej i na dużo większą skalę. To z kolei ogromne, a właściwie epokowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo danych, na przykład technologicznych albo finansowych, to podstawa współczesnego świata, mówi Joanna Chmielak z korporacji Fortinet, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem.
11: Coraz bardziej realny staje się też scenariusz. Zbierz teraz, odszyfruj później. W którym te dane przechwycone dzisiaj mogą zostać złamane w przyszłości, gdy pojawią się bardziej zaawansowane systemy obliczeniowe.
10: Z raportu Fortinet The European Banking Cyber Security Report z tego roku wynika, że 3 firmy na 5 w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu nie są gotowe na erę zaawansowanych systemów obliczeniowych, a tylko 12% rozpoczęło wdrażanie zabezpieczeń odpornych na ataki kwantowe. Szymon Kępka, TOK FM.
4: W informacjach na razie to wszystko. Za chwilę prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Będą przelotne opady deszczu, będą burze, a lokalnie grad. Od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Reklama.
13: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
14: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
3: To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony. Jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM, teraz Państwa i moim gościem jest Jacek Tacik. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: Dziennikarz, reporter, korespondent, zagraniczny korespondent Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Pierwsza książka w polskiej przestrzeni i być może zasilia, mam taką nadzieję, debatę publiczną wokół konfliktu bliskowschodniego, która wraca do 7 października i przypomina, od czego zaczął się ten etap konfliktu bliskowschodniego, więc może zacznę od pytania, czy pana zdaniem Izrael przegrał wojnę informacyjną?
12: To jest bardzo szerokie pytanie, ale bardzo właściwe. Izrael wygrywał wojnę informacyjną i po pewnym momencie, po pewnym czasie zaczął faktycznie ją przegrywać. Grzech pierworodny państwa Izraela polega na tym, że nie dopuścił dziennikarzy, niezależnych zagranicznych dziennikarzy do Strefy Gazy. Dzisiaj do tej niewielkiej palestyńskiej enklawy można wjechać tylko z

0: to, aby móc wjechać do Strefy Gazy. Żadnej odpowiedzi już nie dostałem. Bez możliwości wjazdu nie można tak naprawdę bardzo rzetelnie czy rzetelniej opowiadać o historii. Rodzą się pytania, jeżeli Izrael nie wpuszcza dziennikarzy do Strefy Gazy, to oznacza, że chyba chce coś ukryć. Bo proszę zobaczyć, Izrael tłumaczy, że chodzi o bezpieczeństwo dziennikarzy. No ale z drugiej strony zgadza się na wjazd dziennikarzy do Izraela w momencie, kiedy trwa wojna. Czy to było w lutym i marcu tego roku, kiedy my, jako Fakty TVN, byliśmy w Tel Awiwie, Jerozolimie, w Izraelu? Czy to chodzi o wojnę 12-dniową z Iranem z czerwca ubiegłego roku, kiedy także byliśmy na miejscu w Tel Awiwie? A wtedy, proszę mi wierzyć, rakiety balistyczne Iranu spadały na centrum miasta. Wtedy ginęli ludzie. Było zagrożenie, Izrael się zgodził, a nie chce się zgodzić, żeby dziennikarze wjeżdżali do Strefy Gazy. Dostajemy informacje z tej palestyńskiej enklawy od palestyńskich dziennikarzy, którzy muszą, co jest oczywiste, być związani z Hamasem. Żadna informacja niepotwierdzona przez Hamas raczej nie wyjdzie poza granicę tej palestyńskiej enklawy. Mamy prawo te wszystkie informacje w jakiś sposób dzielić na pół, nie być do końca przekonanymi, czy one są prawdziwe, czy nie, ale znowu, z trzeciej strony nie mamy żadnych innych informacji. Wracamy tu do Izraela z pytaniem, dlaczego nie wpuszcza Izrael dziennikarzy do Strefy Gazy.
1: Zapytałam o to, czy Izrael przegrał wojnę informacyjną, bo z kolei z mojej perspektywy od początku śledziłam z dużym zainteresowaniem i z przejęciem, jakby od 7 października i ciągi dalsze. Udało mi się wtedy porozmawiać z parlamentarzystką opozycyjną wobec Benjamina Netanyahu, która w szoku jeszcze opowiadała o zamachu 7 października. Wtedy również dziennikarze dostali dostęp, nie wiem czy pan widział, pewnie tak, do materiałów kręconych z kamer terrorystów z 7 października. To są, ja nie będę państwu cytować tych obrazów, to są tekst o tym na przykład pisał Wojciech Czuchnowski, pamiętam do dziś w Gazecie Wyborczej, że żałuje, że obejrzał ten film, ale bardzo szybko ta narracja poszła w inną stronę.
0: Ja dostrzegałem pewne zmiany w społeczeństwie izraelskim na przestrzeni 2 lat wojny w Strefie Gazy, czyli dokładnie od 9 października 2023 roku, bowiem wtedy dotarłem do Izraela, 2 dni po ataku Hamasu. Nie dało się szybciej, bo przestrzeń powietrzna nad Izraelem była zamknięta ze względu na ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy i z południa Libanu, więc dotarliśmy tam drogą lądową przez Jordanię. Na początku Izraelczycy, co oczywiste, byli przerażeni, przestraszeni, ukrywali się w domach, bo wciąż wydawało się, że poszczególni hamasowcy są na terenie Izraela i zresztą policja i wojsko przestrzegało mieszkańców do tego, aby wychodzili na zewnątrz. Miasta takie jak Jerozolima, Tel Awiw zupełnie puste. Więc trauma. Ona zaczęła się zmieniać po kilku tygodniach, kilku miesiącach. Widziałem taką wdzięczność Izraelczyków wobec dziennikarzy przede wszystkim, którzy opisują ich traumę, opisują atak Hamasu na Izrael, który niektórzy porównywali do kolejnego Holokaustu. Chociaż pewnie porównać się tych dwóch rzeczy nie da, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Ale później zauważyłem coś innego. Gdy rozpoczęła się szeroka ofensywa lądowa Izraela w Strefie Gazy, gdy izraelskie bomby zaczęły spadać na szpitale, na osiedla mieszkalne i kiedy liczba ofiar palestyńskich zaczęła drastycznie rosnąć. 10 tysięcy, 20, 30. I kiedy kraje Unii Europejskiej, kraje zachodnie zaczęły krytykować Izraelczyków i Izrael za to, co dzieje się w Strefie Gazy, wtedy zobaczyłem wśród Izraelczyków pewną agresję, pewną złość, pewną niechęć. Zaczęli atakować dziennikarzy zachodnich, którzy byli na miejscu. Pewna nieufność. Wielokrotnie, po wielu miesiącach, byłem sprawdzany przez izraelskie służby. Chcieli sprawdzać moje media społecznościowe, jak opisuję konflikt, co o nim mówię. To była ta trzecia faza. I ostatnia, październik 2025 roku, czyli formalne zakończenie wojny, kiedy ostatni izraelscy zakładnicy wrócili ze Strefy Gazy do

0: domu radość, szczęście, w pewnym sensie zakończenie dwuletniej traumy, no i znowu taka gigantyczna miłość na ulicach izraelskich miast, pełny roller coaster, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o mentalność tych ludzi. To były dla nich bardzo trudne, traumatyczne dwa lata, pewnie dużo trudniejsze dla samych Palestyńczyków w Strefie Gazy. Do nich nie mogliśmy dotrzeć właśnie ze względu na blokadę izraelską, jeżeli chodzi o wjazd do Strefy Gazy.
1: Książka trochę nadrabia zaległości. Za to jestem panu bardzo wdzięczna, bo jej początek opowiada o tej rzezi i opowiada, nie epatując aż tak bardzo okrucieństwem, jest pan tutaj raczej oszczędny w przymiotnikach, natomiast są to historie osób, jednostek, rodzin, pokazane z bliska scenariusz tych wydarzeń, porwania, morderstwa i to jakby pozwala trochę lepiej zrozumieć emocje, które rządzą izraelską opinią publiczną. Później w dalszej części książki, już po ataku Izraela na Hamas w Strefie Gazy, którego ofiarami w nieznanych, a może niezweryfikowanych do tej pory proporcjach, bo przecież tak samo jak dziennikarze nie mogą wjechać, tak nikt nie może tam wjechać, kto może weryfikować te liczby, te tysiące, ilu właściwie było tam terrorystów z Hamasu, którzy zginęli, ilu cywilów. Nadal nie wiemy, posługujemy się liczbami niejako poprzez dekretację publicystyczną. Natomiast to nie są małe liczby, bo jeżeli się obraca miasto gęsto zaludnione w pył i gruz, to jest oczywiste, że te ofiary muszą iść w tysiące, więc też jak ja byłam w Izraelu już po ataku, właściwie moi rozmówcy nie kwestionowali tych liczb. I nie mówię tutaj o IDF-ie, bo mam tak samo zaufanie ograniczone do komunikatów izraelskiego rządu, jak do komunikatów Hamasu. Są to po prostu dwa źródła informacji zwalczające się i tutaj się łączę z panem w tych wątpliwościach oraz w konieczności jednak weryfikowania rzeczy na własne oczy. Natomiast wracając do książki, później po tej pierwszej części zaczyna się ofensywa Izraela i zaczynają się historie ze Strefy Gazy. Także mamy na początku pewien kołowrotek przemocy w warstwie symbolicznej. Chyba na tym panu zależało, żeby pokazać, jak bardzo to jest bez sensu. Czy się mylę?
0: Bardzo zależało mi, żeby pokazać na początku źródła końca świata. To odwołuje się do tytułu książki, końca świata Izraelczyków. Bo to był dla nich koniec świata, jaki znali. Teraz się rodzi początek nowego świata na Bliskim Wschodzie. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądać. I o tym jest pierwsza część książki. Zresztą, tak szczerze, zanim pomyślałem o napisaniu książki, zrodził mi się ten tytuł. Jego źródła są trochę inne. Kilkanaście dni po dotarciu do Izraela IDF zgodziło się, aby dziennikarze przekroczyli niewidzialną granicę południa Izraela, który był zablokowany przez wojsko, i zabrano nas do jednego z kibuców. To był kibuc Nir Oz. O tym, że będziemy w Nir Oz, dowiedziałem się dopiero, kiedy do niego dotarliśmy. Kwestie bezpieczeństwa. I chodząc od domu po domu, po prywatnych domach ludzi, którzy jeszcze kilkanaście dni wcześniej prowadzili normalne życie. Chodząc po tych domach, widząc niedojedzone śniadania, patrząc na zdjęcia właścicieli tych domów zawieszone na ścianach, ludzie patrzący na mnie z tych zdjęć, uśmiechnięci, pełne rodziny. Nie wiedziałem, czy ci ludzie żyją, nie żyją, zostali porwani. Chodząc po tych różnych domach, po pierwsze czułem się nieswojo. A patrząc na dziury po kulach, rozmazaną krew, na tapczanie. I zdałem sobie w pewnym momencie sprawę z tego, że ja w tym miejscu już kiedyś byłem. Odwiedzając Aleksa Danciga. Historyka, który urodził się w Warszawie, który mówił fantastycznie po polsku, który budował mosty dialogu pomiędzy Żydami a Polakami.
1: Od Aleksa Danciga książka się zaczyna.
0: To prawda. I udało mi się znaleźć jego dom. Wspomnienia wróciły, bowiem wtedy, kiedy u niego byłem w 2019 roku, szczerze mówiąc, nie bardzo byłem zainteresowany nawet nazwą samego kibucu. Ważne było dla mnie to, że jadę do Aleksa Danciga, że porozmawiamy o ustawie o IPN-ie, tej słynnej ustawie, którą przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości, a która wywołała...
1: Kryzys dyplomatyczny, delikatnie rzecz ujmując.
0: Dom Danciga był przewrócony do góry nogami. Z szafy powyjmowane ubrania, powywalane wręcz ubrania. Widać, że niekoniecznie hamasowcy, niekoniecznie islamski dżihad, ale być może cywile palestyńscy, którzy dotarli po nich, szukali kosztowności. Nie zabrali 20 kilku złotych, polskich złotych, które leżały na stole. Zapewne nie wiedzieli, co to za pieniądze. Nie zabrali książki Słowackiego, która leżała na ziemi. I wtedy, patrząc na te polskie wątki, odniosłem wrażenie, że jestem gdzieś na końcu świata. Bardzo surrealistyczna sytuacja. I tu jest taka polskość. Bo dużo książek jeszcze było w języku polskim. I wtedy zrodziła mi się taka myśl, że jestem na końcu świata, na południu od Tel Awiwu, bo tam stacjonowaliśmy. Dopiero później przyszła myśl dotycząca samej książki. I to był koniec świata dla Izraelczyków. Zaraz przyszedł koniec świata dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, bo to, co się wydarzyło w późniejszych miesiącach, tygodniach i miesiącach, a co także opisałem w książce, to był koniec. To był koniec enklawy, jaką znali, koniec szans na państwo, koniec ich życia. Ten nowy świat zaczyna się rodzić. Bardzo prawdopodobne, taki ma plan i amerykańska administracja, i cały czas Benjamin Netanyahu, że już nigdy więcej Strefa Gazy nie będzie Strefą Gazy, jaką znaliśmy do tej pory. Że Palestyńczycy po prostu znikną ze Strefy Gazy. A dokładnie zostaną odesłani do innych państw. Wielokrotnie Itamar Ben-Gwir, minister do spraw bezpieczeństwa narodowego, mówi, że Europejczycy potrzebują rąk do pracy. Sugerując, że warto ich wysłać do Europy. Bardziej formalni są przedstawiciele Likudu, czyli partii Netanyahu, którzy sugerują, żeby wysłać ich do krajów afrykańskich. Zresztą rozmowy trwają. Amerykanie się w to włączają. Poszczególne kraje dostałyby na przykład bazy wojskowe amerykańskie albo zgodę na sprzedaż broni. Coś za coś, ale efekt byłby taki, że Palestyńczycy ze Strefy Gazy po prostu by zniknęli. Zresztą proszę zobaczyć, dzisiaj Strefa Gazy jest podzielona na pół, żółtą linią. Wschodnia część jest zajmowana przez izraelskie wojsko, zachodnia przez Hamas. Izraelczycy mówią, że Hamas nie chce się rozbroić. Hamas mówi, że się rozbroi w momencie, kiedy Izraelczycy się wycofają. I w Kairze od czasu do czasu trwają rozmowy, ale pomiędzy Hamasem a Stanami Zjednoczonymi. Izrael nawet w nich nie bierze udziału. Dlaczego tak Stanom Zjednoczonym zależy? Ludzie związani z Donaldem Trumpem marzą o gigantycznych pieniądzach z deweloperki. Wiadomo, co ma powstać w Strefie Gazy. Gaza Trump, czyli Riviera. Hotele, kasyna, wieżowce, nowoczesne osiedla, czyli duże pieniądze.
1: Państwa i moim gościem jest Jacek Tacik, korespondent Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. To właśnie ten tekst jest niejako pretekstem do naszego spotkania. Zakończyliśmy poprzednią część rozmowy krótką historią wyobrażeń Zachodu, czy też Donalda Trumpa na temat tego, co będzie w Strefie Gazy, a czego tam nie będzie. To też jest część pana książki. Ona jest wyjątkowo obrzydliwa. Koniec książki wjeżdża właśnie ta wielka polityka. I to są sceny od kuriozalnych do zupełnie zaskakujących. Tu chciałam zapytać o bardzo ciekawy i nie taki chyba znany wątek przyznawania polskich obywatelstw zarówno izraelskim zakładnikom, ale też nie przyznawania, tylko próba wyciągnięcia Palestyńczyków z polskim obywatelstwem ze Strefy Gazy. To była ta bardziej znana część historii, ale powiem szczerze, że ta o nadawaniu polskich obywatelstw osobom uwięzionym w tunelach Hamasu, to była dla mnie bardzo ciekawa część lektury. I te wszystkie zabiegi dyplomatyczne, to, że polski wysłannik wylądował w mateczniku Hezbollahu na przykład. Proszę powiedzieć o tym coś więcej.
0: Na samym początku ofensywy, czyli po 7 października 2023 roku, Hamas zadeklarował, że zakładnicy z podwójnym obywatelstwem będą traktowani jako goście. Innymi słowy, oni opuszczą Strefę Gazy w pierwszej kolejności. I to był jasny sygnał przede wszystkim dla polskich dyplomatów, aby pomóc części, może wszystkim izraelskim zakładnikom. Jeden z dyplomatów miał nawet taki pomysł, aby stworzyć listę Ładosia 2.0. odwołując się do dyplomaty z czasów drugiej, polskiego dyplomaty z czasów II wojny światowej ze Szwajcarii, kiedy wtedy polscy dyplomaci drukowali wręcz Żydom paszporty krajów Ameryki Południowej, w ten sposób ratując im życie. Był pomysł, idea, aby wszystkim przyznać polskie obywatelstwo. Ten temat upadł. Okazało się to raczej niemożliwe, przede wszystkim ze względów politycznych, ale rozpoczęto tworzenie listy osób, zakładników, osób, które miały polskie korzenie, polskich przodków. I zgodnie z polskim prawem te osoby nigdy nie straciły polskiego obywatelstwa, chociaż go nie miały. Innymi słowy, można było rozpocząć procedurę potwierdzania posiadania polskiego obywatelstwa.
1: Ale taką ekspresową.
0: Problem polegał na tym, że aby taką procedurę rozpocząć, potrzebny był wniosek osoby zaangażowanej. Prezydent Andrzej Duda, który nie znał wcześniej Aleksa Dancika, szczerze mówiąc nawet o nim nie wiedział, że istnieje, bardzo się zaangażował w tę historię. No liczył na polityczne punkty. Wiedział, że jak Aleks Dancik wyjdzie, to splendor spadnie na niego. Tym bardziej, że Juwal Dancik, syn Aleksa, był w Warszawie, był w Pałacu Prezydenckim, rozmawiał z Andrzejem Dudą. Trzeba było dostać potwierdzenie posiadania przez niego polskiego obywatelstwa. Podkreślmy, on urodził się w Warszawie, Aleks Dancik, wyjechał do Izraela i tak naprawdę nigdy nie zgłosił się po polski paszport, po polskie obywatelstwo. Ale w myśl prawa nie stracił go. Decyzję miał podpisać wojewoda mazowiecki, którym wtedy był Tobiasz Bochański. Polityk, który wiązał swoją przyszłość z Prawem i Sprawiedliwością. Otwórzmy nawias, to był moment, kiedy prawicowa prasa, która sprzyjała PiS-owi, dużo pisała o przodkach Danciga, którzy mieli mieć związki z komunistami. To nie były pozytywne artykuły. Bochański się przestraszył, bo uważał, że podpis pod takim dokumentem będzie końcem jego kariery. I robił wszystko, żeby nie podpisywać tych dokumentów, tłumacząc, że jeżeli Dancik się o tym dowie, to będzie mógł go pozwać. Jacek Siewiera, ówczesny...
1: Kuriozalne, bo mówimy o osobie, która siedzi uwięziona w tunelach Hamasu i walczy o życie.
0: No to był taki formalny oczywiście wybieg. Jacek Siewiera, szef BBN-u, który był w drodze do Izraela na prośbę Andrzeja Dudy, rozmawiał z nim przez telefon i powiedział mu: w takim razie zakładasz kamizelkę, hełm, jedziemy do Strefy Gazy, znajdujemy Danciga, on wypełnia formularz i wtedy przyznajesz mu polskie obywatelstwo. Bochański w końcu się zgodził, oczywiście nie pojechał do Izraela. Szef BBN-u znalazł się w Tel Awiwie, w Jerozolimie z odpowiednim papierem, który także był przepustką do wypuszczenia palestyńskich obywateli naszego kraju, którzy utknęli na samym początku wojny w Strefie Gazy. Innymi słowy, Polska pokazała, że pomoże izraelskim zakładnikom, w zamian za co Izrael otworzył granice ze Strefą Gazy i udało się wypuścić na stronę egipską obywateli Polski, którzy byli wtedy w Strefie Gazy. Ale to było jedno nazwisko Aleksa Danciga. Tych nazwisk zaczęło przybywać. Było ich od kilku do nawet kilkunastu. Nie wszystkim udało się przyznać polskie obywatelstwo, czy potwierdzić dokładnie. Niektórzy zginęli w Strefie Gazy. Aleks Dancik zginął już jako obywatel naszego kraju. Część została wypuszczona wcześniej i nigdy się już nie interesowała tak naprawdę polskim obywatelstwem. Ale mi w głowie utkwiła historia Jotama Haima, młodego chłopaka, który mieszkał w jednym z kibuców przy Strefie Gazy, perkusisty heavy metalowego zespołu, który 7 października 2023 roku szykował się na koncert w Tel Awiwie.
1: Niszowego zespołu,
0: mało znanego w Izraelu. Jego matka była w Tel Awiwie, w polskiej ambasadzie, po dokumenty potwierdzające jego polskie obywatelstwo na 2 lub 3 dni przed śmiercią syna. IDF zbombardowało budynek, w którym Haim i jeszcze 2 innych Izraelczyków byli przetrzymywani. Wszyscy Hamasowcy zginęli i ta 3 przez kilka dni błąkała się po bardzo niebezpiecznej strefie, tak zwanej strefie czerwonej w Gazie, i natknęli się w końcu na izraelskich żołnierzy, przekonani, że wygrali życie. Okazało się, że je przegrali. Scena wyglądała następująco. trójka gołych od pasa w górę mężczyzn, jeden z nich z białą flagą, idą w kierunku izraelskiego wojska, snajper ich widzi, oni krzyczą, że są Izraelczykami, pada jeden, drugi strzał, dwóch pada, Yotam Haim jest ranny, wycofuje się do budynku, błaga, krzyczy, płacze, prosi, tłumaczy, że nie jest Palestyńczykiem, nie jest Arabem, jest Żydem Izraelczykiem. Każą mu wyjść, wychodzi, trzyma się za ramię i pada kolejny strzał. On umiera. Co ciekawe, matka Haima, z którą rozmawiałem, nie czuje żalu do żołnierzy, wybaczyła im. Co więcej, była z Netanyahu w kongresie, kiedy on przemawiał. Niektórzy twierdzą, że dała się politycznie wykorzystać izraelskiemu premierowi. Rodzice dwóch innych mężczyzn nigdy nie wybaczyli izraelskiemu premierowi ani izraelskiemu wojsku, tłumacząc, że to jest ich wina i to oni mają krew na rękach. W tym sensie, co tutaj w kuluarach naszych warszawskich wielokrotnie mówiono w MSZ-cie, że izraelskie państwo zabiło obywatela naszego kraju i nigdy to nie zostało wykorzystane przeciwko Izraelowi. A to w kontekście zabójstwa Damiana Sobula, czyli polskiego wolontariusza, który niósł pomoc...
1: Którego historię też pan tu opisuje.
0: Który niósł pomoc w Strefie Gazy. Na jego auto, którym jechał, spadła izraelska bomba.
1: A potem na drugie i na trzecie z tego konwoju.
0: Wszyscy zginęli. Polak, Australijka, Brytyjczycy. Nikt nie przeżył. Więc wielu Polaków, obywateli Polski, Polaków zginęło w tej wojnie w Strefie Gazy.
1: Z tego, co pan pisze w książce, to jest coś, czego ja nie wiedziałam wcześniej, to zdaje się, że wróciła armia i po ciała tych chłopców i po ciało psa. Psa, który był psem zwiadowcą z kamerką, który miał sprawdzić i jakby nie wiem, czy zginął w bombardowaniu, czy został zabity, i to właśnie z nagrań z tej kamery dowiedzieli się, kim byli ci zastrzeleni chłopcy.
0: I co tak naprawdę się tam
1: i
0: działo.
1: I co tak naprawdę się stało, to jest jedno.
0: Gdyby wrócili wcześniej, to wiedzieliby, że ci chłopcy, ci mężczyźni przebywali na terenie, że wtedy jeszcze żyli i ta historia mogłaby się potoczyć inaczej. No ale też z drugiej strony mamy innego rodzaju historię, kiedy izraelskie wojsko faktycznie odbiło izraelskich zakładników. Takim symbolem jest Noa Argamani.
1: Jedna z najsłynniejszych zakładniczek, której zdjęcia uwożonej na takim właściwie nie motocyklu, tylko motorowerze bardziej, obiegły cały świat zaraz po 7 października. Kiedy uprowadzona z narzeczonym.
0: Kiedy została rozdzielona z narzeczonym i ona i kilku jeszcze innych Izraelczyków zostali uwolnieni z południa Strefy Gazy. Wtedy zginęło bardzo wielu Palestyńczyków w tej akcji. Jeden z żołnierzy.
1: Dowódca oddziału antyterrorystycznego.
0: Ale to był gigantyczny sukces.
1: No to tak, spektakularna
0: wojska,
1: akcja.
0: I samego izraelskiego premiera, który nie tylko wziął do Stanów Zjednoczonych matkę Yotama Haima, ale także właśnie Noe Argamani. To była też bardzo poruszająca historia w tym sensie, że jej matka Noy, chorowała na raka i zostało jej niewiele tygodni, dni życia. Ona zdążyła pożegnać się ze swoją matką, która zmarła chwilę później. W tym sensie ta historia się dopełniła po zawieszeniu już ostatecznym broni, czy po de facto formalnym zakończeniu wojny, do Izraela wrócił narzeczony Noy Argamani. Więc ta historia też miała w pewnym sensie happy end i jestem przekonany, że kiedyś zobaczymy film na ten temat. Nie wiem, czy hollywoodzki, być może w Izraelu, ale to jest filmowa historia, która na pewno znajdzie się w kinach.
1: Pisze pan w książce, że Noa spędziła właściwie ostatnie tygodnie życia swojej mamy z nią, będąc przy niej cały czas. Jest też inna historia, też mężczyzny, który nie doczekał powrotu syna.
0: Obywatela Polski. Jean Meir Almog, który też został uwolniony w tym samym czasie co Argamani. On znajdował się w innym budynku, ale na tym samym osiedlu, w tej samej dzielnicy. Jego ojciec z tęsknoty zmarł. W momencie, kiedy IDF ogłosiło, że mężczyzna wraca do Izraela, jedna bodaj chyba siostra, jeżeli dobrze jeszcze pamiętam, pobiegła do swojego brata, czyli do ojca tego chłopaka, żeby go o tym poinformować. I znalazła już tylko ciało leżące na tapczanie. A...
1: mężczyzny, który schudł 20 kg, czekając na powrót syna.
0: Jest dużo takich historii i o nich tak naprawdę będziemy jeszcze się wielokrotnie dowiadywali. Każda historia to jest scenariusz na gotowy film, to jest scenariusz na książkę. A trochę odbiegając od samej historii zakładników, gdy dzisiaj jedzie się do Izraela, czy jako turysta, czy w inny sposób, to odwiedza się miejsca rzezi Hamasu, szczególnie terytorium, czy to miejsce, gdzie odbywał się festiwal Nowa. A morze fotografii, morze sztucznych kwiatów i niemal za każdym razem są tam młode kobiety, młodzi mężczyźni, którzy przeżyli atak Hamasu. I oni opowiadają, jak było. Wokół nich są grupy turystów i słuchają. I w tym sensie, trochę wracając do początku naszej rozmowy, kiedy powiedziałem, że niektórzy porównują to do Holokaustu. Porównanie na wyrost, pewnie obraźliwe dla wielu tysięcy osób, milionów, które zginęły, które przeżyły Holokaust, ale jest to zaczątek nowego mitu założycielskiego, nowego Izraela. W tym sensie, że 7 października dotyczy wszystkich izraelskich Żydów, ale także izraelskich Arabów, bo także ci ginęli, a Holokaust dotyczył europejskich Żydów, nie tych z północnej Afryki, którzy dotarli na terytorium Palestyny i Izraela, nie tych z Bliskiego Wschodu. Więc w tym sensie 7 października łączy wszystkich obywateli tego niewielkiego kraju. To jakby jedna rzecz. Druga, jest lepiej udokumentowany przez Hamas, tak jak wspomnieliśmy. Hamas nagrywał, a czasem na żywo pokazywał swoje zbrodnie. No i trzecia rzecz, wszystkie miejsca masakry są tam na miejscu. Nie trzeba jechać do Auschwitz-Birkenau, żeby dowiadywać się o Holokauście i o śmierci swoich przodków. W tym sensie jest to jakiś mit założycielski trochę innego prawicowego Izraela.
1: Poczekajmy na wybory. Tak, ja wiem, że Ben-Gwir, który jest po prostu izraelskim Braunem, Grzegorzem Braunem i tych kilkanaście głosów w parlamencie, tylko, w szantażu.
0: Tylko my, jakby Izraelczycy nie będą wybierać pomiędzy partią, która chce wymazać Palestynę z mapy świata, a partią, która dąży do tego, aby powstało niepodległe państwo palestyńskie, bo tylko takie będzie gwarantem pokoju i bezpieczeństwa samego Izraela. Izraelczycy będą wybierać Netanyahu albo anty-Netanyahu. Ale i Netanyahu, i anty-Netanyahu zgadzają się w jednym, że z Palestyńczykami rozmawiać nie wolno, a szczególnie nie po 7 października 2023 roku. Z tymi ludźmi nie wolno rozmawiać i nikt dzisiaj nie powie z polityków, że warto byłoby wrócić do jakichkolwiek rozmów, bo byłby to gwóźdź do trumny takiego polityka.
1: Do wyborczej trumny.
0: Zdecydowanie. Zresztą proszę zobaczyć, Hamas zaatakował na południu kibuce, w których mieszkali ci bardziej liberalni Izraelczycy, ci, którzy nigdy nie głosowali na Netanyahu.
1: Liberalni zaatakował tych, którzy, o czym pan pisze w książce, którzy byli zaangażowani w pomoc humanitarną, wozili Palestyńczyków do szpitali. W tych historii było tam bardzo dużo. Tam właśnie mieszkali ci ludzie, którzy wierzyli w to, że można współistnieć w sąsiedztwie, we wspólnocie, którzy się nie bali mieszkać z widokiem na Strefę Gazy, bo to jest taka bliskość.
0: Oni dzisiaj już w to nie wierzą. Zdają sobie sprawę, że popełnili błąd. I tym bardziej, żaden z polityków dzisiaj nie będzie rozmawiać na temat państwa palestyńskiego. Tego tematu nie ma i zapewne jeszcze długo nie będzie, więc te wybory nie są tak naprawdę o przyszłości Palestyny, są o przyszłości samego Benjamina Netanyahu. Tu moglibyśmy teraz rozpocząć rozmowę o zarzutach karnych, które na nim ciążą. I to jest chyba dzisiaj główny problem samego Netanyahu i jego rodziny.
1: I dobry wieczór ponownie, Anna Wacławik. Wywiad pogłębiony i państwa, i mój gość dzisiaj, korespondent Faktów TVN Jacek Tacik i autor książki Koniec Świata na Południe od Tel Awiwu. książki, która przypomina tą najnowszą historię, urywa się w trakcie trwania tej historii.
0: Przyznam z ręką na sercu, że ja pisałem książkę w czasie, gdy to wszystko się działo i miałem pewnego rodzaju problem. Gdzie będzie puenta? Jak ją zakończyć? Bowiem wciąż 48 izraelskich zakładników było jeszcze w Strefie Gazy, a tak naprawdę książka zaczyna się od porwania Izraelczyków do Gazy i na pomoc przyszedł Donald Trump, który nagle, jakby znikąd, ogłosił koniec wojny, przyjechał do Izraela i faktycznie ostatni izraelscy zakładnicy, żywi i martwi, zostali wypuszczeni ze Strefy Gazy. Donald Trump w Knesecie w Jerozolimie przez wiele godzin opowiadał, jakim to on nie jest bohaterem, co wielkiego udało mu się osiągnąć, a przy okazji reklamując amerykańską broń i prosząc, przekonując, sugerując, wymuszając na izraelskim prezydencie, aby ułaskawił Benjamina Netanyahu, żeby go ułaskawił z zarzutów korupcyjnych, które na nim ciążą. Bardzo surrealistyczna sytuacja. Tym bardziej, że gdy on był w Knesecie, w Sharm el-Sheikh w Egipcie zbierali się przywódcy krajów zachodnich i nie tylko, także regionu bliskowschodniego, żeby podpisać formalne zakończenie. Więc oni czekali na Trumpa, który był cały czas w Jerozolimie i który opowiadał, jakim to on jest bohaterem, sugerując również, że należała mu się pokojowa Nagroda Nobla, której nie dostał. Ale dla Izraelczyków on zasłużył. 46 pokojowych Nagród Nobla powtarzali, bo tylu właśnie izraelskich zakładników wróciło do domu po prawie 2 latach w tunelach Strefy Gazy. Nie ma wątpliwości, że dla Izraela Trump to jest wielki polityk. I on tak zostanie zapamiętany. Trumpa się nienawidzi w Ameryce Południowej, nie lubi się w Europie, w Stanach wiadomo. Natomiast w Izraelu jego się kocha. Za wojnę 12-dniową z Iranem, którą formalnie wygrał Izrael i Stany Zjednoczone, za zakończenie wojny w Strefie Gazy, a dokładnie za wypuszczenie izraelskich zakładników, bo to nie o samą wojnę w Strefie Gazy oczywiście chodziło. Zresztą niedawno sam Donald Trump, wychodząc z Białego Domu, powiedział, że on mógłby zostać premierem Izraela, bo jest tak kochany. Ale coś w tym jest. Netanyahu nie za bardzo się lubi w Izraelu, natomiast Donalda Trumpa jak najbardziej. Więc ta książka zamyka okres 7 października 2023 roku, czyli ataku Hamasu na Izrael i porwania izraelskich zakładników, nie tylko izraelskich, ale przede wszystkim, i kończy w październiku 2025 roku, kiedy ta wojna formalnie się kończy. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, czyli znowu wojna z Iranem, z libańskim Hezbollahem, ciągle Huti, jemeńscy się odzywają, to jest budowanie tego nowego świata, które wyłania się po końcu świata z 7 października.
1: Ta scena kończąca książkę jest takim ironiczną przenośnią właściwie, zwłaszcza jak obserwujemy, co dzieje się dalej, ale też wszystkie te fragmenty, w których Donald Trump ze swoimi bełkotliwymi wypowiedziami jest przez pana cytowany, bo przecież to cytaty, a nie fikcja literacka, to zwłaszcza w kontekście tego, o czym się czytało wcześniej, pokazuje, jak niemoralny jest ten świat, jak jest zakłamany, ile w tym jest okrucieństwa, cynizmu i do tego wszystkiego, o czym właściwie można się brzydzić.
0: Tylko na kilka dni przed przyjazdem Trumpa na Bliski Wschód, na tak zwanym Placu Zakładników w centrum Tel Awiwu, zebrał się gigantyczny tłum Izraelczyków, bo Tel Awiw odwiedził Jared Kushner i Steve Witkoff, czyli czyli Trumpa specjalni wysłannicy na Bliski Wschód, i oni wystąpili na tym placu, ogłaszając koniec wojny, ogłaszając wypuszczenie wszystkich zakładników. I kiedy pojawiało się nazwisko Trump, tłum wiwatował. Kiedy Witkoff próbował wymówić nazwisko Netanyahu, to było gigantyczne buczenie. Byłem wtedy, patrzyłem na Witkoffa i on był zawstydzony, bo próbował wymówić nazwisko izraelskiego premiera, zaczął się mylić, jąkać, bo tłum nie dawał za wygraną. Ale też miał powód. To Netanyahu robił wszystko, żeby nie dopuścić do kolejnych porozumień z Hamasem, bo jemu zależało na tym, aby dokończyć to, co zaczął w Strefie Gazy, czyli żeby usunąć i Hamas, no i pewnie też samych Palestyńczyków ze strefy Gazy. Zresztą przypomnijmy, to był styczeń 2025 roku, kiedy doszło do drugiego porozumienia Hamasu z Izraelem, kiedy wybory w Stanach wygrał Donald Trump. Co zrobił Itamar Ben-Gwir? Nie zgodził się na to porozumienie i w ramach protestu opuścił koalicję. Co prawda on ma 6 deputowanych razem z nim w Knesecie, ale zrobił to formalnie. Wrócił dopiero po tym, gdy armia izraelska wznowiła swoje działania zbrojne w strefie Gazy. Innymi słowy, pokazał dobitnie, że jemu nie zależy na życiu obywateli Izraela, izraelskich Żydów, że jemu bardziej zależy na tym, żeby mordować Palestyńczyków, że to jest ważniejsze niż życie samych Izraelczyków. I to izraelska ulica, która była bardzo związana z rodzinami porwanych, nigdy mu nie zapomni, ale też nie zapomni samemu Benjaminowi Netanyahu, który, proszę zobaczyć, cały czas nie zgadza się na powołanie niezależnej komisji do wyjaśnienia tego, co wydarzyło się 7 października 2023 roku.
1: Tak, i wieść gminna niesie, że ta sama izraelska ulica, o której pan mówi, formułuje ciężkiego kalibru zarzuty wobec rządu Benjamina Netanyahu za tę klęskę. Ludzie byli mordowani godzinami.
0: Przed 7 października wielu żołnierzy, a przede wszystkim żołnierek z bazy Nahal Oz, które też zostały porwane do strefy Gazy, zamordowane jeszcze w Izraelu, sygnalizowało, że dzieją się podejrzane ruchy tuż przy granicy. Co więcej, Hamas zbudował niemal 1:1 makiety kibuców.
1: I ćwiczył.
0: To było także sygnalizowane. Na chwilę przed 7 października Itamar Ben-Gwir zdecydował się o przesunięciu części wojsk spod strefy Gazy na zachodni brzeg, gdzie żydowscy osadnicy przejmują kolejne palestyńskie ziemie. Chodziło o bezpieczeństwo dla żydowskich osadników, więc osłabił południe Izraela. Hamas uderzył o 6:30. Pierwsze regularne wojska pojawiły się około 15:16 w kibucach. Nie doszło do walki, bo nie było z kim walczyć. Nie tylko nie było Hamasu w kibucach już wtedy, nie tylko nie było palestyńskiego islamskiego dżihadu, ale nie było także już cywilów palestyńskich, którzy zdążyli wrócić do domów z telewizorami, kosztownościami, pralkami. Oni po prostu szabrowali, kradli rzeczy z domów swoich sąsiadów, bo bardzo często to byli Palestyńczycy, którzy pracowali na roli. To byli sąsiedzi. To byli ich po prostu sąsiedzi. I armii nie było. Więc pytań jest bardzo wiele. Dlaczego armia nie zareagowała? Dlaczego doszło do tak okrutnego uderzenia Hamasu? Dlaczego on się powiódł? Netanyahu miał dwie możliwości. Mógł pójść śladem Goldy Meir, która po wojnie Jom Kippur z 73 roku, z 6 października, podała się do dymisji. Wtedy Izrael został zaskoczony i zaatakowany z północy przez Syrię i z południa przez Egipt. Mógł to zrobić, ale on wybrał ucieczkę do przodu. Czyli totalną wojnę z Hamasem w strefie Gazy, otwarcie frontu na północy z Libanem, z libańskim Hezbollahem i wciągnięcie do wojny z Iranem Ameryki. Nigdy wcześniej, przed 24 rokiem, nie doszło do bezpośredniej konfrontacji Iranu z Izraelem. Zawsze Iran używał swoich proxy, czyli właśnie Hezbollah, Houthi, Hamas. To jest nowa jakość, jeżeli chodzi o perypetie wojenne Izraela. Nigdy do tego nie doszło. Kolejne wojny powodowały, że na ulicę nie mogli wychodzić Izraelczycy. Nie było protestów, no bo spadały bomby, więc ta opinia publiczna była wyciszona. Co więcej, prowadzenie kolejnych wojen oddalało pytania o przyczyny ataku Hamasu na Izrael i jeszcze ważniejsze, oddalało jakiekolwiek kwestie dotyczące procesu, który toczy się przeciwko Netanyahu. My o nim trochę mało mówimy, ale on jest bardzo ważny. Przyjmowanie drogich alkoholi, zegarków, biżuterii. Sara Netanyahu też jest w to w jakiś sposób wplątana. Wpływanie na media izraelskie. Netanyahu jest na bardzo dobrej drodze, żeby trafić do więzienia. A to w historii Izraela się działo, że byli premierzy trafiali za kraty. Więc on zdaje sobie sprawę, że to jest przed nim i ta ucieczka do przodu, kolejne wojny, daje mu czas. On po prostu kupuje czas.
1: Jakim kosztem? Dwie uwagi, swoiste votum separatum do pana tekstu, to jest do słowa bojownicy, bo pan konsekwentnie nazywa terrorystów bojownikami i to jest dla mnie takie oksymoroniczne dosyć doświadczenie, opisując jakieś najohydniejsze zbrodnie. Używa pan tego słowa. Powiem szczerze, mam dysonans poznawczy.
0: Unia Europejska i Stany Zjednoczone uważają Hamas za organizację terrorystyczną. Żaden Palestyńczyk, z którym rozmawiałem, tak nie myśli. Uważa, że Hamas to jest organizacja, która próbuje odzyskać dla Palestyńczyków godność i ich terytoria.
1: Gwałcąc kobiety, obcinając im, przepraszam, że to powiem, piersi podczas gwałtów zbiorowych, i w tym kontekście słowo bojownicy się nie broni, bo to nie jest powstanie, to jest terroryzm.
0: Tak jak unikam słowa terrorysta wobec Hamasu, tak samo konsekwentnie unikam słowa zbrodniarz wojenny wobec Benjamina Netanyahu, a tak go określił Międzynarodowy Trybunał Karny, tak samo unikam słowa ludobójstwo wobec Izraela w Strefie Gazy, a tak na przykład o Izraelu wypowiada się ONZ, że i nie tylko, także wiele organizacji izraelskich pozarządowych. Ja zdecydowałem, że będę przezroczysty jako narrator w tej książce, że będę skupiał się na faktach. Mało przymiotników, więcej treści. Będę opisywał to, co się wydarzyło, a nie będę etykietować. Ufam, że czytelnik sam wyrobi sobie zdanie. Nie potrzebuje mnie jako osoby, która mu powie, że jest tak albo inaczej, że dzięki tej książce po prostu będzie myśleć. I na tym mi bardzo zależało. Oczywiście można byłoby opisać, że to, co robi Izrael, albo nazwać, bo nie opisać. Myślę, że opisałem to dosyć dosadnie, ale nazywać pewne rzeczy po imieniu, tak byłoby pewnie prościej. Tylko znowu bym usłyszał, że to jest nadinterpretacja. Że na przykład Izrael nie dokonał ludobójstwa. Albo na przykład, że Benjamin Netanyahu nie jest zbrodniarzem wojennym.
1: Ale jest.
0: No, część Izraelczyków twierdzi, że nie jest. Że to jest walka informacyjna. Fakty są faktami. I ich się trzymam. Ja jestem narratorem. Ta książka to nie jest publicystyka. To jest reportaż. I taką widzę własną rolę. Ja nie chcę etykietować, nie chcę stać po żadnej ze stron. Broń Boże, nie porównuję, nie zrównuję żadnych ze stron. Ale starałem się, pisząc tę książkę, być jak najbardziej rzetelny i neutralny. I myślę, że takie zadanie jest reportera. Jeszcze raz, ja nie jestem publicystą. Ja nie bronię żadnych stez. Ja opisuję to, co widziałem, opisuję to, co się wydarzyło, a miałem to szczęście, że byłem w ostatnich 2 latach w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, w kluczowych momentach dla wojny w Strefie Gazy z Izraelem. To było zaraz po ataku, byłem w czasie pierwszego porozumienia, drugiego zakończenia wojny 12-dniowej z Iranem, więc widziałem, jak się zmieniają sami Izraelczycy, Izrael, opinia publiczna. Rozmawiałem nie osobiście, ale poprzez różnego rodzaju komunikatory z mieszkańcami Strefy Gazy. Więc miałem ten przywilej, że tam byłem na miejscu i że mogłem to pisać. Nie z perspektywy kogoś, kto siedzi w Warszawie przed komputerem, tylko kogoś, kto był tam na miejscu. I wydaje mi się, że czytelnicy nie będą oczekiwać ode mnie i nie szukają w tej książce przynajmniej etykiet. Jest wiele innych książek, które etykietują i tłumaczą, jak ktoś powinien myśleć. Ja zachęcam do zapoznania się z faktami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jacek Tacik, a efekty tych działań w książce Koniec świata na południe od Tel Awiwu, bo to ta książka była pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję za
0: rozmowę.
1: Bardzo
0: dziękuję.
1: Anna Wacławik, na następny wywiad pogłębiony zapraszam po 19:00 za tydzień, za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM. Wydawczynią dzisiejszego programu była Maria Mroczkowska.
2: To jest powtórka.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Lewica idzie krok dalej w działaniach na rzecz par jednopłciowych. Chodzi o podatki. Znów coraz więcej chorych po ukąszeniu przez kleszcza. W lubuskich lasach znów mieszkają najszybsze ptaki świata. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły się w Polsce wspólnie rozliczać z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
5: No przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
4: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś przez Warszawę przeszła 25. Parada Równości. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
6: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
7: Dokładnie.
6: Ludzie machają, uśmiechają się.
7: Jesteśmy 19 lat razem.
6: 7 lat po ślubie.
7: Ślub braliśmy w Edynburgu, a tu już złożyliśmy dokumenty do transkrypcji.
8: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
9: Myślę, że to jakoś się bierze ze strachu i z niewiedzy, że może właśnie w stronę edukacji bardziej, żeby tego jakoś nie piętnować i po prostu o tym po ludzku rozmawiać.
4: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę. To wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
10: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
4: Podkreślała profesor Joanna Krzowska-Firych. Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie ochronne. Zaleca się je dzieciom, rolnikom i leśnikom. Najszybsze ptaki świata wróciły po dziesięcioleciach do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które ostatni raz były zaobserwowane w kraju i na terenie województwa w latach 50. Dzięki reintrodukcji udało się przywrócić gatunek, który prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
11: Negatywnie wpływały na gospodarkę wapienną tych ptaków. Powodowało to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj. One tak cienkie nie wytrzymały, że po prostu pękały. I to miało znaczący wpływ, po prostu nie było młodego pokolenia.
4: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Leśnicy spodziewają się, że dzięki pozostawieniu starych drzew i tworzeniu stref ochronnych w lasach z czasem sokołów będzie coraz więcej. Teraz stolica i początek uciążliwego remontu. Od poniedziałku tramwaje nie pojadą Aleją Niepodległości, a zawieszone zostaną przystanki GUS i Biblioteka Narodowa. Powodem jest remont torowiska, koordynowany pracami ciepłowniczymi.
12: Istotną zmianą będzie to, że wybudujemy w tym miejscu odwodnienie torowiska. W tej chwili tam nie ma odwodnienia i co się objawia tym, że pojawią się tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska.
4: Od 15 czerwca zajęte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska. Późniejsze prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jezdni w kierunku Mokotowa. Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie, na przykład do opisywania zdjęć RTG. O tym, jak AI coraz bardziej przenika do naszego życia, mówimy w ten weekend w ramach tematu Weekendu TOK FM. Część lekarzy korzysta z niej na co dzień, zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Lekarskiej. I jeśli to robią, powinni każdorazowo informować o tym pacjentów. Profesor Kamil Torres, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja może być wsparciem dla każdego lekarza i, jak mówi, nie ma w tym nic złego.
13: Myślę, że człowiek zawsze będzie potrzebny. Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Ja patrzę na to w ten sposób, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
4: Problemem jest natomiast to, że w sieci, między innymi przy użyciu sztucznej inteligencji, pojawia się mnóstwo fake newsów na temat zdrowia, mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog.
14: Na przykład można stworzyć własne narzędzie przy pomocy czata, które będzie, niezależnie od tego, co go zapytamy, sprzedawało jakieś ściśle określone suplementy diety. Niewiele trzeba, żeby stworzyć skutecznego akwizytora, który będzie przekonywał, że istnieją też dowody naukowe świadczące o ich skuteczności.
4: Co może być groźne na przykład w przypadku chorób nowotworowych i ich leczenia. W niedzielę na termometrach od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, miejscami też burze, a lokalnie z gradem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Otwieramy drugą godzinę naszego programu, ale wciąż za punkty wyjścia traktować będziemy między innymi bezprecedensowy sukces Maji Chwalińskiej w tegorocznym French Open na kortach Rolanda Garrosa, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, to tylko punkt wyjścia do szerokiej rozmowy z doktor habilitowaną Barbarą Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeską Fundacji Marki Polska Think Tank. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie drogich słuchaczy.
15: No właśnie, rozpocznijmy może od tego, że zajmuje się pani badaniem tego, w jaki sposób marka Polski może funkcjonować w świecie za sprawą sportowców. I pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy i ma związek z Mają Chwalińską, dotyczy tego, co ona zrobiła. Jest zawodniczką, która zaskoczyła absolutnie wszystkich. Jeśli w barwach reprezentacji Polski, w barwach biało-czerwonych spodziewano się kogoś na szczytach Rolanda Garrosa, to przecież Igi Świątek, a nie Mai Chwalińskiej. Czy tego typu sytuacje są takim niespodziewanym benefitem dla budowy marki polskiej w świecie za sprawą sportu?
16: To tak uściślając, oczywiście badamy i w kontekstowości tego, co ostatnio światu zaprezentowaliśmy my, czyli marka Polska Think Tank razem z Brand24 i fantastycznym teamem Michała Sadowskiego. Rzeczywiście tam sport miał bardzo silną pozycję. Mało tego, ja sama gdzieś proceduję już od prawie 2 lat w zespole międzyresortowym, który działa głównie przy Ministerstwie Sportu i Turystyki, również, bo tę pieczę i patronat nad procedowaniem, w jaki sposób ta marka ma być kształtowana, ma właśnie ten resort, to dodam, że w badaniach oczywiście wybrzmiewają różne inne aspekty i kultura, i turystyka, ale o tym pewnie też będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast tutaj, spodziewając się pytania numer jeden, bo wszyscy jesteśmy na razie właśnie na tej wznoszącej i cieszymy się z tego sukcesu i z tego, co już się zadziało. Oczywiście jaki będzie finalny rezultat, no to jeszcze nie wiadomo, ale już z tego elementu się cieszmy. Jeżeli chodzi o te benefity i czy one są zaskakujące, odpowiedź podwójnie twierdząca, czyli tak, oczywiście to są te benefity, to są pewnego rodzaju wektory, które sprawiają, że ta siła cały czas podąża ku górze. Natomiast to, że one są niespodziewane, to z kolei jest ten element, który mnie z kolei jako badaczkę martwi i to jest ten element, który byśmy chcieli, żeby został zmieniony, czyli żeby marka narodowa, polska marka, w momencie, kiedy jest taki sukces, no, żeby nie było tego zdumienia, tylko żeby to była pewnego rodzaju norma. A myślę, że to cały czas tak traktujemy, że coś nowego, a przecież no już te kobiety, te wielkie damy i w tenisie, to nie tylko Iga Świątek przecież mamy, to już właściwie taki całą sekwencję takich właśnie wybitnych dam.
15: No właśnie, i pytanie, czy sprawia to już wrażenie systemowości, jeśli chodzi o polski tenis.

0: dodam i nadmienię, że think tank nasz nie tylko bada, jakby badania są takim barometrem, narzędziem pomiarowym do tego, co zamierzamy zrobić i co zresztą już robić zaczęliśmy, czyli tworzyć architekturę marki narodowej. Czyli to jest ten krok drugi, a krokiem trzecim będzie po prostu stworzenie takiej syntezy, takiej opowieści o tym, czym Polska jest, jakie są jej główne przewagi, jakie są jej główne potencjały, ba, nawet tych ambasadorów trzeba będzie zweryfikować i nazwać, bo tak się robi w każdej gospodarce, która chce być konkurencyjna i to jest po prostu jakby nic nowego. Tak kraje postępują od wielu dekad w tej chwili w sposób świadomy, strategiczny. My żyjemy bez takiej strategii w tej chwili od 30, no już prawie 7 lat i to właśnie my chcemy odmienić. Natomiast wracając do clou. Sport jest bardzo ważnym elementem i nawet w tych modelowych ujęciach, w jaki sposób budować strategię marki narodowej, nie tylko polskiej, ale oczywiście, żeby to było zrozumiałe wszędzie na świecie, jako taki system, z reguły posługujemy się takim heptagonem o to, w którym sport naprawdę pełni bardzo ważną rolę obok kultury, obok talentów ludzi, obok biznesu, obok turystyki i nauki, z kolei innowacji oczywiście. Mówię tutaj też o innowacjach, bo dopiero co właściwie wielki, fantastyczny event i homecoming tak zwany, czyli powitanie powrotne i witamy w domu Eleven Labs z wielkim eventem w Warszawie. No też to są właśnie te elementy, to są te sukcesy, dlatego że bardzo często w tym modelowym ujęciu markę narodową też budujemy na, w cudzysłowie, nie jest to cytat mój, na ramionach gigantów. Tu tym gigantem sportowcy są, bo sportowcy to dzisiejszy współczesny gladiator. Sportowiec to osoba, z którą chcemy się utożsamiać. To osoba, która ma jakieś cechy, które nam imponują, ale jeżeli to jest system, czyli jeżeli to jest powtarzalne, to sport jako taki jest fantastycznym transmitorem takiej marki narodowej, czyli tak naprawdę świadczy o tej marce narodowej i o cechach danego narodu, że właśnie pokazuje ducha danej nacji. Jej determinację, to w jaki sposób wspólnie świętujemy. No mamy też przecież tutaj ten ostatni taki niedawny sukces, gdzie właściwie medialny, gdzie wiadomości obiegły cały świat, w jaki sposób jedno miasto świętowało piłkarzy, którzy wznieśli się nieco wyżej.
1: Ma pani na myśli, pani profesor, ten dychotomiczny obraz między Paryżem a Krakowem, czyli Paryż po triumfie Paris Saint-Germain miniona była wczoraj, jeszcze wcześniejszą sobotę w Lidze Mistrzów i Kraków, który świętował awans Wisły do Ekstraklasy.
0: No dokładnie tak. No myślę, że właśnie dobrze te obrazy przywoływać, choć oczywiście ja nie lubię osobiście na takiej negatywnej reklamy czy pokazywania się w świetle innych niedoskonałości innych, może o tak powiem. No ale akurat tutaj zdecydowanie, no akurat to połączenie no bardzo dosadnie pokazywało, jacy my jesteśmy, jak umiemy i czym jesteśmy inni. I akurat dla mnie to było ważne i dlatego pozwalam sobie to przywołać też w tej kontekstowości. No po pierwsze to sport, ale po drugie niesamowita polska cecha, która profesor wyziera ze wszystkich naszych absolutnie badań.
1: Pani profesor, nie wymagam od pani porównywania finansowego, skuteczności poszczególnych kampanii, czy takie oficjalne, promocyjne, wynikające ze strategii poszczególnych ośrodków afiliowanych przy instytucjach rządowych, a Maja Chwalińska, która jest kwalifikantką, która od wielu lat zaszła tak daleko. Chodzi mi o skuteczność tego typu promocji. Zdaje się, że to pytanie retoryczne, że nie ma takiej kasy, którą można by przepalić na reklamę w porównaniu z tym, co zrobiła nasza tenisistka i co generalnie czynią nasi sportowcy na światowych arenach, i tutaj już możemy zahaczyć o Roberta Lewandowskiego, wcześniej Roberta Kubicę i tak dalej.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to, co pokazaliśmy, I to bym powiedziała w dwójnasób. No, z jednej strony, zobaczmy, to co się stało, to jej reakcja, czyli to, że ona była naprawdę taka po polsku zaskoczona, nie do końca nawet przewidywała to, jak się może potoczyć ten jakby proces, gdzie stwierdzenia, że nie ma hotelu i nagle reakcja jednej z marek polskich, że

0: wszystko jest załatwione, nic się nie martw, jesteśmy z tobą, no to to jest kolejny raz, kiedy pokazujemy to, co pokazaliśmy też w Krakowie, czyli z kolei ta nasza polska cecha. I tutaj to my Polacy w tym kontekście jesteśmy tym sportowcem, który wygrywa.
1: No to przejdźmy w takim razie dalej, też opierając się na polu pani działań, jeśli chodzi o badania i karierę naukową. Sam raport, proszę powiedzieć, na czym polega, kiedy został ujawniony szerokiej publiczności i co on mówi o Polsce w oparciu o dane zebrane w tych badaniach? Proszę jeszcze kontekst nadać tego raportu, o jaką publikację chodzi i w jaki sposób została ona przygotowana.
0: Oczywiście, już tłumaczę. Tych raportów już zresztą jest kilka, więc pozwolę sobie polecić lekturę wszystkich, jeżeli mogę. Mogę to zrobić, bo wszystkie są dostępne, które wyprodukowaliśmy, przepraszam za brzydkie sformułowanie, razem z Think Tank Marka Polska na stronie naszej, czyli markapolska.razempisane.pl, i tam za darmo oczywiście można po prostu sobie pobrać. Myśmy zaczęli na gruncie, tak jak mówiłam, ja również pracuję w tym zespole międzyresortowym, a zatem na gruncie badań jakościowych, bo tak naukowo podejście jest przyjęte na całym świecie. I najpierw przez rok dosyć po cichu ta praca wyglądała, bo zjeździłam naprawdę z szerokim zespołem, tutaj wielkie pokłony dla i mojego uniwersytetu, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ale też fantastyczna współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego, czy też Uniwersytetem Jagiellońskim. I tutaj wszyscy rektorzy i niesamowici studenci, cała wielka batalia wolontariuszy po całej Polsce ze mną jeździła. I robiliśmy badania jakościowe. Pytaliśmy Polaków w toku takich badań pogłębionych, czy to wywiadów indywidualnych, czy to grup fokusowych, czy też nawet robiliśmy takie maratony, tak zwane design thinkingowe, nawet na 50 osób, stolikowe takie dyskusje, o tym, jacy jesteśmy, jak się czujemy sami ze sobą, z tą naszą marką, jak my ją odbieramy, czy my ją widzimy. To wszystko jest opisane w raporcie, który przyjął nazwę, nazwałam go Polaków Portret Własny, również dostępny jest na naszej stronie. Ten raport opisał nas, ten moment, przynajmniej ten wycinek, jako taka fotografia czy portret właśnie nas samych i siebie samych w naszych oczach. Z tego z kolei dokumentu wynika, właśnie z tych badań, że cierpimy na pewien syndrom, którego symptomy prawdopodobnie widać w różnych naszych akcjach, w różnych naszych procesach i pewnie też w codziennym życiu. Ten syndrom nazywa się imposter syndrom. Tak bym powiedziała, z psychologii zaczerpnięte. I to jest taki specyficzny kompleks. On nie jest prosty, on nie jest łatwy. To jest taki bardziej skomplikowany i zawiły. Z jednej strony czujemy się lepsi od innych, ale z drugiej strony nie umiemy o tym powiedzieć. Z jednej strony w ogóle nie chcemy o tym mówić, bo mamy poczucie, że w sumie to nie wypada, więc bardziej by chcieliśmy wolelibyśmy, żeby ktoś z zewnątrz przyszedł i nas wyróżnił, nas nagrodził. Tak mówiąc zupełnie w skrócie i bardzo ogólnikowo, ale też wyszły piękne rzeczy, nasze cechy, nasze elementy, które czujemy, że należy pielęgnować, i tradycja, i odmieniane przez wszystkie przypadki bezpieczeństwo i kreatywność. Często też i pojawiało się to sformułowanie takiego kombinowania. No i tutaj ten problem właśnie, który z kolei ja diagnozuję, że z grupą badaczy, że my to kombinowanie mamy takie wstydliwe. To znaczy my się troszkę tego wstydzimy, a tutaj Amerykanin prawdopodobnie na sumę takich cech i przejawy, które tutaj my definiujemy jako to kombinowanie, pewnie by nazwał z dumą przedsiębiorczość i kreatywność. Więc my jakby cały czas mamy taki element, ale drugie badanie i moim zdaniem bardzo ciekawe, bo to z kolei ten zewnętrzny obraz Polski, już mówię, premiera była podczas wielkiego wydarzenia, bardzo ciekawego, które też samo w sobie jest pewnego rodzaju wizytówką, czyli impreza Impact w Poznaniu, nie tak dawno się odbywająca. Tam prezentowałam wyniki raportu, ale też on był dostępny po raz pierwszy w wersji angielskiej, chwilę później na polskim kongresie gospodarczym organizowanym przez pracodawców RP po raz drugi, tam już w wersji polskojęzycznej był on prezentowany. Natomiast raport sam stanowi badanie, które się nazywa tak fachowo analiza sentymentu wypowiedzi, w tym przypadku o Polsce, mówiąc językiem, bym powiedziała, popularno-naukowym, de facto przebadaliśmy przez ponad pół roku wszystkie wypowiedzi o Polsce we wszystkich mediach na całym świecie, które były w języku anglojęzycznym, niemieckojęzycznym i frankojęzycznym, francuskojęzycznym. Wszystkie wątki, wszystkie wzmianki o nas. To uszeregowaliśmy, podzieliliśmy na segmenty, wyszły takie narracje o Polsce, ale też oczywiście pewnego rodzaju implikacje, czyli widzimy, co się lepiej sprzedaje, co się lepiej niesie, a co z kolei no, należałoby podnieść bardziej i bardziej wejść w takie swoje, bym powiedziała, lejce. To znaczy widzimy dosyć mocno, że Polska znacznie lepiej wypada, kiedy sama przejmuje inicjatywę i sama zaczyna o sobie mówić. Tu zdecydowanie, a nie kiedy powierzamy to innym. No zresztą to jest logiczne, prawda? Kiedy inni zaczynają mówić o nas, no to jakby tutaj nie mamy na to wpływu, to się gdzieś rozmydla, później się wdają jakieś różne takie nieścisłości, które my nazywamy językiem fachowym szumami komunikacyjnymi, a tego byśmy nie chcieli.
1: A proszę powiedzieć, poza sportem, w jaki sposób i osobowościami tego sportu wywodzącymi się z naszego kraju, jak jeszcze wybrzmiewa Polska w tych publikacjach? Bo no, staram się dostrzec albo zhierarchizować, gdzie ten sport jest w zależności od kontekstu. Jakie są te inne konteksty?
0: Sport jest bardzo ważny i rzeczywiście, jeżeli chodzi o niesienie się wypowiedzi, niesienie się historii, to dla nas on jest w tej chwili kluczowy, dlatego że sport jest dosyć zero-jedynkowy. Albo ktoś jest tym gladiatorem, no to wtedy na arenie światowej po prostu on się niesie. Natomiast jak mówię, on się niesie przez nie niesie przez naszą historię. Czyli ten kontekst nadal, bo żaden na razie nie jest zaopiekowany przez naszą odgórną strategię, narrację. Nie mamy instytucji, która by w ogóle jakby na razie się tym zajmowała, więc to są takie wyrwane historie. To tak jakby mieć firmę i każdy dział by mówił o swoich jakichś sukcesach, ale nie grał na tego lidera, na tego jednego, czyli w tym przypadku Polskę. Więc dlatego ciężko mi tak jakby mówić o Polsce podbijanej w tych wypowiedziach, bardziej o tych kontekstach. Więc tutaj, jeżeli chodzi o sport, on jest najczęściej, no bo mamy te sukcesy znakomite. No do tej pory Iga Świątek, która jest królową, oczywiście kortów, no i bezwzględnie Robert Lewandowski, który właściwie jest globalnym naszym autorytetem i fenomenem. Więc to są dwie postaci. Natomiast chciałoby się, żeby tych gladiatorów było więcej, chciałoby się, żeby systemowo, bo jak mówię, jest Robert Lewandowski, jest Iga Świątek, ale nie ma takiego kontekstu spójnego jak polski sport. Jak polski sportowiec, prawda? Jakaś cecha...
1: I to wynika, przepraszam pani profesor, choćby z braku tej systemowości, jeśli chodzi o tworzenie, kreowanie sportowców, tak. Wychowywanie ich w duchu jakiejś filozofii należnej danej dyscyplinie sportu.
0: A z jednej strony tak, ale z drugiej strony również, być może nawet bardziej, mi akurat bliżej prawdopodobnie całe moje życie, czy jak to się mówi, w moim poprzednim życiu byłam pianistką, więc bardziej pewnie tutaj umiem odnieść się do edukowania młodych ludzi kultury i sztuki. Natomiast w tej kontekstowości na pewno, i to jest ta cecha wspólna, winna jest nieuspójniona komunikacja, brak odgórnej narracji, brak odgórnej opowieści o tym polskim sporcie, o jego sile, przywoływania pewnych elementów. Proszę zobaczyć.
1: Przepraszam pani profesor, ja proszę wybaczyć takie natrętne przerywanie i dygresję, ale od razu rodzi mi się pytanie połączone z pewnym zdenerwowaniem, choć powinienem zachowywać opanowanie. Czyli chce pani powiedzieć, że my w większym stopniu cierpimy na to, że nie umiemy opowiadać innym o naszych sukcesach, także tych sportowych, niż cierpimy na sam brak sukcesów?
0: Boję się zdenerwować bardziej pana redaktora, ale w tak wielu dziedzinach, nie tylko w sporcie, od razu to dodam, bo i ten sam chorobowy przejaw, symptom widzimy i w biznesie, i w kulturze, zdecydowanie moja odpowiedź jest tak.
1: Czyli mamy ludzi, mamy preteksty.
0: Mamy preteksty. Mamy preteksty, nie umiemy tego sami nawet obudować. Nie przedstawiamy tych wielkich, tych wybitnych, tych ambasadorów Polski nawet wewnętrznie. Ja muszę powiedzieć, że wykładam na studiach ekonomicznych i ostatnio nawet z uporem maniaka zaczęłam w trakcie kartkówek wrzucać pewne nazwiska wybitnych twórców, startupów, przedsiębiorstw, nazwy przedsiębiorstw i pytać studentów, czy wiedzą, czym one się zajmują. Naprawdę mamy tutaj wielki problem. Nawet powiem o takim dość prostym narzędziu, które zastosowałam i w ogóle to narzędzie było asumptem do tego, że się zabrałam za to, za co się zabrałam 2 lata temu już ponad. Wykładając na naprawdę bardzo prestiżowych MBA w Polsce, tych najlepszych, dosyć proste narzędzie odpytywałam takim narzędziem bardzo prostym studentów. A przypomnijmy, student na MBA to jest osoba, powiedzmy, creme właściwie de la creme naszej polskiej gospodarki. Osoba, która przynajmniej 5 lat musi być gdzieś menadżerem, no jakby musiała już swoje przejść, swoje udowodnić, że już tę wiedzę zdobyła, doświadczenie, przynajmniej na pewno w biznesie. I proszę sobie wyobrazić, te osoby, Polaków, pytałam o to, jakich jest 5 najwybitniejszych polskich ambasadorów. Nawet dodawałam, że mogą być żyjący, nieżyjący. Jakich jest 5 międzynarodowych przedsiębiorstw z Polski? 5 znanych produktów z Polski na całym świecie? Jakie są wyjątkowe miejsca w Polsce czy wydarzenia? I ci przedstawiciele naszego ekosystemu gospodarczego z trudem dostawali 3 z plusem.
1: Wracając do Mai Chwalińskiej, pani profesor, też wgłębiając się w ten aspekt sportowy, bo o tym rozmawialiśmy po godzinie 19, a przed godziną 20, to chciałbym zapytać, jak długotrwały jest taki efekt Mai Chwalińskiej, czyli takiego sukcesu zaskakującego. Pamiętam Jerzego Janowicza, który osiągnął półfinał Wimbledonu w 2013 roku i wówczas był zdecydowanie na fali. Wówczas też opowiadaliśmy historię chłopaka, który był przygotowywany do wielkich sukcesów tenisowych, ale dla świata był chłopakiem znikąd. Tak naprawdę on sam powtarzał o tych szopach, że trzeba trenować tutaj, nie ma warunków, a mimo to da się osiągnąć takie sukcesy. Pomijając, że narracja wokół Mai Chwalińskiej jest inna, czy pani zdaniem to będzie długotrwały efekt wizerunkowy, czy krótkotrwały i szybko o nim zapomnimy, jeśli Maja Chwalińska nie ugruntuje swojej pozycji, zachodząc bardzo daleko w innych turniejach, na przykład wielkoszlemowych?
0: Jeżeli w taki sam sposób będzie prowadzona komunikacja marketingowa jak do tej pory, to w zasadzie to, czy będzie ta narracja długa i jak to pan redaktor ładnie nazwał, będzie ona w naszej pamięci długo czy krótko, będzie zależało tylko od jej samej, to znaczy od jej sukcesów. Czyli zero-jedynkowo będzie to tylko i wyłącznie jej sukcesy, jej efekty będą wpływały na tę naszą pamięć. Natomiast dla mnie ważne jest to, żeby właśnie tę narrację chwycić, pokazywać te sukcesy i pokazywać to jako potencjał i budować nad tym dumę narodową, pokazując to jako pewnego rodzaju inspirację młodym ludziom. I teraz zapytam trochę prowokacyjnie z kolei ja. Panie redaktorze, czy Mozart był Austriakiem czy Niemcem?
1: Austriakiem.
0: A jak wjeżdżamy do Austrii, to tak po pierwszej nutce, co na prezent pan redaktor by mi kupił, gdybym poprosiła jakąś drobnostkę przywiezioną z Austrii?
1: Czekoladki Mozarta.
0: No właśnie. Przyjeżdżam do Polski, czy to jest pierwsza rzecz, którą ktoś pomyśli, żeby coś z Chopinem przywieźć?
1: Nie.
0: No właśnie. Troszeczkę prowokacyjnie oczywiście.
1: Ale ja trafiłem w te czekoladki?
0: Ale absolutnie, oczywiście, no idealnie. Zresztą nawet powiem tak humorystycznie, mówi się często wśród nas marketingowców od marek narodowych, że to 2 największe kłamstwa Austriaków. Mam nadzieję, że Austriacy się na mnie tutaj nie pogniewają, bo mówię, że to żart, dowcip i humorystycznie, że przekonali cały świat, że jedna osoba była Niemcem, a druga i właśnie był to Mozart, był Austriakiem. Więc dowcipnie zupełnie tutaj robiąc dygresję, muszę powiedzieć, że my, jeżeli chodzi o Chopina, nie zadbaliśmy, gdzie Chopin naprawdę jest kompozytorem wszechczasów. Nie mówię tego tylko jako ekspianistka, ale po prostu Polka i osoba, która kocha muzykę i właściwie czy nie pojedziemy do Azji, czy nie pojedziemy do Stanów, no to wszyscy wiedzą, że właściwie Chopin był the one and only. Więc tego nawet jakby nie zbudowaliśmy jak na ten moment. Więc tym bardziej zobaczmy na to, co robi kraj, który marketing ma we krwi. Kiedy jakaś osoba ma sukces, nieważne czy w tenisie, czy w, nie wiem, leci w kosmos, to natychmiast cała fala jakby instrumentów za tym rusza. Małe dzieci mają kolorowanki, mają zabawki. Ta osoba pojawia się nie tylko przez miesiąc w śniadaniówkach, ale to są jakieś cykliczne plany, które co jakiś czas. Ta osoba chodzi po liceach, są seminaria robione na wyższych uczelniach, etc. Po prostu jakby machina rusza, dlatego że ta machina daje synergię nam wszystkim. To jest paliwo dla nas wszystkich, że na drugi dzień chce się wstawać, żyć lepiej, robić lepiej, pracować jeszcze ciężej, bo mamy pewnego rodzaju aspiracje i mamy tego bohatera. Pamiętam, jak dziś byłam na takim spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Kosmicznego i kiedy syn babcia Chmiela był na tym spotkaniu i krzyczał do mnie: Sławosz był w kosmosie, pytam się, gdzie wy macie, chcę kupić dla wnuczka kolorowanki ze Sławoszem, gdzie te kolorowanki, prawda? Nie było ich. Więc jeżeli my nie nauczymy, nie wyrobimy się w tym takim, bym powiedziała, całokształcie komunikacji, która powinna towarzyszyć tak systemowo wszystkim naszym sukcesom, a też pamiętajmy, no nie każdy żyje sportem, nie każdy żyje Chopinem, nie każdy żyje kulinariami. Pan redaktor pytał, jakie są konteksty. Wciąż pojawia się pierog, pojawiają się pierogi właściwie, pojawia się kiełbasa, pojawia się żurek i bigos, ale nie pojawia się stwierdzenie polskiej kuchni jako takiej. A jednak na koniec dnia, no w rankingach to o to chodzi, żeby to wygenerować. Mało tego, pojawiamy się jako w odwołaniach i to jest takie chyba kluczowe w tym raporcie, bo z jednej strony cieszymy się, że jesteśmy G20 jeszcze, powiedzmy, i na pewno jesteśmy krajem cudu ekonomicznego, ale z drugiej strony jeżeli się do nas ktoś odwołuje, to raczej mówi jako o strategicznym miejscu, a nie strategicznym liderze, strategicznym głosie.
1: Pani profesor, mamy chwilkę jeszcze, jest kilka minut, a ja chciałbym zadać pani bardzo ważną rzecz. Czy my jesteśmy mistrzami w deprecjonowaniu własnych sukcesów? Rozmawiamy w audycji sportowej, więc odniosę się i Maja Chwalińska jest punktem wyjścia. Czyli jest sukces niespodziewany, a my miast szukać pozytywów tego sukcesu, zaczynamy zastanawiać się, zresztą popełniłem dokładnie to samo, mówiąc, że osiągnęła sukces mimo braku systemu. No szukamy dziury w całym. Przez co? Obraz Polaków odnoszących sukces w sporcie jest dużo czytelniejszy, wyraźniejszy i staje się powodem do dumy bardziej za granicą w oczach innych odbiorców niż nas samych. To jest dobra teza, uprawniona?
0: Zdecydowanie tak. Nawet nasze powiedzenie miało być pięknie, wyszło jak zwykle. Mam nadzieję, że pójdzie do lamusa, dlatego że Polacy mają coraz więcej sukcesów. Musimy tylko to poczuć, ale poczujemy, kiedy zaczniemy nagminnie o tym mówić. Jeżeli się słucha, i to trochę też kamyczek tutaj do ogródka i pana redaktora, ja jestem wielką miłośniczką NBA i naprawdę cieszę się w tej chwili bardzo, że właściwie tak czy siak wreszcie Polak będzie miał mistrzostwo, bo jakby tutaj, jak znamy zasady, to wiemy, że dostanie się do tego panteonu. Nasz rodak, człowiek, który na pewno identyfikuje się jako Polak. Więc to są takie rzeczy, którymi powinniśmy się cieszyć. Ale jeżeli, bo tu wrócę jeszcze do tej obserwacji, bo co jest najważniejsze? Właśnie system i jakby po to piosenka ma refren.
1: Pani ma na myśli Jeremiego Sochana.
0: Oczywiście.
1: Tak.
0: Więc jeżeli wiemy, że piosenka ma refren po to, że jak się coś często powtarza, to po prostu to wchodzi nam w krew i zostaje zapamiętane, to zobaczmy, co robią zawsze komentatorzy. Kiedy komentują mecz, to właściwie nie jest tylko i wyłącznie komentarz do tego, co ja tu i teraz widzę. Tam jest cała historia tej potęgi, tam są przywoływane inne nazwiska. Mało tego, ci komentatorzy są jak najbardziej tymi herosami z dawnych lat. No tworzy się ten system, tę otoczkę, prawda? Więc myślę i mam nadzieję, że takie systemowe ujęcie, taką naprawdę nie mitologię, bo to się dzieje tu i teraz, sukcesu Polski na arenach różnych sportów i w ogóle arenie światowej będziemy za chwilę mieli.
1: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Doktor habilitowana Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia. Pozdrawiam panią.
0: Dziękuję ślicznie za rozmowę.
2: Autopromocja.
3: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem w półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja. To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się państwu ponownie. Połączymy się teraz z Maciejem Kędziorkiem, polskim trenerem pracującym na co dzień w Dynamie Kijów. Kilka tygodni temu zdobywcy Pucharu Ukrainy po zwycięstwie z Czernichowem 3-1. Dzień dobry panie trenerze, kłaniam się.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Panie trenerze, ostatnio dość mocno próbują łapać pana dziennikarze w związku choćby z meczem z poprzedniego tygodnia między Polską a Ukrainą i to też pewnie będzie jakimś tematem naszej rozmowy, natomiast no, pan jest tutaj ciekawą postacią, bo piłkarzy, którzy grali na ukraińskiej ziemi było wielu, z Tomaszem Kędziorą na czele, natomiast trenerów tam pracujących jest niewielu, żeby nie powiedzieć wcale oprócz pana. Skąd taki wybór, biorąc też pod uwagę sytuację polityczną związaną z wojną z Rosją i wszelkimi niebezpieczeństwami, które temu towarzyszą?
4: Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Akurat polscy piłkarze, myślę, że zapisali bardzo, bardzo ładną kartę, jeśli chodzi o piłkę ukraińską, bo czy Tomek Kędziora wspomniany, czy Mariusz Lewandowski to postacie cenione i o tym się już niejednokrotnie przekonałem. Natomiast co do mojego wyboru, no to największym magnesem był sam klub, no bo Dynamo jest naprawdę dużym klubem, myślę, że największym w tej części Europy, jednym z największych na pewno, klubem, który miał w swoich szeregach zdobywców złotej piłki, który również wygrywał Puchar Zdobywców Pucharów w latach poprzednich, który ma rzesze kibiców w całej Ukrainie, nie tylko. Jest naprawdę dużym klubem, jak na warunki europejskie, nawet bym powiedział. No i w momencie, kiedy przychodziłem do Dynama, Dynamo grało w eliminacjach do Ligi Mistrzów i to też był dla mnie dość spory magnes, żeby w tej Lidze Mistrzów się znaleźć. Potem była Liga Europy. Skończyło się niestety na Lidze Konferencji, także to było dla mnie największymi plusami tej sytuacji. Zdawałem sobie sprawę oczywiście z tego, co się zdawałem, no na tyle, na ile mogłem sobie zdawałem sprawę, no bo trochę rzeczywistość przerosła moje oczekiwania, powiedzmy, no ale znałem sytuację i byłem świadomy tego, gdzie się wybieram i gdzie idę i no i teraz po roku jestem jakby o wiele mądrzejszy o ten rok doświadczeń.
1: Mm-hmm. No właśnie, wydaje się, że takim naturalnym wabikiem dla polskiego szkoleniowca jest marka klubu, o czym pan przed chwilą wspomniał, względnie pieniądze, względnie rozwój. Jak w tych pozostałych dwóch obszarach pan się odnajduje, jak pan zyskuje? Nie chcę, żeby pan opowiadał konkretnie o tym, ile pan zarabia, ale no wydaje się, że kiedy gospodarka całego kraju jest w trybie wojennym, no to piłka nożna jest jedną z ostatnich rzeczy, o której się myśli w kategorii rozrywki.
4: No tak, dokładnie. Tutaj sytuacja gospodarcza kraju wygląda. No wszystko jest wiadomo, że wszystkie środki idą w kierunku walki walki z Rosjanami. Nawet, no, nie wiem, no, chociażby święta, ludzie w święta pracują, czy nie ma dni wolnych, tutaj pracuje się 7 dni w tygodniu, nie ma, niedziela jest dniem normalnie pracowniczym, więc wiele rzeczy jest pod to dostosowanych i wiele rzeczy jest zupełnie inaczej niż u nas. Natomiast no, ciężko mi powiedzieć tak do końca, no, ja jakby, no, jeśli chodzi o sprawy finansowe, to wszystko jest na czas. No, tak mogę powiedzieć, że wszystkie pensje i wszystko, co wszystkie świadczenia są płacone na czas, więc jakby nie mam z tym żadnego problemu. A co do rozwoju, no to miałem przyjemność rywalizować z Crystal Palace, miałem przyjemność rywalizować z Fiorentiną, miałem przyjemność rywalizować z innymi zespołami europejskimi, do tego Szachtar, do tego kilka niezłych zespołów ukraińskich, także nowe wyzwanie, nowa liga, nowy sposób grania, więc myślę, że rozwojowo zdecydowanie na plus.
1: Wielu szkoleniowców, polskich szkoleniowców podkreśla, że polski paszport bardzo często jest przeszkodą, by zdobyć pracę za granicą. No, mowa przede wszystkim o tych topowych ligach starego kontynentu. Czy myśli pan, że po takich doświadczeniach z Dynamem Kijów będzie panu łatwiej, chcąc zyskać pracę w lepszej lidze, lepszej niż polska i ukraińska?
4: No, nie będę ukrywał, że gdzieś tam taki też plan, że to też jeden był z powodów mojej decyzji, bo zawsze mi się marzyła praca na zachodzie i myślę, że jednak Dynamo Kijów jest dużą marką, jest klubem rozpoznawalnym na całym świecie i że mam nadzieję, że mój następny krok, który poczynię, właśnie praca w Dynamie, mi go trochę ułatwi, no bo dobrze wiemy, że jeszcze nasza liga nie jest na tyle szanowana i na tyle rozpoznawalna w Europie. Trenerów naszych jest mało. Powoli gdzieś tam to zaczyna się zmieniać. Nie wspomnę chociażby to Udinese i trenera Runejcza i jego sztab. I mam nadzieję, że tych trenerów będzie coraz więcej, bo ta młoda polska fala trenerów, jednak ktoś z niej będzie tym pierwszym, który otworzy drzwi kolejnym, bo uważam, że, jak już podkreślałem to niejednokrotnie, że nie mamy się czego wstydzić jako trenerzy polscy i uważam, że to jest kwestia, jak już to mówiłem, też się powtórzę, pierwszego kamyka, który może spowodować, może nie lawinę, ale powiedzmy, może ruszyć trochę te kamienia pozostałe.
1: Patrząc na to, z kim pan pracuje, to są osobowości nietuzinkowe? Gdyby pan zechciał przybliżyć naszym słuchaczom, którzy nie są zorientowani, kto jest w sztabie, kto jest głównym trenerem i jaki jest ich dorobek?
4: No, pracuję teraz z drugim sztabem już, no bo mieliśmy swoje problemy i trochę tych zmian było. No, w pierwszym sztabie pracowałem z naprawdę dużymi nazwiskami, jeśli chodzi o piłkę ukraińską, bo głównym trenerem był Aleksander Szowkowski, czyli legenda, bramkarz legenda zarówno reprezentacji, jak i Dynama Kijów. Jego asystentami byli między innymi Oleg Gusiew, też legenda i Dynama, i reprezentacji, Siergiej Fiodorow, bardzo dobry obrońca, który również bardzo wiele występów w kadrze i do tego w Dynamie. To pokolenie właśnie między innymi Szewczenki, Rebrowa, następne pokolenie, Artiom Jaszkin, też zawodnik, który debiut w reprezentacji między innymi w meczu z Polską słynnym, gdzie Jerzy Engel wygrał, gdzie kadra Engela wygrała z Ukrainą, także no naprawdę, jeśli chodzi o nazwiska piłkarskie, no to naprawdę bardzo, bardzo mocne. W tej chwili pracuję z trenerem Kostiukiem, który jest byłym piłkarzem Dynama również, który też sporo czasu spędził w innych klubach ukraińskich, też ma debiut w kadrze. Jednym z asystentów jest Oleg Węgliński, też były zawodnik Dynama, potem między innymi AEK Ateny. Także jeśli chodzi o kariery piłkarskie, to naprawdę, naprawdę z dużymi nazwiskami w skali nie tylko ukraińskiej miałem możliwość pracy.
1: Pracował pan przez wiele lat w roli asystenta, drugiego trenera, ale też samodzielnego szkoleniowca w Radomiaku. Czym się różni ta robota, tak z warsztatowego punktu widzenia?
4: No to są zupełnie dwa inne zawody. To są dwa zupełnie inne. Przede wszystkim czym się różni? Przede wszystkim różni się odpowiedzialnością, bo jako asystent mogę doradzić, mogę podpowiedzieć, mogę dać jakiś pomysł, ale odpowiedzialność za to zawsze spada na pierwszego trenera i to jest ta różnica. To, co asystent wymyśli, powie, pierwszy trener może zaakceptować, ale nie musi. Natomiast pierwszy trener, tu każde słowo waży, tu każda decyzja waży, tu każda relacja z zawodnikiem, poklepanie go, pożartowanie z nim, tu wszystko waży i to wszystko ma znaczenie i ma wpływ.
1: Tak, ale wie pan co? Chodziło mi bardziej o te różnice między Polską a Ukrainą. To raczej chciałem uwypuklić i dostrzec, czy rzeczywiście są te zmienne niuanse pracy w obu krajach.
4: Myślę, że jeśli chodzi o asystenta, to głównie wszystko zawsze zależy od pierwszego trenera. Jaki pierwszy trener ma pomysł na asystentów, jakie obowiązki na nich sceduje, co mają do zrobienia. I też zupełnie miałem trochę inne obowiązki u trenera Szowkowskiego, gdzie asystentów było 5 i tych obowiązków było, te obowiązki były trochę inne. I zupełnie inne są teraz, gdzie nas było 2 asystentów i naturalnie tej pracy było więcej, więc też ta praca była inna, więc ciężko znaleźć taki jakiś złoty środek. I też pracując w Polsce, czy z trenerem Van der Bromem, czy z trenerem Skorżą, czy z trenerem Papszunem, czy z trenerem Mamrotem, zawsze to była inna praca, zawsze te obowiązki były jednak trochę inne, zakres obowiązków, wpływ na pewne rzeczy był inny, zaufanie było inne też, wiadomo, więc tutaj myślę, że to, co powiedziałem na początku, że decydujące są słowa pierwszego trenera, to, czego on oczekuje i to, czego on chce.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życząc panu powodzenia w pracy w Dynamie Kijów i dziękując za poświęcony nam czas. Przypomnę państwu, że naszym gościem był Maciej Kędziorek, polski szkoleniowiec pracujący m.in. w Lechu, w Rakowie, Częstochowa, Arce, Gdynia, w Radomiaku, a także w reprezentacjach młodzieżowych, reprezentacjach Polski. Panie trenerze, wszystkiego najlepszego, dobrego urlopu, bo wiem, że pan odpoczywa i jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
4: Dzisiaj już kończę urlop, ale dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, to była audycja. Dziękujemy jeszcze raz. Przy niedzieli o sporcie. Jej wydawczynią była Natalia Banaczek, Adam Brzeziński był realizatorem dźwięku. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z Państwem za tydzień o stałej porze, czyli o godzinie 19:00, a już za chwilkę audycja Lepiej późno niż wcale.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Jest 20:35, my w naszej audycji przy niedzieli o sporcie odchodzimy od tematów związanych z tenisowym French Open. Połączymy się teraz z kolejnym naszym gościem, którym jest profesor Łukasz Małek, kardiolog zajmujący się nie tylko sportowcami, ale także pacjentami z dysfunkcją serca. Dzień dobry panie profesorze, kłaniam się.
5: Dzień dobry państwu.
1: Nim zadam panu pierwsze pytanie, nakreślę kontekst naszej rozmowy. Otóż kilkanaście minut temu, podczas towarzyskiego meczu przed Mundialem Dania-Ukraina, w okolicy 70 minuty na boisko padł Christian Eriksen, duński piłkarz, który już podczas Euro 2021 w meczu z Finlandią, jeśli dobrze pamiętam, osunął się na murawę i wówczas to... Został uratowany przez służby reanimacyjne, stwierdzono u niego zatrzymanie akcji serca. Wszczepiono mu urządzenie, które ma temu zapobiegać. Pozwolono mu wrócić na boisko. Tymczasem dziś doszło do całkiem podobnej sceny. Ja pozwolę sobie, nim oddam panu głos, według doniesień duńskiej federacji, jest już to informacja potwierdzona, choćby za sprawą kont na X-ie wiarygodnych dziennikarzy europejskich, którzy powołują się na źródła duńskie. Christian Eriksen jest przytomny, natomiast decyzją sędziego kilkanaście 15 minut temu to spotkanie przerwano, nie dokończono tego meczu. Jak pan to skomentuje? Właściwie trudno zadać tutaj rozsądne pytanie. Na całe szczęście przebieg tych zdarzeń nie jest tragiczny w skutkach, przynajmniej na tę wiedzę, którą mamy teraz. Ale no, pojawia się w głowie wiele myśli, czy sensownym jest dopuszczać sportowca po takim incydencie do wyczynowego uprawiania sportu.
5: Tak, ja na szczęście z tego chyba co słyszymy, to udało się uniknąć po raz kolejny tragedii. Ja sobie obejrzałem tą akcję dokładnie, czy ten fragment meczu, bo właśnie Eriksen nie uczestniczył wtedy specjalnie w akcji. On z boku szedł po boisku i nagle złapał się za klatkę piersiową, po czym posunął się na kolana i na płasko zaczął leżeć. Zbiegli się koło niego koledzy z drużyny i z drużyny przeciwnej. Tylko no, na szczęście nie wyciągali, nie próbowali już mu wyciągać języka, natomiast no, rzeczywiście tam nikt nie oceniał mu funkcji życiowych, tylko zaczęli robić taki kordon wokół niego. Czyli taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to że ta lekcja jednak z 2021 roku nie została do końca odrobiona, bo pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić i jednak szkolenia także piłkarzy powinny to obejmować, to jest sprawdzić funkcje życiowe i rozpocząć akcję reanimacyjną. Tutaj ta akcja została rozpoczęta dopiero przez służby medyczne, a piłkarze niejako odgrodzili tylko piłkarza od widzów, od kamer. To jest pierwsza rzecz. Wracając do samego Eriksena, no po tym zdarzeniu nieszczęśliwym z 2021 roku wszczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór, czyli no, zatrzymaniem krążenia. I włoska federacja jest bardzo restrykcyjna, ona nie pozwoliła mu już grać z tym urządzeniem, ale był jednym z pierwszych, którzy uzyskali taką możliwość na Wyspach Brytyjskich. I tam grał z powodzeniem zresztą przez kolejne lata i z tego, co wiem, nic podobnego przynajmniej w czasie meczu się nie wydarzyło. Nie wiemy do końca, jak to było w czasie treningów. No aż do tego dzisiaj feralnego dnia. No trzeba sobie zdawać sprawę, że to urządzenie nie jest wszczepione bez powodu i do tego pierwszego zdarzenia też nie doszło bez powodu. My nie wiemy oczywiście dokładnie, co było podłożem tego, co doprowadziło do pierwszego zdarzenia, ale skoro nie wyszczepiono tego urządzenia i on wciąż z nim grał, no to jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Sport po prostu idzie teraz troszeczkę w kierunku takiego wspólnego podejmowania decyzji i być może on znał swoje ryzyko, akceptował je, akceptowała go rodzina, no i zgadzał się na to, że tego typu sytuacje mogą wystąpić. To, co się stało dzisiaj, no to prawdopodobnie było podobne zdarzenie, tylko teraz nie doszło do pełnego zatrzymania na długo krążenie, bo zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął. No zawsze pozostaje pytanie, czy gdzie jest ta granica, tak? Autonomii sportowca, a z drugiej strony sportu, tak? No bo są to obrazki, których z różnych względów no, nikt nie chce oglądać, tak? Na arenach sportowych.
1: Panie profesorze, mam dwa pytania w związku z pańską wypowiedzią. Pierwsze pytanie dotyczy tych rozbieżnych protokołów obowiązujących w poszczególnych federacjach. Christiana Eriksena nie dopuszczono na powrót do występu w Premier League, czyli na Wyspach Brytyjskich jest bardziej, są bardziej rygorystyczne przepisy regulujące udział sportowców po incydentach kardiologicznych. Natomiast on grał w Niemczech w ostatnim sezonie, występował też we Włoszech. Czyli co, tam próg tej wrażliwości jest dużo niższy?
5: Ale chyba za Wyspach Brytyjskich też przez pewien czas grał bezpośrednio po tym zdarzeniu. No, to regulowane jest wewnętrznymi po prostu przepisami danej nawet federacji czy struktur sportowych. I no, tutaj nie ma jakichś jednych europejskich czy światowych wytycznych. To zostaje w gestii po prostu czasami nawet indywidualnych decyzji. To są na tyle rzadkie przypadki.
6: Przepraszam, panie profesorze, przepraszam, istotnie, na Wyspach Brytyjskich, a w Serie A nie mógł występować, bo Włosi nie godzili się na to, żeby występował z tym urządzeniem wszczepionym w klatkę
5: tłuszczową. Tak, więc to są często indywidualne nawet decyzje. No, w przypadku innych sportów osoby takie jak ja, zajmujące się kardiologią sportową, sportowcami wyczynowymi, też uczestniczą w takich decyzjach. Tak? Wielu sportowców po takim zdarzeniu decyduje się jednak na zakończenie kariery, tak? Wycofuje się już, skupia się na czymś innym. Sam w ostatnim okresie miałem okazję konsultować podobny przypadek w innej dyscyplinie sportu i to nawet u młodszej osoby. Natomiast no, tutaj być może po prostu wola dalszej gry zawodnika była na tyle silna, on był zabezpieczony tym kardiowerterem, że zdecydował się akceptować to ryzyko, że takie urządzenie że może dojść do zażenia migotania komór, że to urządzenie może zadziałać i że może się właśnie tak osunąć na boisko. Tutaj szczęśliwie się to wszystko skończyło, prawda? Natomiast no, mogło być tak, że to urządzenie mogło być uszkodzone w czasie gry, mogło nie zadziałać prawidłowo, albo mimo prób działania ta interwencja mogła nie być skuteczna. Także no, 100% gwarancji nigdy nie ma. Myślę, że tutaj u niego pojawi się kolejny moment refleksji, gdzie jest ta granica, do której warto kontynuować jeszcze grę po tym zdarzeniu.
6: Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz. Mamy 2 minuty, właściwie 3 i proszę też, żebyśmy byli zdyscyplinowani, jeśli chodzi o czas. Niejako skrytykował pan zachowanie piłkarzy, którzy byli świadkami tego wydarzenia, że stanęli w kordonie, a nie zdecydowali się na akcję reanimacyjną. To jaki pańskim zdaniem powinien być ten kanon zachowań w tego typu sytuacjach i czy rolą innych sportowców jest udzielić tej pierwszej pomocy, nawet jeśli w pobliżu są służby? Proszę powiedzieć, i to dotyczy nie tylko meczów w najwyższym poziomie w wymiarze reprezentacyjnym, to właściwie każdego widowiska sportowego.
5: Tak. Tak, dziękuję za pytanie, bo to z mojego punktu widzenia jako kardiologa sportowego jest niezmiernie ważne. My nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec tragedii, czyli zatrzymaniu krążenia, ale zawsze powinniśmy umieć odpowiednio szybko, bo czas ma tutaj kluczowe znaczenie, zareagować. I ta reakcja powinna polegać na tym, że bez względu na okoliczności, miejsce, jeśli tylko jest bezpiecznie, to my nie zdejmujemy zawodnika z murawy, nie odgradzamy go, sprawdzamy funkcje życiowe i rozpoczynamy akcję reanimacyjną. I badania także FIFA pokazują, że jeśli ta akcja jest rozpoczynana nie przez służby medyczne, tylko przez osoby postronne, w tym piłkarzy, którzy no, powinni mieć szkolenia z tego zakresu, to ona wtedy rokuje jak najlepiej. Tak? Tutaj on szczęśliwie miał ten kardiowerter, ale gdyby nie miał, to tam każda sekunda się liczy. Szczególnie użycie tak zwanego zewnętrznego, takiego automatycznego defibrylatora, który powinien być przy linii boiska zawsze i tu być może też był, no ale to zajmuje zawsze około minuty, dwóch, zanim on jest dostarczony. A już wtedy należy działać. Natomiast działać odpowiednio. Trzeba sprawdzić funkcje życiowe, rozpocząć przede wszystkim masaż klatki piersiowej, nie wyciągać języka, nie znosić tego zawodnika gdzieś poza murawę albo nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do zrobienia kordonu wokół zawodnika i oczekiwania na służby medyczne, które gdzieś tam no, może im zająć chwilę, jeśli to się dzieje, nie wiem, po drugiej stronie boiska, na dotarcie tam z tym defibrylatorem.
6: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to, że wyrwaliśmy pana dość niespodziewanie, tak jak i niespodziewanym był dla nas przebieg tego meczu Dania-Ukraina, który w rezultacie został przerwany. Jeszcze raz posiłkując się informacjami, jakie pojawiają się na sprawdzonych kontach mediów społecznościowych, bo to jest istotne. Christian Eriksen, który znów stracił na chwilę przytomność, ponoć ją odzyskał i wszystko jest w porządku, natomiast meczu nie dokończono. Profesor Łukasz Małek był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: To jest powtórka.

0: my chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Znów sprzeczna informacja o zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziś podpiszemy porozumienie z Iranem, mówi Donald Trump. To na pewno nie będzie niedziela, odpowiada rzecznik irańskiego MSZ-u. Kamil Majchrzak po raz pierwszy zagrał tytuł ATP na kortach trawiastych w Holandii. W informacjach TOK FM sprawdzimy, jakie zawody z powodzeniem wspiera sztuczna inteligencja. Niedziela, 14 czerwca, jest siódma. Czas na informacje. TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że dzisiaj ma dojść do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus i że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Również szef irańskiej dyplomacji, Abbas Araghchi, ogłosił, że wstępne porozumienie między Iranem a USA jeszcze nigdy nie było tak bliskie.
5: Gdy tylko zakończą się ostatnie etapy negocjacji, ta umowa zostanie podpisana i ogłoszona. Podpisanie odbędzie się początkowo cyfrowo. Każda ze stron podpisze ją zdalnie. Następnie zostanie ogłoszone, że to memorandum zostało podpisane przez obie strony.
4: Z drugiej strony rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghaei zaznaczył, jakoby tak zwane memorandum z Islamabadu zostało zawarte dzisiaj. Takie informacje przekazała agencja Reutera, powołując się na państwowe media. Baghaei powiedział, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Dodał jednak, że należy zachować ostrożność w kwestii jakichkolwiek wypowiedzi dotyczących daty podpisania ze względu na, jak się wyraził, wahania drugiej strony. Kamil Majchrzak na drodze do medalu w finale ATP na kortach trawiastych w Sertogenbos w Holandii. Wczoraj polski tenisista pokonał w półfinale Rosjanina Daniła Miedwiediewa, zawodnika z czołowej dziesiątki światowego rankingu. O pierwszy tytuł w karierze w tym turnieju Majchrzak zagra z Australijczykiem Alexem de Minaurem.
6: Spodziewam się wyjątkowo trudnego spotkania. Grałem z nim wcześniej dwa razy przegrałem. Też tutaj Alex prezentuje się bardzo dobrze, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Natomiast dam z siebie wszystko, spróbuję się jak najbardziej przeciwstawić i zobaczymy, na co to się zda.
4: A dzisiejszy finał ma rozpocząć się o godzinie 14.30. W naszych planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich powiatów bez wyjątku, zapowiedział w Łomży premier Donald Tusk. Podkreślił, że do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe wyniosą 180 miliardów złotych.
7: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
4: Szef rządu wziął udział w inauguracyjnym przejeździe z Ostrołęki do Łomży. Pociągi wróciły do tego miasta po 33 latach przerwy. Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie, na przykład do opisywania zdjęć RTG. O modelach, które naśladują procesy poznawcze ludzi, mówimy w TOK FM w ramach tematu weekendu. Część lekarzy korzysta z niej na co dzień, zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Lekarskiej. Jeśli to robią, powinni każdorazowo informować o tym pacjentów. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Kamil Torres, nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja może być wsparciem dla każdego lekarza. Jak mówi, nie ma w tym nic złego, bo nie zastąpi ona człowieka.
9: Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Ja patrzę na to w ten sposób, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
8: Problemem jest natomiast to, że w sieci między innymi przy użyciu sztucznej inteligencji pojawia się mnóstwo fake newsów na temat zdrowia, mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog.
10: Można stworzyć własne narzędzie, które będzie, niezależnie od tego, o co go zapytamy, sprzedawało ściśle określone suplementy diety. Niewiele trzeba, żeby stworzyć skutecznego akwizytora, który będzie przekonywał, że istnieją też dowody naukowe świadczące o ich skuteczności.
8: A to może być groźne na przykład w przypadku chorób nowotworowych, gdy pacjenci zamiast leczenia wybierają metody alternatywne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Przymrozki na przełomie kwietnia i maja spowodowały, że bób jest drogi, jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki trzeba zapłacić mniej więcej o 1/4 więcej niż o tej porze w zeszłym roku. Wszystko przez pogodę, mówi rolniczka spod Lublina, która zajmuje się uprawą bobu.
11: Ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
4: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie. I jeszcze szybki raport z Mundialu. Szkocja wygrała z Haiti 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata w Foxborough koło Bostonu. Po pierwszej kolejce Szkocja prowadzi w grupie C, gdyż wcześniej Brazylia zremisowała z Marokiem 1-1. W drugiej Szkocja zagra z Marokiem, a Haiti zmierzy się z Brazylią. Dziś będzie raczej chłodno. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu. Chmurzyć się będzie umiarkowanie, ale będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie grad.
3: To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
12: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska, witam Państwa w kolejnym programie Prawo bez recepty. Przypominam, że jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to znaczy chcą, bym je zadała naszym gościom, by ten temat został poruszony, to proszę do nas napisać, a nasz adres mailowy jest prawo@tok.fm. Dzisiaj naszym gościem, ekspertem jest prawnik, pan Piotr Misiorowski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
12: Doradca w Kancelarii Doradczej Rafała Piotr Janiszewski. Porozmawiamy dzisiaj o prawach kobiety ciężarnej. Porozmawiamy o tym, co przysługuje u nas w Polsce w ramach właśnie ochrony zdrowia. Do tej pory w ogóle tego tematu nie poruszałam. Pojawiał się on troszeczkę, może kwestia, kto może przebywać w szpitalu i tak dalej, ale to były tylko takie dygresyjne kwestie. Jak to wygląda, jeśli idzie o sytuację kobiety ciężarnej? Zacznę od takiej rzeczy bardzo podstawowej. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc uzyskać darmową opiekę w momencie, gdy jestem w ciąży?
13: Kobieta ciężarna w polskim systemie prawnym rzeczywiście jest niezwykle uprzywilejowana. Tak jak pani redaktor powiedziała...
12: Aż niezwykle.
13: Tak? Tak jak pani redaktor słusznie wskazała, jest możliwość tego, aby kobieta ciężarna, nawet nieubezpieczona, uzyskała świadczenia opieki zdrowotnej bezpłatnie, a raczej finansowane przez państwo. I tutaj tych przesłanek dużo nie jest. To znaczy, albo ta kobieta musi być obywatelką Polski, albo cudzoziemką, która jest objęta ochroną czasową, bądź ma status uchodźczyni. I wtedy, niezależnie do jakiego szpitala, na jaką porodówkę by nie poszła, gdzie jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, te świadczenia dostanie za darmo.
12: Czyli gdybyśmy na to spojrzeli inaczej, kiedy kobiecie nie przysługuje?
13: No, na pewno nie będzie przysługiwać cudzoziemkom, które nie są uchodźczyniami, które nie mają opieki czasowej. A tutaj należy wskazać, że takich kobiet w Polsce jest coraz więcej. Tak? Mamy coraz dalej idącą migrację, która wędruje do Polski. I rzeczywiście będą kobiety, które nie są uchodźczyniami, nie mają opieki, ochrony czasowej, no i nie są ubezpieczone. I wtedy rzeczywiście takie świadczenia darmowo nie będą przysługiwać, natomiast one absolutnie będą udzielone. Tak? Tylko niestety będzie trzeba liczyć się z tym, że taki szpital, taki podmiot leczniczy wystawi na koniec fakturę.
12: Powiedzieliśmy dosyć ogólnie, prawda? Powiedzieliśmy opieka. A co wchodzi w ramach tego?
13: Ta opieka kobiety ciężarnej jest bardzo kompleksowa. Może zanim przejdziemy do tego, jakie są jej poszczególne elementy, to myślę, że należy również podkreślić, że oprócz tego, że ta opieka jest darmowa w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, to jeszcze ona jest, przynajmniej na papierze, bardzo szybka. Kobiety mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Nie tylko do świadczeń opieki zdrowotnej, również na przykład w aptekach mają prawo do ominięcia kolejki. Natomiast co w obrębie tych świadczeń się mieści, no to przede wszystkim określa standard opieki okołoporodowej, który jest wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia, który ten standard jest taką praktyczną instrukcją dla podmiotów leczniczych, w jaki sposób udzielać tych świadczeń kobiecie ciężarnej oraz jakie świadczenia tej kobiecie ciężarnej przysługują, jak również jakie prawa i przywileje taka kobieta ciężarna posiada.
12: Ten standard opieki okołoporodowej, on jeszcze 10, 15, 20 lat temu to albo go nie było, albo był inny. Znaczy tam, albo rzecz była nieuregulowana jakoś, tak?
13: Standard opieki okołoporodowej no, rzeczywiście nie jest rzeczą, która jest wymagana do uregulowania przez państwo. Jednakże, biorąc pod uwagę, że kobieta ciężarna, tak jak każdy inny pacjent, ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych zgodnie z najlepszą wiedzą, a nawiasem mówiąc, każdy przedstawiciel zawodu medycznego ma ustawowy obowiązek ustawicznego kształcenia i właśnie zdobywania tej nowej wiedzy wynikającej z badań, wynikających z osiągnięć nauki, to tutaj regulator stwierdził, że żeby trochę wyprzedzić fakty i troszeczkę ułatwić właśnie stosowanie tej najnowszej wiedzy, to sporządzi coś takiego jak standard organizacyjny opieki okołoporodowej. No oczywiście w latach, na początku lat 90. tego standardu nie było, ale te

0: środkiem, że on ma być dwugodzinny, że on ma być nieprzerwany. No ale co się okazało? Okazało się, że o ile kontakt skóra do skóry przy poradzie naturalnym to była rzecz, która generalnie była realizowana, o tyle naprawdę konia z rzędem tego, kto pokaże podmioty lecznicze, jest ich bardzo mało na palcach jednej ręki, można je policzyć, które zapewniały ten kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim. No i teraz co zrobił minister zdrowia? Wskazał w nowym standardzie okołoporodowym, że ten kontakt skóra do skóry ma być zarówno po porodzie naturalnym, jak i po porodzie cesarskim.
1: I to teraz od niedawna właśnie, tak?
0: Od 7 maja.
1: Od 7 maja. No dobrze, a powiedzmy o innych normach, które tworzą ten standard. Co
0: tak,
1: powinno
0: standard
1: być?
0: Okołoporodowy to jest taki właśnie katalog przydatnych instrukcji, jak te świadczenia udzielać oraz jakie przywileje, jakie uprawnienia kobiecie przysługują. Czyli tak, po pierwsze, mamy w zasadzie doprecyzowanie praw pacjenta, biorąc pod uwagę szczególną sytuację życiową kobiety ciężarnej. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy krok po kroku opis standardu świadczeń medycznych udzielanych kobiecie od momentu, kiedy przyjdzie i dowie się o ciąży, aż do momentu wypisania jej ze szpitala po porodzie.
1: A co ciekawe, mi się zdawałoby, że to tylko dotyczy okołoporodowy, tylko porodu.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że w polskim prawie nie mamy definicji kobiety ciężarnej. Mhm. Nie, jeżeli mielibyśmy tylko na gruncie ustaw decydować, kto jest kobietą ciężarną, to nie znajdziemy tej odpowiedzi. No, można się zastanawiać, po co definiować tak oczywistą rzecz, natomiast prawnicy generalnie lubują się w definicjach ustawowych. I gdybyśmy mieli określić, kim jest kobieta ciężarna według przepisów, to nie jest tylko i wyłącznie kobieta ciężarna. To będzie kobieta w trakcie ciąży, w trakcie porodu oraz w trakcie połogu. Dlatego, że wszystkie przepisy odnoszące się do kobiet ciężarnych odnoszą się właśnie do tych trzech kategorii.
1: Wracam do tej mojej prośby, by powiedział pan właśnie o tych, oprócz tego, o którym pan już powiedział, skóra do skóry, te prawa kobiet w ciąży.
0: Oczywiście. Kobieta przede wszystkim ma prawo do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia oraz o stanie zdrowia swojego dziecka. To jest niezbędne do tego, aby kobieta mogła w sposób świadomy zadecydować o tym, czy wyrazi zgodę, czy wyrazi sprzeciw na poszczególne świadczenia opieki zdrowotnej. Dalej kobieta ma prawo do poszanowania godności i intymności, czyli ma prawo do tego, aby ten poród oraz wszelkie inne świadczenia udzielane w związku z ciążą nie wpływały negatywnie na jej stan psychiczny. No, mówię o tym dlatego, że niestety z różnych opracowań wynika, że bardzo często to prawo jest naruszane, tak? Przez na przykład przedmiotowe traktowanie takiej kobiety rodzącej. Dalej, kobieta ma prawo do tego, aby w trakcie porodu była obecna z nią osoba bliska. No, w większości przypadków jest to partner, ale niekoniecznie. To może być przyjaciółka, matka, siostra. I to też jest bardzo istotne, żeby podkreślić, że to prawo jest jednym z najsilniejszych praw pacjenta, jakie w ogóle funkcjonują. Dlaczego? Bo takiego prawa nie można ograniczyć wobec całego podmiotu leczniczego. Oczywiście można odmówić obecności osoby bliskiej podczas porodu, ale taką decyzję podejmuje nie dyrektor szpitala, a lekarz, który udziela świadczenia. I muszą być spełnione bardzo konkretne przesłanki, czyli musi być albo zagrożenie życia pacjentki, albo zagrożenie epidemiologiczne, żeby zabronić właśnie uczestnictwa tej osoby bliskiej przy porodzie. Dalej, poród już się odbył, pacjentka ma prawo do tego, aby mieć kontakt z dzieckiem. Już nie mówię teraz o kontakcie skóra do skóry, ja mówię o zwykłym kontakcie, który również nierozerwalnie połączony jest z tym, że kobieta ma prawo do karmienia piersią i do tego, aby była wspierana właśnie w tym procesie laktacyjnym. Dodatkowo kobiecie ciężarnej, a w zasadzie kobiecie rodzącej, przysługuje szereg uprawnień właśnie związanych już z samym porodem. To znaczy, pacjentka ma prawo do sporządzenia planu porodu. Pacjentka ma prawo do tego, aby podczas porodu uczestniczyła w tym porodzie wybrana przez nią położna. Dalej, co wynika chociażby z najnowszego standardu opieki okołoporodowej, kobieta ma prawo do wyboru pozycji, kobieta ma prawo do jedzenia lekkostrawnych posiłków podczas porodu, do spożywania napojów podczas porodu. Więc ten standard opieki okołoporodowej generalnie wskazuje na to, że kobieta jest partnerem podczas porodu, a nie tylko przedmiotem.
1: Pan tu dla mnie wskazał pewien model idealny, no ale tak musiało być. I proponuję, byśmy za tydzień porozmawiamy.

0: o tym, jak to w praktyce wygląda tych realizacji prawa, tych praw kobiet. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Misiorowski, doradca w Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski, był Państwa i moim gościem. Przypominam, proszę do nas napisać prawomaupa.togfm.pl, jeżeli Państwo chcą, byśmy poruszyli konkretny temat.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
2: Po prostu nie mógłbym się doczekać.
1: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
2: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
1: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie obchodzącego dzisiaj urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu, upamiętniającej 250. rocznicę powstania Stanów. Podczas wizyty spotka się z amerykańskim przywódcą, politykami i Polonią. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zwołał na dzisiaj posiedzenie Gabinetu Bezpieczeństwa w związku z planowanym podpisaniem porozumienia między USA a Iranem. Donald Trump ogłosił, że oba kraje podpiszą memorandum o porozumieniu w celu zakończenia wojny. Wysocy rangą izraelscy urzędnicy stwierdzili, że warunki porozumienia zagrażają interesom bezpieczeństwa Izraela i że Waszyngton zgodził się na główne warunki Teheranu. Zespół New York Knicks, którego koszykarzem jest reprezentant Polski Jeremy Sochan, po raz trzeci zdobył mistrzostwo NBA. W piątym meczu finałowym pokonał na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i wygrał rywalizację playoff.
0: To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
10: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. Ponad 710 milionów złotych trafia w tym roku na ochronę ludności, obronę cywilną na Mazowszu. To jest program, który ma pomóc nadrobić wieloletnie zaległości w przygotowaniu państwa, samorządów do sytuacji kryzysowych. Ale gdzie te pieniądze już pracują, a gdzie dopiero zaczyna się budowa systemu bezpieczeństwa mieszkańców? No i wreszcie, gdzie powstanie pierwszy, nowy, pełnoprawny i dostępny schron dla ludności cywilnej? O tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski z nami w Tok FM. Dzień dobry panu.
11: Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze.
10: To zacznijmy od konkretu. Mieszkaniec Mazowsza, kiedy słyszy te 710 milionów złotych, to gdyby miał pan wskazać trzy rzeczy, które dzięki tym pieniądzom rzeczywiście udało się w tym bezpieczeństwie pojedynczego mieszkańca stworzyć, to co by to było?
11: To, co udało się w zeszłym roku, to na pewno zabezpieczenie na sytuacje kryzysowe. Przede wszystkim samorządy w zeszłym roku zostały doposażone w taki podstawowy sprzęt, do którego często nie było, albo był to sprzęt czy zasoby przestarzałe. Mówimy o takich prostych, wydawałoby się, rzeczach, jak nagrzewnice, jak agregaty, jak osuszacze, jak łóżka na wypadek sytuacji ewakuacyjnej, jak namioty, jak koce, czy podstawowy taki sprzęt zabezpieczający. Też udało się kupić koparki i sprzęt, który jest wykorzystywany właśnie w sytuacjach kryzysowych. To z jednej strony sprzęt, który trafił bezpośrednio do samorządów, z drugiej znaczna część środków trafiła też do PSP czy OSP, ale przede wszystkim do PSP, która jest wiodącą służbą w zakresie ochrony ludności. I w zeszłym roku te zakupy na Mazowszu to było ponad 80 milionów złotych do PSP. To pierwszy element. Drugi to obiekty zbiorowej ochrony. W zeszłym roku nie mogliśmy mówić o budowie, bo jeszcze nie było wszystkich rozporządzeń wykonawczych niezbędnych do tworzenia czy schronów, czy miejsc ukrycia, ale można było już przeprowadzać ekspertyzy, czy pierwsze działania dotyczące tworzenia tzw. miejsc doraźnego schronienia, które są tym trzecim filarem obiektu zbiorowej ochrony. I rzeczywiście w niektórych miejscach na Mazowszu powstały tego rodzaju miejsca doraźnego schronienia. Przykład gmina Poświętne, która w ostatnich dniach dosyć mocno została dotknięta, no bo pożar, który się odbywał który miał miejsce właśnie na terenie powiatu wołomińskiego, dotyczy gminy Poświętne. I chociażby w tej gminie zaadoptowano budynek gminy na miejsce doraźnego schronienia. Inny przykład, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, podobnie, miejsce doraźnego schronienia.
10: Ale wciąż, to jest zaadaptowanie miejsca, a nie zbudowanie jego, jak sądzę, od samego początku, tak jak mieszkańcy być może sobie wyobrażają jeszcze schrony z ubiegłej i jeszcze poprzedniej epoki. Do schronów wróćmy za moment. A w takim razie, które obszary jak dotąd okazały się najbardziej niedoinwestowane, a więc takie, w których trzeba najbardziej nadrobić zaległości?
11: To pierwsze to oczywiście obiekty zbiorowej ochrony. To jest tak, że tych miejsc albo nie było, albo przez wiele lat te, które były, no, uległy takiej degradacji, w zasadzie trudno mówić, że one dzisiaj spełniają swoją funkcję. Drugie, no to zapasy, i zakupy, o których wspominałem. Trzecie, to oczywiście edukacja i szkolenia. Zaczęliśmy od takiego podstawowego poziomu, czyli przeszkolenia władz. Zarówno z poziomu krajowego były to szkolenia organizowane dla wojewodów czy marszałków, ale też wojewodowie byli odpowiedzialni za przeszkolenie wójtów, burmistrzów, prezydentów, a z kolei wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, czyli ten najniższy poziom samorządowy, szkolił swoje służby, czy chociażby też radnych. Trzeci element to była kwestia doposażenia właśnie straży, czy trzeci obszar, doposażenie straży pożarnej w niezbędny sprzęt, jako, tak jak wspomniałem, jako tej służby wiodącej. Czwarty to obszar systemu informowania i ostrzegania. On głównie jest też realizowany po stronie PSP, we współpracy z wojewodami, ale też powiatami.
10: Ale czy dzisiaj można pokazać mieszkańcom efekt tych wydanych pieniędzy, na przykład w kwestii edukacji, na przykład w kwestii szkoleń, czy to nadal jest pokazanie jedynie planu, dokumentacji, tego, że wydano pieniądze przeznaczone na to? Pytanie raczej o praktyczny tego efekt.
11: Edukacja na poziomie gminnym i powiatowym to edukacja dzisiaj, która koncentruje się na takich podstawowych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Efekty działań będą widoczne, czy są widoczne w sytuacjach kryzysowych, które no cały czas się zdarzają każdego dnia i dopiero wtedy tak naprawdę mieszkaniec widzi ten efekt.
10: No dobrze, no to w takim razie jak mierzy się to, czy te środki rzeczywiście zwiększyły bezpieczeństwo, a nie tylko pokazały liczbę inwestycji, tego zainteresowania państwa, jak o bezpieczeństwo obywateli należy dbać?
11: Myślę, że to trzeba rozpatrywać na konkretnych przykładach. I te konkretne przykłady dotyczą sytuacji kryzysowych. Dopiero wtedy mieszkaniec widzi efekt tego, jak te pieniądze działają w praktyce. Przykład chociażby ten z ostatnich właśnie dni, czyli tego pożaru, największego pożaru lasu na Mazowszu. Wykorzystanie środków chociażby poprzez wykorzystanie sprzętu zakupionego, takich jak chociażby proste łóżka polowe, ale też sprzęt, który trafił czy do ASP, czy do PSP. Sytuacje kryzysowe, które miały miejsce w zeszłym roku w jednym z powiatów na terenie powiatu puckiego, gdzie mieliśmy sytuację dotyczącą potężnych zniszczeń w wyniku władowania wichury, 20 domów było bez dachów. Szybka reakcja i wykorzystanie znowu sprzętu zakupionego do chociażby plandek, które pozwalają osłonić, zabezpieczyć domy, czy wykorzystanie agregatów prądotwórczych do tego, żeby zasilić te mieszkania.
10: No właśnie, bo gdy mówimy o obronie cywilnej, to jednak większość ludzi myśli o tym zagrożeniu wojennym, myśli po prostu o schronach. I teraz, ilu mieszkańców Mazowsza będzie miało dostęp w takim razie do nowych miejsc schronienia po zakończeniu no choćby tegorocznych inwestycji?
11: W tym roku koncentrujemy się na dwóch elementach. Przekazujemy środki do samorządów, bo to proszę pamiętać, że to samorząd jest tym, który tworzy miejsca czy obiekty zbiorowej ochrony. Z jednej strony to jest adaptacja tych miejsc, które zostały zdiagnozowane przez PSP i inspektorów nadzoru budowlanego, które potencjalnie mogą służyć i zaadoptowanie tych miejsc na obiekty zbiorowej ochrony, miejsca doraźnego schronienia, miejsca ukrycia czy schron. I to się już dzieje. W tym roku większość samorządów na poziomie Mazowsza, a kwota, jaką przeznaczyliśmy na obiekty zbiorowej ochrony, to jest kwota blisko 260 milionów złotych. Będą powstawały miejsca doraźnego schronienia przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. Najczęściej w szkołach, ale też w budynkach urzędów gmin, urzędów starostw powiatowych, też w miejscach, które są przeznaczone na miejsca pomocy społecznej. Przede wszystkim to budynki użyteczności publicznej. To jest jeden z elementów, który jest w finansowaniu. Drugi to jest to, o czym Pan wspominał, czyli budowa nowych miejsc. Przede wszystkim finansowanie dokumentacji projektowej, programów funkcjonalno-użytkowych po to, żeby w następnym roku mogły samorządy przystąpić już do etapu realizacji tych inwestycji.
10: Ale czy dobrze rozumiem, że w tym roku w takim razie realnie na nowy, świeżo oddany, świeżo sfinansowany schron na Mazowszu nie ma szans?
11: W tym roku nie powstaną nowe schrony, dlatego że koncentrujemy się na adaptacji tych miejsc, które zostały zdiagnozowane. Taka też była logika przy przyjmowaniu ustawy i przy przyjmowaniu programu, że jest badanie, które jest wykonywane przez Państwową Straż Pożarną wspólnie z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadoptowania, i w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się też ze względu na roczność programu, chociażby na tym, żeby zaadaptować te miejsca. W następnym roku wchodzimy w tą fazę klasycznie inwestycyjną, czyli będą tworzone nowe obiekty.
10: Mazowsze to jest ponad 5,5 miliona mieszkańców, jakieś 15% może polskiej populacji, i ci wszyscy mieszkańcy w takim razie dzisiaj mogą liczyć na schronienie w tych doraźnych, adaptowalnych miejscach. Taka jest logika i to stoi za bądź co bądź wydawaniem pieniędzy na obronę cywilną na poziomie Mazowsza?
11: Tak, plus mamy oczywiście punkty schronienia jako nowy element wprowadzony do ustawy. To te miejsca są już poidentyfikowane i można je znaleźć w aplikacji, gdzie się ukryć. Dzisiaj to będą przede wszystkim MDS-y i w niektórych być może miejsca ukrycia.
10: To w takim razie mówi pan, panie wojewodo, że w tym roku żadnego nowego schronu na Mazowszu, nowo oddanego schronu takiego od zera zbudowanego, nie zobaczymy, nie skorzystamy z niego. No to powiedzmy o realistycznym w takim razie terminie. Kiedy na Mazowszu zacznie oddawać gotowe do użytku nowe schrony, budowane już według obecnych założeń, przepisów, tych wszystkich założeń, które leżą przy fundamentach obrony cywilnej dla właściwie największego województwa w Polsce?
11: To, co w tym roku powstanie, to powstaną miejsca doraźnego schronienia w zaadoptowanych miejscach, w zaadoptowanych obiektach, które istnieją. W niektórych przypadkach będą to też schrony i miejsca ukrycia. Jeżeli mówimy o nowo wybudowanych, to będzie to proces możliwy, rozpocznie się w następnym roku. Zakładamy, że pierwsze z takich schronów o niewielkiej skali będą powstaną już na koniec następnego roku, a kolejne w perspektywie programu pięcioletniego. Jeżeli pyta mnie Pan o perspektywę, albo ile dokładnie, dzisiaj jest to trudne do oszacowania w takim sensie, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć na koniec okresu 5 lat dokładnie jaka liczba schronów powstanie. Dzisiaj nie do końca znane są koszty budowy schronu na podstawie tych dokumentacji projektowych, które mamy, bo one są cały czas w momencie tworzenia. Założenie jest takie, no jakby zgodnie z założeniami też ustawy, że będziemy mieli 25% ludności objętej w miastach obiektami schronowymi bądź miejscami ukrycia.
10: Zatrzymajmy się przy tym, w dużych miastach 25%, czyli co czwarty czwarty obywatel będzie miał miejsce w takim schronie doraźnym albo zakładam, że takim już schronie docelowym. A co z mniejszymi miejscowościami?
11: Te wskaźniki w tych mniejszych miejscowościach mamy mniejsze niż na poziomie dużych miast, bo to jest 15%. Natomiast w tamtych w tych rejonach, obszarach wiejskich chociażby, czy w mniejszych miejscowościach będą powstawać miejsca ukrycia bądź miejsca doraźnego schronienia. Patrząc na logikę wojny w Ukrainie, ale też doświadczenia, które płyną z innych państw, koncentrujemy się jednak na dużych aglomeracjach czy na terenach miejskich bardziej zurbanizowanych i to od nich będziemy zaczynać finansowanie, czy w tych miejscach przede wszystkim będziemy finansować schrony czy miejsca ukrycia, co nie oznacza zupełnie, że tamte miejsca zostaną pozostawione zupełnie bez wsparcia. Głównie będą to ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. To też zależy od tego, o jakiej wielkości gminie mówimy i też od inicjatywy lokalnych samorządów.
10: Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski był gościem w audycji Plan Działania. Bardzo dziękuję.
11: Bardzo dziękuję.
10: Audycja Plan Działania poleca się do słuchania co wtorek o 13.40 i także do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Serdecznie dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Szwajcarzy w referendum zagłosują dziś nad inicjatywą skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, której celem jest ograniczenie liczby ludności do 10 milionów do 2050 roku. Obecnie kraj ten liczy 9 milionów 100 tysięcy mieszkańców. Według inicjatorów masowa migracja wywiera presję na usługi publiczne i rynek mieszkaniowy, a także przyczynia się do wzrostu przestępczości. Rząd i parlament odrzuca inicjatywę, a żadna ze szwajcarskich partii rządzących, z wyjątkiem Partii Ludowej, jej nie popiera. Prezydent Donald Trump ogłosił nominację swojego osobistego prawnika Jamesa McDonalda na prokuratora federalnego dla południowego okręgu Nowego Jorku. To jedna z najbardziej wpływowych funkcji w amerykańskim resorcie sprawiedliwości. Placówka zajmuje się szerokim wachlarzem spraw od terroryzmu i szpiegostwa po oszustwa na rynku papierów wartościowych i korupcję w sektorze publicznym. Dzisiaj po ponad 20 latach przerwy wracają regularne połączenia kolejowe między Somoninem a Kartuzami w województwie pomorskim. Rozkład jazdy przewiduje 17 par pociągów kursujących we wszystkie dni powszednie. Kolejarze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.

0: To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10:40.
1: Żyjemy w społeczeństwie wyjątkowo zależnym od nauki i technologii, w którym prawie nikt nie wie nic o nauce i technologii. Takie zdanie pod koniec XX wieku napisał wybitny astrofizyk Carl Sagan. Dzisiaj taka opinia wydaje się być jeszcze bardziej słuszna. Dla większości ludzi komputer lub smartfon to tajemnicze pudełka, których działanie wydaje się być magią, a nie procesem fizycznym. Tymczasem anatomia takiego krzemowego mózgu jest porywająca. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja, w której jesteśmy z nauką i komputerami po imieniu. Na pewno nie da się zrozumieć współczesnych komputerów bez podstawowej wiedzy na temat tego, jak działa procesor, czyli najczęściej używany układ do przetwarzania cyfrowego. A taki procesor działa dzięki impulsom elektrycznym. Używany jest tu prosty system znaków. Wysokie napięcie oznacza tak, czyli 1, a słabsze nie, czyli 0. Jest to zapis binarny, zwany zero-jedynkowym. Sygnały te sterują mikroskopijnymi przełącznikami, czyli tranzystorami, które otwierają lub zamykają drogę dla prądu. Tranzystory najczęściej robi się z krzemu. Zewnętrzny sygnał może pobudzić go do przewodzenia prądu lub może wyłączyć tę zdolność. Tak właśnie zachowuje się półprzewodnik. Dzięki tranzystorom przepływ energii zostaje uporządkowany w cykle pracy. Instrukcje są odszyfrowywane i wykonywane w formie konkretnych operacji. Szybkość procesorów podaje się jako taktowanie zegara, czyli liczbę cykli pracy na sekundę, które wyznaczają tempo przetwarzania instrukcji. Tę wartość możecie wyczytać ze specyfikacji swoich smartfonów lub komputerów. Zazwyczaj będzie ona mieścić się w zakresie od 2 do 5 GHz, co oznacza miliardy operacji na sekundę. Robi wrażenie. I wszystko po to, żebyśmy mogli scrollować w poszukiwaniu śmiesznych filmików z kotami. Jak się pewnie domyślacie, procesory są coraz szybsze, ale niestety nie damy rady przyspieszać ich w nieskończoność. Naszym przeciwnikiem są prawa fizyki, więc mamy przechlapane. Po pierwsze, każde przełączenie tranzystora powoduje wydzielenie ciepła, a przy pewnej częstotliwości nie da się go już skutecznie odprowadzić, co może spowodować nawet stopienie układu. Po drugie, zwiększenie prędkości taktowania wymaga podnoszenia napięcia, co drastycznie zwiększa pobór prądu. Po trzecie, do akcji wkracza fizyka kwantowa, czyli mamy podwójnie przechlapane. Gdy tranzystory stają się ekstremalnie małe, co dzieje się współcześnie, elektrony zaczynają przeskakiwać przez bariery, co powoduje błędy i dalsze nagrzewanie się układu. Ale dlaczego właściwie te tranzystory zaczynają być ekstremalnie małe? Czy w tym przypadku małe znaczy lepsze? Procesor to jedna z najbardziej skomplikowanych konstrukcji, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Składa się z miliardów tranzystorów połączonych siecią mikroskopijnych, miedzianych ścieżek. Na obrazie spod mikroskopu wygląda to trochę jak amerykańskie miasto. Tranzystory te układają się w funkcjonalne bloki, które z kolei tworzą bardziej złożone moduły, takie jak jednostki obliczeniowe czy pamięć podręczna. Im więcej obliczeń i pamięci jest potrzebne, tym więcej bloków musimy umieścić na płytce. Aby zmieścić to wszystko na powierzchni kilku centymetrów kwadratowych oraz nieustannie rozbudowywać funkcjonalności procesorów, musimy upakowywać te tranzystory coraz ciaśniej i ciaśniej. W ciągu zaledwie 2 dekad upakowaliśmy na tej samej powierzchni ponad 150 razy więcej elementów. Na początku XXI wieku standardem była architektura, w której rozmiar tranzystorów wynosił około 65 nanometrów. Obecnie udało się osiągnąć tak niskie wartości jak 2 nanometry. Nanometr to milionowa część milimetra. Aby uzmysłowić sobie, z jaką precyzją wykonane są te elementy, wyobraźcie sobie, że dopiero 50 tysięcy tranzystorów ułożonych obok siebie odpowiadałoby grubości jednego arkusza papieru. Nawet wirus grypy jest około 50 razy większy niż najnowocześniejszy tranzystor. Ale jak wynik obliczeń w takim krzemowym mózgu zamienia się w obraz i dźwięk, które możemy odebrać i przetwarzać swoimi organicznymi mózgami? Ktoś musi tłumaczyć z komputerowego na nasz. I taką funkcję pełnią specjalne podzespoły odpowiedzialne za interfejs użytkownika. Interfejs użytkownika to właśnie ta warstwa, którą łatwo i przyjemnie możemy odbierać swoimi zmysłami i którą potrafimy obsługiwać intuicyjnie. Wyniki obliczeń procesora są przesyłane dalej, przez magistralę danych, na przykład do karty graficznej. I tutaj znów dzieje się magia, to znaczy fizyka. Najważniejszym elementem karty graficznej jest procesor karty graficznej. Jest dużo lepszy do szybkiego wykonywania powtarzalnych czynności niż opisane wcześniej procesory, czyli z komputerowego na nasze, lubi rutynę. Nie generuje obrazu na żywo, prosto na ekran. Najpierw musi go narysować w specjalnej pamięci wideo. W jej wydzielonej części każda komórka odpowiada jednemu pikselowi na ekranie i przechowuje liczbowy przepis na jego kolor. To trochę jak malowanie po numerach. Komputer nie musi rozumieć obrazu, który wyświetla. On po prostu wypełnia piksele konkretnymi wartościami binarnymi zgodnie z matematyczną instrukcją. Kiedy obraz jest już gotowy, kontroler wyświetlacza odczytuje te dane tysiące razy na sekundę i wysyła je kablem lub taśmą jako strumień zakodowanych impulsów cyfrowych. Następnie elektronika wbudowana w matrycę ekranu interpretuje ten sygnał cyfrowy i zmienia napięcie przykładane do konkretnych subpikseli, generując światło o konkretnej barwie. I voilà, mamy nasz obraz na ekranie. Wyświetlacz to tylko jedna z podstawowych jednostek interfejsu komputerowego. Podobnie jak w ciele człowieka, komputer komunikuje się ze światem zewnętrznym różnymi sposobami, między innymi poprzez obraz, dźwięk i dotyk. Te ostatnie to jednostki wejścia i feedbacku, takie jak myszka, touchpad czy ekran dotykowy, za pomocą których my możemy wprowadzać dane do systemu. Bądźcie więc delikatni i troskliwi dla swoich smartfonów, ponieważ one naprawdę to czują. Związki węgla stanowią podstawę życia, ponieważ atomy węgla potrafią tworzyć różnorodne i złożone struktury chemiczne, od komórek po tkanki i mózg. Naukowcy zauważają podobieństwo krzemu do węgla, bo jego atomy mogą się łączyć same ze sobą i tworzyć złożone struktury molekularne. Nic więc dziwnego, że rozważano, czy jest możliwe, aby gdzieś we wszechświecie powstało życie oparte na krzemie zamiast na węglu. Jednakże związki krzemu tworzą głównie obojętną krzemionkę, czyli piach, co ogranicza ich różnorodność chemiczną. Ponadto są one bardzo stabilnymi ciałami stałymi, co utrudniałoby ich krążenie w organizmach i środowisku. Dlatego węgiel sprzyja powstawaniu życia, a krzem jest pod tym względem znacznie mniej odpowiedni. Ale co by było, gdyby odwrócić to pytanie? Czy da się zbudować komputer oparty na węglu? I nie chodzi mi tutaj o grafit czy grafen, ponieważ tranzystory oparte na tych węglowych materiałach są już znane od dawna. Chodzi mi o materiały organiczne, polimery lub nawet komórki biologiczne. Fascynujące, ale po co mielibyśmy to robić? Motywacją może być efektywność. Biologia potrafi przetwarzać informacje przy ułamku energii wymaganej przez krzem. Ludzki mózg potrzebuje mniej energii niż superkomputer o takiej samej mocy obliczeniowej. My jesteśmy chodzącymi superkomputerami. Takie organiczne komputery już powstają w laboratoriach. Układy te naśladują neurony i synapsy, łącząc pamięć z przetwarzaniem danych w jednym układzie i umożliwiając równoległe operacje. Do ich wytwarzania, zamiast krzemu, naukowcy używają polimerów przewodzących. Są one miękkie, elastyczne i potrafią przewodzić nie tylko elektrony, ale i jony. Dokładnie tak jak nasze neurony. Obecnie potrafimy już budować z nich proste sieci neuronowe. Biokomputery to jeszcze dalej idąca wizja, w której procesorem staje się wyhodowana w laboratorium trójwymiarowa kultura komórek mózgowych. To zagadnienie jest bardzo złożone, nie tylko ze względów fizycznych i biologicznych, ale również etycznych. Inteligencja organoidalna niesie ze sobą ogromne szanse, takie jak rozwój neurologii, ale również zagrożenia, takie jak kwestie odczuwania bólu czy wykazywania świadomości przez organoidy mózgowe. Standardowy film składa się z 30 klatek na sekundę. Żeby wasz ekran wyświetlił każdą z nich, procesor musi przeprowadzić miliardy operacji, które następnie są przetwarzane przez układ graficzny i zamieniane na precyzyjne instrukcje dotyczące podświetlania poszczególnych pikseli. To wszystko dzieje się niewyobrażalnie szybko i precyzyjnie. Fakt, że ludzie byli w stanie zaprojektować i stworzyć coś takiego, jest jednym z najlepszych przykładów niezwykłych zdolności naszych mózgów, które potrafią zamieniać energię w tak genialne pomysły. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji jeszcze bardziej docenicie swoje własne, genialne, węglowe mózgi. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji z nauką po imieniu. W każdą środę po 10:40. Adam Mirek.
0: To było archiwalne wydanie audycji z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Kolejne załamanie pogody, idą burze, gdzie trzeba się ich spodziewać, o tym na początek. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w urodzinach Donalda Trumpa. Po odkryciu w lutoryżu na Podkarpaciu jest areszt dla patomorfolożki. Niedziela, 14 czerwca, minęła 8. Czas na informacje. TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami. Jeszcze przed południem może grzmieć w większości województw. Alerty pierwszego stopnia obejmują niemal wszystkie regiony poza tymi południowymi. Opadom może towarzyszyć grad, a wiatr może osiągać prędkość 75 km na godzinę. Dodatkowo dla północnych regionów obowiązują alerty pierwszego stopnia przed gwałtownym wezbraniem wód. Prezydent Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych. Na zaproszenie obchodzącego dzisiaj urodziny prezydenta Donalda Trumpa weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu, upamiętniającej 250. rocznicę powstania Stanów. Podczas wizyty spotka się z amerykańskim przywódcą, politykami i Polonią. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS liczą, że prezydent Nawrocki w czasie wizyty w Białym Domu poruszy kwestie obecności wojsk USA w Polsce oraz propozycji MON-u, stałej amerykańskiej bazy, mówi poseł PiSu Krzysztof.
7: Chcemy Fortu Trump w Polsce, chcemy stałej bazy wojskowej, wojsk amerykańskich.
8: To jest ważny moment, żeby w tym wypadku jeszcze raz do tego wrócić i to podkreślić.
6: Dodaje były szef MSZ-u senator Grzegorz Schetyna. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło w jubileuszowej Paradzie Równości w Warszawie, która w tym roku świętowała swoje 25-lecie. Brały w niej udział m.in. Patrycja i Małgorzata, jedne z pierwszych kobiet w Polsce, których ślub zawarty za granicą został uznany przez państwo.
9: Bardzo się cieszę, że ta zmiana zachodzi, że osoby queerowe, nastoletnie nie muszą już się tak bardzo bać, że powstają sieci wsparcia psychologicznego w całej Polsce. Jednocześnie sfera polityczna jest bardzo w tyle, nadal robi z nas zakładników politycznych rozgrywek.
10: Ale co jest budujące i piękne, to właśnie ten taki permanentny zryw społeczny, bo społeczeństwo jest gotowe, naprawdę jest gotowe.
11: Już otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa?
9: Cały czas czekamy na skutki prawne transkrypcji, tutaj przede wszystkim na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
11: To jest na etapie, kiedy czekasz na ten dokument i pewnie perspektywa ta sama, to znaczy będzie papier, ale...
12: No właśnie, będzie papier i będziemy walczyć o równość małżeńską. To jest w ogóle bardzo symboliczny rok, bo jest 25 lat Parady Równości, 25 lat kampanii przeciw homofobii, ale też przede wszystkim 25 lat równości małżeńskiej w Holandii. Holandia nadal istnieje.
6: Mówił Miłosz, który wraz ze swoim mężem wciąż czeka na transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w Niemczech. W pierwszej Paradzie Równości w 2001 roku brało udział niespełna na 300 osób. Wczoraj poszło w niej od 50 do 60 tysięcy. Sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Magdaleny H., patomorfolożki i byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam podczas prac ziemnych odkopano odpady medyczne oraz płody ludzkie. O szczegółach Marcin Starzec.
13: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkopano odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
13: Magdalena H. usłyszała zarzuty z bezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Sąd aresztował ją do 10 września. Kobiecie grozi 12 lat więzienia, a skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, PGF FM.
14: Liczba potwierdzonych przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga wzrosła do 710. Ministerstwo Zdrowia odnotowało 149 zgonów. 17. epidemię eboli w Kongu. Od wykrycia tej choroby w 1976 roku ogłoszono 15 maja, niespełna pół roku po poprzedniej. Obecna epidemia rozprzestrzeniła się też na sąsiednią Ugandę. Delegaci Fideszu przedłużyli o rok mandat przewodniczącego ugrupowania byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Orban był jedynym kandydatem ubiegającym się o to stanowisko. Podczas kongresu skomentował porażkę ugrupowania w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia, biorąc na siebie odpowiedzialność za błędy strategiczne. Wśród błędów wymienił niedocenienie przeciwnika i katastrofalną porażkę kampanii prowadzonej w internecie. Fabuła Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej i dokument Silver zostały nagrodzone Wielkim Jantarem, główną nagrodą w konkursach pełnometrażowych debiutów podczas gali zamknięcia 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Zwycięski obraz Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald pokonał 12 konkurentów w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych. W konkursie dokumentów Silver Natalii Koniasz rywalizował z 13 obrazami. Są ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw, wszystkich poza tymi na południu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 13-14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 8:05 na zegarach, jest 14 czerwca 2026 roku. Rozpoczynamy niedzielny poranek w Radiu Tok FM. Poranek, który przygotowała Magda Sikonia, realizuje Jana Cech. Ja się nazywam Filip Kekusz. Dzień dobry Państwu, wyjątkowo w zastępstwie Michała Tomasika. Witam się z Państwem i pozostaniemy tutaj, akurat nic się nie zmienia, do godziny 10:00 z Państwem. Słońce nad miejscowością Biały Bór w zachodniopomorskim wzeszło dzisiaj o 4:18, zajdzie o 22:17. Biały Bór nie jest dużym ośrodkiem, ale powróci jeszcze dziś w poranku Tok FM. O tym za chwilę, bo jeszcze musimy dopełnić formalności związanych z witaniem dnia. 165 dnia w 2026 roku, do końca roku, więc dni pozostało równo 200. Na co się wydarzyło? 16, 15, 14 czerwca na przestrzeni ostatnich dekad i wieków. W 1276 roku pierwsza historyczna wzmianka o Gliwicach. Nazwę Gliwic wymienia dokument lokacji na prawie czynszowym sąsiednich Sobieszowic, dzisiejszej dzielnicy miasta. W 1572 roku w Elblągu zwodowano galeon Smok, znany bardziej nawet jako galeon Zygmunta Augusta. Pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. Czy się nazywał Smok, tego do końca nie wiadomo, ale na dziobie miał galion w formie smoka. Właśnie w 1774 roku, 14 czerwca, otwarto kanał bydgoski łączący Wisłę i Odrę, najstarszy, przydatny, używany do żeglugi śródlądowej kanał w Polsce w tym momencie. 24 km długości, 2 metry w najgłębszym miejscu, no i oczywiście pewna symbolika, łączenie dwóch największych rzek w Polsce. W 1934 roku, 14 czerwca, Adolf Hitler przybył ze swą pierwszą wizytą do Włoch na spotkanie w Wenecji z Benito Mussolinim, a w 1987 roku, to już było 39 lat temu, zmarł Stanisław Bareja, reżyser, autor komedii Miś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, zresztą Państwo sami wiedzą, jakby bardzo ważna postać, którą wiele osób z mojego pokolenia i z pokolenia moich rodziców mówi po dziś dzień. W 2007 roku Hamas po walkach z Fatahem przejął całkowitą kontrolę nad Strefą Gazy, a w 2014 roku, 14 czerwca właśnie, to też był weekend, wybuchła tak zwana afera podsłuchowa, która bardzo mocno wpłynęła na kształt polskiej polityki w latach kolejnych, aczkolwiek oczywiście nie była decydującym faktorem. To było to, co działo się na przestrzeni lat 14 czerwca, a teraz o tym, co będzie dzisiaj, dlatego że W Polsce będą trwały obchody 86. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Odbędą się w Oświęcimiu i Harmerzach. Będzie na miejscu kilkunastu byłych więźniów obozu. Będzie też ministerka kultury Marta Cienkowska. Uroczystością patronuje prezydent Karol Nawrocki, który będzie w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, ale o tym za chwilę. Dziś przypada w Polsce Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Jak zwykle to wydarzenie będzie miało szczególną oprawę. Pierwszym akordem będzie złożenie hołdu ofiarom obozu przed ścianą straceń na terenie Auschwitz-1. Później zostaną złożone wieńce i znicze pod tablicą pamiętniającą więźniów pierwszego transportu, która znajduje się na budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej. Potem kolejne punkty programu. Karol Nawrocki będzie na urodzinach Donalda Trumpa, dlatego że prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi dzisiaj 80. urodziny i to się też tak składa, że przypadają te urodziny 14 czerwca właśnie, tak więc w amerykańskie święto flagi, co bywa też czasem pretekstem, żeby te dwie okoliczności przez amerykańskiego prezydenta połączyć. Ale Donald Trump zapowiada też, że dziś dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem, które, tu cytat, natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Amerykański prezydent na swoim portalu społecznościowym Truth Social zagroził jednocześnie, że jeśli proces wdrażania porozumienia nie przebiegnie szybko i sprawnie, Stany Zjednoczone mają, i tu kolejny cytat, bo to trzeba cytatami, ponieważ nie bierze się odpowiedzialności za słowa amerykańskiego prezydenta, ostateczną alternatywę, która, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie zostanie wykorzystana. Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu, to jest kluczowy pośrednik w rozmowach, ogłosiło, że dziś planowana jest elektroniczna ceremonia podpisania porozumienia, jednak rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghej zaprzeczył, jakoby podpisanie porozumienia z USA, tak zwanego memorandum z Islamabadu, miało odbyć się właśnie dzisiaj. Nie wykluczył jednak, że do podpisania memorandum może dojść w najbliższych dniach. Przez ostatnie kilkanaście dni dowiadywaliśmy się, czy to od Donalda Trumpa, czy od Marco Rubio, że już jest chwila do podpisania porozumienia, które ma zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie, rozpoczętą pod koniec lutego. Do tego porozumienia nie dochodziło, wobec tego pozwalamy sobie pozostać sceptycznymi, aczkolwiek jeśli coś takiego się wydarzy, oczywiście będziemy Państwa na ten temat informować. Prezydent Karol Nawrocki będzie tymczasem w Waszyngtonie. Na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa przyjeżdża prywatnie i roboczo do Waszyngtonu. Ma w planach rozmowę w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przewidziane są też jego spotkania na Kapitolu oraz z Polonią na Florydzie. Na centralny punkt tej wizyty to jest oczywiście wizyta w Białym Domu na gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250.

0: i finał pewnej dyskusji, która toczyła się w Szwajcarii. Referendum w Szwajcarii, które zainicjowała skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa, argumentując, że masowa imigracja wywiera presję na usługi publiczne i rynek mieszkaniowy i przyczynia się do wzrostu przestępczości. To referendum ma polegać na tym, że Szwajcarzy będą głosować nad postulatem, by liczba ludności tego kraju, wynosząca obecnie 9 milionów 100 tysięcy osób, nie mogła przekroczyć 10 milionów przed 2050 rokiem. To miało być takie sztywne postawienie granic migracji. Gdyby prawica wygrała referendum, rząd zostałby zobowiązany do wprowadzania surowszych przepisów imigracyjnych, zwłaszcza w zakresie azylu i łączenia rodzin, która, kiedy liczba ludności osiągnęłaby 9,5 miliona złotych. Rząd federalny Szwajcarii taki pomysł odrzuca, podkreśla, że pomysł zagraża dobrobytowi, bezpieczeństwu wewnętrznemu i humanitarnym tradycjom Szwajcarii. Do przyjęcia postulatów przedstawionych w referendum niezbędne byłoby zagłosowanie za nimi zarówno przez większość obywateli, jak i większość z 26 szwajcarskich kantonów. Wyniki tego referendum poznamy w kolejnych godzinach. Na pewno będziemy do nich wracać, dlatego że jest to przyczynek do bardzo wielu rozmów na temat problemów i wyzwań, przed którymi stoi Europa. I tak będzie ten dzień płynął w Polsce i na świecie, ale jednocześnie będzie płynął niedzielny poranek TOK FM. Jak wspomnieliśmy, po 9.40 porozmawiamy jeszcze o tym, co może się wydarzyć podczas urodzin Donalda Trumpa. Również jaka pogoda jest przewidziana na to wielkie wydarzenie, bo może się okazać, że gala mieszanych sztuk walki zostanie pokrzyżowana właśnie przez burze, które jeszcze wczoraj było ryzyko, że będą nękać Waszyngton i okolice. Po godzinie 9.20 będzie z nami profesor Ewa Kusideł z Uniwersytetu Łódzkiego i porozmawiamy wokół badania SW Research poświęconego temu, jakie zawody wybraliby dla swoich dzieci ich rodzice. To jest badanie doroczne i pokazuje zarówno pewien społeczny prestiż rozmaitych zawodów, jak i to, jaką przyszłość widzieliby rodzice dla swojej progenitury. Lekarz. To już od razu Państwu zdradzę. Lekarz i lekarka to są te zawody, w których rodzice najchętniej widzieliby swoje dzieci, aczkolwiek dzieje się bardzo dużo w tym badaniu. Wobec tego zastanowimy się, na ile te marzenia rodziców mogą się spełnić, na ile wynosi presja, ile wynosi presja na dzieci, żeby właśnie na studia medyczne ruszyć, oraz jakie przełożenie te badania mają na rzeczywistość i na to, co wybierają dzieciaki. Po godzinie 9 będzie z nami Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Krwiodawstwa. Wobec tego przy tej okazji, przypadającej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem takiego kryzysu w bankach krwi w Polsce, warto przypomnieć o tym, że nie ma większych przeciwwskazań dla bardzo wielu osób, żeby krew oddawać, do czego się ta krew przydaje i czy krew można syntetyzować. To są takie pytania, na które odpowiadamy regularnie, ale wydaje się, że co roku potrzeba jest, żeby jeszcze o czymś takim wspomnieć, a także honorowym dawcom krwi się ukłonić. Po godzinie 8.40 12 lat już na stanowisku premiera jest Gordon Brown, premier Antigua i Barbudy. I właśnie o sytuacji Antigua i Barbudy, jednego z mniejszych państw na świecie, jednego z państw wschodnich Karaibów, będziemy rozmawiać, zarówno o sytuacji politycznej, jak i geograficznej, jak i społecznej, bo to jest bardzo ciekawa przestrzeń, która rzadko jest zgłębiana w polskich mediach, a teraz jest okazja, żeby to zrobić, więc czemu nie? A po godzinie 8.20, więc już za 6 minut, będzie z nami Miłosz Szymański, podcaster, autor podcastu Za Robieżą, a także reportażysta i autor książki Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych. To jest książka, która została wydana kilka tygodni temu przez wydawnictwo Znak Horyzont. Jest to zbiór opowieści właśnie z ziem opuszczonych, czyli z takiego wycinka Polski, gdzie gęstość zaludnienia jest o wiele niższa niż w pozostałych regionach. To jest północna część Wielkopolski, zachodniopomorskie ziemie, które doświadczyły historii i były ziemiami pogranicznymi przez wiele, wiele dekad, co też wpłynęło na to, jak te ziemie się rozwijały. Miłosz Szymański zwiedzał je, zbierał historię stamtąd, zamknął je w książce Szkoda Zachodu, która jest bardzo interesującą książką, i właśnie wokół tej książki, wokół ziem opuszczonych, wokół pustki, o której pisze Miłosz Szymański, będziemy rozmawiać za kilka chwil. Na razie 8.16, za kilka minut informacje i Krzysztof Horwat, a potem wracamy.
1: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się,

0: Słyszę, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc Wiedeń, Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
5: Przed kim uratowałeś?
4: Przed Turkami.
5: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
4: tak. Dokładnie tak.
5: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
4: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8:20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Porozumienie z Iranem ma zostać podpisane dziś, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. To według niego oznacza natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus. Wcześniej również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu, kluczowego pośrednika w rozmowach, ogłosiło, że planowana jest elektroniczna ceremonia podpisania porozumienia. Z drugiej strony rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghaei zaprzeczył, jakoby podpisanie dokumentu, tak zwanego memorandum z Islamabadu, miało odbyć się dzisiaj. Skarbówka chwali się efektami dużej akcji wymierzonej w nielegalny hazard. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z policją zatrzymali 22 osoby i zabezpieczyli 99 automatów. W ramach trzydniowej akcji skontrolowali 21 punktów w województwie mazowieckim. Sensacja na mundialu. Australijscy piłkarze na stadionie w Vancouver wygrali z Turcją 2-0 w meczu Mistrzostw Świata. Dzień wcześniej zespół USA pokonał Paragwaj 4-1 i prowadzi w tabeli.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Niedzielny poranek Radio Tok FM, Filip Kekusz przy mikrofonie. Jest z nami Miłosz Szymański. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Autor podcastu Za Rubieżą, którego jestem ogromnym sympatykiem. Autor już trzech książek, z których ostatnio Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych, trzymam właśnie w ręku. Pierwsza twoja książka wydana przez Znak Horyzont, zbiór reportersko-eseistyczno-historycznych opowieści o tym regionie Polski, który zakreślasz według własnego klucza. Jaki to jest klucz?
18: Bardzo mi jest miło, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Kluczem, który ja sobie wziąłem, to jest to, że to są ziemie, które leżą w północno-zachodniej części naszego pięknego kraju, te rzadziej zaludnione, to znaczy na północ od Poznania, na południe od morza, na zachód od Bydgoszczy, a na wschód od Szczecina. Jak spojrzeć na ten teren, to mamy dużo mniejszych i większych miejscowości, które, czy też powiatów, które łączy to, że są właśnie słabo zaludnione, równie słabo jak na przykład Mazury czy Podlasie, tylko że o Mazurach czy Podlasiu się w Polsce mówi, że tak powiem, a na przykład o Świdwinie czy Szczecinku trochę rzadziej.
17: A dlaczego te ziemie tak wyglądają? Bo to są takie ziemie, które były jednak ziemiami przechodnimi, które też co uniemożliwiło im rozwijanie się w taki sposób, jak pozostała część obecnej Polski.
18: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przechodniość, to ziemie odzyskane były do pewnego stopnia przechodnie, ale z drugiej strony no, 600-700 lat były częścią Niemiec, więc pod tym względem były słabo przechodnie. Natomiast wydaje mi się, że główną sprawą jest to, że było to przede wszystkim pogranicze przez całe wieki, bo ja opisuję również tereny tak zwane nieodzyskane naszej rdzennej Polski, a nie tamto, co było częścią Niemiec od XIII wieku. W każdym razie to jako pogranicze przez te setki lat spowodowało, że w pogranicze lepiej nie inwestować, bo anuż wróg zabierze, bo jest przecież blisko, jego wojska są tuż za granicą. Nie powstawały tam wielkie miasta. To było bardziej rolniczo-wędkarskim zapleczem dla reszty kraju i tak to trwało setki lat. I później, kiedy w 1945 roku nastąpiła zmiana granic, to te terytoria są w całości teraz w Polsce. No i niezależnie od tego, że to już nie jest pogranicze państw, to jest dalej pogranicze województw, można powiedzieć, to są to terytoria, które nie są super gęsto zaludnione, no bo nikt w latach 40., 50. ani 60. nie budował tam wielkich miast, tylko rozbudowywał te niewielkie, które już były na miejscu.
17: Jest klucz geograficzny, jest też klucz osobisty dla ciebie, bo wiele prywatnych wątków do tej książki przemycasz.
18: Wydaje mi się, że dobrze jest czasem przemycić prywatny wątek, oczywiście najlepiej w subtelny sposób. Z tej prostej przyczyny, że czytelnik dostaje wtedy informację, że po pierwsze ja... Możliwe, że się lepiej orientuję, bo tam bywam. Możliwe, że lepiej się orientuję, bo tam byłem wiele lat temu. I możliwe, że się lepiej orientuję, bo tam mieszkałem albo mam rodzinę, czy też miałem.
17: Mówię, rowerem pokonywałeś bardzo wiele tych terytoriów i też wracasz do tego, jak na przestrzeni ostatnich lat wracałeś do niektórych z tych miejscowości.
18: Tak, ja uważam, że turystyka rowerowa to jest jeden z najlepszych sposobów na poznawanie miejsc. Z tej prostej przyczyny, że rowerem się jedzie na tyle szybko, żeby można było pokonać spore dystanse w ciągu dnia, ale w każdej chwili się można zatrzymać, zejść, nie ma problemu z zaparkowaniem roweru. Nie ma też problemu z tym, żeby jechać na tyle szybko, żeby się szybko przemieszczać, na tyle wolno, żeby mieć czas, żeby obserwować, podziwiać, zbierać przemyślenia. Dlatego ja serdecznie polecam wszędzie jeździć rowerem. Super sprawa. To jest raz. A druga rzecz, że ja mieszkając swego czasu w Szczecinie przez 4 lata, no się rzeczy tam miałem po prostu bliżej. I często tam jeździłem. I też dla mnie to było bardzo egzotyczne doświadczenie, ponieważ ja jestem z Poznania i przyzwyczajony jestem do tego, że teren jest płaski, porośnięty zbożem i że jest gęsto zaludniony, bo tak mniej więcej wygląda Wielkopolska. Natomiast tamże tak nie jest. Jest dużo lasów, jezior, pagórków, no i przede wszystkim jest mało ludzi. To jest obszar inny. Mi się zawsze cokolwiek, co nie jest płaskie i porośnięte polem, kojarzyło z wakacjami. No bo albo jechałem w góry, albo nad morze i to były wakacje, albo na obóz harcerski gdzieś pośrodku niczego, czyli w okolicach na przykład Trzcianki czy Piły. Więc to mi się zawsze kojarzyło z pewną egzotyką i do dzisiaj tak mam, że jak tam jestem, to czuję się odrobinę egzotycznie, mimo że wszędzie tam już byłem.
17: No, ustawiamy taką ekspozycję tej książki i zaraz przejdziemy do konkretów, ale chciałbym się jeszcze dopytać o pewien proces powstawania, bo mam wrażenie, że to jest twoja najmniej skonkretyzowana książka, bo pierwsza poświęcona była Mołdawii, tak? Jest państwo.
18: Tak jest.
17: Druga to były historie z czasów, kiedy pływałeś na statkach. Ta z kolei jest rozpięta między wieloma wiekami wręcz, tematami, miejscowościami. To jest taki proces powstawania tej książki, który tkwił w tobie długo, czy idea rodziła się w trakcie, czy po prostu w pewnym momencie stwierdziłeś, a to jest to moje miejsce, które opiszę?
18: Znaczy, pomysł na mnie spadł jak kometa wręcz, ponieważ ja mam w domu taką mapę. mapę Polski i na tej mapie zaznaczam sobie miejscowości, w której już miałem wieczory autorskie. Z dwoma poprzednimi wtedy książkami, teraz już z tą trzecią również. No i wieczorów autorskich zrobiłem 188. Wczoraj byłem akurat w Świdwinie, w 188. I w związku z tym ta mapa mi się dosyć mocno zapełnia miejscowościami, w których już byłem. I kiedyś ją oglądałem i zdałem sobie sprawę, że to jest na mojej mapie najbardziej pusty obszar, bo byłem w Gorzowie, byłem w Pile, Koszalinie i Słupsku i to tyle. I pomyślałem sobie, dlaczego tak jest? I zaczęło mnie to interesować. Stąd doszedłem do wniosku, że tak jest dlatego, że tam mało kto mieszka. W związku z tym, no siłą rzeczy, rzadziej tam można zrobić wieczór autorski. I zacząłem sobie o tym myśleć i potem zdałem sobie sprawę, że przecież dla większości Polaków Lizbona, Barcelona czy Stambuł są dużo bardziej znajome, dużo mniej egzotyczne niż na przykład Wałcz czy Trzcianka na przykład, ponieważ w Barcelonie byli dwa albo trzy razy, a w Wałczu nigdy, albo jeżeli byli, to tylko dlatego, że przez niego przejeżdżali w drodze nad morze. I pomyślałem sobie, że to jest w sumie region równie mało znany w Polsce, jak na przykład Mołdawia jest mało znanym krajem w Europie. I stwierdziłem, że w sumie to się bym za to zabrał, bo czemuż by nie właściwie, to jest raz. A druga rzecz to to, że książka jest trochę mało skonkretyzowana w sensie takim, o czym dokładnie ona opowiada. Bo to jest celowy zabieg oczywiście, ponieważ pomyślałem sobie, że te opuszczone ziemie, jak ja je nazywam, ta pustka, to też jest obszar mało skonkretyzowany w tym sensie, że ludzie, którzy tam mieszkają, mają jakąś lokalną tożsamość, ona istnieje jak najbardziej, ale ona też nie jest wyraźna. To nie, jak się przyjedzie na przykład na Górny Śląsk, to od razu czuć, że jest się na Górnym Śląsku, bo ludzie mówią inaczej, wszystko wygląda inaczej i tam jest bardzo jakoś. Nie? Natomiast jak się przyjedzie do Szczecinka, to ciężko powiedzieć, jaka jest tożsamość mieszkańców Szczecinka na przykład. I to jest takie, to jest jak kamień w rzece, takie mocno obłe. I chciałem tę obłość także przenieść na wyższy poziom, ten metapoziom, czyli na konstrukcję książki.
17: Ale jest też jedna konkretna historia o tej tożsamości i poszukiwaniu. Gorzów Wielkopolski, który właściwie jest Wielkopolski tylko z nazwy i próby tak zmiany na przestrzeni ostatnich dekad tej nazwy, czy też skreślenia tego przymiotnika Wielkopolski, czy może wymyślenia jakiejś nazwy na nowo i wymyślenia Gorzowa jako miasta, które rzeczywiście ma jakąś tożsamość, która może być z czegoś znane.
18: No właśnie, ja w Gorzowie mieszkałem 3 lata, tak się złożyło, i obserwowałem to, też rozmawiałem z moimi gorzowskimi znajomymi. I jedno, co jest pewne, to to, że to wymyślanie tożsamości Gorzowa dalej trwa. Czy ten proces zostanie doprowadzony do końca, to się dopiero okaże. Natomiast wydaje mi się, że z jednej strony argumenty za utrzymaniem przymiotnika Wielkopolski są niezłe, no bo 1/3 mniej więcej pionierów, którzy przyjechali do Gorzowa, pochodziła z Wielkopolski. Gorzów ciąży trochę do Wielkopolski w sumie, chociaż teraz jak jest wygodna autostradka, to tam dużo bliżej jest do Szczecina w sumie. Mhm. Ale więc są pewne argumenty za. Z drugiej strony Gorzów Wielkopolski, jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego, który nie leży ani na ziemi lubuskiej, ani w Wielkopolsce. No, to samo w sobie już brzmi dosyć skomplikowanie. Mamy sporo miejscowości w Polsce, które mają przymiotnik mazowiecki, a leżą na Podlasiu, albo mają przymiotnik mazowiecki, a leżą w Łódzkiem i tak dalej. Więc to nie jest jakby dziwne bardzo, że miasto z przymiotnikiem leży w innym województwie niż ten przymiotnik, który nosi. No, ale z drugiej strony Gorzów jako miasto wojewódzkie, duże miasto, jest wyjątkiem pod tym względem. W każdym razie, no, ciężko mi teraz kilka minut streścić ten 40-stronicowy rozdział, natomiast obserwowanie tego, jak buduje się tożsamość gorzowian, albo jak, czy pytanie, czy ona w ogóle jest, to jest też osobny temat, mi się wydaje, że jakaś jest, natomiast ona nie jest jakoś przesadnie wyraźna i też pytanie brzmi, czy ona musi być jakoś wyraźna, ponieważ w XXI wieku lokalne tożsamości są czymś, co generalnie zacierają się różnice, bo wszyscy żyjemy i tak w globalnej wiosce, jaką jest internet.
17: Kiedy mówisz o tożsamościach i kiedy mówisz o tych historiach poukrywanych po mniejszych miejscowościach, to pozwolę sobie zrobić taką dygresję, bo wspomniałeś, że byłeś na 188 spotkaniach autorskich. Sobie sam organizujesz, tak? Mówiłeś kiedyś, że wysłałeś maile z propozycją organizacji takiego spotkania do setek bibliotek i siłą rzeczy tę Polskę poznajesz, nie tylko te ziemie opuszczone, o których mówimy, ale Polskę generalnie. Myślisz, że wszędzie jest historia do opowiedzenia, czy może są takie miejsca, których takich historia się w ogóle nie ima?
18: ja jestem pewien, że wszędzie jest historia do opowiedzenia. Ja też mam takie hobby, że zwiedzam swoją Polskę na rowerze i mam plan, żeby wszystkie polskie gminy odwiedzić na rowerze. Na chwilę obecną z 2500 gmin, jakie mamy w Polsce, brakuje mi 200 kilku, więc 80, grubo ponad 80% już zrobiłem. I jadąc sobie gdzieś, jak mam chwilę, bo na przykład dojeżdżam pociągiem, lubię sobie poczytać chociażby na szybko na Wikipedii o danej miejscowości, tak znaleźć jakąś ciekawostkę czy coś, albo też patrząc na mapę, na mapie google'owej są przecież pozaznaczone, jak są jakieś zabytki albo zamki i tak dalej. I tego jest w Polsce pełno, tylko na co dzień się tego nie dostrzega, bo ludzie, którzy mieszkają w miejscowości, gdzie jest jakaś ciekawa historia, mają swoje bieżące problemy życia codziennego, więc niekoniecznie są tym zainteresowani. A z drugiej strony ktoś, kto mieszka z daleka i na przykład nigdy nie był w Sieradzu, jego nie będzie interesowała zazwyczaj historia Sieradza. Dlaczegoż miałby nagle googlać historia Sieradza, ciekawostki z Sieradza? No? A ja tak jeżdżąc sobie po kraju widzę, że absolutnie wszędzie są fajne rzeczy, tylko trzeba się na chwileczkę zatrzymać i poszperać. Znowu wracam do tego, że żyjemy w czasach, w których nikt nie ma czasu się zatrzymać i poszperać tak swoją drogą. I też pisząc tę książkę, sam sobie rzuciłem takie wyzwanie, że skoro mamy taki duży kawałek Polski, bo to jest mniej więcej 1/7 terytorium kraju, na której mieszkają 2 miliony ludzi, czyli 1/20, to już pokazuje, jak słabo to jest zaludniony obszar, pomyślałem sobie, że muszę tutaj z tego coś wycisnąć. Bo oczywiście kilka historii znałem wcześniej, zanim zacząłem pisać książkę, a kilka historii wpadło mi dosłownie w trakcie pisania. Pół książki mi wpadło w trakcie pisania książki swoją drogą. Na przykład pierwszy rozdział, który opowiada o Wapiennie, tak, gdzie miejscowości, która powstała, bo była kopalnia wapienia pod Inowrocławiem i została zburzona, bo kopalnia wapienia się rozwinęła, bo ona jest odkrywkowa. Więc ja bardzo chciałem napisać o Chińczyku, który brał udział w powstaniu wielkopolskim, Józefie Chen Defu. To jest super historia i chciałem o nim napisać. A jak się zabierałem do wyjazdu do Barcina, to mój kolega, który ja myślałem, że jest z Barcina, okazało się, że jest z Wapienna i mi powiedział, że on jest z Wapienna, nie z Barcina, ale Wapienna już nie ma. Jak ja słyszałem, że Wapienna nie ma, to mnie zainteresowało dopiero i tak powstał ten rozdział. Miało być tylko od panu Chen Defu. W każdym razie zmierzam do tego, że absolutnie wszędzie jest coś ciekawego. Do tego jestem przekonany, bo jak na przykład nagrywałem jakieś audycje na zarubieżą a propos jakiejś miejscowości, to zawsze jak się trochę pogrzebie, to fajne rzeczy wychodzą.
17: Jest Wapienno, którego nie ma, Polanów, który znów jest, jest Warcino, które było siedzibą Ottona von Bismarcka, ale najbardziej urzekła mnie historia o Białym Borze i o niechcianej sławie wynikającej z radaru, który został ustawiony na głównej ulicy tej miejscowości i przez tę historię też pokazujesz, w jaki sposób zmieniała się mniejsza Polska na przestrzeni ostatnich dekad, jak bardzo te radary były kiedyś potrzebne tej jednej miejscowości, ale nie tylko tej jednej miejscowości. I fascynujące jest w tej historii, że można z takich małych skrawków opowiedzieć więcej o całym kraju.
18: Znaczy, Biały Bór jest miejscowością dosyć sławną właśnie z tego, że jest ten fotoradar i ponieważ Biały Bór leży po drodze nad morze, no to bardzo wielu ludzi się łapało na ten fotoradar, gdzie jest ograniczenie prędkości 40 km na godzinę. No 40 na godzinę w zabudowanym w Polsce to jest wyzwanie dla wielu ludzi, więc wielu ludzi się na to łapało. A był taki moment, że w Biały Bór budżet gminy zależał w 20, 30 i więcej procentach od tego fotoradaru właśnie, który wystawiał mandaty. No i to jest też opowieść o samorządności polskiej, w której to rząd, parlament, władza centralna, ogólnie Warszawa w dużym skrócie mówiąc, narzuca regionom coraz więcej obowiązków, ale niekoniecznie chce im dawać więcej pieniędzy. Macie odpowiedzialność, nie macie pieniędzy. I tak samo, bo dzięki temu budżet państwa nie cierpi, a budżety gmin, no tego nie widać w wyborach. Nie? W każdym razie tak było z fotoradarami, które to dochody z fotoradarów zostały odebrane gminom i przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym Biały Bór nagle zmierzył się z faktem, że znika im znaczna część i budżetu gminy. A większość budżetu gminy to są wydatki stałe, które ciężko w ogóle zmienić. I nastąpiła tutaj gigantyczne wyzwanie dla władz gminy. Głównym bohaterem tegoż rozdziału jest w ogóle burmistrz Białego Boru, pan Mikołajewski, którego serdecznie pozdrawiam. który mi opowiadał, jak wyglądała walka o to, żeby w ogóle miasto nie zbankrutowało, żeby gmina nie zbankrutowała. I takich miejscowości w Polsce jest dużo więcej. Bo takich miejscowości, które miały spory dochód z fotoradarów w Polsce, jest co najmniej 5-6, które miały podobny odsetek jak Białybór. Więc tu Białybór jest tylko przykładem dla mnie. Ale też jest to przykład tego szerszego zjawiska, jakim jest to, że władza centralna od 1999 roku, jak tylko powstały samorządy we współczesnym kształcie, robi wszystko, żeby zepchnąć na samorządy więcej obowiązków, ale nie dawać im pieniędzy.
17: Całej książki nie będziemy streszczać, odrobinę poskrobaliśmy. Odsyłam Państwa do książki Miłosza Szymańskiego Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych. To jest książka, którą wydało wydawnictwo Znak Horyzont. Bardzo Ci dziękuję za to niedzielne spotkanie. Dziękuję. O godzinie 8.40 informacja, a po informacjach porozmawiamy o tym, dokąd płynie Antigua i Barbuda.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauderstiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami. Jeszcze przed południem może grzmieć w większości województw. Alerty pierwszego stopnia obejmują niemal wszystkie regiony poza południowymi. Opadom może towarzyszyć grad, a wiatr może osiągać prędkość 75 km na godzinę. Szwajcarzy głosują w referendum nad wnioskiem o ograniczenie do 10 milionów szybko rosnącej liczby ludności kraju, skierowanym głównie przeciwko migrantom. Inicjatorem wniosku była skrajna prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa, zdaniem której wzrost liczby ludności prowadzi do braku mieszkań, korków na drogach, wzrostu przestępczości i przeciążenia systemu opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa. Sondaże wskazują na niewielką przewagę przeciwników ograniczeń. Dzisiaj w Oświęcimiu i Harmężach uroczystości upamiętniające 86. rocznicę pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Weźmie w nich udział kilkunastu byłych więźniów oraz ministra kultury Marta Cienkowska. 14 czerwca uważany jest za dzień, w którym zaczął funkcjonować KL Auschwitz. W Polsce obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Mapa smogowa świeci na zielono. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 8.41, niedzielny poranek Radia Tok FM, przy mikrofonie Filip Kekusz. Antigua i Barbuda teraz w TOK 360 i przyznam, że długo szukałem pretekstu do tego, żeby wschodnie Karaiby zagościły kiedyś w Tok FM i się udało. O tym za chwilę. Jest z nami dr Michał Stelmach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Dzień dobry.
11: No właśnie, pretekstem jest rocznica, która przypadła wczoraj. Premier Gaston Brown obchodzi 14-lecie na stanowisku szefa rządu. Pełni już czwartą kadencję premiera Antigua i Barbudy. To jest jedno z najmniejszych państw świata. 440 km kwadratowych, niespełna 100 tysięcy mieszkańców rozrzuconych na kilku wyspach pochodzenia wulkanicznego. Jaki tkwi sekret w tym, że premier Brown te 14 lat jest na stanowisku?
12: Przede wszystkim w miarę efektywna polityka i wyciągnięcie kraju z chociażby kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-u, gdzie kraj uzależniony od w bardzo dużym stopniu od usług, głównie od turystyki, przeżył bardzo duży szok i znaczny spadek produktu krajowego brutto, więc wykazuje się skutecznością, a z drugiej strony jest bardzo sprawnym politykiem, który wykorzystał głęboki kryzys opozycji w ostatnich latach i właśnie zorganizował przyspieszone wybory po 2 latach, bo to ostatnie z 2026 roku to były wybory przyspieszone, dzięki czemu mógł tak naprawdę odbudować swoją stabilną większość w parlamencie. Oczywiście usprawiedliwiał to i tłumaczył konieczność przeprowadzenia przyspieszonych wyborów kwestią uzyskania silnego mandatu dla przywódcy w trudnych czasach. Natomiast w praktyce no, głównym powodem, można powiedzieć, chęci przeprowadzenia tych przyspieszonych wyborów była przecież chęć przerwania prac komisji, która miała przygotować reformę okręgów wyborczych, które sprzyjały premierowi partii pracy. I dzięki temu mógł jeszcze na starych zasadach zdobyć 15 z 17 mandatów w Izbie Reprezentantów. Tutaj może warto dodać, że partia opozycyjna, czyli ta Zjednoczona Partia Postępowa, ma tylko jednego przedstawiciela i to jest lider tej partii, Jamal Pringle, w związku z czym no, ma w zasadzie nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o wprowadzenie swojego programu i zarządzania państwem.
11: Do momentu, w którym nie powiedzieliśmy o tym, że Izba Reprezentantów w parlamencie Antigua i Barbudy liczy 17 osób, to wszystko to brzmiało jak normalna polityka, normalne gry polityczne w europejskim państwie. Zastanawiam się, jak wygląda polityka, kampania wyborcza i funkcjonowanie rządu w państwie, w którym no nie jest trudno poznać wszystkich mieszkańców.
12: No to jest kampania, najczęściej są to kampanie prowadzone bardzo w sposób taki bezpośredni, oparty na bliskim kontakcie z wyborcą, gdzie sam premier Gaston Brown nakłaniał i zachęcał członków partii do tego, żeby odwiedzali mieszkańców, spotykali się z nimi, więc to jest taka bardzo mocno... polityka z dużym zaangażowaniem, takim osobistym, bezpośrednim, bliskim kontaktem, ale jednocześnie premier Gaston Brown doskonale wykorzystuje media społecznościowe, na przykład do prowadzenia swoich kampanii wyborczych.
11: A program jego partii pracy i partii opozycyjnej to są programy skonkretyzowane, oparte na wielu różnych postulatach, które próbują potem wprowadzać w życie i są z tego rozliczani, czy właśnie wygrywa ten, kto dotrze do większej liczby mieszkańców i uściśnie więcej dłoni?
12: Premierowi Gastonowi Brownowi udało się jak gdyby w dużym stopniu spersonalizować, to znaczy uosabić przedstawić ten sukces jako wynik w zasadzie jego działań, więc w dużej mierze to się opiera na jego wizerunku. W zasadzie zaproponował obywatelom kontynuację swojej władzy w czasach niepewności. Odwoływał się do tego, żeby nie wybierać polityków, którzy są ze sobą skłóceni, którzy nic nie osiągnęli, nic nie zrobili, żeby postawić na stabilność. I ten jego program, on w zasadzie opiera się przede wszystkim na dalszym rozwoju usług, na współpracy bliskiej ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z Chinami. Przecież Antigua i Barbuda są członkami inicjatywy Pasa i Szlaku i bardzo blisko współpracują z Chińską Republiką Ludową, jednocześnie zachowując bardzo dobre, bliskie relacje z głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Plus oczywiście wszystkie kwestie klimatyczne związane, które są kluczowe z punktu widzenia Antigua i Barbudy, zwłaszcza po 2017 roku, kiedy huragan Irma praktycznie doszczętnie zniszczył wyspę, zostało zniszczonych 90% zabudowy, więc to są kwestie kluczowe dla przetrwania wyspy, stąd też bardzo duża aktywność premiera na różnego rodzaju forach międzynarodowych, wzywająca do modernizacji, dywersyfikacji źródeł energii i tak dalej. Więc no jest to niewątpliwie bardzo duża aktywność. No na razie wydaje się, że obywatele widzą sukces, choć trzeba tutaj dodać, że to nie jest tak, że Antigua i Barbuda są wolne od problemów gospodarczych. Trzeba pamiętać, że wciąż około 19% mieszkańców żyje w biedzie. I ten rozwój usług sektora turystycznego, czy chociażby kwestie obywatelstwa za inwestycje budzą bardzo duże kontrowersje.
11: Z tego co wiem, Antigua i Barbuda też jest rajem podatkowym.
12: Tak, choć ostatnio została usunięta z listy państw, chociażby przez Unię Europejską. Coraz większa przejrzystość też reformy. No ale właśnie ten sektor usług turystycznych plus sektor usług bankowych to są takie główne filary decydujące praktycznie o 50% PKB kraju.
11: Poruszamy się w takich tematach dotyczących i demokracji, i prawa, to też trzeba dopytać o jeden wątek jeszcze związany z tą reprezentacją Partii Pracy w parlamencie. Wspomniał pan, że 17 mandatów, na te 17 mandatów 15 to ma partia 15, Gordona, tak? Gordona Brauna i jeden mandat ma opozycja. Jakby jak się bierze te liczby i się je wyrywa z kontekstu, to sprawia wrażenie, jakby demokracji nie było za dużo w tym państwie. Antigua i Barbudy nie ma też w indeksie Ekonomista, w indeksie demokracji. Natomiast Freedom House mówi, że tam jest to wolne państwo, gdzie te podstawowe swobody są realizowane w stopniu co najmniej zadowalającym.
12: Znaczy tak, no to wszystko decyduje się w drodze wyborów i tutaj jak gdyby no trzeba powiedzieć, że Antigua i Barbuda ma też pewne problemy, na przykład i głównie podnosi to partia opozycyjna, jeśli chodzi o kwestie związane z korupcją. Przecież były dosyć duże afery korupcyjne w okresie rządów Gastona Brauna, związana z ministrem turystyki i jednocześnie ministrem energii, Astonem Michaelem, który w latach najpierw w 2017 roku został odsunięty z urzędu przez premiera, a następnie w 2018 roku, kiedy zażądał 2 milionów łapówki od koncernu, który chciałby inwestować na wyspie. Same zarzuty wobec premiera się pojawiały w kontekście afery Odebrechtu, w związku z czym partia postępowa zarzuca i klientelizm, i korupcję, więc to są dosyć poważne zarzuty. Natomiast oczywiście przy tej aferze Odebrechtu ostatecznie premierowi nie udało się udowodnić w sądzie związków, co on też bardzo, bardzo dobrze wykorzystał PR-owo, mówiąc właśnie o takich niesprawiedliwych atakach na niego i na partię. W związku z czym te problemy istnieją, natomiast odbywa się proces wyborczy. Trzeba pamiętać, że na wyspie funkcjonuje też gubernator, który reprezentuje monarchę, w związku z czym, który ma też takie nadzwyczajne uprawnienia, który może reagować w sytuacjach jakichś kryzysowych, jeśli premier straci większość w parlamencie, może podejmować określone środki i działanie, więc no jest to jednak dość wyjątkowy kraj jak na skalę regionu, znaczy charakteryzujący się dużą stabilnością i dosyć dużą jakością demokracji, tak można powiedzieć. I też kraj przy tym stosunkowo bezpieczny na tle innych państw karaibskich, jak chociażby Jamajka.
11: Wspomniał pan, że głową państwa jest król Wielkiej Brytanii, natomiast niektóre państwa w regionie opuszczają monarchię, tak? To jest kazus Barbadosu sprzed kilku lat. Gaston Brown stwierdził, że po śmierci Elżbiety II, że przeprowadzi referendum na temat wprowadzenia w kraju republiki. To się ziściło? To miało miejsce? Bądź są jakieś plany, żeby rzeczywiście...
12: Nie, zapowiedział, że w ciągu 3 lat, czyli takie głosowanie miało się odbyć w 2025 roku. Ostatecznie zdecydowano się na politykę małych kroków, to znaczy na początku 2026 roku zmieniono przysięgę. Od tego momentu premier już i parlamentarzyści nie ślubują na wierność Karolowi III, tylko na wierność państwu. I ta przysięga jest, tak jak powiedziałem, nowa. Rozpoczęła jednocześnie pracę komisja konstytucyjna, która ma przygotować taki grunt prawny pod przekształcenie państwa w republikę. Sam premier Gordon Brown stwierdza, że to nie jest jakiś akt wrogości wobec monarchy Wielkiej Brytanii, ale traktuje to bardziej jako taki proces zwieńczenia drogi ku pełnej niepodległości. I na razie właśnie polityką małych kroków, przy czym trzeba powiedzieć wyraźnie, że też premier Gaston Brown obawia się jednak porażki w referendum, która mogłaby być oczywiście wizerunkowo bardzo niekorzystna, w związku z czym na razie podejmuje kroki, które nie wymagają głosowania powszechnego. No jednak to odejście od monarchii, przekształcenie kraju w republikę musiałoby zostać zatwierdzone w drodze referendum. Jest dosyć wysoki próg poparcia, musiałby uzyskać 2/3 głosów. Już jedno takie referendum w 2018 roku przegrał, ono dotyczyło władzy sądowniczej wtedy, w związku z czym boi się po prostu poniesienia kolejnej porażki referendalnej. I na razie, tak jak powiedziałem, podejmuje kroki prawne nie wymagające odwoływania się do woli obywateli. Kwestię referendum odkłada na czas, kiedy będzie miał pewność, że to poparcie dla pełnej niepodległości jest w społeczeństwie bardzo, bardzo wysokie.
11: Rozmawiamy w dużej mierze o problemach politycznych tego państwa, natomiast z perspektywy Polski, mocno zakleszczonej w kontynencie, Antigua i Barbuda jest również fascynująca geograficznie, bo to są te dwie wyspy, które znalazły się w nazwie, dzieli kilkadziesiąt kilometrów. Codziennie pływa między nimi prom pasażerski. Zwykle wypływa o 6:30 rano ze stolicy St. John's, wraca po południu. Jak takie ułożenie państwa i w ogóle państw, które są archipelagami, ma przełożenie na funkcjonowanie gospodarki i mobilność ludności?
12: No oczywiście, tak jak już zasygnalizowałem, turystyka jest głównym sektorem gospodarki, generującą olbrzymią część PKB, co oczywiście też niesie ze sobą olbrzymie zagrożenia dla ludności. Ten duży rozwój turystyki przecież wpływa w dużym stopniu też i na środowisko, i na warunki, na funkcjonowanie mieszkańców wysp. Więc tutaj to są jak gdyby takie najistotniejsze kwestie. To właśnie podatność na zależność od jednego sektora i zmiany, które mogą wynikać z tego nasilonego ruchu turystycznego. Trzeba pamiętać, że w tej chwili trwają olbrzymie inwestycje w zakresie rozbudowy sieci hoteli, żeby ten ruch turystyczny jeszcze zwiększać, więc coraz mniej fragmentów wysp pozostaje takich dzikich, jeszcze nieskalanych tą działalnością gospodarczą, turystyczną.
11: Ale też jest tak, że Antigua to jest to bardziej zurbanizowane centrum państwa, a Barbuda jest wyspą, gdzie jest o wiele więcej terenów zielonych i mniej dużych, relatywnie dużych ośrodków.
12: Tak. No jeszcze tak to na razie wygląda.
11: Bardzo dziękuję. Dr Michał Stelmach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych z Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami. 8:57 dobiega, za 3 minuty informacja, a po nich, ponieważ dzisiaj jest 14 czerwca, jest to Światowy Dzień Krwiodawstwa, wrócimy jeszcze do samej idei krwiodawstwa, o czym co dalej, jeśli chodzi o polskie krwiodawstwo, nas czeka i o tym, jak można podzielić się tym, co najcenniejsze.
2: Są fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie...
13: Można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
14: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
15: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
16: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która w porywach dość tak skopolował, powiedzmy.
18: O zesrodze.
17: I to nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
19: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
20: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
21: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
20: Co piątek o 17.
21: Dzieje się.
0: Autopromocja.
22: Reklama.
23: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
24: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
25: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Porozumienie z Iranem już dziś, tak twierdzi Donald Trump. Rynek ropy naftowej w Stanach zbliża się do punktu krytycznego. Będzie też o cyberprzestępcach korzystających ze sztucznej inteligencji. Minęła 9:00, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że już dziś dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Z drugiej strony rzecznik irańskiego MSZ-u zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się dzisiaj, przekazała agencja Reutera, powołując się na państwowe media. Więcej na ten temat Grzegorz Kozioł.
26: Trump na swojej platformie społecznościowej True Social napisał, że po podpisaniu porozumienia cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich. Amerykański prezydent zapewnił, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Natomiast Abbas Arakci, minister spraw zagranicznych Iranu, poinformował, że suwerenność cieśniny należy do Iranu i Omanu. Islamska Republika Iranu podjęła stanowczą decyzję, że administracja cieśniny Ormus nie będzie już taka sama jak wcześniej. Szef irańskiej dyplomacji przekazał również, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione, dopóki nie zostanie wdrożone proponowane porozumienie tymczasowe. Grzegorz Kozieł, to
10: Tymczasem CNN podaje, że rynek ropy naftowej zbliża się do punktu krytycznego. Zapasy w magazynach w stanie Oklahoma spadły do 21 milionów baryłek, niebezpiecznie blisko do poziomu stresu operacyjnego. Magazyny w Cushing zapewniają dostawy ropy naftowej w USA. Stamtąd amerykańska ropa West Texas jest przesyłana rurociągami do rafinerii w całym kraju. W normalnych czasach przechowuje się tam około 40 milionów baryłek ropy. Siły zbrojne Wielkiej Brytanii przechwyciły rosyjską flotę cieni na kanale La Manche, poinformował premier Keir Starmer. W ramach trwającej 6 godzin operacji komandosi Royal Marine oraz specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze organów ścigania weszli na pokład statku Marinera, wspierani przez RAF. Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy. W obu miejscach wybuchły silne pożary, informują ukraińskie media. Celem była też infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim. Z kolei wojska rosyjskie użyły w atakach na Ukrainę 98 dronów, z czego 91 zostało strąconych lub unieszkodliwionych. Cyberprzestępcy dziś wspierani przez sztuczną inteligencję w przyszłości mogą także mieć po swojej stronie technologie kwantowe. Te z kolei mogą być doskonalone przez coraz szybciej rosnące AI. To sygnał dla wielu instytucji, że cyberbezpieczeństwo to konieczność, a nie tylko technologiczny standard. W TOK FM przez cały weekend pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O zagrożeniach technologii Szymon Kępka.
1: AI może pomagać budować komputer kwantowy, a komputery kwantowe mogą w przyszłości sprawić, że sama sztuczna inteligencja będzie działać szybciej i na dużo większą skalę. To z kolei ogromne, a właściwie epokowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo danych, na przykład technologicznych albo finansowych, to podstawa współczesnego świata, mówi Joanna Chmielak z korporacji Fortinet, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem.
3: Coraz bardziej realny staje się też scenariusz. Zbierz teraz, odszyfruj później, w którym te dane przechwycone dzisiaj mogą zostać złamane w przyszłości, gdy pojawią się bardziej zaawansowane systemy obliczeniowe.
1: Z raportu Fortinet The European Banking Cyber Security Report z tego roku wynika, że 3 firmy na 5 w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu nie są gotowe na erę zaawansowanych systemów obliczeniowych, a tylko 12% rozpoczęło wdrażanie zabezpieczeń odpornych na ataki kwantowe. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się po Europie. Dotąd spotkać było, można go było w basenie Morza Śródziemnego, teraz pojawia się w Europie Środkowej, coraz częściej też w Polsce. Jak mówi dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na zachodzie Europy jest już od kilkunastu lat.
4: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym, wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
10: Ekspert podkreśla, że pająk nie jest niebezpieczny dla zdrowia. Ukąszenie przypomina ból po ugryzieniu komara. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dzisiaj 20. Festiwal Śląskie Smaki. W planach są pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
5: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są te konstrukcje śląskiej wodziągi. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
10: Jubileuszowy Festiwal Śląskie Smaki odbywa się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie Śląskiem. Są ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw, wszystkich poza tymi na południu. Nie za ciepło, bo od 13-14 stopni zobaczymy na termometrach na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: 9:05, niedzielny poranek w Radiu TOK FM, przy mikrofonie Filip Kekusz. Jest z nami Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
11: Przed nami rozmowa, która jest chyba rozmową coroczną, trochę rytualną, trochę wyrzutem sumienia być może dla niektórych, a trochę przypomnieniem, a trochę pochwałą, bo 14 czerwca to jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Tak więc zacznijmy tak bardzo w sposób uporządkowany. Po co nam Światowy Dzień Krwiodawcy?
18: Żeby troszeczkę uhonorować naszych dawców krwi i pokazać, jak ważne jest oddawanie tej krwi, ponieważ ludzie czasami myślą, że to po prostu jak jest wypadek, jest potrzeba taka, to można pójść do apteki i kupić sobie woreczek z krwią i temat jest załatwiony. A to niestety tak nie działa. Chcielibyśmy, żeby tak było, a niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie i tylko dlatego, że i dzielimy się tym cennym darem, możemy ratować ludzkie życie.
11: A trwają w ogóle prace nad syntetyzowaniem krwi?
18: Tak, od bardzo dawna tak naprawdę, tylko że problem jest, że nie jest, żaden twór nie jest w stanie tak sprytnie transportować tlenu jak nasze komórki krwi.
11: 14 czerwca to jest dzień na kilka dni przed sezonem wakacyjnym. W sezonie wakacyjnym regularnie również w TOK FM mówimy o tym, że krwiodawcy często zmieniają plany i w bankach krwi niektórych grup krwi zaczyna brakować, tak? Więc nieprzypadkowa data ten 14 czerwca, czy to w ogóle jest skądinąd się wzięło?
18: Data wzięła się od narodzin naszego... Bojko, zawsze wypominam tego nazwiska.
11: To przypomnijmy sobie to nazwisko, jeszcze w międzyczasie sprawdzimy, ale rozumiem, że ktoś istotny.
18: Tak, to jest pan Kirschfeld.
11: Będziemy sprawdzać. W każdym razie jest to rocznica niezwiązana z wakacjami.
18: Nie związana z wakacjami, ale też powiązana właśnie z datą urodzin naszego noblisty.
11: Natomiast zaraz będzie lipiec, zaraz pojawią się te wezwania do oddawania krwi. I teraz ja zaglądam sobie do banków krwi, do stanów krwi, które można znaleźć na stronie krwiodawcy.org, krwinfo. I tam jest też tak, że w tym momencie niektóre grupy krwi, jest ich w bankach w poszczególnych miastach wojewódzkich i nie tylko wojewódzkich tak dużo, że są wstrzymywane ich przyjmowanie. Ciekawa sytuacja, że krwi może być miejscami za dużo.
18: Wie pan, powiem tak, gospodarka krwią jest bardzo trudna.
11: O właśnie.
18: I trzeba robić to zdroworozsądkowo, ponieważ komuś się wydaje, że oddam krew i super, ale w momencie, kiedy ona, krew jest w naszym organizmie, ona sobie może tam być i być i być i nic się nie dzieje, ale kiedy już ją pobierzemy, to wtedy ktoś teoretycznie i w praktyce tak naprawdę przystawia stempelek i mamy określony termin ważności tego składnika krwi. To na przykład KKC ważne jest tylko 42 dni.
11: KKC?
18: Koncentrat krwinek czerwonych. Bo trzeba też mieć świadomość, że krew pełna, która jest pobierana, trafia później do działu preparatyki i tam jest rozdzielana na poszczególne składniki, czyli mamy krwinki czerwone 42 dni, mamy płytki krwi, które są ważne od 5 do 7 dni, no i mamy osocze, które mrozimy głęboko, no i ono jest ważne 3 lata. Dlatego ważne jest, żeby racjonalnie gospodarować tą krwią, bo to jest zbyt cenny dar, który nie możemy dopuścić do tego, żeby się przeterminowało. I to wszystko zależy też naprawdę od zamówień ze szpitali, tak? Jak mamy więcej zamówień, tej krwi potrzeba więcej. Jak mamy mniej zamówień, wtedy tej krwi po prostu trzeba stopować. I tak jak pan redaktor wspomniał, na przykład grupa AB+, często gęsto jest gdzieś tam blokowana w niektórych ośrodkach, ponieważ nie możemy pozwolić, żebyśmy my pobrali i potem to się zmarnowało. To jest zbyt cenny dar.
11: Mówi pan, że krew jest dzielona na składniki. Czyli, a jest też tak, że krew po prostu, która została nam pobrana, trafia bezpośrednio do systemu, do organizmu kogoś?
18: Dzień dzisiejszy nie. No, musiałaby, nie Boże, wybuchnąć jakaś wojna czy coś, wtedy ewentualnie podaje się krew pełną.
11: Tak więc AB+, to jest ta grupa, której w bankach jest w tym momencie najwięcej, 0 minus najmniej. Dlaczego?
18: Ponieważ jest to grupa uniwersalna. Taki uniwersalny żołnierz, można powiedzieć, czyli osoba, która może uratować... każdego dowolnego człowieka, bo jego krew nadaje się dla wszystkich. Oczywiście normą jest taką praktyką, żeby leczyć jednoimiennie, czyli jeżeli przykładowo ja mam grupę A minus, to powinienem otrzymać również grupę A minus, tak? Jeżeli ktoś ma grupę AB plus, to powinien taką właśnie samą grupę AB plus dostać. Natomiast w nagłych przypadkach, kiedy mamy jakiś tam poszkodowanego, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jeszcze, bo jedzie na karetce, w karetce oznaczyć mu grupy krwi, wtedy toczony jest 0 minus.
11: Krwiodawcy na co mogą liczyć w Polsce?
18: Ma pan na myśli przywileje?
11: Tak. Teraz przejdziemy do przywilejów, potem do obowiązków.
18: Okej. Okay. No to przywilejami krwiodawcy jest przede wszystkim... na dzień dzisiejszy, posiłek regeneracyjny. Każdy krwiodawca po oddaniu krwi lub jej składników otrzymuje ekwiwalent energetyczny o wartości 4500 kalorii. Dodatkowo przysługuje mu 2 dni wolnego, czyli w dniu, w którym się oddaje krew oraz w dniu następnym, żeby mógł sobie na spokojnie zregenerować się i wrócić do pracy. Należy pamiętać, że każdą naszą donację możemy sobie pod koniec roku kalendarzowego odliczyć od podatku. No i oczywiście są też przywileje takie, że po oddaniu pewnych litrażu, na przykład jeżeli chodzi o kobiety, jest to 5, 10, 15 litrów, mężczyzni 6, 12, 18. Mamy różnego rodzaju stopnie zasłużenia tych krwiodawców, czyli mamy zasłużony honorowy dawca krwi trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. Po osiągnięciu pułapu 20 litrów mamy bardzo fajne odznaczenie, jest to zasłużony dla zdrowia narodu.
11: I to odznaczenie zasłużony dla zdrowia narodu z czym się wiąże?
18: No kurde, nie chciałbym, pan redaktor, być zasłużony dla zdrowia narodu.
11: Chciałbym.
18: Ja jestem, mogę się pochwalić, oddałem ponad 20 litrów krwi, jestem zasłużony dla zdrowia narodu. Nigdy w wojsku nie

0: uczulenie. Teraz mamy taki sezon też dla alergików. Już prawdzie zaraz się będzie kończył, ale jeszcze troszeczkę jest. Więc w momencie, kiedy mamy nasiloną alergię, albo nas bierze jakieś przeziębienie, albo coś, no to przełóżmy tą donację, aż te objawy miną. Natomiast dodatkowo no, trzeba ważyć przynajmniej 50 kilo, być między 18 a 60 rokiem życia. No i dobrze jest właśnie wypocząć, wyspać się, zjeść sobie lekkostrawne śniadanko, co jest bardzo ważne. Krwi w celach świadectwa nie oddajemy na czczo, zawsze jest to jakiś lekkostrawny posiłek. No i trzeba dobrze się nawodnić, tak, żeby też ten organizm był taki trochę nawodniony, żeby te naczynia były dobrze widoczne.
1: Też się dowiedziałem dopiero niedawno, że kiedy się oddaje krew, to trzeba się zmieścić w pewnym limicie od momentu, w którym zacznie się ten proces oddawania. Czy mi się wydaje? Nie?
0: Nie bardzo wiem, co pana
1: nie, to w takim razie coś mi się wydawało. O tatuaże?
0: Tatuaże nam nie przeszkadzają, chyba że są bardzo mocno świeże. Jeżeli były robione przynajmniej 4 miesiące temu, to jak najbardziej możemy sobie oddać już tą krew.
1: W kwestionariuszu, który się wypełnia, kiedy się zgłasza do poboru krwi, wciąż znajdują się takie, wydaje mi się, dosyć no, archiwalne już pytania, mianowicie chociażby o przebywanie na Wyspach Brytyjskich między 80 a 96 rokiem, choroba wściekłych krów w tym czasie.
0: Tak, to wciąż, do tej pory jest to aktualne, jest to potrzebne, jest to niestety tak.
1: Czyli jeśli ktoś tam był w tym czasie, to krwi nie może oddać?
0: Nie może, jest to stała dyskwalifikacja.
1: Jakie są jeszcze stałe dyskwalifikacje?
0: O matko, bardzo dużo jest dyskwalifikacji. No natomiast dobrze. Ja nie chciałbym tutaj mówić, żeby nikogo nie zniechęcać, bo wiadomo, czasami jest tak, że ktoś opowiada, ktoś się dołączy do odsłuchów w trakcie i źle coś zrozumie, źle zinterpretuje. Ja tu jestem po to, żeby zachęcać wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli tego pierwszego kroku, żeby właśnie to uczynili.
1: Dobrze, nie wyrywamy z kontekstu, jeśli chodzi o obostrzenia, natomiast powiedzmy, rozbrójmy jeszcze mity dotyczące tego, jak bardzo jest to, czy jest to w ogóle szkodliwe i obciążające organizm. Oddanie krwi.
0: Absolutnie nie. Tak naprawdę wszystko zależy też od naszego samopoczucia, czy się boimy igieł, czy nie, czy nas obrzydza widok krwi. Mnie na przykład nie, ja nie mam z tym żadnego problemu, ja oddaję krew, do tej pory oddałem już ponad 20 litrów, dużo oddawałem płytek krwi na separatorze, gdzie jest podłączonym się tak naprawdę około 50 minut do tego urządzenia. Ta krew się wydobywa z naszego organizmu, trafia do specjalnej wirówki, tam się rozkłada na poszczególne składniki i trafia z powrotem. Oczywiście to wszystko w systemie jałowym, zamkniętym, jednorazowym. I ja na przykład nie mam z tym żadnego problemu. Mnie to w żaden sposób nie obrzydza. No jednak, jak rozmawiam z naszymi krwiodawcami, to też generalnie ludzie po oddaniu czasami, nie wiem, robią sobie drzemkę, a niektórzy po prostu idą do pracy, nawet nie biorą wolnego. Tak naprawdę nie ma to jakiegoś większego wpływu na nasz organizm.
1: No właśnie, wspomniał pan o tym, że nie tylko krew pełną można oddawać, można też oddawać osocze, płytki. To są osobne procedury, też osobne odległości między kolejnymi donacjami.
0: Tak jest.
1: I z czego to wynika?
0: To jest taki czas przewidziany na regenerację, tak, żeby też no, naszego krwiodawcę, że tak powiem, za bardzo nie zmęczyć jego organizmu, tak, żeby też był czas, żeby nasz organizm mógł się wzmocnić, zregenerować. No i żeby też przede wszystkim, jak to zawsze bywa w medycynie, nie szkodzić, tak? My musimy dbać nie tylko, stoimy na straży, nie tylko po to, żeby krew była bezpieczna dla potencjalnego biorcy, ale również dbamy o bezpieczeństwo naszego dawcy, bo to tak naprawdę dzięki temu cennemu daru, jakim on poświęca swój czas i przychodzi do nas, to my możemy ratować innych ludzi.
1: No właśnie, jest też jeszcze jeden zysk z tego, że się krew oddaje, bo trochę krew przebadają, zanim zbiorą.
0: Dokładnie tak. Mamy właśnie regularne badania, bo za każdym razem, kiedy trafiamy do punktu pobrań, mamy robione badania, mamy robiony wywiad, więc tak naprawdę jesteśmy pod stałym nadzorem lekarskim.
1: Oddawać trzeba, jeszcze się na pewno przyda. Bardzo, bardzo dziękuję. Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
1: 9:20 to będzie czas na informacje, a po nich będzie z nami profesor Ewa Kusideł, Centrum Analiz Rynku Pracy, Uniwersytet Łódzki. Będziemy rozmawiać o tym, w jakich zawodach widzieliby rodzice swoje dzieci.
2: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
3: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, te surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: To FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Reklama.
7: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
8: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
7: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów. Spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że polecił siłom zbrojnym przejąć tankowiec rosyjskiej floty cieni, który zamierzał przepłynąć przez kanał La Manche. Ta udana operacja stanowi kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy napędzają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał Starmer na X-ie. Prezydent Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych. Na zaproszenie obchodzącego dzisiaj urodziny prezydenta Donalda Trumpa weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Upamiętnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Podczas wizyty spotkała się z amerykańskim przywódcą, politykami i Polonią. Poznaliśmy laureatów 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. To Maciej Sieńczyk, autor Pijaczka, Justyna Kulikowska dostała nagrodę za Wnyki dla Światła, Katarzyna Wasilkowska za Złodziejkę, Łukasz Wojciechowski za komiks Dum Dum, a Krzysztof Mordyński za MDM Marszałkowska Dzielnica Marzeń. Tytuł warszawskiej twórczyni 2026 roku odebrała reporterka, dziennikarka i pisarka Małgorzata Szejnert.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 9.21, niedzielny poranek Radia Tok FM. Przy mikrofonie Filip Kakusz. Jest z nami profesor Ewa Kusideł, Centrum Analiz Rynku Pracy, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, pani profesor.
12: Dzień dobry.
11: I będziemy rozmawiać o tym, w jakich zawodach rodzice widzieliby swoje dzieci. Takim punktem wyjścia do tej rozmowy jest coroczne badanie poziomu społecznego poważania zawodów przygotowane przez grupę SW Research. I zastanawiam się nad tym, czy kiedy rodzic myśli o karierze swojego dziecka, to bierze pod uwagę zawód najbardziej poważany, najbardziej szanowany, czy też taki, który sprawi mu najmniej trudności, a jednocześnie przyniesie największe profity?
12: No chyba ta pierwsza opcja, bo te zawody, których sobie życzą rodzice dla dzieci, pokrywają się w dużym stopniu z tymi najbardziej poważanymi. I również widzimy taką korelację w drugą stronę, a mianowicie te, które są najmniej poważane, znajdują się w grupie tych, których rodzice nie chcą dla swoich dzieci. Także te rankingi się dosyć mocno pokrywają.
11: I takim najbardziej poważanym zawodem, jeśli chodzi o wszystkie badania, niezależnie o to, czy rodzice mówią o swoim synu, czy o swojej córce, to jest lekarz, który o kilka punktów procentowych wyprzedza inne zawody równie poważane.
12: Tak jest i to jest wybór dobry z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, ponieważ o ile te rankingi, czyli tych potrzeb rodziców i prestiżu zawodu się pokrywają, to nie zawsze te wybory pokrywają się z potrzebami rynku pracy. Ale lekarz akurat jak najbardziej pokrywa się z tymi potrzebami naszego rynku, polskiego rynku, przez wskaźniki, które pokazują, ilu lekarzy czy pielęgniarek przypada na mieszkańca w Polsce, są wciąż niskie. A zatem możemy spodziewać się, że popyt na ten zawód będzie duży.
11: Więc pięć najlepszych zawodów dla synów otwiera właśnie lekarz. 23% rodziców chciałoby, żeby taki zawód i taką karierę obrali ich synowie. Jeśli chodzi o córki, ten procent wynosi 24%. Natomiast potem zaczynają się pewne rozjazdy, aczkolwiek nie do końca. Informatyk, programista to jest taki zawód, dla którego rodzice chcieliby, rodzice 14% synów chcieliby dla swoich pociech. Potem jest adwokat, pilot samolotu pasażerskiego. To jest bardzo specyficzna rzecz. A potem przedsiębiorca, właściciel dużej firmy. Ten pilot samolotu pasażerskiego, biorąc pod uwagę, jakie jest zapotrzebowanie na pilotów, wydaje się dosyć zaskakujący.
12: Tak. Trudno mi powiedzieć, dlaczego rodzice takie wybory podjęli. Natomiast wrócę na chwilkę do informatyka, farmaceuty, ponieważ to są akurat zawody, szczególnie informatyk, które są najlepiej opłacane, ponieważ pamiętajmy, że przynajmniej statystycznie lekarz, pomimo tej całej medialnej burzy, która w tej chwili wokół lekarzy jest, również wokół ich zarobku, statystycznie nie jest zawodem zarabiającym najlepiej. Natomiast rzeczywiście wśród finansistów i informatyków te średnie zarobki są bardzo wysokie. Czyli tutaj jakby mniejszą znaczenie ma prestiż, a być może rodzice kierowali się właśnie takim dobrostanem finansowym swoich pociech.
11: I rozmawiamy o podziale na płcie, jeśli chodzi, inne zawody wybierają swoje rodzice dla synów, inne dla córek i widać po tych chociażby pięciu najlepszych zawodach w każdej z kategorii, że wciąż jest taki podział po linii tradycyjnego postrzegania konkretnych zawodów. To znaczy, tak jak informatyk i programista występuje jako drugi najbardziej najlepszy zawód dla synów według ich rodziców, tak już, jeśli chodzi o córki, informatyczki nie ma, natomiast jest, uwaga, profesorka uniwersytetu.
12: No tutaj chyba wybrzmiewa kwestia bezpieczeństwa. Ja tak to odczytałam, że rodzice dla córek kierują się takim bezpieczeństwem, chociaż to bezpieczeństwo, szczerze mówiąc, w 2026 roku jest coraz rzadziej związane właśnie z tym białym fartuchem, czy togą adwokacką, czy właśnie czy sprawowaniem jakiejś funkcji na uczelni, bo biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, to bezpieczeństwo może coraz bardziej wyglądać jak na przykład certyfikat spawacza albo technika OZE.
11: A to właśnie, pani profesor, to biorąc pod uwagę, że reprezentuje pani Centrum Analiz Rynku Pracy, to chciałbym się zapytać, jakie w tym momencie są najbardziej bezpieczne zawody i jak bardzo te zawody bezpieczne, które gwarantują rzeczywiście, że znajdziemy dla siebie zajęcie, pokrywają się z prestiżem, o którym myślimy, to prestiż to jest rzecz oczywiście o wiele bardziej uznaniowa niż potrzeba.
12: No tak, one się w 100% pokrywają, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. My mamy w tej chwili na rynku pracy takie trzy trendy, wręcz nawet chyba megatrendy, można powiedzieć. To jest na pewno starzejące się społeczeństwo i stąd wynika olbrzymia potrzeba na zawody medyczne czy w ogóle opieki zdrowotnej. I tutaj 100% jakby pokrycia. Druga kwestia to wszystkie kwestie związane ze sztuczną inteligencją, automatyką i robotyką. No to jest taka bardzo intensywna zmiana, którą widzimy na rynku pracy, do tego stopnia nowa, że my takie badanie zrobiliśmy, które porównywało na podstawie danych Lightcastu. To jest taka wielka firma, która sprzedaje dane, które uchwyca w ogłoszeniach o pracę. W całej Europie zbiera takie dane, sprzedaje je później do analiz i próbowaliśmy wybrać, czy będą zmiany zapotrzebowań na różnego rodzaju kwalifikacje, które nie były widoczne w 2018 roku, a są widoczne w 2024. No i okazało się, że takich kwalifikacji jest bardzo dużo i one przede wszystkim właśnie związane są z, no mówiąc najbardziej ogólnie, informatyką, chociaż aż nie wiem, czy teraz w tej dobie sztucznej inteligencji możemy w ogóle łączyć albo włączać tą sztuczną inteligencję w zakres informatyki. No i cyberbezpieczeństwo. To jest też taki trend, który jest bardzo mocno widoczny, oraz zielone miejsca pracy. I tutaj gdyby połączyć te cztery rzeczy, czyli tak, zielona gospodarka, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i właśnie starzejące się społeczeństwo, no to widzimy, że jakby te wskazania rodziców pokrywają się wyłącznie w tej sferze starzenia się społeczeństwa, czyli właśnie tego rosnącego popytu na zawody związane z opieką zdrowotną, a w tych pozostałych, no one w ogóle nie wybrzmiewają, prawda?
11: Mhm. W ogóle mam wrażenie, że trochę rodzice, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci, pozostają jeszcze trochę do tyłu, jeśli chodzi o rynek pracy, bo zwracają uwagę, że najbardziej prestiżowe są te zawody, które są związane z pracą umysłową, z wykształceniem, nie zawsze, ale często jednak humanistycznym, podczas gdy, jak mówiła pani profesor, pieniądze i stabilność są zupełnie gdzie indziej. Wobec tego, nawet jeśli rodzice chcą jak najlepiej, będą pchali dzieci w stronę konkretnych zawodów, to wcale nie znaczy, że wybiorą im najlepszą przyszłość.
12: No właśnie, pełna zgoda i to też taki był pierwsza refleksja, którą miałam, jak przeczytałam ten raport, że równie dobrze on mógł powstać 10, a nawet 20 lat temu.
11: Studia najważniejsze.
12: Tak. Rzeczywiście tak jakby do rodziców nie dochodziły te alarmujące zmiany dotyczące rynku pracy. My na przykład wiemy, że w Polsce absolutnie jest wielki głód na zawody związane z kryzysem kształcenia zawodowego. Tak jak powiedziałam, nie bez powodu o tym spawaczu, ale my potrzebujemy fachowców i pracowników fizycznych i to będzie na pewno, i tu jest olbrzymia luka zresztą właśnie związana z tym kształceniem zawodowym, które podupadło bardzo mocno w Polsce. Natomiast tak, no w ogóle nie można odczytać z tego raportu wiedzy rodziców o tym, jak zmienia się rynek pracy i w którym kierunku podąża. Tak jak mówię, on mógł powstać 20 lat temu i byłby prawdopodobnie taki sam.
11: To teraz przechodzimy do tego, co dla wielu osób może być bardziej interesujące niż najchętniej wybrane zawody przez rodziców dla dzieci. 5 najgorszych zawodów dla dzieci i to też pokazuje, wydaje się, pewien rozdźwięk między tym, czego rodzice by oczekiwali, a czego Polska potrzebuje. 5 najgorszych zawodów dla synów odpowiednio: telemarketer albo specjalista do spraw sprzedaży zdalnej, robotnik budowlany niewykwalifikowany, taksówkarz, pracownik sprzątający, pracownik infolinii, specjalista do spraw obsługi. Wszystkie te zawody są potrzebne, wszystkie te zawody jakby wciąż potrzeba tam ludzi. Faktem jest, że w wielu z nich nie zarabia się najlepiej.
12: Tak, to właściwie pan sam podsumował. Mhm. To są zawody przyszłości w dużym stopniu, natomiast i na pewno będą potrzebne. Co w nich wybrzmiewa? Wybrzmiewa w nich to, że my dzielimy takie kompetencje do pełnienia różnego rodzaju funkcji na takie trzy grupy. To jest wiedza, umiejętności i takie kompetencje, to się nazywa transversal, czyli takie horyzontalne. Taką kompetencją będzie na przykład praca pod presją, tak? Albo komunikacja z pacjentem, to byłaby taka kompetencja dla lekarza. I to te zawody, które pan wymienił, to są te, w których brak jest tego komponentu wiedzy. Prawda? No prawie wydaje się, że prawie każdy może być taksówkarzem.
11: Tak.
12: Czyli ponownie wybrzmiewa to, że doceniamy te zawody, czy tam rodzice doceniają te zawody, gdzie ta wiedza, te studia, tak jak powiedzieliśmy, są podstawą, a zupełnie nie doceniają rodzice tych, gdzie tej wiedzy, tej przynajmniej, która byłaby potwierdzona przez 5-letnie studia, nie jest wymagana, a zawód w dalszym ciągu jest potrzebny.
11: Jest potrzebny. Jest, natomiast jeśli chodzi o zawody dla córek, najgorsze zawody dla córek, tu jest, wydaje mi się, najciekawsza rzecz. One są zupełnie inne niż te najgorsze zawody dla synów i odpowiednio. Kierowca komunikacji miejskiej, listonoszka, taksówkarka, posłanka na Sejm i szewc. I tu już w ogóle wydaje mi się, że to jest groch z kapustą. Jakby nie rozumiem, dlaczego kierowca komunikacji miejskiej nie jest poważanym zawodem dla córki, a jest dla syna. Dlaczego posłanka jest gorszym zawodem niż poseł, a szef, to już w ogóle nie rozumiem.
12: No tak, trudno tutaj chyba o jakąś prawidłowość rzeczywiście. Jeśli chodzi o posłów, którzy w ogóle zajęli też niskie bardzo miejsca w tym rankingu prestiżu zawodów, to tutaj chyba też mocno wybrzmiewa różnica pomiędzy zaufaniem do zawodu, a zaufaniem do instytucji. Ponieważ nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, że jeżeli chodzi o te zawody, które mają najniższe poważanie, na chwilkę odchodzę od tego, co chcieliby rodzice dla dzieci, ale właśnie tam mamy też poseł i posłankę oraz eurodeputowanego. Czyli i to też wybrzmiewa właśnie w tym rankingu rodziców. Ja tutaj odczytuję to jako taki spadek zaufania bardziej do instytucji, może państwa nawet, ale tutaj nie chcę wielkich słów, bo chyba nie do samego zawodu.
11: Nastąpiło milczenie, dlatego że wciąż zastanawiam się jeszcze nad tym zestawem zawodów, których rodzice nie chcieliby dla swoich córek, i wciąż próbuję znaleźć to jakiś sens, jakieś powiązanie. Ale czego chciałyby dzieci? Czy my mamy jakieś badania na temat tego, jaką młodzież widzi dla siebie przyszłość zawodową?
12: No chyba...
11: Dobrze, chyba czegoś innego.
12: Tak. Ja myślę sobie, że dużo dzieci by na przykład chciało uprawiać zawód, albo przynajmniej takie hobby, które jest i najniżej poważane, i najmniej chętnie widziane wśród rodziców, czyli bycie influencerem i youtuberem. I to jest też takie bardzo ciekawe. Myślę, że dzieciaki chciałyby być i influencerami, i youtuberami, natomiast rodzice tego akurat dla dzieci nie chcą. Czyli tutaj nam się te spojrzenia całkowicie rozjeżdżają.
11: Ale też jest tak, że akurat tutaj rodzice mogą mieć chyba sporo racji.
12: No pewnie tak, bo jeżeli mówimy o tym, wrócimy do tego bezpieczeństwa, prawda, poczucia dobrostanu, no to chyba te dwa zawody, jeżeli tak możemy o nich mówić, nie stwarzają takiego poczucia ani bezpieczeństwa, ani takiego dobrostanu i rzeczywiście trudno się dziwić rodzicom. Tak, tu się z panem zgadzam.
11: Jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, jakie dzieci wybierają zawody i kiedy podejmują decyzję o tym, w którą stronę chcą skierować swoje przyszłe kroki. Jest też zapewne dużo napięć w domach, kiedy trwają rozmowy na temat tych wymarzonych zawodów i pracy między rodzicami a dziećmi. Zastanawiam się, pani profesor, czy jest jakiś złoty środek, czy można w jakiś sposób wypośrodkować te dyskusje tak, żeby one nie stały się jakimś punktem spornym podczas wieloletnich spotkań przy obiedzie, potem przez kolejne lata?
12: No ja myślę...
11: Oj, tracimy połączenie z panią profesor.
12: Tak, jestem.
11: Jest pani, to dobrze, bo na chwilę nam pani zniknęła.
12: Myślę, że dobrze byłoby tutaj polegać właśnie bardziej na faktach, jak we wszystkich takich emocjonujących dyskusjach, a mniej może na emocjach. A fakty są takie, które obrazowane są przez różnego rodzaju instytucje rynku pracy. My mamy tak wiele powszechnej w tej chwili informacji co do kierunków, w którym zmienia się rynek pracy, że naprawdę zapoznanie się z tymi informacjami naprawdę nie jest trudne. I dobrze byłoby, żeby właśnie przed taką maturą, czy w okolicach takiego czasu, właśnie na takie rankingi sobie popatrzeć i na takie zestawienia i na prognozy. Jest bardzo dużo również instytucji, które robią prognozy rynku pracy w różnych horyzontach, również w pięcioletnich, bo to byłby dobry horyzont dla maturzysty. I może porozmawiać właśnie wokół takich informacji.
11: Bardzo dziękuję. Profesor Ewa Kusideł, Centrum Analiz Rynku Pracy, Uniwersytet Łódzki, była z nami. 9:36, za 4 minuty w Radiu Tok FM. Informacja po informacjach. Będziemy z Tomaszem Płudowskim, polskim amerykanistą i medioznawcą, rozmawiać o tym, co dzisiaj wydarzy się w Waszyngtonie wokół 80. urodzin Donalda Trumpa.
0: Co tu się robi?
2: Wrzuca się puszki, za to powiem na jakieś pieniążki.
13: Skanuję opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie. Wpadło.
13: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
14: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
15: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
16: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
17: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
2: Tak.
18: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
2: Po prostu nie mógł się doczekać.
1: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
2: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
1: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ukraińska elektrownia jądrowa w Zaporożu została ponownie podłączona do sieci po remoncie przeprowadzonym w ramach lokalnego zawieszenia broni. W czwartek okupowana przez siły rosyjskie zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zasilanie zewnętrzne na skutek ataku na podstację elektryczną. To był już 19 taki przypadek w największym tego typu obiekcie w Europie. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w sesji roboczej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim i spotka się z przywódcami państw Bliskiego Wschodu podczas przyszłotygodniowego szczytu G7 we Francji, poinformowała agencja Reutera. Trump ma polecieć do Francji jutro rano po gali mieszanych sztuk walki organizowanej przed Białym Domem dzisiaj z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Dziś także 80. urodziny Trumpa. Polscy siatkarze pokonali Ukrainę 3-2 w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Zespół trenera Nikoli Grbicia w Chinach odniósł 2 zwycięstwa i poniósł 2 porażki. Polacy pokonali Kubę 3-0, a przegrali ze Słowenią i Japonią po 2-3.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 9.41, niedzielny poranek Radia Tok FM. Przy mikrofonie Filip Gagusz. Jest z nami Tomasz Płudowski, polski amerykanista i medioznawca, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce i administracji, profesor Uniwersytetu Wizja. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
13: 80 lat kończy dziś Donald Trump i tę okrągłą rocznicę będzie świętował z przytupem i wokół rozmaitych kontekstów tych obchodów porozmawiamy. Ale zanim to się wydarzy, panie profesorze, ja muszę zapytać, spodziewa się pan, że zgodnie z deklaracją amerykańskiego prezydenta dziś zostanie podpisane porozumienie z Iranem i między Waszyngtonem a Teheranem?
14: No, Waszyngton tak mówi i nawet zdradza szczegóły, natomiast no, Iran się nieco dystansuje od tego już nie po raz pierwszy, w związku z tym ta wojna już była, czy zakończenie wojny było ogłaszane z przytupem już kilkadziesiąt razy przez Donalda Trumpa i w związku z tym można podejrzewać, że jakiś draft, taka, no, szkic z tej umowy został ustalony, istnieje w jakiejś formie, natomiast nie możemy być pewni, że istnieje zgoda co do ostatecznych warunków zaakceptowana, czy zgoda do obu stron i że ta umowa rzeczywiście zostanie podpisana, więc jakieś szczegóły wypłynęły, są wycieki, natomiast nie byłbym na 100% pewny, dlatego że już zarówno wojna w Ukrainie, jak i w Iranie była zakończenie jej było ogłaszane kilkakrotnie przez Donalda Trumpa.
13: Niemniej jednak, gdyby do tego zakończenia podpisania porozumienia dzisiaj doszło, to prezydent miałby ładny prezent na swoje swoje 80-lecie. Na razie jednak wielki ring z widownią stanął przed Białym Domem i przyćmiewa na zdjęciach tenże Biały Dom wielkością. Wieczorem wielka gala mieszanych sztuk walki będzie gwoździem programu obchodów urodzin Donalda Trumpa. Dlaczego w ten sposób amerykański prezydent świętuje urodziny?
14: Myślę, że to wpisuje się w jego wizję świata. To znaczy, to są, on łączy jedno prywatne z publicznym na wiele różnych sposobów. Niektórzy nazywają to też kleptokracją. On czerpie, no wcześniej istniały zasady rozgraniczania, zupełnie nawet w przypadku prezentów drobnych od innych krajów. W wielu krajach istnieją takie zasady. No Trump zupełnie od tego odchodzi i wykorzystuje też swoje prywatne biznesy, hotele. I nawet no, deale z różnymi krajami, czy deale polityczne z krajami, łączy z korzyściami prywatnymi dla oligarchów, dla swojego otoczenia, dla korporacji, dla tych nowych mediów, ale głównie dla swojej rodziny, także w krajach arabskich. W związku z tym no, on ma też inny gust, powiedzmy, i do innego elektoratu przemawia, więc nie ma tam tutaj, nie ma koncertów typu z wielkimi gwiazdami. Być może nieco przemienionymi, chociaż no, trudno powiedzieć, nie typu Bruce Springsteen, którzy raczej wspierają demokratów, czy z młodszego pokolenia Beyoncé na przykład, prawda, która przemawia do elektoratu czarnego czy feministycznego, czy młodszego, prawda. Mamy tutaj gwiazdy, które są raczej mało znane, jeśli w ogóle w Polsce czy w Europie, i one też rezygnowały powoli, no, ze starszych zespołów Commodores, prawda, z którego pochodzi Lionel Richie. Ale to są, powiedzmy, sami zresztą zaczęli rezygnować, to sami nazwą trzeciorzędnymi artystami, powiedział, że sam wystąpi. Więc,
13: ale tak, tych rezygnacji to... było bardzo, bardzo, bardzo dużo swoją drogą, tak? Takiego odpływu nie było, a Donald Trump miał problem chociażby, żeby zgromadzić muzyków, którzy mieliby grać na jego inauguracji.
14: Tak, tak. No i w związku z tym no, będzie inna rozrywka, prawda? Jest coś takiego, że to są różne grupy społeczne, socjolog by to scharakteryzował umiejętnie i szczegółowo, prawda? Moglibyśmy to zrobić tutaj, no ale nie będziemy też. To trochę dzieli społeczeństwo jednak wprowadzanie takich zasad zgodnie z koncepcją Pierre'a Bourdieu, prawda? Habitatu i tego, no, jak żyjemy, w jakim otoczeniu, jakie mamy gusty, to co jemy, czego słuchamy, jakie programy telewizyjne oglądamy, to wszystko jest także powiązane z naszymi poglądami politycznymi, więc nie bez kozery. Na przykład Disco Polo powróciło w trakcie jednej władzy TVP Info, a nie innej na przykład, prawda? Więc w Stanach Zjednoczonych jest podobnie. Mamy tutaj sztuki walki łączone, boks, no, czyli troszeczkę no, takiego maczystowskiego, powiedzmy, ostrego sportu. No u nas, nie wiem, Jarosław Kaczyński na przykład lubi walki, lubi oglądać rodeo, więc to też czasami jest, powiedzmy, idzie wbrew takim jasnym podziałom. To ja też nie chciałbym wprowadzać takich jasnych, wyraźnych podziałów, powiedzieć, że wy lubicie to, a my lubimy to, dlatego, że to jest podejście elitarystyczne i to niestety nie pomaga też wygrywać wyborów.
13: Natomiast to nie pomaga to w rozmowie w ogóle, tak. Mam wrażenie. Dobrze, panie profesorze, ale też jest wiele porządków, które się łączą podczas tej imprezy, bo z jednej strony jest rzeczywiście czysta komercyjna rozrywka, taka maczystowska, to znaczy mieszane sztuki walki. Z drugiej strony na widowni mają zasiąść żołnierze w galowych mundurach. I zastanawiam się, co na to wojsko, na takie mieszanie porządku, bo wydaje mi się, że galowy mundur trochę nie przystaje do tego wydarzenia.
14: No tak jest. Oczywiście wojskowi są podlegli politykom niestety w dużym stopniu. W związku z tym, jeśli oni mają swoje poglądy, to zatrzymują je najczęściej do siebie. Mieliśmy już takie spotkania, prawda, z generałami, w których oni byli besztani, że są zbyt grubi, więc oficjalnie, prawda, no, takich rzeczy nie mówi się publicznie, bo jest to poniżające, więc no, wojskowi po prostu robią to, do czego są zachęcani. No, na najniższych stanowiskach na pewno nie wyrażają tego publicznie w ogóle. Najczęściej nie wyrażają tej krytyki publicznie, albo jeśli ją wyrażają, to w sposób bardzo ograniczony. A jest to przykład tego, że prezydent Trump, no można to nazwać jakąś imperializm, używając konstruktu z lat 70. profesora Schlesingera, historyka amerykańskiego, o prezydenturze imperialnej. Niektórzy mówią o kleptokracji. Pan Mazzini miał bardzo interesujący artykuł ostatnio na temat tego, jak politolodzy sobie radzą z tym, z opisaniem tego systemu politycznego, który Trump stworzył. No, raczej nie jest to faszyzm, aczkolwiek zawiera pewne elementy, no ale na pewno nie jest to pełna demokracja. Jest to co najmniej prezydentura imperialna, w której prezydent odejmuje, czy przyciąga do siebie, czy odbiera kompetencje pozostałym trzem gałęziom władzy zgodnie z systemem Monteskiusza.
13: I to jest tak, że pewne fizyczne obiekty po tej prezydenturze zostaną. Ring zostanie zwinięty, ale trwa budowa tej wielkiej sali balowej, wokół której jest masa kontrowersji, która pochłania masę pieniędzy. Zastanawiam się, czy jeśli po republikańskim prezydencie, po Donaldzie Trumpie, kolejnym prezydentem będzie prezydent demokratyczny, to czy ta sala balowa zostanie, czy ona zostanie z kolei zburzona?
14: No właśnie, no nie ma sensu chyba burzyć, prawda, to strata pieniędzy. To, co Trump robi, to wykorzystuje środki prywatne, więc to ma na swoje usprawiedliwienie, aczkolwiek no nie ma, mówi się w Stanach, nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, więc coś za coś, jeśli inwestorzy prywatni płacą, nie wiem, dostaje na przykład samolot za grube pieniądze od Omanu, czy nie wiem, sztabki złota od Szwajcarów, to oni to wszystko przywożą i często wbrew swoim dotychczasowym zasadom, przynajmniej Europejczycy, w jakimś celu, prawda, żeby coś osiągnąć, co najmniej obniżenie taryf. Więc myślę, że no zobaczymy, czy to zostanie, czy nie zostanie. Natomiast zdecydowanie Trump wykracza poza, jakby przekracza te czerwone linie, które wcześniej były zachowywane. Czasami były, wynikały z dobrego gustu, czasami z zasad etycznych, a czasami były wpisane do prawa i polegały na niełączeniu jakby na przejrzystości przede wszystkim. Tutaj w dzisiejszych czasach mamy, w trakcie prezydentury Trumpa, mamy brak przejrzystości w wielu kwestiach. Od kwestii właśnie finansowych, po kwestie na przykład praw człowieka, prawda? Co się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są zbierani z ulic, jak oni się nazywają, co się z nimi stało, w jakich są ośrodkach, jaki jest ich los, prawda? Oni są też porównywani troszeczkę do losu osób w Ameryce Łacińskiej, desaparecidos tak zwanych, czyli tych znikniętych w trakcie prezydentury w Chile. Więc jest to system, który jest wyzwaniem, powiedzmy, dla współczesnych, dla Europejczyków przynajmniej, dla demokratów, dla drugiej strony, dla osób, które przyzwyczaiły się do standardów, które Ameryka przynajmniej werbalnie, no i praktycznie też w dużym stopniu jednak w okresie powojennym realizowała. No oczywiście tą niewinność Ameryka już straciła co najmniej w trakcie wojny w Wietnamie, kiedy się okazało, że bombardowano wioski, cywili, dzieci, tak, spuszczano napalm i tak dalej. No ale wtedy przynajmniej wierzono, że robi się to w walce z komunizmem, czy dla wyższego dobra i popełnia się błędy, prawda? No teraz mamy już takie całkowite, otwarte łamanie tych wszystkich zasad i to jest, to martwi, dlatego że to zmienia zupełnie standardy, no i ułatwia drogę nawet faszystom.
13: Panie profesorze, my tak krążymy między jednostkowym wydarzeniem, jakim są te urodziny, no i tym wpisaniem tych urodzin w konkretne konteksty, więc ja na sekundę wrócę do bardzo prozaicznej sprawy związanej z tymi urodzinami. Co będzie, jeśli pogoda nie dopisze?
14: To, no, nie wiem, nie, trudno powiedzieć. Nie znam planów organizatorów, no ale najczęściej, gdy organizuje się tego rodzaju duże spotkanie, to należałoby mieć to na uwadze i jakiś plan B. Czy zorganizować to w taki sposób, żeby pogoda nie miała wpływu na to, co się dzieje. Natomiast w dzisiejszych czasach można też, no, pogodą można do pewnego stopnia na małym obszarze też kierować, więc jeśli tam są wydawane tak duże środki, to być może chmury można rozpędzić nad prezydenturą i obliczem najwyższego przywódcy.
13: To też już jest pewne przekroczenie, mam wrażenie, ale dobrze, idźmy dalej, bo Donald Trump ma też pretekst, żeby w ten sposób świętować swoje urodziny, dlatego że 14 czerwca to jest też w Stanach Zjednoczonych święto flagi. Wobec tego na przykład w zeszłym roku tym urodzinom Donalda Trumpa towarzyszyła parada wojskowa i to było takie splecenie tego, co państwowe i tego, co prywatne. Jest tak, że poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych wykorzystywali podobne zbiegi okoliczności i łączyli te dwie kwestie?
14: Ja bym powiedział, że raczej bardzo się starali zachowywać jednak dekorum. To znaczy Trump przypomina przez to, dlatego ten system czasami jest nazywany nawet royalizmem, tak? Czy on jest porównywany do króla, czy odbywały się te demonstracje pod hasłem No Kings chyba, tak?
13: Tak.
14: Czyli i Trump później zamieścił ten filmik, w którym on rzeczywiście kieruje samolotem w koronie i spuszcza nieczystości na tych protestujących.
13: Na obywateli własnego kraju, swoją drogą, to jest pewna transgresja.
14: Tak, na obywateli własnego kraju, tak, jako król, prawda, czyli stawia się zupełnie ponad to. No już, jeśli mielibyśmy czynić jakieś nawiązania do historii, no jest to zaprzeczenie w ogóle idei Stanów Zjednoczonych, bo Stany powstały jakby w opozycji do właśnie królestw europejskich, tak, gdzie nie rządziło prawo i były to pierwszą współczesną demokracją. I tam królem miało być prawo, a nie prezydent królem, tak? Więc Trump zupełnie to wszystko odwraca i to też dużo mówi o jego potędze jednostkowej. Co byśmy nie mówili o jego gustach, standardach, języku, manierach, ideach i tak dalej, no to jednak niewątpliwie nie można mu odmówić charyzmy, że potrafi po prostu kraj zawrócić jak ogromny statek, prawda, krążownik, zupełnie z kursu zawrócić i puścić w zupełnie innym kierunku. No i niestety do wyborów Amerykanie nie bardzo są w stanie cokolwiek z tym zrobić. Mogą protestować, ale no nie widać jakichś takich, spada poparcie powiedzmy do 30-kilku%, tak? Część republikanów oczywiście w kwestiach przynajmniej spraw międzynarodowych w kongresie widać, że potrafią się ponad podziałami połączyć w kwestiach strategicznych i my powinniśmy brać z nich przykład, myśląc o strategicznych kierunkach polityki zagranicznej, na przykład Polska czy NATO, obrona tego porządku, który istniał powojenny, jest ponad podziałami jednak zdecydowanie tutaj. I Trump na szczęście się do tego dostosowuje, w dużym stopniu też dlatego, bo to jego ego zawsze to prywatne z politycznym się łączy tutaj u niego. I akurat prezydent Nawrocki, którego on poparł, i myślę, że prezydent Nawrocki w jego umyśle jest dowodem na genialność Donalda Trumpa, bo wygrał wybory. Trump poparł Nawrockiego i Nawrocki wygrał, a on wygrał w dużym stopniu no niezależnie od poparcia, chociaż ta różnica była niewielka, więc mogło się poparcie jakby przyczynić i zdecydować nawet może, bo to była bardzo niewielka różnica. Natomiast no, jakby w umyśle, dlatego Nawrocki jest tak ważny dla Trumpa, poza tym, że po prostu no, zastępuje trochę Orbana, że jest dowodem na sukcesy niekończące się w jego umyśle i słuszność w ogóle ogólną koncepcji Trumpa.
13: I stąd,
14: skorzystajmy z tego.
13: I stąd ta obecność Nawrockiego? To znaczy, on jest zaproszony, żeby gdzieś tam być pewnego rodzaju trofeum Trumpa na urodzinach?
14: Znaczy, ja nie mówił mu w takich kategoriach, bo ważne są relacje międzypaństwowe, że oni się rzeczywiście spotkają. Natomiast po wypowiedziach Trumpa widać, że on, jeśli kogoś wspomina, to rzeczywiście... że on pamięta fakt ciągle o tym. On ma pewne frazy, które nieustannie powtarza, że zakończyło się wojen i na przykład w przypadku Polski powtarza nieustannie, że on poparł prezydenta i prezydent wygrał. Więc pewne jakby idee zostają w jego głowie i to są idee, które się z reguły, to są idee, które wskazują na ogromne ego, czyli ja, prawda, me, myself and I. I prezydent Nawrocki właśnie jest przykładem tego, jakby wszystko się obraca wokół prezydenta Trumpa w jego świecie, tak? Centrum prezydenta, świata prezydenta Trumpa jest prezydent Trump po prostu i Nawrocki jest dowodem kolejnym na genialność tego świata.
13: Bardzo dziękuję. Tomasz Płudowski, polski amerykanista i medioznawca, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce i administracji, profesor Uniwersytetu Wizja był z nami. Życzymy wszystkiego najlepszego Donaldowi Trumpowi, aczkolwiek też bardzo czekamy na rozwój sytuacji wokół Iranu i wokół porozumienia Teheranu i Waszyngtonu. Donald Trump zapowiadał wczoraj, że to porozumienie nastąpi właśnie dziś, natomiast przedstawiciele Iranu, przypomnijmy, mówili o tym, że to być może będą kolejne dni, ale tej daty dzisiejszej nie potwierdzali. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj na pewno w informacjach TOK FM co najmniej. 9.56, za 4 minuty informacje o godzinie 10. Radio TOK FM gra potem dalej, a niedzielny poranek przygotowała Magda Sikoń, realizowała Jana Cech. Ja nazywam się Filip Kakusz, bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Poranne bieganie, afirmacje przed lustrem i rytuały z Instagrama, na które nie masz ani czasu, ani siły, ani ochoty. A dbanie o dobrostan wpisane jest jako kolejny punkt do odhaczania na liście zadań. To niestety tylko buduje kolejną presję. A o tym, co naprawdę daje szczęście, w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu Tok FM.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Są ostrzeżenia przed burzami, alerty w większości kraju. Prezydent Karol Nawrocki na urodzinach u Donalda Trumpa. Łódź znowu zachęca maturzystów do zostania i studiowania w mieście. Za chwilę o tym, co mogą zyskać. Minęła 10:00, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Niemal w całej północnej i środkowej Polsce można spodziewać się burz i porywistych wiatrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw, a nasilanie się zjawisk pogodowych nastąpi około godziny 11:00 i według synoptyków trzeba będzie liczyć się z nimi do godzin nocnych. Czego można się spodziewać, o tym Tomasz Fęskę.
7: Alerty obejmują znaczny obszar kraju, praktycznie całą północ od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, po kujawsko-pomorskie, mazowieckie oraz część lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad, do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód, rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe dwie godziny dłużej. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Prezydent Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych. Na zaproszenie obchodzącego dzisiaj urodziny prezydenta Donalda Trumpa weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu, upamiętniającej 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Nieoficjalna wizyta prezydenta w USA jest okazją do politycznych rozmów. Rządząca koalicja ma nadzieję, że Karol Nawrocki w rozmowie z amerykańskim prezydentem powie o oczekiwaniach Polski w kontekście stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Były szef MSZ-u senator Grzegorz Schetyna liczy na polityczne rezultaty tej wizyty.
8: Mimo tego, że okazja jest taka niepolityczna, to trzeba ją wykorzystać także do rozmowy. To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o wojskach amerykańskich w Polsce, o bazie stałej, o propozycji naszej, o relacjach polsko-amerykańskich.
6: A prezydent Donald Trump z okazji swoich urodzin liczy na duży prezent, czyli porozumienie z Iranem. Jak zapowiedział, dojdzie do niego dzisiaj, ale Teheran na razie studzi emocje, choć twierdzi, że do porozumienia kończącego już ponad 100 dni wojnę jest blisko. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na byłej posesji kobiety w Lutoryżu pod Rzeszowem. Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
9: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary. I ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
6: Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zabezpieczenia zbezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia. Nawet 2000 zł miesięcznie mogą dostać tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w Łodzi. To część jednego z największych takich programów w kraju. Żeby zatrzymać młodych w mieście od 18 lat, Łódź prowadzi program Młodzi w Łodzi. Chodzi o stypendia i płatne staże organizowane przez miasto, ale też łódzkie uczelnie i lokalne firmy. A o aktualnym naborze Bartosz Kądziołka.
10: O miejskie wsparcie, laureaci i finaliści olimpiad czy maturzyści z wynikami powyżej 90% mogą wnioskować do 18 września. A dlaczego warto? Mówi stypendysta Wojciech Hasse.
11: Zacząłem inwestować, odkładam na samochód.
10: Program Młodzi w Łodzi ma m.in. zatrzymać młodych w mieście, a jak dodaje stypendysta Maksymilian Munarczyk.
12: Wizja stypendium była jednym z ważnych argumentów za pozostaniem w Łodzi. Fakt otrzymywania takiego stypendium zdejmuje z nas konieczność poszukiwania jakiejś pracy zarobkowej, co bardzo często ciężko byłoby połączyć ze studiowaniem.
10: Z kolei nabór pracodawców, którzy chcą zaoferować płatne staże również w ramach programu Młodzi w Łodzi, potrwać ma do końca sierpnia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
6: To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do pochwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach i parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w ubiegłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni.
13: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię i rozmawiając w ogóle z panią, która żyła razem z tymi roślinami, wszystkie rośliny albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Pani je uratowała, ktoś wystawił roślinki na śmieci, a pani je przygarniała i uratowała.
6: Można się zgłaszać do 30 czerwca. Są ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw. Temperatura maksymalna dzisiaj od 13-14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz, co jesz? Bardzo gorąco Państwa witam w tym takim czasie u progu lata. Dzisiaj w audycji Wiesz, co jesz? Będziemy rozmawiać po godzinie 10.20 o uprawie wasabi w Polsce, o jedynej plantacji wasabi nie tylko w Polsce, ale w całej Europie tej kontynentalnej. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa o tym, w jaki sposób uprawiać właśnie tego typu rzadkie rośliny, rzadkie warzywa w Polsce. Od czasu do czasu opowiadamy o tego typu bardzo odważnych, ciekawych projektach. Opowiadaliśmy o truflach, teraz wasabi, a jeszcze w planach mam również audycję o pędach chmielu, więc od czasu do czasu wracamy właśnie do tego typu ciekawych tematów. Po godzinie 10.40 przyjrzymy się trochę takim zmianom społecznym, jeśli chodzi o rolnictwo. Będziemy rozmawiać o obcokrajowcach, którzy pracują w tym sektorze rolniczym albo rolniczo-spożywczym, nawet powiem, w Polsce, to w oparciu o taki raport właśnie o migracji, ale teraz wchodzimy do lasu, na łąki, będziemy zastanawiać się, co możemy tam znaleźć pysznego do jedzenia właśnie w tym wyjątkowym czasie. Justyna Pargieła, zielarka, fitoterapeutka i również specjalistka od dzikiej kuchni jest teraz z nami. Cześć Justyna, dzień dobry.
15: Cześć, bardzo mi miło.
14: Uwielbiam ten czerwiec, kiedy wszystko pachnie bzem, czarnym bzem, kwiatami, które jakoś tak mocno kojarzą mi się z dzieciństwem, z których można robić placki na bazie tych kwiatów. Możemy robić lemoniady, możemy robić coś, co nazywamy szampanem z czarnego bzu, czyli poddajemy go lekkiej fermentacji. No i lubię zawsze na początku sezonu rozmawiać o tym właśnie, co jeszcze możemy tutaj pysznego wokół nas znaleźć. Więc powiedz Justyno, co ty jeszcze robisz więcej z czarnego bzu, a jeśli nie czarny bez, to co jeszcze?
15: Czarny bez jeszcze może być przyprawą, czyli możemy sobie wysuszone kwiaty czarnego bzu otrzeć na sicie i posypywać po prostu jak przyprawą, czyli tą przyprawą kuchenną. Nie musi być cynamon, mogą być otarte kwiaty czarnego bzu, które są słodkie, aromatyczne, bardzo charakterystyczne i totalnie nasze polskie, lokalne. Oczywiście tak. Placki, to wszystko, co wymieniłaś, ja także robię ocet z kwiatu czarnego bzu, czyli jak ta lemoniada zostanie na dłużej, to jest ocet, który bardzo polecam mieć w swojej kuchni, dlatego że on nie dość, że jest aromatyczny i wspaniały do sałatek i surówek zimą, to jeszcze ma też walory prozdrowotne.
14: To w ogóle już teraz umawiam się z tobą na oddzielną audycję w ogóle o octach.
15: Bardzo chętnie, absolutnie. Za to jeżeli chodzi o inne rośliny, to też zachęcam do patrzenia na liście. Czyli tak, jeszcze możemy jeść liście lipy. Więc liście lipy są cudowną przekąską, z którą można robić sałatki z dodatkiem chociażby octu z kwiatów czarnego bzu na przykład. Ale też oczywiście w czerwcu jeszcze są przepiękne liście podagrycznika, z którego możemy robić pesto. Które przy okazji tego, że jest bardzo smaczne, to usuwa nam nadmiar kwasu moczowego z organizmu. Możemy jeszcze jadać liście pokrzywy. Możemy także kwiaty pokrzywy na przykład zbierać, jak ona już zakwitnie, i też dodawać do potraw. Też jako przyprawę.
14: A widzisz, to o kwiatach tak, o kwiatach pokrzywy nie pomyślałam, aczkolwiek zupa z pokrzyw to jest takie coś, co faktycznie towarzyszy mi no już od takiej wiosny nawet dość wczesnej, czyli jak tylko te pierwsze pokrzywy wychodzą. To jest coś, co nam dodaje siły dużo, prawda?
15: Dodaje nam dużo siły, jest to fantastyczny, taki energetyczny superfood, żywność funkcjonalna i warto po prostu, nawet jeżeli nie robimy zupy z samej pokrzywy, to na przykład dać troszkę liści pokrzywy do normalnej, w cudzysłowie normalnej zupy, czyli po prostu dodać to jako taką dodatkową zieleninę. Możemy także jeszcze zbierać aromatyczne liście bluszczyka kurdybanka. Bluszczyk kurdybanek, który jest przyprawą używaną dawniej, tak jak obecnie używane pietruszki, tak? On występuje w naturalnym stanie, jest przepiękny, aromatyczny. Ja także robię z niego sole ziołowe. Rzucam temat soli ziołowych, bo też uwielbiam w różnej formie. Więc to kolejna roślina. Możemy także cały czas jadać liście mniszka. Jeżeli spotkamy jakiegoś przekwitniętego mniszka lekarskiego, to możemy także łodygi zbierać, te puste takie ruleczki, i także je zjadać albo kisić, albo robić na przykład na nich jajecznicę. Także możemy także na liściach mniszka robić sobie coś a la kimchi, czyli kiszone liście mniszka. Mamy teraz absolutną obfitość. I żeby tylko wiedzieć, co jeść i co jest jadalne, to przed mnie się pomysły nie kończą na wykorzystanie tych roślin.
14: No właśnie, to może zapytam inaczej. A czy jest coś, czego no jednak powinniśmy się wystrzegać, czy coś, czego nie powinniśmy zbierać teraz?
15: Są w Polsce dzikie rośliny trujące. Także to oczywiście mamy rośliny szczególnie z rodziny selerowatych, czyli takie, które wyglądają w naturze jak pietruszka, jak seler, to takich nie zbieramy. Chyba że jesteśmy naprawdę specjalistami i potrafimy odróżnić blekot od szczwołu plamistego, czy od szaleju jadowitego, czy od podagricznika właśnie. Więc są w Polsce rośliny śmiertelnie trujące i dlatego edukacja tego rodzaju powinna odbywać się na spacerach z zielarzami, gdzie w terenie uczymy się rozpoznawania roślin.
14: Powiedz tak ogólnie, jeśli patrzymy na to, co natura daje nam wiosną. Ja dość często, być może już Państwa zanudzam trochę zdaniem, że natura jest no tak mądra, że ona zawsze każdego sezonu daje nam coś, czego potrzebujemy w danym czasie. Wystarczy tylko ją obserwować i jej słuchać. Co dają nam rośliny właśnie w tym czasie wiosenno-letnim?
15: One przede wszystkim, wiosenne liście, dają nam ogromną detoksykację po zimie, po takim czasie, w którym jadamy głównie potrawy, no mało zielonego jadamy zimą, tak? I mało surowego, więc te pierwsze rośliny wiosenne dają nam bardzo dużo zielonego, które jest detoksykacyjne. Tam jest też chlorofil, właśnie żelazo, to, co powiedziałaś o pokrzywie.

0: ta grupa, oprócz szczególnych składników, też mają taką intencję. No, kwiaty nam dają więcej lekkości, takiego luzu wakacyjnego w jedzeniu.
1: A piwonia, to co powiedziałaś o piwoni, to mnie bardzo zainteresowało. Mówimy o takiej piwoni, którą sobie możemy posadzić w ogrodzie. Tak. Co z niej możemy robić?
0: Ja robię z płatków piwoni ocet. Jest to jeden z najbardziej aromatycznych octów, jaki powstaje. No tak, po prostu. I to jest ocet, który dla mnie jest szaleństwem zapachu, bo po prostu octy także zachowują aromat świeżej rośliny. Więc ocet z piwoni po prostu pachnie piwonią. Jeżeli robię to z tych ciemnych kwiatów, to otwarcie takiego aromatycznego octu z kwiatów piwoni zimą, dodanie tego do na przykład cykorii, to jest dla mnie no, przypomnienie tej właśnie wiosny, lata i tego bogactwa aromatu. I oczywiście też własności prozdrowotnych.
1: Piwonia jest dobra na co, że tak zapytam wprost?
0: Generalnie korzeń piwoni wykorzystuje się w takich terapiach generalnie dla kobiet oraz w terapiach dla chorób autoimmunologicznych. Zatem korzeń piwoni już jest takim bardzo konkretnym, mocnym surowcem fitoterapeutycznym. Kwiaty mają troszeczkę inne działanie, ale ogólnie jest to też działanie przeciwzapalne.
1: Proszę Państwa, to są jedne z najciekawszych tematów, jeśli chodzi o sprawy jedzeniowe, przynajmniej dla mnie. Bardzo gorąco polecam stronę Dzicze Jemy Justyny Pargiewy oraz wszelkie, tak jak powiedziałaś, spacery właśnie z zielarzami, tak, z zielarkami. To jest przygoda niesamowita, kiedy uświadomimy sobie, ile dobra wokół nas jest, chociaż zawsze na koniec takiej rozmowy powtarzam, uważajmy, gdzie zbieramy. Nie zbierajmy oczywiście przy drogach.
0: Przy ścieżkach dla piesków nie zbierajmy, nie zbieramy także na miedzach pól uprawnych, które po prostu tam są środki stosowane na ochronę roślin, tak. To też nie jest dobre miejsce, tak? Za to na przykład możemy zbierać w okolicach dużych rzek, nawet w miastach, bo te okolice dużych rzek, strefy między wałami a na przykład rzeką, mówię tutaj nawet o Wiśle, to są miejsca, w których jest dużo dzikości i warto tam nawet przy okazji dużych miast zaglądać.
1: Do czego zachęcamy. Bardzo dziękuję Ci za dziś i już umawiamy się na kolejne rozmowy. Justyna Pargieła, Dzicze Jemy, zielarka, fitoterapeutka była z nami. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje Radia Tok FM, a po informacjach Radia Tok FM będziemy Państwu opowiadać o uprawie wasabi w Polsce.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00.

0: 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Wcześniej media irańskie podały, że przybyła dzisiaj do Teheranu delegacja z Kataru, który wraz z Pakistanem pełni funkcję mediatora w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator oświadczyli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie planowane jest na dziś. Od czasu ataku sił amerykańskich na Wenezuelę, w efekcie którego ujęty został jej przywódca Nicolas Maduro, zakłady karne w tym kraju opuściło blisko 900 więźniów politycznych, oszacowała pozarządowa organizacja Foro Penal. Zgodnie z jej szacunkami w wenezuelskich więzieniach wciąż przebywa co najmniej 364 więźniów politycznych. Pomimo zatwierdzonej w lutym przez wenezuelski parlament ustawy o amnestii, reżim w Caracas bardzo powoli uwalnia osoby osadzone z motywów politycznych. Hala Centrum Kennedy'ego jednak usunęła z fasady nazwisko prezydenta Donalda Trumpa. Żądał tego sąd. Nazwisko Trumpa widniało tam przez 176 dni, podliczył Washington Post. Według dziennika usunięcie nazwiska Trumpa stanowi najpoważniejszy i najbardziej widoczny cios dla prowadzonej przez prezydenta próby przejęcia wpływów w tej instytucji kultury.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. Raz jeszcze łączymy się teraz z Agnieszką Firlej-Flisińską z Wasabi Farm Poland. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Czy wiecie Państwo, że jedyna w Europie kontynentalnej plantacja chrzanu japońskiego znajduje się właśnie w Polsce, niedaleko Radomia? Będziemy o niej dzisiaj rozmawiać, chociaż wiele z tych informacji jest objętych tajemnicą. To mi trochę przypomina rozmowę o truflach w Polsce, gdzie również opowiadaliśmy Państwu o tym, jak można hodować w Polsce trufle i że to się dzieje i że jest to coraz bardziej popularne. Oczywiście stosunkowo, bo ciągle rozmawiamy o uprawach rzadkich, ale również tutaj nie mogliśmy zdradzać wszystkich informacji. Dlaczego? O tym za chwilę Państwu opowiemy. No ale muszę zacząć oczywiście od tego pytania, skąd w ogóle pomysł na uprawę wasabi w Polsce? No to jest roślina, która jest przede wszystkim uprawiana w Japonii, ale również Korei, Nowej Zelandii i na Tajwanie, no a tutaj Polska. Więc Pani Agnieszko, kiedy Wy w ogóle zaczęliście i dlaczego?
10: Rodzina jest od zawsze związana jakby z rolnictwem, zawsze mieliśmy swoje uprawy. Natomiast mój tata lubił mieć zawsze w ogrodzie takie specjalne rośliny, których nikt inny nie ma, które w jakiś sposób pomogą zdrowotnie. Mieliśmy w rodzinie przypadki nowotworowe. Próbowaliśmy, no mój tata głównie próbował mieć takie rośliny, które poprawią nasze zdrowie. Pewnego dnia pomyślał, że nie ma u niego jeszcze wasabi. I tak, wprowadziliśmy roślin.
9: A co już miał do tej pory?
10: Myślę, że miał bardzo dużo roślin egzotycznych, sprowadzanych, czy to właśnie z Wysp Kanaryjskich, czy winorośla z Francji. Natomiast wasabi było dość dużym wyzwaniem.
9: No i teraz tak, w takim razie pomyślał, żeby uprawiać wasabi w ogródku. Rozumiem, że zamówił jakieś roślinki do posadzenia, no ale to nie jest taka prosta sprawa. Nagle w polskich warunkach zacząć uprawiać, rozumiem, chrzan japoński. To jest jakaś ogromna wiedza, którą trzeba było zdobyć, prawda?
10: Wiedzy nie było żadnej, natomiast bardzo ważny był rodzaj rośliny, to znaczy na pewno wcześniej zapoznał się z roślinami i z gatunkami. Najważniejsze było to, żeby sprowadzić roślinę tak jakby matkę, czyli tą, która nie jest hybrydą. I to była wasabi Mazuma, czyli taki święty graal Japonii, który jest uprawiany tylko i wyłącznie w Japonii. Było ją bardzo ciężko sprowadzić, natomiast no, udało się kilkaset sadzonek nabyć. Oczywiście na początku kierowaliśmy się tym, co jest opisane w internecie, czyli tak jakby to w taki sposób jest uprawiane w Japonii. Po stracie prawie połowy sadzonek tata stwierdził, że jednak nie możemy się kierować tym, co jest w internecie i trzeba stworzyć tak jakby swój sposób na tą roślinę tutaj w Polsce.
9: Taki dostosowany, rozumiem, do polskich warunków, tak?
10: Jeśli ona miałaby tu być z nami i chciałaby tu rosnąć, no to ona musimy stworzyć coś, zrobić coś, żebyśmy nie musieli mieć z nią problemów, bo problemy są absolutnie gigantyczne przy tej uprawie i one takie były na samym początku.
9: Czy wy jakoś jeździliście, nie wiem, do Japonii na jakieś plantacje, nie wiem, Japonii, Korei, gdziekolwiek, żeby podpatrzeć trochę, jak to wszystko wygląda?
10: I to jest trochę ewenement, dlatego że żadne z nas nie było nigdy w Japonii. Powiem nawet więcej, my nie mamy wykształcenia rolniczego. Była osoba w Hiszpanii, to był profesor Uniwersytetu chyba właśnie przyrodniczego w Barcelonie bodajże, który stworzył taką farmę, utrzymał się 2 lata. Być może jest tak, że wiedza techniczna wyuczona może przeszkadzać w takiej uprawie.
9: Czyli trzeba bardziej czuć rośliny, obserwować i dostosowywać się do niej, a nie ją do nas. Dobrze to rozumiem?
10: Tak, dokładnie. Trzeba ją obserwować, trzeba reagować. Myślę, że właśnie te lata obserwacji, jak roślina rośnie w polskich warunkach, w jakich miejscach ona daje lepsze kłącza, a w których mniej, to był sposób na to, żeby tą roślinę jakby zaaklimatyzować. W taki sposób, w który ona tu będzie chciała po prostu być z nami, żyć.
9: Powiedziała Pani na początku o tych problemach, z którymi się zmagaliście i może zapytam w ten sposób. Ile lat zajęło Wam doprowadzenie do tego, że prowadzicie uprawę taką, nie chcę powiedzieć przemysłową, ale jednak taką nastawioną na sprzedaż, a nie hodujecie sobie po prostu ciekawostkę w ogrodzie? Kiedy Wy doszliście do wniosku, że może być na to zbyt, że możecie po prostu zajmować się tym profesjonalnie, a nie właśnie hobbystycznie?
10: Po około 3 latach. Tak naprawdę już było tych roślin tak dużo, po stracie i po nauczeniu się, że tym internetem nie wolno się kierować i nagle okazało się, że te rośliny żyją w kolejnym roku. No mieliśmy już tych roślin tak dużo, że to stwierdził, no słuchajcie, musimy coś z tym zrobić, bo to nam wychodzi. Chyba wiemy, o co chodzi. Spróbujmy z tym wyjść. Zobaczymy, jak rynek zareaguje. Tym bardziej, że kłącza ciężko było sprowadzić, a one też były bardzo złej jakości i to też jest druga sprawa w ogóle, bo jeśli chodzi o zamienniki wasabi, to jest jedna rzecz, ale rodzaj też kłączy, jakość kłączy też jest bardzo różna na rynku, więc spróbujmy, tak? Zobaczymy, jak rynek zareaguje, może szefowie kuchni zaakceptują tą nową roślinę w polskich daniach chociażby. Myślę, że to się udało.
9: No i to jest bardzo ciekawe, bo wyhodować roślinę to jest jedna rzecz, ale trzeba znaleźć dla niej rynki zbytu i to rynki zbytu właśnie na rynku europejskim, gdzie owszem znamy wasabi, ale nie oszukujmy się, to nie jest bardzo popularny dodatek do dań. Jak wy pracowaliście nad tym kontaktem, dotarcia do szefów kuchni i właśnie w jaki sposób rynek tutaj na to odpowiedział? Czy był zainteresowany kupnem?
10: O dziwo, szefowie kuchni znający się na kuchni polskiej, polskiej, czy francuskiej, czy włoskiej, czyli tak zwany fine dining nasz polski, zareagował bardzo szybko. Myślę, że to był dla nich produkt niespotykany i jeśli ktoś się kierował tym, że musi powstać danie z produktu, które rośnie w Polsce albo odznacza się jakąś polskością, to był to po prostu strzał w dziesiątkę i większość restauracji, które mają rekomendacje Michelin czy mają gwiazdkę chociażby Michelin, korzystają z naszych produktów. Ciekawostką było to, bo zakładaliśmy, że sushi szefowie będą, że tak powiem, zadowoleni z tego i będą zainteresowani. Natomiast odbiór sushi szefów był różny. Nawet powiem taką ciekawostkę, że miałam telefon od jednego sushi szefa, który stwierdził, że żebym zaprzestała sprzedawać wasabi, bo on nie zamierza tłumaczyć swoim klientom, czym jest prawdziwe wasabi. On tego nie będzie kupował, do czego ja go zmuszam i tak dalej. Oczywiście ja sobie zapisałam numer tego sushi szefa, który po 2 latach do nas wrócił, stwierdzając, że on będzie u nas zamawiał i więc... Myślę, że to było też takie przejście, to była też taka bariera, że jednak podają coś w restauracjach, co nie jest wasabi. I to jest ta zielona pasta, którą teoretycznie się nazywa wasabi, natomiast ona nim nie jest. I to było ciężkie teraz się przyznać sushi szefom, że w sumie może nie do końca okłamują, ale nie informują.
9: A czy macie również zamówienia z zagranicy, czy ten rynek polski wystarcza?
10: Mamy z zagranicy, natomiast my nie jesteśmy w stanie w tym momencie przy tym areale spożytkować tego na inne rynki, natomiast koncentrujemy się w tym momencie na Polsce i to nam na ten moment wystarcza. No w przyszłości myślę, że na pewno.
9: Areale, z tego co czytałam, wy macie 16 hektarów, tak? Jest to gospodarstwo rodzinne.
10: Całe gospodarstwo ma 16 hektarów, natomiast sama uprawa to jest około 0,5 hektara.
9: No i teraz tak, powiedziała pani na początku o tych warunkach, w których wasabi rośnie i że to nie było takie proste od początku, żeby znaleźć te złote środki uprawy, hodowli w Polsce. Jakiej temperatury, jakich warunków glebowych wasabi potrzebuje? Oczywiście z zaznaczeniem, że wszystkiego pani zdradzić nie może, no bo to jest wiedza, którą rozumiem zbieraliście też przez lata.
10: Tak, to jest takie nasze trochę know-how. Natomiast nie lubi wysokich temperatur wasabi. Ta obecna temperatura około 20 stopni jest idealna, jeśli chodzi o takie warunki letnie. Nie znosi mrozów, chociaż powiem, że no, w tym momencie mamy już 14 pokolenie roślin i te 2 miesiące mrozów zniosły bardzo dobrze. Nie mamy praktycznie strat po tej zimie. Jeśli mogę mówić o swoich roślinach, to myślę, że już w tym momencie to są na pewno bardzo silne mrozy poniżej 30 stopni i temperatury powyżej 40.
9: Jak wygląda taka roślinka wasabi? Jak ją możemy opisać słuchaczom, słuchaczkom? To jest trochę jak polski chrzan, czy zupełnie nie?
10: No właśnie, czasami często mylimy chrzan polski z chrzanem wasabi. W chrzanie polskim jemy oczywiście korzeń, natomiast w wasabi jemy łodygę tak zwaną, kłącze. Korzenie są w podłożu, natomiast łodyga, kłącze jest nad ziemią praktycznie w 2/3. Dalej mamy rozetę liściową, z której wychodzą liście, natomiast w okresie letnim, wiosennym, takim wczesnowiosennym mamy kwiaty. Raz do roku mamy kwiaty. Wasabi, które też są pyszne i też są jadalne.
9: Powiedziałyśmy na początku naszej rozmowy i na koniec chciałabym do tego wrócić, o tym sekrecie, bo nie możemy podać adresu waszej farmy, też nie możemy dokładnie powiedzieć o sposobach uprawy. Powiedziałam na początku również, że to trochę przypomina mi rozmowę o truflach, którą mieliśmy kilka tygodni temu w audycji Wiesz, co jesz. Skąd ta tajemnica?
10: Są to tylko i wyłącznie takie względy bezpieczeństwa. Ja też chcę chronić swoją prywatność razem z rodziną. Nie spodziewaliśmy się takiego rozgłosu, nie chcieliśmy, nigdy nie planowaliśmy. Chcemy też prowadzić normalne życie, ale też przede wszystkim fakt, że roślina rośnie 2 lata. To są 2 ciężkie zimy, bardzo ciepłe lata, gdzie to kłącze jednak musi się rozwinąć. I moment, w którym pojawiłoby się nawet kilkanaście osób chcąc zobaczyć, jak to rośnie, tu nie ma żadnej tajemnicy w tym. Natomiast Boimy się bardziej o to, że ktoś zniszczy tą uprawę, ktoś będzie chciał sobie wziąć sadzonki, nie ma problemu z tym, tylko że no, to jest dla nas jakaś tam praca, prawda?
9: Czy są jacyś inni zainteresowani, którzy na przykład pytają was o wasze doświadczenia albo właśnie chcą zakupić sadzonki i rozpocząć swoją plantację? Czy to jest pani zdaniem fajny sposób na rozszerzenie tej działalności rolniczej?
10: Osób pyta o to, jak uprawiamy i czy mamy sadzonki, jest mnóstwo. My nigdy swoich sadzonek nie sprzedawaliśmy i na ten moment też się nie zdecydujemy. Natomiast wiemy, że takich osób próbujących uprawiać się w Polsce wasabi jest bardzo dużo, ale my nie planowaliśmy sprzedawać tej rośliny. To miała być zabawa. My się tą rośliną bawiliśmy. I myślę, że to też jest taki klucz do sukcesu, że nie byliśmy zmuszeni w żaden sposób na komercjalizację tego produktu. Więc jakby to nam dało taką przewagę, że to była po prostu zabawa. Co mogę poradzić osobom, które chciałyby uprawiać wasabi? Bawcie się tym, po prostu się tym bawcie, obserwujcie rośliny, sprawdzajcie miejsca, czy rośnie w danym miejscu dobrze, czy źle. To jest po prostu zabawa. Potraktujmy to jako zabawę.
9: Pasja i rośliny na pewno to też czują. Na koniec pani Agnieszko, pani ulubiony przepis z wasabi?
10: Oczywiście kizami. Oczywiście kizami wasabi. Kizami wasabi to jest taka japońska marynata. Natomiast my ją trochę pozmienialiśmy, jak to my oczywiście, bo na początku jest fermentowana. Natomiast później liście są marynowane w occie, sosie sojowym i delikatnie z cukrem. Oddaje delikatną ostrość wasabi, ale również jest bardzo zdrowe. Wszystkie produkty u nas też nie są pasteryzowane, więc jakby, żeby zachować te związki aktywne.
9: Agnieszka Firlej-Flisińska, Wasabi Farm Poland. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
10: Bardzo dziękuję.
9: Na pewno do uprawy tych rzadkich, różnych warzyw będziemy wracać od czasu do czasu, bo to jest faktycznie bardzo fascynujący, ciekawy temat. Informacje Radia Tok FM za kilka minut, a po informacjach Radia Tok FM nieco zmienimy temat, porozmawiamy o tym, ilu tak naprawdę migrantów pracuje w rolnictwie, w sektorze rolniczym w Polsce. Ilu tak naprawdę mamy pracowników z zagranicy i jak ich sytuacja wygląda. A będziemy rozmawiać na podstawie raportu o migracji. Także zapraszam bardzo gorąco. Informacje Radia Tok FM i wracamy tuż po nich.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rumunia ma nowego premiera. Na to stanowisko prezydent Nikurosz Dan mianował Adriana Westę z Partii Narodowo-Liberalnej. Na początku maja w wyniku przegłosowania przez parlament tu wotum nieufności upadła koalicja rządowa kierowana przez premiera Ilię Bolojana. Agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz relacje Unii z Chinami. To tematy jutrzejszego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Z Polski poleci minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zaprezentuje uczestnikom białą księgę rosyjskich aktów sabotażu i dywersji wobec członków Rady Państw Morza Bałtyckiego, opracowaną w ramach polskiej prezydencji w Radzie. Reprezentacja Egiptu na wniosek FIFA musiała dokonać korekty standardowych koszulek przygotowanych na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Chodziło o usunięcie 7 gwiazdek, symbolizujących liczbę triumfów w Pucharze Narodów Afryki. FIFA nie zgodziła się na stroje z gwiazdkami, gdyż w imprezach pod jej egidą gwiazdki mogą symbolizować jedynie tytuły Mistrza Świata.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze i zapowiadany temat oraz goście z nami, dr Aleksander Łaszek, lider Zespołu Analiz Ekonomicznych w Deloitte. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Pan dr Aleksander Łaszek jest współautorem raportu Migracja w Polsce. Ten raport został przygotowany przez Deloitte z Instytutem Spraw Publicznych i firmą badawczą Ipsos. No i my będziemy rozmawiać o wnioskach płynących z tego raportu, ale patrząc oczywiście na sektor rolnictwa. Zastanowimy się, ile takich wniosków intuicyjnych ma pokrycie w faktach. Intuicyjnych mam tutaj na myśli rozmowy z rolnikami, rolniczkami, którzy mówią, że bardzo trudno jest na przykład każdego roku, coraz trudniej zdobyć pracowników do tych prac sezonowych, czyli na przykład do zbiorów. Drugi też taki wniosek intuicyjny, że bardzo dużo Ukraińców, Ukrainek w tym sektorze rolniczym jest zatrudnianych. No i właśnie, czy to wszystko prawda? I zacznę może od razu od takiego pytania, czy rolnictwo obcokrajowcami w Polsce stoi, czy jednak to nasze wyobrażenie nie do końca ma pokrycie w faktach?
16: Nie do końca. Cudzoziemcy są istotni w rolnictwie, ale nie wszędzie i w równym stopniu. Patrząc na rolnictwo, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, polskie rolnictwo stoi gospodarstwami rodzinnymi na około 1 100 000 osób pracujących w rolnictwie w zeszłym roku. około 1 000 000 to byli samozatrudnieni. A tylko 100 tysięcy to byli właśnie ci pracownicy. To jest jeden fakt. I patrząc z tej perspektywy, no, tych pracowników najemnych jest mało, a w tej grupie dopiero są cudzoziemcy. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo zróżnicowane i kluczowe dla produkcji rolnej są większe, wydajniejsze gospodarstwa i tam już ta potrzeba siły najemnej jest znacznie większa. Więc nie można powiedzieć, że całe rolnictwo stoi cudzoziemcami, ale w niektórych, dla niektórych gospodarstw i dla niektórych obszarów są oni zdecydowanie bardziej istotni.
15: Otóż to i to jest chyba faktycznie ten najważniejszy wniosek, czyli przez to, że większość tych gospodarstw w Polsce to gospodarstwa średnie albo małe, więc tutaj rozumiem, że w ogóle po prostu nie opłaca się zatrudniać pracowników zewnętrznych, po prostu tutaj siłami rodziny prowadzi się to gospodarstwo. No dobrze, no ale jeśli patrzymy na te duże gospodarstwa, wśród tych 100 tysięcy pracowników, jaki tutaj procent, czyli jesteśmy w stanie to określić, jaki tutaj procent obcokrajowców jest zatrudnianych? I od razu zadam kolejne pytanie, skąd ci obcokrajowcy pochodzą i jaką mamy pewność, że tych pracowników nie jest więcej? Czyli czy zawsze te sposoby zatrudniania obcokrajowców są zarejestrowane i przejrzyste?
16: To może zacznę od najprostszego pytania, skąd oni są? W większości są to obywatele Ukrainy. No, tutaj wszystkie dostępne badania są spójne. Potem trudniejsze pytanie, czy mamy pewność, ilu ich jest? Nie, nie mamy pewności. Dane na temat cudzoziemców w Polsce są mocno rozproszone. Najpewniejsze dane to są dane ZUS i KRUS na temat osób ubezpieczonych. No bo jak ktoś płaci tą składkę ubezpieczeniową, no to możemy mieć dosyć dużą dozę pewności, że nie robi tego z wicimisię, tylko faktycznie pracuje. Ale nie wszystkie typy umów wymagają oskładkowania, no i do tego dochodzi jeszcze szara strefa. Więc te dane ZUS i KRUS należy pewnie traktować jako taki dolny szacunek, najbardziej konserwatywny. I z tego, co pamiętam, tutaj oczywiście są wahania w ciągu roku, ale mówimy od 10 do 20-30 tysięcy cudzoziemców pracujących w rolnictwie. Ta liczba zresztą jest dosyć spójna z badaniami NBP, które są badaniami ankietowymi i według tamtych badań chyba 3 albo 4% Ukraińców mieszkających w Polsce pracuje w rolnictwie. Co też by dawało właśnie tych kilkadziesiąt tysięcy osób.
15: To faktycznie niewiele. A jak to w takim razie wygląda w porównaniu z innymi branżami?
16: No, w innych branżach mamy łącznie prawie 1 300 000 osób. Mówimy tylko o ubezpieczonych w ZUS-ie, czyli to jest dolny szacunek, bo to są osoby pracujące na umowach podlegających ubezpieczeniu, a są właśnie jeszcze osoby na innych kontraktach, no i osoby w szarej strefie, więc ten realny szacunek pewnie jest bliżej 1,5 miliona albo nawet trochę więcej.
15: Te inne branże to jakie branże?
16: Przede wszystkim przemysł, usługi, handel. Bardzo dużo cudzoziemców jest właśnie w przemyśle, w tym przemyśle rolno-spożywczym, bo często jak myślimy o rolnictwie, no to miesza się dosyć pojęcie rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym.
15: Tak.
16: I tam na przykład już przy produkcji mięsa cudzoziemcy są istotniejsi.
15: Czyli bardziej przy przetwórstwie, jeśli mogę to tak ogólnie powiedzieć, niż przy samej pracy po prostu w polu, tak?
16: Tak, chociaż znowu wróciłbym jeszcze do tego wątku pracy w polu, bo o ile w małych gospodarstwach tych cudzoziemców zatrudnianych sezonowo nie jest tak dużo, no to już w największych gospodarstwach zdecydowanie większość zatrudnia sezonowo, a też ponad 10% zatrudnia ich na trwałe, znaczy na stałe, nie tylko w sezonie.
15: To jest kolejna specyfika tej branży rolniczej, że w dużej mierze to jest praca sezonowa, prawda? Czyli ci rolnicy, którzy szukają pracowników w okresie albo siewów, albo zbiorów, więc zastanawiam się, czy to też jest mniej przez to atrakcyjne na przykład dla pracowników? Albo zapytam inaczej, na ile ta branża jest chłonna? Czy rolnicy, gospodarstwa, zwłaszcza te duże, faktycznie poszukują pracowników i mają problem ze znalezieniem ich? Mówimy tutaj ciągle o pracownikach z zagranicy.
16: Akurat tutaj nie analizowaliśmy tak konkretnie samego rolnictwa, ale patrząc szerzej, trzeba pamiętać, że w całej polskiej gospodarce brakuje pracowników, a w samym rolnictwie w ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie spadło z 1 700 000 do 1 100 000 osób. Więc to nie jest tak, że bym powiedział inaczej, w skali przemian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, ubytku ludzi, tych cudzoziemców nie ma aż tak dużo. A wracając do tego, czy rolnictwo poszukuje pracowników, tak jak zdecydowana większość branż w Polsce.
15: Powiedział pan o tym spadku z 1 700 000, dobrze usłyszałam, do 1 100 000. To jest ogromna różnica. Z czego to wynika?
16: Z demografii, ze starzenia się społeczeństwa. Starsze osoby, to jeszcze mówimy o boomie demograficznym, przechodzi na emeryturę. I często ich dzieci nie zostają na wsi. Ale generalnie w ogóle w Polsce liczba pracowników spada. Gdybyśmy popatrzyli na dane ZUS-owskie, no, które oczywiście nie uwzględniają rolników, ale są taką najszerszą i pewnie najbardziej miarodajną bazą danych, jeżeli chodzi o pracowników, to liczba pracujących Polaków najwyższa była bodajże w 2019 roku. Potem były zawirowania z COVID-em, ale od tego czasu liczba pracujących Polaków systematycznie spada. To, że podaż pracy w Polsce nie spada, to zasługa napływu cudzoziemców. Więc patrząc z perspektywy pracodawców, bez nich ten ścisk na rynku pracy byłby jeszcze większy.
15: To, co się zgadza z tym, z tych moich rozmów z rolnikami, to jest to, że oni bardzo tych pracowników poszukują. Warto jest na przykład budować długoletnie relacje z pracownikami, zwłaszcza pracownikami sezonowymi, którzy każdego roku przyjeżdżają na przykład na zbiory, bo znalezienie kogoś tak ad hoc jest coraz trudniejsze, mimo że wynagrodzenia też rosną.
16: Zdecydowanie się zgadza. Wynagrodzenia rosną. Zresztą tutaj popatrzyłem jeszcze dokładniej na dane. To właśnie tych sezonowych pracowników w zasadzie wszystkie gospodarstwa potrzebują. Największa różnica właśnie jest w dużych gospodarstwach, które zatrudniają na stałe, bo już nie mają zasobów właśnie na całe, znaczy potrzebują tych ludzi cały czas. Ale budowanie długoletnich relacji jest właśnie jednym z rozwiązań, które pewnie zmniejsza te koszty poszukiwania. Chociaż też należy pamiętać, że polska gospodarka bardzo szybko rośnie. Rosną wynagrodzenia, więc to rolnictwo, żeby pozostać atrakcyjne, też musi podnosić płace.
15: To teraz jeszcze na koniec dwa takie pytania do pana. W jaki sposób zachęcić obcokrajowców do tego, żeby podejmowali pracę chętnie i częściej właśnie w sektorze rolnictwa, czy tym rolno-spożywczym, bo możemy szerzej na niego spojrzeć w Polsce? To może najpierw to pytanie.
16: Nie patrzyliśmy na to pod kątem samego rolnictwa, ale ta odpowiedź jest taka sama dla wszystkich sektorów, że bardziej przewidywalne, jasne przepisy no są czymś, co ułatwia podjęcie decyzji o pracy. W momencie, kiedy taka osoba nie wie, czy dostanie pozwolenie, ile to potrwa, no to dwa razy się zastanowi, zanim przyjedzie próbować podjąć pracę. W momencie, kiedy ta ścieżka jest jasna, wie, jakie decyzje w którym miejscu zapadają, wtedy jest zawsze łatwiej. Więc ta jasność i przewidywalność przepisów. Poza tym inne bodźce powinny być takie same jak dla pracowników z Polski. Tutaj nie ma co tworzyć specjalnych programów zachęt, tylko właśnie, żeby przede wszystkim te przepisy migracyjne były jasne i przewidywalne.
15: A takie kwestie jak na przykład zapewnienie odpowiedniego lokum, no bo to też wydaje mi się, że to jest dość ważna kwestia dla kogoś, kto przyjeżdża, prawda?
16: Oczywiście, chociaż też jak patrzyliśmy szerzej na doświadczenia pracodawców, nie tylko w rolnictwie, no to generalny wniosek był taki, że duże firmy raczej deklarowały, że podobne pakiety oferują dla Polaków i cudzoziemców. Tutaj nie robią specjalnych, dedykowanych programów właśnie przyjedź, pomożemy ci wejść na rynek pracy, tylko pomagamy w formalnościach, pomagamy w nauce języka. Na inne bodźce pozostają podobne jak dla pracowników z Polski. Więc tutaj też raczej bym myślał generalnie o podnoszeniu atrakcyjności sektora dla osób z innych regionów, z innym doświadczeniem, a nie konkretnie tworzył dedykowane programy dla cudzoziemców.
15: Powiedział pan, że większość to są obywatele Ukrainy, co pewnie nas nie zaskakuje, ale czy również w tym sektorze rolniczym czy rolno-spożywczym widać procent obcokrajowców z innych części świata?
16: Pojawiają się. Znaczy, znowu my patrzyliśmy szerzej na całą gospodarkę i nasza próba byłaby zbyt mała, żeby mocne wnioski wyciągać tak. na temat samego rolno-spożywczego. Ale trzeba pamiętać, że Ukraina ma demografię nawet gorszą od Polski. Więc to społeczeństwo szybko się starzeje. Osoby w wieku mobilnym, które mogły przyjeżdżać czy przyjeżdżają, ta pula będzie się kurczyła. No więc jeżeli będziemy chcieli szukać pracowników, no to zapewne będą oni z dalszych części świata i już to powoli też widać.
15: Bardzo panu dziękuję za tę analizę. Dr Aleksander Łaszek, lider Zespołu Analiz Ekonomicznych Deloitte. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję również.
15: Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą całą audycję Wiesz co jesz, kolejna za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00, no ale za chwilę na antenie Agata Szczęśniak oraz jest temat. Agato, powiedz co u ciebie dzisiaj w programie, a ja z państwem już się żegnam. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
0: Elon Musk. Właściwie na tym mogłabym zakończyć zapowiedź rozmowy, którą usłyszycie państwo już po informacjach. Będziemy się zastanawiać nad tym, skąd bierze się władza Ilona Muska. Czy oparta jest tylko na jego obietnicach, na wspaniałych fantazjach, które przedstawia, na obietnicy rozwiązania najpoważniejszych problemów ludzkości? Czy może ta władza jest jednak osadzona w czymś bardzo konkretnym i czy jesteśmy dziś tak uzależnieni od Ilona Muska, że właściwie nie możemy się go pozbyć z naszego świata, nawet gdybyśmy bardzo, bardzo chcieli. Zapraszam, Agata Szczęśniak. Jest temat po informacjach.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bons Media Expert, taniej masz.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Iran wciąż nie podjął decyzji w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. A takiego porozumienia oczekuje Donald Trump. Liczy na prezent z okazji swoich 80. urodzin. Sztuczna inteligencja już jest na polskich uczelniach. To szansa, ale i zagrożenie. Minęła 11. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Wcześniej media irańskie podały, że w ramach wysiłków zmierzających do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie przybyła dzisiaj do Teheranu delegacja z Kataru, który wraz z Pakistanem pełni funkcję mediatora w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator oświadczyli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie planowane jest na dzisiaj. Nie ma pewności co do porozumienia, mówił z kolei w TOK FM amerykanista i medioznawca profesor Tomasz Pułdowski.
11: Zakończenie wojny było ogłaszane z przytupem już kilkadziesiąt razy przez Donalda Trumpa i w związku z tym można podejrzewać, że jakiś draft, szkic z tej umowy został ustalony i istnieje w jakiejś formie, natomiast nie możemy być pewni, że istnieje zgoda co do ostatecznych warunków zaakceptowana, czy zgoda do obu stron i że ta umowa rzeczywiście zostanie podpisana.
10: Irańscy dyplomaci nie wykluczyli porozumienia w najbliższych dniach, ale nie w niedzielę. Prezydent Trump szczególnie liczy dziś na porozumienie, bo właśnie świętuje 80. urodziny. W imprezie weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk życzył wczoraj prezydentowi powodzenia w rozmowie o obietnicy Trumpa wysyłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy.
12: Mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce rząd przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
10: Przed Białym Domem również w ramach obchodów 250. rocznicy powstania USA odbędzie się gala mieszanych sztuk walki na specjalnie zbudowanym ringu. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Strzelczyk zapewnił o współpracy CBA z prokuraturą w sprawie śledztwa dotyczącego Pegasusa. W jego ramach ostatnio zarzuty usłyszała funkcjonariuszka biura, została zwolniona w trybie natychmiastowym. Wszelkie działania naruszające przepisy prawa lub procedury wewnętrzne będą spotykały się z natychmiastową i stanowczą reakcją, zapewnił Strzelczyk w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X. Sztuczna inteligencja z impetem wkracza na polskie uczelnie. Z jednej strony mowa o badaniach nad tym zjawiskiem, a z drugiej korzystanie z niej przez studentów. Promotorzy prac magisterskich czy licencjackich mają dziś o wiele więcej zadań. Dlaczego? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Studenci korzystają ze sztucznej inteligencji i się nią wspierają. Problem pojawia się wtedy, gdy chcą, by niejako ich zastąpiła, na przykład w napisaniu pracy. Wykładowcy muszą dziś szczegółowo analizować każdą pracę nie tylko pod względem zawartości i stylu, ale również przypisów, mówi dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, profesor Ewelina Podgajna.
14: Kiedyś nawet nie braliśmy pod uwagę tego, że student mógłby wykorzystać zmyślone źródła, prawda? Natomiast dzisiaj, wiedząc, jak działa sztuczna inteligencja, jak działają czaty GPT, prawda, że potrafią wygenerować całkowicie zmyśloną książkę, więc no, staram się weryfikować, poświęcam na to dużo pracy.
13: Jak dodaje dr Karol Kasprowicz z Wydziału Prawa, nie da się jednak zakazać korzystania z AI, bo to dzisiaj znak naszych czasów.
15: Musimy dostosować się do tej rzeczywistości, nie tyle jej zakazywać, tylko pokazywać, w jaki sposób mądry można z niej korzystać.
13: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Bezprawne otwieranie bram awaryjnych na drogach szybkiego ruchu to w Polsce spory problem, przyznaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Bramy, z których mogą korzystać wyłącznie służby ratownicze, otwierają osoby do tego nieuprawnione. Takie zachowanie to narażanie życia i zdrowia kierowców jadących drogami szybkiego ruchu, bo zwiększa ryzyko wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia czy pomyłkowego wjechania auta na drogę pod prąd, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
16: Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej dopuszczają się tego lokalni mieszkańcy, traktując bramy awaryjne jako skrót do pracy albo łatwiejszy dostęp do lasu. Warto jednak pamiętać, że każde takie działanie to świadome łamanie przepisów i stwarzanie zagrożenia nie tylko dla siebie.
10: Drogowcy montują różnego rodzaju zabezpieczenia, łańcuchy i kłódki są jednak przecinane, ogrodzenia niszczone. Za bezprawne otwieranie bram awaryjnych grozi do nawet 8 lat więzienia. Jeśli przez takie zachowanie dojdzie do karambolu i ktoś w takim wypadku straci życie, sprawca może trafić do więzienia na nawet 12 lat. Zielonogórskie lasy toną w śmieciach. Leśnicy co roku zbierają odpady, których utylizacja kosztuje 2 miliony złotych. Poza opakowaniami i butelkami znajdują duże odpady, takie jak zużyte sprzęty AGD, mówi Tomasz Kasperowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
17: Zużyte opony, części samochodowe, zdarzają się także lekkie śmieci, tak jak telewizory, lodówki. Problem pozostaje raczej stały mimo działań edukacyjnych, monitoringu. Nielegalne wrzucane śmieci pozostają jednym z najważniejszych problemów środowiskowych na terenie naszej dyrekcji.
10: Łącznie w zeszłym roku leśnicy z Zielonej Góry zebrali taką ilość śmieci, które wypełniłyby ponad 50 wagonów towarowych. W TOK FM czas na prognozę pogody.
18: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
10: Są ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw, tych wszystkich poza tymi na południu. Chłodno dzisiaj, od 13 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 najwyżej, miejscami na południu kraju.
18: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, a dziś porozmawiamy o najpotężniejszym i najbogatszym człowieku świata. Bodaj nigdy w historii nie było osoby, która miałaby taką władzę. Chyba ani Aleksander Macedoński, ani Napoleon, ani przywódcy Chin, Stanów Zjednoczonych o Rosji nie wspominając, nie byli tak potężni. A może to tylko złudzenie? Może Elon Musk, bo oczywiście o nim mowa, jest tylko wytworem naszej wyobraźni, projekcją, fantazją wytworzoną przez współczesny kapitalizm i najbardziej uderzającym symptomem kryzysów naszego świata. Zacytuję Państwu opis Elona Muska, którego ja bym lepiej nie napisała, więc nie będę się nawet starać. On pochodzi z książki, która właśnie się ukazała w wydawnictwie Krytyki Politycznej, zatytułowanej Maskizm. Świat według Elona Muska. I ta książka zaczyna się tak. Każdy ma swoje zdanie na temat Elona Muska. To genialny przedsiębiorca, który pcha ludzkość w stronę przyszłości rodem z science fiction. Albo odklejony memiarz na ketaminie, który pompuje kolejne bańki i bełkocze coś o wskaźnikach dzietności. Albo ostatnio narzędzie w rękach skrajnej prawicy z mózgiem przeżartym przez Twittera i mroczne wizje inwazji migrantów. Zdania są różne, ale łączy je jedno. Musk jest uznawany za indywiduum, zbawcę, klauna, złoczyńcę, ćpuna. No i właśnie o tym indywiduum będę dziś rozmawiać z Filipem Konopczyńskim, analitykiem gospodarki i regulacji cyfrowych. Dzień dobry, cześć.
20: Dzień dobry.
19: I Wojciech Brzeziński z Tygodnika Powszechnego Uniwersytetu Civitas, portalu Akademia Polskiej Akademii Nauk, autor książki Strefy Cyberwojny i współautor książki, która wkrótce się ukaże. Krzemowa kampania, którą napisał razem z Agatą Kaźmierską.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
19: Słuchajcie, to zacznę od pytania bardzo, bardzo prostego. Na czym polega ten urok Ilona Muska?
21: Wojciech, bardzo, myślę, że ogólnie jako społeczeństwo bardzo lubimy taką fantazję o wielkich ludziach, o tym, że jesteśmy w ogóle uczeni tego jeszcze od przedszkola, od szkoły podstawowej, że historia to są wielkie nazwiska, wielcy ludzie, którzy coś zmieniają. I wydaje mi się, że Elon Musk doskonale się w coś takiego wstrzelił. Bez względu na to, co on realnie osiągnął, a trzeba mu przyznać, wiele rzeczy rzeczywiście zrobił. On przede wszystkim potrafił sprzedać siebie jako takiego wielkiego człowieka zmieniającego rzeczywistość i potrafił sprzedać wizję przyszłości, oparte często na różnych rzeczach, których pewnie się naoglądał jako dziecko, oglądając Star Treka na przykład. Natomiast są to wizje bardzo przekonujące, bardzo optymistyczne w wielu przypadkach, nie we wszystkich, możemy do tego dojść później. Natomiast rzeczywiście są przekonujące i wciągające. Także on potrafi doskonale sprzedawać, nie nazwałbym nawet tego fantazją, ale potrafi sprzedawać opowieść o sobie i o tym, co on i jego firmy mogą zrobić dla ludzkości. Mm-hmm. To czyli robi to doskonale.
19: Czyli to jest takie sprzężenie. Nie tylko nie tylko sprzedaje siebie, ale też ludziom przedstawia coś dodatkowego.
21: Opowieść, on przede wszystkim sprzedaje obietnicę i kreuje siebie jako jedynego, który tę obietnicę może spełnić.
19: Filip Konopczyński.
20: Absolutnie się mogę z tym zgodzić, przy czym dodałbym, że jest także efektem pewnych elementów takich gospodarczych, technologicznych, cywilizacyjnych. I tutaj bym wskazał krótko dwa takie wątki. Po pierwsze, jest beneficjentem tej zmiany technologicznej związanej z gospodarką cyfrową, która pozwala na niesamowite akumulacje bogactwa, tak? To znaczy ci wcześniejsi giganci świata finansjery, Rockefellerowie, Rothschildowie, mieli ze względów na takich technicznych ograniczone możliwości akumulacji tego bogactwa, bo na przykład pieniądz tak łatwo nie płynął po świecie, bo informacja tak szybko się nie przenosiła, nie można było wejść tak szybko na tak wiele rynków jednocześnie. No więc tutaj mamy ten element, powiedziałbym, właśnie zbiorowy. Z drugiej strony jest to także efekt na naszych zbiorowych wyborów w zakresie no, tego, jak widzimy świat społeczny i polityczny. Tak? Jeżeli cieszymy się z tego, że na świecie są bilionerzy czy ludzie, którzy mają coraz większy udział w światowym bogactwie, czyli poniekąd cieszymy się z tego, że my jesteśmy coraz biedniejsi, tak? Bo to jest jakby dokładnie ta sama informacja, to w sensie statystyczny, matematyczny, więc celebrujemy to, że my jesteśmy coraz biedniejsi, a jest jakaś jedna osoba, która jest coraz bogatsza, no to takie osoby się pojawią, tak? Jest wiele osób, które postrzega w gromadzeniu bogactwa, władzy główny cel na świecie. Jeżeli taka bramka jest otwarta, tak? Kiedyś zdarzało się, że takie osoby się na przykład izolowało, kiedyś takie osoby się strącało z piedestału, albo wręcz przeciwnie, służyło się im, uznawało się ich boską naturę. No, teraz, jeżeli można, to takie osoby, które chcą zostać tymi bogami współczesnych czasów, się zgłosiły i być może ta lista, albo raczej na pewno jest już zamknięta.
19: To, żeby dać Państwu ogląd i pojęcie o tym bogactwie, o którym powiedział przed chwilą Filip Konopczyński, to Wojtek Kardyś, który śledzi też tę cyfrową rzeczywistość, napisał ostatnio tak. Najnowsza lista miliarderów Forbesa pokazuje coś absolutnie absurdalnego. No to lecimy. Elon Musk jest wyceniany na 839 miliardów dolarów. Larry Page z Google'a na 296 miliardów dolarów. Miliardy. Mówimy tu o miliardach. Sergey Brin z Google'a ma 273 miliardy. No i tam kolejni są Jeff Bezos o 254 miliardy. I dalej pisze Wojtek Kardyś. Żeby zrozumieć ten absurd, użyję prostej matematyki. Majątek Elona Muska jest większy niż połączone majątki Larry'ego Page'a, Sergeya Brina, Jeffa Bezosa. Gdyby Elon Musk stracił 500 miliardów dolarów, czyli kwotę, która uczyniłaby go największym bankrutem w historii świata, nadal byłby najbogatszym człowiekiem na Ziemi i to z przewagą ponad 40 miliardów dolarów nad drugim miejscem. To są jakieś nieprawdopodobne pieniądze.
21: I prawdopodobnie już nawet nieaktualne, bo po premierze giełdowej SpaceX prawie na pewno przekroczył bilion dolarów majątku jako pierwszy człowiek w historii.
20: Czyli po angielsku trillion, więc dochodzimy do sytuacji, w której trzeba bardzo uważać przy
19: tłumaczeniach,
20: ponieważ no, myślę, że jak będzie fafnylion, to także polska wersja może być inna. Ale to przygotujmy się, to jest robota dla filologów, dla poetów. Potrzebujemy nowych cyfr.

0: nie jest już tylko kwestią właśnie praw ekonomicznych, tylko jeżeli bogaty człowiek ma nieskończoną liczbę pieniędzy, to on może dowolnie wywindować cenę pobytu na przykład na wakacjach, kurorcie albo danego produktu, którego liczba jest ograniczona. Czyli to także jest, jakby kupując tą historię o tym, że mamy tych wielkich, wspaniałych ludzi, którzy posiadają no, więcej bogactwa niż w zasadzie większość ludzkości, no, godzimy się także z tym, że będziemy mieli mniej, będziemy mniej podróżować, będziemy mniej konsumować i będziemy szukali, że musieli szukać, że tak powiem, innych wartości w życiu niż te, które da się kupić za pieniądze.
1: Dobrze, to tu się na chwilę zatrzymamy, posłuchamy skrótu informacji, a potem właśnie o tej władzy, ale też o obietnicy, o której wcześniej mówił Wojciech Brzeziński.

0: Autopromocja.
1: Poranne bieganie, afirmacje przed lustrem i rytuały z Instagrama, na które nie masz ani czasu, ani siły, ani ochoty. A dbanie o dobrostan wpisane jest jako kolejny punkt do odhaczania na liście zadań. To niestety tylko buduje kolejną presję. A o tym, co naprawdę daje szczęście, w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio

0: zrobiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W obliczu możliwego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w Iranie pojawia się żądanie dymisji ministra spraw zagranicznych. Irańska agencja informacyjna opublikowała nagranie wideo, na którym protestujący w świętym mieście Meszhed domagają się dymisji Abbasa Araghchiego. Protest był reakcją na przedstawiony przez niego w piątek w irańskiej telewizji zarys możliwego porozumienia. Wczoraj Donald Trump zapowiedział, że do podpisania rozejmu dojdzie dzisiaj. Na Kubie od kilku tygodni notowane są liczne przypadki kradzieży infrastruktury niezbędnej do przesyłu danych teleinformatycznych. Przedstawiciele władz postrzegają zjawisko jako działania grupy sabotażystów. Wczoraj bez dostępu do połączeń telefonicznych i internetu były tysiące mieszkańców Kuby. Po 42 latach mieszkaniec Piemontu na północy Włoch odzyskał skradziony skuter. Zgłosili się do niego karabinierzy, którzy oddali mu pojazd. Stracił go, gdy miał 16 lat. O znalezieniu maszyny zdecydował przypadek. Patrol karabinierów zatrzymał koło Turynu 64-latka jadącego skuterem bez tablicy rejestracyjnej. Pojazd wciąż figurował w rejestrach jako skradziony. Prowadzący pojazd został zgłoszony do prokuratury pod zarzutem paserstwa.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Agata Szczęśniak, program jest temat. Dziś naszym tematem, dziś bierzemy na warsztat Ilona Muska. Wojciech Brzeziński, ty powiedziałeś wcześniej o tym, że ta obietnica Ilona Muska, ta jego opowieść jest generalnie pozytywna, ale ma też pewne negatywne w sobie elementy. Czy możesz ją rozłożyć na czynniki pierwsze? Co to jest za opowieść?
9: To jest opowieść o tym, jak mogłaby wyglądać ludzkość za 10, 20, 50 lat. Jak zdaniem Ilona Muska ona
8: to
9: powinna wyglądać.
8: Blisko.
9: On bardzo często operuje takim horyzontem w ogóle 2-3-letnim w swoich obietnicach. Nigdy nie zdarzyło się, żeby dotrzymał tej obietnic w danym terminie. Na przykład lądowanie człowieka na Marsie zgodnie z jego...
10: Chyba ze 3 razy
9: wylądowaliśmy, tak od 15 lat, za 2 lata ma wylądować. Więc to jest reguła. Elon Musk za 2 lata będzie lądował na Marsie, kiedy będzie miał 80, jak sądzę. Więc to jeszcze usłyszymy wiele razy. Natomiast fakt, że on nie spełnia tych obietnic, najwyraźniej nie ma wielkiego znaczenia, bo w dalszym ciągu jego obietnice są wysłuchiwane bardzo, bardzo, bardzo pilnie. Ale o czym on opowiada? On opowiada o tym, że weźmy na razie to, że tak powiem, za dobrą monetę wszystko, co mówi. Że ludzkość jest wartościowa, że ludzkość jest dobra, że przede wszystkim powinniśmy zatroszczyć się o to, żeby ludzkość za wszelką cenę przetrwała. I do tego ma prowadzić z jednej strony rozwijanie rakiet kosmicznych, tych, które robi w SpaceXie, które mają nam pozwolić skolonizować inne światy, co on nazywa taką troszkę kopią bezpieczeństwa ludzkości. Gdybyśmy mieli kolonię na Marsie i nagle Ziemia by się rozpękła, to w dalszym ciągu będą gdzieś tam ludzie, którzy będą pamiętali, kto to był Leonardo da Vinci i oczywiście będą pamiętali, kto to jest Elon Musk.
10: Bardziej, że będą jego potomkami.
9: Dokładnie. Tak, na razie wygląda na to, że on planuje zasiedlić tę planetę swoimi bezpośrednimi potomkami, to prawda.
8: Czyli taki świat zapasowy, trochę taki
9: świat zapasowy.
8: Bunkier.
9: Dokładnie. Z drugiej strony on też bardzo wcześnie inwestował w różne firmy, które obiecywały opracowywanie bezpiecznej sztucznej inteligencji. To było takie bardzo mocne hasło. Chodziło o to, żeby przypadkiem żaden terminator tutaj się nam nie zaląkł i nie zaczął tępić ludzkości jak karaluchów. I po trzecie, on też bardzo wcześnie opowiadał o tym, że musimy pilnować tego, żeby nasza planeta nadawała się do zamieszkania. Tesla, samochody elektryczne miały być jednym ze sposobów na to, żebyśmy uniezależnili się od paliw kopalnych, żeby świat był piękny, świat był pachnący, świat był zielony. Czy po tych 20 latach on się nadal trzyma tych swoich pierwszych zasad? To bardzo wątpliwe, natomiast one są w dalszym ciągu częścią składową tej jego opowieści. Czyli dbamy o to, żeby ludzkość była trwała, żeby ludzkość się rozwijała, żeby ludzkości było dobrze. Później ta jego
8: czyli
9: wizja...
8: trochę taki mit Prometeusza. To jest rzeczywiście bardzo głęboko osadzone w naszej wyobraźni, w archetypach naszych.
9: Tutaj parafrazując pewnego polityka, on chyba się widzi jako pewnego dnia jako emerytowany zbawca ludzkości po prostu.
10: No tutaj zawsze, kiedy rozmawiamy o Elonie Musku, jest ta trudność, ponieważ musielibyśmy zajrzeć w jego wnętrze, tak? To jeszcze nie jest możliwe. Być może technologia, którą jego firmy ostatnio trochę jest ciszej o Neuralinku, ale być może dostarczył takie rozwiązania, które pozwolą odczytać jego faktyczne intencje. Natomiast dla mnie, jak patrzę na jego postać już od lat, warto patrzeć na to przynajmniej wielościeżkowo. Więc tak, po pierwsze mamy oczywiście tą jego personę, to właśnie trochę MMiarza, kogoś, kto kupił Twittera, żeby upewnić się, że wszyscy użytkownicy będą dostawali przekaz dnia od niego wiele razy w ciągu doby. Tutaj w tym obszarze mieszczą się zarówno te obietnice składane zresztą za czasów Obamy, za czasów dominacji demokratów w USA, w obszarze zielonej energii, w obszarze właśnie podróży kosmicznych, czyli ta wersja... Pamiętajmy, że Elon Musk był wielkim bohaterem, powiedzmy, środowisk liberalnych, tak? On był tym używany na przykład do kampanii promującej firm Iron Man, tak? On tam był wprost, nawet się pojawił w tym filmie jako taki prawdziwy, rzekomo właśnie Iron Man. Po czym, jak się okazało, że te wiatry polityczne w Stanach wieją w inną stronę, on się bardzo szybko dostosował, zresztą jak inni przywódcy Big Techu, co jest to zrozumiałe, to jest przedsiębiorca, to jest człowiek, który przyjechał do Stanów z RPA bez jakichś wielkich pieniędzy. Oczywiście jego ojciec był niezwykle zamożnym człowiekiem. Jego dziadek z kolei był twórcą, to też jest istotne, jednym z założycieli ruchu technokratycznego, który obok darwinizmu społecznego i eugeniki promował no właśnie taką hierarchię ras, hierarchię ludzi. No i to jest bardzo ciekawe, jak sobie obejrzymy te mapy technokratów sprzed 100 lat, widzieli technokraci USA, które zawierało i Grenlandię, i Kubę, i Wenezuelę. Więc te wycieczki...
8: Ktoś chodzi teraz po tej mapie.
10: I to jest absolutnie to jest rzadko podnoszone, ale oczywiście nie można udowodnić tutaj związku przyczynowo-skutkowego. A ta wyobraźnia tej wielkiej Ameryki, która jest emanacją woli tych liderów biznesu, to jest ta wizja technokratyczna, więc Elon Musk w tym sensie jest wierny swojemu dziadkowi. No ale tu pozostajemy w tym obszarze narracyjnym. Ale jeżeli spojrzymy na jego aktywność biznesową, gospodarczą...
8: To zaczekaj, Filip.
10: To widzimy trochę
8: jeszcze
10: inny
8: obraz. Bo jeszcze chciałam wrócić do tej opowieści, dopytać Wojtka o tę ciemniejszą stronę tej opowieści.
9: Ta ciemniejsza strona, tak, tutaj to generalnie ta hierarchia się pojawia. Sam Altman, który dzisiaj już nie jest zdecydowanie przyjacielem Elona Muska, tam jest raczej nienawiść niż jakakolwiek sympatia między tymi dwoma panami. Swojego czasu...
10: Narcyzm małych różnic,
9: powiedzieć. Tak. Swojego czasu powiedział, że Elon chce uratować świat, ale tylko pod warunkiem, że to on będzie tym, który go uratuje. Więc tutaj, tak, tutaj jest zdecydowana wizja hierarchiczna, w której Elon Musk i ludzie mu podobni są na szczycie, a cała reszta ma rozumieć i doceniać to, jak wiele zawdzięczają ludziom na szczycie. Tutaj, może w przeciwieństwie do takich tradycyjnych wizji hierarchicznych, tutaj miarą tego, czy ktoś zasługuje na to, żeby być tą nową arystokracją, jest to, ile firm założył, ile pieniędzy zarobił, ile przełomowych technologii wprowadził w życie. To ma decydować o tym, czy taka osoba ma wiedzę, kompetencje do tego, żeby sterować wszystkim absolutnym społeczeństwem, bo to jest ta wizja. Wizja, w której ludzie, którzy dzisiaj stoją za startupami, za wielkimi firmami technologicznymi, tak naprawdę, tak jak startupem, kierują całą ludzką cywilizacją. Wszystko ma być podporządkowane ich woli. Zauważcie też, że wszystkie te firmy technologiczne...
10: definiują, co jest dobre, bo
9: dokładnie.
10: Chodzi też ten element tak zwanego efektywnego altruizmu.
9: Efektywny altruizm, dokładnie. I też zwróćcie uwagę na to...
8: Czy to wytłumaczcie. Dobrze. Co to jest efektywny
10: altruizm? Tak bardzo skracając, jest to przekonanie, że nie należy przejmować się etyką takich małych rzeczy, że empatia jest wpływa negatywnie i jeżeli mamy duży cel do osiągnięcia, to warto poświęcić jednostki po drodze. Czyli jeżeli na przykład uznajemy, że przetrwanie ludzkości poprzez kapsułę na Marsa jest bardzo ważne, to śmierć ludzi w kopalniach albo jakieś takie doczesne skutki niedożywienie, tak, to, że osoby niedołężne będą musiały sobie rodzić same albo właśnie sobie nie poradzą, to jest uczciwy koszt uzyskania przychodu, tak bym powiedział, to jest jakby w pewnym sensie elementem każdego jakiegoś systemu ideologicznego, tak, że jest cel, są rzeczy ważniejsze, mniej ważne, tylko tutaj to, co jest specyficzne...
8: I ofiary, które jesteśmy gotowi ponieść.
10: Jest specyficzne to, że tutaj te cele za każdym razem właśnie określają ci ludzie na górze. To oni decydują, nikt nie może wpłynąć na to, nie ma żadnego komponentu demokratycznego, bo myślę, że to jest też... Tak. To jest coś, co jest najbardziej wspólne, bo możemy oczywiście rozmawiać o tych wizjach, propozycjach w takim kulturowym znaczeniu Ilona Muska, natomiast wydaje mi się, że nie ma co się do tego za bardzo przywiązywać, bo on się chyba do tego tak bardzo nie przywiązuje, więc trochę śledzimy cienie rzucane, prawda, tutaj z jakiego, w jaskini niemal jak u Platona, kiedy to da się, to jest przytomny człowiek, który osiąga bardzo dobrze swoje cele, ma osiągnięcia gigantyczne, jeżeli chodzi o jedną wartość, to znaczy przekonywanie inwestorów, że warto kupić akcje firm, które prowadzi. I tutaj nie chodzi o to, że ci inwestorzy, czyli na przykład, nie, tak jak ostatnio właśnie mówił autor książki wspominanej, Queen Slobodian, to nie chodzi o to, że suwerenny fundusz norweski wierzy w to, że ludzie polecą na Marsa. Ale suwerenny fundusz norweski wie, że jeżeli kupiłby akcję Muska 20 lat temu, to teraz miałby ich znacznie potężniejszy finansowo. I to w pewnym sensie wraz z tym wejściem na giełdę Ilona Muska, cała gospodarka USA, wszyscy emeryci, wszyscy ludzie, a w Stanach to jest większy procent ludzi, którzy inwestuje na giełdzie, także tak zwane normalsi, mają akcje, bo to jest taki standard, stają się partycypatorami, zakładnikami jego sukcesu. I to, co jest prawdziwym nowum i w tym modelu tego współczesnego cyfrowego kapitalizmu, co między innymi wprowadził Elon Musk, to, że nie ma już mowy o tym, że posiadacz akcji ma tak zwaną demokrację, tak, demokrację właścicielską, czyli jeżeli na polskiej giełdzie kupilibyśmy akcję spółki, to mamy wpływ na wybór zarządu. Tak? Możemy nie przyjąć sprawozdania zarządu, możemy wyrzucić prezesa, jeżeli będzie wystarczająco dużo głosów. Zarówno na poziomie firmy Meta, Marka Zuckerberga, jak i teraz właśnie, jak przeanalizowałem tą propozycję wejścia na giełdę SpaceXa, Elon Musk zachowuje ponad 80% akcji. Przepraszam, głosów.
8: Nie można
10: go odwołać. Czyli jedyne, co możemy, to kupić udział w bogactwie.
8: Niewielki udział.
10: I liczyć, że się uda.
9: Ja tylko chciałem powiedzieć, że to
8: Wojtek
9: jest generalnie...
8: Wojtek Brzeziński bardzo się rwie do głosu.
9: Bo chciałem powiedzieć, że to jest głęboko wpisane w całe DNA Doliny Krzemowej. Dolina Krzemowa to miała reputację miejsca bardzo, bardzo liberalnego w końcu. San Francisco, ruch hippisowski. To zawsze
10: ja myślę, że kiedy powstawała, była zakładana przez wojsko w związku z pracami nad bombą atomową i bombą wodorową. Nie wiem, czy liberalizm to jest to słowo, którego bym użył w kontekście przemysłu wojskowego.
9: Tak, ale udało im się sprzedać taki wizerunek. Bardzo długo udawało im się sprzedać wizerunek taki ostoi, nawet jak na standardy liberalnej Kalifornii, oni mieli być bardzo liberalni. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na narkotyki, kulturę, czy tworzenie kultury, kwestie choćby akceptacji osób jednopłciowych, absolutnie. Natomiast...
10: Związków jednopłciowych, powiedzieć. Myślę, że poziom akceptacji osób jednopłciowych jest dosyć wysoki.
9: Tak, natomiast... Jeśli spojrzymy na to, w jakich warunkach te wszystkie rzeczy są tworzone, Dolina Krzemowa zawsze była absolutnie zamordystyczna. Absolutnie zamordystyczna. Nie ma startupa, w którym byłaby demokracja. Nie ma dużej korporacji, w której byłaby demokracja. Tam zawsze jest jedna postać i robole, za przeproszeniem.
10: Wiecie, jaki jest oficjalny tytuł stanowiska Ilona Muska, już chyba w SpaceXie, ale tutaj mogę się pomylić, lub jego innej firmie? Techno King. Jest oficjalna nazwa stanowiska, to jest król technologiczny. I to się spisuje w tą tak zwaną, już nie chcę przytaczać nazwiska, ale tak zwane ciemne oświecenie, tą ideologię, w którym właśnie, który głównym celem jest to, żeby porzucić jakiekolwiek mechanizmy demokratyczne, no bo tutaj argumentują zwolennicy tego, żaden produkt, żadna firma nie udała się zarządzana w sposób demokratyczny, w związku z czym, jeżeli coś działa w biznesie, to musi działać tak samo w każdym obszarze życia, więc to jest także element właśnie tego, nie wiem, czy zamordyzmu, no ale takiego wodzostwa.
9: I jednocześnie to się bardzo łączy z taką głęboką pogardą dla wszystkiego, co jest postrzegane jako miękkie. W tym nawet dla nauk społecznych w dużym stopniu. Dolina Krzemowa jest rządzona przez inżynierów, fizyków, matematyków,
10: mężczyzn
9: białych, przytłaczającej większości. Nie powiem, że hetero, bo mamy Petera Thiela jako słynny i sama Altmana, którzy są w związkach jednopłciowych, więc to akurat jest jedna rzecz, która tam się przebiła z tych, powiedzmy, liberalnych standardów. Natomiast mamy bardzo wyraźną hierarchię. Jeśli ktoś nie jest białym mężczyzną o odpowiednim wykształceniu, daleko pewnie nie zajdzie, a przynajmniej nie przebije się na wysokie stanowiska. Mamy kilka przykładów osób pochodzenia południowoazjatyckiego, które są na stanowiskach wysokich. Sadia Nadella choćby.
10: Natomiast zdecydowanie są niedoreprezentowani względem na przykład pracowników tego sektora.
9: Tak. I mamy dziesiątki tysięcy pracowników z Indii, którzy są importowani hurtowo przez te firmy. O co zresztą była wielka afera zaraz po pojawieniu się Donalda Trumpa. Natomiast jeśli idzie o osoby, które rzeczywiście kierują tymi firmami, to w dalszym ciągu są biali panowie w garniturach.
8: Mhm. To tu znów na chwilę się zatrzymamy, posłuchamy skrótu informacji i wracamy do rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem w półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO oraz unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry. To zdaniem szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego powinno znaleźć się wśród tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Nawrocki jest w USA na zaproszenie obchodzącego dziś urodziny Donalda Trumpa, weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Brytyjskie służby przejęły tankowiec rosyjskiej floty cieni, który zamierzał przepłynąć przez kanał La Manche. Ta udana operacja stanowi kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy napędzają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał premier Keir Starmer na X-ie. Tankowiec Smyrtos został zajęty przez komandosów brytyjskiej marynarki wojennej oraz specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości. Statek będzie przetrzymywany pod nadzorem u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa. Dzisiaj przypada 86. rocznica pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie Niemcy przywieźli 728 mężczyzn. Polacy stali się pierwszymi więźniami Auschwitz, ponieważ to dla nich został on utworzony. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Agata Szczęśniak, jest temat, rozmawiamy o Ilonie Musku, władza i konkret tej władzy. Do tego chciałabym wrócić. Na czym tak naprawdę polega ta potęga Ilona Muska? Jeśli nie na wyobraźni też, na tej fantazji, którą nam sprzedaje też, ale Filip Konopczyński użył takiej świetnej platońskiej metafory, że kiedy mówimy o tej opowieści Ilona Muska, to mówimy o tych cieniach, które rzuca nam to, co on robi, ale powinniśmy się odwrócić i zobaczyć, co, jakie naprawdę figury rzucają te cienie.
12: Tak, znaczy tutaj zwróćmy uwagę na to, że on niezwykle celnie znajduje, po niemiecku się mówi Schwerpunkt, takie punkty ciężkości, w których minimalna ilość przełożenia siły daje maksymalny efekt. I on to zrobił w różnych obszarach. Kiedy Stany Zjednoczone mówiły o tym, że chciały rozwijać energetykę odnawialną, on bardzo mocno postawił na samochody elektryczne, tak? Kiedy mało kto w to wierzył, kupił firmę Tesla, nie założył, jakby wszedł, ale zaczął nią zarządzać i spowodował pierwszy boom na rynku konsumenckich aut elektrycznych, tak?
11: Teraz już dzięki został dopłatom. Mocno wyprzedzony przez Chińczyków, tak, dzięki
12: ale
11: dopłatom.
12: Ale tak, dzięki dopłatom publicznym. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar, w którym także znalazł takie wąskie gardło, to były kwestia technologii kosmicznych. Jemu się udało o 50% obniżyć koszty wysłania człowieka rakiety w kosmos. To jest też realne osiągnięcie. Prowadził trochę, tutaj bym powiedział, model Ryanaira lotów kosmicznych. Ograniczył koszty, z czego bardzo wojsko amerykańskie i państwo było zadowolone, no bo to była taka konkurencja, która w wielu obszarach wyeliminowała to, co wcześniej robiła NASA w sposób taki publiczny, właśnie nieefektywny. Podobnie działało to w kwestii Twittera. Ja pamiętam te dyskusje, kiedy ludzie mówili, że zakup Twittera to jest zła inwestycja, bo mało przychodów z reklam. A mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który kupuje dyskurs światowy, tak? Kupuje miejsce, w którym polityk, dziennikarz, inny przedsiębiorca, celebryta chcą zabrać głos, żeby zaistnieć. W związku z czym, dokonując tak naprawdę niewiele ruchów, stał się niezastąpiony. I teraz też mówimy o SpaceXie jako o z jednej strony firmie, która pozwala na taką wolność, suwerenność, autonomię w dostępie do internetu. Tak, może w wielu krajach na świecie można kupić dostęp do tych technologii satelitarnych. Widzimy, jakie to ma znaczenie na przykład na froncie w Ukrainie, kiedy państwa europejskie nie były w stanie dostarczyć takiego wsparcia, a jeden człowiek z jedną firmą jest w stanie kontrolować front w dużym stopniu. Tak,
11: mówimy tu o Starlinka.
12: I ta groźba wyłączenia Starlinka wywołała szok sejsmiczny w Europie i wiele działań teraz jest podejmowanych po to, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy konkretna osoba, nawet nie państwo, a osoba może odciąć strategiczne działanie państwa. Natomiast jeżeli chodzi o SpaceX, on ma także bardzo duże znaczenie z tego, co analizowałem, jeżeli chodzi o przerzucanie pewnych typów wojsk amerykańskich. W związku z czym Elon Musk, niezależnie od tego, ile i jakich substancji przyjmie, co napisze na Twitterze, nie może pójść do więzienia, tak, z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych, ponieważ to mogłoby spowodować szok na poziomie realizacji kluczowych funkcji państwa. I w związku z tym jest to absolutnie historia tego, jak dobrze wykorzystać państwo, żeby stać się bardzo bogatym. Jest to kompletnie sprzeczne z tą właśnie mitologią o robieniu czegoś z garażu. Elon Musk nie jest też wynalazcą. To jest świetny marketer, opowiadacz, człowiek, który umie właśnie snuć te wizje, a z drugiej strony wie, gdzie interweniować. I w pewnym sensie to taka krytyka, tak, jego odpałów, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, także mu sprzyja, ponieważ zwróćmy uwagę, on był bohaterem środowisk lewicowo-liberalnych. Kiedy to się przestało opłacać, został bohaterem środowisk konserwatywno-prawicowych. On po prostu z tego korzysta, tak? Można się spodziewać, że jeżeli nastąpi jakaś zmiana ideologiczna, to on także będzie pomagał, wspierał i epatował treściami innymi. No i
11: chociaż jest też taka interpretacja, że on się zaraził tym dyskursem Twittera, że przebywając tam tak długo sam padł ofiarą
12: tego, trzeba uważać, co kupujemy, tak? To jest trochę tak jakby właśnie hobby, oczywiście żartuję, ale ja bym jednak sugerował, żeby traktować go poważnie. Fajnie, że ta książka Maskizm się ukazała i to jednocześnie po polsku, jak i po angielsku, więc tutaj jesteśmy w tej jakby w czołówce światowej debaty, więc tutaj gratulacje dla wydawnictwa.
11: Wojtek Brzeziński, poważnie traktować Maska, czyli co?
13: To jest tak, z jednej strony mówiliśmy o tej opowieści. Ta opowieść była kluczowa jako środek dojścia do celu. Ta opowieść, to jak sprawnie on kreował opowieść o sobie i o swoich firmach, doprowadziła do tego, że udało mu się zgromadzić miliardy od inwestorów, którzy po prostu uwierzyli, że to jest sposób na zarobienie pieniędzy. I jeszcze i kolejne miliardy od fanów. Spójrzmy na akcje Tesli. One są częściowo napędzane przez różnego rodzaju fundusze, jak choćby norweski fundusz tworzony przez norweskie państwo, ale w dużym stopniu są napędzane przez po prostu ludzi, którzy uwielbiają Elona Muska, wierzą, że on jest przyszłością. I mimo że Tesla od wielu lat już jest firmą w głębokim kryzysie, która już jest tak naprawdę... Gdyby była, prowadził ją ktokolwiek inny, to pewnie firma już byłaby dawno sprzedana komuś innemu, bo ona przynosi same straty. SpaceX przynosi same straty. To jest firma miliardy dolarów przepalająca co miesiąc. Jedyny element tej firmy, który przynosi dochody, to jest Starlink, ale te dochody są absolutnie mikroskopijne w porównaniu z tym, co ta firma traci. Mimo wszystko te pieniądze są cały czas w Muska pompowane. Dlaczego? bo tak sprawnie opowiada swoją historię.
12: No nie, no powiedziałbym, że jednak państwo amerykańskie robi to z innych powodów. Państwo amerykańskie ma kluczowe komponenty, które tylko on dostarcza.
13: I to jest druga część, do której chciałem dojść. Ta książka, o której wspominałeś na początku, którą za chwilę, trafi do księgarni, którą napisaliśmy z Agatą Kaźmierską, Krzemowa Kampania, jest dokładnie o tym, jak powstał i jak się rozwija, nazwalibyśmy to sojusz tronu i doliny. Sojusz władzy politycznej i władzy technologicznej w Stanach Zjednoczonych. To w tym momencie są już dwa obszary, które są absolutnie ze sobą splecione i choćby w następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych był ktoś, kto jest absolutnym lewakiem na standardy amerykańskie, Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, będą mieli te same powody, żeby utrzymywać ten sojusz.
11: Naprawdę?
13: Bo w tym momencie
11: Bernie Sanders, który w tej chwili prowadzi
13: nie będzie miał
11: kampanię
13: innego wyjścia.
11: Big Techom.
13: Bo rzeczywiście połowa kluczowych funkcji państwa amerykańskiego by się załamała, gdyby nie było Elona Muska. Elon Musk, SpaceX Elona Muska odpowiada w tym momencie za 97% satelitów wystrzeliwanych przez Stany Zjednoczone. Nie ma Elona Muska, nie ma amerykańskich sił powietrznych w kosmosie. Po prostu nie ma. Komunikacja na poziomie strategicznym Starlink jest kluczowy nie tylko dla Ukraińców i Rosjan pokątnie ściągających sobie te terminale, ale też dla Amerykanów. Włosi mieli dużą aferę o to, że kluczową komunikację państwową i wojskową chcieli przekazać na Starlinki. Tam chyba to zostało zatrzymane, jeśli dobrze pamiętam, ale była to duża afera, że oddajemy suwerenność. Ale właśnie, państwa oddają kluczowe elementy swojej suwerenności prywatnej firmie. Zresztą Musk nie jest jedyny. Mamy też choćby Amazona, czy Google'a, czy Microsoft, które operują gigantyczne centra danych, na których wisi i cała Ameryka, i cała Europa. Chyba 80% europejskich firm i europejskich instytucji działa na amerykańskich systemach, nie na europejskich systemach. Nie ma w tym momencie nowoczesnego państwa, które funkcjonowałoby z tych technologii. Te technologie są w rękach prywatnych firm zarządzanych przez pojedyncze jednostki. Jednostki są pojedyncze, przepraszam, oczywiście przez jednostki. Decyzja jednego człowieka, o czym się już przekonali Ukraińcy, może sprawić, że wojna potoczy się w zupełnie inny sposób. A ten człowiek siedzi parę tysięcy kilometrów dalej.
12: No i teraz tutaj mi się dwie myśli nasunęły. Po pierwsze, że no, czy ta zastępowalność jest tak silna? Jeżeli porównamy sobie maskizm tak zwany z fordyzmem, to widzimy jedną znaczącą różnicę. Fordyzm, niezależnie od osobistych poglądów Henry'ego Forda, które no, można chyba powiedzieć były znacznie gorsze nawet niż te najgorsze elementy ideologii Elona Muska, dawał ofertę dla ludzi. Teraz w przypadku maskizmu ofertą dla ludzi jest właśnie komunikacja. Nie ma, SpaceX nie daje tych masowych miejsc pracy czy w Stanach, czy w innych krajach, gdzie operuje. To jest jednak technologia opierająca się na sztucznej inteligencji, której celem rozwoju AI jest przecież automatyzacja pracy i redukcja kosztów pracowniczych. Tak? To tutaj nie oszukujmy się, że te intencje inwestorów są inne. Więc jakby zamiast dostarczania stałej pracy, miejsca do wychowania dzieci, spania, godnych warunków życia, co było tym elementem tego paktu powojennego w Stanach Zjednoczonych, czy później w Europie Zachodniej, częściowo u nas także, czyli tego, że no, kupujemy twój czas, tak, pracowniku, ale coś dostajesz w zamian, jesteś w stanie także za te pieniądze, które zarobisz, kupować inne produkty. Tego w ofercie maskizmu nie ma. Oferta taka wspólnotowa dotyczy, no właśnie, walki z ideologiami. Tutaj ostatnio właśnie to jest walka przede wszystkim z ideologią liberalno-lewicową, walka z mniejszościami, walka z imigrantami i to jest coś, co ma budować tą wspólnotę, bo chodzi tutaj ten element wspólnoty kapitału, wspólnoty interesu, tak, że nawet nie muszę robić wszystkiego, co publikuje Elon Musk, ale opłaca mi się, żeby on jednak był na górze, ponieważ zainwestowałem tam pieniądze. Więc to jest ta jedna zasadnicza różnica. No a druga zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o ten rozwój gospodarczy, w przypadku Elona Muska jawi się, kiedy spojrzymy na Chiny, gdzie Chiny współczesne są chyba ostatnim państwem, gdzie to państwo i jednak komponent no, polityczny, nie chcę powiedzieć demokratyczny, tak mówimy o autorytarnym państwie, ale to partia trzyma kontrolę nad firmami. To nie jest tak, że wszystko robi tam partia. Partia występuje trochę w roli takiego arbitra, tak? Patrzy, jak ten kapitał się formuje, a potem wspiera tych, którzy wydają się być trochę lepsi. No ale jeżeli się okaże, że tutaj jeden z bogatych ludzi, tak jak Jack Ma, są pewne wątpliwości co do tego, czy on myśli prawomyślnie, to nagle znika na pół roku i nie można dowiedzieć się, gdzie jest. A kiedy wraca, jest lekko zmieniony i cichszy.
13: Okazało się, że nagle rozwinął sobie głęboką pasję dla badań botanicznych w Japonii.
12: No, wydaje się, że to rozsądna decyzja. No i teraz mamy tylko jedno zdanie. Więc mamy tą wizję rozwoju świata opartą na silnych jednostkach, dominacji, no właśnie kontroli i odejściu od tego zobowiązania wobec wspólnoty. I mamy drugą wizję, gdzie mamy no, autorytarny model, ale jednak partyjny, gdzie ten czynnik polityczny jest ważniejszy. Jeżeli partia postanowi wyprowadzić większość ludzi z biedy, to chociażby kilka milionów ludzi musiało z tego powodu umrzeć albo być bardzo niezdrowymi, to ta bieda zostanie zlikwidowana, co nie jest oczywiście celem żadnej firmy prywatnej. No i mamy takie wielkie starcie naprawdę radykalnie różnych ideologii, więc to ten początek XXI wieku jawi się jako ciekawy okres.
11: Zbliżamy się do końca i na ten koniec chciałam was zapytać, czy coś z tym można zrobić?
12: Można i robimy, tak? Wspomniałem o tej sytuacji ze Starlinkiem, który spowodował, że w krajach europejskich zaczęto dostrzegać ten problem, tak? Szybko eksperci, ale politycy ocknęli się z tego snu o tym, że kapitał nie ma narodowości, że wolny rynek rozwiązuje wszystkie problemy. Europa teraz deklaratywnie, ale Niemcy, Francja bardzo, bardzo mocno inwestują w tak zwaną suwerenność, autonomię technologiczną. Właśnie po to, żeby mieć możliwość odłączenia się, przełączenia się, żeby nie być zakładnikiem tej czy innej firmy, bądź tego czy innego państwa, bo teraz mówienie o tym, że jest jakiś podział na przykład w Stanach Zjednoczonych na to, co prywatne i publiczne, jest moim zdaniem nieuzasadnione. On zawsze był taki nieco naciągany, a teraz w momencie, kiedy Biały Dom wprost podejmuje decyzję, która technologia jest używana, tak jak było z Anthropiciem, czy wchodzi w akcje ważnych spółek, takich jak, nie wiem, Nvidia, Intel, zachowując prawo do wstrzymywania decyzji, mówimy o pewnym dużym bycie, więc kraje
11: czyli
12: się z tego...
11: budować i wspierać jest... budowanie technologii na przykład europejskich. Wojciech Brzeziński.
12: W tym tych przełomowych kosmicznych.
13: Mm-hmm. Tak, tutaj dokładnie jest tak. Europa zdecydowanie przespała, ale Europa się obudziła. Pytanie, jak szybko jest w stanie, może nie dogonić, ale przynajmniej doszusować do poziomu, na którym jest w stanie funkcjonować sama bez szantażu ze strony jakichkolwiek korporacji i czy ewentualnie polityków, którzy się tymi korporacjami będą posługiwać jak pałką. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że ten system wygląda w tej chwili jak taki moloch nie do zatrzymania, ale... Jeśli przyjrzymy się strukturze finansowej, choćby to on stoi na bardzo glinianych nogach. Większość tych firm, tych super technologicznych, zwłaszcza teraz przy tym boomie AI, te wielkie wyceny, te wielkie zyski, to jest taka gospodarka zamknięta, gdzie jedna firma pożycza drugiej firmie, która kupuje od trzeciej firmy, która oddaje pieniądze pierwszej firmie. To jest tak, jakby wszyscy podawali sobie jednego dolara, a później się okazywało, że tych dolarów jest miliard. Wszyscy nauczyli się jednego od Maska. Trzeba obiecywać piękne rzeczy. Całe te wielomiliardowe inwestycje w AI są na razie oparte głównie na obietnicy, że kiedyś będzie pięknie, że kiedyś z tego będą pieniądze, że kiedyś będzie się nam żyło lepiej. Na razie, kiedy patrzymy na badania firm, które zainwestowały ciężkie pieniądze w AI, one na tym nie zarabiają ani grosza. Nie notują żadnych zysków, nie notują żadnego wzrostu efektywności, ale wszyscy pakują w to pieniądze, bo wierzą, że tak trzeba, bo wierzą, że zrobi to konkurencja i konkurencja ich wyprzedzi. Czyli w tej chwili mamy całą gospodarkę, która jest napędzana właśnie tymi wielkimi obietnicami. Pytanie, co się stanie, jeśli nie uda się tych obietnic tym razem spełnić? Na taką skalę, która uzasadniałaby te setki miliardów, które są opakowane.
12: Ja może
11: jedno zdanie.
12: Może cynicznie, ale patrzę na to jednak jako na ruch uzasadnienia wielkiego transferu środków ku najbogatszym. To znaczy, tak jak w czasach średniowiecznych trzeba było myśleć, że władza pochodzi od Boga, tak? Albo w czasach starożytnych, że ten Bóg jest po prostu naszym władcą, tak teraz mamy inne sposoby uzasadnienia tego, że coraz mniejsza grupa ludzi posiada coraz większy majątek, a no, ta rażąca większość, w tym my, ma nie mieć nie tylko nic do powiedzenia realnie, ale także ma mieć takie poczucie,
11: i
12: że...
11: I nie wierzysz w to, że ktoś obali tych ludzi? To się zdarzało w historii.
12: To się absolutnie może zdarzyć, tylko warto jednak, moim zdaniem, warto myśleć o tym w ten sposób, tak? I tutaj powtórzę tą myśl, że jeżeli cieszymy się z tego, że jest coraz więcej miliarderów, to tym samym zaakceptujmy, że cieszymy się, że jesteśmy coraz biedniejsi. Może tak jest dobrze, natomiast myślmy o tym w ten sposób.
11: Musimy niestety skończyć. Myślałam, że coś od was bardziej... jasnego, w sensie optymistycznego, usłyszę na koniec. Filip Konopczyński mówił przed chwilą, analityk gospodarki i regulacji cyfrowych. Bardzo dziękuję.
12: Dzięki.
11: I Wojciech Brzeziński z Tygodnika Powszechnego Uniwersytetu Civitas, portalu Akademia Polskiej Akademii Nauk, autor książki Strefy Cyberwojny I książki, która wkrótce się ukaże, a którą napisał wraz z Agatą Kaźmierską, Krzemowa Kompania. Dziękuję bardzo. Agata Szczęśniak, program przygotowała Magdalena Sikoń. Zapraszamy z Magdą za tydzień, a już za chwilę Przemysław Iwańczyk zaprosi Państwa na magazyn Radia Tok FM. Do usłyszenia.
14: Mówię Państwu dzień dobry. Po godzinie 12 rozpoczniemy nasz niedzielny magazyn Radia Tok FM. Oczywiście nie unikniemy tematów związanych z mundialem, ale tak w ujęciu sportowym, jak i niesportowym, także związanym z tym, jaka jest percepcja społeczeństwa amerykańskiego, kanadyjskiego i meksykańskiego, jeśli chodzi o te imprezy. Dziś będzie z nami także Piechur, który spełnił swoje marzenia po 16 latach. Będziemy także mówić o tym, czy Polacy wciąż boją się AI. To w związku z naszym tematem weekendu. Dziś także będzie o rodzinie pod żaglami, która ma także pasję pisarską w sobie. Po godzinie 14 rozpoczniemy Życie w zdrowiu, a dziś mówić będziemy o Dniu Guza Mózgu, także o wyprawie polskich lekarzy i studentów na Jamajkę, gdzie będą stomatologicznie pomagać mieszkańcom tego kraju.
15: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
24: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
25: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
24: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
11: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Rosja zaatakowana przez ukraińskie drony. Lotniska działają z problemami. Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa. Ich relacje są dla Trumpa dowodem na sukces koncepcji amerykańskiego prezydenta, mówi gość Tok FM. Kamil Majchrzak po raz pierwszy zagrał tytuł ATP na kortach trawiastych w Holandii. Jest południe, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat zaprasza. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził ataki dronów na zakłady chemiczne i obiekty naftowe w Rosji oraz poinformował o wstrzymaniu ruchu na 6 lotniskach w tym kraju. Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła, ostrzegł ukraiński przywódca. Presja na Moskwę również z Londynu. Brytyjskie służby przejęły tankowiec rosyjskiej floty Cień, który zamierzał przepłynąć przez kanał La Manche. Ta udana operacja stanowi kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy napędzają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał premier Keir Starmer na X-ie. Statek będzie przetrzymywany pod nadzorem u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa. Wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO oraz unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry, to zdaniem szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, powinno znaleźć się wśród tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Prezydent Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie obchodzącego dziś dziś urodziny amerykańskiego prezydenta, weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Tak relacje Trumpa z Nawrockim wyjaśnią w poranku TOK FM w rozmowie z Filipem Kekuszem, amerykanista i medioznawca profesor Tomasz Płudowski.
1: Dlatego Nawrocki jest tak ważny dla Trumpa, poza tym, że po prostu nas zastępuje trochę Orbana, że jest dowodem na sukcesy niekończące się w jego umyśle i słuszność w ogóle ogólną koncepcji Trumpa.
2: I stąd ta obecność Nawrockiego? To znaczy on jest zaproszony, żeby gdzieś tam być pewnego rodzaju trofeum Trumpa na urodzinach?
1: Znaczy ja nie mówił mu w takich kategoriach, bo ważne są relacje międzypaństwowe. On ma pewne frazy, które nieustannie powtarza, że zakończyło się wojen i na przykład w przypadku Polski powtarza nieustannie, że on poparł prezydenta i prezydent wygrał. Więc pewne jakby idee zostają w jego głowie i to są idee, które wskazują na ogromne ego.
10: Gale na terenie Białego Domu obejrzy ponad 4000 zaproszonych gości. Na widowni zasiądą też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów mają stanowić wojskowi. Narzędzia AI zagościły na dobre w polskich urzędach i instytucjach. Korzystamy z wirtualnych urzędników, automatycznego umawiania się na wizyty i inteligentnych wyszukiwarek. O tym, jak sztuczna inteligencja zmienia nasze życie, mówimy w ten weekend w TOK FM. Szlaki dziennie usług opartych na AI przeciął samorząd. Pionierem w korzystaniu ze sztucznej inteligencji jest Gdynia, mówi szef Gdyńskiego Centrum Informatyki Piotr Wiśniewski.
3: Rozpoczęliśmy nasze prace w 2012 roku, wdrażając pierwszego w Polsce wirtualnego urzędnika. W 2021 wdrożyliśmy pierwszego w Polsce miejskiego voicebota do umawiania wizyt.
10: Kolejnym pierwszym wdrożeniem jest obecnie praca z Plum, czyli polskim modelem językowym, który pomaga przeszukiwać urzędowe zasoby.
3: Nowa wyszukiwarka wspierana przez AI polega na tym, że ona jest w stanie odczytać te intencje. Po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? Albo na mojej działce są drzewa, chciałbym je wyciąć. Wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
10: Gdyńscy urzędnicy zapewniają, że wdrożenie kolejnych nowości to tylko kwestia czasu. Kamil Majchrzak na drodze do medalu w finale ATP na kortach trawiastych w Sertogenbos w Holandii. Wczoraj polski tenisista pokonał w półfinale Rosjanina Daniła Miedwiediewa, zawodnika z czołowej dziesiątki światowego rankingu. O pierwszy tytuł w karierze w tym turnieju Majchrzak zagra z Australijczykiem Alexem de Minaurem.
4: Spodziewam się wyjątkowo trudnego spotkania. Grałem z nim wcześniej dwa razy przegrałem. Też tutaj Alex prezentuje się bardzo dobrze, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania, natomiast dam z siebie wszystko, spróbuję się jak najbardziej przeciwstawić i zobaczymy, na co to się zda.
10: Dzisiejszy finał ma się rozpocząć o godzinie 14.30. To jeszcze Śląsk. Trwa 17. edycja Industriady, największego święta dziedzictwa przemysłowego w tej części Europy. Święto Szlaków Zabytków Techniki w województwa śląskiego odbywa się od wczoraj w 48 obiektach na terenie 30 miast, mówi dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, Dorota Pociask-Frącek.
5: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
10: Uczestnicy Industriady mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Uwaga na burze, ostrzeżenia są w 11 województwach, zagrzmi wszędzie, tylko nie na południu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu kraju. W nocy przelotne opady deszczu, a na termometrach od 8 do 12 chłodniej będzie w górach, jutro znowu deszcz i najwyżej od 14 do 20.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Będziemy z Państwem od 12 do godziny 15. Program przygotowała Natalia Banaczek, a także Michał Brodowski. Dziś mówić będziemy o mundialu, tym piłkarskim za oceanem, w rozmaitych odsłonach tego tematu. Będziemy dziś także zastanawiać się ze specjalistami, czego boimy się, jeśli chodzi o AI, a może już ten strach w sobie przezwyciężyliśmy. To jest temat weekendu w Radiu TOK FM. Dziś także jeśli pozwolą Państwo, będziemy mówić o tym, w jaki sposób można żyć na morzu całą rodziną i jeszcze pisać. W życiu, w zdrowiu, dziś powiemy o Dniu Guza Mózgu, a także pochylimy się nad wyprawą polskich lekarzy na Jamajkę. Dlaczego to robią? Co tam będzie się działo? O tym wszystkim już niebawem. Jest z nami, mam nadzieję, że jest z nami już pierwszy nasz gość, profesor Michał Urbańczyk, prawnik, amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacji Harlana. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
14: Panie profesorze, tak niczym w rozgrzewce tej piłkarskiej przed pierwszym gwizdkiem sędziego nawigowałem naszych słuchaczy po naszym programie, a teraz panu chciałbym oddać głos, pytając o to, jak ten mundial zmienił życie społeczności amerykańskiej, a może w ogóle nie zmienił, tej kanadyjskiej, meksykańskiej również, bo to przecież współorganizatorzy turnieju.
6: Na mundial patrzymy z perspektywy europejskiej i z naszej perspektywy jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Natomiast dla Amerykanów Mistrzostwa Świata w piłce nożnej nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Dla Amerykanów najważniejsza jest Wielka Czwórka, czyli baseball, koszykówka, hokej i futbol, ale futbol amerykański. I to są te sporty, którymi Amerykanie się pasjonują. To są te sporty, które śledzą z zapartym tchem. No warto przypomnieć, że finał Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego, jest właściwie czymś na kształt święta narodowego, a reklamy, które w czasie przerwy finałów są emitowane, no osiągają zawrotne ceny. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to nie jest to sport, którym Amerykanie są zachwyceni. Na początku lat 90., kiedy Amerykanie zaczynali na poważnie traktować piłkę nożną, to podejście Amerykanów do piłki było trochę inne, bo było coś to nowego i atrakcyjnego. Natomiast dzisiaj jest to jedna z wielu imprez, która dzieje się w Stanach Zjednoczonych i wcale nie najważniejsza. Amerykanie przygotowują się do obchodów 250-lecia państwa amerykańskiego i te obchody właściwie będą trwały cały lipiec. Amerykanie w tym momencie śledzą z zapartym tchem finały koszykówki NBA. To dla nich jest coś zdecydowanie ważniejszego niż finał mundialu. Ja tylko przypomnę, że w tych finałach po raz pierwszy od wielu lat gra zespół z Nowego Jorku, New York Knicks, i po raz pierwszy od ponad pół wieku ma szansę na zdobycie mistrzostwa. Więc to są te wydarzenia, którymi dzisiaj Amerykanie żyją. Natomiast mundial, jeśli pojawia się w mediach, to raczej na dalszym planie. Każdy z naszych słuchaczy może w tym momencie otworzyć stronę internetową, czy to CNN, czy Fox News, i przekona się, że naprawdę trudno będzie tam znaleźć jakieś bezpośrednie informacje odnoszące się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Także Kanadyjczycy jak najbardziej, Meksykanie, dla Meksyku jest to wielkie święto. Ostatni mundial w Meksyku odbywał się w latach 80. w 86 roku, więc dla Meksyku to rzeczywiście jest ogromne wydarzenie. Natomiast Amerykanie patrzą na to z perspektywy amerykańskiej, trochę jak na taki sport, no właśnie europejski, o którym Europejczycy i reszta świata mówią, że to futbol, no ale przecież z perspektywy amerykańskiej wiadomo, że futbol jest tylko jeden i tym prawdziwym futbolem jest futbol amerykański.
14: Czyli to nie jest tak, jak my tutaj z perspektywy Europy widzimy, że Donald Trump usiłował dać swoim ludziom z premedytacją, tak protekcjonalnie mówię o społeczeństwie amerykańskim, coś w rodzaju igrzysk na miastkę tego, co czekać będzie Amerykę w 2028 roku podczas igrzysk w Los Angeles. Ta impreza wygląda na to, że bardziej potrzebna jest administracji amerykańskiej w tej chwili, choć przecież przyznawano ten mundial dużo wcześniej niż samym Amerykanom. Przynajmniej tak rozumiem pańskie słowa.
6: Zarówno Amerykanie, jak i wydaje mi się też administracja amerykańska nie traktuje tego wydarzenia priorytetowo. Jeszcze raz powtórzę, no właśnie Trump obchodzi swoje urodziny. Jest wielka feta w Waszyngtonie, są wielkie spory o to, czy powinna odbyć się gala UFC, czyli wrestlingu na terenie Białego Domu. Waszyngton i właściwie całe Stany Zjednoczone przygotowują się do 4 lipca i to są te wydarzenia, które są istotne też z perspektywy takiego marketingu politycznego, czyli to o czym pan redaktor mówił. Oczywiście mundial wpasowuje się w taką politykę i na pewno Amerykanie są dumni z tego, że organizują tego typu wydarzenie, ale jeszcze raz powtórzę, jest to dla nich wydarzenie trzecie, czwartorzędne, które nie przyciąga tyle uwagi, ile ten mundial przyciąga chociażby w Europie, no bo Europa, Ameryka Południowa, ale także niektóre państwa azjatyckie, no po prostu w czasie mundialu właściwie niczym innym nie żyją. No, Amerykanie patrzą na to, jeśli już interesują się, to bardziej też z perspektywy no właśnie konfliktu z Iranem, tego, czy ta reprezentacja jest bezpieczna, jak wygląda ich pobyt. Wiemy, że tutaj też są rozmaite kontrowersje. Irańczycy podobno dostali zgodę tylko na pobyt w trakcie meczu, a nie dłużej. Natomiast sam mundial nie zajmuje pierwszych stron gazet w Stanach Zjednoczonych.
14: A czy w związku z tym, o czym pan mówi, choćby przykład irańskich piłkarzy, nie wiem, somalijskiego sędziego, także nie jest powodem do rewizji całego systemu wizowego w Stanach Zjednoczonych, takiej nieżyciowej procedury biurokratycznej?

0: problemy za prezydentury Trumpa jeszcze się zwiększyły, bo Trump tak naprawdę chciałby tutaj wprowadzić wielką rewolucję. Ta rewolucja zapowiadana na początku jego kadencji częściowo została zrealizowana, częściowo jednak niektórzy sędziowie poddają wątpliwość legalność niektórych szczegółowych rozstrzygnięć, ale tego typu przypadki ja składałbym bardziej na karb właśnie pewnych procedur, natomiast nie widziałbym w tym jakiegoś celowego działania czy celowego zagrania ze strony administracji federalnej. Wracając też do kwestii pobytu Irańczyków, z perspektywy politycznej dla Amerykanów ta obecność oczywiście jest mało wygodna, no bo jest to kraj, z którym Amerykanie są w tym momencie właściwie w stanie wojny. Natomiast na pewno Amerykanie będą dokładać ogromnych starań i wszelkiej staranności, żeby nie doszło do żadnego incydentu, dlatego że jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek incydentu z udziałem zespołu irańskiego, to to rzeczywiście mógłby być news, który mógłby się przedostać na pierwsze strony gazet, nie tylko w Stanach, ale i na świecie. No i wtedy rzeczywiście mógłby zaszkodzić wizerunkowi Amerykanów. No a jeszcze raz powtórzę, pamiętajmy, Amerykanie obchodzą właśnie w lipcu 250 lat niepodległości swojego państwa i to po prostu jest ważny moment dla nich. Mundial wpisuje się jakoś w terminarz tych wydarzeń lipcowych, ale jeszcze raz powtórzę, ta perspektywa europejska i amerykańska na to święto futbolu jest zupełnie inna.
1: Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas w niedzielne południe. Profesor Michał Urbańczyk, prawnik, amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, także z Fundacji Harlana, był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Do widzenia, do zobaczenia.
1: Szanowni państwo, już za chwilę informacja, po nich będzie z nami Piechur, który spełnił swoje marzenia po 16 latach. I tak oto ze specjalisty do spraw magazynowych stał się specjalistą od spraw marszu. Proszę, byście państwo pozostali z nami.

0: Autopromocja.
1: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa... Coś tak niskopolową, powiedzmy.
2: O ze srozę.
1: I to nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
0: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
0: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj

0: żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jutro ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty mężczyzna zatrzymany w związku z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. 27-letni Mateusz G. został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Do zbrodni doszło tuż przed północą w piątek na parkingu przy drodze krajowej nr 22 na Pomorzu. Wstępne ustalenia w śledztwie wskazują na motyw rabunkowy. Celem był samochód ofiary. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Londynowi za zatrzymanie tankowca z rosyjskiej floty cieni. Statek zamierzał przepłynąć przez kanał La Manche. Europa powinna pilnie podjąć kroki ustawodawcze, które umożliwiłyby nie tylko zatrzymywanie tankowców i zakaz transportu ropy, ale także konfiskowanie transportowanej nimi ropy. To na pewno przybliżyłoby pokój, stwierdził Zełenski. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii złożą się na rozpoczynający się dzisiaj 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor w Białymstoku. Festiwal ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Stąd tytułowy Zachor w języku jidysz, wezwanie do pamięci. Impreza potrwa do środy.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Niedzielny magazyn Radia TOK FM, kolejna jego odsłona. Będzie traktować o wyczynie i spełnianiu marzeń zarazem. Jest z nami Artur Kowalski. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry.
7: Za chwilkę będę pana o to pytał, czym zajmuje się pan na co dzień. Natomiast punktem wyjścia do naszej rozmowy jest spełnione pańskie marzenie po 16 latach. Tak zawizowano mi rozmowę z panem, ja czynię to samo w stosunku do naszych słuchaczy. Otóż pokonał pan pieszo około 440 kilometrów. Początek tego długiego etapu miał miejsce w Świnoujściu, a zakończył się na Helu. No i jeszcze z powrotem ta droga przebiegała. Skąd w ogóle taki pomysł, nim zapytam pana o tym, co się wydarzyło? W drodze, po drodze, ale krótko mówiąc, pierwszy raz spotykam się z tak śmiałym wyzwaniem.
8: Więc tak, pomysł w ogóle przyszedł dosyć nieoczekiwanie, ponieważ w 2009 pojechałem właśnie z kolegą nad morze do Sianorzęd. Mieliśmy po prostu dzień wolny, tak, kolega zaproponował, żebyśmy się przeszli po plaży, poszliśmy sobie do Ustronia Morskiego i nawet troszeczkę za Ustronie Morskie, tam aż do kanału i powiem, na tyle mi się spodobało, na tyle było fajnie, to właśnie cała ta atmosfera, ten wiatr, tak, ten powiew wszystkiego, że stwierdziłem, że sobie kiedyś właśnie przejdę całe Morze Bałtyckie, tak, od granicy właśnie do granicy. No ale ponieważ jest to bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo taka wyprawa, bardzo trzeba to do niej przygotować, tak? Jest bardzo wyczerpująca, tak? I wiedziałem, że to mi się nie uda tu i teraz, więc tak naprawdę pomysł troszeczkę weszedł do szafy, tak? I w 2013, oglądając właśnie jeden z portali internetowych, tak? Zobaczyłem Ukraińca, który właśnie przejechał 800 kilometrów wzdłuż terenów, na których teraz obecnie jest wojna. Przypomniał się ten pomysł, stwierdziłem, że to byłoby bardzo super to zrobić, tak? No i zacząłem się właśnie w 2013 przygotowywać i pierwszy marsz właśnie był w 2014. Tutaj troszeczkę mi się nie udało tak dojść, bo w 5 dni zrobiłem 153 kilometry. Szłem z obwodu kaliningradzkiego, tak, z miejscowości Piaski, właśnie w kierunku Świnoujścia. No niestety po 5 dniach musiałem właśnie zrezygnować. Później, dwa lata później podjąłem się znowu tej próby, tak, w 2016. Tym razem już szłem ze Świnoujścia właśnie do miejscowości Piaski, tak, na Mierzei Wiślanej. Tutaj po prostu po 6 dniach w miejscowości Dąbki zrobił mi się bardzo, ale to bardzo wielki pęcherz, napięcie, co tak naprawdę wykluczyło mnie już z dalszego marszu. No i w końcu po 10 latach, tak, czyli teraz właśnie w tym roku już podjąłem decyzję stanowczą, bardzo dobrze się do tego przygotowywałem, bo przygotowywałem się już praktycznie od listopada, tak, i powiedziałem sobie, no za trzecim razem to już muszę przejść, tak, no i bardzo dobrze się przygotowałem, ćwiczyłem tam wszystkie te marsze, praktykowałem, dużo właśnie czytałem o tym i powiedziałem sobie, przejdę i udało się, tak, dałem radę.
7: Może najpierw zapytam, czy obowiązki zawodowe, obowiązki prywatne, domowe, rodzinne pozwoliły panu na taką wyprawę i ile czasu to panu zajęło?
8: Z tym był właśnie problem, właśnie z pogodzeniem tego właśnie czasu, tak, żeby znaleźć po prostu te 3 tygodnie, gdzie przez 3 tygodnie będę mógł sobie w spokoju przejść, tak, dlatego właśnie ten czas był taki właśnie duży, właśnie te 10 lat, tak, bo w międzyczasie też założyłem rodzinę, też mi się dziecko urodziło, no i po prostu no nie było możliwości, żeby się wyrwać, tak, no na szczęście córka już ma 5 lat, więc tutaj spokojnie mogłem, już była taka po prostu możliwość, tak, właśnie się przygotować do wszystkiego i ten. Cała trasa była ogólnie zaplanowana na 3 tygodnie, tak, bo to jest jednak 600 km, więc zakładając, że będzie 30 km dziennie, no to jest jednak 20 dni plus regeneracja, tak, bo też trzeba jeden dzień taki poświęcić właśnie na odpoczynek, bo to też jest bardzo ważne, nie można cały czas iść do przodu i nie patrzeć na nic, po prostu też trzeba czasem stanąć i na chwilkę po prostu i popatrzeć i po prostu odpocząć, tak? Tak, i ja tą trasę właśnie robiłem od 16 maja do 30. W 14 dni zrobiłem około 440 km, co mi tak chyba średnio daje coś około 32 na dzień. Więc uważam, że to jest bardzo ładny wynik. Na właśnie najsłabszy wynik, jaki miałem, to było 16 km, najlepszy to było 49,5 km. Właśnie na tej wyprawie też pobiłem swoje 2 rekordy życiowe, tak? Jeden właśnie o 100 metrów. Też taka bardzo fajna historia, właśnie dochodzę, włączam aplikację, już mam szukać jakiegoś miejsca właśnie, żeby stanąć, patrzę, brakuje mi 500 metrów do mojego rekordu życiowego. No i tak sobie szłem z tą aplikacją, dopóki nie wskoczy mi ten rekord, skoczył, pyk, od razu zakończymy, zadowolony, no a najlepsze jest właśnie to, że 2 albo 3 dni później, no znowu pobiłem rekord, tym bardziej, tym razem już o 7 kilometrów więcej, tak? Więc jestem tutaj bardzo zadowolony, no niestety 0,5 kilometra mi zabrakło do 50, co już w ogóle byłoby fajnie, ale patrząc, jakie to było męczące, więc też uważam, że też jest super wynik.
7: Ja rozumiem, że pan nie będzie ustawał w swoich kolejnych próbach, dokonaniach, bo to pana mocno rozochociło. Poza tym taka pasja w głosie, z jaką pan mówi o kolejnych rekordach, też każe spodziewać się, że to był dopiero jeden z pierwszych etapów.
8: Tak. Na razie nie mam jeszcze jakiegoś konkretnego pomysłu. Gdzieś mi tam chodzi ten Beskidzki Szlak właśnie górski właśnie po głowie, ale na ten moment jeszcze na razie nie mogę, bo wiadomo, 3 tygodnie mnie nie było, więc teraz nowe obowiązki mi powstały, więc chwilowo nie mam czasu, ale myślę, że gdzieś we wrześniu na pewno będę chciał podjąć następną właśnie jakąś wyprawę tego typu i właśnie myślę o tym właśnie górskim szlaku właśnie Beskidzkim.
7: Mhm. Przejdźmy dalej. Jak wyglądają przygotowania do takiej wyprawy? No bo rozumiem, że w sporcie wyczynowym trening polega na odwzorowaniu warunków, albo nawet objętościowo są one dużo większe niż te, które prezentowane są podczas już takiej rzeczywistej próby, już niezależnie o jaki sport chodzi. Tutaj trudno sobie wyobrazić, że pan pokonuje w ramach przygotowań jeszcze więcej kilometrów niż podczas samego wyzwania.
8: Znaczy się, ja powiem tak, marsz wzdłuż Wybrzeża Bałtyckiego, to tutaj się nie da na to przygotować, tak? Tu nawet ja myślałem, że przygotowując się od listopada do maja, tak, to naprawdę daje tak 6 miesięcy. Ja myślałem, że tam mam wszystko przewidziane, tak? I wszystkie aspekty mam, wszystko tutaj ten. Nie, to nie jest prawda. Po 3 dniach miałem problemy z kolanami, problemy też właśnie z piętami. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży wysiłek i po prostu większość ludzi sobie tego nie zdaje, jak on jest wielki, tak? To nie jest takie proste, że można sobie wstać po prostu z łóżka i pójść, tak? Ja przygotowywałem się do tego 5 miesięcy.
7: To ale właśnie, takie... jak pan się przygotowywał?
8: No właśnie do tej kwestii przechodzę. Wszystko zależy od tego, kto jaki do tej pory tryb życia prowadzi, tak? Ja na przykład od ostatniej wyprawy bardzo, bardzo spowolniłem, tak? Pracuję przy komputerze, mam tego ruchu naprawdę bardzo mało. Praca, dom, samochód praktycznie cały czas i nie ma już tej aktywności, co była kiedyś, więc tutaj ta forma przygotowywania też była o wiele inna, ale pierwszą taką najważniejszą rzeczą w przygotowaniach to jest po prostu przygotować się psychicznie do tego, przygotować głowę, tak? I jak też spotykałem właśnie ludzi, którzy o tym mówili, zawsze jest głowa. Głowa jest na pierwszym miejscu, tak? Bo nieważne, jak dobrze się przygotujesz, to jednak jest 14 dni i praktycznie się idzie w samotności, tak? Bo moja wyprawa właśnie była samotna. Więc w pierwszej kolejności na pewno jest to głowa, a w drugiej kolejności na pewno są to stopy, tak? Bo można mieć rękę połamaną, pójść do szpitala w gips, tak? I można dalej kontynuować ten marsz. No niestety każda kontuzja, każdy problem z nogą to po prostu tutaj wyklucza. I moje na przykład przygotowania były takie, że od listopada do 10 stycznia ja praktycznie żadnych fizycznych treningów nie robiłem. To wszystko była głowa, to wszystko była psychika, to wszystko było układanie planu, przewidywanie.
7: Ale, przepraszam, ze specjalistą, na przykład psychologiem sportu?
8: Nie, nic takiego. Sam, po prostu sam ze sobą, tak? Bo nikt lepiej mnie nie zna niż ja sam.
7: Okej. Okay.
8: Więc ja tutaj musiałem sam się do tego przygotować, sam musiałem zdecydować, tym bardziej, że już miałem dwie pierwsze wyprawy, więc też wiedziałem, na co się szykuję. I tutaj takim fajnym też rzeczą jest, że tak porozmawiałem z moją głową, że po 20 latach rzuciłem palenie papierosów. Specjalnie po to, żeby wyjść, żeby móc przejść w Morze Bałtyckie. I też miałem wcześniej próby, paliłem, nie paliłem tego. Od 23 grudnia ani jednego papierosa nie zapaliłem, specjalnie po to, żeby móc właśnie przejść w Morze Bałtyckie. Więc tutaj też jest taki właśnie ten aspekt właśnie tej głowy. No i później już od 10. Właśnie najważniejszą rzeczą, którą trzeba pamiętać, ja też jestem bardzo duży. Ja jak zacząłem się przygotowywać, ważyłem 144 kg. Na moment wyjścia ja schudłem te 14 kilo, tak? Co też, to też pomaga, każdy kilogram mniej tutaj naprawdę pomaga na stopy, na kolana i tak dalej.
7: A czym pan się zajmuje na co dzień, jeśli to nie tajemnica?
8: Ja pracuję przy komputerze, jestem specjalistą do spraw magazynowych i zajmuję się gospodarką całą magazynu, czyli przyjmuję surowce od producentów, wydaję na produkcję, przyjmuję z produkcji i później wysyłam do klientów na cały świat.
7: Czyli krótko mówiąc, pan jest cały czas na nogach?
8: Nie, jestem cały czas przy komputerze. No to są wszystko obrót dokumentów, faktury, dokumenty. Trzeba nowe wystawiać, CMR-ki, listy przewozowe, więc tak naprawdę ja jestem 90-95% czasu przy komputerze spędzam.
7: A i właśnie dlatego postanowił pan niejako zbalansować swój brak ruchu w pracy.
8: Tak, w jakiś sposób, tak, właśnie jedno tak z drugim się właśnie połączyło. I tutaj też właśnie na początku też nie zaczynałem od jakichś tam mega dużych kilometrów, tak? Typu, nie wiem, wziąłem od razu plecak 20 kilo i 30 kilometry tam po lesie szłem. Nie, absolutnie, ja zacząłem od tego, że po prostu do pracy poszłem pieszo, a nie rowerem. Do pracy mam 2 kilometry. 2 kilometry w jedną, 2 kilometry w drugą. I tak później tak właśnie takimi powolnymi etapami, tak? Na drugi dzień to już były 3 kilometry, na trzeci dzień były 4 kilometry. I tak... były takie dni, że po prostu albo i pogoda nie pasowała, albo się nie chciało, no to z powrotem wracałem do tych 2 kilometrów, tak? Ale zawsze z czasem starałem się robić więcej właśnie i więcej. Zacząłem też morsować, no bo jednak maj nad Bałtykiem to nie jest miesiąc, ale plusem właśnie tego właśnie wyjścia w tym czasie jest to, że po prostu nie ma tylu turystów. Ma się tą ciszę, ma się tam spokój. Jak się idzie, to tego się nie da opisać słowami, to najlepiej po prostu pójść i przejść to, tak? Ale ten właśnie brak ludzi, ten kontakt z naturą, tak, po prostu, no to są takie uczucia, to są takie fajne, piękne rzeczy, że tego się po prostu nie da ani opisać, ani właśnie wideo zrobić. I takim właśnie najlepszym etapem to był właśnie Słowiński Park Narodowy. Tam przez cały dzień spotkałem tylko dwie kobiety na Wydmie Czołpińskiej. Przez całą drogę żywej duszy nie było. I jeżeli przechodziłem to właśnie Wydmę Czołpińską, później Łącką i te 8 kilometry właśnie wybrzeżem, naprawdę tam praktycznie nikogo nie spotkałem, oprócz tego właśnie, oprócz tej właśnie natury. I był taki moment, że po prostu z tego miejsca był taki mistycyzm, taka magia, że tego się po prostu, no nie da się opisać, to po prostu trzeba przeżyć, tak? Ja miałem wrażenie, że za chwilę moja dusza wyjdzie z mojego ciała i po prostu pójdzie na inną planetę, tak? Po prostu takie właśnie... No właśnie takie coś, właśnie tak, nie wiem, po prostu ciężko sobie to opisać.
7: Euforia wynikająca z uwalniających się endorfin pewnie, ale wie pan, to o czym pan opowiada jest też no, takim ponad fizycznym przeżyciem, którego doświadczają między innymi uczestnicy tych pieszych wędrówek do Santiago de Compostela. Pan myślał też o wyzwaniach międzynarodowych, jeśli chodzi o swoje piechurowanie?
8: Na razie małymi kroczkami. Najpierw spełniamy marzenie w postaci Bałtyku, później właśnie ten szczyt właśnie górski. Nie wykluczam, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo duży dystans, tak? Bo to już idzie w 1000 kilometrów. Jeżeli ja pamiętam, to jest chyba 2,5 tysiąca, pod 3000 kilometrów, więc no tutaj to już naprawdę bym musiał się mocno, mocno przygotować. Nie powiem, jest to gdzieś w głowie, ale też trzeba realistycznie podejść do takiego marszu, bo to tak jak mówiłem wcześniej, no nie wystarczy z kanapy wstać i po prostu pójść, to jest bardzo ciężki właśnie, bardzo, bardzo trudne takie są właśnie wyprawy, gdzie się idzie i praktycznie samemu się idzie, bo też jest właśnie ciężko znaleźć jakiegoś partnera, który by w ogóle chciał, tak? Jak ja chodziłem, się pytałem właśnie znajomych, tak, na pierwszej, na drugiej wyprawie, to ja mówię, słuchaj, 100 kilometrów, kto chce ze mną iść? Nikt nie chciał, naprawdę, nikt nie chciał. Mówię, no to dobra, no to chociaż chodźcie do Helu ze mną, 350. Wszyscy się na mnie patrzą jak na wariata, więc na trzeciej wyprawie to ja po prostu dałem sobie spokój, bo ja wiedziałem, że oni tutaj po prostu zdania nie zmienią, tak? Więc taka wycieczka właśnie typu Santiago de Compostela na razie gdzieś jest w głowie, ale powoli się mierzymy.
7: No dobrze, to
8: z zamiarami się powoli mierzymy, tak? Powolutku, małymi kroczkami i może gdzieś tam za kilka lat, 5-6, tak, to jak najbardziej.
7: Długo pan leczył rany po tych wyprawach, po tej wyprawie?
8: Właściwie to na bieżąco, od pierwszego dnia, bo odciski, znaczy się pęcherze, to od pierwszego dnia już miałem, od samego wyjścia w Świnoujście dosłownie kilka godzin i tutaj to miałem, ja się tego spodziewałem, bo ja mam bardzo duży właśnie problem z pęcherzami, ja się tutaj bardzo przygotowałem, ja dosłownie całą apteczkę miałem na te pęcherze, tak, ja miałem na każdy typ, każdy plasterek, jakieś tam silikonowe nakładki od pół otwarte, ja tego miałem naprawdę, ja miałem chyba z pół kilo samych takich właśnie rzeczy typowo stricte właśnie pod pęcherze, więc tutaj byłem super przygotowany, one no też no na bieżąco. Jeżeli chodzi o jakieś dłuższe, poważniejsze kontuzje, no to nie miałem, tak. Przez pierwsze 3 dni miałem właśnie problem z kolanami i tu bym chciał podziękować pani w aptece z Rywala, bo no, fajnie mi tutaj doradziła, bardzo fajnie mi tutaj rzeczy dała, że naprawdę już tego samego dnia już czułem ulgę, a po prostu po kilku dniach właśnie już zniknął właśnie problem z kolanami. No i pięty. Jak zniknął problem z kolanami, to się właśnie pojawiły pięty i od 3 do 14 dnia to już miałem naprawdę bardzo, bardzo wielkie problemy z tym, ponieważ jak wie pan, jak pan idzie, jak się waży 130 kg i ma się plecak na sobie 10-kilowy, to cały ten środek ciężkości się zmienia i żeby ciało mogło dalej iść, no to jednak ten środek mi się przesunął troszeczkę do tyłu i właśnie napięty. I przy 30-40 tysiącach kroków na dzień, to po prostu pięta była cały czas uderzała. I no tutaj co bym nie próbował, co bym nie robił, no po prostu, nic nie pomagało, tak? W łóżce sobie załatwiłem takie specjalne już podkładki, które no, średnio pomagały, a w łebie tutaj pani z jednego właśnie ze sklepów sportowych też mi bardzo fajnie doradziła, dała mi takie bardzo fajne wkładki, no ale one pomagały tylko na 20 km. Po 20 km ten ból już później wracał i już 30 km, czy tam 35, czy już, a jak robiłem po 40, to już w ogóle był straszny ból, tak? No i wtedy już po prostu tylko no, już regeneracja, 8 godzin odpoczynku minimum i znowu ten 20 km można robić, no ale to, no, to też jest ból. No właśnie był z tym problem. Natomiast jeżeli chodzi, żeby to jakoś tam dłużej się trzymało mnie, to nie. Po prostu to już po samym śnie, tak, ono już po prostu wszystko mi odpuszczało, jakby mogło mi się od nowa. Tylko żeby się po prostu nie forsować.
7: Życzę panu wszystkiego najlepszego, nieustającej pasji, bo z taką pan opowiadał o swoim wyczynie, jakim było przejście z Świnoujścia do Helu. Bardzo panu dziękuję, jesteśmy w kontakcie. Myślę, że będziemy śledzić też pańskie dokonania. Kłaniam się i do usłyszenia.
8: Tak jest, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
7: Szanowni państwo, przed nami informacja. Po informacjach Piotr Konieczny z Niebezpiecznika będzie z nami, który opowie o tym, czy boimy się AI, czy może się już nie boimy i czego obawiają się w związku z tym Polacy. To temat weekendu w Radiu Tok FM.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 12.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami. Niemal do północy może grzmieć w większości województw. Alerty pierwszego stopnia obejmują niemal wszystkie regiony poza południowymi. Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Opadom może towarzyszyć grad. Wiatr może osiągać prędkość 75 km na godzinę. Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi nadal jest rozważana. Informuje irańska agencja Fars. Wcześniej media irańskie podały, że dzisiaj do Teheranu przybyła delegacja z Kataru, który wraz z Pakistanem pełni funkcję mediatora w rozmowach między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump i pakistański mediator oświadczyli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie planowane jest na niedzielę. Amerykanka Robin Montgomery bez gry zdobyła pierwszy tytuł w karierze, zwyciężając w turnieju WTA na kortach trawiastych w Sertogenbos w Holandii. Tuż przed finałem z rywalizacji z powodu choroby wycofała się druga z finalistek, czeska tenisistka Barbora Krejcikowa. Notowana na 484. miejscu w światowym rankingu, Montgomery po raz pierwszy dotarła do finału imprezy cyklu WTA, a dzisiaj swój pierwszy finał zagra w Holandii Kamil Majchrzak. O 14:30 zmierzy się z Aleksem de Minorem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Niedzielny magazyn Radia Tok FM, w którym tradycyjnie staramy się pochylać również nad tematem weekendu, a dziś będzie o tym, czy boimy się AI, a może się nie boimy i czego obawiają się Polacy najbardziej, jeśli rzeczywiście takie uczucie ich dopada. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Piotrem Koniecznym z niebezpiecznika.pl. Dzień dobry, kłaniam się panu.
14: Dzień dobry.
13: Oswoiliśmy się już z tą zdobyczą, która pomaga, jeśli korzysta się z niej we właściwy sposób, i pewnie szkodzi, kiedy to zaufanie nasze do algorytmów wzrasta niepokojąco wysoko. Jak pan w ogóle to traktuje i czy dobrze stawiam sprawę?
14: Narzędzia sztucznej inteligencji, czy może bardziej precyzyjnie generatywnej sztucznej inteligencji, bo to najpewniej o tym rozmawiamy i o tym myśli w pierwszej kolejności przeciętny słuchacz, to jest narzędzie. Ono może być przyjazne, pozytywne, może nam ułatwić życie, może nam też w pewnych sytuacjach to życie mocno skomplikować. Także ja bym za bardzo nie demonizował tego typu narzędzi, raczej starałbym się zastanowić, jak potencjał, który z nich płynie, mogę zastosować ja w swoim życiu prywatnym czy w swoim życiu służbowym, pamiętając jednakże no właśnie o tych ryzykach, czyli tego, czego robić nie powinniśmy, kiedy z takich narzędzi korzystamy.
13: A to wobec tego proszę o tych ryzykach powiedzieć, kreśląc je precyzyjnie. Być może nie mamy tego świadomości. W dalszej części rozmowy przejdziemy do takich wskazówek, które pozwolą być może do efektywnego korzystania. Ale no my o obawach chcemy generalnie mówić, uwrażliwiając naszych słuchaczy także.
14: Mhm. Myślę, że taka pierwsza, najbardziej istotna obawa z punktu cyberbezpieczeństwa to jest to, że dzisiaj jest masa tego typu narzędzi reklamowanych przez różne osoby. Jesteśmy zachęcani do instalacji nowych produktów, dodatków, wtyczek. No i zapominamy o tym, że bardzo duża część z tych narzędzi to tak naprawdę nie jest nic wartościowego, a tylko i wyłącznie coś, co ma udawać coś wartościowego, a pod spodem czai się klasyczne, złośliwe oprogramowanie. Czyli jak przy każdym popularnym temacie, cyberprzestępcy, można powiedzieć, że tutaj próbują nas na to złowić. Jak Michael Jackson umierał, to były phishingi związane z Michael Jacksonem i z zobaczeniem zdjęć z ostatnich chwil życia piosenki. I teraz tak samo, jeśli chodzi o AI, pojawiają się narzędzia, które rzekomo mają jakiś problem rozwiązywać, no ale w rzeczywistości jest to złośliwe oprogramowanie. Numer dwa, bardzo poważny, to świadomość tego, że większość tego typu narzędzi, wyłączając te, które uruchamiamy lokalnie, które działają lokalnie, ale są tak zwane modele, które potrzebują bardzo dużej mocy obliczeniowej, więc większość osób jednak korzysta z tych narzędzi chmurowych w przeglądarce albo za pomocą jakichś narzędzi. Musimy mieć świadomość, że wszystko, co do nich wprowadzamy, a bardzo często wprowadzamy na przykład wyniki badań medycznych, bo chcemy sobie przedyskutować te wyniki, bo być może nie zrozumieliśmy tego, co mówił do nas lekarz, albo jeszcze zanim się udamy do lekarza, chcielibyśmy jakieś hipotezy sprawdzić, no to tutaj jest potężny problem związany z tym, że praktycznie wszystkie te narzędzia, zwłaszcza w planach domowych, karmią się naszymi danymi, na tych naszych danych się szkolą, czyli mówiąc wprost, mamy potężne zagrożenie dla prywatności. Czy to można rozwiązać?
13: Przepraszam, wejdę panu w słowo, bo troszeczkę jest to kwadratura koła. Z drugiej strony, pozostańmy w kwestiach medycznych. Gdyby narzędzia te nie dostały wystarczającej liczby danych od ludzi, którzy je wprowadzają, wówczas nie wyciągałyby żadnych wniosków na podstawie naszych danych, kiedy poprosilibyśmy o to. Nie wiem, czy dość jasno to wyartykułowałem, ale...
14: Bardzo jasno pan redaktor to wyartykułował, ale mało precyzyjnie, dlatego że można karmić te narzędzia informacjami o wynikach badań medycznych, natomiast niekoniecznie trzeba łącznie z tymi wynikami podawać płeć, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL i inne informacje, dane osobowe, które najczęściej na tego typu wynikach się znajdują.
13: Czyli, przepraszam, wejdę w słowo. Ślepo nie wrzucajmy do analizy tak zwanej, chociaż najlepiej byłoby analizować wyniki ze specjalistami, a nie z urządzeniem, to po pierwsze.
14: Ja wejdę słowo i trochę złośliwe dopowiem, że często specjaliści dzisiaj korzystają z tych narzędzi. Nie wiem, dlatego że sami mają braki wiedzy, czy dlatego, że chcą potwierdzić jakieś swoje hipotezy, czy
13: albo
14: po prostu
13: szybciej
14: tak jest
13: może. Szybciej, no łatwiej właśnie. Skorelować na przykład markery poszczególne.
14: Otóż to.
13: Ale tak, ale przejdę, czyli rozumiem, że z pańskich ust płynie taka sugestia, jeżeli posługujemy się danymi, to wprowadźmy je ręcznie, bez danych wrażliwych na nasz temat, czyli nie wiem, imienia, nazwiska, wieku, chociaż wiek jest istotny przy parametrach medycznych, ale adresu zamieszkania, PESEL-u i tak dalej, bądź też tak wykadrujmy zdjęcie, które poddajemy analizie, na przykład jest to wynik badań laboratoryjnych, by tych danych to zdjęcie nie zawierało. Tak mam
14: tak,
13: to rozumieć?
14: To jest najlepsza metoda, no niestety zdajemy sobie sprawę, że najbardziej pracochłonna i większość osób po prostu tego nie zrobi, ale tutaj mam taką wskazówkę, że dla tych z Państwa, którzy płacą za te usługi, bo być może są tacy, no to warto odznaczyć w ustawieniach coś, co mówi: nie będę szkolił się na Twoich danych. Albo włączyć tak zwaną sesję tymczasową rozmowy z jakimś agentem AI-owym w formie chatbota, właśnie po to, żeby historia tych danych nie została zapisana. Także mamy pewne możliwości, żeby minimalizować to przetwarzanie informacji na nasz temat, tylko niestety nie zawsze jesteśmy odpowiednio wyedukowani, bo też jakby celem tych modeli jest dokładnie to, żeby nas zachęcić do wprowadzenia jak największej ilości danych. I myślę, że to są dwa takie najbardziej popularne ryzyka, które dotyczą każdego, bo moglibyśmy jeszcze wejść w głębiej dla osób, które zajmują się już tworzeniem takich rozwiązań, na co zwrócić uwagę, ale wydaje mi się, że jednak temat przede wszystkim powinniśmy potraktować ze strony zwykłego użytkownika, odbiorcy tego typu usług.
13: No dobrze, to skoro uwrażliwiliśmy, mam nadzieję, że sobie z tym poradziłem, naszych słuchaczy, to teraz powiedzmy o tym, jak umiejętnie z tych narzędzi korzystać, nie tylko w obszarze medycyny, ale także w innym, bo znakomita większość z nas, i to jest takie przypuszczenie pewnie graniczące z pewnością, nie ma świadomości, ile zalet ma AI, ile zalet ma sztuczna inteligencja, która może oszczędzać nasz czas, ubogacać nasze doświadczenia poprzez doświadczenia innych, które zostały wprowadzone do silnika, tak to nazwijmy.
14: Tak, no tutaj, panie redaktorze, mamy ten paradoks, bo można byłoby teraz przejść przez setki, jeśli nie tysiące różnych praktycznych zastosowań, które pasują dla na przykład osoby, która jest serwisantem rowerów albo właśnie dla lekarza. Ale żeby powiedzieć najogólniej, my mamy po drugiej stronie coś, co nazywa się inteligencją. No to prawda, sztuczną, ale niektórzy mówią, że już blisko do prawdziwej, a IQ czasami jest wyższe niż przeciętna osoba, którą spotykamy na co dzień na ulicy. W związku z tym my możemy zadać takie bardzo proste pytanie. Jestem tym i tym. Zajmuję się tym i tym. Mam problemy takie i takie. Jak mogę korzystać z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji? Jakich? Aby ułatwić sobie życie. I dostaniemy całkiem niezły przepis, tylko zwracam uwagę na to, że wcześniej musimy się wyspowiadać i obedrzeć z tej naszej prywatności. I zastosowanie tutaj sztuczki mój kolega, pytam dla kolegi, rozumiemy, że nie do końca będzie najlepszy trop. No ale coś za coś. Czasem trzeba na szali położyć tą prywatność, jeśli nie chce się wcześniej przejrzeć miliona filmów na YouTubie, które pokazują jakieś różne zastosowania różnych narzędzi, by je pod siebie dobrać. No to takie zapytanie na pewno będzie szybsze, efektywniejsze. Niestety z tym ryzykiem związanym z brakiem ochrony naszej prywatności musimy dać się poznać modelowi, żeby on lepiej dopasował do nas, do naszych konkretnych potrzeb, te możliwości, którymi może nam, nazwijmy to, komfort życia poprawić.
13: Widzi pan, do jakiego momentu doszliśmy? Kiedyś hodowca papryki spod Radomia pytał premiera, jak żyć, a teraz pytamy, tak, wpisując prompt, jak żyć, prawda?
14: Tak, i tu chyba trzeba dodać jeszcze jedną kwestię związaną z pewnym takim ryzykiem. No ja to niestety obserwuję i jest mi bardzo smutno, jak to widzę. A widzę tu u ludzi zarówno inteligentnych, jak i ludzi, którzy są, powiedzmy, przeciętnymi, zwyczajnymi użytkownikami, niezaznajomionymi z technologią. Jest to takie bezgraniczne zaufanie co do odpowiedzi zwracanych przez te modele, a one niestety wciąż, jak my to mówimy, halucynują. W związku z czym, jeśli o coś pytamy, radzimy się takiego modelu, on może przekazać nam informacje, które nie do końca są zgodne z rzeczywistością. Dzisiaj już nawet wyszukiwarka Google, która została mocno w tyle, trzeba to powiedzieć wprost, i ratuje się teraz takimi podpowiedziami AI-owymi. To jest to, co widzimy zaraz pod polem wyszukiwania, jeśli jeszcze ktoś z Google korzysta, jakieś zapytanie wpisuje. Tam bardzo często te wyniki potrafią zmyślać dane osobowe, adresy firmy, informacje, czym się firmy zajmują, jakieś inne fakty, a niektórzy bezgranicznie temu ufają, kopiują to i wklejają na przykład na prezentacje, które mają dla zarządu, albo w inne dokumenty, które przekazują klientom, albo po prostu posługują się tymi danymi, powołują się na te dane, nie sprawdzając tego rzeczywistego, prawdziwego źródła informacji, nie docierają. Więc ta dezinformacja, którą sami sobie gotujemy, korzystając w ten sposób z takich narzędzi, to jest coś, no to pomału podcina gałąź, na której siedzimy.
13: Przepraszam, ja nawiążę do tych halucynogennych, tak pan się wyraził, odpowiedzi.
14: Halucynowania, tak, halucynacji.
13: No tak, wiemy, o co chodzi. Czy ja odniosłem wrażenie, że to są odpowiedzi podawane z premedytacją, żeby bardziej nas angażować, żeby poprawiać, kiedy jest to oczywiście oczywista błędna odpowiedź, choćby, ale także po to, by na przykład wykupić subskrypcję, bo przecież jest ograniczona liczba zapytań, podanych załączników i tak dalej.
14: No, ciekawa teoria spiskowa. Nie widziałem dowodów na jej poparcie. Być może warto byłoby się jej przyjrzeć. Natomiast nawet niestety na tych płatnych rozwiązaniach, i to grubo płatnych, z których ja korzystam, te halucynacje się pojawiają, a tam już nie za bardzo jest za co więcej zapłacić, więc wydaje mi się, że to po prostu jest jednak ta niedoskonałość modelu. No i też sama specyfika technologii, która ona ma generować, ona ma przewidywać, ona ma pewne, można powiedzieć tutaj, cechy inteligencji, ale przecież nawet najmądrzejsi ludzie na świecie czasem się mylą, więc i tutaj takie pomyłki mogą się zdarzać.
13: Ja chciałbym nawiązać do tego medycznego zastosowania sztucznej inteligencji i podsunął mi to rozwiązanie jeden z specjalistów z danej dziedziny medycyny, już mniejsza o to, który mówił mi, że jeśli ktoś, pacjent jest po pierwsze świadomy, po drugie umiejętnie korzysta z AI, to wszyscy oszczędzamy czas, a ta świadomość jeszcze wzrasta. Proszę wyobrazić sobie sytuację, że nie wiem, mamy kłopot z jakimś parametrem krwi, niech będzie, tak, z hemoglobiną, okej. I specjaliści różnej maści, a jest ich pewnie wielu, usiłują zdiagnozować, z czego się to bierze. No i w końcu trafiamy na takiego super specjalista, ale on potrzebuje kontekstu, on potrzebuje też takiego retrospektywnego spojrzenia. Jeśli my pieczołowicie wprowadzaliśmy swoje dane na ten temat przez lat kilka i poprosimy na przykład o wykreślenie tendencji, bądź też takiej krzywej, jak to się kształtowało, no to nie musi specjalista oglądać stosu papierów, tylko zagląda w jedno miejsce, nawet w naszą komórkę i wie wszystko.
14: I tutaj pan redaktor trafił w bardzo ważną kwestię związaną z precyzją i jakością generowanych przez takie modele odpowiedzi, a mianowicie kontekst. Specjalista, lekarz nie bez powodu zaczyna wizytę od wywiadu. Tylko my zdajemy sobie sprawę, że w trakcie 15-minutowej wizyty, żeby to ona była 15-minutowa czasami, no nie da się zebrać tego kontekstu sensownie, przemyśleć, przeanalizować. I ja zgadzam się i znam takie przypadki osób, które borykają się z nie do końca w pełni zdiagnozowanymi dolegliwościami mają. I one same wrzucają informacje, robią tak zwany research bardzo głęboki na PubMedzie, czyli w tym źródle danych medycznych, które są fachowe, które są poprawne, które są naukowe, nie są to blogi pana Ziemby albo innych ludzi pałających się doradztwem medycznym, że tak to ujmę, tylko naprawdę zweryfikowana, ugruntowana wiedza medyczna. Te modele mają do tego dostęp i często są w stanie przetworzyć te gigabajty informacji, które być może gdybyśmy posadzili studentów medycyny, oni by doszli do tego samego wniosku, ale im by to zajęło kilka ładnych miesięcy lektury, pamiętania o tym, co przeczytali, chociaż studenci medycyny to pamiętają o wszystkim, co przeczytali, inaczej nie byliby studentami medycyny, ale taki model jest w stanie to zrobić szybko, wyciągnąć fakty i czasem podpowiedzieć, słuchaj, a może powodem jest to. I teraz wiadomo, że osobie, zwyczajnemu pacjentowi, który boryka się z jakimś problemem, pewnie nie jest dane samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest prawda, czy to jest poprawna hipoteza, ale on może na kolejnym spotkaniu ze specjalistą poruszyć tą kwestię, powiedzieć, tutaj znalazłem takie badanie. Lekarze oczywiście, jak ktoś mówi, że w Google widział albo czat mu powiedział, to wywracają oczami, natomiast jeśli przedstawimy konkretne wyniki badań medycznych i trafimy na lekarza otwartego, no to jest on w stanie tą hipotezę zweryfikować, sprawdzić albo nam wyjaśnić i powiedzieć, że no niestety, to jest generalnie teza bardzo dobra, tylko że ona pana nie dotyczy, bo to i to i być może model akurat o tym nie wiedział, kiedy takie pytanie zadawaliśmy. Ten kontekst jest królem i warto o tym pamiętać, ale znów, żeby ten kontekst fachowo przekazać, zwłaszcza w kontekście medycyny, to musimy pamiętać o tym, że często oddajemy bardzo dużo informacji. Natomiast warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii zastosowania, niekoniecznie może sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę pod spodem jest machine learning, a pod spodem jest jeszcze statystyka, pod spodem jest jeszcze matematyka i była od lat, teraz jest taki hype, można powiedzieć, moda na sztuczną inteligencję. Już dzisiaj są narzędzia, które są w stanie zmiany onkologiczne, nowotworowe, komórkowe wykrywać na zdjęciach obrazowych pacjentów szybciej, lepiej, skuteczniej i dokładniej niż robią to wykwalifikowani lekarze. I lekarze też z tych narzędzi korzystają, tylko to są modele bardziej deterministyczne, czyli wyszkolone konkretnie w jednym celu. A my musimy pamiętać o tym, że my najczęściej rozmawiamy z kimś, kto jest liceum ogólnokształcącym, czyli ma pewną płytką wiedzę w każdym szerokim obszarze i bardzo dobrze leje wodę, jak jest podstawione pod ścianą na sprawdzianie.
13: Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
14: Do usłyszenia.
13: Szanowni państwo, teraz informacje Radia Tok FM, a po nich kolejna godzina naszego programu. Najpierw sprawy aktualnościowe, później będą kulinaria, a na koniec 13, około 13.40 porozmawiamy z przedstawicielami polskiej rodziny żeglarzy morskich.
0: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
22: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje?
21: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prezydent Karol Nawrocki z prywatną wizytą na urodzinach Donalda Trumpa, ale polscy politycy i tak oczekują po niej konkretów. Władimir Putin oskarża Ukrainę o ataki na obiekty cywilne. Skarb w rzece. W warcie wędkarz znalazł XI-wieczny miecz. Minęła 13. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent powinien przypomnieć przywódcy Stanów Zjednoczonych o obietnicy wysłania do Polski 5000 żołnierzy i upomnieć się o stałą bazę wojskową, powiedział poseł lewicy Andrzej Szejna. Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA. Dziś ma wziąć udział w gali mieszanych sztuk walki, która ma uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodziny Donalda Trumpa. O tym, jakie powinny być priorytety prezydenta podczas rozmów z lokatorem Białego Domu. Więcej pytał polityków Tomasz Węska.
27: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
28: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
27: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
29: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
27: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bochański z PiSu.
30: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
27: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tomasz Fęskę, TOK FM.
12: Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Urzędzie Tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary, z kolei wojska rosyjskie atakowały Ukrainę, które użyły niemal 100 dronów. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że siły rosyjskie utrzymują strategiczną przewagę. Oskarża też Ukrainę o terroryzm.
1: Żadne ostrzały ani ataki dronów nie zmienią już tej sytuacji. Postęp trwa we wszystkich kierunkach. Wróg nie jest w stanie powstrzymać tego ataku i otwarcie ucieka się do metod terrorystycznych, przeprowadzając ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, a także transport pasażerski.
12: Między innymi bezpieczeństwo Ukrainy i Europy będzie tematem rozmów przywódców podczas rozpoczynającego się jutro szczytu G7. Francuzi gospodarze spotkania zaprosili również przywódców kilku krajów spoza grupy. Wśród nich jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w jednej z sesji roboczych ma wziąć udział wraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W Łodzi ma być więcej pieniędzy na likwidację kopciuchów, a czasu jest mało, bo zgodnie z uchwałą antysmogową łódzkiego sejmiku ostatnie z nich mają zniknąć do końca przyszłego roku. Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto chce podnieść dofinansowania z 9 tysięcy do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 tysięcy do 100 tysięcy dla wspólnot. A do likwidacji w mieście zostało jeszcze około 30 tysięcy szkodliwych palenisk, z czego część w budynkach należących do miasta, mówi Grzegorz Leszczyk z magistratu.
2: Problem z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, w starych kamienicach jest taki, że tutaj koszty to nie tylko wymiana źródła, ale też koszt modernizacji całego budynku pod kątem instalacji.
12: Do tej pory wnioski można było składać od początku roku do końca czerwca. Teraz ostatnim terminem ma być koniec września. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą spowodować kolejny wzrost cen.
3: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. W tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
12: Najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Niezwykłe znalezisko we Wronkach w Wielkopolsce. XI-wieczny miecz został odnaleziony w rzece Warcie przez jednego z mieszkańców. Jak mówi naszemu reporterowi pan Mirosław Tucholski, miecz znalazł podczas wędkowania.
4: Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą.
5: Jak rozumiem, nie było pokusy tego, żeby zostawić sobie w domu?
4: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu.
12: Pan Mirosław przekazał miecz do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Aby przedmiot się nie rozpadł, pracownicy trzymają go w ciemnym miejscu w specjalnej kuwecie z wodą, czyli w warunkach zbliżonych do tych, w których najpewniej miecz przeleżał 1000 lat. Miecz przejdzie teraz konserwację i badania. Niewykluczone, że trafi na ekspozycję Wronieckiego Muzeum pod koniec tego roku. Mamy ostrzeżenia przed burzami dla 11 województw. Zagrzmi wszędzie, tylko nie na południu. Od 13 do 19 stopni dzisiaj. W nocy przelotne opady deszczu. Na termometrach od 8 do 12. Chłodniej będzie w górach, a jutro znowu deszczowo i najwyżej od 14 do 20.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. To jest kolejna godzina naszego programu. A z nami jest Mateusz Grzeszczuk, dziennikarz Rzeczpospolitej, zajmujący się tematyką międzynarodową, znany między innymi z audycji Podróż bez paszportu. Dzień dobry, kłaniam się panu.
6: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
13: Co się dzieje na świecie? Bo nie wiem, czy pan podziela tę opinię. Mundial zdominował cały przekaz informacyjno-medialny, a ponieważ Mundial w Stanach Zjednoczonych to też niebagatelny udział Donalda Trumpa w tej narracji, to też o sprawach geopolitycznych dyskutuje się coraz mniej. Ja nieco prowokująco pytam, jest to pytanie natury ogólnej, za chwilkę przejdziemy do szczegółów i precyzyjnego zagadnienia, które chcemy poruszyć.
7: Ja przyznam, że może żyję w własnej bańce, ale ja zdecydowanie się nie zgadzam. To znaczy, też patrzę na moich bliskich, osoby gdzieś tutaj. Rzadko komu dzisiaj chce się włączyć radioodbiornik, telewizor czy laptopa w godzinach późnych. Wydaje mi się, że te emocje wokół mundialu są przesadzone. Ja też tak jak obserwuję nawet polskie media, nie widzę wielkich kafelków informujących niemalże o każdej chwili jakimś wyniku. Owszem, sportowe emocje na mundialu zawsze przyciągają miliony ludzi przed ekrany, ale mam wrażenie, że chyba jednak za drugą stroną oceanu. Wydaje mi się, że tutaj nie mówimy o PR-owym zabiegu, który miałby cokolwiek przykryć, bo Donald Trump cały czas mówi o odblokowaniu cieśniny Ormus, cały czas pomimo mundialu mówi o tym, co się dzieje teraz na linii Waszyngton-Teheran, cały czas mówi o światowych dostawach ropy, o zbrojeniach nuklearnych, wygaszaniu wojny, więc ja tutaj pozwolę sobie tutaj nie zgodzić się. Prezydent USA pomimo mundialu cały czas buduje gigantyczne napięcie na temat tego, co się również dzieje na Bliskim Wschodzie.
13: Ale spójności w tym za grosz nawet centa nie ma, mówiąc wprost, bo właściwie wielu odbiorców tych informacji już się absolutnie gubi, jaki jest w tej chwili stan napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy jest to konflikt wygasający, czy wręcz przeciwnie, który goreje na naszych oczach? Czy możliwym jest podpisanie jakiegokolwiek porozumienia i czy będzie to Genewa, czy jednak absolutnie nie, bo prezydent Stanów Zjednoczonych zajęty jest galą UFC w Białym Domu.
7: Oczywiście.
13: I tak dalej. Jak pan na to patrzy, ale teraz już zupełnie serio, mówiąc, w którym jesteśmy miejscu, jeśli chodzi o konflikt amerykańsko-irański?
7: Wydaje mi się, jeden rabin powie tak, drugi tak. I zależy też, kogo pytać. Potencjalny prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że właściwie podpisanie porozumienia z Iranem jest planowane na dzisiaj, ale z innej strony irański korpus strażników rewolucji islamskiej sprzeciwia się w ogóle jakimkolwiek terminom podanym przez prezydenta USA. Irańskie siły zbrojne zaprzeczają, twierdząc, że to Donald Trump właściwie niezwykle nalega i nawet skrytykowały go za to. Harmonogram dla Irańczyków korpus strażników rewolucji islamskiej określił jako test dla irańskiego zespołu negocjacyjnego. Stwierdził, że też właściwie to, co mówi Donald Trump, to jest... nastąpiło to oświadczenie pomimo wyraźnego stwierdzenia irańskich negocjatorów, że memorandum nie zostało jeszcze sfinalizowane. I to na pewno nie nastąpi. Cytuję, z pewnością nie nastąpi. Więc mamy sprzeczne informacje dotyczące terminu. Kolejne rozbieżności. Negocjatorzy oczywiście z Kataru udali się dzisiaj też do Teheranu, więc mają pomóc w sfinalizowaniu porozumienia. Urzędnicy planują i być może będzie to podpisanie, ale takie wirtualne podpisanie tego typu umowy. Podobno też, jeżeli memorandum o porozumieniu zostanie podpisane, to ma się rozpocząć taki właściwy 60-dniowy okres negocjacji. To jeszcze w piątek informowali Amerykanie. Więc cóż, myślę, że sprawa zostaje otwarta.
13: A wiadomo, co znajduje się w projekcie tej umowy, którą mają zawrzeć obie strony?
7: Wydaje mi się, że tego nawet nie wiedzą znawcy Bliskiego Wschodu, którzy zajmują się tym regionem od lat, ale spodziewam się, że na pewno muszą się znaleźć trzy główne bloki. Na pewno to musi być bezpieczeństwo żeglugi Ormus, w cieśninie Ormus, ograniczenia wobec irańskiego programu jądrowego i na pewno trzecia rzecz, stopniowe złagodzenie sankcji. Cieśnina Ormus, no bo drodzy Państwo, oczywiście musi być otwarta dla swobodnej żeglugi. Iran też musiałby usunąć miny morskie w określonym terminie najprawdopodobniej. Stany Zjednoczone, domniemam, że musiałyby zdjąć blokadę morską, część sankcji, zwłaszcza tych związanych z eksportem ropy. Iran też oczywiście, i to jest najgorszy punkt z punktu widzenia negocjacyjnego, nie będzie dążył do uzyskania broni jądrowej, a dalsze negocjacje dotyczyłyby właśnie wzbogacania uranu i już też zgromadzonych zapasów. Wydaje mi się, że to, co może jeszcze właśnie być w pakiecie, to na przykład zawieszenie broni. Tutaj wspomniano o tych 60 dniach. Być może memorandum, które... To ma być po prostu memorandum, które ma kupić czas na dalsze rozmowy. Też mówi się nad rozmowach nad uwolnieniem zamrożonych irańskich funduszy. Pamiętajmy o tym. To nie tylko sankcje, ale pieniądze Irańczyków, które są gdzieś dalej na Zachodzie. Więc jeżeli dojdzie do porozumienia, będzie ono raczej remowe niż końcowe. Pamiętajmy o tym, że to są tylko przecieki, to są tylko wersje robocze. Wszystko może się zmienić, a sam podpis może dotyczyć tylko krótkiego rozejmu.
13: No właśnie, czy to nie jest konflikt tego rodzaju, który nawet po uzgodnieniu między stronami może na nowo wybuchać w sposób stały i nieprzewidywalny w każdym możliwym momencie?
7: Ma pan 100% racji. Tak już bywało w przeszłości w trakcie rozmów z Amerykanami i Irańczykami. Pamiętajmy, że jeszcze jest tutaj kazus Izraela, który Izrael przeszkadza, można tak powiedzieć, w porozumieniu. Też wydaje mi się, że Amerykanie tracą cierpliwość też do Izraela w kontekście ataków na południowy Liban. Iran chce połączyć kwestię libańską z porozumieniem ogólnym, więc to też jeszcze ten jest ważny komponent. Izrael oczywiście nie jest stroną porozumienia, ale domaga się własnych warunków, więc jeżeli to może być bardzo krótkotrwałe porozumienie z uwagi właśnie na politykę Netanyahu. Netanyahu, który wymaga prawa do kontynuowania działań na wszystkich frontach, w tym froncie w Libanie przeciwko Hezbollahowi, a dla Iranu to jest kwestia bardzo ważna, z którą przychodzi do Amerykanów, mając na uwadze to, że Stany Zjednoczone mają jakiś wpływ na politykę Tel Awiwu. Głównym problemem rozejmu USA są dalsze ataki Izraela na Liban, gdzie właśnie trwa wojna z Hezbollahem. Iran będzie groził być może po tej niedzieli, jeżeli dojdzie do tego memorandum, zerwaniem rozejmu właśnie przez ataki Izraela w Libanie. Więc premier Izraela też stwierdził, że porozumienia, które nie likwidują infrastruktury nuklearnej Iranu, nie powstrzymają jego programu. Ja tylko powiem też może historycznie, bo pamiętajmy o tym, że już przykłady historii Iranu, po których szybko doszło do eskalacji, było. Pamiętajmy o zabójstwie Kasama Soleimaniego. Pamiętajmy o porozumieniach nuklearnych w 2015 roku. Znowuż wycofanie USA w 2019, nowe napięcia. Więc te relacje bardzo szybko stawały się znowu napięte z nowymi atakami, dronami, rakietami. Zawieszenie broni w Pakistanie. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy o polityce Islamabadu, jak bardzo jest aktywna. Już mówiło się, że tak powiem, wszyscy witali się z gąską, a tutaj, cóż, Iran nie planuje kolejnej rundy, powołując się na przykład na złamanie wcześniejszych ustaleń przez Stanów Zjednoczonych, więc spodziewam się, że to nie koniec historii.
13: A co może wydarzyć się pańskim zdaniem na szczycie G7 we Francji, bo zaplanowanych jest mnóstwo spotkań i ta agenda przewiduje nie tylko dyskusję na temat

0: Rosji, jak chronić też przemysł G7 bez otwartej wojny handlowej. Na pewno o bezpieczeństwie energetycznym, bo chodzi o uwolnienie rezerw w obliczu rezerw ropy, w obliczu wzrostu cen powyżej 100 dolarów za baryłkę. Na pewno Ukraina, czyli to już pan wspomniał, umowy o bezpieczeństwie z Ukrainą, nowa transza pomocy być może. Spodziewam się, że może być to kwestia, bo to jak i na poprzednich szczytach, o tym też mówię, sesja na temat zmian klimatu, może rozwoju, może Afryki. No i wydaje mi się, że ważne AI, bezpieczeństwo ekonomiczne, sesja o sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie gospodarczym. Też w kwestia, no, Donald Trump, że tak powiem, chce podebrać światu niemalże AI, podpisuje, chce blokować rozwój AI w innych krajach. Też zaprasza do współpracy główne sektory zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych. Amerykański rząd doprowadzi do włączenia na przykład przez firmę Anthropic modelu, więc jakby Donald Trump traktuje AI jako nowoczesną broń, więc wydaje mi się, że tutaj też może być to na agendzie.
1: Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Był z nami Mateusz Grzeszczuk, dziennikarz Rzeczpospolita, zajmujący się tematyką międzynarodową, znany z audycji Podróż bez paszportu. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
2: Po prostu nie mogłem się doczekać.
1: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
2: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
1: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 13:20. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ostateczna wersja.

0: irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Nie określił jednak, kiedy zostanie zawarte porozumienie. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator oświadczyli wczoraj, że podpisanie porozumienia planowane jest na dzisiaj. Iran tej daty jednak nie potwierdził. Agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz relacje Unii z Chinami to tematy jutrzejszego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Z Polski poleci minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zaprezentuje uczestnikom Białą Księgę rosyjskich aktów sabotażu i dywersji wobec członków Rady Państw Morza Bałtyckiego, opracowaną w ramach polskiej prezydencji w Radzie. Papież Leon XIV podziękował narodowi Hiszpanii, królowi Filipowi VI i wszystkim wspólnotom za entuzjastyczne przyjęcie podczas jego podróży do tego kraju. Król Filip VI, który uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach papieskiej wizyty w minionym tygodniu, udostępnił mu także swój samolot, gdy na Teneryfie doszło do awarii maszyny, jaką Leon XIV miał wracać do Rzymu.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Nie w audycji sportowej, ale właśnie w magazynie będę rozmawiał z Romanem Kołtoniem, który jest entuzjastą futbolu, autorem kanału Prawda w Futbolu. Dzień dobry, Romanie.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Namawiałem cię na tę rozmowę dość długo. Zależało mi na tym, byś oddał w rozmowie z naszymi słuchaczami, czy właściwie ze mną, ale dla naszych słuchaczy swoją pasję, która związana jest z futbolem. Pasję, którą w jakiś sposób też odmierzasz co 4 lata, kiedy rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, bo dla ciebie taka impreza piłkarska to coś więcej niż futbol.
3: Na pewno. Muszę powiedzieć, że nie wiem, z 20 lat temu powiedziałem, że moje życie odmierzam mundialami. To się nie zmieniło. Trochę wynika to z dzieciństwa. Jak się człowiek gdzieś zaszczepi i po prostu żyje tym, mając 8 lat, 12, 16, jest mundial w Argentynie, w Hiszpanii i Meksyku. Wszystkie 3 mundiale z udziałem Polaków. No to jest coś niesamowitego, a jeszcze jak wraca się do takiego mundialu, którego ja nie pamiętam. Miałem 4 latka mundialu w 74, gdzie Polska jest rewelacją. Ale już ten mundial w 82, gdy Polska zajmuje 3. miejsce na świecie i też jest wydarzeniem, rewelacją, kolosalną niespodzianką. No działa to tak, że później człowiek żyje każdym kolejnym mundialem.
2: I nie przeszkadza ci to, że reprezentacja Polski w tych Mistrzostwach Świata nie występuje?
3: Nie, no, przeszkadza, natomiast myślę sobie, że i tak przeżyłem mundiale, gdzie nie było Polski i też się nimi cieszyłem. Oczywiście jak jest Polska, to jest święto szczególne i myślę, że działa to w ogóle na wyobraźnię dzieci, ale mam takie przekonanie, bo widzę teraz, jak młodzi ludzie reagują na mundial, że też ten mundial zadziała, nawet jak tam nie ma Polski. Natomiast Polska nie ma dwóch zdań. Podbija to zainteresowanie wśród jeszcze szerszej publiczności.
2: Chciałbym, żebyśmy szerzej porozmawiali o specyfice tego turnieju. Chwilę temu, właściwie kilkadziesiąt minut temu, rozmawiałem też z ludźmi zajmujących się sprawami politycznymi, sprawami międzynarodowymi. No i ten Donald Trump gdzieś przewija się jako taki mimowolny, ale nie do końca, bo też z premedytacją napisany bohater tych mistrzostw.
3: Znaczy, powiem szczerze, że mnie to nie zaskakuje, ponieważ muszę powiedzieć, że historia sportu czy historia futbolu, ona jest związana z polityką, biznesem, siłą rzeczy. Pierwszy mundial w historii Jules Rimet miał szczęście, że Urugwaj świętował 100-lecie niepodległości i postanowił zaprosić 16 drużyn. Nawet 16 uczestników nie było, bo z Europy wybrały się tylko 4 reprezentacje i ten pierwszy mundial w historii w 1930 roku to było 13 reprezentacji i też jakby ta duma narodowa Urugwajczyków spowodowała, że ten mundial był w ogóle możliwy do rozegrania. Ale już drugi mundial, przejęty przez Włochy Benito Mussoliniego, rozegrany na potrzeby dyktatury faszystowskiej. Przed II wojną światową, gdyby Niemcy znali słowo sportwashing, to absolutnie dokładnie to też sportwashing uprawiali. Igrzyska olimpijskie zimowe w Garmisch-Partenkirchen czy letnie w Berlinie. To było jakby pokazanie III Rzeszy Adolfa Hitlera. Każdy kolejny mundial, on czasami troszeczkę był mniej polityczny, troszeczkę bardziej, nie wiem, czasami nawiązujemy do tego mundialu w 1994 roku, który odbył się w Stanach Zjednoczonych. Tamten mundial miał też specyficzny czas, piękny czas taki w historii świata. Nie zawsze taki czas jest. Taki czas upadku komunizmu, prawda? Rozpadł się komunizm. To nie znaczy, że nie było wstrząsu wtedy. Przecież trwała wojna na Bałkanach. Natomiast pokojowo rozpadł się Związek Sowiecki i gdzieś, nie wiem, Fukuyama napisał słynny tekst pod tytułem Koniec historii. To się nie sprawdziło. Natomiast świat wtedy, wolny świat związany z liberalną demokracją miał przekonanie, że wygrywa, tak? I ten mundial był taki i pozbawiony jakby aż takiej wagi politycznej. Natomiast wiemy doskonale, że FIFA całkiem niedawno rozstrzygnęła przyznanie dwóch mundiali na jednym posiedzeniu Rosji i Katarowi, prawda? I to też przecież wpłynęło na wiele rzeczy. Wpłynęło choćby na zachowanie Stanów Zjednoczonych i na interwencję Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o FIFA, słynne aresztowania w Szwajcarii. Proszę sobie wyobrazić, FBI aresztuje jakby najwyższych członków FIFA, Komitetu Wykonawczego wówczas FIFA na terenie Szwajcarii i są procesy i są konkretne zarzuty i konkretne sankcje. I to wstrząsa na tyle FIFA, że FIFA w ogóle jest przedefiniowana od tego czasu. Nagle jest powołany konsil, nagle już o wyborze gospodarza mundialu czy gospodarzy mundialu nie decyduje komitet wykonawczy, czy nawet konsil, to nowe ciało, tylko decydują wszyscy delegaci na kongresie. Ten kongres, na którym na przykład przyznano organizację tego 23. mundialu w historii, też wydawało się przez kilka lat, że faworytem jest Maroko. A jednak naciski były tak duże, doproszono do kandydatury Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyk i tak to rozegrano, że ostatecznie to właśnie ci organizatorzy wygrali kontra Maroko. Maroko gdzieś będzie współgospodarzem kolejnego mundialu w 2030 roku obok Portugalii i Hiszpanii, aczkolwiek no, co się dzieje z tą imprezą pokazuje choćby kazus właśnie tego mundialu 24, który niektóre mecze odbędą się w Ameryce Południowej ze względu na stulecie właśnie organizacji Mistrzostw Świata. Dużo jest zamieszania, dużo jest faktów, dużo jest polityki, dużo jest rozmawiania o choćby cenach biletów. One są bulwersujące, naprawdę są bulwersujące. Ja muszę powiedzieć, że czasami patrzę na ceny biletów czołowych klubów, czy w Europie, czy na turnieja, które organizuje UEFA. One też nie są małe, te ceny. Natomiast gdzieś czytałem taką analizę, że bilety i hospitality, jeśli chodzi o mundial w Katarze, przyniósł FIFA miliard dolarów. Natomiast ten mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku powiększony z 64 meczów na 104, prawda? Ale też przez te ceny biletów i tą dynamiczną politykę cenową, która w Stanach jest dopuszczalna i z której też korzysta FIFA, spowoduje, że przychody FIFA, jeśli chodzi o bilety, czy ten ticketing, nazwijmy to szeroko pojęty, bo chodzi też o miejsca biznesowe i hospitality, przyniosą 3 miliardy dolarów. No to są kolosalne pieniądze. Infantino później dziennikarzom na tej pierwszej konferencji tuż przed mundialem w Mexico City tłumaczy to, że on finansuje, nie wiem, rozwój futbolu w południowym Sudanie i tam jeszcze wymienia z dwa inne kraje i że to dlatego te ceny biletów są takie i relatywizuje te ceny biletów podyktowane przez FIFA, bo mówi o cenach biletów w amerykańskich sportach i wskazuje, że najniższy bilet, ale także ten średni bilet kosztujący tam 500-600 dolarów, to i tak jest niższy niż na play-off amerykańskich rozgrywek sportowych w NHL, NBA. No, można tak robić, natomiast wydaje mi się, że gdzieś ten futbol zwariował w sensie chęci zarabiania pieniędzy. Dyktowane jest to przez Gianniego Infantino, to nie mam wątpliwości.
2: Czy nie uwiera cię też to, a może jest pewnym kolorytem tych mistrzostw, że mamy do czynienia z drużynami totalnie egzotycznymi, jak Curaçao, jak Wyspy Zielonego Przylądka? No to są absolutni debiutanci, jeśli chodzi o mistrzostwa świata. Właściwie też trudno oprzeć się wrażeniu, że kto żyw na ten mundial pojechał poza Polską.
3: No i tak, nie. Wiesz, generalnie mundial trochę mi się zawsze kojarzył z egzotyką, jako młodemu chłopakowi. Mówię, nie oglądałem mundialu w 74, może oglądałem, ale nie pamiętam, ale później wiele razy czytałem, nie wiem, wydawnictwa miałem jako dziecko z tego mundialu i jednak do dzisiaj pamiętam nazwisko bramkarza Haiti, Francis Long chyba tak się nazywał, który puścił z Polską 7 bramek na stadionie olimpijskim w Monachium. Polacy wygrali 7-0, bohaterami byli Andrzej Szarma, Grzegorz Lato, Jerzy Gorgonie czy Kazimierz Dejna. Chyba 4 asysty w tym meczu miał Robert Gadocha i działało to na moją wyobraźnię. My później na przykład toczyliśmy na tym mundialu, który ja przeżywałem jako 12-latek, nieprawdopodobny bój z Kamerunem. Z Kamerunem, gdzie już grał wtedy Roger Mila, bohater mundiali późniejszych jeszcze, a w bramce stał legendarny bramkarz Thomas Nkono w takich długich spodniach od dresu. I już wtedy jakby no były takie reprezentacje, powiemy, że Kamerun to później duża reprezentacja, ale w 82 roku nie była duża, tak? Miała ciekawych piłkarzy z klubów francuskich też, ale jawiła się raczej jako kopciuszek, prawda? W grupie, w której byli Włosi, Polacy czy Peruwiańczycy, no wydawało się, że oni będą dostarczycielami punktów. Tak się nie stało, bo oni nie przegrali żadnego z 3 tych meczów, które grali na tym mundialu. Wymieniłeś reprezentacje na pewno egzotyczne, natomiast chyba nieprzypadkowe, bo mimo wszystko, ja bym powiedział, Curaçao to dla mnie jest taka reprezentacja Holandii D, E, nie wiem, któraś, ale bardzo wielu z tych piłkarzy kształtowało się przez Holandię, bo wiadomo, że to jest, była kolonia holenderska, gdzieś do Królestwa Holandii dzisiaj dalej się poczuwająca i jakby ta współpraca jest rzeczywista. Wyspy z Zielonego Przylądka też reprezentacja, którą zasilają piłkarze z europejskich klubów, choćby z Portugalii, więc aż tak bardzo mnie nie dziwi obecność tych drużyn. Co do Uzbekistanu, najmniej może potrafię powiedzieć w tym momencie. Wiem, że Fabio Cannavaro prowadzi tą reprezentację, ale myślę, że ona przypadkowo eliminacji azjatyckich nie wygrała, tak? Z Azji przyjeżdża 9 drużyn. Też w tym liczymy Australię, która uczestniczy w eliminacjach azjatyckich. I muszę powiedzieć, że poziom futbolu w Azji jest bardzo wysoki i spodziewam się, że Japonia czy Korea Południowa mogą mocno zamieszać, jeśli chodzi o ten mundial. Może na skalę ćwierćfinału, a może to będzie wydarzenie, że któraś z tych drużyn wedrze się do strefy medalowej. Oczywiście Korei Południowej kiedyś to się udało, ale nie ukrywajmy, na zasadzie też gospodarza, któremu trochę ściany pomagały w 2002 roku.
2: No właśnie, jest jeszcze jedna kwestia dotycząca tych historii indywidualności, bo rozmawialiśmy choćby w telewizji na temat tego, czy kolejne mundiale są w stanie wykreować globalne gwiazdy, czy to jesteśmy skazani jako odbiorcy futbolu już tylko na pochwałę takiej zespołowości, taktyki, która zabija wszelkie przejawy improwizacji, tak odwołując się do jakiegoś artyzmu, no bo futbol trzeba tak traktować.
3: Znaczy, ja powiem tak, futbol kreuje zawsze gwiazdy, natura futbolu i to nie jest tak, że media kreują, oni się kreują najpierw na boisku, a później media ich przejmują i też ich kreują na czasami ikony, można powiedzieć, popkultury. Dzisiaj rynek, kiedyś rynek reklamowy, a dzisiaj rynek reklamowy, ale też można powiedzieć influencerski, nie wiem jak to określić do końca, ale działa na wyobraźnię i jest częścią mediów społecznościowych. Natomiast na koniec ten piłkarz musi się wykreować po pierwsze na boisku. Ale Pelé, który jechał jako nastolatek, rezerwowy w zespole Brazylii w 1958 roku. On jest autorem do dzisiaj jako najmłodszy strzelec gola na mundialu. Wszedł do składu Brazylii, ale odegrał w tym składzie Brazylii wielką rolę w półfinale czy w finale mundialu jako nastolatek. Przyczynił się swoimi bramkami do Mistrzostwa Świata Canarinhos, tego pierwszego tytułu Brazylijczyków w historii. Mbappé, ta historia jest porównywalna. On często był zestawiany z Pelé i muszę powiedzieć, że nieprzypadkowo, bo też jako nastolatek oczywiście był takim wonder kids, tak, futbolu francuskiego czy europejskiego w 2018 roku, jak jechał na mundial do Rosji, ale na tym mundialu w Rosji naprawdę odegrał wielką rolę w triumfie Francji, zdobyciu Mistrzostwa Świata. Także są takie tacy piłkarze, którzy jako nastolatkowie dużo znaczą. Dzisiaj Meksyk żyje takim młodziutkim Gilberto Morą, 17-latkiem i zobaczymy, co on pokaże na turnieju. Wszedł w tym pierwszym meczu jako zmiennik, jako rezerwowy. Hiszpania, gdzieś ten ciężar walki o tytuł, jeśli chodzi o Hiszpanię, jest na barkach Lamine Yamala, 18-letniego geniusza, który już przyczynił się do zdobycia 2 lata temu Mistrzostwa Europy przez Furię Rojo. I to nie było przypadkowe, bo on na tym turnieju strzelił bramkę, miał asysty, był naprawdę wyróżniającym się piłkarzem, genialnie zagrał choćby w półfinałowej konfrontacji z Francuzami. Lamine Yamal był nastolatkiem, który podbił turniej Euro. On w momencie startu turnieju miał 16 lat, w czasie turnieju świętował 17 urodziny. No to teraz w czasie turnieju będzie świętował 19 urodziny. Ale można powiedzieć, że siła Hiszpanii w dużym stopniu, czy w jakim stopniu, zależy od Lamine Yamala.
2: Bardzo dziękuję. Roman Kołtoń, Prawda Futbolu, był naszym gościem. Dziękuję ci, Romanie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Państwa zachęcam do wysłuchania audycji przy niedzieli o sporcie od godziny 19, która w znakomitej większości będzie dziś poświęcona oczywiście piłkarskim mistrzostwom świata. Teraz informacje Radio Tok FM, a po informacjach będą z nami Kalina Jakubczak, Adam Jakubczak, no właśnie, rodzina, która pod żaglami spędza całe swoje życie, a oprócz tego ma pasję pisarską.
4: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
5: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
4: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim, nie?
6: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk, ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu poinformowało, że wojsko przeprowadziło naloty na południowe przedmieścia Bejrutu w Libanie. Według Izraela ataki były prowadzone przeciwko celom terrorystycznym należącym do organizacji terrorystycznej Hezbollah. Tymczasem, jak przekazuje irańska agencja Fars, ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana. Prezydent Donald Trump wierzy, że do podpisania porozumienia dojdzie dzisiaj, ale Teheran twierdzi, że tak się nie stanie. Kajakarki Martyna Klat i Anna Puławska zdobyły w portugalskim Montemor srebrny medal Mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K2 500 metrów. Polki przegrały z Niemkami o 53 setne sekundy. Na trzecim miejscu uplasowały się Włoszki. Dodatkowa zieleń, darmowe wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe i inwestycje. O tym jeszcze tylko do 15 czerwca mogą zdecydować mieszkańcy Warszawy w głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego. Do 13 edycji mieszkańcy zgłosili w sumie 1930 projektów. Do etapu głosowania przeszło blisko 1200. W budżecie miasta na ten cel jest ponad 137 milionów złotych.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie, a w naszym studiu dwoje gości, których Państwo znacie z naszej anteny. Jest z nami Kalina Jakubczak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jest z nami także kapitan Adam Jakubczak. Dzień dobry.
10: Witam Państwa serdecznie.
8: Dzisiaj jesteście we dwoje, a nie we troje, jak z reguły bywaliście odwiedzając naszą redakcję. Jesteście podróżującą polską rodziną żeglarzy, która dusi się w pomieszczeniach zamkniętych. Proszę, że wybaczcie, że w ogóle o to zahaczam, ale będąc całe życie praktycznie na otwartym morzu, kiedy spotykamy się w ciasnym pomieszczeniu studyjnym, no to pewnie nie jest Wam komfortowo.
9: Jest nam komfortowo, bo komfortowo czujemy się w studiu, jednak brakuje nam trochę tlenu, bo jak mieszkamy na morzu, to tego tlenu mamy o wiele więcej, ze względu na to, że żyjemy na punkcie zero.
10: Tak, cieszymy się bardzo, że w Warszawie nie ma komarów, bo śpimy w hotelu przy zupełnie otwartym oknie i nas przynajmniej nie zjadają. W Chorwacji byśmy byli zjedzeni przez komary, natomiast tam jest po prostu bardzo dużo tlenu.
8: Tak, nasi słuchacze wielokrotnie byli świadkami waszej opowieści, jak wasze życie wygląda, waszego takiego wyboru, by rodzinnie być ze sobą 24 godziny na dobę, ale spędzać go w otoczeniu natury i to morskiej natury. Natomiast dziś spotykamy się przy zupełnie innej okazji. Zaraz po naszej rozmowie wychodzicie ze studia i jedziecie do Opola, bo tam na Festiwalu Książki będzie miała miejsce premiera waszej wspólnej powieści, która nazywa się Emanacje Cienia i w jak najmniejszym stopniu jest książką podróżniczą, więc Kalina, ciebie poproszę, byś jako współautorka, ale i córka swojego taty i mamy opowiedziała o tym projekcie.
9: Jest to projekt wspólny. Na samym początku miała to być w ogóle książka tylko i wyłącznie podróżnicza. Ni stąd, ni zowąd okazało się, że piszemy kryminał fantazy, bo przez jednego z wydawców zostaliśmy poproszeni, żeby pójść do Empika i zobaczyć, gdzie właściwie jest dział faktu. Sami nie mogliśmy go znaleźć. Musieliśmy prosić ekspedientkę o pomoc i okazało się, że tam gdzieś z tyłu, na szarym końcu jest dział faktu. Jedna półka. Po czym poprosiliśmy o pomoc w znalezieniu kryminału i fantastyki i praktycznie cały Empik był nim usiany. Dlatego nasza powieść jest kryminałem fantazy o rodzinie podróżników, która przeżywa przygody w różnych krajach.
8: Czyli krótko mówiąc, wy sami byliście dla siebie w jakiś sposób inspiracją. Może nie chodzi o pełen scenariusz tej historii, ale o punkt wyjścia.
10: Tak, takie tradycyjne podróże, bo w sumie są tam w tej części, z pierwszej z sześciu, mamy cztery tradycyjne podróże i przygody, które rozpoczynają się zawsze z pokładu polskiego jachtu. Prowadzą nas później już trochę w takie głębokie sfery legend morskich i słowiańskich, ale te podróże w większości przeżyliśmy my. To czytelnicy, dopiero ciekawe, czy też im się to uda, będą mogli przyjrzeć się, gdzie te podróże się kończą i rodzi się fantazja. Jest nam łatwo, spędziliśmy 21 lat w Afryce, Hiszpanii i na dwóch czy trzech kontynentach, więc dla nas to nie stanowiło problemu wysupłanie z tej historii naszej podróży po morzu rzeczy, które mogą się przerodzić w coś fantastycznego. I trochę tego jest, a w planie są jest jeszcze 5 następnych i następna już będzie w listopadzie, tylko Kalinki.
8: Dobrze. A w jaki sposób podzieliliście się rolami, jeśli chodzi o scenariusz? Da się to opisać proporcją, kto miał największy wkład? Czy Kalina, czy Edyta, mama i żona, której dzisiaj z wami nie ma, czy Adam, ty?
9: Szczerze mówiąc, wszyscy mam wrażenie, że mieliśmy wspólny wkład, bo jeszcze bardzo dużo pracujemy nad pomocą bezdomnym kotom w Chorwacji. Mimo wszystko spędzamy nad tym 6 godzin dziennie. 3 godziny rano i 3 godziny wieczorem.
8: Przepraszam, poczekaj, muszę sobie to wszystko uzmysłowić. 6 godzin, czyli 1/4 doby poświęcacie na to, by pomagać bezdomnym kotom, skoro większość czasu i tak spędzacie na morzu?
9: Dokładnie.
10: Tak, przyjęliśmy założenie w swoim życiu, że nigdy nie opuszczamy albo nie chowamy wzroku, jak widzimy, gdy ktoś czegoś potrzebuje, więc pomagaliśmy już wielu, wielu ludziom.
9: Zazwyczaj to byli ludzie i tym razem właśnie są to koty. I w trakcie tych wszystkich podróży jachtowych i samochodowych bardzo dużo czasu, jak sam powiedziałeś, spędzamy ze sobą. Tak. Więc te wszystkie burze mózgów i przygód, które sami spędziliśmy na tych wszystkich wycieczkach, które tak naprawdę są naszym życiem, opruszyliśmy małą ilością wyobraźni i w ten sposób powstała książka.
10: I tak naprawdę codziennie, rano i wieczór mamy 3 godziny. Już nie chcąc wpaść w chorobę umysłową, przestaliśmy tak dużo mówić do kotów jak wcześniej, więc raczej mówimy do siebie, chociaż koty i tak wyglądają, wysłuchały. I codziennie mamy te kilka godzin czasu na refleksję na temat tego, co napisaliśmy albo chcemy napisać. Więc w sumie trudno powiedzieć, który wątek kto wymyślił.
8: A dopada was taki twórczy spór? Ktoś zgłasza weto, nie chce się zgodzić na taki przebieg historii, proponuje alternatywny i tak dalej?
10: Tak, zgłasza się. Zgadza się to. Natomiast ciekawostką jest to, że nasza powieść to dwie trylogie. Jedna rodzinna, jedna Kalinki i tam ci bohaterowie w tych trylogiach, chociaż one są spójne same w sobie, ci bohaterowie się znają między trylogiami.
9: Więc jest jeden świat, który stworzyliśmy i oni się razem spotykają w tym świecie.
10: Tak.
9: I moja bohaterka, czyli Kalina, ona się co chwilę notorycznie spotyka z bohaterami naszej rodzinnej książki.
10: Tak,
9: i musimy się bardzo często rozmawiać o tym, jak kto kiedy był ubrany, jakie są nazwy, kiedy co jedli i też ta chronologia historyczna też musi być bardzo dobrze spleciona.
8: Tak. Czyli też wasze życie polega na tym, żeby najpierw wymyślić, później napisać, a jeszcze później dokonać pewnej rewizji faktów, tak. By ich nie pomylić, by ktoś, kto jest głównym bohaterem jakiegoś fragmentu, najpierw nie miał zielonych, a później czarnych spodni.
9: I mało tego, jeszcze dołożyliśmy jeden mały myk. W jednej książce zadajemy dane pytanie, ale odpowiedź jest dopiero w drugiej. Tak. Więc żeby poznać wszystkie fakty i całą historię, trzeba przeczytać obydwie.
10: Tak, to chyba bawiliśmy się nowymi narzędziami, więc wiemy, że czytelnicy są inteligentni i lubią zagadki. Na przykład w tej pierwszej książce na ostatniej stronie jest kod QR i uważni, którzy go zeskanują na telefonie, zobaczą następny rozdział, który jest nieobecny fizycznie w książce tak naprawdę, więc będą mieli dodatkową ciekawostkę.
9: I z ciekawostek, są to zajęcia przeciwko białej magii.
10: Tak, w szkole,
9: szkole cieni.
10: Tak, w szkole. Wszyscy są owładnięci białą magią, to tym razem to będzie szkoła cieni przeciw białej magii.
9: Tak.
8: Czyli taki Harry Potter w nowej osłonie.
9: Trochę tak. I trochę bardzo tak. Dużo będzie legend słowiańskich i mitologii słowiańskiej, samych tajemnic i legend morskich. Tak. Bardzo dużo podróży, dużo wątków naraz.
10: Staliśmy się być też bardzo wierni temu, co się działo w historii w ogóle Europy, więc poruszamy tematy żywotów świętych, takich prawdziwych, zaczerpnięte z książek sprzed 200-300 lat. Staramy się też używać prawdziwych egipskich zaklęć, prawdziwych rzymskich zaklęć, oczywiście opisanych czy w starych Alenach, czy jakichś starych polskich księgach, by ta książka nawet dla tych, którzy są bardzo wnikliwi, była też ciekawa.
8: Słuchajcie, chciałem pozadawać wam trochę pytań związanych w ogóle z waszą życiową historią, bo kiedy spotkaliśmy się i było to z dekadę temu, to z takim podziwem spojrzałem na waszą drogę życiową, na wasz wybór życiowy, żeby z jachtu uczynić dom. A teraz to tak zastanawiam się, ten podziw nie mija. Zastanawiam się, no bo Kalina byłaś wtedy dziewczynką, a teraz jesteś kobietą. Czy aby... Ty już prostujesz skrzydła, żeby wyfrunąć z domu, z tego jachtu i zacząć życie na własną rękę, czy nie?
9: Trochę tak, trochę nie. Bo już od roku jestem prezesem naszej kociej fundacji zajmującej się bezdomnymi kotami, ale też same studia, na które też będę szła w tym roku. Idę na psychologię, ale również zdalnie. Więc trochę tworzę swoją własną ścieżkę, ale nadal z rodzicami i z kotami.
10: Ta książka to w ogóle taki sposób na przetrzymanie jej w domu, bo teraz będziemy je pisać przez 3 kolejne lata, co roku dwie części się pojawią, więc ona chcąc, nie chcąc musi się ze mną konsultować, żeby napisać następną.
9: Ale ja lubię z wami siedzieć i się z wami konsultować, więc...
10: A to takie zabezpieczenie.
8: Słuchajcie, drodzy rodzice, jeśli macie wątpliwości, jak... w tym procesie wychowania użyć narzędzia i takiej przebiegłości, jak zatrzymać dzieci w domu, żeby samopas nie wyfruwały nigdzie, to zacznijcie pisać wspólnie książkę. To jest chyba jakiś sposób, jakiś wytrych.
9: I jest to swój sposób, oprócz tego, że ja bardzo lubię spędzać czas ze swoimi rodzicami i przez to, że na jachcie spędzamy ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę, na dość małej przestrzeni, to moi rodzice na swój sposób są moimi najlepszymi przyjaciółmi.
10: Tak, nie vice versa, ale zawsze lepiej mieć jakieś zabezpieczenie.
8: A nie masz, Kalina, takiej potrzeby społecznej, potrzeby, nie wiem, wyjścia z rówieśnikami? No bo przecież szkoła, którą kończyłaś, też była szkołą zdalną, czyli ty na jachcie tak naprawdę odbywałaś wszystkie zajęcia, egzaminy i tak dalej. No chyba, że egzaminy już miały taką formę obecności fizycznej.
9: Obecności fizycznej nie miały, dopiero teraz ostatnio na egzaminie maturalnym, czy też wcześniej na egzaminie ósmoklasisty miałam możliwość spotkać swoich rówieśników z klasy, ale oprócz tego w danym kraju, tam gdzie jesteśmy, czy Hiszpania, czy Afryka, czy Czarnogóra, czy Chorwacja teraz przede wszystkim, mam tam swoich rówieśników, ale też dużo znajomych mam zdalnie i tak się nauczyłam żyć i wcale mi to nie przeszkadza.
8: Adam, ciebie zapytam, to ty jesteś kapitanem, to do czegoś się zobowiązuje, ten przywilej też nakłada pewne obowiązki, ale to ty jesteś tym głównym kreującym kolejne cele waszej życiowej podróży na jachcie?
10: Kiedyś przyjęliśmy sobie założenie, że staramy się nie wiedzieć, co będziemy robić za pół roku. Już się nie udaje, bo już mamy rezerwację naszego jachtu na ponad rok do przodu. I trochę nam żal, że tak daleko w przód mamy poukładane plany. Wolimy trochę iść za...
8: Czyli, przepraszam, emocją. Rezerwacja jachtu polega na tym, że ktoś z niego korzysta, a wy w tym czasie jesteście na lądzie, tak?
10: Nie, to jest szkoła. Czyli ktoś przyjeżdża do nas i my go uczymy, jak zachowywać się prawidłowo na jachcie morskim. Więc zapraszamy do naszego jachtu i wtedy wspólnie pływamy. Dziś mamy już też szkołę stacjonarną, w którym bawimy się w coś, co w Warszawie się nazywa kocie kawiarnie, to ona jest kocia szkoła, czyli ludzie uczą się profesjonalnie zdobywać umiejętności stajnika i kapitana, a wokół nich są koty. To są te nasze biedne koty, które są najbardziej pokrzywdzone i potrzebują permanentnej opieki i są wtedy wśród tych naszych uczniów. I to trochę nas przywiązało
9: i
10: do
9: Chorwacji. I właśnie też dlatego teraz pozdrawiamy mamę, tak, która została z tymi wszystkimi naszymi kotami, bo mimo wszystko, jak opiekujemy się tak dużą ilością kotów, które potrzebują antybiotyków, określonego jedzenia, to nie mamy jak wytłumaczyć komuś na miejscu, żeby dawał te określone sposoby na pomoc im, więc została mama, którą serdecznie pozdrawiam.
8: Tak. Czyli krótko mówiąc, jeszcze trzeba wiedzieć, któremu kotu co podać, ale... To jest też niebywałe, że wy angażujecie się w takie historie, które nomen omen są bardzo angażujące. Czyli no właściwie tak, szkoła na jachcie, koty. Zobaczcie, ile jest tu wątków w ogóle w tej naszej rozmowie. Książka, od której wyszliśmy, tak z premedytacją, żeby nie mieć gdzie szpilki wcisnąć w waszą codzienną agendę.
10: To chyba nawet tekst mojej żony, że jak tylko mam chwilę wolną, to sobie coś wymyślę. Ale takie mam trochę poczucie czasu, że mimo tego, że jest tyle rzeczy, które nas ganiają, to jeszcze chcielibyśmy tak dużo zrobić, że nauczyłem się, że prawie nigdy nie chodzę spać tego dnia, to wstałem. Podobno papież dał radę spać tylko po 5 godzin i to jest wykonalne.
9: My po prostu bardzo lubimy pomagać innym. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że my lubimy spędzać wspólnie czas i lubimy spędzać go aktywnie. Dlatego tak dużo rzeczy robimy razem.
10: Ale czasem dopada nasz sztorm i rzeczywiście cały plan się psuje. Nagle przez kilka dni trzeba po prostu ratować życie, nasze zdrowie i bezpieczeństwo jednostki. Później...
8: Na pewno, pewnie tak, ale czy naprawdę ma to aż taki charakter, takiego ekstremum?
10: Tak, tak. Naprawdę czasami jest tak, że nawet jeżeli mądrze zinterpretujemy prognozę pogody, która czasami naprawdę bywa nietrafna i trafimy do portu, to niestety jacht w porcie to nie samochód na parkingu. Nawet musimy wtedy być czasem 48 godzin na nogach, by jacht przetrwał sztorm.
9: Na oceanie pamiętam, jak byłam jeszcze mała, nie wiem, miałam tak chyba z 9 lat, siedziałam na dole i coś rysowałam, albo grałam w coś, albo czytałam książkę, bo ja też nie mam choroby morskiej, więc coś takiego jak poruszanie się szybkim jachtem albo bardzo bujaniem mi nie przeszkadza. Ale wyszłam wtedy na pokład, obejrzałam się za siebie i zobaczyłam 11-metrową falę na oceanie. I wtedy już tacie powiedziałam, że mi się to, tato, nie podoba.
10: Tak, wróciła na dół i zaczęła dalej malować, a naszą rolą było to, by dokończyła to malowanie w spokoju, już później gdzieś tam w porcie. Oczywiście nigdy nie staramy się wypływać w sztorm, to nie mądre. I gdyby tylko prognozy pogody były trafne, to byśmy pewnie na nim nie pływali, ale niestety nie są trafne i co już nas spotykają trudne warunki na morzu. Chyba nigdy nie zbliżyliśmy się do takiej granicy, w którym ja bym poczuł potężne niebezpieczeństwo, chociaż ona pewnie trochę nie jest w tym miejscu, co typowych żeglarzy, szczególnie śródlądowych. To wiem, że nie ma takiego statku, który przetrwa wszystko na morzu i lepiej tam wtedy nie być. Staramy się robić co możemy, żeby nas wtedy tam nie było.
8: Słuchajcie, musimy kończyć naszą rozmowę. Ja wam gratuluję waszego kolejnego literackiego dzieła. Życzę powodzenia. Wymyślajcie, co tylko się da na przyszłość. I co? Widzimy się przy następnej okazji, kiedy będziecie w Warszawie. Bardzo dziękuję. Kalina Jakubczak.
9: Pozdrawiam.
8: Był z nami także kapitan Adam Jakubczak.
10: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy TGFM i my też państwa słuchamy.
8: Tak, dziękuję bardzo. A my teraz zapraszamy państwa na informacje Radia Tok FM. Po nich rozpoczynamy życie w zdrowiu między 14 a 15.

0: jadłeś tego placka,
1: rozsypana sól
0: Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
1: Uśmiech losu czy zaskoczenie.

0: przeprowadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i modl się do świętego Jacka.
2: Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Porozumienie irańsko-amerykańskie coraz bliżej. Znamy treść propozycji mającej zakończyć wojnę. We Francji służby przygotowują się na szczyt G7. Projekt Tato w Krakowie. Ojcowie chcą się spotykać, żeby rozmawiać o rodzicielstwie. Minęła 14. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Agencja Reutera informuje o założeniach memorandum irańsko-amerykańskiego, które ma doprowadzić do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykański prezydent Donald Trump i pakistański negocjator wczoraj ogłosili, że do podpisania porozumienia dojdzie dzisiaj. Teheran jednak nadal ma rozważać, czy to zrobić. Według irańskiego urzędnika, na którego agencja się powołuje, Iran ma zgodnie z propozycją natychmiast otworzyć cieśninę Ormus dla wszystkich statków handlowych, a Stany Zjednoczone zakończyć blokadę irańskich portów. USA miałyby znieść na pewien czas wszystkie sankcje dotyczące irańskiej ropy naftowej, dzięki czemu Iran mógłby sprzedawać ropę i otrzymywać z niej zyski. Jest też mowa o odmrożeniu irańskich funduszy oraz zobowiązaniu Iranu do tego, że nie będzie produkować ani zabiegać o pozyskanie w inny sposób broni atomowej. W sumie ponad 13 tysięcy policjantów i żandarmów zostało wysłanych w celu zabezpieczenia szczytu G7 we Francji, który rozpoczyna się jutro. O bezpieczeństwo miasta Evian, jego okolic, ale także Jeziora Genewskiego oraz przestrzeni powietrznej zadba również 900 żołnierzy, informuje Emmanuel Dubé, prefektka Departamentu Górna Sabaudia.
11: Ryzyko związane z tym ważnym wydarzeniem to przede wszystkim ogólne ryzyko związane z kontekstem międzynarodowym. Zagrożenie terrorystyczne, które nadal stanowi poważny problem we Francji, ryzyko możliwego sabotażu, ryzyko ataków cybernetycznych oraz ryzyko niepokojów publicznych w takiej czy innej formie.
10: Do francuskiego miasteczka między 15 a 17 czerwca zjadą się przywódcy państw grupy G7 oraz Unii Europejskiej. Gospodarze szczytu zaprosili do udziału w niektórych sesjach roboczych. Również przywódców kilku krajów spoza siódemki. Wśród nich jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Politycy mają nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę zakazującą tzw. patostreamów. Sejm przyjął przepisy w tej sprawie w czwartek, a chodzi o to, że osoby, które dla własnych korzyści pokazują w internecie rzeczy zabronione, znęcanie się nad zwierzętami czy poniżanie innych ludzi, nawet jeśli jest to pozorowane, mogli podlegać karze do 3 lat więzienia. Kara może być też wyższa o 2 lata, jeśli pokazywana jest osoba małoletnia. Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że prezydent nie będzie oglądał się na sprzeciw Konfederacji. Według senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent i jego urzędnicy lubią jednak szukać pretekstów do weta.
12: Ale mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją,
2: że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
10: Jeśli ustawa nie uderza w wolność słowa, to prezydent ją podpisze, przekonuje Tobiasz Bochański z PiSu.
12: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju padostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
10: Na razie ustawę musi jeszcze przyjąć Senat. Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego coraz częściej o pomoc proszą sztuczną inteligencję. Oprócz czata GPT powstają nawet specjalne aplikacje wirtualnego terapeuty. Czy w ten sposób, zamiast pomóc, sobie nie zaszkodzimy? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Psychoterapeutka Daria Cyrazy mówi w TOK FM, że korzystanie z takich rozmów z czatem jest coraz popularniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy mamy problem z zapisaniem się do psychologa, bo nie ma terminów. Jak dodaje, nie jest zdecydowaną przeciwniczką tej metody.
14: Użytkownicy często mówią o tym, że oni są w stanie z tym swoim wirtualnym terapeutą nawiązać taką bliską relację. Natomiast, taki duży wykrzyknik, ta technologia, ona nigdy nam nie zastąpi w 100% normalnej relacji z żywym człowiekiem.
13: Jak mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog, w zakresie porad dotyczących zdrowia psychicznego warto uważać.
15: Rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczne. Co prawda twórcy modeli językowych tłumaczą, że starają się zabezpieczać te modele na różne sposoby, sprawie, żeby nie były one szkodliwe w doradzaniu i żeby jak najczęściej kierowały do specjalistów.
13: Ale jak mówią eksperci, problem w tym, że część internautów potrafi te zabezpieczenia obchodzić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Warsztaty, spacery po Nowej Hucie i spektakl teatralny to tylko część inicjatyw w ramach realizowanego przez Ośrodek Kultury Norwida projektu Tato w Krakowie. Chcemy przełamywać stereotypy na temat ojcostwa, tłumaczy Filip Komajda z Norwida.
16: Mam takie doświadczenie, że bardzo często kobiety, kiedy się spotykają, bardzo często szybko schodzą na ten temat dzieci i rozmawiają o tym, a faceci raczej, wydaje mi się, często go mijają, gdzieś tam mówią o innych rzeczach między sobą, a ta rozmowa o dzieciach jest super i dzielenie się tym, jak bardzo je kocham, jak co nam się zdarzyło, co było zabawnego, a co było też trudnego, jest bardzo ważna i też otwierająca.
10: Więcej szczegółów na stronie nowochódzkiego Norwida. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
17: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
18: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
10: Burzowo dzisiaj, są ostrzeżenia dla 11 województw. Zagrzmi wszędzie, tylko nie na południu. Od 13 do 19 stopni. W nocy przelotne opady deszczu, na termometrach od 8 do 12. Chłodniej w górach, a jutro znowu deszcz i najwyżej od 14 do 20.
17: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
18: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Będziemy przez najbliższą godzinę rozmawiać na tematy medyczne i już teraz mogę Państwu powiedzieć, że będzie między innymi o misji polskich lekarzy na Jamajkę. Będzie z nami Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata. To po godzinie 14.40. A już teraz chciałbym przedstawić mojego pierwszego rozmówcę w naszym cyklu. Profesor Maciej Harat, koordynator Zakładu Neuroonkologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy, jest z nami. Panie profesorze, dzień dobry, kłaniam się.
21: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło.
20: Całkiem niedawno.
21: Bardzo, tak? Bardzo serdecznie dziękuję za czas poświęcony na tą tematykę.
20: A tak, to nasza powinność, przynajmniej chcemy wywiązywać się z tej misji dla naszych słuchaczy. To ja spieszę już z informacją, o czym dziś mówić będziemy. Otóż 8 czerwca obchodziliśmy Dzień Guza Mózgu. Przyznam, że mam taki niemały dysonans poznawczy, bo dzień to raczej kojarzy się i obchody z czymś korzystnym, z czymś czymś ciekawym, miłym i przyjemnym. Natomiast guz mózgu no, znany jest nie tylko w medycynie, ale także w powszechnej opinii, percepcji jako nowotwór, choroba, z którą trudno skutecznie walczyć. Właściwie to jest dobre postawienie sprawy przeze mnie, panie profesorze, czy też natychmiast pan zaprotestuje?
21: Doskonałe, tak. Uważam, że z jednej strony oczywiście powinniśmy podkreślać ten problem i bardzo ważnym jest fakt, że znaleźliśmy powód, dla którego powinniśmy o tym mówić, czyli ten dzień guza mózgu. Bo guzy mózgu, przynajmniej pierwotne nowotwory mózgu, są rzadsze niż inne nowotwory i z tego względu mogą być nieco zapomniane, nie chciałbym powiedzieć, że pominięte, bo świadomość w społeczeństwie jest, ale warto o tym mówić, bo wciąż są najgorzej rokujące i obecnie możemy powiedzieć, że najczęstszy pierwotny nowotwór mózgu, czyli guz mózgu najczęstszy, złośliwy, to jest właśnie ten najbardziej złośliwy. Czyli taki nowotwór, który ma bardzo złe rokowanie i przez wiele, wiele lat niewiele zmieniło się w tym leczeniu, ale na szczęście trochę się zmieniło i cieszę się, że mamy okazję też dzisiaj o tym powiedzieć.
20: Ale panie profesorze, to jest tak, że przy całym rozwoju medycyny, technologii, sztucznej inteligencji, która niewątpliwie jest też no, pewnym obszarem w medycynie, który niewątpliwie pomaga, to właśnie nowotwory mózgu no, są najmniej podatne na tę nowoczesność, bo są tak skomplikowane, bo dotyczą tak wrażliwego organu naszego ciała, a jakim jest mózg?
21: No, przede wszystkim to, że jesteśmy mniej skuteczni w leczeniu nowotworów mózgu, musi wynikać z tej charakterystyki i mikrośrodowiska, w którym one rozwijają się. Czyli powiedziałbym tutaj na pierwszym miejscu barierze krew-mózg, czyli trudności w dotarciu leków do guza, do celu, którym jest nowotwór rozwijający się w mózgu, mniejsze stężenia tych leków powodują ich mniejszą skuteczność. I tutaj trudno wiązać to ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja na pewno pomaga na wielu etapach i w badaniach nad nowymi substancjami, w szybszym, skuteczniejszym, bardziej precyzyjnym leczeniu, chociażby promieniowaniem, ale wciąż ta bariera podstawowa, czyli to, żeby dotrzeć farmakoterapią, dotrzeć immunoterapią do tych guzów, co udało się i zmieniło olbrzymie, to znaczy w olbrzymi sposób skuteczność leczenia innych nowotworów, tutaj wciąż jest zawodne i ogranicza to tą skuteczność. To jest pierwszy problem. Drugi problem, który w przypadku złośliwych nowotworów mózgu powoduje, że nie jesteśmy skuteczni w usunięciu chirurgicznym, nie jesteśmy tak skuteczni w napromienieniu, to jest to, że te guzy mają bardzo słabo widoczną granicę. W obrazowaniu, które obecnie jest powszechne, czyli w rezonansie magnetycznym, możemy rozpoznać guza mózgu. Możemy powiedzieć, gdzie jest jego epicentrum, ale nie możemy powiedzieć, gdzie jest jego granica. I nie znając tej granicy dokładnie, trudno być miejscowo skutecznym, czyli zastosować inne metody niż ta farmakoterapia, czy immunoterapia, w zwalczeniu tej choroby. Więc z dwóch stron mamy ograniczenia, z dwóch stron mamy bariery i przez lata to spowodowało, że skuteczność nie zmieniała się tak, jakbyśmy tego oczekiwali w naszego leczenia. Wydaje mi się, że też warto tutaj wrócić do historii, bo historia jest bardzo wiele nas uczy. Tutaj w latach 20. był słynny neurochirurg Walter Dandy, który wykonywał w zasadzie lobektomię, usuwał nie tylko guza, usuwał znaczną część mózgu, no powodując bez wątpienia pogorszenie jakości życia, często niedowładu u chorych, a te guzy i tak nawracały, ponieważ one wywodzą się często, a przynajmniej na swoim etapie rozwoju naciekają głębokie struktury mózgu i odradzają się w drugiej półkuli. I tak były niepowodzenia i nie dość, że była gorsza jakość życia, to ten nowotwór nawracał. To pokazało skalę problemu i na szczęście zmieniło tok myślenia w leczeniu, w wykonywaniu zabiegów operacyjnych. Obecnie zabiegi operacyjne zmieniły się znacznie i pacjenci opuszczają salę operacyjną bez pogorszonej jakości życia. Taki jest przede wszystkim cel usunięcia glejaka wielopostaciowego i tutaj jest niewątpliwy postęp.
20: Panie profesorze, czy można już mówić o tym, że jest zespół sygnałów wstępnych, które dostajemy, a które świadczyłyby być może o wczesnym rozwoju tej choroby nowotworowej? Czy cały czas jeszcze jest to na tyle nierozpoznane, że trudno to opisać i uwrażliwić, co za tym idzie, potencjalnych pacjentów?
21: Doskonały punkt. To jest innym właśnie problem. Jest z tym, że nie możemy wykonać testu, który pozwoli nam na wczesne wykrycie tych nowotworów. Olbrzymią tragedią jest to, że budzimy się rano, jesteśmy zdrowi, w ciągu dnia pojawiają się problemy z mową i to się okazuje nie zmęczenie, tylko właśnie glejak. Wczoraj było dobrze, dzisiaj budzę się, jest napad padaczkowy. Z tych sygnałów nie ma, albo są bardzo niespecyficzne, a dowiadujemy się o tym, że mamy guza, który jest niestety, wiąże się z bardzo złym rokowaniem i wymaga agresywnego leczenia. Na razie nie możemy takich wykonać badań jak choćby w raku płuca, czy w raku piersi, tomografię, mamografię, żeby wykrywać te guzy wcześniej i wcześniej reagować. Tak jak nie możemy powiedzieć, co je powoduje. Tych koncepcji było bardzo wiele. Na przestrzeni wieku to badane były od infekcji wirusowych, przez urazy, przez palenie papierosów. No tutaj ograniczenie

0: albo i bez powodu.
1: Panie profesorze, ale skoro zahaczył pan o to promieniowanie jonizujące, to powiedzmy, jakie może być źródło tego promieniowania, nawet jeśli to ono musiałoby być w naprawdę dużej dawce, żeby w sposób rzeczywisty wpłynąć. To są na przykład badania obrazowe, urządzenia medyczne?
0: Nie. To raczej u chorych, którzy byli leczeni na przykład z powodu białaczki, to wówczas mogą pojawiać się nowotwory. To też są częściej nowotwory nie tak złośliwe. To są oponiaki, z którymi łatwo walczyć, ale faktycznie podane promieniowanie na duży obszar w wysokiej dawce, a nie promieniowanie takie, które wykonujemy w celu badań diagnostycznych.
1: Panie profesorze, wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Dzień guza mózgu jest pretekstem do tego, by o tej chorobie porozmawiać. Profesor Maciej Halat jest z nami, koordynator Zakładu Neuroonkologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Proszę, byście państwo pozostali z nami. Informacje.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
2: Przed kim uratowałeś?
1: Przed Turkami.
2: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
1: tak. Tak, dokładnie.
2: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Kaufland jest fresh!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh! Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 14.20, to są informacje Tok FM. Emil Górny, dzień dobry w niedzielę. Na początek przyszłość Bliskiego Wschodu. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Nie określił jednak, kiedy zostanie porozumienie zawarte, a do tego tematu wrócimy w informacjach Tok FM. Teraz rosyjskie próby omijania sankcji. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że polecił siłom zbrojnym przejąć tego dnia tankowiec rosyjskiej floty cieni, który zmierzał przepłynąć kanał La Manche. Wdzięczność Londynowi wyraził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Statek będzie przetrzymywany pod nadzorem u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa.

0: koniec sport. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w portugalskim Montemor srebrny medal Mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Polka w bardzo zaciętym finale przegrała z Niemką o 84 sekundy. Trzecia była Węgierka. Kolejne informacje o 14.40.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Kłaniamy się Państwu ponownie. Jest z nami profesor Maciej Harat, koordynator Zakładu Neuroonkologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Panie profesorze, dzień dobry ponownie.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie.
2: Tak, Dzień Guza Mózgu jest pretekstem, który przypadał na 8 czerwca do tego, by porozmawiać o tym postępującym, złośliwym i trudnym do wyleczenia nowotworze. Panie profesorze, zadam pytanie, które myślę, że też wiele wyjaśni. Pan mówił o pierwotnych postaciach nowotworu mózgu właśnie. Czy nowotwory mózgu bywają konsekwencją nowotworów zlokalizowanych w innych częściach naszego ciała? Są nowotworami wtórnymi, czy też nie ma o tym mowy?
3: Niestety tak. Bardzo częstym powodem objawów neurologicznych i najczęstszym powodem, czy najczęstszą przyczyną guzów mózgu są przerzuty do mózgu z nowotworów zlokalizowanych poza ośrodkowym układem nerwowym. Czyli najczęstszym tutaj byłby rak płuca. I to gruczołowy rak płuca obecnie dominuje. W takich analizach, których prowadziliśmy też u naszych chorych, to 50% przerzutów do mózgu stanowi rak gruczołowy płuca, czyli ten, który niekoniecznie związany jest z paleniem papierosów i z którym wciąż musimy walczyć. Natomiast mamy też znacznie skuteczniejsze metody leczenia i tutaj poprawa jest ewidentna na przestrzeni ostatnich lat. Można powiedzieć, że to jest prawdziwa taka rewolucja w leczeniu, miała miejsce w leczeniu przerzutów do mózgu i dzięki połączeniu skutecznego leczenia systemowego, czyli immunoterapii obecnie, i połączenia z leczeniem miejscowym, jakim jest stereotaktyczna radiochirurgia, mamy coraz większą, już naprawdę istotną grupę chorych, którzy mimo rozpoznanych przerzutów do mózgu funkcjonują znakomicie, wycofują się objawy i żyją wiele lat. To wciąż nie znaczy, że to jest, że to są wszyscy chorzy, więc oczywiście chcemy więcej, ale w przeciągu ostatniej dekady, kiedy stosowaliśmy leczenie napromienianiem całego mózgu i mogliśmy stosować małe dawki promieniowania do tego, co jest obecnie, jak technologia postąpiła, możemy podać bardzo precyzyjnie wysoką dawkę promieniowania na 1, 3, a nawet 20 przerzutów w mózgu i wszystkie zniszczyć precyzyjnie i podać immunoterapię, żeby zapobiec temu, żeby pojawiły się ponownie, to mamy naprawdę tutaj powód do zadowolenia i postęp. Ale są to najczęstsze nowotwory w ogóle zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym. Możemy powiedzieć, że przerzutów do mózgu to jest około 20-40% wszystkich chorych z nowotworami rozwinie w ciągu swojej choroby przerzuty do mózgu wciąż. Więc licząc, że mamy 160 tysięcy przypadków nowotworów złośliwych w Polsce rocznie, to proszę zwrócić uwagę, jak olbrzymia to jest liczba chorych z przerzutami do mózgu. To są tysiące pacjentów rocznie.
2: Panie profesorze, my bardzo często, rozmawiając o tak groźnych chorobach i o trudności w leczeniu tych chorób, mówimy o samych terapiach. Natomiast bardzo rzadko dyskutuje się o systemie wsparcia dla chorujących. Czy oni, nie chcę zapytać, czy wymagają szczególnej opieki, ale jak inna jest to opieka w porównaniu z innymi pacjentami onkologicznymi?
3: Tak, dlatego też to był między innymi powód, który przyświecał nam powołaniu Zakładu Neuroonkologii, czyli takiej interdyscyplinarnej jednostki. Bo wiedzieliśmy już o leczeniu systemowym, powiedzieliśmy o radiochirurgii, czyli leczeniu promieniowaniem. Mówiliśmy o operacjach, czyli neurochirurgii. Musimy powiedzieć o rehabilitacji, bo większość pacjentów ma objawy osłabienia siły mięśniowej na jakimś etapie swojej choroby. I tutaj, no, o ile nie doszło do uszkodzenia dróg odpowiedzialnych za siłę mięśniową, to możemy liczyć na to, że pacjent powróci do swojej sprawności, jeśli nowotwór się wycofa. Szczególnie tutaj właśnie mówiąc o przerzutach do mózgu. Te przerzuty dosyć szybko się wycofują po leczeniu i pacjent poddany rehabilitacji ma szansę wrócić do swojej pierwotnej sprawności, więc rehabilitacja jest niezwykle ważna. Neurologopeda, trenowanie mowy, trenowanie pamięci, psycholog, który będzie pracował, przecież no, rozpoznanie może być traumatyczne, może wciąż budzić lęk u chorych, u rodzin, więc ta praca na wielu etapach, na wielu poziomach jest bardzo ważna. No, trudno mi powiedzieć, czy jest to bardziej złożone niż w innych nowotworach, ale na pewno wymaga takiej zespołu, który jest skoncentrowany na leczeniu tych nowotworów z wielu stron i bardzo cieszę się, że no, idziemy w tą stronę, udaje nam się znaleźć takich ludzi, którzy poświęcają swoje życie na to, żeby poprawić jakość życia i wyniki u tych pacjentów.
2: No właśnie, to też pomówmy o całym zastępie specjalistów, lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, którzy pracują. Wymaga ta praca od nich specjalnych kwalifikacji, dodatkowych kwalifikacji, tak jak trudnością inną niż wszystkie jest prowadzenie terapii i leczenia tego typu nowotworów?
3: Żeby zajmować się radioterapią ośrodkowego układu nerwowego, trzeba skończyć specjalizację z radioterapii onkologicznej. Natomiast dalsza droga to jest już doświadczenie i tutaj nie ma dodatkowych kursów, certyfikatów, które miałyby to ograniczać. Raczej przede wszystkim chęci, no doświadczenie z leczenia nabyte podczas specjalizacji, to jest pierwszy krok. To samo dotyczy neurochirurgów. Nie mamy odrębnej ścieżki, dodatkowych kursów dla neurochirurgów, tylko chęć i poświęcenie się temu problemowi. To samo wśród onkologów. Więc trudno powiedzieć, żeby to była dodatkowa ścieżka. Natomiast na świecie bywa różnie. Jest specjalizacja z neuroonkologii w niektórych miejscach na świecie, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Istnieje taka specjalizacja, z której która jest specjalizacją dodatkową po zrobieniu jednej z tych pierwszych podstawowych specjalności, czyli radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej czy neurochirurgii albo neurologii. I tam można odbyć do trzech lat dodatkowy staż podyplomowy i zostać neuroonkologiem. Również w Polsce, idąc tam troszeczkę tym tropem, rozwinęliśmy, czyli utworzyliśmy Polskie Towarzystwo Neuroonkologii po to, żeby zintegrować przede wszystkim środowisko kliniczne z naukami podstawowymi. Takie towarzystwo powstało w ubiegłym roku i bardzo cieszymy się, że bardzo liczne grono nauk podstawowych, czyli badaczy, biologów, chemików, genetyków włączyło się w te prace po to, żebyśmy szybciej przeszli ten transfer od pomysłu, od idei do kliniki, połączyli nasze siły, nasze spojrzenia w taki interdyscyplinarny sposób. Wydaje mi się, że to może zwiększyć nasz potencjał badawczy i przybliżyć nas do poprawy wyników w leczeniu glejaków.
2: Panie profesorze, czy pewnie domyślam się odpowiedzi, specjalistów w tej dziedzinie, w tej specjalności jest wciąż za mało?
3: Niestety tak. Oczywiście ta odpowiedź jest jasna. W ogóle w onkologii specjalistów jest za mało i mówię tutaj zarówno o radioterapii onkologicznej, jak i onkologii klinicznej. Wynika to po części też z tego powodu, że na szczęście pacjenci dłużej żyją i wymagają leczenia przez wiele lat. To leczenie stało się leczeniem przewlekłym, często powtarzanym. Ale tak, no, potrzebujemy więcej specjalistów, więcej lekarzy, w onkologii na pewno.
2: Panie profesorze, co jeszcze powinniśmy wiedzieć, chcąc podkreślić istotę waszej działalności specjalistów, ale też i gdzieś z empatią spoglądać na pacjentów z nowotworami mózgu?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim nie powinniśmy koncentrować się na tym, że jest to tak złe rokowanie. Oczywiście o tym trzeba mówić, ale praca z tymi pacjentami daje olbrzymią satysfakcję. Każdy krok do przodu, a każdy pacjent, któremu jednak udało pokonać się tą chorobę, no jest budującym doświadczeniem do tego, żeby iść dalej. Poza tym wszyscy ci, którzy szukają, chcieliby osiągnąć rzeczy, które są wyzwaniem, trudne, to jest chyba najbardziej ekscytująca część medycyny. Z uwagi na to, że po pierwsze zmienia się niesamowicie technologia, zmienia się też właśnie rozwój sztucznej inteligencji, o czym wspomniał pan redaktor, też powoduje dodatkowy postęp. Zmienia się farmakologia, zmieniają się właśnie, rozwijają się też te takie pola wcześniej niezagospodarowane, jak z tych wielu specjalności, więc postęp zachęca do tego, żeby pomóc wszystkim pacjentom dotkniętym tym chorobą, a wyniki, które zmieniają się, o czym wspominaliśmy, czyli leczenie, które kiedyś było, czy wyniki leczenia były liczone w tygodniach, jak w przypadku rozpoznanych przerzutów do mózgu, a teraz możemy powiedzieć, pomożemy i wyleczymy, wyjdziecie z tego, wrócicie do pracy. To jest wielka satysfakcja, którą ja miałem okazję, szansę przeżyć na przestrzeni ostatnich lat. Mam nadzieję, że każdy, kto zajmie się też tą dziedziną w najbliższych latach, doświadczy kolejnych przełomów i będzie to motywacja do dalszej pracy, a nie tylko poczucie rezygnacji.
2: Bardzo dziękuję panu, panie profesorze, za poświęcony nam czas, za to, że był pan z nami i też nasza rozmowa mogła przebiegać w ten właśnie sposób. Profesor Maciej Harat, koordynator Zakładu Neuroonkologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy, był naszym gościem. Kłaniam się panu, pozdrawiam, dobrej nocy.
3: To ja bardzo serdecznie dziękuję za zajęcie się tematem. Pozdrawiam serdecznie.
2: Wracamy już za chwilę z naszym programem.

0: Autopromocja.
1: Poranne bieganie, afirmacje przed lustrem i rytuały z Instagrama, na które nie masz ani czasu, ani siły, ani ochoty. A dbanie o dobrostan wpisane jest jako kolejny punkt do odhaczania na liście zadań. To niestety tylko buduje kolejną presję. A o tym, co naprawdę daje szczęście, w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 14:40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek ukraińska odpowiedź dla Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ataki dronów na zakłady chemiczne i obiekty naftowe w Rosji i poinformował o wstrzymaniu ruchu na 6 lotniskach w tym kraju. Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła, powiedział polityk. Prezydent Karol Nawrocki powinien poruszyć w USA kwestię zwiększenia obecności wojsk i unieważnienia wizy Ziobry. Tak twierdzi wicepremier, minister spraw zagranicznych. Jak mówił Radosław Sikorski dziś w Opolu, jeśli dojdzie do rozmowy prezydentów, nieformalnej nawet, no to po pierwsze przyklepanie obietnicy o zwiększeniu, choć nie wiemy do jakiego pułapu, obecności amerykańskiej w Polsce. Ona naszym zdaniem powinna być zwiększona tam, gdzie jest naprawdę potrzebna, czyli na wschodniej flance, powiedział minister spraw zagranicznych. Na koniec sport. Polscy siatkarze pokonali w Chinach Ukrainę 3-2 w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Zespół trenera Nikoli Grbicia w Chinach odniósł 2 zwycięstwa i poniósł 2 porażki. Kolejne informacje o 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Kłaniamy się Państwu ponownie. To jest Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. A naszą kolejną rozmówczynią jest Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
16: Dzień dobry, witam Pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
15: Chcemy dziś podjąć temat grupy polskich lekarzy i studentów z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którzy wyruszają na 3-tygodniową aż misję humanitarną na Jamajkę. Potrwa ona od 19 czerwca do 10 lipca. Proszę powiedzieć, co to za przedsięwzięcie, o jaką pomoc chodzi, jaką misję humanitarną Jamajka nie kojarzy nam się, a próbuję zrobić taką retrospektywę newsową z ostatnich miesięcy, tygodni, z miejscem, w którym doszłoby do katastrofy, doszłoby do jakiegoś kryzysu.
16: Tak, to prawda. Jamajka tak się nie kojarzy, natomiast musimy pamiętać, że Jamajka to nie jest tylko miejsce turystyczne, ale również kraj o bardzo, bardzo niskim poziomie życia, zwłaszcza dla osób, które nie mieszkają w tych rejonach turystycznych, które nie czerpią z tego zysku, a tak zwykle jest z większością mieszkańców tego kraju, więc Jamajka oprócz tych rajskich plaż i zagranicznych hoteli, to również są takie zapomniane przez wszystkich wioski, w których tak naprawdę nie ma dostępu do opieki medycznej, w których lekarz nie bywa. Większość pacjentów naszych stomatologów to ludzie, którzy bardzo rzadko z opieki medycznej korzystają.
15: Czyli od razu mamy już odpowiedź na drugie moje pytanie, które chciałem zadać. Jakiej specjalności będą lekarze, którzy zdecydowali się na wyjazd? Chodzi o opiekę stomatologiczną mieszkańców Jamajki.
16: Tak, tym razem Stowarzyszenie dla Świata wysyła stomatologów. To jest wyprawa organizowana przez jednego z profesorów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pana Kacpra Nijakowskiego, który szkoli kadrę medyczną, ale również ma ogromne serce, którym dzieli się z innymi. To jest ogromne przedsięwzięcie, które wymagało naprawdę wielkiego wysiłku logistycznego. Natomiast dzięki wytrwałości pana profesora ono właśnie dochodzi do skutku. Cieszymy się bardzo z tego, ponieważ wiemy, że na miejscu ta pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna.
15: Gdyby zechciała pani opowiedzieć, a mamy trochę czasu, jak będzie, po pierwsze, jak wyglądała rekrutacja do takiego wyjazdu? Czy są to tylko studenci, czy też już lekarze z pewnym zasobem empirii? W jaki wreszcie sposób zamierzają ci, którzy tam wyjadą, tam działać? To znaczy będą, nie wiem, mobilne punkty, które będą poruszać się od miejsca do miejsca i tam zapraszać mieszkańców do tego, by po pierwsze taki przegląd stomatologiczny zrobić, a później ewentualnie pomocy udzielić? Gdyby pani zechciała opisać nam całą logistykę, która jest z tym związana.
16: Aha, otóż nasi wolontariusze będą przyjmować swoich pacjentów w przychodni prowadzonej przez Polki, przez siostry zakonne sercanki w Magoti. To jest taka misja, która ma już kilkanaście lat, a właściwie dopiero, bo jak na misję to jest młoda, natomiast tam istnieje przychodnia i w tej przychodni jest kilka stanowisk stomatologicznych, unitów stomatologicznych. Mówię o tym, ponieważ już w zeszłym roku taka misja miała miejsce. Również zespół z Poznania wyruszył, również pod kierownictwem pana profesora Kacpra Jakowskiego. W związku z tym jest już doświadczenie w tym temacie i wiemy, że na miejscu już czekają pacjenci. Tam, w tym miejscu, bywa stomatolog, ale raz w miesiącu. I jeśli porównać by ten czas, który spędzają tam wolontariusze, to oni w trakcie tych 3 tygodni przyjmą tylu pacjentów, ile ten stomatolog w trakcie roku. Więc proszę sobie wyobrazić skalę tej pomocy. Cóż, to są warunki są polowe. No, jakby tutaj nie ma co liczyć na zaawansowany sprzęt. Będą wysokie temperatury, bo w dzień one sięgają od 30 do 40 stopni. Będzie pewnie ciężko. Nasi wolontariusze będą pracować od rana do godziny 18, więc założenia mamy bardzo ambitne. Będą pracować stacjonarnie. Natomiast wszyscy tam w okolicy są poinformowani, że stomatolodzy przyjeżdżają, więc każdy, kto zmaga się z jakimiś dolegliwościami, na pewno taką pomoc uzyska.
15: Jak wyglądała rekrutacja do takiego wyjazdu? Nie wiem, ogłosiliście państwo, że jest taka możliwość, czy też w inny sposób namówiliście specjalistów do tego, by się na Jamajkę wybrali?
16: To ta rekrutacja odbywała się przez cały rok na zasadzie rozmów pana profesora ze znajomymi lekarzami, bo oprócz trójki studentów, którzy tam będą, będzie również szóstka stomatologów, którzy będą czuwać merytorycznie nad całym przedsięwzięciem. Studenci również zostali zrekrutowani spośród tych, którzy chcieli wyjechać. Dla nich jest to pierwszy tego typu wyjazd, ale z mojego doświadczenia wynika, że jeśli ktoś zaczął już jeździć w takie miejsca, to tak naprawdę to zostaje z człowiekiem na długie lata. Pana Kacpra Niejakowskiego znam od mniej więcej kilkunastu lat. On był wcześniej wolontariuszem. To nie jest jego pierwszy tego typu wyjazd. To tego bakcyla, kiedy raz się połknie, to on w człowieku zostaje. I my mamy nadzieję, że dzięki temu wyjazdowi zbudujemy również taką kadrę ludzi, którzy będą służyć pacjentom w rozmaitych miejscach na świecie. A skoro już o tym rozmawiamy, to bardzo pilnie poszukujemy stomatologa do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jeśli ktoś chciałby wyjechać i pracować tam przez może 3, może 4 tygodnie, serdecznie zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata. Przepraszam, że korzystam z tej okazji, ale to jest dla mnie bardzo ważne, aby tam na miejscu zapewnić opiekę stomatologiczną, bo wyobraźmy sobie, proszę Państwa, miejsce, w którym stomatologów naprawdę nie ma, w którym stomatologa nigdy nie było, albo w którym bywa stomatolog bardzo rzadko. No i w takich miejscach ludzie zmagają się z bólem zębów naprawdę latami. Więc jeśli możemy komuś pomóc, to serdecznie do tego zachęcam.
15: Zastanawia mnie nad tym, czy można mówić w tym wypadku o takiej obustronnej korzyści, bo przebywając, myślę o specjalistach, do miejsca, w których nie ma opieki stomatologicznej na co dzień, pomagamy w ten sposób, no, wy pomagacie innym, ale z drugiej strony to też znakomite takie pole zdobywania doświadczeń dla tej kadry, która być może po raz pierwszy będzie działać w warunkach dalekich od optymalnego komfortu.
16: Tak, ale nie chcemy jakoś w ten sposób tak ustawiać tej sytuacji, ponieważ bardzo nam zależy na podtrzymaniu godności tych pacjentów. Ci pacjenci będą tak samo traktowani jak pacjenci.
15: Co do tego nie mam wątpliwości, natomiast praca w gabinetach wyposażonych w sposób optymalny w Polsce różni się zapewne od pracy w gabinecie na Jamajce, jak sama pani wskazała, w dość biednym regionie, gdzie tej opieki właściwie nie ma.
16: Tak, tak, zdecydowanie. Ja sama wielokrotnie bywałam na takich misjach. Ja co prawda wyjeżdżałam z okulistami, ale to prawda, że tam można zdobyć takie doświadczenie, którego nie ma nigdzie indziej. No i cóż, czasami jedynymi dostępnymi narzędziami jest to, jak mawiamy z wolontariuszami, co mamy między uszami, czyli nasz mózg, czyli czasem trzeba naprawdę korzystać z bardzo nowatorskich sposobów, no ale takie warunki hartują również psychicznie, ponieważ no, jest wiele nieprzewidzianych sytuacji, jak choćby braki w dostawie prądu. I ta wiedza procentuje tutaj. Oczywiście, że tak, ale lekarze, którzy wracają też z misji, mówią o wielkiej wdzięczności swoich pacjentów. Ci ludzie naprawdę niewiele mają. I na przykład słyszałam taką historię również z Jamajki, że lekarze witali swoich pacjentów codziennie rano, śpiewając im piosenki Boba Marleya. Więc naprawdę to tak wiele wzruszających momentów przed nimi, myślę, no i też takie niezapomniane chwile.
15: Czy są specjaliści, którzy regularnie wybierają się na takie misje, bo to polubili, bo uznają to właśnie za możliwość zdobywania doświadczeń nie tylko tych zawodowych, ale także społecznych?
16: Oczywiście, że tak. Całe szczęście są tacy ludzie. Ja sama współpracuję z grupą okulistów, którzy wyjeżdżają na misję już od 10 lat. To jest grupa o tym samym składzie, niezmienionym od 10 lat, którzy przywracają tam wzrok, operując zaćmę. My w Stowarzyszeniu dla Świata prowadzimy wiele takich misji i kolejne planujemy już na jesień tego roku. I no, wszyscy mówią o tym, naprawdę jest bardzo męcząco. Dojazd na miejsce zajmuje kilka dni. Jedziemy po takich drogach, które naprawdę są bardzo nieutwardzone. Jeden z naszych lekarzy cierpi na chorobę lokomocyjną, ale satysfakcja, którą mają po powrocie, którą mają w trakcie, to jest nieporównywalne z niczym innym. Wdzięczność tych pacjentów. Czasem ludzie nam przynoszą naprawdę kilka bananów, które gdzieś tam uhodowali, żeby wyrazić tą swoją wdzięczność. To są takie niezwykłe chwile, takie bardzo, bardzo blisko tych ludzi i zresztą pomoc ma to do siebie, że jest naprawdę taka karmiąca dla obu stron, nie tylko dla tej, którą się wspomaga, ale również dla tych, którzy tą pomoc niosą.
15: Tak się zastanawiam, że ta trzytygodniowa wyprawa, biorąc pod uwagę też trudy i czas podróży, no to efektywnej pracy niestety nie będzie zbyt dużo, nie w sensie zaangażowania, tylko w sensie możliwości, no bo też jest jakiś próg wytrzymałości lekarza, który powinien podchodzić ze świeżym umysłem każdego dnia do swojej pracy. Czy myśleliście Państwo, żeby tę misję wydłużać nieco? Ta potrwa równo 3 tygodnie.
16: Tak, to prawda. Tylko cały problem polega na tym, my oczywiście bardzo chętnie byśmy wydłużali w ogóle w nieskończoność. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby tam była ta opieka na stałe. Natomiast problem polega na tym, że nasi lekarze mają również pacjentów tutaj w Polsce, mają swoje zobowiązania i muszą po 3 tygodniach wrócić do swojej pracy. Zresztą teraz bardzo trudno znaleźć mi kogoś, kto mógłby na przykład pójść ze mną do telewizji wieczorem. Każdy z lekarzy, których pytałam, ma wieczory zajęte, ponieważ nadrabia tutaj tych wszystkich pacjentów, których nie przyjmie w trakcie swojego pobytu na Jamajce, więc świetnie by było, aby mogli zostać dłużej, natomiast no, liczymy się, no, realne życie jest zupełnie inne, więc korzystamy też z tej możliwości, że chcą wyjechać, jeśli to jest tylko 3 tygodnie, cudownie. Planują przyjąć ponad 300 pacjentów i to trzeba powiedzieć, że jeden pacjent to nie jest też jedna usługa. To jest bardzo często wiele usług. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy stomatolog usuwał za jednym razem około 5 zębów stałych, ponieważ dla tych ludzi to była jedyna szansa na spotkanie stomatologa w całym swoim życiu. Więc cieszymy się, że wyjeżdżają i jakby myślimy o tym, którym uda się pomóc, a nie o tym, czego nie zdołamy tam na miejscu zdziałać.
15: Ja wobec tego trzymam kciuki, by po pierwsze ten wyjazd był udany, a także każdy kolejny zorganizowany przez Stowarzyszenie dla Świata, które pani reprezentuje. Justyna Janiec-Palczewska była z nami. Bardzo pani dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
16: Dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję, do usłyszenia.
15: Ja także Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, którego wydawczynią była Natalia Banaczek, a realizatorem dźwięku Michał Brodowski. Już za chwilę informacje, po nich Andymateria, Anna Wacławik oraz Anda Rottenberg. Do usłyszenia, kłaniam się.
2: Pani Ando, pani chyba nie na bagietkę tam pojechała, tak mi się wydaje.
17: Mówi pani o Paryżu?
2: No tak.
17: No nie, bagietkę to mamy już teraz w Polsce, ale...
2: Polską, a nie francuską.
17: Pojechałam tam, żeby odświeżyć sobie scenę artystyczną Paryża. Pretekstem była wystawa Liny Szapocznikow na stulecie jej urodzin.
2: Zapraszamy Państwa na Andymaterię, czyli na program o sztuce, który już po informacjach o 15 na antenie Radia Tok FM.
17: Anda Rottenberg.
2: Janna Wacławik, czekamy na Państwa.

0: Reklama.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
0: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Lekarka, która w ziemi chowała ludzkie płody z zarzutami, będzie też dochodzenie samorządu lekarskiego. Ustawa o patostreamie już przyjęta. U nas przewidywania, co zrobi prezydent i polityczne komentarze. Kolejna edycja wakacji z wojskiem i kolejne rekordy popularności. Żeby się zgłosić, trzeba się śpieszyć. Jest 15. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie lekarki, która na Podkarpaciu zakopywała ludzkie płody w ogródku. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte bez zawiadomienia.
19: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
18: 57-letniej lekarce grozić może od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Myślę, że Karol Nawrocki podpisze ustawę zakazującą tzw. patostreamerów, ocenia w rozmowie z TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński. Sejm przyjął przepisy w tej sprawie. Chodzi o to, że osoby, które dla własnych korzyści pokazują w internecie rzeczy zabronione, znęcanie się nad zwierzętami czy poniżanie innych ludzi, nawet jeśli to jest pozorowane, mogą podlegać karze do 3 lat więzienia. Kara może być wyższa o 2 lata, jeśli pokazywana jest osoba małoletnia. Razem z nami reporter TOK FM Tomasz Szwęskę. Tomku, co mówią dziś politycy na ten temat?
0: Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że prezydent ustawę podpisze i nie będzie oglądał się na sprzeciw Konfederacji. Według senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent i jego urzędnicy lubią jednak szukać pretekstów do weta.
15: Ale mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
0: Także Krzysztofowi Hetmanowi z PSL-u prezydent automatycznie kojarzy się z wetem.
20: Pan prezydent z weta uczynił pałacowy kij do okładania rządu.
0: Jeśli ustawa nie uderza w wolność słowa, to prezydent ją podpisze, przekonuje Tobiasz Bocheński z PiS-u.
21: Jeżeli ta ustawa potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
0: Na razie ustawę musi jeszcze przyjąć Senat. Tomasz Fęskę, TOK FM.
18: Czas na temat weekendu TOK FM. Narzędzia AI zagościły na dobre w polskich urzędach i instytucjach. Korzystamy z wirtualnych urzędników, automatycznego umawiania się na wizyty i inteligentnych wyszukiwarek. Warto więc wspomnieć o samorządzie, który przecierał szlaki w tej dziedzinie. Pionierem w korzystaniu ze sztucznej inteligencji jest bowiem Gdynia. Jak więc tam sobie radzą z nową technologią, sprawdzał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
22: Nowe technologie to domena młodych, więc Gdynia jako najmłodsze z dużych polskich miast szybko rozpoczęła przygodę z AI, mówi szef Gdyńskiego Centrum Informatyki Piotr Wiśniewski.
23: Rozpoczęliśmy nasze prace w 2012 roku, wdrażając pierwszego w Polsce wirtualnego urzędnika. W 2021 wdrożyliśmy miejskiego voicebota do umawiania wizyt.
22: Kolejnym pierwszym wdrożeniem jest obecnie praca z Plum, czyli polskim modelem językowym, który pomaga przeszukiwać urzędowe zasoby.
23: Po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? Albo na mojej działce są drzewa, chciałbym je wyciąć. I kieruję mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
22: Status cyfrowego poligonu Gdyni odpowiada i urzędnicy zapewniają, że wdrożenie kolejnych nowości to tylko kwestia czasu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: A na ten temat więcej piszemy na portalu tokfm.pl. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może się okazać przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. Na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
24: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
18: A wystarczy zgłosić się przez stronę, zostań żołnierzem, następnie przejść badania i czekać na rozpoczęcie szkolenia. Aż 8 nowych statków do specjalnych misji na naszych akwenach powstaje właśnie dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Pierwsze 3 wejdą do służby już tej jesieni, a chodzi o to, by służba mogła pomagać przy ewentualnych problemach, na przykład na morskich farmach wiatrowych. Jak mówi szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, nowe jednostki to przeskok cywilizacyjny.
25: Oprócz tego socjalnego, no to jest instalacja nowoczesnych, najnowocześniejszych technologii, chociażby z tego względu, że nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
18: Na pierwsze 3 nowe statki Sary rozpoczną służbę w tym roku w Łebie i we Władysławowie. Kolejne informacje w TOK FM o 15.20, teraz pogoda. Do końca dnia niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Jutro, podobnie jak dziś, nie będzie padać jedynie na krańcach południowo-zachodnich. Na termometrach jutro od 16 stopni na Pomorzu, przez 17 na wschodzie, 18 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 20 na Podkarpaciu.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Pani Ando, to może pani po francusku pochwali tą inicjatywę?
27: Którą, pani Anno?
26: No tą, na której brak narzekałyśmy w polskim przypadku, całkiem po polsku, w pewnej antymaterii utyskiwałyśmy na, powiedzmy, odchudzone obchody stulecia urodzin Aliny Szapocznikow. Francuzi jakoś wygląda na to, że bardziej się przejęli tym wydarzeniem.
27: No, powiedziałabym, tam obecność Szapocznikow jest w Paryżu w szczególności, jest znacząca, bo nie tylko Galeria Leeuwenbroek w dwóch swoich lokalach przy jednej tej samej ulicy w pobliżu Rue de Seine, czyli serca dzielnicy łacińskiej, pokazała wystawę dwuczęściową. Są rzeczy z kolejnych lat jej życia i twórczości, zaczynając od dzieł z Pragi, jeszcze dość realistycznych, a kończąc na ostatnim roku jej życia.
26: I jeszcze obowiązki pani domu. Słowa te mówi Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki w programie Andymateria, czyli cotygodniowym spotkaniu ze sztuką na antenie Radia Tok FM. Po 15 towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. I kontynuujemy.
27: Więc jest zadziwiająco dużo mało znanych rzeczy, szczególnie rysunków, o których nie będę opowiadać, dlatego że to by zajęło nam całą audycję. Chcę tylko powiedzieć, że to bardzo ważna wystawa.
26: W galerii prywatnej.
27: W galerii prywatnej, tak. I ciesząca się dużym powodzeniem. Ale Alina Szapocznikow jest też obecna na innej wystawie, zorganizowanej w bardzo znanym miejscu, czyli w Bourse de Commerce, w dawnym budynku zabytkowym giełdy, należącym obecnie do François Pinault, bardzo znanego kolekcjonera.
26: O, kiedyś już tam państwa zabraliśmy, bo już sam budynek zasługuje na to, żeby go oglądać z każdej strony.
27: Tak, to prawda. No więc tam jest wystawa bardzo interesująca, bo ona, to jest właściwie, jest kilka wystaw indywidualnych, które są rozrzucone wokół tego bębna, jakim jest ten budynek i w centrum. W tym są rzeczy związane z pojęciem zmierzchu, schyłku, czegoś takiego. I tam są gwiazdy sztuki, nie zawsze żyjący, może nawet w większości nie żyjący, ale bardzo ciekawie pokazane. Niektóre są bardzo mało znane, mnie również, tak jak Laura Lamiel, której nie znałam. Ale jest taki nieżyjący już twórca osobny, który się nazywa James Lee Byers, który perwersyjnie posługiwał się złotem, nie tylko barwą złotą, ale i złotem płatkowym.
26: Co to znaczy perwersyjnie?
27: Dlatego, że no, dzisiejsi artyści, no, czy może wczorajsi, bo ja go poznałam jeszcze tuż przed śmiercią, już był niewidomy, ale używanie złota płatkowego w sztuce konceptualnej, to jednak on nosił takie złote stroje i meloniki. Tutaj na wystawie jest nie tylko taka cała sala ze złotą tkaniną i z supłem na słupku, ale jest też taki inny słupek pokryty złotem płatkowym, który mówi, że Byers to słoń, i kula zrobiona z jednakowych zasuszonych różyczek, na przykład. Perwersyjne dzieła wszystkie tam na tej wystawie.
26: Co po raz kolejny upewnia mnie w przekonaniu, że artyści to duże dzieci.
27: Złoty gwóźdź.
26: A zwłaszcza teraz.
27: Jest sporo różnych też innych twórców. Przechodzi się przez klasyczne pozycje sztuki światowej na temat lśnień i zmierzchów. Jest Mary Wegman, która była nauczycielką tańca naszej gwiazdy ożenionej później z Janem Karskim, czyli Polin Ireńskiej. Jest bardzo wielu klasyków, bardzo perwersyjnie pokazanych. Jest Giacometti na przykład i w tym cała sala prac Aliny Szapocznikow. Dość niedawno kupionych, z filozofem, z rysunkami, z szaloną białą narzeczoną, tym razem z gipsu połączonego, czyli taki prototyp połączonego jako lampę. Naprawdę wybitne dzieła, właściwie poza filozofem mnie nieznane z tych wersji i rysunków. To jest druga obecność znacząca Aliny Szapocznikow na jednym z najważniejszych miejsc Paryża artystycznego.
26: A ja muszę zapytać z kronikarskiego obowiązku, czy to jest tak, że Paryż się chwali tym wycinkiem, w którym Alina studiowała w Paryżu, Alina Szapocznikow? Czy
27: ale
26: to jest
27: mieszkała
26: tak,
27: tam potem.
26: Pytam po prostu o ten rozdźwięk, z którym nie mogłyśmy się pogodzić w Andymaterii poświęconej tej wybitnej rzeźbiarce.
27: Paryż docenia wielkość Szapocznikow jako artystki. Wreszcie. Po wielu latach niedoceniania. Ale jeżeli docenia, to rzeczywiście pokazuje. Więc i pokazuje ją na równi z gwiazdami świata.
26: No, w ogóle mnie to nie dziwi, natomiast zastanawiam się, bo wielokrotnie się na to natykam na różnych wystawach na świecie, że wystarczy, że artysta przemieszkał 4 miesiące w jakimś pokoju na przedmieściach danego miasta i już to jest na różnych wystawach poświęconych twórczości artysty eksponowane przez instytucje,
27: no,
26: które się chwalą.
27: Lata.
26: Które
27: muszą
26: się chwalą zasobami.
27: Tak jak mija lata od czasu, kiedy Duchamp zaczynał być znany. Dzisiaj ma wystawę w MoMie w Nowym Jorku. Jakby ktoś z Państwa wpadał tam, to proszę, zapraszam.
26: No teraz to ciężko latać do Stanów z różnych względów.
27: No dobrze, no, mówię tylko. Ale pozostańmy w Paryżu, bo w Paryżu jest również wystawa Annette Messager. Sąsiadki i przyjaciółki Aliny Szapocznikow w Muzeum Łowiectwa i Natury, tak połączyli natura i łowiectwo. To jest w dzielnicy, na granicy dzielnicy Marais. Ja nigdy tam nie byłam wcześniej, poszłam dlatego, że znam Anet i to jest niebywale trudna zabawa perwersyjnych czasami obiektów Annette Messager włączonych w dukt narracyjny tego muzeum, a w związku z tym jakby podważający sens istnienia tego muzeum. Na przykład postaci lisów ułożone na krzesełku albo na fotelu, piesek wypchany z maseczką na COVID, rzeźby przypominające ptaki straszydła. Naprawdę trzeba bardzo uważnie zwiedzać tę wystawę, żeby zobaczyć niektóre dzieła Anet.
26: A dodam tylko po raz kolejny z kronikarskiego obowiązku, że jest to uznana artystka, która ma na koncie Złotego Lwa Weneckiego na przykład.
27: Dokładnie. A też i żona Krystiana Boltańskiego, z którego cienia próbowała się wyzwolić całe życie.
26: I zdaje się, że się udało.
27: Oczywiście. Natomiast bardzo pracowita. Ma przed sobą kilka wystaw w Azji. Ona nazwała tę wystawę Jedna jaskółka nie czyni wiosny. Po francusku okazuje się, jest to też przysłowie takie na temat jaskółek i wiosny.
26: A raczej na temat nadmiarowych nadziei.
27: No być może, no, na temat różny.
26: Do zapowiedzi.
27: Polecę Państwu jeszcze kilka wystaw Grand Palais, w którym są eksponowane wystawy zastępcze, bo Centrum Pompidou jest zamknięte. Już nie będę Państwu zawracać głowy, bo nie mamy czasu, ale Paryż wart wizyty.
26: Na koniec antymaterii będzie ogłoszenie bardzo ważne, a mianowicie zapraszamy Państwa już teraz na nie tylko na następną antymaterię, ale ewentualnie na wycieczkę troszkę bliżej niż do Paryża, a mianowicie na Manifesta 2026 i mówię to na razie tytułem zapowiedzi, bo co jest bardzo ważne dla mnie i cieszące mnie, Anda Rotenberg jest kuratorką, jedną ze współkuratorów.
27: Teraz się mówi mediator.
26: Mediatorką jest pani.
27: Jestem mediatorką.
26: A, mediatorką, dobrze, ale bardzo się cieszę, że jest pani mediatorką, bo dawno nie widziałam, nie powiem, że nic pani nie robi, bo chyba by mi język zdrewniał, ale dawno nie widziałam pani w akcji i bardzo się cieszę, że następną antymaterię, proszę państwa, będziemy państwu z Niemiec nadawać. Co tam zobaczymy, pani Ando?
27: Zobaczymy wystawy robione w kościołach, niektóre zdesakralizowane, niektóre nie. Tematem przewodnim, tytułem właściwie całego manifestu jest zdanie, to nie jest Kościół, więc trzeba było się do tego przymierzyć. Pani co oceni, jak mi się to udało?
26: No, ja do oceny jestem akurat ostatnia, natomiast bardzo się cieszę na nasz wyjazd do Zagłębia Rury i też na to, że zobaczymy tam polskich artystów.
27: Tam będzie wielu polskich artystów, nie tylko przeze mnie zaproszonych.
26: I artystek.

0: coś wspaniałego zresztą. To stworzenie nie z tej ziemi. Poznałem ją, gdy lat 15 miał.
1: O kurczę. To już nie jest takie popularne teraz, co nie?

przyjemności. No taka jest prawda o nas. Bo się odpowiedzialność. Proszę zobaczyć, to taka proste przeurzenie.

0: Autopromocja.
1: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 15.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Jutro ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty zatrzymany w Gdańsku Mateusz G. z Czerska w związku z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu, poinformowała prokuratura. Wstępne ustalenia w śledztwie wskazują na motyw rabunkowy. CBA współpracuje z prokuraturą w sprawie śledztwa dotyczącego Pegasusa, zapewnia szef tego biura. W sumie zarzuty usłyszały 3 osoby. Według prokuratury podejrzani mieli wprowadzić w błąd m.in. sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy wydawali zgody i postanowienia dotyczące zastosowania oraz przedłużenia kontroli operacyjnych. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. W budżecie obywatelskim głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat i jest mieszkańcem województwa. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
11: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
10: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
11: A dziś opowiemy Państwu o tym, w jaki sposób Rosja zakłóca sygnały GPS nad Morzem Bałtyckim oraz nad Skandynawią. Robi to na wiele różnych sposobów, ale właśnie naukowcy wykryli kolejny. A wiadomo, że Rosja

0: to robi już od 2022 roku, a tak naprawdę próby trwały wcześniej, o czym też Państwu dzisiaj opowiemy. A chodzi o to, że intensywne działania w tym kierunku są prowadzone od czasu inwazji na Ukrainę. A jest to element wojny hybrydowej, jaką Rosja prowadzi zarówno z Ukrainą, jak i z NATO, no bo NATO, jakby nie patrzeć, pomaga Ukrainie, zwłaszcza w zakresie wywiadu satelitarnego, elektronicznego. A to, co Rosja robi, zdecydowanie utrudnia te działania.
1: No ale też destabilizuje sytuację ogólną, dlatego że tego typu działania wpływają również na zupełnie cywilny aspekt funkcjonowania krajów europejskich.
0: No tak, są w stanie zdezorientować lotnictwo, żeglugę. No i tak naprawdę to, co Rosjanie osiągają, to jest takie nieustające trzymanie w napięciu tych europejskich systemów i obronnych, i tych nawigacyjnych, które dotyczą zarówno samolotów, jak i statków. No i ogólne budowanie poczucia zagrożenia. To jest jednak specjalność Rosji od wielu, wielu lat. I oczywiście należy jeszcze wspomnieć o tym, że wszystkie te systemy również służą utrudnieniu nawigowania rakietami i dronami, tak, żeby przeciwnicy Rosji nie atakowali drogą powietrzną. No, co jak wiemy, nie do końca się udaje.
1: No tak, a jako że jesteśmy audycją popularną naukową, więc skupimy się na tym aspekcie związanym właśnie trochę z techniczną, naukową stroną tego całego przedsięwzięcia, więc zaczniemy od krótkiego wstępu dotyczącego tego, jak w ogóle działają systemy nawigacji satelitarnej, bo tych systemów jest sporo, o tym za moment. Przede wszystkim warto pamiętać o jednej rzeczy. Systemy tego rodzaju opierają się na odbiornikach, to znaczy są trzy elementy, o tym też za moment, natomiast pamiętajmy, że to, co ustala faktyczną pozycję, czyli to, co mamy, nie wiem, w telefonie albo w jakimś innym urządzeniu, to jest tylko odbiornik. Ten system niczego nie nadaje, co jest też ważne, dlatego że nie da się go w ten sposób wykryć poprzez jakieś, nie wiem, namierzanie czy coś takiego. Po prostu on zbiera to, co lata w powietrzu i na tej podstawie tą pozycję ustala. Natomiast jak ją ustala? No właśnie, to jest oparte, jak już wiadomo, na satelitach i żeby dało się ustalić pozycję na kuli ziemskiej, taki odbiornik musi widzieć, czyli uzyskiwać sygnał z czterech satelitów.
0: A skąd nazwa triangulacja?
1: No właśnie,
0: to sugeruje trzy satelity.
1: Jak najbardziej. Triangulacja, czyli określanie pozycji na podstawie trzech punktów. No oczywiście to pozwala na ustalenie pozycji na kuli ziemskiej, natomiast tu jest jeszcze jeden element. Chodzi o to, że te satelity, które znajdują się mniej więcej na wysokości 20 tysięcy kilometrów, nadają sygnał. W tym sygnale jest zakodowany niezwykle precyzyjny czas. Każdy z satelitów ma na pokładzie zegar atomowy, albo rubidowy, albo cezowy i przesyła swoją pozycję oraz dokładny czas. I teraz to wszystko by świetnie działało, gdyby nie to, że te odbiorniki, z których my korzystamy na Ziemi, to są tanie urządzenia, no bo mamy takie odbiorniki GPS naprawdę już no, w każdym niemalże możemy urządzeniu to umieścić. No, w telefonach to oczywiste,
0: Na takich klipsach, które się doczepia do obroży.
1: Tak jest, też mi się skojarzyło. Co oznacza, że to są rzeczy bardzo tanie. W związku z czym, żeby ten czas dobrze ustalić, to również ten odbiornik musi posiadać zegar, no ale z oczywistych względów nie jest to dokładny zegar atomowy, tylko jakiś tam sobie zegareczek stosunkowo prosty, elektroniczny, czyli zegareczek, który ma swój błąd. I właśnie widok tego, sygnał z czwartego satelity służy do tego, żeby ten błąd skorygować.
0: O, to nawet tego nie wiedziałam.
1: Tak, to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że dzięki temu satelity systemu, no my tu mówimy GPS, tak się przyjęło, ale tak naprawdę tu chodzi o szersze pojęcie w ogóle systemów nawigacji satelitarnej czy pozycjonowania satelitarnego.
0: Tak naprawdę powinniśmy mówić o systemie GNSS.
1: Tak, ale już nie komplikujmy systemy nawigacji satelitarnej. No tak, no ale już czasami jak nam się wymsknie GPS, to będą Państwo wiedzieli, o co chodzi. Otóż te systemy również służą do ustalania czasu. Jest to najdokładniejszy możliwy, dostępny w tej chwili na Ziemi sposób ustalania dokładnego czasu. Więc na przykład jeżeli mamy jakiekolwiek urządzenie, które jest w stanie odbierać sygnał GPS, to ono również jest w stanie odbierać niezwykle dokładny sygnał czasu właśnie pochodzący z tych systemów satelitarnych. No więc mamy te zegary atomowe, mamy ten pomiar, który nam pozwala na podstawie tej triangulacji plus pomiaru czasu bardzo dokładnie ustawić się gdzieś tam na Ziemi. I teraz jeszcze tu drobna ciekawostka. Otóż te zegary atomowe są oparte na takiej częstotliwości podstawowej 10,23 MHz. I to nie do końca jest prawda, bo one tak naprawdę nadają tą częstotliwość, mają nieznacznie zmienioną. A tu chodzi o to, że ponieważ jest spora jednak odległość tych 20 tysięcy kilometrów na orbicie, więc wchodzą nam tutaj zjawiska relatywistyczne, czyli no czysty Einstein. Trzeba modyfikować nieznacznie ten sygnał po to, żeby on na Ziemi po uwzględnieniu szczególnej ogólnej teorii względności uwzględniał faktyczny czas. Tak? Gdyby nie to, no to ten błąd narastałby nawet o kilka kilometrów dziennie, czyli cały system by nie działał. No więc mamy, jak już wspomniałem, w pewnym momencie trzy takie kluczowe elementy tego systemu. To jest ten segment kosmiczny, czyli te satelity właśnie. Segment oczywisty, segment użytkownika, czyli odbiorniki, czy to jest, nie wiem, w telefonie, na statku, gdziekolwiek. I mamy jeszcze mało znany segment naziemny, taki kontrolny. To jest sieć takich stacji, które również odbierają ten sygnał satelitarny, ale mając dostęp do bardzo dokładnych zegarów, są w stanie korygować jakieś błędy satelitów i odsyłają im tam jakieś modyfikacje i tak dalej. To jest też bardzo istotny element. I teraz bardzo ważna rzecz, ponieważ te satelity są bardzo jednak daleko, to sygnał, który dociera na Ziemię, jest niezwykle słaby. To nawet trudno sobie wyobrazić, jak on jest słaby. Dla porównania można powiedzieć, że jeżeli byśmy go porównali z sygnałem telefonii komórkowej, to jest mniej więcej 10 miliardów razy słabszy. Więc on ledwo
0: słabiusieńko.
1: Dokładnie, on ledwo z szumu takiego radiowego się wybija i dopiero tam dzięki dość skomplikowanym systemom odbiornik jest w stanie go wydłubać z tego ogólnego szumu. I to również oznacza, że
0: łatwo go zakłócić.
1: No więc właśnie łatwo go zakłócić, no bo jeżeli coś jest bardzo słabe, to jeżeli nadamy coś mocniejszego, no to przykryje to, o tym też za chwilę. O tym, o czym co koniecznie trzeba powiedzieć, to to, że te, no my mówimy GPS, bo to jest najstarszy i na pewno najpowszechniejszy z tych systemów. On w ogóle wystartował, pierwszy satelita taki prototypowy wystartował w 1978 roku. Pełną konstelację udało się skompletować w 93, a tak, żeby to było w globalnie dostępne, to było w 94 roku. No i to był system wojskowy i powiedzmy sobie szczerze, to nadal jest system wojskowy, co jest bardzo dla niego charakterystyczne. Ja tu tylko wrzucę od siebie, zanim pójdziemy dalej, że warto pamiętać o tym, że obecne stosunki Stanów Zjednoczonych z resztą świata,
0: zwłaszcza
1: w tym z Europą, tak, nie są piękne i kryształowe. I zupełnie teoretycznie w tej chwili można sobie wyobrazić sytuację, kiedy Stany Zjednoczone postanowiłyby jakoś tam ograniczyć dostęp, czy zakłócić dostęp Europie do tego systemu. No na szczęście Europa tu akurat się już pozbierała.
0: Europa na szczęście odpowiedziała na to własnym systemem. I tu podkreślam, systemem całkowicie cywilnym. Nazywa się on systemem Galileo i obecnie składa się ze znajdujących się na orbicie 24 satelitów, które są satelitami działającymi, plus jeszcze 6 jest rezerwowych.
1: System Galileo jest systemem cywilnym, ale również ma taki zakres regulowany, taki, do którego nie każdy ma dostęp. To jest istotne, bo też ma to związek z bezpieczeństwem tego systemu. Jak Ola wspomniała, mamy też system GLONASS, który właściwie Rosjanie zaczęli robić w podobnym czasie jak Amerykanie swój GPS, natomiast przez bardzo długo ten system nie osiągnął pełnej funkcjonalności. Gdzieś dopiero w połowie lat 2000 zaczął działać tak, jak powinien. Jest jeszcze z tych istotnych, o których warto wspomnieć, system chiński, Beidou. On działał w bardzo ograniczonym stopniu. No, pełne wdrożenie nastąpiło dopiero w 2020, więc mamy właściwie cztery systemy takie działające, które w jakimś stopniu również się uzupełniają, dlatego że wiele odbiorników korzysta nie tylko z jednego systemu. I one w zasadzie mają bardzo podobny sposób działania, to znaczy tak naprawdę najbardziej odchylony od tej normy jest rosyjski GLONASS, bo już ze względów tam technicznych, nie, bez wchodzenia w drobne szczegóły, warto jeszcze dodać, że niektóre kraje czy niektóre obszary mają jakieś uzupełniające systemy, na przykład Japonia jeszcze wystrzeliła 4 własne satelity, które wzmacniają, można powiedzieć, dokładność w obrębie Azji i Oceanii. Tak, są takie różne dodatkowe fragmenty, które w tym wszystkim działają. Tu jeszcze warto dodać, że na przykład Stany Zjednoczone przez jakiś czas zakłócały, czy zaburzały system aż do 2000 roku, uniemożliwiając osiągnięcie większej niż 100 metrów dokładności. Taki limit, który sprawia, że jeżeli dany odbiornik porusza się zbyt wysoko i zbyt szybko, to kompletnie rozjeżdża się ten odczyt i to jest czysto programistyczne zakłócenie służące temu, żeby nie wykorzystywać tego typu systemów w rakietach na przykład dalekiego zasięgu. No oczywiście Amerykanie w swoich mogą, ale jeżeli ktoś by chciał użyć tego inaczej, no to się nie da. I tu wchodzi nam główny nasz dzisiejszy temat, czyli jak można takiemu systemowi zaszkodzić. I są dwa główne sposoby. Tak, w sumie na logikę można by się domyśleć. Jeden z nich to jest po prostu stare, dobre zagłuszanie, zwane z angielska jammingiem, polegające na tym, że ponieważ ten system nadaje bardzo słabiusieńki sygnał, jak już mówiliśmy, więc można nadawać głośniejszy sygnał, mocniejszy sygnał, który tamten sygnał przykryje. To oczywiście się robi na różne sposoby, dlatego że niektóre z tych systemów funkcjonują tylko na jednej częstotliwości, a takie trochę lepsze odbiorniki, już takie bardziej profesjonalne, odbierają na więcej niż jedną częstotliwość, więc albo zakłócamy tylko tą jedną, albo zakłócamy szeroko, albo skaczemy pomiędzy tymi częstotliwościami. No, to jest stosunkowo łatwe technicznie, ale też są sposoby na obejście tego. No tak naprawdę najprostsze zagłuszacze systemu GPS, podkreślam, uwaga, nielegalne, nie róbmy tego w domu, są bardzo tanie, ale mogą mieć bardzo szeroki, nieprzewidywalny zasięg. Natomiast to, co jest naprawdę ciekawe, to są systemy oparte na spoofingu, czyli fałszowaniu sygnału. O tym będziemy za chwileczkę znacznie więcej mówili. Tu pokrótce rzecz ujmując, robi się tak, że albo się nadaje sygnał, który udaje sygnał GPS, ale nim naprawdę nie jest i wprowadza fałszywe dane, albo na przykład nagrywa się sygnał GPS z jednego obszaru i emituje się go w zupełnie innym. To jest bardzo skomplikowane rozwiązanie, ale to, co robią tutaj Rosjanie, jest niezwykle ciekawe i to właśnie, co się dzieje w ostatnich latach, ale też w ostatnich dosłownie tygodniach, będzie tematem drugiej części naszej audycji, na którą zapraszamy Państwa już po informacjach.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 15.40, informacje do GFM, Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Mińsku na północ od stolicy Rosji. W obydwu miejscach wybuchły silne pożary, powiadomiły media w Ukrainie. Szwajcarzy głosują dziś nad wnioskiem o ograniczenie do 10 milionów szybko rosnącej liczby ludności kraju, skierowanym głównie przeciwko imigrantom. Sondaże wskazywały na niewielką przewagę przeciwników takiego zapisu, a inicjatorem wniosku o ograniczenie liczby ludności była skrajnie prawicowa partia szwajcarska Partia Ludowa, której zdaniem wzrost liczby ludności prowadzi m.in. do braku mieszkań, korków na drogach, wzrostu przestępczości i przeciążenia systemu opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa. Pierwsze cząstkowe wyniki zaprezentujemy w informacjach o 16. Niemcy zaczynają piłkarski mundial. Dziś zagrają z absolutnym nowicjuszem na Mistrzostwach Świata, czyli Curaçao. Dla mistrzów świata z 2014 roku dwa ostatnie mundiale były traumatyczne, bo i w Rosji, i w Katarze odpalili szybko. Kolejne informacje o 16.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
11: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
10: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
11: A rozmawiamy, mówimy sobie o tym, w jaki sposób Rosja, zwłaszcza od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, zakłóca system nawigacji satelitarnej nad Europą, przede wszystkim nad Bałtykiem i północną Skandynawią. My jesteśmy szczególnie tym dotknięci i warto powiedzieć, że te miejsca, które są najbardziej w tej chwili narażone na takie zakłócenia, to są przede wszystkim okolice szwedzkiej wyspy Gotlandia, która, jak wiemy, stanowi flankę NATO, bo Szwecja tam ma swój garnizon i bardzo aktywnie monitoruje to, co Rosja robi od strony militarnej. Ponadto na północy Norwegii i Finlandii przy granicy z Rosją te sygnały również są bardzo mocno zakłócane. A jeżeli sobie spojrzymy na to, co się dzieje tutaj bliżej nas, no to żeglarze, którzy wypływają już za granicę Zatoki Gdańskiej, za Półwysep Helski. Oni już zaczynają raportować, że tam się dzieją rzeczy dziwne i na przykład potrafią statki odnotowywać zupełnie inne pozycje niż te, które rzeczywiście zajmują. I zdarza się, że to nie tylko dotyczy jachtów żaglowych, ale również promów na przykład, które pływają między Polską a Szwecją. Dodajmy, że również samoloty nad Bałtykiem mają poważne kłopoty. Na przykład w lutym 2025 roku samolot linii Ryanair, który leciał z Luton do Wilna, musiał przerwać lądowanie z powodu właśnie tego, że stracił namiary GPS-owe i ostatecznie wylądował w Warszawie. I skąd to się może brać? Już w roku 2024 zaczęto poważnie namierzać te miejsca, które są źródłem zakłóceń. No i przede wszystkim padło na okolice Królewca, czyli Kaliningradu dawnego. I tam się udało zidentyfikować lokalizację tak zwanego Baltic Jammera, czyli takiego źródła rosyjskich zakłóceń, tych, które są zlokalizowane są wymierzone w obszar Bałtyku. I kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy znajduje się taki system, który jest przeznaczony do walki radioelektronicznej, zakłócania sygnałów satelitarnych. On nosi nazwę albo ładnie Tobol, albo po prostu Tobol, jakby przeczytać po rosyjsku. On zakłóca nie tylko klasycznie, czyli nie tylko stosuje ten jamming, o którym Piotrek mówił, ale też może stosować takie zakłócanie ukierunkowane, na przykład wobec sygnałów satelitarnych, odbiorników naziemnych, co umożliwia coś na kształt oślepiania takich konkretnych kierunków. No ale tu trzeba powiedzieć, że te nadajniki zagłuszające wycelowane są w niebo, a fale radiowe z zakresu promieniowania mikrofalowego rozchodzą się dość prostoliniowo, i nie są zakrzywiane przez ziemię. Dlatego na powierzchni ziemi zasięg takiego systemu zakłócającego nie sięga dalej niż do linii horyzontu.
10: Czyli tak to teoretycznie do tego miejsca, z którego widać, można powiedzieć, ten nadajnik.
11: No chyba, że fale radiowe z takiego zakłócacza się odbiją od chmur, to wtedy może nastąpić inna troszeczkę konfiguracja. Ale tutaj to sugeruje, że na ataki tego systemu są najbardziej narażone samoloty, które mogą mieć problemy z odbiorem sygnału GPS. No ale na szczęście nawigacja lotnicza nie polega tylko na GPS-ie, więc dzięki temu większość samolotów jednak ląduje prawidłowo. Gorzej jest z dronami, bo wiadomo, że one są uzależnione od odbioru sygnału GPS, ale też kłopoty mają odbiorcy systemu Starlink, bo to jest system internetu satelitarnego od SpaceX, właśnie Tobol jest w stanie zagłuszać te transmisje z Ziemi do satelity.
10: To jest o tyle też ważne, że nie chodzi tutaj tylko o jakieś cywilne zastosowania. Wiemy, że podczas wojny w Ukrainie armia ukraińska wykorzystuje Starlinki do komunikacji, więc tu też to zakłócenie może mieć dosyć fundamentalne znaczenie dla działań wojennych.
11: Jeśli chodzi o badania nad tym systemem Tobol, to zaczęli je prowadzić kilka lat temu, w roku 2024, naukowcy z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod kierownictwem doktora Jarosława Cydejko. I oni zbudowali taką sieć stacji nasłuchowych wokół Zatoki Gdańskiej. Te stacje monitorowaniem anomalii, których doznaje sygnał GPS. Starają się te stacje za pomocą tego namierzania triangulacji identyfikować źródła zakłóceń. Dzięki temu naukowcy nasi we współpracy z firmą komercyjną, która nosi nazwę GPS Patron i ona mieści się w Warszawie, zidentyfikowali dwie lokalizacje w obwodzie kaliningradzkim, które właśnie zajmują się zagłuszaniem sygnału, czyli w okolicach Bałtyjska i Okuniewa znajdują się te stacje. I one są no, znane z obecności jednostek walki elektronicznej, między innymi takich systemów, są wyposażone w takie systemy jak Murmańsk BN. Dodajmy, że to akurat nie jest system, który no, jest w stanie zakłócać sygnał GPS. On służy do tego, żeby zakłócać łączność krótkofalową, ale ma zasięg aż do 8000 kilometrów, więc to jest poważna broń. Wróćmy jednak do tego, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim pod Królewcem, ten Baltic Jammer. Przez dłuższy czas sądzono, że ten Baltic Jammer, który się znajduje w okolicach Królewca, jest w stanie zakłócać również sygnały odbierane przez statki. Tymczasem badania właśnie przeprowadzone przez naukowców z Gdyni i przez firmę GPS Patron z Warszawy, no pokazały, że ten system w Królewcu celuje głównie w samoloty na dużych wysokościach, natomiast to, co odbierają statki, jest zakłócane przez inne jednostki, a mianowicie przez statki rosyjskie, które są obecne na wodach międzynarodowych, w tym na przykład statki rosyjskiej floty cieni, które na przykład potrafią fałszować dane o swojej pozycji, ponieważ działają nielegalnie, przewożą rosyjską ropę objętą zachodnimi sankcjami, więc się ukrywają.
10: Tak, to mniej znana funkcja, bo tym przewożeniu ropy mówiło się bardzo dużo, natomiast to odkrycie związane z tym zakłócaniem to jest pewna nowość.
11: No, dodajmy, że te zakłócenia wywoływane przez statki są bardzo poważne. Po pierwsze naukowcy wykryli takie zagłuszanie wielokonstelacyjne, tak? Co wskazuje na zakłócenia o szerokim spektrum. One wpływają na wiele różnych systemów nawigacji satelitarnej. A poza tym to były zakłócenia takie wielokanałowe, które no, wpływały również na wiele różnych systemów, nie tylko na GPS. Przejdźmy na chwileczkę do tego, o czym już wspominałam, to znaczy do spoofingu, czyli fałszowania
10: tej lokalizacji,
11: tak? Podszywania się pod autentyczny sygnał. Tak naprawdę pierwszy taki głośny przypadek spoofingu odnotowano w 2017 roku, kiedy to francuski tankowiec, który operował na Morzu Czarnym, nagle dowiedział się, że znajduje się na lądzie i jeszcze w okolicach lotniska.
10: Co dobrze pokazuje, że systemy były testowane jeszcze na długo przed rozpoczęciem tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
11: Otóż to, w związku z czym teraz to, co odczuwają sternicy statków, które poruszają się po Bałtyku, to jest dokładnie to. Nawet z mojej osobistej rozmowy z osobą, która uczestniczyła w rejsie polskim żaglowcem w okolicach Gotlandii, wynika to, że kapitan dostał sygnał, że znajduje się ten żaglowiec obecnie na lądzie, a tymczasem byli na pełnym morzu. W związku z czym to jest często zgłaszane przez żeglarzy, którzy już się pogodzili z tym, że taka sytuacja ma miejsce i przestali całkowicie ufać GPS-owi.
10: Obecnie bardziej klasyczne metody nawigacji.
11: Absolutnie. I tu uśmiecha się ponownie nawigacja zliczeniowa, czyli aby takie określenie pozycji jachtu, którego podstawą jest znajomość jego ostatniej zmierzonej pozycji, czyli tej obserwowanej. No i do tego się dokłada kierunek, czyli kurs i szybkość jachtu i w ten sposób obliczana jest pozycja w danym momencie.
10: Ja tylko dodam, że inne systemy, niekoniecznie takie, jak powiem, morskie, mają też systemy wewnętrznej kontroli oparte chociażby na tym, jak czujniki ruchu, takie te w telefonach komórkowych pozwalające wyznaczyć chociażby pozycję w przestrzeni telefonu, czy ich odczyty zgadzają się z tym, co mówi GPS, więc tu jest parę takich wewnętrznych systemów kontroli.
11: Ale Rosja dołożyła teraz kolejny system zakłócania i do tej pory mieliśmy systemy naziemne. A teraz naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego i Uniwersytetu Stanforda przeanalizowali dane radiowe z lat 2019-2026 i okazało się, że wykryli takie bardzo poważne zakłócenia, które trwały do 10 sekund i były niemal równocześnie odczuwalne w stacjach pomiarowych w całej Europie, a nawet niekiedy na Grenlandii i w Kanadzie. No i ponieważ tak ogromny obszar one obejmowały, no to badacze wyliczyli, że to źródło tych zakłóceń, uwaga, musi się znajdować na wysokości co najmniej 1200 kilometrów ponad Ziemią. I po przeanalizowaniu różnych danych i tutaj szczególny ukłon w stronę tych, które zostały zarejestrowane przez stacje w Amsterdamie i norweskim Trondheim w lutym tego roku. I przełom w tych badaniach nastąpił w momencie, kiedy udało się odkryć, że źródłem tego sygnału zakłócającego jest rosyjski satelita Kosmos 2546, który, uwaga, jest elementem systemu wczesnego ostrzegania EKS, czyli to jest skrót od Edinaya Komiczeskaya Systema. To jest EKS Kupol, czyli kopuła. System składa się z 6 satelitów i jego takim oficjalnym zadaniem jest wykrywanie z kosmosu startów rakiet balistycznych po to, żeby ostrzegać natychmiast przed atakiem nuklearnym. No ale jak dobrze wiemy, to może nie być jedyne zastosowanie, ponieważ system szpiegowski jak najbardziej działa.
10: Dodajmy, że Amerykanie stosują bardzo podobne rozwiązanie i otóż też te ich satelity nie są tylko takie niewinne.
11: Co więcej, te satelity poruszają się po takich wysoce eliptycznych orbitach, co jest istotne, ponieważ zapewniają one długotrwałe pokrycie zasięgiem na północnej półkuli. A ta półkula, jak wiadomo, szczególnie Rosjan interesuje. I co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Okazało się, że od 2019 roku naukowcom udało się odnotować takie bliźniaczo podobne zakłócenia w ciągu 75 dni. One zazwyczaj były rejestrowane we wtorki, środy i czwartki w godzinach pracy. No i ten sygnał, który był emitowany, był nieznacznie przesunięty względem standardowego pasma GPS. I tutaj naukowcy doszli do wniosku, że to może sugerować, że Rosjanie sprawdzają takie swoje możliwości zakłócania na sąsiednich częstotliwościach, które nie są absolutnie tożsame z częstotliwościami GPS-owymi, by w razie otwartego konfliktu móc natychmiast się przestroić, przełączyć na te swoje nadajniki na pasmo GPS i w ten sposób wywołać paraliż nawigacyjny.
10: No tak, bo w ten sposób takie działanie mogło pozostać niewykryte. No to akurat zostały wykryte, ale tam się nic nie dzieje. Wszystko działa tak samo, tylko że dzieje się to tuż obok tego krytycznego pasma.
11: Otóż to. Dodajmy, że dane wskazują również na to, że takie próby były czynione również w odniesieniu do chińskiego systemu Beidou. Inni specjaliści twierdzą, że te sygnały to są tak naprawdę krótkie impulsy, będące takimi w rzeczywistości zaszyfrowanymi, krótkimi komunikatami, które są przesyłane przez sprzęt satelitarny. Trudno powiedzieć, jaka jest rzeczywista przyczyna, ale no, jakby tak człowiek spojrzał na to, co się dzieje na świecie, to tak bardziej w stronę tego celowego działania.
10: Można jednak zauważyć, że Rosjanie, wiele o nich można powiedzieć, ale głupi nie są i dobrze wiedzą, w jakie częstotliwości celują i jakie to może mieć efekty. No, dzisiejsza nasza opowieść była, jak państwo zauważyli, już zapewne bez gościa. Sami postanowiliśmy przedstawić ten fragment. Jest to naszym zdaniem niezwykle interesujące. Warto śledzić to, co się dzieje, a dzieje się i dziać się będzie znacznie jeszcze więcej.
11: A za wysłuchanie audycji dziękuję Aleksandra Stanisławska.
10: Piotr Stanisławski, a za chwilę informacje TOK FM o godzinie 16. Po nich za to będzie audycja Globalne Popołudnie.
0: W tym tygodniu wybierzemy się do Afryki. Zaczniemy w Demokratycznej Republice Konga, w której rozpędu niestety nabiera kolejna epidemia eboli. Sama w sobie nie jest jeszcze i nie przybiera tragicznych rozmiarów, ale ujawnia sporo na temat realiów życia w środku Afryki i stosunków amerykańsko-afrykańskich, które zaczynają przypominać bardzo, bardzo transakcyjne i egoistyczne podejście, które z dość otwartą przyłbicą realizuje administracja Donalda Trumpa. Na wycieczkę i wyprawę do Afryki zapraszają Krzysztof Story
12: i Wojciech Jagielski.
0: Globalne popołudnie już za chwilę, tuż po informacjach o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest szansa na koniec wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Premier zapowiada koniec rządowych dopłat do paliwa. U nas za chwilę głos kierowców. A w informacjach także sportowe emocje na mundialu. Do gry wkraczają Niemcy. Minęła 16. Informacje TOK FM. Emil Górny zapraszam. A na początek nowa szansa na pokój na Bliskim Wschodzie. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie ciśniny Ormuz i zdjęcie amerykańskich sankcji. Potwierdził to agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Nie określił jednak, kiedy zostanie zawarte porozumienie. W informacjach dołącza do nas reporter TOK FM Grzegorz Kozioł, który śledzi ten temat. Grzegorzu, jakie są plany zawarcia porozumienia?
3: Zgodnie z ramowym memorandum Iran ma natychmiast otworzyć cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych, natomiast Stany Zjednoczone mają zakończyć blokadę irańskich portów. Z informacji irańskiego urzędnika wynika, że USA miałyby znieść na pewien czas wszystkie sankcje dotyczące irańskiej ropy naftowej. Zobowiązałyby się też do nieprzyjmowania nowych sankcji przeciwko Teheranowi do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego. Stany Zjednoczone zgodziłyby się też odblokować 25 miliardów dolarów zamrożonych irańskich funduszy. Iran ze swej strony miałby się zobowiązać, że nie będzie produkować ani zabiegać o pozyskanie w inny sposób broni atomowej. Miałby też utrzymać obecne status quo w kwestiach nuklearnych aż do zawarcia ostatecznego porozumienia. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca i jak informuje premier Donald Tusk, latem program ceny paliwa niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszanie programu CPN.
4: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd prowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
5: Albo będzie pewnie promocja z państwowego koncernu paliwowego, jak to bywa co roku.
4: Tak też również może się zdarzyć.
6: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
5: Pytanie, czy rząd, czyli państwo, czyli w sumie my wszyscy powinniśmy cały czas dopłacać do niższych cen paliw?
7: No to jest trochę takie skomplikowane i to będzie drogo dla nas, myślę, ale co możemy na to zrobić?
8: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
5: Inna perspektywa,
8: tak.
9: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
10: Tak, a oprócz tego, że na VAT-ie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
2: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska. Teraz walka państwa neutralnego z migracją, wstępne wyniki referendum w Szwajcarii, w którym obywatele decydowali, czy wprowadzić nakaz ograniczenia liczby ludności kraju do 10 milionów przed 2050 rokiem, wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej szwajcarskiej partii ludowej. Frekwencja przekroczyła 57%, gdyby wniosek populistycznej partii, mającej najwięcej miejsc w parlamencie i od lat podsycającej nastroje antymigranckie, zwłaszcza w kontekście napływu pracowników w sąsiedniej Unii Europejskiej, został przyjęty. Głębokie więzy między Szwajcarią a Unią Europejską zostałyby podważone, poinformowała agencja AP. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego. W nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień znajdą się i zjadą się setki turystów. Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych. By minimalizować ryzyko, kontrolerzy jadą nad morze już teraz, mówi Renata Opiela z sanepidu.
11: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
2: Na te kontrole potrwają do końca września. Na razie pierwsze nie wykazały większych nieprawidłowości. Czas na sport. Niemcy zaczynają piłkarski mundial. Dziś zagrają z absolutnym nowicjuszem na Mistrzostwach Świata Curaçao. Dla mistrzów świata z 2014 roku dwa ostatnie mundiale były traumatyczne, bo i z Rosji, i w Katarze odpadli szybko. A po tytuł nie udało im się sięgnąć także w rozgrywanym przed własną publicznością Euro 2024. Teraz nie należą do głównych faworytów, ale trzeba się z nimi liczyć, mówi w TOK FM były reprezentant Polski i czołowy strzelec strzelec niemieckiej Bundesligi Artur Wichniarek.
0: Ostatnie lata reprezentacji Niemiec to są turnieje bardziej nieudane. Ten turniej, kiedy grali świetny mecz z Hiszpanią, gdzie Hiszpania została mistrzem Europy, ta ręka Kukurei. Tam Niemcy mieli szansę zrobić coś wielkiego, niestety się nie udało. Hansi Flick chociażby mecz z Japonią, słynny już, kiedy do przerwy Niemcy wszystko kontrolują, po przerwie przegrywają to spotkanie. Tak więc potencjał jest, ale na co stać reprezentacji Niemiec, powiem szczerze, że sam nie wiem do końca.
2: A mecz Niemcy-Curaçao rozpocznie się o godzinie 19. Kolejne informacje w TOK FM wcześniej, bo o 16.20. Teraz jeszcze pogoda. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19-20 we Wrocławiu i Rzeszowie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzisiaj zaczniemy od zdjęcia z środkowej Kenii. Dwóch czarnoskórych chłopaków pokazuje do obiektywu transparent. Na kawałku kartonu napisali po angielsku Laikipia to nie śmietnik. Ulica w tle jest pełna ludzi. To Kenijczycy z prowincji Laikipia, którzy 1 czerwca wyszli na ulicę. W zamieszkach zginęły dwie osoby. Kenijska policja unika rozmowy o sprawie. Protestowali przeciwko działaniom Stanów Zjednoczonych, które bazę wojskową tuż obok ich domów chcą zmienić w szpital dla narażonych na ebolę, jeden z najbardziej zjadliwych wirusów na świecie, który znów o sobie przypomina. 15 maja stan epidemii ogłosiła demokratyczna tylko z nazwy Republika Konga, a pierwsze zachorowania i zgony zanotowała też Uganda. Porozmawiamy o chorobie, która po raz kolejny zmienia historię Afryki, o tym, jak wpływa na społeczeństwa, politykę i nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A tym razem ebola dodatkowo ujawnia brutalny zwrot w podejściu Stanów Zjednoczonych wobec Afryki. Brutalny, bo czy można budować sensowne relacje, jeśli w swoich partnerach widzisz jedynie albo kopalnię surowców, albo wysypisko śmieci? O tym dzisiaj w globalnym popołudniu. Zapraszają Krzysztof Story
13: i Wojciech Jagielski.
12: Zaczniemy od choroby, od eboli, a potem wydaje mi się, że ten odcinek będzie taką opowieścią troszkę szerszą niż jeden kraj, trochę szerszą niż jeden wirus, choćby tak dramatyczny i tak groźny jak ebola, ale od eboli właśnie zaczniemy i zaczniemy w Demokratycznej Republice Konga, no bo stamtąd w zasadzie ten wirus pochodzi i stamtąd pochodzi jego nazwa. Ebola to jest rzeka w Kongu, od której nazwę wzięła też choroba czy wirus, który powoduje gorączkę krwotoczną. I to jest historia już, która ma kilka dekad. Ta epidemia ogłoszona teraz w Demokratycznej Republice Konga jest 17. ogłoszoną tylko w tym państwie. Wojtku, ja bym chciał się troszkę cofnąć do początku i zapytać cię o twoje wspomnienia i jak ty obserwowałeś, kiedy ebola w Afryce się pojawiała. Jaka to jest choroba i jak ona zmieniła historię Afryki?
13: Tak na dobrą sprawę, ebola zmieniła historię kilku krajów w zachodniej Afryce, bo poza Kongiem, Ugandą i południowym Sudanem epidemia eboli dotknęła Liberię, Sierra Leone i Gwineę jakieś 10 lat temu. To zebrała tam i wówczas najkrwawsze żniwo, bo umarło kilkanaście tysięcy osób.
12: Dokładnie 11 363 osoby według oficjalnych statystyk.
13: No, oficjalnych statystyk, a one zwykle rozchodzą się ze stanem faktycznym. Podobnie jest dzisiaj w Kongu. Zawsze tak było. Mówimy o liczbie chorych potwierdzonych oficjalnie i ta liczba zwykle jest kilkakrotnie niższa niż liczba potencjalnie zarażonych. Tak samo wtedy wychodzi inna liczba zmarłych. W każdym razie tamta epidemia w zachodniej Afryce rzeczywiście można mówić, że zmieniła losy tych krajów, bo wepchnęła je w głęboką biedę, zniszczyła gospodarki. To zawsze były ubogie państwa wychodzące z wojen domowych, a ta zaraza no, bardzo im zaszkodziła. W Kongu epidemie, jakby to nie zabrzmiało, wielkiego wpływu na losy państwa nie miały. Natomiast tak, w Kongu ebola jest znana. to raczej wszyscy ci, którzy do Konga przyjeżdżają z zagranicy, i to jest ta dalsza zagranica, jak Europa czy Stany Zjednoczone, także tej bliższej jak Uganda czy Rwanda, są zaskakiwani pojawianiem się choroby czy też tego śmiercionośnego wirusa. Ja pamiętam w 1995 roku, to była pierwszy raz po wielu latach, albo przynajmniej pierwszy raz tak bardzo nagłośniony przypadek pojawienia się wirusa eboli, daleko od rzeki Ebola, bo tego wirusa zlokalizowano w mieście Kikwit. To jest na zachodzie kraju, między Kinshasą, stolicą Konga, a taką diamentową prowincją Kasai. Prowincja nazywała się Bandundu, a później one zostały podzielone jeszcze. No w każdym razie, ja wtedy byłem na wschodzie Konga, bo jako dziennikarze zwykle jeździliśmy na wschód Konga albo do Kinshasy, bo w Kinshasie działa się wielka polityka, wszystkie wojny na wschodzie Konga. Ale wtedy nawet na tym wschodzie Konga mówiło się o eboli. To było coś nieznane, nawet Kongijczycy chyba zapomnieli o tej chorobie. Ona zresztą nie była tak bardzo powszechna. Dzisiaj jest powszechną chorobą. Pojawia się w zasadzie co rok, co dwa, no co rusz. Przed chwilą mówiliśmy o poprzedniej epidemii w eboli w Kongu w latach 2018-20, to zaledwie 5 lat temu. A wtedy, mimo że ten Kikwit położony był setki kilometrów od wschodniego Konga, to pamiętam, witaliśmy się uprzejmym skinieniem głowy i wystrzegaliśmy się kontaktów, nawet takich jak uścisk dłoni, skinięciem głowy oczywiście. Wystrzegaliśmy się uścisku dłoni, bo wiedzieli wszyscy, że ten wirus jest zabójczy i że przenosi się przez dotyk. To była panika w tym 95 roku. To pamiętam. Panika, ale na pewno nie histeria. Kongo było krajem upadłym, jeszcze rządzone przez Mobutu Sese Seko, ale to widać było, że to była po prostu państwo tylko z nazwy, może kraina. Tak, to było ostatnie. Jeszcze 2 lata mu zostały tych rządów, albo nie rządów, bo Kongo nazywało się Zairem i taką nazwę nadano temu wirusowi, Skikwit, zairski. On był wyjątkowo zabójczy, bo po latach podliczono, że człowiek zarażony tym wirusem, pacjent, który nie mógł skorzystać z opieki lekarskiej, miał praktycznie gwarancję, że umrze na gorączkę krwotoczną. Ci, którzy mieli nadzieję albo okazję, że zajmą się nimi lekarze znający się na rzeczy, 9 na 10 miało szansę przeżyć. No, ten dzisiejszy wirus, Bundi Budzio się nazywa od nazwy miasteczka po ugandyjskiej stronie granicy, aż tak zjadliwy nie jest.
12: To właśnie w zasadzie są różne szczepy chyba tego samego wirusa, tak samo jak koronawirus COVID-19 też miał swoje różne odmiany. Jedne były bardziej śmiertelne, drugie były bardziej zaraźliwe, ale łagodniejsze. Teraz ta epidemia, która się zaczyna, wydaje się, że nie jest takim dramatem, przynajmniej jeszcze nie. Ostatnie statystyki Światowej Organizacji Zdrowia z 2 czerwca mówią o 320 potwierdzonych przypadkach w Demokratycznej Republice Konga. Tak, i 116 zgonach, tych potwierdzonych. Oczywiście, jak mówiłeś, te statystyki, zwłaszcza w takim państwie jak Kongo, zawsze będą rozjeżdżać się z rzeczywistością. Ta choroba dotarła też do Ugandy, a nie dotarła jeszcze do Kenii, gdzie przez ebolę pośrednio już zginęli ludzie, o których mówiłem we wstępie. Ta dwójka, która straciła życie w protestach przeciwko temu, że Amerykanie dla swoich obywateli na kenijskiej ziemi chcą zrobić po prostu szpital, miejsce kwarantanny, i wszystko dzieje się w prowincji Laikipia. No i powiedz, o co chodzi w tej sprawie i dlaczego te zamieszki przybrały tak gwałtowny charakter, że zginęli ludzie? Tam było kilkaset osób na demonstrujących, płonęły rzeczy na ulicy. Skąd taki sprzeciw wobec postępowania USA?
13: W Kenii no to już weszło jakby w zwyczaj ludowy, że młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi, wychodzą na ulice miast i protestują przeciwko czemuś, co im się nie podoba, a nie podobają im się rządzący i sposób, w jaki zawiadują krajem. Nigdzie w Afryce chyba tak często nie dochodzi do ulicznych wystąpień jak właśnie w Kenii i nigdzie w Afryce policja nie jest tak brutalna jak właśnie w Kenii. Więc to, że zginęły 2 osoby, to nie wynika z gwałtowności protestów, ale raczej z brutalności policji i z jej gotowości do sięgania po ostrą amunicję. To jakby się wypuszczało rewolwerowców na ulicy miast, ale oburzenie młodych w Kenii to jest awangarda tego ruchu protestu podnoszonego przez pokolenie nazwane pokoleniem Z przez tych młodych, którzy buntują się na całym świecie. W Afryce najbardziej buntują się w Kenii i najbardziej patrzą politykom na ręce w Kenii. A teraz nie podobało im się, że władze kenijskie zgadzają się, żeby Amerykanie zbudowali w Kenii ośrodek kwarantanny, gdzie kierowaliby swoich amerykańskich obywateli podejrzanych o kontakt z ebolą, byle tej eboli ci Amerykanie nie zawlekli do Stanów Zjednoczonych. Aha, bo w tym szpitalu czy w tej ośrodku kwarantanny nie miało być miejsca dla Kenijczyków.
12: To miało być tylko 50 łóżek i tylko Amerykanie.
13: Wyłącznie dla Amerykanów, którzy mieli kontakt z ebolą, bo gdyby się okazało, że któryś z nich zachorował na ebolę, to jego by przewożono jeszcze gdzie indziej, na pewno nie do Ameryki, do jakichś szpitali. Pierwszych chorych na ebolę Amerykanów przewieziono do Berlina i do Pragi.
12: Tutaj postawimy przecinek w globalnym popołudniu do konsekwencji tych protestów i w ogóle tej fali nastawienia takiego antyamerykańskiego i o tym, czy Stany Zjednoczone sobie na takie nastawienie zasłużyły, czy nie. Wrócimy po skrócie informacji. Tok FM.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16.20, informacje TOK FM, Górny, zapraszam. Na początek przyszłości Bliskiego Wschodu, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Nie określił jednak, kiedy zostanie zawarte porozumienie. Teraz rosyjskie próby omijania sankcji. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że polecił siłom zbrojnym przejąć tego dnia tankowiec rosyjskiej floty cieni, który zamierzał przepłynąć przez kanał La Manche. Wdzięczność Londynowi wyraził prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Statek będzie przetrzymywany pod nadzorem u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa. Na koniec sport. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w portugalskim Montemor srebrny medal Mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. Polka w bardzo zaciętym finale przegrała z Niemką, a trzecia była Węgierka. Kolejne informacje o 16.40.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Po skrócie informacji TOK FM wracają do Was Krzysztof Story
14: i Wojciech Jagielski.
13: Przed chwilą rozmawialiśmy o eboli, która znowu pojawia się w nagłówkach, informacjach i depeszach z Afryki. Byliśmy przez chwilę w Kongu, a potem w Kenii, gdzie Amerykanie dość jaśnie pańsko i szaro gęsząc się wynegocjowali, że otworzą sobie miejsce kwarantanny, taki polowy szpital dla swoich obywateli narażonych na ebolę, czy takich, którzy mogli mieć z tym wirusem kontakt. To się w Kenii nie spodobało, wybuchły zamieszki, zginęły dwie osoby i to chyba jest element jakiegoś szerszego zjawiska, to szarogęszenie się Amerykanów. Wojtek, zgodzisz się z tym, że Afrykę Stany Zjednoczone traktują, no tu już jest taki pokazowy przykład, bardzo użytkowo, utilitarnie, jak taki trochę śmietnik?
14: No może to zbyt surowy osąd amerykańskiej polityki wobec Afryki, a z drugiej strony... czy ktoś traktuje Afrykę poza nią samą w inny sposób? Trudno powiedzieć, żeby Europa aż tak

0: bardzo się różniła, Chiny, Rosja. Może amerykański prezydent Trump najmniej ukrywa, o co tak naprawdę chodzi w tym traktowaniu Afryki w tej całej polityce. A nie ukrywa nie dlatego, że jest tak wyjątkowo szczery i otwarty, tylko po prostu nie widzi w tym nic złego, w tej transakcyjności polityki. Afryka mu nie jest do niczego potrzebna i nie ukrywał tego. Za pierwszej kadencji nazwał kraje afrykańskie, przepraszam za wyrażenie, gównianymi krajami, których obywateli nie ma co w ogóle wpuszczać do Ameryki. Ledwie objął urząd ponownie, a zaraz ogłosił listę krajów, których mieszkańców Ameryka sobie nie życzy także jako gości. Większość tych krajów to były kraje afrykańskie. Część z nich otrzymało kategoryczny zakaz wydawania amerykańskich wiz. Inne wpadły w tą kategorię krajów, których obywatele warunkowo mogą być wpuszczani do Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej muszą wpłacić bardzo wysoką kaucję na wypadek, gdyby postanowili jednak nie wracać do domu.
1: To są kwoty rzędu kilkunastu tysięcy dolarów.
0: Kilkanaście tysięcy dolarów, tak, to są astronomiczne. A z drugiej strony podobne kwoty ci imigranci afrykańscy płacą tym przemytnikom, karawanom, które nielegalnie przeprowadzają ich przez Afrykę, przez Morze Śródziemne do Europy, więc jakby stawka jest podobna, ryzyko może mniejsze, może bardziej się opłaci zapłacić kilkanaście tysięcy dolarów za wizę i pojechać tam legalnie, po prostu nie wrócić i liczyć na to, że nie zostanie się deportowanym. Bo Donald Trump następnym krokiem czy ruchem wobec Afryki było podpisanie porozumień z tak wieloma krajami afrykańskimi, jak to się dało, żeby zgodziły się za jakąś tam gratyfikację finansową albo, że nie będą karane sankcjami, żeby zgodziły się przyjmować u siebie imigrantów, których Donald Trump będzie chciał deportować z Ameryki. Obojętnie, czy tym deportowanym będzie Kubańczyk, Kolumbijczyk, Wietnamczyk czy Afgańczyk. I kilka krajów podpisało podobne porozumienie. Między innymi Kamerun, Gwinea Równikowa, no to jest bardzo bliska, coraz bliższa przyjaciółka Stanów Zjednoczonych. Królestwo, jedyne prawdziwe królestwo w subsaharyjskiej Afryce, Swazilandu, które każe się nazywać Eswatinim, i Kongo. Właśnie Kongo też podpisało podobne porozumienie, bo Kongo, odkąd nastał Trump, podpisuje z Ameryką bez liku porozumień rozmaitych, porozumień, które mają opłacać się tak samo Kongu jak Stanom Zjednoczonym. Żadne z nich póki co nie zostało zrealizowane, bo nawet zgoda Kongijczyków na to, żeby przyjmować w Kongu nielegalnych imigrantów, no jakby została zawieszona, no bo głupio nawet Donaldowi Trumpowi odsyłać nielegalnych imigrantów do kraju, w którym panuje epidemia eboli. Ale te porozumienia są podpisane, czekają na lepsze czasy i te lepsze czasy mają oznaczać owoce dla obydwu krajów, i dla Konga, i dla Stanów Zjednoczonych. Mają się po prostu opłacać i zapewnić dobre rządy Donaldowi Trumpowi w Ameryce.
1: Do owoców jeszcze dojdziemy, bo to jest troszkę inny wątek, ale ja na początku powiem ci, Wojtku, jak cię słucham, to ja będę bronił tej metafory takiego wysypiska śmieci, no bo jeśli USA przysyłają tam swoich imigrantów ze swoich granic, których nie chcą, i tam w Afryce wymyślili, że tam ci ludzie będą czekać na rozpatrzenie ich wniosków o azyl. Jeśli swoich obywateli leczą w lecznicach zakładanych w Afryce, bo nie chcą ich ściągać do siebie, czy tych narażonych na ebolę, z jednej strony oczywiście zrozumiałe, ale z drugiej strony obywatele z tych państw, które są tak utylitarnie traktowane przez Trumpa, właśnie muszą zapłacić kilkanaście tysięcy dolarów kaucji, żeby móc dostąpić zaszczytu wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Jak na to patrzy Afryka? Czy to jest tak, że ta demonstracja w Kenii jest takim odosobnionym gestem wrogości wobec Stanów, czy to jest coś, co obserwujesz też w innych państwach?
0: Jeśli mówić o wrogości, to raczej wobec Zachodu niż wobec samych Stanów Zjednoczonych. Może ta niechęć, te pretensje wobec Stanów Zjednoczonych są mniejsze niż wobec innych krajów Zachodu, zwłaszcza tych, które w Afryce miały swoje kolonie. Głównym obiektem pretensji Afryki była i wciąż pozostaje chyba Francja, bo nie tylko miała swoje kolonie, ale najtrudniej jej z tymi koloniami przychodzi się rozstać. Kolonializm wypominany jest też Belgom, Hiszpanom, Portugalczykom. Chyba Brytyjczycy się najzręczniej z tego grzechu kolonialnego...
1: Z największym taktem chyba się wycofali.
0: Do nich tych pretensji jest chyba najmniej, ale oni rzeczywiście też w te sprawy afrykańskie wtrącają się, jeśli nie mniej, to w każdym razie dyskretniej. Stany Zjednoczone jako światowa potęga, król Zachodu i król całego świata, no siłą rzeczy jest narażony też na te pretensje. Ten brak skrupułów, ta ostentacyjność Donalda Trumpa z całą pewnością nie zyskuje mu popularności na afrykańskiej ulicy. On ma swoich wielbicieli jak najbardziej i może nie całościowo popierają Trumpa, ale bardzo podoba im się takie hasła odwołujące się do nacjonalizmu, do tych egoizmów narodowych. To rzeczywiście trafia na bardzo podatny grunt. Fundamentaliści religijni, chrześcijańscy także widzą w Donaldzie Trumpie nadzieję na to, że ta liberalna Sodoma i Gomora zostanie wreszcie z tego świata przegnana, więc Trump ma wielu zwolenników, natomiast Afryka generalnie coraz większą alergią podchodzi do takiego, no właśnie do tego szarogęszenia się obcych. A z tym spotykają się także Chińczycy, którzy przez wiele lat uchodzili w Afryce za dobrodziejów, bo pożyczali pieniądze, kiedy tylko afrykański rząd jakiś tam ich zaczął potrzebować i pożyczali pieniądze bezwarunkowo. Zresztą tak samo podchodzi do Afryki Ameryka, odkąd nastał tam Donald Trump. Też już nie patrzy Ameryka na to, jak kto rządzi, tylko czy jej się opłaca temu komuś pomóc, pożyczyć pieniądze, kupić coś od niego. Więc taki merkantylny, komercyjny stosunek do Afryki jest powszechny już nie tylko na tym Dalekim Wschodzie, ale także na tym dalszym Zachodzie. Afryka na początku cieszyła się, że jej to też się opłaca i nikt nie wtrąca się w jej sprawy, ale w końcu też dochodzi powoli do takiego przekonania, że no, nie jest zbyt przyjemnie być stawką w grze, być przedmiotem targu, a nie uczestnikiem tych targów. Ci, którzy jeszcze mają coś do sprzedania, próbują wyszarpać dla siebie rolę taką bardziej suwerenną. W dużo gorszej sytuacji są ci najbiedniejsi, najsłabsi, którym pozostaje już tylko przyglądać się, jak ta...
1: I podpisywać kolejne podsuwane im umowy. Swoją drogą. Mówiłeś o tym, że Donald Trump znajduje też swoich wielbicieli i naśladowców. I to nie tylko w Afryce, tylko na całym świecie. Wojtek wspominał o tym, że w Afryce nie brakuje też zwolenników i naśladowców Donalda Trumpa. Dodam tylko, że to nie dotyczy wyłącznie Afryki. A jako dowód polecam sięgnąć do poprzedniego odcinka Globalnego Popołudnia, w którym z domą Matejko wybraliśmy się do Kolumbii, gdzie właśnie duże sukcesy polityczne, wygrana pierwsza tura wyborów prezydenckich, święci taki kandydat prawicowy i wręcz zakochany w Donaldzie Trumpie. Dlaczego Kolumbia tak masowo na niego głosuje? Polecam posłuchać także poprzedniego odcinka Globalnego Popołudnia. A ja zapytam cię o ważną rzecz, która się w tym roku w świecie sportu wydarzy właśnie w Stanach Zjednoczonych, między innymi, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i te wszystkie zawirowania i z ebolą, i z zamykaniem granic, i z tym egoizmem amerykańskim też dotykają tych mistrzostw świata. Na razie zacznę od europejskiego poletka. Odwołano burmistrz miasta, w którym miał odbyć się towarzyski mecz przed mistrzostwami świata, w którym Demokratyczna Republika Konga miała się zmierzyć z reprezentacją Chile. Burmistrz miasta hiszpańskiego pod Kadyksem, La Linea de la Concepción, po prostu nie zgodził się na zorganizowanie ze względu na ryzyko epidemiczne. A powiedz mi, jaka atmosfera w ogóle w Afryce otacza te mistrzostwa, bo to nie jest jedyny taki problem. No, problem jest też z wjazdem dla afrykańskich ekip i ich trenerów do Stanów Zjednoczonych.
0: No, myślę, że przede wszystkim kłopot mają kibice, bo bilet do Ameryki swoje kosztuje, wiza amerykańska też, nawet jeżeli ma to być kaucja, którą się odzyska po powrocie. Hotele do najtańszych nie należą, transport też nie, a bilety na mecze piłkarskie na tych Mistrzostwach Świata są kilkakrotnie droższe niż te, za które trzeba było płacić w czasie poprzednich igrzysk w Katarze. Tutaj i Stany Zjednoczone, a przede wszystkim piłkarska federacja, ta piłkarska mafia FIFA postanowiły splądrować kieszenie kibiców już tak doszczętnie, wyciągnąć tych pieniędzy tyle, ile się da.
1: Trochę więc, to smutne, bo to są mistrzostwa, w których Afryka ma rekordową liczbę drużyn, więc tych kibiców...
0: No więc to jest to całe zakłamanie tych piłkarskich mafiozów wychodzi, bo oni twierdzili, że po to na tych igrzyskach w Ameryce gra 50 prawie drużyn, czyli 1/4 wszystkich drużyn grających w piłkę nożną na świecie, zrzeszonych w federacji. Czyli tak naprawdę nieliczni się nie załapali. Ten turniej niesłusznie, jakby się nazywał igrzyskami piłkarskimi w porządku, ale niesprawiedliwie nazywa się finałowym turniejem. Bo cóż to za finał, w którym gra 1/4 wszystkich? No to raczej takie igrzyska. No w każdym razie ci najbogatsi Afrykanie, których stać było na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, no po pierwsze, mimo obietnic amerykańskich, że kibice z tych krajów afrykańskich, które będą uczestniczyć w tym turnieju, że zostaną wpuszczeni, takiej pewności, gwarancji nie mają. Przecież o wszystkim decyduje urzędnik na lotnisku, a nie nawet prezydent w Waszyngtonie. Kongijczycy są już w fatalnej sytuacji, dlatego że formalnie obiecano im, że zostaną wpuszczeni, ale potem wybuchła epidemia eboli, Stany Zjednoczone zamknęły granice dla Konga. No więc to jest taka ruletka kongijska, bym powiedziała, nawet nie rosyjska. Jechać, nie jechać, bilet kupiony. Czy rząd Konga zwrócił się wręcz do piłkarskiej federacji, żeby zwróciła przynajmniej za bilety piłkarskie, które kupili kibice, a nie będą mogli z nich skorzystać, bo nie pojadą z powodu eboli. Piłkarska federacja obiecała, że się nad tym zastanowi, no więc może aż tak źle nie będzie. Ironią losu jest to, że ten mecz pod Kadyksem został odwołany, mimo że żaden piłkarz z drużyny kongijskiej nie mieszka i nie gra w Kongu. Wszyscy grają poza Kongiem i poza Europą. No więc ich troszeczkę tak ukarano na wszelki wypadek, a tylko dowód, jaką histerię wywołuje ta epidemia powodowana przez wirusa eboli na całym świecie.
1: Na tej histerii na pewno cierpi Afryka, cierpi też sport, to akurat smutne. Mówiłeś też, że nieliczni się nie zakwalifikowali na ten turniej. No tutaj my, będąc w Polsce, mamy zaszczyt do grona tych nielicznych należeć, ale nie będę się wyzłośliwiał nad stanem polskiego futbolu, tylko postawię tutaj krótką pauzę i zaproszę na skrót informacji TOK FM, po którym wrócimy do globalnego popołudnia.

0: my chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy,
0: no,
1: nie?
0: No niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, jeden, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
2: Znaczy, przed kim uratowałeś?
1: Przed Turkami.
2: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
1: tak. Tak, dokładnie.
2: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 16.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek ukraińska odpowiedź dla Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził ataki dronów na zakłady chemiczne i obiekty naftowe w Rosji oraz poinformował o wstrzymaniu ruchu na 6 lotniskach w tym kraju. Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła, powiedział polityk. Prezydent Karol Nawrocki powinien poruszyć w USA kwestię zwiększenia obecności wojsk i unieważnienia winy Ziobry. Tak twierdzi wicepremier, minister spraw zagranicznych. Jak mówił Radosław Sikorski dziś w Opolu, jeśli dojdzie do rozmów prezydentów, nawet nieformalnych, to po pierwsze powinny się pojawić temat amerykańskich żołnierzy w Polsce, a także Zbigniewa Ziobry. Na koniec sport. Polscy siatkarze pokonali w Chinach Ukrainę 3-2 w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Zespół trenera Nikoli Grbicia w Chinach odniósł 2 zwycięstwa i poniósł 2 porażki. W Tok FM kolejne informacje o 17:00. Teraz raport smogowy.
20: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
19: A dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony, to oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Nie ma przekroczeń norm. W przerwach od deszczu i burz warto się wybrać na spacer, szczególnie przed ciężkim nowym tygodniem. A kolejny raport smogowy już jutro o poranku w TOK FM.
20: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Po skrócie informacji wracamy do audycji Globalne Popołudnie. Witają się z wami raz jeszcze Krzysztof Story
6: i Wojciech Jagielski.
4: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak Stany Zjednoczone szarogęszą się w Afryce, co bardzo dobrze widać przy okazji epidemii eboli i przy okazji trwających już Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Widać też w decyzjach dyplomatycznych, Wojtek wspominał o tym, że Stany Zjednoczone dużej części swoich ambasad w Afryce odebrały albo zaraz odbiorą prawo do wystawiania wiz, więc często ktoś, kto z Afryki chciałby podróżować i wjechać do Stanów, nie tylko musi zapłacić kilkanaście tysięcy dolarów kaucji, ale też pojechać do innego państwa albo dwa kraje dalej, żeby taką wizę w ogóle wyrobić i się o nią ubiegać. Mówiąc krótko, Stany Zjednoczone nie chcą Afryki za bardzo u siebie, natomiast są rzeczy, które chcą od Afryki. I to jest taki, myślę, smutny stan tych relacji, w których albo się traktuje tą Afrykę, administracja Donalda Trumpa w tym przoduje, albo jest najbardziej jaskrawym, takim otwartym przykładem tego, że traktuje się ją albo jako wysypisko takich niechcianych rzeczy, albo coś, od czego się trzeba izolować, albo kopalnię, z której można jakieś surowce dla siebie po prostu wyciągnąć. Jak to wyciąganie idzie Amerykanom? Bo tutaj od kiedy Donald Trump objął rządy ponownie, mamy bardzo intensywny okres.
6: To prawda. Amerykanie, już nawet zanim nastał Trump, bardzo uaktywnili się w Afryce, zwłaszcza w środkowej Afryce. Zaczęli szukać cennych złóż i kopalni, a także zapewniać sobie transport tych surowców w Angolii, w Zambii, ale głównym obiektem zainteresowania Amerykanów stało się Kongo, już tradycyjnie chyba najbardziej kuszący kąsek Afryki, bo nazywane geologicznym Eldorado. Nigdzie chyba na świecie nie ma tylu cennych i tak bogatych złóż jak w Kongu. Zaraz na początku swojej ponownej prezydentury Kongo stało się też obiektem zainteresowań Donalda Trumpa. Posłał tam swoich wysłanników, którzy obiecali zaprowadzić pokój na wschodzie Konga, obiecali pogodzić Kongo z jego sąsiadką, maleńką, ale bardzo wojowniczą Ruandą, zakończyć wojnę, która buszuje na wschodzie Konga w zasadzie od ponad ćwierć wieku, a w zamian za to Kongo obiecało Trumpowi oddać amerykańskim koncernom górniczym złoża najcenniejszych, najrzadszych metali i surowców tak bardzo potrzebnych przy przechodzeniu z tradycyjnej energetyki na tą nową energetykę. W dodatku okazało się, ten Zachód był zdziwiony bardzo, kiedy sobie podliczył, że wszystko, co cenne i w Kongu, ale także w świecie, wszystko niezbędne do budowy tej nowej energetyki, lata temu zapewnili sobie, pokupowali, zdobyli Chińczycy. Więc w Kongu idzie też gra o to, żeby odebrać Chińczykom to, co się już im wcześniej oddało, czy też sprzedało. Pod koniec zeszłego roku Donald Trump zaprosił do Waszyngtonu prezydentów Konga i Ruandy, Paula Kagamego i Feliksa Tshisekediego. W odwrotnej kolejności Tshisekedi to jest prezydent Konga, a Kagame przywódcą Ruandy i skłonił ich do podpisania pokoju. Bardzo się tym pokojem chwalił. To miał być kolejny pokój, który Donald Trump zawarł, chociaż rządzi tak krótko w sumie. Nie przyniosło mu to pokojowego Nobla, bo nie mogło. No w każdym razie to miał być początek tej ekspansji amerykańskiej w Kongu. Ale porozumienia pokojowe, jak to porozumienia pokojowe, mają to do siebie, że to nie są zupki w proszku ani kawa rozpuszczalna. Na efekty trzeba czekać albo włożyć w to wszystko jeszcze wiele wysiłku. I pokoju nie ma w Kongu i Amerykanie póki co jeszcze do tych kopalni nie wkraczają, a przynajmniej nie tak zdecydowanie, jak to sobie wyobrażali. Kłopotem jest bezpieczeństwo albo jego brak. bo w tych najcenniejszych kopalniach, w tych regionach, gdzie Amerykanie zamierzali eksploatować te najrzadsze i najpotrzebniejsze surowce, akurat tam toczy się wojna domowa między rządem kongijskim, rebeliantami wspieranymi przez Rwandę, więc nie wystarczy pogodzić Rwandy z Kongiem. Ludzie w Afryce są bardzo uprzejmi i z ogromnym poczuciem humoru. Jak się o co ich prosi i oni widzą, że temu komuś strasznie na tym zależy, to nie widzą powodu, żeby temu proszącemu nie zaoferować. Obydwaj prezydenci w Waszyngtonie pewnie uznali, że niezręcznie będzie nie podpisywać pokoju, na którym tak bardzo Donaldowi Trumpowi tak bardzo zależy. Obaj wiedzieli doskonale, że jak wrócą do Afryki, to zajmą się swoimi sprawami, a ten pokój zostanie w Waszyngtonie na uciechę Donalda Trumpa. I tak właśnie było. Ledwie podpisano pokój, a partyzanci zajęli kolejne miasto w Kongu. Potem pod naciskiem Amerykanów się wycofali i ten pad trwa. I w zasadzie trudno spodziewać się jakichkolwiek przełomów. Dopiero w kwietniu pojawiła się informacja, która może takim przełomem się okazać. Otóż w Kinszasie poinformowano, że tworzona będzie w Kongu straż górnicza, armia przemysłowa.
4: I ta straż górnicza, rozumiem, ma zapewnić spokój i możliwość robienia biznesu i wydobywania tych wszystkich bogactw spod ziemi w tym geologicznym Edenie. Ten Eden, ja tylko zerknę na mapę, jeśli otworzycie ją też i skierujecie się mniej więcej w sam środek Afryki, na wschodnie granice Konga, właśnie pogranicze z maleńką Ruandą i z Ugandą i jeszcze dalej na południe. To są takie prowincje Katanga, Kivu Północ, Kivu Południe, które są tym geologicznym Edenem i tam, no tak jak mówisz, to są jakieś dzikie pola, pod którymi są fortuny, skarby wszelakie i od lat to jest grabione przez w zasadzie każdego, kto ma odpowiednio dużo siły i ochoty. Grupy partyzanckie wspierane przez jedno, drugie państwo, bo Ruanda masowo sprzedaje cenne kruszce i metale do Europy, mimo że sama ich złóż nie posiada, a Europa taktycznie nie pyta, skąd te złoża pochodzą. I teraz jak ma funkcjonować ta straż górnicza, bo ja też czytałem te nagłówki, że za 100 milionów dolarów, i to mają być amerykańskie pieniądze, jak rozumiem, zbuduje się 20-tysięczną armię do 2028 roku, ona ma powstać i ona ma tam pilnować spokoju i dobrych interesów przy wydobyciu tych wszystkich kruszców. Jak to ma działać?
6: Myślę, że to są amerykańskie pieniądze, to chodziło o dolary amerykańskie, bo Stany Zjednoczone jako państwo zapowiedziały, że z rządowego budżetu nie pójdzie tam nawet złamany cent. Natomiast będą to pieniądze amerykańskie, biznesu amerykańskiego, tych wszystkich koncernów, które będą chciały eksploatować kongijskie złoża, ale myślę, że większość pieniędzy będzie pochodziła z Dubaju. Nawet jeżeli będą to dolary amerykańskie, to jednak z Dubaju i z Abu Zabi, dlatego że to Zjednoczone Emiraty Arabskie i biznes amerykański są najbardziej zainteresowane i są partnerami w tym ponownym podboju Konga, a tą straż górniczą tworzyć będzie i nią zarządzać. Człowiek znany z tego rodzaju działalności i w Stanach Zjednoczonych, i także w Emiratach Arabskich, to jest niekoronowany król współczesnych najemników Eric Prince, założyciel i szef cieszącej się złą sławą.
4: Fatalną wręcz.
6: Blackwater. No, z drugiej strony oni zrobili na reputacji Blackwater, zakończyła wojna w Iraku i masakra, którą najemnicy Blackwater urządzili w Bagdadzie. Natomiast Blackwater może przekonywać, że lista ich sukcesów i osiągnięć jest znacznie dłuższa i prawdopodobnie znalazłoby się wielu, którzy by przyznali rację Blackwater, zwłaszcza ci, którzy z usług Blackwater korzystali, bo po tej masakrze w Bagdadzie Eric Prince zwinął Blackwater, zwinął firmę albo szyld, natomiast jako korporacja najemnicza pod nowymi nazwami, nowymi szyldami występowała i występuje nadal. Przeniósł się ze Stanów Zjednoczonych właśnie do Dubaju, gdzie najpierw tworzył straż przyboczną dla miejscowych szejków, emirów, potem zwalczał piratów somalijskich, a w końcu wpadł na pomysł, że sam spróbuje sił w przemyśle, w interesie górniczym A jeżeli górnictwo, no to gdzie jak nie w Afryce, gdzie jak nie w Kongu, to miała być ropa naftowa na początku, ale potem się okazało, że no, można też zarobić spore pieniądze na tych rzadkich metalach, albo nawet znacznie większe niż na tradycyjnej ropie naftowej. Eryk,
4: ja słyszę najemników, najemnicze korporacje, które w Afryce mają ochraniać bezpieczeństwo kopalni, to od razu mi się kojarzy to z czymś, o czym już rozmawialiśmy nawet w Globalnym Popołudniu w pierwszym odcinku, czyli z grupą Wagnera, która teraz już się nazywa trochę inaczej Korpus Afrykański, czyli tą najemniczą rosyjską agendą. Czy to jest podobnie skonstruowane, to co robi Prince? To znaczy, czy on też jest pod tak ścisłą komendą Stanów Zjednoczonych? Czy to jest człowiek po prostu, który odpowiada przed Waszyngtonem? Czy on jest na łańcuchu? Jakiej długości jest ten łańcuch?
6: No bardzo długi, jeżeli w ogóle jest. Eric Prince nie ukrywa swoich sympatii politycznych, zalicza się do grona doradców Donalda Trumpa, ale nie tych najbliższych, nie jest stałym gościem w Białym Domu. Natomiast jeżeli już się pojawia, to z całą pewnością jest miłym gościem. Tą prawicę amerykańską nazywa się teoprawicą od teologii. To jest człowiek głęboko wierzący o mentalności krzyżowca. Więc blisko mu jest w tych poglądach do wielu ludzi wspierających Donalda Trumpa, zwłaszcza tych z jego najbliższego otoczenia. Natomiast jest w przeciwieństwie do Korpusu Afrykańskiego, firmy Erika Prince'a są jego prywatnymi firmami. Tego rodzaju interesów nie da się prowadzić bez przynajmniej milczącego przyzwolenia ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, czy jakiegokolwiek innego rządu, z którego pochodzi ten przedsiębiorca. Jewgeni Prigorzyn też nie mógł tworzyć grupy Wagnera, gdyby nie miał błogosławieństwa albo cichej zgody na to ze strony Kremla. Eric Prince stworzył Blackwater, nie pytając nikogo o zdanie, ale kiedy Blackwater wyrósł na jedną z największych na świecie korporacji najemniczych, to na te wszystkie wojny jeździł, mając zgodę Białego Domu i Biały Dom bardzo chętnie się korporacją Prince'a wysługiwał. Tutaj myślę, że to partnerstwo w interesach, nie jest to struktura pionowa i korzyści będzie szukał dla siebie i Eric Prince i Donald Trump. Eric Prince pojawił się w Afryce jako sojusznik Chin. Poluzował te swoje stosunki z Chinami, widząc, że jest to niemiłe Stanom Zjednoczonym. Był taki moment, kiedy firma Prince'a trafiła nawet na czarną listę firm obłożonych sankcjami amerykańskimi właśnie z powodu bliskiej zdaniem Waszyngtonu współpracy z Chinami. A Prince w końcu...
4: A kończąc, słuchaj, wątek kopalniany, chciałem cię jeszcze zapytać właśnie o Chiny. Co na to Chiny? Bo to, co robi Ameryka, to jest jednak rzucanie wyzwania Pekinowi.
6: Chiny starają się w Afryce robić dokładnie odwrotność tego, co robi Ameryka Donalda Trumpa. Kiedy Donald Trump straszył afrykańskie kraje, że jeżeli nie będą z nim współpracować tak, jak on sobie tego wyobraża, to będzie je karał cłami, Chińczycy znieśli cła dla całej Afryki i robią to, co robią od lat. Pożyczają pieniądze, inwestują w Afryce, nie wtrącają się w afrykańskie sprawy i starają się Afryce nie narażać. Zorientowali się już pod koniec XX wieku, że ich obecność, ich bogactwo, to szarogęszenie chińskie było niemile widziane w Afryce, więc wyciągają z tego wnioski i starają się Afryki nie drażnić. Dlatego mówimy o najemnikach z Rosji, mówimy o najemnikach z amerykańskich korporacji. Najemników chińskich w Afryce z całą pewnością nie spotkamy.
4: Dzisiaj mówiliśmy o wielu sprawach tak naprawdę. Wyszła nam taka panafrykańska opowieść, a przynajmniej ten środek Afryki, zdominowany dzisiaj przez interesy zewnętrzne, z których każdy chce uszknąć coś dla siebie, a administracja Donalda Trumpa, której tu poświęciliśmy sporo miejsca, robi to po prostu bardzo demonstracyjnie i z otwartą przyłbicą, mówiąc, o co jej chodzi. A to wszystko działo się dzisiaj i dzieje się w cieniu epidemii eboli. I chyba jeszcze chciałem zakończyć taką wzmianką, bo jeśli słyszycie regularnie i coraz regularniej o różnych epidemiach w nagłówkach mediów, które dzieją się najczęściej poza Europą i macie wrażenie, że coraz częściej docierają do Was takie informacje, że coś gdzieś, jakiś wirus, że znowu jakaś epidemia, to macie rację, jest coraz częściej. pojawiają się takie informacje. I to nie wynika z tego, że wirusy się na nas jakoś strasznie rozeźliły, tylko z tego, że my jako ludzie coraz częściej i coraz głębiej wchodzimy w środowisko naturalne, zwłaszcza w takich miejscach jak Kongo, jak lasy Amazonii, jak azjatyckie dżungle. Według danych WHO większość, nawet do 70% nowych zakaźnych chorób ma pochodzenie od zwierzęce. I to może dotyczyć tak samo wirusa Zika, tak samo eboli, tak samo COVID-19. I częstotliwość występowania takich niebezpiecznych epidemii będzie rosnąć, im bardziej będziemy w te lasy, do rzecza, rzek, takich jak ebola, wchodzić i robić tam swoje interesy. Ponownie Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że jeszcze prawie 2 miliony nieodkrytych wirusów, które dotykają ssaków i ptaków, istnieje na świecie, a połowa z nich może mieć zdolność do zakażania ludzi. Tym wytłumaczeniem częstotliwości epidemii kończymy dzisiejsze globalne popołudnie. Byli z wami Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski.
4: Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich Karolina Lewicka i audycja Sprawy Różne. Dzisiejsze globalne popołudnie wydał i za sterami czuwał Jakub Paś.

0: Dzień dobry, przed mikrofonem Karolina Lewicka. Chciałabym dzisiaj w audycji Sprawy Różne porozmawiać o Mustafie Kemalu Atatürk'u, wielkiej postaci w historii Turcji, twórcy nowoczesnego państwa tureckiego. Uważa się go za jednego z najważniejszych polityków europejskich XX wieku. Zapraszam zaraz po informacjach o godzinie 17.
1: Autopromocja. Sprawy różne.
0: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
1: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Media Expert, dalej masz.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Ukraińskie wojska zaatakowały strategiczne cele w Rosji. Wojna wraca tam, skąd przyszła, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi lekarka, która zakopała w ogrodzie szczątki ludzkich płodów. Są też zarzuty. Lewica chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. To są informacje TOK FM. Przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary. Z kolei wojska rosyjskie atakowały Ukrainę i użyły niemal 100 dronów. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że siły rosyjskie utrzymują strategiczną przewagę. Oskarża też Ukrainę o terroryzm.
13: Żadne ostrzały ani ataki dronów nie zmienią już tej sytuacji. Postęp trwa we wszystkich kierunkach. Wróg nie jest w stanie powstrzymać tego ataku i otwarcie ucieka się do metod terrorystycznych, przeprowadzając ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, a także transport pasażerski.
12: Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i powiedział, że Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła. Sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Magdaleny H., patomorfolążki i byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam podczas prac ziemnych odkopano odpady medyczne oraz płody ludzkie. Kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. O szczegółach ze stolicy Podkarpacia reporter TOK FM Marcin Starzec.
14: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
15: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
14: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Sąd aresztował ją do 10 września. Kobiecie grozi 12 lat więzienia, a to skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
12: Na ten temat piszemy także na portalu tokfm.pl. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
16: To przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
12: A wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. Lekarze przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W Wojewódzkim Szpitalu w Sosnowcu ćwiczenia z sytuacji katastrof i medycyny taktycznej, doszkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenie na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, chcemy być przygotowani, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej, która brała udział w ćwiczeniach.
17: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
12: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Teraz zmieniamy temat. Jasne zadawanie pytań, sprawdzanie odpowiedzi, umiejętność poprawiania poleceń oraz krytyczne myślenie. To kluczowe umiejętności w zakresie upskillingu przy wykorzystaniu AI. Upskilling, czyli ciągłe uczenie się tych umiejętności, staje się dziś jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy. A w TOK FM pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O ABC współpracy z algorytmami już teraz Szymon Kępka.
18: Współpraca z AI daje efekty, gdy traktujemy ją jak rozmowę, a nie jak jednorazowe pytanie i odpowiedź. Trzeba najpierw jasno powiedzieć, czego potrzebujemy, im precyzyjniej, tym lepiej. Potem sprawdzamy, co wygenerowała sztuczna inteligencja i poprawiamy nasze polecenie, jeśli wynik nie jest wystarczająco dla nas dobry. Ale trzeba uważać, bo generowane treści nie giną w otchłani danych. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
19: Cokolwiek tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, tak, informacje o tym, że mamy romans, nie wiemy, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy. No to wszystko to znajduje się w tym silniku generatywnej sztucznej inteligencji.
18: Istnieje funkcja, która pozwala zdecydować, czy twoje dane i rozmowy mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI. Te opcje można dowolnie włączyć i wyłączyć, ale nie oznacza to, że system w ogóle nie przetwarza naszych danych, a w praktyce ogranicza to jedynie możliwość trenowania przyszłych modeli AI. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Na kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę bez wykorzystania sztucznej inteligencji, a teraz czas na pogodę. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19-20 we Wrocławiu i Rzeszowie.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Piotr M. Majewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Mustafa Kemal Atatürk będzie bohaterem naszej rozmowy. I jeżeli pan pozwoli, panie profesorze, to rozpocznę od fragmentu tekstu Piotra Zalewskiego z tygodnika Polityka sprzed kilku lat. Pomniki Atatürka są w Turcji wszędzie. W prawie każdym tureckim mieście Atatürk Bulwari jest największą ulicą. Portrety Atatürka, włosy przygładzone do tyłu, kamienna twarz, zapadnięte policzki, podniesione brwi i błękitne, lodowate oczy zdobią każdy urząd miejski, każdy uniwersytet i każdy obiekt sportowy. Jego podobizna pojawia się w restauracjach, sklepach, kawiarniach i zakładach fryzjerskich na terenie całego kraju. Atatürk spogląda na nas ze wszystkich tureckich banknotów. To oddanie przybiera czasem formę groteski. Gdy amerykański tygodnik Time uruchomił w 1999 roku internetowe głosowanie na najbardziej wpływowych ludzi XX wieku, promowanie sławy Atatürka stało się w Turcji kwestią racji stanu. Nie tylko tureckie media, lecz sam premier i prezydent zagrzewali wszystkich obywateli do walki. W rezultacie Atatürk zdobył imponujące 33% poparcie w kategorii przywódcy i rewolucjoniści, minimalnie przegrywając z Churchillem. W kategorii bohaterowie i symbole znalazł się na trzecim miejscu, tuż za Gagarinem i Mandelą. Zapał Turków był tak ogromny, że na pewnym etapie głosowania ich bohater zepchnął na odległe drugie miejsce Boba Dylana w kategorii artyści i gwiazdy estrady. Nie wiem, czy Atatürk potrafił śpiewać.
20: Chyba potrafił, chociaż tak, z jego biografii wynika, że raczej nie wykonywał żadnych przebojów publicznie, raczej dla swoich kręgu swoich towarzyszy.
0: Z innych przywódców politycznych na myśl przychodzi mi Silvio Berlusconi, który za młodu zarabiał jako śpiewak na statkach, tak? A potem bardzo chętnie publicznie też wykonywał różne utwory.
20: Między nimi są pewne podobieństwa charakterologiczne, powiedziałbym. Pewnie Turcy mnie przeklną za to, co powiem, ale wydaje mi się, że taką cechą tych dwóch postaci był narcyzm, taki, czy właściwie chorobliwy narcyzm, jak nazywają to psycholodzy, który popychał ich do takich różnych właśnie niestandardowych działań. Tak?
0: Oczywiście myśmy się uśmiechnęli, a kiedy to przegonił Atatürk Dylana w kategorii artyści, gwiazdy estrady. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że przecież ten kult jest w jakimś stopniu zrozumiały, bo przecież mówimy o człowieku, który podniósł państwo tureckie nawet nie z kolan, z jakiegoś kompletnego dna. Mówimy o człowieku, który to państwo przywrócił do życia i chyba trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Imperium Osmańskie upadało od XVI wieku, tak? Więc tym większy sukces był Atatürka.
20: Ja bym powiedział nawet więcej, że on nie tylko zahamował te procesy, czy doprowadził do odbudowy państwa tureckiego po sromotnie przegranej pierwszej wojnie światowej.
0: Że ono znowu zaczęło się liczyć.
20: Tak, ale on je wymyślił na nowo. Znaczy to jest człowiek, który Turcję przecież wcześniej zupełnie inną, bo to było wielonarodowe imperium islamskie, którego przywódcy, czyli sułtani, byli jednocześnie kalifami, a więc zwierzchnikami wszystkich muzułmanów na świecie. On je przebudował w państwo świeckie i państwo narodowe. No bo przedtem właściwie takim decydującym czynnikiem, który spajał to ogromne imperium.
0: Był islam.
20: Był islam oraz lojalność wobec władcy. Od czasu Mustafy Kemala, nazwanego później Atatürkiem, tym zasadniczym spoiwem stało się poczucie przynależności do nowoczesnego narodu tureckiego. No i to wszystko, co nazwalibyśmy dzisiaj kemalizmem, czyli dziedzictwo jego rządów. Więc on tę Turcję na nowo stworzył, zresztą dość świadomie, jak się wydaje. To nie było dzieło przypadku.
0: I
20: z żelazną konsekwencją, naprawdę. Znaczy to, co napisał autor cytowanego przez panią artykułu o jego tych bezwzględnych oczach, jeśli dobrze zapamiętałem, czy patrzących...
0: Lodowate niebieskie spojrzenie.
20: To jest taka może metafora, ale rzeczywiście ona bardzo dobrze oddaje jego charakterystykę, ponieważ on był człowiekiem rzeczywiście niezwykle konsekwentnie dążącym do wybranego celu.
0: Od razu powiedzmy, że Atatürk to jest nazwisko, którego nikt poza nim nie mógł już nigdy używać, bo jednym z objawów tej europeizacji, modernizacji właśnie na wzór europejski było to, że Turcy dorobili się nazwisk, których wcześniej nie posiadali. Ja w takim telegraficznym skrócie powiem nam, jak wyglądał ten upadek Imperium Osmańskiego, żebyśmy doprowadzili nas do tego momentu, kiedy wkracza na arenę dziejów właśnie Mustafa Kemal. No więc to jest XVI wiek, kryzys systemu feudalnego, trudności z ochroną tych granic bardzo, bardzo rozległego państwa, załamanie się tych janczarskich tradycji wojskowych. Turcja pozostaje w tyle, bo Europa przeżywa okres reformacji, odrodzenia, no to jest niewątpliwy progres, a u Turków jest jak było. No i są też powstania Greków, Ormian, Arabów, Słowian, innych uciskanych etnicznych grup, które to powstania zaczynają nękać imperium. Mamy klęskę pod Chocimiem w 1621. Mamy oczywiście klęskę pod Wiedniem w 1683. No i to jest początek tych tureckich niepowodzeń, które hamuje dalszą ekspansję Osmanów. Im bardziej słabło imperium, tym bardziej mocarstwa europejskie angażują się w to państwo, żeby po prostu wywalczyć sobie strefy wpływów. Podejmowano takie próby modernizacji na wzór europejski, ale zwykle kończyły się one niczym, ponieważ konserwatywne warstwy przeciwko temu oponowały.
20: I również mocarstwa, bo mocarstwa europejskie też sobie nie życzyły tej modernizacji.
0: Bo tam modernizacja miała wzmocnić państwo tureckie, a mocarstwa europejskie były już zainteresowane wyłącznie dalszym osłabianiem Imperium Osmańskiego. No to końcówka XIX wieku, czy przełom XIX i XX wieku. Co wtedy się dzieje, bo wtedy też pojawiają się młode Osmani.
20: Ja bym powiedział, że Turcja, to jest może taka dobra metafora, żeby ją tutaj przypomnieć, była nazywana już wcześniej, ale właściwie
0: chorym człowiekiem Europy.
20: No i tak właściwie to te państwa europejskie czekały, aż ten człowiek sobie zemrze, tak? I będzie można rozgrabić jego posiadłości. Co oczywiście wywoływało wśród Turków, czy wśród może inaczej mieszkańców Imperium Osmańskiego, którzy byli nastawieni patriotycznie, zrozumiały sprzeciw. No i oni na różne sposoby starali się temu zapobiec. W 1876 roku została uchwalona pierwsza konstytucja, ale te pomysły na modernizację państwa powracały i takim momentem przełomowym była rewolucja młodoturecka, która wybuchła w 1908 roku. Która spowodowała przywrócenie konstytucji najpierw, a potem taki dosyć szeroki ferment, antykonstytucyjny zamach stanu, obalenie sułtana, wreszcie ustanowienie takiej dyktatury młodotureckiej sprawowanej przez triumvirat trzech przywódców, jednego generała, tak można powiedzieć, Envera Pasze i dwóch działaczy młodotureckich, czyli Talata Pasze i Cemala Pasze. No i oni właściwie rządzili Turcją do jesieni 1918 roku, wplątując ją wcześniej w I wojnę światową u boku państw centralnych. Po drodze przydarzył się tym młodoturkom bardzo kompromitująca Turcję rzeź Ormian, która poniekąd wynikała też z tego ich modernizacyjnego programu. Dlaczego? Dlatego, że nowoczesność tym działaczom młodotureckim, nie tylko im zresztą, to był przecież powszechny trend w Europie, kojarzyła się z nacjonalizmem.
0: I z państwem jednorodnym etnicznie.
20: Dokładnie. A Ormianie zostali uznani za piątą kolumnę. Nie byli muzułmanami, tak? Mieszkali w dość dużych skupiskach na tyłach armii tureckiej broniącej Kaukazu przed armią rosyjską, więc zostali uznani za element niewiarygodny. niewiarygodny. Jak wiadomo, wśród okropnych gwałtów wypędzono ich na pustynię. W wyniku tej operacji bezpośrednich i pośrednich ofiar było prawdopodobnie no, kilkaset tysięcy. Mówi się o 900 tysiącach, ale te liczby są sporne. No a Turcja już w tym czasie właśnie uczestniczyła w wojnie, która, jak się wydaje, nie była jej potrzebna wojna. No i tak jak już powiedzieliśmy, ona się dla Turcji, czy właściwie dla Imperium Osmańskiego skończyła tragicznie.
0: Mustafa Kemal się pojawia już w tej historii, bo Turcy stworzyli Komitet Jedności i Postępu. I 29 października 1907 roku Mustafa Kemal się przyłączył do tego komitetu, cytuję, przysięgając na Koran i rewolwer, walczyć z sułtanem tyranem o przywrócenie konstytucji, o której pan profesor mówił, że na chwilę się pojawiła i natychmiast została przez sułtana zniesiona. No i kiedy w 1908 roku ten komitet objął rządy, to Kemal miał wówczas 27 lat, jak rozumiem, pozostawał pod wpływem tych idei.

0: Perspektywy no, Imperium Osmańskiego wydawało się bardzo nowoczesnym miastem europejskim i gdzie on chyba utwierdził się w takim przekonaniu, że nie ma innego wyboru dla Turcji niż ją zeuropeizować. To były też idee, które były bliskie Komitetowi Jedności i Postępu, ale Mustafa Kemal był znacznie bardziej konsekwentny. No i rzeczywiście to, co pani powiedziała, że on się fascynował rewolucją francuską i w ogóle takim francuskim modelem państwa. Dla niego nowoczesność to była przede wszystkim właśnie takie francuskie scentralizowane państwo, laickie, co bardzo ważne. Tymczasem ci jego konkurenci, jeśli można tak ich nazwać, czy właśnie ów triumvirat, oni się fascynowali Niemcami. Dla nich
1: model niemiecki.
0: Tak, jakby model niemiecki, no i również sojusz z Niemcami, który spowodował, że w takich dość dramatycznych okolicznościach, najpierw w sierpniu 14 roku Turcja przyjęła dwa niemieckie okręty wojenne, które uciekały przed flotami Francji i Wielkiej Brytanii przez Morze Śródziemne. Przemianowała te okręty, znaczy podniesiono na nich turecką banderę, no, czyli zagrano na nosie mocarstwom, a później no, zupełnie bez właściwie konsultacji nawet z resztą rządu ten triumvirat doprowadził do użycia tych okrętów przeciwko Rosji na Morzu Czarnym, co spowodowało, że Rosja wypowiedziała Turcji wojnę, a w ślad za nią Francja, Wielka Brytania. No i tutaj się zaczyna
1: Wielka kariera późniejszego Atatürka.
0: Tak, a z drugiej strony zaczyna się koniec Imperium Osmańskiego, dlatego że te państwa, które dotąd no, trochę no, hamowały swoje zapędy, po prostu przechodzą do planów rozbiorowych. Rosja chce opanować cieśniny czarnomorskie. To był jej cel strategiczny od, no powiedzmy, nawet początków XIX wieku. A po drugie, no Francja i Wielka Brytania obiecują innym państwom i innym ruchom kawałki Imperium Osmańskiego w zamian za poparcie. W ten sposób starają się wciągnąć między innymi tureckich poddanych, czyli Arabów do wojny takiej partyzanckiej przeciwko imperium, czy też obiecują siedzibę narodową w Palestynie Żydom, prawda? Więc zaczyna się gra o to, co się stanie z Imperium Osmańskim po zakończeniu wojny i to również później wykatapultuje Atatürka do jego wielkiej kariery politycznej.
1: Oczywiście te najświetniejsze dokonania to jest wojna niepodległościowa i właściwie tutaj zadziałał ten sam mechanizm, o którym pan profesor przed chwilką powiedział, czyli Grecy, którzy byli wspierani przez mocarstwa zwycięskie w Wielkiej Wojnie, po prostu w maju 1919 roku wylądowały na wybrzeżu Azji Mniejszej i szybko zajęły Smyrnę i od tego momentu zaczyna się ta wojna niepodległościowa. Ale też, kiedy wcześniej mówiliśmy o tym, że im słabsze było Imperium Osmańskie, tym większe było zainteresowanie mocarstw europejskich tymi terenami, to chodziło tylko o strefy wpływów. A teraz, jak rozumiem, chodziło już o zajęcie konkretnych terytoriów. Zresztą ta propozycja, która pada potem ze strony mocarstw europejskich w trakcie wojny niepodległościowej tureckiej, to jest taka propozycja stworzenia kadłubowego państwa tureckiego. To miał być naprawdę niewielki obszar.
0: Tak, to już nie chodzi o odebranie Turkom tych terenów, które znajdowały się w Europie. To oczywiście też, ale o wyparcie ich, czy okrojenie ich posiadłości w Anatolii. Ale też miała powstać Wielka Armenia. Prawa Turków czy rządu tureckiego do cieśnin, tego najbardziej strategicznego elementu pomiędzy dwoma kontynentami, zostały bardzo ograniczone. Zresztą sytuację Turcji czy tego szczątkowego Imperium Osmańskiego bardzo utrudniał fakt, że od zawieszenia broni w Mudros Stambuł i cieśniny były okupowane przez tutaj akurat ten rejon przez Brytyjczyków, natomiast inne tereny imperium przez siły Entente, czyli Francję i Włochy. Natomiast zupełnym zaskoczeniem dla Turków było dołączenie do tej okupacji Greków, tego tego nie przewidywały traktaty czy układ o zawieszeniu broni. I to spowodowało, że no, w Turcji zaczął narastać gwałtowny sprzeciw. Ten na czele tego sprzeciwu, tego ruchu stanął właśnie Mustafa Kemal, który no, właściwie za wiedzą, cichym przyzwoleniem rządu sułtańskiego jeszcze wyjechał

0: ze Stambułu na wschód, organizować tam władze cywilne i wojskowe, ale tak naprawdę tworzyć zalążki no, takiego ruchu niepodległościowego. I ten ruch niepodległościowy wyrośnie później w następstwie no, z kolei kolejnego upokorzenia, jakie spotkało Turcję, czyli narzuconego jej traktatu w Sèvres pod Paryżem.
1: Właśnie, bo to dwa wydarzenia mają równolegle miejsce. Z jednej strony wiosną 19 roku zaczyna się ta wojna z Grekami, czyli to, co potem zostanie nazwane wojną niepodległościową, a z drugiej strony przecież trwają negocjacje pokojowe i w sierpniu 1920 roku ten traktat w Sèvres zostaje podpisany i on był straszliwie rzeczywiście upokarzający, bo raz, że ograniczenie terytorium Turcji, tak jak pan profesor powiedział, do tego skrawka północnej Anatolii, ale też na przykład mocarstwa zwycięskie miałyby przywileje gospodarcze i polityczne, nazywano to kapitulacjami, no i wreszcie armia turecka miała być ograniczona liczebnie do 50 tysięcy żołnierzy.
0: No, plus czyli ta demilitaryzacja cieśnin, czy właściwie przekazanie tych
1: pozycja
0: cieśnin.
1: Pozycja pariasa.
0: No tak, to można porównać z innym tylko traktatem pokojowym, czyli z Trianon, z tym, co spotkało Węgrów i też wywołało no, wśród nich taki
1: rewanżyzm, bóle fantomowe, prawda? Odczuwane do dzisiaj.
0: Dokładnie
1: i wykorzystywane
0: tak.
1: Politycznie do niedawna przez Viktora Orbana.
0: Dokładnie tak, prawda? To pokazuje, jak długie trwanie mają tego typu traumy. W Turcji się na szczęście udało tę traumę od siebie jakoś odsunąć, ale kosztowało to ją no, kilka lat wojny, bo tak jak pani redaktor powiedziała, wojna zaczęła się w maju 1919 roku, a trwała no, właściwie do 1923 roku, kiedy podpisano nowy traktat pokojowy w Lozannie, tym razem już dla Turcji znacznie korzystniejszy, który zapewniał jej mniej więcej takie granice, jak ona ma dzisiaj, z jednym właściwie wyjątkiem, to znaczy już po śmierci Atatürka w 1938-39 roku Turcja odzyskała, czy uzyskała, można różnie na to patrzeć, fragment Syrii, którą kontrolowała wtedy Francja. Ale poza tym...
1: I to był ten traktat kończący tak zwaną wojnę niepodległościową, tak. Natomiast ten traktat Sèvres, upokarzający, kończący wielką wojnę, został odrzucony przez Zgromadzenie Narodowe zdominowane przez zwolenników Mustafy Kemala. Ostatni sułtan w historii Turcji to był Mehmet VI, uciekł z kraju, zmarł na wygnaniu w San Remo, nie najgorzej.
0: Mogło mu się przydarzyć gorzej.
1: To prawda. Sułtanat zniesiono 1 listopada 1922 roku, a w 1923 roku proklamowano Republikę Turcji. Atatürk był twarzą tego sukcesu? Jednego
0: tak,
1: i drugiego?
0: Zdecydowanie. I był też twarzą zwycięstwa militarnego, to znaczy...
1: I oporu politycznego.
0: Oporu politycznego, no bo on przedtem zorganizował to Wielkie Zgromadzenie Narodowe, które no, nie mogło obradować w Stambule, dlatego że jak w Stambule Zgromadzenie Narodowe to dotychczasowe ośmieliło się skrytykować Entente, no to Brytyjczycy zaostrzyli reżim okupacyjny, rozegnali bagnetami deputowanych i to Kemal bardzo zręcznie wykorzystał, przenosząc, czy właściwie oferując części tych deputowanych możliwość zebrania się w prowincjonalnej wtedy Ankarze, która wyrosła na główny ośrodek tego ruchu niepodległościowego. Tam właśnie się ukonstytuowało Wielkie Zgromadzenie Narodowe, które stało się alternatywą dla władz sułtańskich. Ono no, występowało już jako ta reprezentacja narodu tureckiego w jego, to ujmowano, nie historycznych, tylko narodowych granicach, czy narodowo-wyznaniowych, czyli powiedzmy głównie w Anatolii. I to był pierwszy krok. Na drugim krokiem było oczywiście wyparcie interwentów. I tu kluczową rolę odgrywali Grecy, bardzo mocno popierani wtedy przez Wielką Brytanię. I to doprowadziło do katastrofy, ponieważ Grecy się zapędzili właściwie aż pod Ankarę, nad rzekę Sakarię i tam zostali bardzo zręcznie najpierw powstrzymani, potem zmuszeni do odwrotu przez Kemala, po czym w kolejnym roku, to już był, to była bitwa nad rzeką Sakarią, to był przełom sierpnia i września 21 roku, a w 22 roku Kemal przeprowadził kolejną ofensywę, no i tak jak obiecywał, zmiótł Greków do morza. To się skończyło dla tego greckiego korpusu ekspedycyjnego prawdziwą katastrofą, to znaczy jakieś niedobitki uciekły, wielu tych żołnierzy zginęło. No a Kemal wkroczył do Izmiru, nie podeptał greckiej flagi, co było no, takim gestem wobec historycznego przeciwnika. Natomiast zdobycie Izmiru
1: też jest dramatyczna
0: historia. Tak, z jego przyzwolenia czy nie, ale przerodziło się w pożar i masakrę. Co też w taki sposób symboliczny kończyło tysiącletnią, czy wielotysięcznoletnią obecność Greków w Azji Mniejszej, ponieważ w tym nowym traktacie pokojowym, o którym mówiliśmy, czyli w układzie podpisanym w Lozannie, uzgodniono przymusowe wysiedlenie Greków z Azji Mniejszej i Turków z wysp, czy z Grecji. To właściwie był taki pierwszy moment, kiedy ta metoda rozwiązywania problemów politycznych wypływa na szerokie wody w Europie. Przedtem stosowano ją tylko w koloniach, ale to tak zazwyczaj
1: a teraz
0: jest.
1: Teraz poprzenosimy ludzi z miejsca na miejsce.
0: Najpierw się wypróbowuje takie rzeczy w koloniach, później na Bałkanach właśnie, albo gdzieś na peryferiach Europy, później w Europie Środkowej,
1: a
0: potem już wszędzie idzie.
1: Profesor Piotr M. Majewski jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie.
17: Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Piotr M. Majewski, a rozmawiamy o Atatürku. Mam jeszcze jeden cytat z innego artykułu Katarzyny Kontek. Mustafa Kemal Atatürk, jego współczesny wizerunek w społeczeństwie tureckim. Autorka była na wymianie studenckiej w Turcji. Rozmawiała tam ze studentami tureckimi, zrobiła takie wywiady. No to może fragmenty, ale zacznę od takiego. Pierwszy pomnik Kemala został zniesiony w 1926 roku w Stambule, czyli jeszcze za życia. Dziś praktycznie w każdym mieście zobaczyć możemy pomniki ku jego czci. Jeśli kiedyś się zorientujesz, że od 15 minut nie widziałaś Atatürka, biegnij, mówi Bastian, który w Stambule uczy niemieckiego. To znaczy, że już nie jesteś w Turcji. Musiałaś nie zauważyć, że przekroczyłaś granicę. No to teraz te pytania o Atatürka. Mężczyzna lat 22. Dla mnie Mustafa Kemal jest geniuszem i największym rewolucjonistą XX wieku. Poprzez jego działania Turcja nie była już chorym człowiekiem Europy. Dodatkowo scalił i wzmocnił naród, który nie był w stanie podnieść się po wielkiej wojnie. Kobieta lat 25. Nie można byłoby mówić o dzisiejszej Turcji, gdyby nie on. Gdyby nie on, nie mówilibyśmy dziś o kraju nazwanym Turcją, a społeczeństwo tureckie nie byłoby wolne. Wchodziłoby w skład kolonii angielskiej albo amerykańskiej. Kobieta, 23 lata. Mustafa Kemal Atatürk jest dla mnie Turcją. Dlaczego tak myślę? To on doprowadził do naszej niepodległości, suwerenności i wolności naszej flagi. Myślę, że jest wspaniałym pewnym siebie wojownikiem o silnych poglądach. Jeszcze może kobieta lat 24, tylko on trzymał naród turecki z dala od myśliwych polujących na nasze ziemie oraz na stałe zmienił wizję kraju. No to co takiego Atatürk zrobił z tą Turcją, że po wielu, wielu latach zmarł w 38 roku? Jest tak wspominany i tak czczony.
20: Na pewno...
1: A jak są dokonywane, przepraszam, zamachy stanu, to też z imieniem Atatürka na ustach.
20: Tak, można powiedzieć, że w tych opiniach jest dużo prawdy. To znaczy, on rzeczywiście był wybitną jednostką, która odcisnęła swoje piętno na historii i na przyszłości kraju, ale nie działał sam. No po pierwsze, jak już mówiliśmy, najpierw go wyniosła rewolucja młodotтурecka, od której on się później bardzo skrupulatnie odcinał, a wręcz część tych dawnych towarzyszy broni postawił przed sądem i skazał niektórych z nich na śmierć. Po drugie, oczywiście to zwycięstwo nad Grekami, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, ono nie było tylko dziełem Atatürka, ale no naprawdę wysiłkiem milionów Turków, również kobiet, które, co było bez precedensu, a angażowały się w to, aby dźwigać amunicję, aby...
1: Jak to się żartobliwie mówi, wspólnym wysiłkiem rządu i społeczeństwa.
20: Dokładnie tak. A przede wszystkim również wysiłkiem najbliższego otoczenia Atatürka, jego przyjaciół, którzy mieli trochę inne wyobrażenia o państwie tureckim. To znaczy wyobrażali sobie, że ta Turcja będzie oczywiście nowoczesna, że powinna iść śladami Zachodu.
1: Ale nie aż tak.
20: Czy też może aż tak, ale powoli. To znaczy, że to nie powinno być wymuszane w takim tempie, no, przy wprowadzaniu społeczeństwa w błąd. Bo też trzeba powiedzieć, że Atatürk był bardzo zręcznym taktykiem i on nie ujawniał swoich dalekosiężnych planów z wyprzedzeniem, tylko stosował taką politykę, którą się nazywa kolejnymi horyzontami. To znaczy, kiedy pokonał Greków i interwentów, nie mówił o tym, że chce wprowadzić republikę, tylko że należy znieść sułtanat, ponieważ sułtanat jest skompromitowany. Kiedy zniesiono sułtanat, właściwie...
1: No to co w zamian?
20: Tak, właściwie ni stąd, ni zowąd z zaskoczenia wprowadził czy nakazał powołać republikę, ale wtedy jeszcze nie powiedział, że zlikwiduje kalifat, czyli zwierzchnictwo religijne. Jeszcze zostawił brata sułtana, który pełnił przez jakiś czas funkcję kalifa. Potem zlikwidował również kalifat. I tak,
1: krok po kroku. Ale nie ewolucyjnie, tylko rewolucyjnie, bo patrzymy też na czas. Jeżeli republika powstaje w 23, a on umiera w 38, to wszystko dzieje się w ciągu 15 lat.
20: To się wszystko dzieje nawet dużo krócej, ponieważ właściwie do początku 24 roku no, gotowe są zręby ustrojowe tego nowego państwa, a później natychmiast właściwie Atatürk zaczyna kolejną rundę, teraz zmierzającą do tego, aby nadać temu państwu taki bardzo nowoczesny, jak on sobie wyobrażał, świecki charakter, a przy okazji umocnić swoją własną władzę. Bo jemu się nie spodobało, że ci jego no powiedzmy koledzy, towarzysze broni założyli, zdecydowali się założyć własną partię, postępową partię republikańską w listopadzie 24 roku. No, niby nie protestował, ale przy pierwszej nadarzającej się okazji, to znaczy kiedy w lutym 25 roku wybuchło powstanie kurdyjskie, Mustafa Kemal przeforsował przyjęcie przez parlament ustawy o utrzymaniu porządku, która przewidywała, że rząd może rozwiązać każdą organizację i skwapliwie oczywiście z tego skorzystał. Więc rozwiązano nie tylko tę partię opozycyjną, jedyną, ale właściwie metodą faktów dokonanych wprowadzono system monopartyjny. To było coś podobnego jak w Związku Radzieckim.
1: Dyktatura.
20: No, dyktatura, ale jeszcze taka, można powiedzieć, szczególna, bo nie wszystkie dyktatury miały systemy monopartyjne. To był system monopartyjny z własną ideologią, czyli z tym kemalizmem. Z oczywiście takimi aspiracjami, aby stworzyć z tej ideologii taką nową świecką religię. W Turcji wszyscy badacze tego zjawiska zgadzają się, że to było niemożliwe, bo Turcja była zbyt zacofana. I to wszystko, co mówimy, właściwie dotyczyło
1: miast, a nie prowincji.
20: Dokładnie, czyli 20% państwa.
1: 80... Prowincja żyła swoim życiem.
20: Tak. Kemal zaczyna, znaczy oprócz tego, że rozpoczyna represjonować tych, którzy się z nim nie zgadzali, a więc najpierw tych Kurdów i przywódców powstania, a później również swoich no, przyjaciół i różnych innych ludzi, z którymi było mu nie po drodze, do czego dał z kolei asumpt, nieudany zamach, czy właściwie spisek przeciwko jego życiu, odkryty 15 czerwca 26 roku w Izmirze, który skłonił Kemala do powołania czy właściwie uruchomienia ponownie, bo te Trybunały Sprawiedliwości działały od czasów wojny o niepodległość. To były trybunały jakobińskie, to znaczy powołane z członków parlamentu bez jakiejkolwiek procedury odwoławczej. Jak kogoś skazały na śmierć, to go po prostu wieszali następnego dnia publicznie. No i przed takimi trybunałami Kemal postawił swoich no, najbliższych przyjaciół, bardzo wpływowych wojskowych albo polityków. Nie skazał ich na śmierć. Wiedział, że armia by się przeciwko temu burzyła, ale właściwie pozbył się opozycji. I od tego momentu mamy do czynienia...
1: Rządzi bez opozycji.
20: Tak, mamy do czynienia z systemem monopartyjnym, kierowanym przez człowieka, który jest dyktatorem, aczkolwiek zapytany przez delegację nauczycieli, czy on jest naprawdę dyktatorem, odpowiada, gdybym naprawdę był dyktatorem, nie moglibyście mi zadać tego pytania. Ale wykorzystuje tę władzę ogromną, żeby modernizować znowu przymusem tureckie społeczeństwo. Mówiliśmy o tym, że został zniesiony kalifat. To się bardzo wielu Turkom nie podobało. A te jego pomysły, no... To oczywiście może zabrzmi okropnie, ale one szły dużo dalej niż pomysły bolszewików. Dlatego, że przecież no, religia w świecie tureckim zajmowała, w państwie Osmanów, zajmowała znacznie
1: ważniejsze miejsce niż
20: religia
1: Rosji
20: prawosławna w Rosji. Prawda? Nawet tak. Biorąc pod uwagę to, że car, prawda, i kościół prawosławny byli ze sobą ściśle związani. Bo religia po prostu przenikała wszystkie sfery funkcjonowania muzułmańskich mieszkańców imperium. A tymczasem Kemal Pasza likwiduje bractwa religijne, poddaje właściwie całą strukturę no taką instytucjonalną, jeśli tak można powiedzieć, islamu, kontroli państwa, likwiduje szkoły religijne. One później zostaną przywrócone, a na dodatek, i to ma, to trochę brzmi śmiesznie, a trochę strasznie, no decyduje o tym, jakie nakrycia głowy będą nosić Turcy. I
1: Fez?
20: W listopadzie...
1: Nie.
20: Tak, chociaż Fez był właściwie też no, nakryciem głowy, które przyszło do Turcji z Maroka, tak, z peryferiów imperium, ale zostało to nakrycie głowy dobrze zinternalizowane. Tymczasem w 25 roku Kemal jedzie do najbardziej konserwatywnego miasteczka.
1: W kapeluszu Panama.
20: W kapeluszu Panama i do zdumionych tamtejszych mieszkańców mówi, że czy chcecie się ubierać cały czas jak ludzie niekulturalni.
1: Garnitur.
20: Garnitur, kapelusz, bo to jest nakrycie głowy godnym Turka. No i powiedzmy, że to może byłoby takim ciekawym czy śmiesznym dziwactwem, ale za tym idą represje. To znaczy ci, którzy nie będą zakładać kapeluszy, mogą zostać skazani na karę śmierci. Do końca roku, czy w ciągu tam zaledwie
1: czyli
20: paru
1: nie ma wyboru.
20: 70 osób ginie albo w zamieszkach, albo zostaje skazanych na karę śmierci, że nie zdejmują fezów i nie zakładają europejskich kapeluszy. No to jednak jest taka modernizacja na sterydach, prawda?
1: Mm-hmm.
20: I w ogóle ta...
1: No skoro się inspirował rewolucją francuską, no
20: tak.
1: To cóż, tam metody były bardzo podobne. Ale jeszcze wrócę do tej formy ustrojowej, bo im dłużej czytałam o Atatürku przed naszym spotkaniem, tym bardziej chodziło mi po głowie inne nazwisko. Antoni Peretjatkowicz. Trudne nazwisko, jego koncepcja cezaryzmu demokratycznego. Mhm. On zresztą sam Atatürka właśnie włączał do tych władców, którzy właśnie mieli być takimi cezarami demokratycznymi. I pisał tak, że cezaryzm demokratyczny ukazuje się na widowni politycznej, gdy nastąpiło głębokie rozczarowanie do rządów demokratycznych, a nie ma warunków do ustroju monarchicznego. System ten łączy w sobie elementy monarchii, republiki. Monarchia polega na władzy najwyższej jednego człowieka, natomiast republika na władzy całego narodu wykonywanej przez partie polityczne. Cezaryzm jest zatem połączeniem zasady jedynowładztwa z zasadą zwierzchnictwa narodowego. I pomyślałam sobie, że coś w tym jest w przypadku Atatürka, bo mamy tego jednego, jedynego władcę, który wyeliminował konkurencję, opozycję, no i on jest właściwie przez samo nazwisko uosobieniem tego narodu. Jest ojcem narodu przecież, tak? Czyli no, on jest tym narodem, reprezentuje naród i robi wszystko to, co dla narodu jest najlepsze. I jeszcze jedna rzecz. Ważną cechą tego cezaryzmu demokratycznego jest jego przejściowość albo tymczasowość, no bo to jest system nietrwały stworzony dla konkretnej, śmiertelnej przecież jednostki.
20: Tak, ja bym powiedział, że znaczy nie wiem, czy bym się zgodził, że Turcja jest dobrym przykładem tego cezaryzmu demokratycznego, dlatego że tam właściwie nie było tradycji demokratycznych. Znaczy, one się pojawiły na bardzo krótko po pierwszej wojnie światowej, ale też ten rząd sułtański właściwie zlikwidował wolność
1: prasy.
20: A może
1: inaczej, że nie było w Turcji ani przestrzeni dla demokracji, tak. Ani przestrzeni już dla sułtanatu, czyli takiej ichniejszej monarchii.
20: Tak, to pełna zgoda, ale no, kiedy tak mówimy o tym Atatürku i o jego roli historycznej i politycznej, no to oczywiście nasuwa się skojarzenie z Józefem Piłsudskim. Bardzo pod pewnymi względami podobny przypadek, to znaczy człowiek niewątpliwie wybitny, wyrastający ponad swoje otoczenie, który czerpie legitymizację swojej władzy ze zwycięstwa, jakie odniósł nad przeciwnikiem i uratował niepodległość w ten sposób i który właściwie w podobnym momencie, czyli w połowie lat 20. dokonuje zamachu stanu. Przy czym te rządy Atatürka oczywiście szły dużo dalej, jeśli chodzi o projekt, jakim była Turcja, tak, niż projekt Piłsudskiego. Ale kult jednostki na przykład bardzo, bardzo podobny. I pewnie gdyby Polska w 1939 roku nie przegrała wojny, nie przegrała z Niemcami, tylko mogłaby trwać tak jak Turcja, no to mielibyśmy podobną sytuację. Znaczy mielibyśmy w urzędach, a może nawet w zakładach fryzjerskich cały czas portrety marszałka Piłsudskiego, tak jak Turcy mają Atatürka. To są moim zdaniem dosyć podobne procesy. Można powiedzieć, że ta dyktatura, czy te dyktatury w obu państwach, one są rzeczywiście jakimś takim, taką próbą znalezienia sposobu zarządzania państwem, które ani nie ma wielkich doświadczeń, albo w ogóle nie ma doświadczeń demokratycznych, a które już nie może być monarchią.
1: To na koniec porozmawiajmy o sprawach prywatnych i obyczajowych. Wysoki blondyn o niebieskich oczach nie wyglądał jak Turek.
20: No być może miał, ponieważ przyszedł na świat w Salonikach, czyli w tej części, którą Turcy nazywali Rumelią, a więc w europejskiej części imperium, w najbardziej, można powiedzieć, kosmopolitycznym mieście tego imperium. Być może miał po prostu no, słowiańską krew, tak? Co przecież było w wielonarodowym, wieloetnicznym imperium normalne. Był też, i to się wiązało z jakimś z jakimś takim jego mindsetem i programem politycznym, właściwie od młodości bardzo niechętny, zbuntowany wobec islamu. Mimo religijnej matki, on właściwie ostentacyjnie łamał nakazy religijne. Pił alkohol, co doprowadziło go do śmierci, bo zmarł na raka wątroby.
1: Trochę jak Lenin.
20: A ja nie wiem, czy Lenin aż tak dużo pił jego...
1: Ja myślałam o religii. Lenin też szybko się rozstał z religią.
20: Zresztą trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo o tym nie powiedzieliśmy, że tę wojnę wyzwoleńczą Atatürka uratował sojusz z bolszewikami. W pewnym momencie Atatürk po prostu zawarł porozumienie ze Związkiem Radzieckim, czy właściwie jeszcze z Rosją Radziecką, która dostarczyła mu złota i broni. I Atatürk podziwiał Stalina. Uważał, że minął stulecia i za jedynego wielkiego męża stanu na świecie w XX wieku będzie uważany Józef Stalin.
1: Niewiele się pomylił.
20: No, jeśli chodzi o dyktatorów, to na pewno...
1: Rosji, tak, i Rosjan. Powiedział pan, że pił, no faktycznie, pił dużo, zmarł na marskość wątroby. Był zresztą nie starym człowiekiem, miał raptem 57 lat, a zdrowotnie to już był bardzo słaby. Palił też 3 paczki dziennie, dziwaczał już w wieku dojrzałym. Kobieciarz.
20: No, niepoprawny kobieciarz, obnoszący się ze swoimi romansami, co w Turcji nie było dobrze widziane. No,
1: ale wybaczano.
20: Wybaczano mu, dlatego że on miał szczególny status takiej osoby, która...
1: Półboga.
20: Półboga, która stoi ponad normalnymi prawami, ale no, w korpusie dyplomatycznym w Ankarze jednak obawiano się przeprowadzać nastoletnie córki na przyjęcia, żeby one nie wpadły mu w oko. On zresztą... No, trzeba też powiedzieć, że potrafił być niezwykle czarujący, szarmancki. Jak wielu dyktatorów, miał różne oblicza i potrafił je okazywać. Był, no, wydaje mi się, szczerze ubóstwiany nie tylko przez kobiety, ale również przez... No, współpracowników czy zwolenników, chociaż miał też oczywiście zaprzysięgłych wrogów. I to się wszystko wpisywało w taką, można powiedzieć, aurę człowieka, który jest nadzwyczajny. Tak? Znaczy, on nie wyglądał jak zwykły taki Turek z Anatolii, nie zachowywał się, inaczej się ubierał. Co zresztą ciekawe, on się ubierał, rzadko bardzo chodził w mundurze. Znaczy ubierał się
1: garnitur,
20: po cywilnemu.
1: A jak ważna uroczystość, to smoking.
20: Smoking. To go odróżniało od Piłsudskiego i wielu innych dyktatorów, chociażby Hitlera i Mussoliniego, którymi on gardził, a przynajmniej wypowiadał się o nich bardzo niechętnie. I jak się wydaje, no, z wyższością zawodowego wojskowego spoglądał na polityków, którzy się przebierają w jakieś dziwne mundury.
1: Bo Mussolini się przebierał,
20: prawda?
1: Tak.
20: No więc on to uważał za komiczne.
1: Taką rekompensatą, erzacem, jakąś kompensacją. Jest taka filmowa biografia Atatürka, Mustafa, jak się zresztą ten film pojawił na ekranach kin, to wywołał wielką burzę, bo on właśnie pokazywał to ludzkie oblicze Atatürka. No i różne takie rzeczy ludzkie, które są naszymi przypadłościami, ale kiedy się patrzy na półboga, to aż trudno zrozumieć, że on się bał spać w ciemnościach na przykład. Albo że miał sztuczne zęby i jak przemawiał w parlamencie, to się bał, żeby ta sztuczna szczęka mu nie wypadła. Albo że na przykład miał problem z pierwszą żoną, to znaczy, że jakoś nie potrafili się dograć i się ze sobą dogadać. Miał kiedyś powiedzieć, że dowodził armiami, a nie mógł sobie poradzić z jedną kobietą. Turcy się wtedy bardzo zdenerwowali.
20: To może o tym powiedzmy, bo to jest niezwykle istotny wątek jego reform, bo...
1: Kobiety.
20: To on rzeczywiście się
1: ożenił.
20: Jego żona
1: była bardzo nowoczesną.
20: Miał bardzo nowoczesną żonę, z którą niewątpliwie z tego właśnie powodu się związał. To znaczy on potrzebował,
1: bo mu imponowała.
20: Tak, bo on potrzebował towarzyszki życia, która miałaby podobne zapatrywania, która byłaby bardzo dobrze wykształcona i europejska. I Latife, która no, zgodziła się go poślubić, taka była. I ona w dużej mierze, czy przynajmniej przez pewien czas, kiedy byli małżeństwem, była twarzą tych jego reform, które również były adresowane do kobiet. Z tym, że trzeba powiedzieć, że Kemal nie odważył się jednak na żadne eksperymenty ze strojem. Kiedy się go pytano, czy jakby zdejmie Turczynkom z twarzy zasłony, to powiedział, nie, Znaczy, co innego jest kapelusz w przypadku mężczyzn, ale kiedy w grę wchodzi męska zazdrość, to nie będzie tutaj żadnych eksperymentów. Ale Turcja pod kierunkiem Kemala przyjęła kodeks cywilny, bardzo postępowy, wzorowany na szwajcarskim, który przewidywał rozwody. No rzecz przecież w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce nie wprowadzono powszechnych rozwodów. One obowiązywały tylko w dawnym zaborze pruskim. A tymczasem w Turcji są rozwody od połowy lat dwudziestych. Kobiety mają wszystkie prawa, które mają mężczyźni, łącznie z prawem wyborczym, które zostaje wprowadzone oczywiście dopiero w latach 30.
1: To jest... Kobiety odżyły.
20: Kobiety, no przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce...
1: Bo na wsi.
20: No wiadomo. Ale no to był początek nowoczesności. I rzeczywiście, no, cokolwiek byśmy mówili o tych metodach, którymi on się posługiwał, to można powiedzieć, że impet, jaki nadał przemianom w Turcji, rzeczywiście to państwo zmienił. Ten kraj stał się dużo bardziej nowoczesny niż był przed początkiem rządów Kemala. No i wydaje mi się, że to, że ta Turcja jest teraz bardzo takim dynamicznym, prężnym państwem, wynika też trochę z tamtych czasów, czy w dużej mierze z tamtych czasów.
1: Zgodnie z przegłosowanym w 1951 roku prawem dotyczącym przestępstw przeciwko Atatürkowi, ci, którzy naruszą jego dobre imię, to mogą trafić do więzienia na rok, dwa albo nawet trzy lata. I pomyślałam sobie, że tutaj też jest punkt wspólny z Józefem Piłsudskim, bo myśmy ustawę o ochronie dobrego imienia Józefa Piłsudskiego mieli w 1938 roku.
20: Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że pani redaktor, że nas Turcy nie pociągną do odpowiedzialności za to, co
1: mówiliśmy. Za te wszystkie rzeczy, których żeśmy tutaj nagadali. Profesor Piotr M. Majewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, rozmowę. To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Polski tenisista triumfuje w Holandii. Kamil Majszek pokonał Australijczyka. Karol Nawrocki w drodze do USA. Politycy oczekują rozmów z Donaldem Trumpem o dodatkowych siłach amerykańskich w Polsce. Jest szansa na koniec wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Strony mają być blisko porozumienia, na które czeka świat. Jest 18. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek dobra informacja sportowa. Kamil Majszak triumfował po raz pierwszy w karierze w turnieju z cyklu ATP. W finale imprezy rangi 250 w holenderskim Hertogenbosch. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minaurem 6-3, 2-6, 7-6. Prezydent powinien przypomnieć przywódcy Stanów Zjednoczonych o obietnicy wysłania do Polski 5000 żołnierzy i upomnieć się o stałą bazę wojskową, powiedział poseł Lewicy Andrzej Szejna. Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA. Dziś ma wziąć udział w gali mieszanych sztuk walki, która ma uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodziny Donalda Trumpa. O tym, jakie powinny być priorytety prezydenta podczas rozmów z lokatorem Białego Domu, pytał Tomasz Węsk.
14: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
15: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
14: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
16: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
14: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
0: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
14: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tomasz Fenske, TOK FM.
13: Tymczasem prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeszcze dziś może dojść do porozumienia z Iranem. Z drugiej strony rzecznik irańskiego MSZ zaprzeczył, jakoby podpisanie porozumienia z USA, tak zwanym memorandum z Istambułu, miałoby się odbyć w niedzielę, przekazała agencja Reutera, powołując się na państwowe media. W informacjach dołącza do nas reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, powiedz, jakie są plany zawarcia porozumienia.
17: Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social napisał, że po podpisaniu porozumienia cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich. Amerykański prezydent zapewnił, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Natomiast Abbas Arakci, minister spraw zagranicznych Iranu, poinformował, że suwerenność cieśniny należy do Iranu i Omanu. Islamska Republika Iranu podjęła stanowczą decyzję, że administracja cieśniny Ormus nie będzie już taka sama jak wcześniej. Szef irańskiej dyplomacji przekazał również, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione, dopóki nie zostanie wdrożone proponowane porozumienie tymczasowe. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
13: I jeszcze jeden głos w tej sprawie. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Nie określił jednak, kiedy zostanie zawarte porozumienie. 6 osób zginęło w zderzeniu helikopterów nad Rio de Janeiro w Brazylii. Po kolizji maszyny runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 samochodów, poinformowali strażacy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ani kim są ofiary. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest w administracji publicznej. Z jednej strony usprawnia to pracę urzędników, ale z drugiej brakuje dostatecznej kontroli i przejrzystości ich stosowania. To główne wnioski z badania sieci obywatelskiej Watchdog Polska, która sprawdzała, jak urzędy i instytucje wykorzystują narzędzia AI. To temat weekendu, TOK FM. A raportowi przyjrzał się nasz reporter Paweł Radzewicz.
18: W miarę bezpiecznym obliczem AI w urzędach są narzędzia kontaktu z mieszkańcami, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
19: Chodzi o chatboty wirtualnych asystentów, które udzielają informacji, pomagają znaleźć usługę, umawiają wizytę.
18: Ryzykownie zaczyna być, gdy urzędnicy usprawniają sobie pracę, ale nie przy pomocy oficjalnie wdrożonych systemów, podkreśla autor analizy Michał Zemełka.
20: Problem w tym, że często są to rozmaite aplikacje dostępne w internecie, do których wprowadza się wrażliwe dane dotyczące mieszkańców. Takie dane nie tylko mogą wyciec, ale mogą posłużyć do trenowania modeli sztucznej inteligencji, które z kolei mogą potem tę wiedzę mimowolnie ujawniać.
18: W raporcie podkreślona jest potrzeba utworzenia publicznego rejestru zastosowań AI w administracji. Paweł Radzewicz, TOK FM.
13: A na ten temat więcej piszemy na portalu TOK FM.pl. Na koniec sport. Siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony Katalonii, siódmą rundą mistrzostw świata Formuły 1. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w zeszłym roku z Mercedesa do Ferrari. Kolejne miejsce na podium zajęli jego rodacy. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzecie miejsce należało do Lando Norris z McLarena. Kolejne informacje w TOK FM o 18.20, a teraz pogoda.
21: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Do końca dnia niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Jutro, podobnie jak dziś, nie będzie padać jedynie na krańcach południowo-zachodnich. Na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na Pomorzu, 17 na wschodzie, 18 w pasie od Wielkopolski przez centrum po Mazowsze do 20 na Podkarpaciu.
21: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
22: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: I oto, proszę Państwa, siedzę już vis-a-vis mojego gościa. No nie gościa. Ja jestem przecież w gościnie. To ja pana profesora proszę, by powiedział, gdzie jesteśmy? W królestwie pana profesora.
2: Królestwo, nie. Królestwo to oznacza zupełnie co innego. Jesteśmy w największym i najlepszym szpitalu w Polsce, czyli w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha 1A.
1: A dokładnie?
2: Dokładnie w klinice chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego i angiologii, bo ta nazwa opisuje mniej więcej to, co jest specjalnością naszego zespołu i naszego szpitala.
1: No właśnie, i tu już padło to słowo nadciśnienie tętnicze. Nie wiem dokładnie, ile to gdzieś z tydzień temu, prawda, wrócił pan z 35. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbywał się w Gdańsku. Ja sobie zobaczyłam wywiad z panem profesorem. On był robiony w trakcie tego kongresu, a więc pewne rzeczy były przed panem. I oczywiście mogłabym zadać standardowe pytanie, co tam nowego się pojawiło, jakie nowości. Nie będziemy o tym mówić, ale mnie zaciekawiła jedna rzecz, bo pan mówił, że czeka, no nie wiem czy pana, zaraz tu się dowiem, czy pan w tym uczestniczył, sesja poranna na plaży między 5 a 6 rano. Co państwo robiło wówczas na plaży? I był pan w ogóle?
2: Nie, no niestety nie byłem.
1: A to mnie pan rozczarował, panie profesorze.
2: Cóż, ale wiedziałem z góry, że nie będę w stanie pojawić się tego dnia na plaży. Podobno byli uczestnicy, na pewno byli prowadzący zgodnie z zapisem w programie i podobno można obejrzeć relacje z tej sesji w internecie, nie czy na YouTubie, czy na stronie towarzystwa.
1: A jaka idea za tym była?
2: Z tytułu, no nie rozmawiałem, mogę skierować do osoby, która prowadziła
1: tę sesję. Bo tam chodziło coś o rytm?
2: Sesję. Tak, chodziło o rytm ciśnienia tętniczego, dlatego że nasze ciśnienie tętnicze zmienia się w ciągu doby i to jest fizjologia, to jest normalne. Powinniśmy je mieć najwyższe zaraz po obudzeniu, czyli o tej 5 nad ranem, wówczas u wszystkich, którzy uczestniczyli w zajęciach, bo tam były, zdaje się, joga i tego typu zajęcia ruchowe na plaży, to ciśnienie powinno być wyższe. Natomiast u człowieka zdrowego, ale też i u części chorych, ciśnienie tętnicze w nocy się obniża. I to jest zjawisko fizjologiczne. Je opisano bardzo dokładnie już w liczbach i nawet ma ono swoją nazwę. Ja bardzo tej nazwy nie lubię, bo to jest taki anglicyzm, dipping, dipper, czyli taka osoba, o której ciśnienie spada. Jeśli tego nocnego spadku nie ma, to jest już objaw uszkodzenia układu krążenia. I osoby, które nie mają tego nocnego spadku, czy zdrowe, czy chore, mają większe ryzyko powikłań typowych dla nadciśnienia tętniczego.
1: To ja zaraz pomyślałam, zbadam sobie w nocy moje ciśnienie, ale momentalnie pomyślałam w ten sposób. Jeżeli ja go będę badać, to znaczy, że ja już nie będę spała.
2: Tak.
1: To chodzi o to, by wiedzieć, jakie jest ciśnienie, gdy ja śpię, tak?
2: Tak. Aby zmierzyć, stosuje się tak zwany automatyczny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Czyli
2: niewłaściwie,
1: co?
2: Ale już nazwa się przyjęła i mnie już coraz trudniej przychodzi z nią walczyć, tak zwany holter ciśnieniowy.
1: Aha.
2: Czyli aparat, który pacjent zakłada i z nim śpi.
1: No właśnie, czyli muszę mieć holter, co tu dużo mówić, bo jak ja już się zbudzę, to już nie będzie to.
2: Znaczy, ten aparat też bierze pod uwagę to, że ludzie się budzą. Te nowe instrumenty mają takie czujniki ruchu, także my widzimy, czy pacjent spał, czy nie spał. To ma znaczenie, bo na przykład jeśli pacjent ma obturacyjny bezdech senny, to wówczas widać, jak na przykład w nocy ten pacjent się budził. I na tym aparacie my to widzimy i to zawsze przebiega, albo prawie zawsze, ze wzrostami ciśnienia tętniczego. Jest to bardzo zły objaw.
1: Czyli jeżeli mam holter i ten holter rejestruje moje budzenie się, to wówczas prawidłowo, w momencie, gdy ja się budzę, powinien nastąpić skok.
2: Zazwyczaj ciśnienie się wtedy podnosi, tak.
1: Ale ja muszę o jeszcze jedną rzecz zapytać. Bo pan powiedział, najwyższe ciśnienie, gdy się budzimy. A jak ktoś się budzi o 11:00, czy to jest związane z rytmem typu 6, 7, takim tym klasycznym domowym? dobowym?
2: To jest związane z rytmem, który jest sterowany centralnie przez układ neuroendokrynny, czyli przez nasz układ nerwowy i przez układ hormonalny. Wiadomo, że na przykład niektóre hormony typu hormony nadnerczy, hormony wydzielane przed podwzgórze, przysadkę, wykazują też pewien rytm dobowy, który odpowiada też czuwaniu i snu i fazie spoczynku. Czyli to jest, budzimy się, to też ma związek ze światłem, światło, noc. I tu jest ciekawą rzeczą, bo można sobie zadać pytanie, a co u ludzi, którzy pracują na zmiany? I okazuje się, że u nich ten ciśnienia bywa zaburzony przy pracy na zmiany i wymaga pewnego czasu, żeby wrócić do prawidłowych, cyklicznych zmian.
1: I to nie jest dobre.
2: To
1: w różnych innych aspektach praca na zmiany nie jest dobra.
2: Tak, z tego powodu może mieć pewien niekorzystny wpływ.
1: Była tam także kwestia w wywiadzie, który oglądałam, kwestia kawy. Pan powiedział, no zobaczymy, bo tu się pojawiły nowe badania, które pokazują, że jak młodzi ludzie piją kawę, to u nich szybciej następuje ten wzrost ciśnienia tętniczego wraz z wiekiem. No i co? Dobre badania?
2: Było takie jedno z takich badań, gdzie rzeczywiście u ludzi, którzy od młodości zaczynali pić dużo kawy, później rejestrowano wyższe wartości ciśnienia w miarę jak stawali się coraz starsi. Tylko trzeba pamiętać o tym, że takie doniesienia na zjeździe trzeba w większości wypadków traktować jako doniesienie wstępne. Czyli to jest pewnego rodzaju obserwacja, która nie przeszła jeszcze takiej pełnej, dogłębnej weryfikacji przez środowisko naukowe. I być może, gdy poddamy te informacje dokładnie analizie, co zazwyczaj się robi w procesie recenzji, to ten wniosek nie będzie aż taki mocny. Ja bym tutaj miał duże wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużo badań epidemiologicznych, naprawdę ogromną liczbę na masach pacjentów, gdzie tego niekorzystnego efektu działania kawy nie obserwowano. Są też badania takie robione metodą eksperymentów, czyli najbardziej demonstratywne to, gdy osobom pijącym kawę podawano kawę bezkofeinową, ale połowa tych losowo wybrano dostawała do tej kawy bezkofeinowej dodatek kofeiny odpowiadającej podwójnemu espresso, czyli taką solidną porcję. I okazało się, że rzeczywiście u tych, którzy przyjmowali tę prawdziwą kawę, było troszkę wyższe ciśnienie, 1-2 mm, jeśli dobrze pamiętam, i to ustępowało w ciągu dnia. Też trzeba pamiętać, że dla wielu ludzi wypicie kawy jest ekwiwalentem posiłku. Czyli na przykład jedzą mniej kalorii, mają to znaczy mniejszą masę ciała. Czyli, a mniejsza masa ciała to niższe ciśnienie tętnicze.
1: Tak? Taka jest reguła?
2: Oczywiście. 1 kg, 1 mm.
1: Czyli jak ktoś schudł 15 kg, tak, to z reguły obniża mu się ciśnienie.
2: Absolutnie tak. Co więcej, są przecież w tej chwili bardzo dobre obserwacje. Pierwsze zaczęły się z chirurgią bariatryczną, czyli odgrubianiem tak naprawdę, bo to jest chirurgia redukcji nadmiaru masy ciała, gdzie u prawie połowy osób dochodzi do czegoś, co opisujemy jako remisję, czyli na przykład pacjent nie wymaga przyjmowania leków nadciśnieniowych. To samo obserwowano w odniesieniu do pacjentów z cukrzycą, gdzie taka intensywna utrata masy ciała powodowała, że nie potrzebowali leków obniżających stężenie glukozy, leków na cukrzycę.
1: Optymistycznie to zabrzmiało, chociaż wiemy, że nie jest tak łatwo stracić te kilogramy.
2: Jest to bardzo trudne. Ja zawsze podaję takie obserwacje z dużego rejestru brytyjskiego, które pokazuje, że spośród ludzi, którzy znormalizowali masę ciała, czyli schudli w tym momencie, odsetek tych, którzy był w stanie tę prawidłową masę ciała utrzymać przez resztę życia, wynosił słownie 1%.
1: Czyli 1 na 100. Proszę Państwa, proszę nam wybaczyć. Ewentualne niedoskonałości techniczne, może być lekki pogłos, jako że my nie jesteśmy w studio, jesteśmy w warszawskim, w szpitalu klinicznym, Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja goszczę u pana profesora Zbigniewa Gaciąga. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
2: Po prostu nie mógł się doczekać.
1: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
2: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
1: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto

0: Wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 18.20, informacje tego FM, przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Jutro ma zostać przesłuchany i ma usłyszeć zarzuty zatrzymane w Gdańsku Mateusz G. z Czerska w związku z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu, poinformowała prokuratura. Wstępne ustalenia w śledztwie wskazują na motyw rabunkowy. CBA współpracuje z prokuraturą w sprawie śledztwa dotyczącego Pegasusa, zapewnia szef tego biura. W sumie zarzuty usłyszały 3 osoby. Według prokuratury podejrzani mieli wprowadzić w błąd m.in. sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy wydawali zgody i postanowienia dotyczące zastosowania oraz przedłużenia kontroli operacyjnych. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o 1 dzień. To z powodu awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. W budżecie obywatelskim głosować może każda osoba, która ma skończone 16 lat i jest mieszkańcem województwa. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 18.40.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Jesteśmy z powrotem na antenie. Przypominam, że gości mnie pan profesor Zbigniew Gaciąg u siebie w klinice, a jesteśmy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaczęłam od tego, że wrócił pan z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Coś naprawdę nowego się pojawiło?
10: Może z takich rzeczy, które by wywróciły świat medyczny i spowodowały, że zupełnie zmieniamy nasze zasady postępowania, to na pewno nie, ale jest kilka nowości, które nie mam tutaj wątpliwości, że przedostaną się na stałe do praktyki klinicznej, to raz, ale ja myślę, że jeszcze może warto powiedzieć o rzeczy następującej. Organizacja takiego dużego kongresu w Polsce jest na pewno sukcesem krajowego środowiska naukowego i tu trzeba powiedzieć, wymienić 2 osoby, podać 2 nazwiska. Pierwsze to profesor Krzysztof Narkiewicz z Gdańska, który był prezesem Europejskiego Towarzystwa i on zabiegał i on, no, krótko mówiąc, zdobył tę lokalizację w Gdańsku. To nie jest takie proste, bo trzeba o tym wiedzieć, że takie kongresy są też no, pewnego rodzaju wydarzeniem towarzysko-komercyjnym.
9: Prawda? No piękne miejsce.
10: Gdańsk na pewno ma wiele do zaoferowania i nie wątpię, że uczestnicy, zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy się tam pojawili, wyjechali zachwyceni polskim wybrzeżem. Czyli jest to przedsięwzięcie też no, komercyjne, w związku z tym wiele miejsc o to walczy. W towarzystwie była zasada najpierw, że te imprezy były robione wyłącznie w Mediolanie, później udało się zabrać je z Mediolanu, ale jak łatwo się domyślić, lista miast, które się ustawia w kolejce, które chciałyby gościć taką imprezę, jest bardzo, bardzo długa, więc to jest na pewno sukces profesora Krzysztofa Narkiewicza, bez wątpienia. I dwa, no drugie ważne wydarzenie, po raz kolejny Polak został prezesem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, profesor Andrzej Januszewicz z Warszawy, z Instytutu Kardiologii.
9: Głosowanie decyduje?
10: No, to zazwyczaj jest pewnego rodzaju strategia, którą prowadzi towarzystwo, tu raczej towarzystwa naukowe nie pozwalają sobie na

0: taki wybór no, całkowicie przypadkowy. To zresztą trzeba pamiętać o tym, że towarzystwa, niektóre z nich to są naprawdę potężne struktury organizacyjne, gdzie ten proces przejmowania władzy musi się odbywać w sposób kontrolowany i stopniowy.
1: No to wróćmy teraz, oddaliśmy hołd tym, tak, którzy zorganizowali. Myślę, że przybysze z zagranicy, niektórzy może byli pierwszy raz w Gdańsku.
0: Na pewno.
1: Podobało im się, co?
0: Nie, na pewno tak.
1: To wobec tego porozmawiajmy, co się pojawiło nowego.
0: Z nowych rzeczy to może to, co trzeba koniecznie podkreślić, i to było w podtytule kongresu, że to był kongres poświęcony innowacjom w... Postaram się to powiedzieć bardziej może w języku polskim, co niedosłownie oddaje tłumaczenie w języku angielskim, ale poświęcony innowacjom w postępowaniu w zaburzeniach kardiometabolicznych, bo tu podkreśla się fakt, że nadciśnienie tętnicze jako takie tak naprawdę u większości pacjentów nie jest chorobą, tylko jest czynnikiem ryzyka, ale pacjent niesie ze sobą wiele czynników ryzyka i nie można patrzeć na chorego tylko przez pryzmat milimetrów supertenci. Natomiast trzeba patrzeć na niego, szacując jego globalne ryzyko, to łączne ryzyko, gdzie pojawiają się nowe metody jego oceny, bo my chcemy być bardzo nie tylko precyzyjni, ale także posłużyć się tym ryzykiem jako kryterium wyboru i kierowania terapią. Bo te wartości 140 na 90 przyjęte są bardzo arbitralnie. To oznacza, że co? Że jak ktoś ma 139 na 89, to jest zdrów, a jak ma 139 na 90, to jest chory. Tego zostawiamy, tego leczymy. No nie, musimy znaleźć lepszą metodę, która przełoży się na wybór pacjentów, którzy odniosą korzyści z leczenia.
1: Ale to znaczy, że każdemu indywidualnie możemy przypisać pożądane w jego wypadku ciśnienie, tak?
0: Czy ciśnienie? Nie. Możemy każdemu indywidualnie, i to już jest w zasadach postępowania od lat, indywidualnie ocenić jego ryzyko.
1: Przy danym ciśnieniu, które ma.
0: Tak, no, ale... można mieć takie samo ciśnienie, a różne ryzyko. Można mieć różne ciśnienie i takie same ryzyko. I temu służy właśnie obecnie metoda zalecana i stosowana przez towarzystwo, organizacje naukowe do szacowania tego zagrożenia dla pacjenta. Konstruuje się coraz nowe kalkulatory ryzyka. Amerykanie wprowadzili swój pod koniec ubiegłego roku. W Europie też zaproponowano zmodyfikowany kalkulator ryzyka.
1: A ja wrócę do tego mojego pytania. Ja je może lepiej sformułuję. Czy to znaczy, że ma pan pacjenta, ma pan dwóch pacjentów i w wypadku jednego on ma swoje uwarunkowania, inne choroby i tak dalej, i tak dalej. Pan mówi tak, dążymy do tego, by ciśnienie u pana było takie i takie, a drugiemu pacjentowi mówi pan, też dążymy, by było takie i takie, ale w obu wypadkach są to inne liczby?
0: Nie. Zazwyczaj tak, nie. To ciśnienie docelowe w zasadzie zakłada się, że u ludzi między 18 a nawet 80 rokiem życia powinno być poniżej 130 na 80. Przy czym robi się pewne wyjątki w odniesieniu do osób w wieku podeszłym, czy też ludzi obciążonych współistniejącymi chorobami. No to już nie będziemy snuli czarnych scenariuszy, ale myślę, że no, każdy może zdawać sobie sprawę, że są takie okoliczności, że już leczenie nadciśnienia na pewno nie jest dla pacjenta priorytetem, prawda? Są też osoby w wieku podeszłym z tak zwanym zespołem kruchości czy słabości, czy to są te osoby no, niesamodzielne, wymagające opieki, wymagające pomocy osób innych, czy wręcz zależne od osób trzecich, i tu wskazania do leczenia, zasady leczenia są nieco inne. Te osoby też często są bardziej podatne na powikłania związane z leczeniem nadciśnienia.
1: Panie profesorze, jest taka wieść gminna, która mówi, że dawniej to były inne normy, teraz są inne. Teraz to lekarz chce, żeby miała niższe ciśnienie niż moja babcia, a pamiętam, że to dodawała się 100 do jej wieku. Sobie to wymyślili, żeby lekarstwa sprzedawać, które obniżają to nadciśnienie. Jest taka wieść gminna, prawda?
0: No oczywiście. Spiski są powszechne, jak wiemy. Natomiast prawdą jest, że ocena ciśnienia tętniczego u człowieka zmieniła się w ciągu ostatnich 50 lat. Kiedy wprowadzano pierwsze zasady postępowania, a to była druga połowa lat 70., to w ogóle nie zwracano uwagi na składową skurczową ciśnienia tętniczego. Hmm. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to, co pani redaktor
1: powiedziała... Czyli podawano tylko jedną liczbę?
0: Rozkurczowe, patrzono na rozkurczowe, tak. Z czego to wynikało? Wynikało to z dwóch rzeczy. Po pierwsze obserwowano, że z wiekiem ciśnienie skurczowe rośnie i tłumaczono, że jest to fizjologia, norma. Im jesteś starszy, to masz wyższe ciśnienie, stąd ta reguła 100 plus wiek. Dwa, w szpitalach, w gabinetach lekarskich widywano chorych młodszych z ciężkimi powikłaniami i wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego. Aha. Jak się popatrzy na pierwsze badania, które udowodniły, że obniżanie ciśnienia lekami przekłada się na mniejsze ryzyko zgonu, udaru i zawału, to ci pacjenci mieli bardzo wysokie ciśnienia według współczesnych standardów. To nie byli ci chorzy, których obecnie widujemy w gabinetach, którymi obecnie się zajmujemy. Ci z takimi ciężkimi postaciami i powikłaniami na szczęście stanowią nadal widoczny margines pacjentów. I później dopiero wprowadzono składową skurczową i też cały czas obniżano tak naprawdę tę wartość ciśnienia, którą uważamy za swojego rodzaju, w cudzysłowie, normę, a może nie tyle normę, bo do tego może wrócimy, ale do celową wartość ciśnienia, do której musimy dążyć, albo też wartość progową, od której zaczynamy leczenie.
1: Panie profesorze, czy to prawda, że im jestem starsza, mam prawo, w cudzysłowie, mieć większe ciśnienie?
0: Nieprawda. Im jesteśmy starsi, tym rzeczywiście obserwujemy wyższe ciśnienie, zwłaszcza składową skurczową, ale to nie jest przywilej wieku, wręcz przeciwnie, to jest objaw, zmian, które dotknęły nasze duże naczynia, które, krótko mówiąc, stały się mniej elastyczne. Czyli jak to już naród dawno temu zauważył, na starość rurki sztywnieją. I o co chodzi? Przecież serce pracuje jak pompa ssącotłocząca, prawda? Nabiera krew i ją wyrzuca. Czyli jak serce nabiera krew, to przecież przez rury, przez naczynia ona nie powinna płynąć, a płynie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pomagają tutaj duże naczynia, gdyż jak serce, lewa komora, wyrzuca krew do dużych naczyń, to one się rozszerzają oczywiście, żeby ta większa objętość krwi się zmniejszyła i w czasie, kiedy już zamyka się zastawka i krew nie płynie, to wówczas naczynia oddają tę energię do płynącej krwi. My to czujemy jako fale tętna. Każdy z nas może sobie zbadać, czuje jako fale tętna. I teraz, z wiekiem, i tu niestety ciśnienie jest i sprawcą, i ofiarą, dochodzi do zmian w naczyniach, które są następstwem takich urazów mechanicznych. Czyli jeśli mamy wysokie ciśnienie, no to ono wali w ścianę naczynia. Jak w każdą rurę, w którą działa zbyt wysokie ciśnienie, to ona ulega zniszczeniu. Co się dzieje w dużych naczyniach? Ulegają uszkodzeniu włókna elastyczne, czyli te, które gwarantują nam tę sprężystość naczyń. Niestety w życiu dorosłym, tu zawsze studentom mówię, że to ewolucyjnie jest bardzo korzystny mechanizm, w życiu dorosłym my nie jesteśmy w stanie tych włókien elastycznych odtworzyć. W ich miejsce powstaje sztywny kolagen. I to sprawia, że ściana jest sztywniejsza, serce musi wygenerować większą siłę, żeby wcisnąć tę samą objętość krwi do naczynia, czyli jest bardziej obciążone pracą. Co więcej, energii, która gromadzi się w ścianie naczynia, jest mniej. W związku z tym w rozkurczu mniej je dostaje się do krwi i ta krew płynie pod mniejszym ciśnieniem, co każdy widzi, bo jest wyższe skurczowe, małe rozkurczowe, robi się izolowane skurczowe. Co to oznacza? Unaczynienie narządów jest pewną wypadkową ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Czyli ta zdolność do perfuzji narządów ulega pogorszeniu.
1: Czyli są po prostu...
0: Czyli to są zmiany, które dla nas są niekorzystne. Jeszcze do lat 80. były wątpliwości, do końca, do połowy lat 80. były wątpliwości, czy w ogóle należy ciśnienie obniżać. Teraz wiemy, że tak.
1: No i właśnie od tego zaraz zacznę.
0: Mówię o izolowanym nadciśnieniu skurczowym, czyli tylko tej składowej skurczowej.
1: I od tego też zaczniemy trzecią część naszego programu.

0: Autopromocja.
1: Poranne bieganie, afirmacje przed lustrem i rytuały z Instagrama, na które nie masz ani czasu, ani siły, ani ochoty. A dbanie o dobrostan wpisane jest jako kolejny punkt do odhaczania na liście zadań. To niestety tylko buduje kolejną presję. A o tym, co naprawdę daje szczęście, w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 18.40. Informacje Tok FM. Emil Górny. Zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południu od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary, powiadomiły media w Ukrainie. Szwajcarzy są przeciwko ograniczeniu do 10 milionów szybko rosnącej liczby ludności kraju, referendum skierowane głównie przeciwko imigrantom. Sondaże wskazywały na niewielką przewagę przeciwników tego zapisu i tak też się te informacje potwierdzają. A inicjatorem wniosku o ograniczenie liczby ludności była skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa. Niemcy zaczynają piłkarski mundial. Dziś zagrają z absolutnym nowicjuszem na Mistrzostwach Świata Curaçao. Na Mistrzów Świata z 2014 roku dwa ostatnie mundiale były traumatyczne, bo Izy w Rosji i w Katarze odpadli dość szybko. Kolejne informacje o 19.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pan profesor Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie też się znajdujemy w Centralnym Szpitalu Klinicznym. No dobrze, to skoro pan wytłumaczył, jak to fizjologiczny, ten fizjologiczny mechanizm wzrostu składowej mojego ciśnienia, no to znaczy, to co ja mam robić? A równocześnie pan powiedział, ale norma wcale my nie pozwalamy pacjentom, my nie mówimy to okej, bo pan się starzeje, to pan ma prawo teraz mieć większe, jak dawniej mówiono i jak wieś gminna, od czego zaczęła mnie się, no to muszę pastylkami obniżać. No to tą składową tylko.
16: Tak.
15: Czyli to znaczy, każdy jest skazany na branie leków w pewnym wieku na nadciśnienie.
16: No, można powiedzieć, że jeśli patrzy się na, to jest teraz modne pojęcie, takie trajektorie ciśnień, czyli jak ono zmienia się w ciągu życia, no to prawdopodobieństwo, że człowiek przez całe życie nie będzie miał nadciśnienia tętniczego, jest rzędu kilkunastu procent.
15: Czyli bardzo małe.
16: Bardzo małe. Mhm. Oczywiście to się bardzo różni w różnych grupach wiekowych.
15: Tam, w tym wywiadzie i zresztą w programie, do którego Państwa odsyłam, bo myśmy już nie jedną godzinę rozmawiali o nadciśnieniu, rozmawialiśmy też zimą. Bardzo chętnie słuchany program, odsyłam Państwa do niego. Padło z ust Pana profesora, powiedział Pan tak, no, dla człowieka fizjologiczne 90 na 60, dobrze pamiętam?
16: Znaczy, pamięć pani redaktor ma znakomitą, natomiast można powiedzieć 90 na 60, można powiedzieć 100 na 65, ale w tych granicach, no, w tych granicach.
15: No ale to jaki procent osób w wieku powyżej, nie wiem, 40, 50, 60 roku życia?
16: Niewielki, niewielki, no. To też trzeba od razu zrobić pewne zastrzeżenie, że w tej grupie będą osoby, których niskie ciśnienie już jest wyrazem choroby. Aczkolwiek tak, nazwane niskie ciśnienie to jest pewnego rodzaju mit.
15: Mit?
16: Mit. No, proszę sobie przypomnieć, kto mówi, że ja mam niskie ciśnienie. To zazwyczaj jest
15: kobieta,
16: która po przyjściu do pracy mówi, że niestety musi usiąść i napić się kawy, bo ma niskie ciśnienie i po prostu nie ma siły.
15: No ale jeżeli ta kobieta idzie do lekarza i on jej bada, albo w tym momencie by sobie zbadała, by się okazało, że nie ma niskiego ciśnienia, to jest po prostu kwestia, żeby trochę odciągnąć ten niemiły moment, że trzeba wziąć się do pracy, nie?
16: Ciekawe, że na przykład mężczyźni nie zgłaszają takich dolegliwości. Że musi siąść, kawy się napić.
15: Nie daje rady, tak,
16: żeby ciśnienie sobie podnieść, a różnica ciśnienia między kobietami i mężczyznami, no jest oczywiście, ona się zmienia z wiekiem, ale no, nie jest aż tak wielka.
15: Panie profesorze, wiem już z tego, co pan powiedział, że mogę obniżyć swoje ciśnienie, jeżeli zeszczupleję.
16: Tak.
15: I co jeszcze mogę zrobić bez brania pastylek, żeby obniżyć ciśnienie?
16: To się mieści wszystko w obszarze tak zwanego postępowania niefarmakologicznego, czyli zmiany stylu życia.
15: Bo to słuchacze najbardziej lubią, tak, jeżeli słyszą, tak, że nie muszą brać pastylek.
16: Tak, że nie muszą brać pastylek, ale niestety droga do normalizacji ciśnienia wymaga tak zwanej silnej woli. A jak wiadomo, pacjenci mają z reguły słabą, silną wolę. I to w pierwszej kolejności to jest oczywiście... Dwa są pewne składniki diety, które bez wątpienia działają presyjnie. Takim jest sól. Bardzo ciężko jest naprawdę, zwłaszcza w naszym świecie, znacząco obniżyć ilość soli, którą spożywamy. Bo jeśli ktoś mówi, ja nie solę sobie, to jeszcze wystarczy. Dlatego, że sól z solniczki, czyli to, nad czym my mamy kontrolę, to jest kilkanaście procent tego, co my spożywamy. Natomiast bardzo dużo soli, połowa, to jest już w gotowych produktach i to w takich, które nikt by nie podejrzewał, że są prawdziwą wieliczką, jeśli chodzi o zawartość soli. Na przykład pieczywo. Na przykład pieczywo. Nie mówię już oczywiście o wszystkim, co jest zawinięte w folię albo...
15: I długo może być, i długo może...
16: I zamknięte w puszce.
15: Pół roku, albo dłużej.
16: Bardzo, bardzo dużo soli. Polak konsumuje około kilkunastu gramów chlorku sodu, no, czyli soli kuchennej. Gdyby powiedzieć, a ile tak naprawdę powinien jeść, to tu odpowiem od razu, prawdopodobnie wystarczy na pół grama soli na dobę. Pół grama soli na dobę. To jest wynik tego, że...
15: szczypta dosłownie na końcu.
16: To wynika z tego, że ewolucyjnie człowiek jako gatunek rozwijał się w środowisku bezsolnym. Bezsolnym. No bo skąd ten sól miał brać?
15: A jednak jakoś
16: jedynym
15: to smakowało.
16: Jedynym źródłem soli, ale soli nie było, no skąd miał brać sól?
15: Czyli teoretycznie, gdybyśmy dziecku nie dawali od małego soli...
16: Jedynym źródłem soli było mięso.
15: Tak.
16: Tak naprawdę, czyli chlorku sodu. Czym jest sól?
15: No oczywiście, śmieję się. Ale to z tego wynika, że gdybyśmy dziecku w ogóle od pierwszych dni zero soli, to by jadło bez soli i by mówiło okej. Okay.
16: Tak, bo przyzwyczajenia smakowe są wynikiem pewnego wychowania, tradycji i kultury. Człowiek nie ma wrodzonych preferencji do określonych smaków. Nie ma. To jest wszystko nabyte, to jest w nas wdrukowane i tu jest właśnie miejsce na spiski, Mhm. Bez wątpienia takie są. Jedyna preferencja dotyczy smaku słodkiego u noworodków, mhm. które będą preferowały słodkie mleko, bo mleko kobiece jest słodkie.
15: Proszę Państwa, ja muszę przerwać. To jest dowód na to, że jesteśmy właśnie w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Jeżeli Państwo słyszą ten głos, to helikopter przyleciał, lądował, teraz widziałam, jak odlatuje. Czyli jakiś ciężki wypadek przywiózł kogoś.
16: Może na pewno ciężko chory, bo inni nie przyleciał. Może być też tak, że na przykład zespół transplantacyjny przyleciał z narządem, z wątrobą, sercem.
15: Także proszę, proszę nam to wybaczyć. No dobrze, to sól, czy jeszcze coś?
16: Alkohol, bez wątpienia. Alkohol działa presyjnie i to proporcjonalnie do dawki. Tytoń, to chyba o tym nie musimy. No, nikotyna ma silne działanie presyjne, zwłaszcza w tych obecnych papierosach, które są przecież chemicznie modyfikowane, to nie ma zdrowych papierosów. Jeśli
15: dawniej były zdrowe papierosy.
16: Były ekologiczne, bo naturalne, a teraz te są poddane obróbce chemicznej.
15: Ale czemu służy ta obróbka chemiczna, żeby być smaczniejsza?
16: Odpowiadam dwóm rzeczom. Nie możemy powiedzieć, że są smaczniejsze, bo są ohydne, wstrętne i paskudne. Natomiast chodzi o to, żeby nie szczypało w oczy, nie gryzło w język, nie wywoływało kaszlu.
15: Stąd te żeby nam się łatwiej paliło, w związku z tym, żebyśmy więcej palili.
16: Jak nastolatek zapali, żeby w oczach kolegów się nie skompromitował atakiem kaszlu. I dwa, to co każdy zobaczy na paczce papierosów, to oczywiście tam są podpisy ministra, żeby nie palić.
15: To jest podpis ministra, tak?
16: Podpisuje minister zdrowia, że palenie szkodzi. Nie chcę już wymieniać tych, którzy byli i są palaczami aktywnymi, natomiast zawsze jest podana zawartość nikotyny i tam są podane 1 mg nikotyny. No jak ktoś popatrzy, no co to jest ten 1 mg? Jak mówiliśmy, że pół grama to jest tam na czubku noża, to tego miligrama to nawet po prostu nie widać. Tymczasem papieros jest w tej chwili tak skonstruowany, tak spreparowany tytoń, że ta nikotyna działa, jakby była podana dożylnie. Jak się mierzy efekt, to dosłownie jest o tak, bach, ja tu pokazuję pani redaktor w powietrzu, na przykład te hormony, które podnoszą ciśnienie krwi, to idą od razu tak, bach, do góry. Od razu, w ciągu kilku minut. W ciągu kilku minut.
15: Czyli osoba z nadwagą, już nie powiem osoba otyła, równocześnie pijąca i paląca, właśnie na nią spojrzymy, możemy... Chce się na 100% powiedzieć, że ma nadciśnienie.
16: O, pewnie i cukrzycę w niedalekiej przyszłości, jeśli już jej nie ma.
15: No dobrze, no to jest zasada, tylko mam unikać.
16: A oczywiście jest, jeszcze... jest też, co zawsze się mówi, że wpływ stresu.
15: No, no łatwo powiedzieć.
16: Stres jest mocno przereklamowany.
15: No, przereklamowany. Dlaczego ja mam w sensie, o 30 więcej ciśnienie, jak jestem u lekarza, niż w domu?
16: No. W sensie takim, że trudno jest bardzo żyć bez stresu, to raz. Badano wpływ różnego rodzaju technik medytacyjnych na ciśnienie. One rzeczywiście pomagają. Również robiono takie eksperymenty, o którym pani redaktor przed chwilą wspomniała, że na przykład jestem u lekarza i ciśnienie mi wali pod sufit. Jest wielu pacjentów, którzy przyjeżdżają do izby przyjęć, do SOR-u z tak zwanymi skokami ciśnienia. Najczęściej to jest właśnie efekt takiego wzmożenia emocjonalnego i okazuje się, że u tych osób nie potrzeba podawać leków na ciśnienie tętnicze. Wystarczy na przykład przez 2 godziny zapewnić im odpoczynek, wyłączenie od wszelkich bodźców i to działa tak samo jak podanie tabletki.
15: Dobrze potraktować.
16: Albo też podobnie działają leki uspokajające. I tu oczywiście każdy, kto był w nasorze czy w izbie przyjęć w szpitalu, odpowie, że zdrowego się tam wsadzi i wyjdzie z ciężkim nadciśnieniem.
15: Skacze ciśnienie. Dlatego dodałam to, dobrze go potraktować z sercem, uśmiechem, życzliwością.
16: Zawsze tak pacjentów traktujemy, zawsze.
15: No i niech tak będzie, jak pan mówi, że... Jest. Proszę Państwa, ja Państwa odsyłam, bo tu już nie zdążymy powiedzieć, do naszego programu sprzed kilku miesięcy, gdzie pan profesor dokładnie tłumaczył, po pierwsze, jak mierzyć swoje ciśnienie tętnicze, a także mówił, jak to mierzyć stale, by wiedzieć, do jakiej grupy się ewentualnie zaliczam. Jak wygląda właśnie moje zdrowie, jeśli idzie o poziom ciśnienia tętniczego. Ja bardzo serdecznie panu dziękuję.
16: Dziękuję bardzo.
15: Pan profesor Zbigniew Gadziąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Byłam u niego w szpitalu i rozmawiałam. Czasami przeszkadzał nam helikopter.
16: Jako gościnie, nie jako pacjent.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Ruszyła wyprzedaż w TCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: O sytuacji na froncie i możliwym pokoju rozmawiali prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Za chwilę szczegóły. Lekarka, która w ziemi chowała ludzkie płody z zarzutami. Będzie też dochodzenie samorządu lekarskiego. Polski tenisista triumfuje w Holandii. Kamil Majszak pokonał Australijczyka. Minęła 19. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, która dotyczyła m.in. zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Zełenski powiedział, że poinformował Trumpa o sytuacji na froncie oraz o tym, jak wzmocniły się pozycje jego armii. Prezydent Ukrainy we wtorek ma być we Francji, gdzie jutro rozpoczyna się trzydniowy szczyt G7, na który również przyjedzie Donald Trump. Wracamy do kraju. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie lekarki, która na Podkarpaciu zakopywała ludzkie płody w ogródku. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono już 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura, jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski. Czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte bez oficjalnego zawiadomienia.
14: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
13: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany, aż po pozbawienie kobiety prawa do wykonywania zawodu. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Teraz dobra informacja sportowa. Kamil Majszak triumfował po raz pierwszy w karierze w turnieju z cyklu ATP w finale imprezy rangi 250 w holenderskim Hertogenbosch. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem Demurem 6-3, 2-6, 7-6.
15: No, granie z Alexem jest wyjątkowo trudne. Jest jednym z najtrudniejszych zawodników do mierzenia się i grania z nim. Granie z nim wymaga grania absolutnie dobrego tenisa. Wydaje mi się, że dzisiaj to robiłem od samego początku.
13: Mówił po spotkaniu nasz tenisista Kamil Majszak. Jest w tej chwili notowany na 76. pozycji listy ATP. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może się okazać przygodą życia. Nadal można się zgłosić do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pośpieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia. Na Śląsku zostało już około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
0: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
13: Wystarczy zgłosić się przez stronę Zostań Żołnierzem, następnie przejść badania i czekać na rozpoczęcie szkolenia. Aż 8 nowych statków do specjalnych misji na naszych akwenach powstaje właśnie dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Pierwsze 3 wejdą do służby już tej jesieni. Chodzi o to, by służba mogła pomagać przy ewentualnych problemach na morskich farmach wiatrowych. Jak mówi szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, nowe jednostki to przeskok cywilizacyjny.
16: Oprócz tego socjalnego, no to jest instalacja nowoczesnych, najnowocześniejszych technologii, chociażby z tego względu, że nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
13: A pierwsze 3 nowe statki Sary rozpoczną służbę w tym roku w Łebie i we Władysławowie. Czas na temat weekendu. Narzędzia AI zagościły na dobre w polskich urzędach i instytucjach. Korzystamy z wirtualnych urzędników, automatycznego umawiania się na wizyty i inteligentnych wyszukiwarek. Warto więc wspomnieć o samorządzie, który przecierał szlaki w tej dziedzinie. Pionierem w korzystaniu ze sztucznej inteligencji jest bowiem Gdynia. Jak więc tam rodzą sobie z nową technologią, sprawdzał trójmiński reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
17: Nowe technologie to domena młodych, więc Gdynia jako najmłodsze z dużych polskich miast szybko rozpoczęła przygodę z AI, mówi szef Gdyńskiego Centrum Informatyki Piotr Wiśniewski.
18: Rozpoczęliśmy nasze prace w 2012 roku, wdrażając pierwszego w Polsce wirtualnego urzędnika. W 2021 wdrożyliśmy miejskiego voicebota do umawiania wizyt.
17: Kolejnym pierwszym wdrożeniem jest obecnie praca z Plum, czyli polskim modelem językowym, który pomaga przeszukiwać urzędowe zasoby.
18: Prosto zadajemy pytanie w sposób naturalny. Zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? Albo na mojej działce są drzewa, chciałbym je wyciąć. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
17: Status cyfrowego poligonu Gdyni odpowiada i urzędnicy zapewniają, że wdrożenie kolejnych nowości to tylko kwestia czasu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
13: A na ten temat więcej piszemy na tokfm.pl. Kolejne informacje o 19.20, teraz pogoda. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burzy, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19 we Wrocławiu, najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 20 stopni.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Zapraszam na nasz dwugodzinny program, który w sporej części będzie traktował o piłkarskim mundialu, rzecz jasna. Natalia Banaczek, a także Filip Wejcher, kłaniają się Państwu również. Pierwszym naszym gościem jest Andrzej Persson, publicysta, reporter, korespondent z Igrzysk Olimpijskich, fan futbolu, Mistrzostwa Świata to jego żywioł. Dzień dobry, Andrzej, kłaniam się.
21: Dzień dobry, witam Państwa, witam słuchaczy tego świetnego radia.
20: Dziękuję Ci bardzo, dawno Cię nie było na naszej antenie, tak próbowałem sobie przypomnieć, kiedy i to były zimowe igrzyska w Cortina d'Ampezzo. Piłkarski mundial wybrzmiał pierwszym akordem w czwartek w meczu otwarcia między reprezentacją Meksyku i reprezentacją RPA. Później kolejne spotkania, to wszystko mknie naprawdę w piorunującym tempie. Dziś, jeśli przyjmować, że o północy rozpoczęło się spotkanie Brazylii z Maroko, to już 3 spotkania za nami. O 19 rozpoczął się mecz Niemców z Curaçao. Dziś także Holandia zagra z Japonią, ale nie chcę dyskutować o wynikach tych meczów, chociaż dla przyzwoitości powiem, Brazylia, Maroko 1-1, Haiti, Szkocja 0-1, Australia, Turcja 2-0. A jak ty, wieloletni korespondent, reporter, wspominasz w ogóle piłkarskie mundiale i czy też należysz do grupy tych, którzy odmierzają swój czas piłkarskimi mundialami?
21: To jest temat długi jak rzeka, choćby ze względu na przepraszam, na mój wiek i doświadczenie. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że odebrałem mundial w 1958 roku ze Szwecji, to znaczy go nie oglądałem, bo urywki z tych zawodów tuż przecież obok nas, były tylko fragmenty i w kronikach filmowych, i to podziwiałem, jak ten Pele, taki młodziutki, zdobywał mistrzostwo świata. Podobnie były kłopoty z następnym mundialem, żebyśmy oglądali w Polsce w 1962 roku, kiedy nasi sąsiedzi tak wspaniale grali, czyli Czesi, a właściwie Czechosłowacja, dotarła do finału, a najlepszym piłkarzem roku wtedy, jak pamiętamy, został Masopust, nadzwyczajny. Dlatego to mówię, bo my często tak troszeczkę lekceważąco myślimy o tym, że co tam Czechy i Słowacja, my jesteśmy lepsi. Jak się okazuje, nigdy nie byliśmy i pewnie długo nie będziemy. Ale kiedy pytasz mnie o historię, najpiękniejsze z racji tego, że byłem młody, były wakacje, dzień spędzałem nad wodą z kolegami i na plaży, a wieczorem siadaliśmy przed telewizorami, myślę o mistrzostwach w Anglii w 1966 roku. Nadzwyczajne zupełnie, bo tyle radosnych wspomnień pozostało, emocji gigantycznych, gdzie przecież tytuł mistrza świata Niemcy de facto zdobyli dzięki sędziemu z Baku, który uznał, był przecież liniowym sędzią, no ale nie było żadnych warów ani nic takiego, i stwierdził, że był gol dla Anglików i Niemcy przegrali w ten sposób. Może nie w ten sposób, no ale między innymi. Innym słowem, tamte mistrzostwa były absolutnie najsympatyczniejsze, chociaż z przykrością oglądaliśmy brutalną grę Bułgarów i innych piłkarzy, którzy tak, no, faworyta właściwie całej opinii publicznej, czyli Portugalczyka Eusebio, tak brutalnie traktowali. Jednym słowem, czasy bardzo odległe, ale ponieważ tych spotkań było mało, a my byliśmy młodzi, to w pamięci zostały prawie wszystkie. Potem był kłopot duży, bo w 70 roku trzeba było jechać albo gdzieś na zachód Polski, albo na wschód i oglądać w NRD, czy to w telewizji rosyjskiej. Mundial w Polsce niestety władza nie uznała za stosowne zapłacić za transmisję i tych zawodów nie oglądaliśmy w Polsce. Trzeba było dużo podróżować, żeby przynajmniej ze 2-3 mecze obejrzeć. No a potem było to, co najpiękniejsze i co jakby potwierdzało, że to nie jest tak, że my jesteśmy na zupełnym szarym końcu. Jeżeli ktoś nie żył świadomie w 1974 roku, to sobie nie zdaje sprawy, czym były te mecze dla ogromnej większości Polaków, żeby nie powiedzieć wszystkich. Przecież nie kursowały autobusy, stały tramwaje, zamknięte były oczywiście teatry, ale i sklepy, kiedy graliśmy z Niemcami zachodnimi, jak to się mówiło, z NRF-em. No i ten dramatyczny mecz na wodzie przeszedł do historii Polski, nawet nie tylko historii piłki nożnej. To było chyba takie apogeum, bez wątpienia, miłości Polaków do piłki nożnej. Wszyscy bez wyjątku, to znaczy nawet takie starsze babcie, pewnie młodsze niż ja teraz, pytały się tylko, w których koszulkach Polacy. I to zaowocowało, no, gigantyczną miłością, jeszcze większą do piłki, zainteresowaniem na wiele lat. A te same mundiale, 74 był taki sobie, bo jak już przegraliśmy z Niemcami, no to chociaż chcieliśmy, żeby Holendrzy wygrali finał, ale jak pamiętamy, chociaż strzelili bramkę zaraz na początku, to jednak ten mecz przegrali. To nie była jakaś ogromna niechęć do Niemców, ale do sportu takiego, który jest czysty, bardziej sprawiedliwy i nie faworyzuje gospodarzy, bo przecież wszyscy Polacy nie mieli wątpliwości, żeby ten mecz z wody przenieść na inne warunki, to my byśmy grali w tym finale. I potem nagle zaczęło się dziać coś takiego, że te mundiale rozrosły się. Ja mówię potem, Polska tak naprawdę, i patrzę to z perspektywy człowieka, który świadomie 70 lat ogląda polski futbol, grała na takim poziomie, że świat patrzył z szacunkiem na nas. Od meczu na Wembley, może jeszcze wcześniej z igrzysk w Monachium, bo tam wbrew przepisom byłem na boisku z flagą polską na zakończenie meczu Polska-Węgry finałowego, i ale jakoś tam mnie nie aresztowano. Ale no, załóżmy, że od tego momentu do tak naprawdę do finału w 1982 roku, 10 lat byliśmy wybitnym krajem futbolowym. Bo później już było coraz gorzej. Graliśmy na mundialach, oczywiście, pojedyncze mecze się zdarzały. Mówię to dlatego, że nasze ambicje są zawsze bardzo wielkie, ale na te 115 czy 120 lat polskiego futbolu 10-15, no to możemy powiedzieć, że wszyscy się kłaniali z daleka, oto Polacy grają. Z jakich powodów pewnie byśmy parę audycji poświęcili temu, dlaczego tak się dzieje, ale nieraz w swoich bardzo ciekawych programach tam słyszę o tych akademiach, o szkoleniu, o umiejętnościach różnych, ale jak było słabo, tak jest, skoro do tych Stanów i Meksyku nie pojechaliśmy.
20: Andrzej, wejdę ci w słowo, bo o stanie polskiej piłki też oczywiście porozmawiamy. Ja zarezerwowałem dwa pierwsze wejścia naszego programu na to, żebyśmy poznali twój punkt widzenia. Natomiast mam wrażenie, że dotyczy cię, dopada cię ta sama reguła, co nas wszystkich. Czyli najbardziej pamiętamy i z największym rozrzewnieniem wspominamy te mundiale, które były dla nas pierwsze. Pierwsze świadomie przeżyte, bądź też nasza...
21: Pozwolę sobie polemizować. Wspomniałem, że najlepsze były 66 bez Polaków, prawda? Nie było Polaków, a mam je w pamięci, ale masz rację, oczywiście.
20: Nie. Polacy nie są wcale, udział naszej reprezentacji nie jest wcale kryterium, czy mundial był udany i przez nas mocno zapamiętany, ale...
21: To prawda.
20: To chciałem powiedzieć.
21: I to Anglię, i te wakacje, to wszystko też się składa na pewną całość, kiedy człowiek jest tam w liceum i na wakacjach, i gdzieś na plaży, to bez wątpienia inaczej wspomina tamte czasy. Ale generalnie się zgadzam z tą. I dlatego trochę jest przykro, bo dzisiaj już prawie wszyscy grają. Złośliwi twierdzą, że z Europy nie pojechali tylko Polacy, Włosi i Watykan. Wszystkie pozostałe reprezentacje tam są. No jest to przykre. Tu postawię jakiś szlaban, do Polski nie będę wracał, broń Boże. Natomiast o samych mistrzostwach. Ja niczego wielkiego się nie spodziewam. Takiego wielkiego, żebym wstawał o 2 czy o 3 rano na mecz Curacao z Panamą, to nie. Tego już nie, chociaż jestem dalej wielkim fanatykiem piłki. Ale po prostu jest gigantyczny. Żebym o sobie za dużo nie mówił, tylko wspomnę raz, jeden z pierwszych w ogóle artykułów o sporcie napisałem w takim studenckim piśmie, zatytułowując to "Gigantyzm czy bieg po zdrowie". I bo do tego się ten sport sprowadza, to było w latach mocno 70., może jeszcze wcześniej. I dzisiaj też, dzisiaj ten gigantyzm zwyciężył bardzo, chociaż akurat w przypadku Polski bieg po zdrowie też jest na bardzo wysokim poziomie w stosunku do zera, jakie było 30 lat temu, które dobrze też pamiętasz. I zostańmy przy tych ostatnich mundialach. Wszędzie gdzieś tam za rogu wychyla się polityka i teraz też te medale dla Trumpa od Infantino, to po prostu nie będę ukrywał, że mnie, człowieka jednak ileś lat tam w polityce żyjącego kiedyś, dodatkowo ochydzają sport, ale nie do tego stopnia, że go zupełnie. Jednym słowem, jest to inny mundial niż były, to jednak jest ta sama piłka, nie można zupełnie pozbawić kibiców tej miłości do sportu numer jeden na świecie.
20: Wrócimy. Już za chwilę po informacjach Radia Tok FM Andrzej Person, jak państwo słyszą, z taką nostalgią opowiada o mundialach swoich, tych świadomie przeżytych, także tych ważnych z punktu widzenia reprezentacji Polski. Informacje Radia Tok FM przed nami.
1: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
22: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
23: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Dajemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
0: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 19.20. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Irański prezydent oświadczył, że decyzje dotyczące wojny i negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi spoczywają w rękach najwyższego przywódcy Iranu Mujahideen Chameneja i Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a wszystkie frakcje muszą się im podporządkować. Były demokratyczny prezydent USA z kolei, Barack Obama, oświadczył w wywiadzie dla telewizji ABC, że wątpi, by umowa z Iranem wynegocjowana obecnie była znacznie lepsza niż porozumienie nuklearne z 2015 roku. USA wycofało się z porozumienia nuklearnego z Iranem na mocy decyzji Donalda Trumpa w trakcie jego pierwszej kadencji prezydenta. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do jego kraju na Mistrzostwa Świata, otrzyma pełne wynagrodzenie za turniej, poinformowała agencja AP. Administracja USA poinformowała z kolei, że sędziemu odmówiono wjazdu do kraju z powodu jego powiązań, tu cytat, z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Kolejne informacje w Tok FM o 19.40.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Jesteśmy z Państwem ponownie, bo jest z nami także Andrzej Person, publicysta, dziennikarz, także senator. Dzień dobry, Andrzeju, kłaniam się.
4: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Właśnie. Wszystkich miłośników tego skórzanego pęcherza.
3: Słuchaj, muszę cię o to zapytać. Czy w ogóle wyobrażałeś sobie kilka dekad temu, że będziemy mieli mundial w trzech krajach, już pomijam jego formułę rozszerzoną do kilkudziesięciu ekip i meczów idących już w setkę?
4: No nie, chociaż fantazję mam dosyć dużą i wyobraźnię, ale jak byłeś łaskaw na początku rozmowy mnie przedstawić, to jednak mój sport generalnie opierał się cały czas o olimpijski, kilkanaście igrzysk olimpijskich. I mogę powiedzieć, że na większości z nich, tych letnich, bo zimowych to nie oczywiście, ale na letnich byłem też na finałach piłki nożnej olimpijskich, to wspominam z ogromną sympatią. W tym także, bo o tym nie mówimy teraz, ale pewnie za rok o tym pogadamy, mianowicie o piłce kobiecej, bo przez ten czas, przez te moje 70 lat, te igrzyska wyglądają inaczej, jeszcze bardziej się zmieniły mundiale, ale pojawiła się naprawdę w takim prawdziwym wydaniu piłka nożna kobiet i niewątpliwie to jest wielki sukces no w federacji piłkarskiej, nie ma co mówić, że kobiety dzisiaj mają te same prawa w piłce, co mężczyźni, a na niektórych igrzyskach, nie wiem, czy nie byliśmy razem w Rio, na meczu, w finałowym meczu mężczyzn było mniej widzów niż na kobiecym finale. Ale zostawmy kobiety w spokoju, one będą miały za rok mundial. Natomiast igrzyska, dlaczego mówię, bo igrzyska jednak są tu i teraz, w tym miejscu, no gdzieś tam przejechać nad morze, żeby się cieszyć z sukcesu Kusznierewicza, pamiętam, do Sawanach, ale generalnie wszystko się dzieje w jednym czasie i miejscu. Na mundiale się rozrosły do takich wymiarów, że nie wiem, czy bym dał radę jeździć z jednego końca świata na drugi, bo to prawie tak wygląda, żeby patrzeć na tych ludzi, ale na kibiców oczywiście. I dlatego z ogromną sympatią odnoszę się do tych tłumów, które tam za niemałe pieniądze, to opowiada mój kolega i twój chyba też jeszcze z dawnych czasów, który mieszka teraz w Meksyku, że te bilety dla Meksykanów są absolutnie niedostępne tak drogie. A mimo to

0: mimo to oni wszyscy wiedzą, że to jest ten najważniejszy moment w roku czy w czteroleciu. I tak się też dzieje tutaj. Co jeszcze chciałem powiedzieć, o tych trzech dniach pytam, mówię, żeby nie mówił o samej piłce i nie będę mówił, choć warto przypomnieć z reguły, ci co słabo zaczynają, to dobrze kończą i odwrotnie, prawda? No bo ciężko jest utrzymać dyspozycję sportową, fizyczną, kondycję psychiczną przez tyle tygodni na najwyższym poziomie. Nie da rady, z reguły te początki są ciężkie, przykłady Niemców zaczynają wolno zawsze, a potem 7-1 z Brazylią, która to Brazylia pewnie już powoli, wczoraj widzieliśmy, odchodzi z tego topu. I mówię to z nostalgią, bo przecież całe te moje prawie 70 lat futbolowe to była miłość do Brazylii. Wszystkich kibiców na całym świecie. Nawet tego Pelego widzieliśmy tylko w kronice filmowej albo gdzieś w jakichś później już transmisjach. Ale wszystko, co było najważniejsze, to była Brazyliana, to był Pele, Garrincha i inni. Jednym słowem było i chyba się kończy, tak to wygląda teraz. Natomiast my wracamy do tego gigantycznego przemysłu futbolowego, który stworzył Infantino i jego koledzy. No i trzeba powiedzieć, że oni na pewno odnoszą sukces. Czy piłka też? Chyba tak. Jeżeli potraktujemy, drodzy Państwo, słuchacze Radia Tok FM, które bardzo, bardzo szanuję, że od chyba 30 lat, tylu istnieje, jeśli może dłużej nawet, to jest bez wątpienia ten mój szacunek polega do Państwa i na tym, żeby spowodować w sobie taki pewien dystans wobec tych pierwszych dwóch tygodni, a prawdziwy futbol zacznie się wtedy, kiedy wyłonimy, czy może oni wyłonią 16, tak mi się wydaje. Zostanie 16 drużyn, to już nie będzie żartów. Tutaj na razie jeszcze prawie każdy może się przecisnąć do tych dalszych gier, no bo będzie przecież jeszcze 8 z tych trzecich miejsc, w ogóle prawie wszyscy będą grali i oby było jak najwięcej tych, którzy nigdy tam się nie znaleźli, żeby była taka duża sprawiedliwość społeczno-sportowa, chociaż sport nie był nigdy sprawiedliwy, ale bez wątpienia jest szansa dla wszystkich i dla tych, którzy przegrywali z Polską 0-7, czyli Haiti, a wczoraj jakoś niewiele brakowało, żeby Szkotów pozbawili punktu. Jednym słowem, ci słabsi zaczęli grać lepiej, ci najlepsi się bardzo spłaszczyli swojej dyspozycji, a wszystko kręci się w koło tych wielkich tłumów, którzy będą z jednego miejsca na drugie miejsce przemieszczali się no prawie, że w połowie świata, bo to dystans między Nowym Jorkiem a odległym stadionami w Kalifornii jest gigantyczny, do tego jeszcze Meksyk, do tego jeszcze upał. To wszystko razem stawia przed kibicami, bogatymi kibicami, bo biedni tylko w telewizji, ale bogaci będą już wydali sporo pieniędzy.
1: Nie chciałem ci z premedytacją przerywać, chcąc usłyszeć, co masz do powiedzenia, ale jedna rzecz. Jeśli pytasz o Radio Tok FM i liczyć jego wiek mundialami, to jest 7 mundiali. 98 rok Francja, a tutaj 98 rok Warszawa. Ale przejdźmy teraz do historii związanej z pomnikowymi postaciami, bo ty już troszeczkę zacząłeś o tym. Za mojego świadomego życia był to na pewno Diego Maradona. Później mieliśmy kolejnych herosów futbolu, ale no znów ten pierwszy był najistotniejszy. Czy jesteś w stanie tym dużo młodszym od siebie kibicom też przekazać i opisać, nie wiem, maestrię Pelego na przykład, bo przecież widziałeś go w transmisjach telewizyjnych na żywo.
0: Oczywiście. Oczywiście i Pelego ja... Zacznę od innej postaci. Przepraszam, bardzo trochę przeziębiony jestem. Zacznę od innej postaci, która dzisiaj nie byłaby tak odbierana jak wtedy. Myślę o piłkarzu, którego mojej klasyfikacji stawiam najwyżej, a nazywa się George Best. Nazywał, niestety nie żyje. Dlaczego mówię o Beście? Dlatego, że Manchester United był wielką drużyną wtedy, z wielką historią. Historią tragiczną, przecież zginęli w wypadku. No wszystko, co tylko na wielki dramat się składa, to było udziałem Manchester United. I na tle tych ludzi, a pojechałem wtedy do wujka do Anglii w 67 roku, zobaczyłem człowieka, który był z innej planety, z innej epoki. Unosił się nad tymi błotnistymi wtedy boiskami angielskimi, a obok biegali tacy siermiężni, ciężko oddychający, silni jak tury angielscy obrońcy, a ten północny Irlandczyk, który pewnie niestety rzadziej pił herbatę niż whisky, był zupełnie z innego świata. Dlatego to mówię, bo Best przecież nigdy nie był na Mistrzostwach Świata, bo był Irlandczykiem z północy, która wtedy na Mistrzostwa nie awansowała. Później tak, no, ale już nie było Besta, który to swoje wspaniałe, bogate i pełne przygód życie niestety rozmienił. Ale dlatego, że ten Best to był trochę tak jak na tle tej całej reszty ci wirtuozi brazylijscy z tym Pele na czele. Pele, który przecież był tak młody, miał 16 lat i już był gwiazdą, bo teraz mówimy, a wchodzi na 15 minut jakiś 17-latek. Okej, okay, ale ten nasz bohater, czyli Pele, był gigantycznym, wielkim, absolutnie posągowym talentem, mając lat 16. I to robiło wielkie wrażenie. Oczywiście otoczony był tymi samymi gwiazdami. Europa przeciwstawiała tam wtedy trochę inną piłkę i ta różnica w technice powodowała, że jednak Brazylia wygrywała. Potem to się zaczęło wyrównywać, bo ci Brazylijczycy, tak mi się wydaje, nigdy nie byłem tak blisko, mówię jako kibic, że nie byli tak przygotowani później kondycyjnie, siłowo, jak ci Niemcy, Włosi, Anglicy. Ale wszyscy kochali Pelego, wszyscy kochali tych Brazylijczyków, tego Garrincha z krótszą nogą, tych ludzi, których po prostu znali generalnie z mediów, z radia i gazet, ale oni grali na tle tych naszych europejskich bohaterów inną piłkę i dlatego tyle razy wygrywali. Potem zaczęło to się wyrównywać, no i wreszcie ich tam straszliwie skopali w tej Anglii, to co mówiłem, to potworne było, co oni tam wyprawiali z tymi Brazylijczykami. I później znów jeszcze odżyła Brazylia, ale coraz to pojawiali się właśnie Niemcy, Holendrzy z tą inną piłką niż do tej pory. I ten świat nigdy nie wnosi takiej jakiej gigantycznej różnicy i dysproporcji, bo za chwilę inni doganiają. I dzisiaj chyba już niestety nawet przegonili, mówię ze smutkiem, bo ludzie z mojego pokolenia młodsi zawsze tę piłkę utożsamiali z nim. A teraz jest ten Messi, po drodze jeszcze był Maradona przecież, który przyjechał do Włoch na Mistrzostwa Świata. Byłem na konferencji prasowej w Rzymie z prezydentem Argentyny, ale konferencja się spóźnia, pół godziny, godzinę. Co się stało? Okazało się, że prezydent jest, ale nie Maradona, a Maradona przecież ważniejsza od prezydenta. Taka była ta piłka i chyba pozostała w Ameryce Południowej, ale ta piłka się rozlała i bardzo dobrze na inne kraje. Jak widzieliśmy, jak to Maroko tam gra prawie że najlepiej, a inne kraje też bardzo pięknie, choćby ta Australia, która wczoraj pokazała, że Turcja owszem u nas się liczy, ale przy takich Australijczykach to nie istnieli. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tej Australii mniej słyszymy? Ale w tym sporcie jest problem być sportowcem australijskim. Ty jako kibic lekkiej atletyki, ale i tenisa, czy no, golfa mniej, to wiesz dobrze, że oni mają duże kłopoty, żeby się przemieszczać co tydzień na jakiś turniej w następnej części świata, kiedy ta podróż im zajmuje co najmniej 2 dni, prawda? I w tej piłce też jest tak, że my tych Australijczyków rzadko oglądamy, raz do roku może tu w Europie, ale zostawmy ich w spokoju. Ten wielki kraj, który obchodzić będzie za kilkanaście dni już 250-lecie, no zbudował też takiego giganta biznesowo-sportowego, tak można powiedzieć. W nocy dzisiaj skończyła się koszykówka NBA i wygrywasz NBA i dostajesz tytuł mistrza świata. Chociaż to jest trochę bezczelne i aroganckie, ale z drugiej strony oni grają najlepiej. No dlaczego nie mają być mistrzami świata? Mistrzami świata są najlepsi amerykańscy bejsboliści, mistrzami świata są hokeiści i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem zbudowała Ameryka takiego giganta, który im w dodatku przynosi gigantyczne dochody. I ten super gigant zorganizował mistrzostwa, których chcą wygrać. Nie chcę powiedzieć, mam nadzieję, że nie wygrają, bo ja w sumie jestem bardzo obiektywny i fair w stosunku do wszystkich. Niemniej jednak no nie przypuszczam, żeby i w tej dyscyplinie tak odległej w sumie od Ameryki, choć przecież tyle mówią, że już prawie jest tak samo popularna jak w Europie czy w Ameryce Południowej, to nieprawda, jest popularna ze względu na tych też mieszkańców, którzy przyjechali z krajów Ameryki Łacińskiej czy Południowej. No to tą piłkę na Florydzie i na południu, gdzie indziej tam uprawiają. Ale mistrzostw chyba nie wygrają, natomiast wygrają gigantyczne, miliardowe dochody, tak mi się wydaje. Wygrają no jednak sympatię tych kibiców, bo w stosunku do tego, co tam ich spotyka, bo jak przecież jakiś kibic, nie wiem, wczoraj na przykład Bośni i Hercegowiny, po tak znakomitym meczu też jest szczęśliwy.
1: Dziękuję.
0: Ja myślę, że te mistrzostwa, podsumowując ten przydługi występ, będą w sumie udane dla całego świata piłkarskiego, choć na pewno tych utyskiwań będzie nie mało, to jednak, jak powiedziałem, jak sportowo zacznie się wyłaniać czołówka. Drugi, trzeci, czwarty mecz jakiś, nie wiem, kolejnego Maroka albo kogoś takiego przyciągnie do telewizorów i do sympatii dla nich ogromną liczbę widzów na świecie. I już nikt nie będzie patrzył, czy ten stadion miał taką trawę tam genetycznie modyfikowaną, czy jakąś inną, tylko że mają świetnego lewego obrońcę i piłkarze wspomnianej Australii czy jakiejś innej Bośni i Hercegowiny. I to już ciężar tych mistrzostw przeniesie je w stronę sportu, jestem przekonany. I prawdziwi kibice, tacy jak ty i ja, będą patrzyli już mniej na to, jak tam zachowują się te przerwy na nawadnianie, to jest przerwa reklamowa czy nie, ale czy ten już jest zdrowy, bo będą niestety kontuzje, jak to w takim długim turnieju, będą jakieś choroby, słabości, ale sam sport będzie bardziej interesujący niż teraz na początku.
1: Bardzo dziękuję. Andrzej Persson był naszym gościem. Kłaniam się. Dużo zdrowia, Andrzeju, przede wszystkim.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami.
2: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
3: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
4: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
5: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 19.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Rosyjski przywódca Władimir Putin zadzwonił do prezydenta Donalda Trumpa, by omówić konflikty na Ukrainie i w Iranie, a także zbliżającą się wizytę wysłanników USA w Rosji, poinformował Kreml. Putin wyraził zadowolenie z pojawienia się szans na zakończenie konfliktu między USA a Iranem. Wcześniej z Trumpem rozmawiał prezydent Ukrainy. W pobliżu chorwackiego Splitu co najmniej 3 osoby zginęły w zdarzeniu katamaranu z żaglówką. Ofiarami są obywatele Czech, poinformowała czeska ambasada w Zagrzebiu. Jedna osoba jest zaginiona, żaglówką płynęło 8 osób, 4 z nich są w szpitalu. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw, a także alerty przed silnym deszczem z burzami dla 2 województw. Dla północnych regionów obowiązują też alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. Od rana jutro obowiązywać zaczną tam alerty przed silnym wiatrem. Kolejne informacje w TOK FM o 20.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. W Radiu TOK FM nie tylko o piłce nożnej rozmawiamy, nie tylko o siatkówce, nie tylko o innych dyscyplinach, ale o koszykówce także, bo dziś przecież pretekstów do tej dyskusji mamy wiele. Michał Rutkowski jest z nami, dziennikarz, autor kultowej dla fanów koszykówki rubryki Fruwając pod koszem w Gazecie Wyborczej. Dzień dobry, Michale, kłaniam się.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. To już wiele lat temu, ale tak, to piękne czasy były. No, no i trochę wróciły teraz w ostatnich kilku dniach.
6: No, ale wiesz, to jest taki związek twój, który no, jak najbardziej wybrzmiewa właściwie z każdym finałem NBA. New York Knicks, wygrywając w 5 meczu z San Antonio Spurs, z Jeremym Sochanem na pokładzie, zwyciężają. Drużyna Polaka, bo tak myślę mogę mówić, odzyskuje tytuł po ponad półwiecznym oczekiwaniu na to. Jak ty w ogóle to oceniasz? I w ogóle, Michał, wybacz proszę, wiem, że narażam się wszystkim fanom koszykówki za oceanem, no ale jest mundial. I wiesz, i ten kosz w naszej percepcji gdzieś zszedł na bok totalnie. Ja wiem, że za oceanem no to raczej kosz, a nie piłka nożna, nie soccer.
7: A już na pewno w Nowym Jorku w tym roku. No wiesz, to już były jedne takie finały w NBA, które się odbywały w trakcie mundialu w Stanach Zjednoczonych, co w ogóle ma swój urok, no bo te mecze się odbywają w podobnych godzinach. Dziś było w nocy tak, że tam był wcześniej mecz Brazylii z Marokiem i chyba Szkocji z Haiti, potem zaraz mecz Turcji z Australią, a ten piąty mecz finałów NBA gdzieś się wpasował pomiędzy. No dla mnie oczywiście, ponieważ koszykówka i zwłaszcza koszykówka NBA była zawsze bardzo bliska mojemu sercu, no to nie jest tak, że mundial jest bez Polaków i to dopiero początek, że mundial spycha NBA na dalszy plan, a to były no naprawdę najlepsze finały, najciekawsze, z największą ilością smaczków, z największą ilością jakichś takich wzruszających historii, pięknych comebacków, no od, myślę, że od 10 lat, czyli od tych finałów Cleveland Golden State, kiedy Cleveland odrobiło stratę 3-1 i zdobyło mistrzostwo po 7 meczach. Tu co prawda tych meczów było tylko 5, ale no ktoś powiedział, że to był najwspanialszy finał zakończony wynikiem 4-1 w historii i myślę, że ja się z tym zgadzam.
6: No właśnie, ale czy można o finale powiedzieć, że był jednym z najwspanialszych, skoro w serii finałowej był wynik 4-1?
7: No tak, dlatego że... to jest, tam jest no, na iluś wymiarach, tak, to co już powiedziałeś, 53 lata czekania, to, że w tym to był pierwszy finał pewnie z wielu, Wiktora Wembanyamy być może ostatni albo jeden z ostatnich, w którym ktokolwiek w ogóle miał z jego drużyną szansę, no bo ta drużyna San Antonio Spurs jest bardzo niedoświadczona i to było widać, tak, tam oni w każdym meczu, w każdym z tych pięciu meczów prowadzili różnicą dwucyfrową. Raz prowadzili 29 punktami i nikt się w czwartym meczu zrobili największy comeback w historii NBA. No i rzeczywiście to ten brak doświadczenia i ten młody wiek samego Wembanyamy i jego kolegów z drużyny dawał sobie znać na każdym kroku. Pewnie to nie jest, to pewnie nie był największy finał, czy najwspanialszy pod względem, nie wiem, koszykarskim, ale pod względem właśnie ilości takich smaczków, historii, pięknych historii, czy to Jalena Brunsona, czy to właśnie Wembanyamy, Jalen Brunson, którego ojciec siedzący na ławce jako asystent trenera Knicks w tym 99 roku, kiedy Knicksi po raz ostatni grali w finale i też grali w San Antonio i zostali zmiażdżeni przez to San Antonio 4-0, to właśnie tu historia ojca z synem, tu no, historii mnóstwo, no, ten niesamowity comeback, największy w historii w ogóle playoffów, nie tylko finałów, nikt nigdy nie odrobił 29 punktów różnicy, a nikt tę różnicę odrobili. Te gwiazdy na trybunach, tak, jeżdżące od hali do hali, z jednej strony Spike Lee, czyli ten taki legendarny, wieloletni, już od kilkudziesięciu lat towarzyszący Knicksom kibic, z drugiej strony Timothée Chalamet, który też dzisiaj był na meczu w San Antonio, widziałem na trybunach w San Antonio Charlesa Oakleya, który ma zakaz wstępu do, też gwiazdy mojej młodości, który ma zakaz wstępu do hali Madison Square Garden po konflikcie z właścicielem Jimem Dolanem. No po prostu tych historii jest mnóstwo pięknych, wzruszających takich tych. No i to jak Nowy Jork, no na pewno widziałeś te wszystkie filmiki z ulic Nowego Jorku. To w jaki sposób Nowy Jork, no myślę, że to miasto rzeczywiście dzisiaj nie spało i pewnie jeszcze długo, przynajmniej do czwartku, bo wtedy chyba burmistrz zarządził paradę mistrzowską, spać nie będzie. 53 lata czekania, no piękna historia.
8: Dobrze, a o sam Sochanie chciałbym, żebyśmy powiedzieli słów kilka.
7: Sochan to też, no, historia Sochana to jest kolejnym smaczkiem, tak? Dlatego, że on tam spędził pół sezonu w San Antonio. Wszyscy się śmiali, że on niezależnie od tego i został sprzedany do Knicksów, że niezależnie od tego, kto te finały wygra, to on i tak będzie mistrzem. Ale on się też przydał. To też było piękne, że on się przydał i tam było, już nie pamiętam, bodaj po drugim meczu była taka historia, czy po trzecim, nie pamiętam, a może po czwartym. On zagrał tam 9 sekund w którymś z tych meczów poprzednich i trener Mike Brown go potem bardzo chwalił, tak? On zagrał gdzieś pod koniec pierwszej połowy, on go chwalił, że tak, że się bardzo przydał, że on zna... Myślę, że on też się przydał przy rozpracowywaniu z Spurs, tak? No bo on tam spędził kilka lat, w związku z tym no nikt tak dobrze tej drużyny nie zna jak on. No jak wyfaulował, spadł za faulę Karl Anthony Towns w końcówce dzisiejszego meczu, też tam przed końcem, no to w tych kluczowych akcjach Sochan był na boisku w końcówce tego decydującego meczu, krył Wembanyamę, odcinał go od podania i jeszcze go tam trasztokował, co było widać na filmikach pod koniec, więc to, że ten Brown po jednym z tych poprzednich meczów tak chwalił, no to też widać, tam w tej drużynie każdy ma swoją rolę, każdy jest do czegoś potrzebny i ten Sochan też się przydał i kto wie, no nigdy się tego nie dowiemy, ale być może gdyby jego w tej drużynie nie było, to też by nie było tego tytułu.
8: Mhm. Co jeszcze możemy zapamiętać, jeśli chodzi o tę wyjątkowość obecnych finałów? I chciałbym, żebyś opowiedział, jak z perspektywy amerykańskiej wygląda to poruszanie się całego świata koszykarskiego razem z tą piłkarską konkurencją. A przecież należy przyjąć, że do Ameryki Północnej zjechał cały świat absolutnie.
7: No tak, no myślę, że tak. Po pierwsze możemy zapamiętać to never give up, tak? Tak, nikt nie byli faworytami przed tym sezonem, nie byli faworytami przed playoffami, nie byli faworytami przed tym finałem. Jalen Brunson to nie jest zawodnik wzrostu Wembanyamy, czy jakby taki zawodnik, na jakich teraz się stawia w NBA. To jest też taka piękna historia, zawsze wmawiano, że jest za mały, że jest za słaby, że jest za wolny i że z takim zawodnikiem jak on, jako liderem, Knicksi nie mają szans. No ja pamiętam komentarze po tym, kiedy Knicksi go pozyskali z Dallas, to nikt nie wierzył w to, że on może być franchise playerem i on tak przez całą karierę udowadniał, że jest lepszy niż wszyscy myślą, tak to udowadnia co roku. To, że on poświęcił 113 milionów dolarów, to są takie pieniądze, których my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, mógł podpisać maksymalny kontrakt, a zdecydował się dać obniżkę i taką solidną obniżkę, bo tak jak mówię, w sumie na 113 milionów dolarów, po to, żeby oni mogli zbudować lepszą drużynę, żeby mogli zatrudnić lepszych gości. To, że tam trzech zawodników w drużynie Knicks, to są byli zawodnicy uczelni Villanova, między innymi Brunson, którzy razem zdobyli dwa tytuły mistrzów NCAA. To, że ta drużyna jako taka, tam nie ma super gwiazd. No oczywiście można, teraz już wiadomo, że Brunson jest super gwiazdą, ale zawsze się mówiło, że trzeba mieć franchise playera, który jeszcze w dzisiejszych czasach jest właśnie wielkim, potężnym, silnym gościem. I były takie komentarze. Drużyny, na których czele stoi taki mały zawodnik, który... A dla nas no to jest jeszcze coś takiego, że on jest bardziej naszego wzrostu niż umowny Wembanyama. To też taka wiara w underdogów, wiara w drużyny, które teoretycznie są słabsze, no to jest piękno sportu, tak? Na tym polega piękno piłki nożnej i to też w kontekście mundialu, no też już są takie mecze. Maroko już zremisowało z Brazylią, tak? Australia wygrała z faworyzowaną Turcją. Irak zremisował ze Szwajcarią i takich historii i na tym mundialu będzie mnóstwo. Katar, przepraszam, nie Irak, tak, Katar, dokładnie. Ale takich historii też będzie mnóstwo.
8: A powiedz, proszę, no bo ma teraz agendę wypełnioną po brzegi administracja amerykańska, biorąc pod uwagę jeszcze urodzinową galę UFC w ogrodach tak. Białego Domu. Wiem, że się uśmiechasz. Czy wobec tego mogły liczyć na należytą atencję te finały NBA ze strony władz Stanów Zjednoczonych?
7: No pierwszy raz w historii prezydent Stanów Zjednoczonych był na meczu, bo przecież Donald Trump był na meczu numer 3, co oczywiście się skończyło katastrofą, bo po pierwsze to był akurat ten mecz, który Knicksi przegrali, ten jeden jedyny i wszyscy mówili, że on im przyniósł pecha, że zdżinksował. Po drugie, no ponieważ procedury są takie, jakie są, no to ci wszyscy biedni ludzie musieli się tam stawić w hali 2 godziny przed rozpoczęciem meczu, żeby król mógł tam potem wejść bezpiecznie, był za kuloodporną jakąś szybą, no więc jakby na pewno właściwą atencję, przez to oczywiście, że finały były w Nowym Jorku, znaczy dwa mecze z tych 5 były w Nowym Jorku i w ogóle jakby całe te play-offy w wykonaniu Nowego Jorku były tak wspaniałe, no to co się działo też na ulicach Nowego Jorku, nie tylko pod halą Madison Square Garden, ale wszędzie, na Manhattanie, na Brooklynie, generalnie w całej tej aglomeracji nowojorskiej. Tu ja bym się w ogóle nie bał. To były najlepiej oglądane finały od 98 roku, kiedy dla tych, którzy nie pamiętają, 98 rok to były ostatnie finały Michaela Jordana, tak? Więc NBA ma się dobrze, pewnie lepiej niż przez ostatnie 20 parę, niż przez ostatnich 20 parę lat. I no to też jest ciekawe, czy zaprosi prezydent Knicksów do Białego Domu, a po drugie, jak oni na to zaproszenie zareagują, odpowiedzą. No Golden State Warriors nie chcieli tam się wybierać. Hokeiści po wygraniu igrzysk olimpijskich, amerykańscy tam byli. No pewnie ich zaprosi, ale jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. No, może będą zajęci.
8: Jak się zmienia zainteresowanie polskich fanów NBA. No pewnie nie ma takich narzędzi, którymi można to zmierzyć, ale no jesteś w stanie też intuicyjnie to stwierdzić. I tutaj odwołuję się do rubryki Fruwając pod koszem, bo sam zacząłeś, że było to dawno, dawno temu.
7: Tak. Wiesz co, no na pewno to nie jest takie zainteresowanie jak w latach 90., kiedy po pierwsze to było, po pierwsze był Michael Jordan, tak? Po drugie to były te lata, kiedy się otworzyła możliwość oglądania NBA. No pierwsze finały, które ja oglądałem w życiu, to były finały Chicago z Portland Trail Blazers w 92 roku, a wcześniej po prostu nie było takiej możliwości. Po pierwsze były te tam raz w tygodniu hej to NBA Włodzimierza Szaranowicza i Ryszarda Łabędzia, ten program, ale po drugie zaczęły być te transmisje pokazywane na żywo. Wtedy to jeszcze były takie stacje, była taka stacja, pamiętam, Screen Sport, telewizyjna, sportowa, potem przez lata na Kanalu Plus. W tym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie było NBA na Kanale Plus. Było pokazywane w TVP, ale dziś też jest tak, że ten dostęp do NBA jest nieporównywalnie łatwiejszy, no bo po pierwsze możesz sobie wykupić League Passa i oglądać wszystkie mecze sezonu zasadniczego i wszystkie mecze playoffów, a nie tylko mecze finałów i wybrane mecze jeden tam czy dwa w tygodniu właśnie z sezonu zasadniczego i playoffów. No po drugie są media społecznościowe, w których ja na przykład tę końcówkę meczu numer 4, niesamowitą tę stratę De'Arona Foxa, znaczy bloka, potem tę dobitkę Anunobiego, potem tę nieudaną ostatnią akcję widziałem, myślę, że setki razy. Tak, znaczy ze wszystkich możliwych kątów, z analizami, zarówno ze strony ekspertów, od strony Spurs, od strony Knicks, więc tych możliwości jest mnóstwo. NBA na pewno jakoś tam się wśród polskich kibiców odradza. Na pewno to, że jest tam Jeremy Sochan, to też trochę pomaga, choć pewnie inaczej sobie wyobrażaliśmy to, jak ten sezon cały będzie w jego wykonaniu wyglądał i jaką rolę będzie odgrywał w tych finałach. Chociaż ja tak jak mówię, on tę rolę odegrał i on dzisiaj napisał na Twitterze, że to jest najszczęśliwszy dzień w jego życiu. No to też jest urocze.
8: Bardzo dziękuję. Michał Rutkowski, przez wiele lat współautor rubryki Fruwając pod koszem, był moim i Państwa gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
7: Cała przyjemność po mojej stronie. Do usłyszenia. Dziękuję.
8: My do Państwa za chwilkę wracamy. To jest audycja przy niedzieli o sporcie.

0: sobie pas.
1: Autopromocja.
2: Poranne bieganie, afirmacje przed lustrem i rytuały z Instagrama, na które nie masz ani czasu, ani siły, ani ochoty. A dbanie o dobrostan wpisane jest jako kolejny punkt do odhaczania na liście zadań. To niestety tylko buduje kolejną presję. A o tym, co naprawdę daje szczęście, w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: O sytuacji na froncie i możliwym pokoju rozmawiali prezydenci Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Za chwilę szczegóły. Ustawa o patostreamie już przyjęta. U nas przewidywania, co zrobi prezydent i polityczne komentarze. Zieloni chcą zmian w prawie łowieckim. Zaczęło się zbieranie podpisów pod ustawą. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek jednak wypadek na drodze z udziałem posła PiS i kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi, którym jako pasażer podróżował wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla. Pomoc medyczna udzielana została również pasażerce Volkswagena. Według informacji policji poseł PiS nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Teraz ważne informacje ze strony Stanów Zjednoczonych. Donald Trump telefonicznie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski powiedział, że poinformował Trumpa o sytuacji na froncie oraz o tym, jak wzmocniły się pozycje jego armii. Później do Trumpa zadzwonił Władimir Putin, który rozmawiał o sytuacji na froncie i pokojowych rokowaniach z Iranem. Trump powiedział Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kluczową kwestią i jest gotów świadczyć w tej sprawie pomoc. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę zakazującą tzw. patostreamerów. Ocenia w rozmowie z TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bochański. Sejm przyjął przepisy w tej sprawie, a chodzi o to, że osoby, które dla własnej korzyści publikują w internecie rzeczy zabronione, będą odpowiadać karnie. Razem z nami reporter TOK FM Tomasz Węskę.
4: Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że prezydent ustawę podpisze i nie będzie oglądał się na sprzeciw Konfederacji. Według senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent i jego urzędnicy lubią jednak szukać pretekstów do weta.
5: Ale mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
4: Także Krzysztofowi Hetmanowi z PSL-u prezydent automatycznie kojarzy się z wetem.
6: Pan prezydent z weta uczynił pałacowy kij do okładania rządu.
4: Jeśli ustawa nie uderza w wolność słowa, to prezydent ją podpisze, przekonuje Tobiasz Bochański z PiS-u.
7: Jeżeli ta ustawa potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
4: Na razie ustawę musi jeszcze przyjąć Senat. Tomasz Węskę, TOK FM.
3: Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych. Jakich, to sprawdzał Bartosz Kądziołka.
8: To na przykład zwiększenie odległości polowań od zabudowań, czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
9: To jest projekt, który nowelizuje prawo łowieckie, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze nadzoru społecznego i instytucjonalnego nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadza zakaz polowania, zakaz zabijania za pieniądze dla rozrywki.
8: Inicjatywę wspiera m.in. muzyk Krzysztof Skiba.
10: Myślistwo to jest krwawe hobby, które jest szkodliwe dla ludzi tak naprawdę. Filateliści nikogo nie zabijają, natomiast myśliwi w ciągu ostatnich 30 lat zabili kilkadziesiąt osób. Ginęli rowerzyści, grzybiarze, rolnicy. Zginął także żołnierz pod Szczecinem.
8: Żeby projektem zajął się Sejm, organizatorzy w ciągu 3 miesięcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego coraz częściej o pomoc proszą sztuczną inteligencję. Oprócz czata GPT powstają nawet specjalne aplikacje wirtualnego terapeuty. Czy w ten sposób zamiast pomóc sobie nie zaszkodzimy? Sprawdziła Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Psychoterapeutka Daria Cyrazy mówi w Tok FM, że korzystanie z takich rozmów z czatem jest coraz popularniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy mamy problem z zapisaniem się do psychologa, bo nie ma terminów. Jak dodaje, nie jest zdecydowaną przeciwniczką tej metody.
11: Użytkownicy często mówią o tym, że oni są w stanie z tym swoim wirtualnym terapeutą nawiązać taką bliską relację. Natomiast, taki duży wykrzyknik, ta technologia, ona nigdy nam nie zastąpi w 100% normalnej relacji z żywym człowiekiem.
0: Jak mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog, w zakresie porad dotyczących zdrowia psychicznego warto uważać.
12: Rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczne. Co prawda twórcy modeli językowych tłumaczą, że starają się zabezpieczać te modele na różne sposoby, sprawić, żeby nie były one szkodliwe w doradzaniu i żeby jak najczęściej kierowały do specjalistów.
0: Ale jak mówią eksperci, problem w tym, że część internautów potrafi te zabezpieczenia obchodzić. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
3: Kolejne informacje w Tok FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, do 20 w Rzeszowie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Kolejna odsłona audycji przy niedzieli o sporcie. Futbol, koszykówka dziś. Siatkówka, musi być siatkówka. No bo jak by inaczej. Jest z nami Jakub Bednaruk. Dzień dobry, Jakubie.
14: Dzień dobry.
13: Teraz ekspert opisujący na antenie telewizyjnej Polsatu wydarzenia związane z reprezentacją Polski. Dziś do takiego wydarzenia doszło w kolejnej odsłonie Ligi Narodów, tej siatkarskiej, rzecz jasna. Dopiero w tiebreaku zapadło rozstrzygnięcie w meczu z Ukrainą. Mimo to chyba powinniśmy być zadowoleni, biorąc pod uwagę, jak przebiegały pierwsze dwie odsłony w meczu z naszymi sąsiadami i przegrana do 19 i do 18 w pierwszych dwóch partiach. Dopiero później wzięli się nasi za odrabianie strat. Co takiego się wydarzyło, o czym ten mecz świadczy, a może w ogóle nie powinniśmy do niego przywiązywać wagi? Ja tylko dodam, że Polacy po czterech spotkaniach mają dwa zwycięstwa i dwie porażki.
14: Nie, no do każdego meczu trzeba przywiązywać wagę, bez względu na to, jakim składem gramy, bez względu na to, kto jest, kogo nie ma. To jest reprezentacja Polski w siatkówce, to jest najsilniejsza ekipa całego świata, więc nawet jeżeli nie ma największych gwiazd, wciąż te oczekiwania są i bardzo dobrze. Niech wszyscy ci zawodnicy, którzy teraz zastępują Fornala, czy Leona, czy Komendę, uczą się tego, że po prostu trzeba wygrywać. I uczą się tej presji. No dzisiaj z meczu z Ukrainą widziałem najgorszą wersję naszej prezentacji od dawien dawna. Nie pamiętam tak słabych dwóch setów, gdzie po prostu nie funkcjonowało nic. Zespół pogubiony, zespół przestraszony, zespół zestresowany, zespół, który miał problemy z najprostszymi elementami siatkarskimi, jak odbicie piłki z punktu A do punktu B. Zdominowany przez drużynę Ukrainy, która naprawdę bardzo mocno na nas naskoczyła. Zresztą to nie można się dziwić, że biorąc pod uwagę to, że jesteśmy teraz spadliśmy z pierwszego miejsca, ale jesteśmy teraz na drugim miejscu w rankingu. Wszystkie drużyny, które grają przeciwko nam, szukają szansy na to, żeby tych punktów rankingu sobie nadrobić właśnie z takim zespołem jak Polska. Więc to nie jest nic zaskakującego, że każdy, bez względu na to, jakim składem wychodzimy, chce nas dopaść. I dobrze, o to chodzi, bo chodzi o to, że tych najmocniejszych, tak jak się kiedyś Mike'a Tysona chciało dopaść, tak się chce dopaść polską reprezentację. I to przez dwa pierwsze sety się udawało. Naprawdę Ukraina była świetnie na to przygotowana, świetnie weszła w ten mecz, ale z biegiem czasu troszkę gasła, bo to mimo tego, że my gramy w najwięcej setów, bo na cztery mecze nagraliśmy trzy tiebreaki, to oni nie wytrzymali tego meczu fizycznie. Odrodziliśmy się w trzecim secie, co mnie się bardzo podoba, bo ja lubię takie historie wracania w meczu z sytuacji tragicznych, a tak było po pierwszych dwóch setach. I wolę takie mecze jak dzisiaj z Ukrainą, niż takie mecze jak z Kubą, które wygraliśmy 3-0 bez żadnego nawet przepocenia koszulki. Bo patrzymy, jest zwycięstwo 3-0, wszyscy zadowoleni, ale prawda jest taka, że ja nie wiem, jakie wnioski po takim meczu jak z Kubą wyciągnąć. Ale za to po meczu z Japonią, Słowenią, czy teraz meczu z Ukrainą, zagranych po 5 setów, to jest idealny materiał na to, żeby tych zawodników, których Nikola chce zobaczyć w czternastce, bo wiadomo, kto będzie w szóstce, bo wiadomo, że będzie Semeniuk, jeszcze będzie przecież Komenda, ale ktoś ma ich zastępować. Dodatkowo jeszcze ktoś ma zastąpić te największe gwiazdy, które być może po igrzyskach w Los Angeles będą chciały sobie odpocząć, więc to już jest przygotowanie do nowej reprezentacji i to wszystko trzeba zdać te egzaminy. I to był bardzo dobry egzamin, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy pojechali teraz do Chin.
13: Wytłumaczmy kibicom bardzo proszę, bo wiesz, no wszyscy pochłonięci są mundialem. Do tego mamy finały NBA, które też z pewnością w jakiś sposób śledzisz. Nie ustaje tenisowy światek w żaden sposób, mimo że French Open jest już zakończone. O co idzie ta batalia w tym roku?
14: Jeżeli chodzi o WNL, to wszyscy się przygotowują do mistrzostw kontynentalnych. Pierwszy raz w historii mistrz kontynentalny dostanie automatyczną przepustkę do Los Angeles, więc nie będzie musiał się martwić o żadne kwalifikacje, żaden ranking, tylko już będzie w tych zespołach, w gronie tych zespołów, które zagrają na Igrzyskach Olimpijskich. Więc widzimy, że większość reprezentacji poza nami, może Kuba też, ale Kuba to ma większe problemy, to takie problemy, które w ogóle są pozasportowe. Większość zespołów jak Francja, Japonia, Włochy, Stany Zjednoczone wysyłają już może nie pełne składy, takie najmocniejsze, ale już wysyłają tych największych zawodników. Przecież widzimy Andersona, który ma 39 lat i już jest na pierwszym zgrupowaniu w pierwszych meczach gra, jeżeli chodzi o reprezentację Stanów Zjednoczonych. Widzimy bardzo mocne, dobre nazwiska francuskie, które mają spore problemy. Widzimy Włochów, którzy może bez tych najważniejszych Micheletto, który jest kontuzjowany, ale generalnie widzimy te nazwiska, które w tym sezonie błyszczały, więc w tym sezonie ten WNL to nie jest jakieś pole do testowania, do sprawdzania, raczej do przygotowywania drużyny do mistrzostw kontynentalnych, które się odbędą we wrześniu. Więc cały ten sezon reprezentacyjny 2026 dla zespołów, które są w stanie wygrać mistrzostwa kontynentów, jest to forma przygotowań po to, żeby już w Los Angeles zagrać, a dla tych zespołów, które mają mniej szans, wiadomo, że są faworyci i są zespoły, które te szanse są, dla których szanse są małe na zdobycie mistrzostw kontynentalnych, na to, żeby zdobywać punkty rankingowe, które na samym końcu będą decydowały o tym, kto zagra na igrzyskach. Więc ta rozpoczęło się już od tego sezonu, od tego tygodnia. Zaczęła się już praca pod tytułem Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 2028.
13: Mm-hmm. W którym miejscu jesteśmy?
14: W dobrym. Jesteśmy w miejscu takim, gdzie zawodnicy typu Leon, Fornal, Semeniuk, Kochanowski, Komenda, Sasak, Bołądź czy Popiwczak dostali troszkę wolnego po sezonach klubowych. Część z nich grała w finałowym turnieju Ligi Mistrzów, więc grali do samego końca. Większość grała o medale w krajach, gdzie grali, czy Fornal w Turcji, czy Semeniuk we Włoszech. Wszyscy grali o medale, więc grali bardzo, bardzo długo i bardzo, bardzo dużo, więc ten okres potrzebny jest po to, żeby troszkę odpoczęli, troszkę się zregenerowali, troszkę się wyleczyli po tym sezonie. Więc teraz jesteśmy w takim momencie, że dajemy szansę zawodnikom jak Gomułka, jak Nasewicz, jak szukamy też uzupełnienia do środka, bo na środek siatki, ponieważ zaskakujące rezygnacje z kadry Hubera i Bieńka postawiły troszkę Grbicza pod ścianą i musi teraz poszukiwać zawodnika do pary z Kochanowskim, więc to poszukiwanie, a czy poszukiwania może nie zaczęły się, ale przygotowywania tych zawodników, bo zakładam, że zawodnicy jak Jakubiszak czy Lemański w tej kadrze będą, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, ale chodzi o to, żeby ich przygotować do roli nie zmienników, tylko do roli tych zawodników, którzy w szóstkach wyjdą. Testowanie Gierżota, wprowadzanie Śliwki do grania, to wszystko jest takie, wydaje mi się, bardzo logiczne i rozsądne w tej pracy Grbicza w tym momencie, ponieważ wiemy, że reszta tych chłopaków pracuje w Spale, będzie się przygotowywała do turnieju Ligi Narodów w Gliwicach za 2 tygodnie, gdzie tam ten skład już będzie mocniejszy i zakładamy, że najmocniejszy pojedzie do Stanów Zjednoczonych na ostatni turniej. Już taki skład, który będziemy pewnie widzieli na finałowym turnieju. Miejmy nadzieję, że się dostaniemy, bo tam trzeba jeszcze się dostać, bo na razie mamy 2-2, jeżeli chodzi o zwycięstwa, więc to, ale jestem dobrej myśli, że kiedy zawodnicy najważniejsi przyjadą, my do tego turnieju się dostaniemy, po to, żeby na samym końcu mistrzostw Europy, te mistrzostwa Europy wygrać i zakwalifikować się do igrzysk.
13: Jak przebiega ta wymiana kadr ta wymiana pokoleniowa w polskiej reprezentacji na tle innych czołowych reprezentacji świata. Jak duża jest, to jest takie modne teraz słowo, fluktuacja w naszej drużynie względem innych ekip czołówki.
14: Słuchaj, jestem sportowcem, ja nie znam takich trudnych wyrazów, więc tu mnie nie zaskakuj mnie teraz tutaj na antenie, więc ja mówię, że wymiana tak.
13: Teraz
14: wymiana...
13: jesteś wybitnym komentatorem, a nie sportowcem. Sportowcem już byłeś.
14: No ale to się ma w DNA, tego się nie zmieni. Faktycznie ta płynna wymiana, zachodzi, ale podobnie jest we Francji, podobnie jest we Włoszech, podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Może mniej w Japonii, ale oni nie muszą nic wymieniać, bo mają 20-kilkulatków jako głównych zawodników, więc tam nie ma co wymieniać. Żaden z zespołów, jeżeli chodzi o te najmocniejsze jakieś rewolucje, nie przechodzi. Muszą robić jakąś rewolucję w odmianę generacyjną w Serbowie, Słoweńcy, ale idzie to całkiem nieźle, bo te największe gwiazdy już na emeryturę przechodzą, więc ta młodzież musi ich zastąpić. Ale na tle, powiedzmy, Francuzów, którzy mają świetny rocznik, tych zawodników pod 19, 20, 21 lat, to samo Włosi, tych zawodnicy po 20, 21, 22 lata, to większość z nich już gra w swoich zespołach, w szóstkach. Ale u nas jest też podobnie. Amerykanie troszkę inaczej działają, bo wiadomo, że zawodnik, który jest na uczelni, kończy to uczelnię w wieku 23-24 lat, więc tam trochę inaczej to wygląda, nie gra w profesjonalnej lidze, ale biorąc pod uwagę na przykład spotkanie z Kanadą, no to mają materiał 20-latków bardzo, bardzo ciekawych. Z tych czołowych zespołów, o których byśmy mówili, że są faworytami do wygrania igrzysk, nie widać jakichś specjalnych rewolucji, raczej takie płynne przechodzenie i przygotowywanie drużyn po tym, co się wydarzy po igrzyskach.
13: Mhm. Jak reaguje na to wszystko, czyli na nowych zawodników, na tych doświadczonych trener Nikola Grbić? On jest powściągliwy w swoich opiniach, wnioskach.
14: No coraz bardziej, coraz częściej mam wrażenie, że on taki jest bezpośredni w tych ocenach. Bo wiadomo, znam Grbicza kilka dobrych lat.
13: Graliście razem przecież.
14: Graliśmy razem w jednym zespole. Tak, to jest zawodnik, znaczy to jest człowiek, który nie będzie opowiadał historii jak Vital Heinen, który opowiada, książkę pisze przy każdym wywiadzie. Raczej, a chociaż Nikola też bardzo lubi mówić, to akurat wszyscy wiedzą, że Nikoli dać jedno pytanie i Nikola bardzo lubi płynąć przez 15 minut. Ale bardzo konkretny jest, bardzo konkretne wymagania przedstawia w stosunku do swoich zawodników. Konkretne plany i cele, które sobie założył. Oczywiście to nie zawsze wychodzi, bo może sobie założyć cele, a to nie wyjdzie. To tak w sporcie jest. No, to nie zawsze tak, że co sobie zaplanujesz, to ci się uda. Ale biorąc pod uwagę turniej Silesia Cup sprzed dwóch tygodni, ci zawodnicy, którzy dostali szansę, ci najmłodsi, później wzięcie Zycha teraz, który nie będzie postacią znaczącą, na w ogóle nie znaczącą postacią w Zaksie w swoim klubie, a nie mówiąc o kadrze, ale wzięcie go do reprezentacji to już jest cel taki, co się wydarzy po igrzyskach, żeby już poznali tą kadrę i ten styl pracy, chociaż nie wiadomo, kto będzie trenerem, bo Nikola ma kontrakt do Los Angeles, czy będziemy chciał dalej współpracować kadrze z naszą kadrą, czy nasza kadra będzie chciała, czy nasz związek będzie chciał, tego nie wiemy, bo pewny okres się będzie dosyć długi pracy z reprezentacją, ale już nie myśli na zasadzie takiej, że po igrzyskach to można spaloną ziemię zostawić, bo jego celem jest oczywiście tylko i wyłącznie wygranie igrzysk, bo naszym celem jest oczywiście złoty medal na igrzyskach, tylko celem jest to, że co się wydarzy z sezon później po Los Angeles. Więc widać, że plan jest, widać, że ten plan jest wprowadzany. Raz lepiej to idzie, raz gorzej, ale to chyba jest naturalne.
13: Mhm. Czego spodziewać się w najbliższym, w kolejnym rozdaniu, że tak powiem, jeśli chodzi o reprezentację Polski?
14: Ja się spodziewam czterech zwycięstw. My potrzebujemy zwycięstw. W Gliwicach gramy cztery mecze z reprezentacjami, które powinniśmy pokonać. Gramy u siebie, jestem przekonany, że przy pełnej hali, przy świetnej atmosferze.
13: Czyli dodajmy, to jest Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna.
14: Tak jest. Także ja oczekuję czterech zwycięstw, bo nam są po prostu potrzebne, bo mamy teraz stosunek 2-2, więc chciałbym, żeby było 6-2 i spokojny ostatni turniej, bo tam ostatni turniej będzie najtrudniejszy dla nas, żeby się do tej ósemki dostać. W ósemce po prostu, żeby wygrać Ligę Narodów. My w zeszłym sezonie w finałach nie przegraliśmy seta. A też były problemy, przecież mieliśmy turniej w Gdańsku, gdzie przegraliśmy z Kubą na przykład i to naprawdę ciężko szło, a na sam koniec bardzo łatwo wszystkich w finałach zbiliśmy do zera. Więc krok po kroku zjeżdżający się zawodnicy, zobaczymy jaki skład będzie wybrany na Gliwice, zobaczymy kto z tych zawodników, którzy byli teraz w Chinach do tych Gliwic pojedzie, bo to też jest bardzo ważne, bo to też była o to walka. Teraz to była właśnie walka na boisku o to, kto będzie wspierał te największe gwiazdy w naszej reprezentacji. Więc spodziewam się mocnej kadry i oczekuję samych zwycięstw.

0: trzymamy cię za słowo, że będzie to naprawdę zacne widowisko. Jakub Bednaruk był z nami. Dziękuję ci, Kuba, i pozdrawiam.
1: Dziękuję również.
0: A my wracamy do państwa już za chwilę.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Szanowni Państwo, to jest audycja Przy niedzieli o sporcie. Ponownie Przemysław Iwańczyk. Nie będziemy teraz łączyć się z kolejnym rozmówcą. Obiecałem sobie, kiedy 24 lutego 2024 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Leszka Jarosza, wybitnego, jeszcze raz podkreślę, wybitnego znawcy historii futbolu, autora dwutomowej Historii Mundiali, że kiedy wybrzmi pierwszy gong kolejnych mistrzostw świata, to ja tę rozmowę przypomnę. Leszek Jarosz był wybitnym historykiem, będę to podkreślał, był związany z TVP Sport, no i napisał publikację, która powinna być w bibliotece każdego szanującego się kibica piłki nożnej. To nie jest forma opowiadania o kimś, forma panegiryku, to jest po prostu to, co płynie z serducha. Przypominamy teraz rozmowę, którą z Leszkiem Jaroszem przeprowadziłem zaraz po premierze drugiego tomu jego Historii Mundiali. Myślę, że Państwo też z przyjemnością wysłuchacie. Wielka szkoda, że z Leszkiem Jaroszem nie możemy porozmawiać teraz, bo byłaby to niesamowita okoliczność, by znów sięgnąć do tej skarbnicy wiedzy. Bardzo proszę, posłuchajmy tej rozmowy. To co, to może zabłóżmy chronologię i spróbujmy opowiedzieć o wszystkich mistrzostwach, które ujęte są w tym drugim tomie, ale licząc od Kataru wstecz.
1: No bez wątpienia finał Argentyna-Francja i to bez żadnego ryzyka, można powiedzieć, był najwspanialszy w historii. Bo już pomijmy te wszystkie rekordy, które były ustanowione w trakcie tego jednego meczu. Pierwszy raz zdarzyło się na przykład, że obie drużyny zdobyły po 3 gole. No to jednak cudowny dramatyzm tego finału przewyższał wszystko, co do tej pory widzieliśmy w historii Mistrzostw Świata. Argentyna prowadziła 2-0, dominowała zdecydowanie. Wydawało się, że Francja po prostu nie istnieje i nagle w przeciągu 97 sekund Mbappé wyrównuje. Jest 2-2, potrzebna jest dogrywka. Tutaj znowu Argentyna wychodzi na prowadzenie, Francuzi ją doganiają i Francuzi mają doskonałą sytuację. Już w trzeciej minucie doliczonego czasu Kolo Muani jest sam na sam z Dibu Martinezem, z bramkarzem Argentyny. No ale można powiedzieć, trafia w jego nogę albo też Argentyńczyk odbija piłkę nogą, no i potrzebne są rzuty karne. No, Mistrzostwa Świata nie widziały nigdy takiego meczu i ten jeden mecz starcza za cały opis tego katarskiego turnieju, który prawdopodobnie, tak mi się wydaje, był chyba najlepszym mundialem w XXI wieku, jeśli chodzi o aspekty sportowe.
0: Nie, będę polemizował, dla mnie mundial w 86 roku i basta.
1: A ja mówię o 21.
0: A tak, bezdyskusyjnie. Tak. Dobrze, przepraszam, nie wsłuchałem się tutaj w to kryterium, które zostało zawarte w pańskiej wypowiedzi. A dlaczego jeszcze ten mundial był szczególny poza jego lokalizacją, niezwykłym czasem rozgrywania tego turnieju? No przecież pierwszy raz zdarzyło się, żeby w miesiącach jesienno-zimowych piłkarze ganiali po boisku w celu zdobycia tego mistrzostwa.
1: No przede wszystkim to był mundial, któremu towarzyszyło chyba najwięcej w całej historii kontrowersji. Ale zanim o tym, to chcę podkreślić, że był to też mundial nie do powtórzenia chyba i niespotykany. I to był mundial 22 już, który bardzo przypominał ten pierwszy z 1930 roku. Wówczas w Urugwaju mecze rozgrywano tylko w jednym mieście, w Montevideo. Teraz w Katarze też właściwie można powiedzieć, że grano w jednym mieście. Co prawda był jeden stadion w mieście Alwakra, kilka stadionów było w Dosze, 3 stadiony były w Ar-Rayyan, ogólnie 8 obiektów, ale

0: do 5 można było dojechać linią metra, natomiast na 3 pozostałe stadiony no, potrzebna była jeszcze taka króciutka przesiadka i dojazd autobusem albo taksówką. I to był taki wyjątkowy, kompaktowy turniej, właściwie rozgrywany w jednym miejskim obszarze i kibice mieli możliwość oglądania kilku meczów dziennie, właściwie bez żadnych długich transportowych przygód. Może podam taki przykład, to zresztą jest z polskiego podwórka, polski kolekcjoner pamiątek sportowych i mundialowych Grzegorz Staniszewski w trakcie tego turnieju obejrzał aż 56 meczów na 64. No to się nigdy nie powtórzy. No i choćby z tego względu to był turniej wyjątkowy. No ale przede wszystkim ogromne kontrowersje, które towarzyszyły wyborowi Kataru. Przypomnijmy, że Katar był wybrany tego samego dnia w 2010 roku, w którym organizację mundialu 2018 dostała Rosja, więc właściwie w pakiecie jednego dnia zdecydowano, że Rosja i Katar. No i wówczas wszyscy byli wręcz zszokowani tą decyzją, bo w Katarze, Katar się zgłaszał, chciał organizować mistrzostwa tradycyjnie na przełomie czerwca i lipca, no i wszyscy byli zszokowani, bo przecież tam temperatury grubo przekraczają wówczas 40 stopni Celsjusza. Więc od samego początku to były ogromne, ogromne kontrowersje. Oczywiście od razu pojawiły się podejrzenia o korupcję i one właściwie przez te 12 lat od momentu przyznania organizacji aż do mundialu temu turniejowi towarzyszyły, a potem byliśmy informowani o fatalnych warunkach pracy robotników najemnych, którzy do Kataru zjeżdżali głównie z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, z Filipin. Robotnicy, którzy budowali stadiony, były doniesienia, że zmarło ich w trakcie przygotowywania tego mundialu ponad 6 tysięcy. Katarczycy zaprzeczali przez lata, że ofiar było tak dużo. Ostatecznie już w trakcie mundialu stwierdzili, że rzeczywiście zginęło. Nie podali dokładnej liczby, natomiast mówiono od 300 do 400 osób. To i tak jest gigantyczna liczba zgonów w trakcie organizacji tego mundialu. Więc można powiedzieć, że turniej wspaniały sportowo, ale właśnie do każdego zdania, zachwytu nad tym turniejem katarskim można powiedzieć, ale grano na wspaniałym stadionie Luzail, ale przy jego budowie zginęło kilkuset robotników i tak dalej, i tak dalej.
1: Przenieśmy się 4 lata wstecz i okazuje się, że ten mundial rosyjski też budził mnóstwo kontrowersji, jeśli chodzi o przyznanie temu krajowi, który w tej chwili stał się no, poprzez taki zbiorowy ostracyzm gdzieś jest na marginesie światowego sportu i słusznie. Ale już wtedy mnóstwo osób miało wiele wątpliwości.
0: No tak, bo wówczas przypomnijmy, głównym konkurentem Rosjan była Wielka Brytania i wydawało się, że a właściwie Anglia, Federacja Angielska, wydawało się, że Anglicy w Stuglach ten przetarg o mundial wygrają. Natomiast lobbying, zakulisowe działania i prawdopodobnie łapówki sprawiły, że ten mundial dostała wówczas Rosja. Głównym takim, można powiedzieć, lobbystą, który działał na rzecz tego rosyjskiego mundialu, był Roman Abramowicz. I to było o tyle paradoksalne, że to przecież Abramowicz, ten oligarcha rosyjski, zaczął podbijać piłkarski Londyn, kupując Chelsea, więc de facto był bardzo związany z Anglikami, z Brytyjczykami i to właśnie Abramowicz Anglikom ten mundial wyszarpał, dając go Putinowi. Wówczas Putin nie pojawił się w Zurichu, kiedy decydowano o tym, kto dostanie mundial. Przyleciał tam dopiero po głosowaniu. No i można podejrzewać, że to było takie sprytne, dyplomatyczne zagranie, bo gdyby Rosja przegrała, no to odium tej porażki spadłoby na Putina. On przyleciał już na gotowe jako zwycięzca. No i od samego początku Oczywiście mówiono o ewentualnym bojkocie tego turnieju, bo przecież zielone ludziki zaczęły atakować Ukrainę w roku 2014. To nie było tak, że wówczas nie toczył się konflikt w Donbasie. I kolejne wydarzenia, które sprawiały, że dosyć głośno mówiono o tym, że mundial w Rosji należy zbojkotować. Choćby zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad Donbasem. Ostatecznie do bojkotu nie doszło. Wszystkie drużyny przyjechały do Rosji, natomiast był bojkot dyplomatyczny, bo wielu polityków ze świata zachodniego w Moskwie się wówczas nie pojawiło.
1: Te dwa mundiale z pewnością wzbudziły najwięcej kontrowersji, ale też myślę, że o innych z XXI wieku można wiele powiedzieć. Nie wiem, czy gdyby nie takie spektakularne wydarzenia jak klęska Brazylii z Niemcami chociażby, to czy wiele mówilibyśmy o tym brazylijskim? Zastanawia mnie też, czy ten mundial w RPA jednak nie był stosunkowo najcichszym i szybko i najszybciej zapomnianym mundialem w historii. To był rok 2010.
0: Tak, jeśli chodzi o mundial brazylijski, no to oczywiście to, o czym pan wspomina, porażka gospodarzy Brazylijczyków, 1-7 w półfinale z Niemcami, no przyćmiła absolutnie wszystko, ale przypomnijmy, że temu mundialowi też towarzyszyły duże kontrowersje i tutaj nie chodziło o korupcję, bo de facto Brazylia była wówczas jedynym kandydatem, jakby nie musiała nikogo przekupywać, żeby ten turniej dostać. Natomiast organizacji tego mundialu towarzyszyły bardzo gwałtowne niekiedy protesty społeczne w samej Brazylii, gdzie wiele organizacji, wiele partii politycznych po prostu oskarżało rząd, że wydaje niebywałe pieniądze na organizację tego turnieju, a właściwie jedynym beneficjentem jest FIFA i to ona zgarnia zyski z organizacji mundialu. Natomiast jeśli chodzi o turniej w RPA, no to tutaj bez wątpienia znowu wkraczamy na takie pole korupcyjne. Przypomnijmy, że RPA była faworytem i to zdecydowanym do tego, żeby zorganizować turniej już w roku 2006 i wówczas jednym głosem przegrała z Niemcami. Okazało się już po latach, bo sprawa wyszła na światło dzienne dopiero w roku 2015, że wówczas korupcyjne propozycje i lewe pieniądze wręczali Niemcy. Także ta korupcja, jeśli chodzi o wyścig, o mundial, dotyczy nie tylko dyktatur takich jak Rosja, ale także rozwiniętych demokracji takich jak Niemcy. Natomiast RPA po tym skandalu, bo tak to trzeba nazwać, kiedy niespodziewanie przegrała z Niemcami, właściwie była już takim murowanym faworytem, żeby organizować Mundial 2010. Wówczas jeszcze Sepp Blatter, stojący na czele FIFA, obiecał, że mundial na pewno odbędzie się w Afryce i to był pierwszy afrykański mundial. Nie wiem, czy to był taki bardzo cichy turniej. Bez wątpienia dla nas był cichy, no bo Polska wówczas nie grała, zresztą tak samo w 2014 roku w Brazylii, ale rok 2010 to jest jednak niesamowita historia reprezentacji Hiszpanii, która przegrała pierwszy mecz ze Szwajcarią, a mimo to została mistrzem świata, 6 kolejnych meczów wygrała, właściwie traktując każdy z nich jako finał, jako mecz o złoto. To zresztą na ostatnim mundialu Argentyna też przegrała pierwszy mecz z Arabią Saudyjską, no i potem też została mistrzem świata. No ale Hiszpania była pierwsza na tej, można powiedzieć, ścieżce i wówczas też ustanowiła niebywały rekord, no bo był to aktualny mistrz Europy z 2008 roku, potem mistrz świata i potem znowu mistrzostwo Europy 2012, więc byliśmy świadkami niesamowitej serii.
1: Przechodzimy dalej. Mundial w Niemczech, rok 2006.
0: No i to jest oczywiście Zinedine Zidane i jego starcie z Marco Materazzim w finale. Uderzenie z byka. Kapitan Francuzów widzi wtedy czerwoną kartkę, musi zejść z boiska w kluczowym momencie. W efekcie Francuzi przegrywają ten finał po rzutach karnych. No i chyba jest to najsłynniejszy faul w całej historii Mistrzostw Świata. I jak się wydaje, wydarzenie, które do końca nie jest wyjaśnione. Znaczy, było bardzo wiele wersji, jakie słowa Materazzi powiedział do Zidana, by go sprowokować. No i Zidane dał się sprowokować. Prawdopodobnie chodziło o to, że Materazzi obraził siostrę Zidana. No i Francuz postanowił załatwić sprawę, można powiedzieć, po męsku. No, kosztowało go to tytuł Mistrza Świata, bo prawdopodobnie Zidane wówczas w serii rzutów karnych, no, bez wątpienia strzelałby jako jeden z pięciu Francuzów i bez wątpienia by trafił, bo był mistrzem rzutów karnych, a tak Francuzi dwa pudła i tego złotego medalu wówczas nie zdobyli. No i ten mundial to także wielkie rozczarowanie dla Polski. No, ten pierwszy mecz z Ekwadorem, ekipa Pawła Janasa przegrana 0-2, niespodziewana i właściwie po pierwszym meczu mogliśmy się pakować, bo w drugim graliśmy z gospodarzami, z Niemcami, dzielnie się broniliśmy, wspaniały występ Artura Boruca, no ale na sam koniec straciliśmy bramkę i po dwóch meczach już mogliśmy się pakować.
1: No i to rozczarowanie też i poczucie takiego kaca, niespełnionych nadziei mieliśmy w 2002 roku w Korei i Japonii, gdzie drużyna narodowa pod wodzą Jerzego Engela po raz pierwszy po 16 latach wybrała się na Mistrzostwa Świata, a mimo to rozegrała tylko 3 spotkania z Koreą, Portugalią oraz Stanami Zjednoczonymi.
0: No i ta porażka z Koreą, bardzo bolesna na sam początek Mistrzostw Świata, 0-2, potem 0-4 z Portugalią. No i jak wtedy Maciej Maleńczuk śpiewał rezerweiros w ostatnim meczu ze Stanami Zjednoczonymi, pojawili się na boisku i ci rezerwowi sprawili, że wygraliśmy z Amerykanami 3-1. Wówczas po tym mundialu Gazeta Wyborcza opublikowała słynną okładkę, na której widniały opakowania zupek w proszku z twarzami piłkarzy, bo przed mundialem piłkarze właśnie te zupki reklamowali, a tytuł brzmiał "Piłkarze do zupy". No taki był wówczas nastrój po tym mundialu. Graliśmy pierwszy raz od 1986 roku. Nadzieje były duże. Wydawało się, że ta Korea to jest słaba drużyna. No i w pierwszym meczu wielkie rozczarowanie. Potem mówiono, że Korea odniosła historyczny sukces, doszła aż do półfinału, zajęła 4. miejsce.
1: Nie bez pomocy sędziów, prawda?
0: Tak, mówiono, że sędziowie ciągnęli ją za uszy, no ale z Polską żadna pomoc sędziów Koreańczykom nie była potrzebna. Byliśmy po prostu chyba źle przygotowani i zakończyło się to klęską. Ale ten mundial jest ciekawy także z tego względu, że to był pierwszy turniej organizowany przez dwa kraje. Początkowo Korea rywalizowała z Japonią. Każdy z tych krajów chciał mieć mundial na wyłączność. Ostatecznie dzięki mediacji FIFA siły się połączyły, zorganizowano ten mundial, no ale te kraje ciągle ze sobą mocno rywalizowały. Proszę zwrócić uwagę, że nazwa oficjalna turnieju brzmiała Mistrzostwa Świata Korea-Japonia, podczas gdy zgodnie z porządkiem alfabetycznym powinno być Japonia-Korea. Nawet w tych kwestiach tutaj te państwa musiały iść na daleko idące kompromisy. Dochodziło do bardzo dużych zgrzytów, bo w pewnym momencie na japońskich biletach pojawiła się nazwa Japonia, Korea. I od razu Seul składał protesty, że zmieniona jest ta uzgodniona już wcześniej kolejność nazw krajów. I można powiedzieć, że ten azjatycki mundial był taką rywalizacją tych dwóch gospodarczych potęg dalekowschodnich. I choćby z tego względu, mam nadzieję, że dobrze opisuję to w swojej książce, choćby z tego względu warto pochylić się nad tym turniejem, by zobaczyć, jak niekiedy kwestie organizacyjne zdecydowanie przeważają nad kwestiami sportowymi.
1: No dobrze, w takim razie rok 98. Mam nadzieję, że uda nam się o wszystkich tych mistrzostwach powiedzieć, który był też rokiem bardzo ciekawych zmagań. Myślę, że to też taki mundial stojący piłkarsko na bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, mundial stojący na bardzo wysokim poziomie piłkarsko, mundial niesamowitych meczów, dla mnie szczególnie ćwierćfinał Brazylia-Dania zawsze pozostanie w pamięci, kiedy Brazylijczycy wygrali 3-2, a Duńczycy byli w niesamowitym pościgu za drużyną z Ameryki Południowej. No i przede wszystkim finał. Finał, w którym olśnił Zinedine Zidane, Francja wygrała z Brazylią 3-0, Zidane zdobył dwie bramki strzałami głową. Można powiedzieć, że w trakcie tego turnieju Zidane za bardzo widoczny nie był. Zresztą już w fazie grupowej zobaczył czerwoną kartkę, musiał potem pauzować. No ale ten finał na podparyskim stadionie w Saint-Denis pozostanie w pamięci przede wszystkim dlatego, że główny gwiazdor Brazylii, Ronaldo, zresztą jego podobizna jest na okładce drugiego tomu mojej książki, zapadł na tajemniczą chorobę, to znaczy w dniu finału miał atak, dostał drgawek, trafił do szpitala, stracił przytomność, nie było wiadomo, o co chodzi. W pierwszej wersji składów rozdanych dziennikarzom Ronaldo nie było, no ale nagle przyjechał z tego szpitala, wyniki badań okazały się zadowalające i Ronaldo pojawił się na boisku. I do dziś pozostaje pytanie, czy słusznie, bo snuł się wówczas po murawie, nie był sobą, słaby występ zaliczył. Do dziś nie jest wyjaśniona kwestia, dlaczego on wówczas zagrał. W Brazylii prowadzono nawet oficjalne parlamentarne dochodzenie w tej sprawie, bo były podejrzenia, że po prostu jeden ze sponsorów bardzo naciskał na to, żeby Ronaldo pojawił się w jego stroju właśnie w finale Mistrzostw Świata.
1: Ponieważ rok 98, a wcześniej Mistrzostwa Europy, to taki moment, znaczy później, przepraszam, w 2000 roku, kiedy dominowała reprezentacja Francji, trójkolorowi byli chyba, no, mieli tak wspaniałą erę jak Hiszpanie później, dekadę później, prawda? Można to tak ocenić?
0: Można to tak ocenić bez wątpienia, tym bardziej, że jak przyjrzymy się turniejom właśnie od 1998 roku, a więc ta końcówka XX wieku i wiek XXI, to jednak Francja okazuje się najbardziej utytułowaną drużyną, bo przecież wygrała mundial 1998, wygrała mundial w Rosji 2018, ale była w finale także w roku 2006, no i ostatnio jeszcze była w finale w Katarze i tak jak pan wspomniał, była mistrzem Europy w roku 2000, więc jeśli policzyć te wszystkie mundiale, jeszcze do tego dodajmy wicemistrzostwa Europy w roku 2016, no niespodziewana porażka wówczas z Portugalią, no ale jeśli policzyć te wszystkie medale, no to Francja jawi się jako ekipa absolutnie numer jeden XXI wieku.
1: I tak oto dotarliśmy do roku 94. Myślę, że to takie mistrzostwa też dość dziwne ze względu na miejsce ich rozgrywania. Niezbyt przychylną kibicom w Europie porę. No właśnie, co pan o nich powie?
0: No i właśnie, no i ta pora była nieprzychylna także dla piłkarzy, bo żeby transmisje w Europie mogły być wieczorem, to piłkarze musieli grać w samo południe. Finał w Pasadenie Brazylia-Włochy rozgrywany był o godzinie 12 przy 40 stopniach Celsjusza. No to było prawdziwe, można powiedzieć, piekło dla piłkarzy. Zresztą poziom tego finału był bardzo, bardzo słaby. Wyglądało na to, że piłkarze po prostu obawiają się, że w pewnym momencie padną na murawę, więc nie za bardzo chcieli biegać. Natomiast ten mundial 1994 i to bardzo szeroko opisuje w swojej książce, to jest przede wszystkim skandal dopingowy związany z Diego Maradoną. Diego Maradona to w ogóle można powiedzieć osobna historia mundiali w historii mundiali, bo grał na czterech turniejach, ale możemy wymienić jeszcze cztery turnieje, na których jego udział też był znaczący. Bo Maradona grał 1982, wówczas z czerwoną kartką zszedł jako, można powiedzieć, wówczas najdroższy piłkarz świata, kompletnie rozczarowując publiczność. Argentyna odpadła w drugiej rundzie. Rok 86. Maradona zostaje mistrzem świata, daje Argentynie upragniony tytuł. Rok 90. Maradona sam prowadzi Argentynę do finału, ale tam przegrywa z Niemcami. No i rok 94. Wielki skandal dopingowy. W organizmie Maradony wykryto koktajl różnych zakazanych substancji z efedryną na czele. Maradona wylatuje z mundialu. Argentyna przegrywa z Bułgarią ostatni mecz grupowy, potem od razu w fazie pucharowej trafia na znakomitą Rumunię i odpada. Ale Maradona to także przecież mundiale, na których nie grał, bo rok 1978, od którego zaczynam swoją książkę, to jest mundial, na który Maradona, wówczas 18-letni, mimo wielkich nadziei nie został powołany przez trenera Cezara Luisa Menottiego i Argentyna bez Maradony została wówczas po raz pierwszy na własnych stadionach mistrzem świata. Maradona to także mundial 2010 w RPA, o którym już mówiliśmy. Wówczas Maradona był selekcjonerem reprezentacji Argentyny, a w drużynie grał Leo Messi. Wydawało się, że połączenie geniusza Maradony i geniusza Messiego da Argentynie tytuł, a skończyło się na 0-4 z Niemcami i dużej klapie. Rok 2018 w Rosji, no to chyba wszyscy też pamiętamy te obrazki, kiedy Maradona, nieprzytomny właściwie na trybunach podczas meczów Argentyny, cucony przez kolegów co chwila, a to tańczył, a to spał, a to chwiał się, bardzo, bardzo nieprzyjemne obrazki. No i w końcu mundial w Katarze. Ten mundial z triumfem Leo Messiego też musimy kojarzyć z Maradoną. Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku i można powiedzieć, że dopiero wówczas, kiedy Diego zabrakło, Leo Messi zaczął wygrywać tytuły dla Argentyny, no bo to przecież i Copa America, i Finalissima z Włochami, z mistrzami Europy, no i to Mistrzostwo Świata w Katarze. I ten Maradona ciągle był obecny. Mówiło się nawet w Katarze, że Messi wygrał ten mundial dlatego, że się zmaradonizował, że się wielokrotnie dosyć niegrzecznie zachowywał, trochę w stylu Maradony. Wcześniej Messi nie miał takiej charyzmy, nie pokazywał takiego, można powiedzieć, pazura. Natomiast w Katarze przecież była i sesja z trenerem Holendrów, Van Halem, no i była ta słynna kłótnia z holenderskim napastnikiem, z Weghorstem, kiedy mu powiedział: co się gapisz, głupku, idź sobie stąd. Więc ten duch Maradony ciągle był obecny. No ale właśnie ten rok 94, jeszcze wracając do mundialu w USA, wydaje się być takim, jak w soczewce, skupia całą osobowość Maradony. On wówczas wraca do reprezentacji po długiej, kilkuletniej przerwie, strzela wspaniałego gola w meczu z Grecją, a potem się okazuje, że prawdopodobnie, żeby się odchudzić, przyjmował niedozwolone substancje. Maradona w pewnym momencie ważył ponad 100 kilogramów. Kiedy zaczynał przygotowania do mundialu w USA, ważył troszkę powyżej 90 kilogramów, a w USA miał już 77 kilogramów. No i to odchudzanie było niemożliwe bez tych środków dopingujących. Natomiast Maradona twierdził, że stał się ofiarą spisku, oskarżał wszystkich, tylko nie siebie, i myślę, że ten mundial amerykański to jest właśnie głównie historia Diego Maradony, który złapany schodzi z boiska, trzymany za rękę przez jedną z wolontariuszek.
1: No właśnie, jeśli o Maradonie mowa, to oczywiście rok 86 i to był jedyny w historii mistrzostwa, które miały jednego bohatera i całą resztę aktorów drugoplanowych. To był też rok 90, pierwszy raz zdarzyło się, chyba że się mylę, bo teraz musiałbym głębiej sięgnąć do historii, żeby te same drużyny zagrały w finale.
0: W dwóch kolejnych, tak, dwóch tak, kolejnych. Tak, bo tak, dokładnie w 86 roku Argentyna-Niemcy i w 90 podobnie Argentyna-Niemcy.
1: Tylko że z różnymi zwycięzcami, Andreas Bremes z rzutu karnego, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec tak spotkania. Jest. A ten rok 86, dla mnie pierwsze świadomie przeżyte od początku do końca mistrzostwa, proszę wybaczyć ten osobisty wtręt, no piękne po prostu.
0: No ja się z panem zgodzę. Ja też uważam, że ten Meksyk 1986 to najwspanialsze mistrzostwa, najwspanialsze mecze. Finał równie wyjątkowy. Pewnie dramaturgia troszeczkę mniejsza niż w Katarze Argentyna-Francja, ale ówczesny finał Argentyna-RFN, no przecież też Argentyna prowadziła wówczas 2-0, a Niemcy wyrównali na 2-2 i w 82 minucie, 8 minut przed końcem, Weller strzelił bramkę wyrównującą, no ale Argentyna jeszcze wówczas się podniosła, to właśnie Maradona asystował przy golu Buruczagi w 85 minucie. Argentyna zdobyła ten tytuł, zdobyła bramkę na wagę mistrzowskiego tytułu. Ten mundial w 86 roku to także niesamowite mecze w fazie pucharowej, no przypomnijmy choćby Belgia, Związek Radziecki 4-3, niesamowity ćwierćfinał Argentyna-Anglia z tymi słynnymi dwoma golami Maradony, jednym strzelonym ręką, a drugim po rajzie przez pół boiska, określanym jako gol stulecia. Dramatyczne spotkanie Belgia-Hiszpania w karnych. Półfinał RFN-Francja. No, rzeczywiście ten mundial zapisał się bardzo w pamięci, tym bardziej, że te mistrzostwa wówczas wspaniale wyglądały, bo Estadio Azteca w Mexico City, gdzie ponad 110 tysięcy ludzi mogło wejść na mecz, to była ta niesamowita atmosfera, no i koronacja Diego Maradony w tej atmosferze, na tym stadionie, to były rzeczywiście niezapomniane momenty.
1: Panie Leszku, właściwie już powinniśmy kończyć, ale nie możemy zapomnieć o Mundialu 8-2, bo tam Polacy zdobyli drugi w historii medal.
0: Drugi w historii medal i to w atmosferze stanu wojennego. To trzeba młodszym słuchaczom przypominać. 13 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny, by zniszczyć Związek Zawodowy Solidarność. I Polska jechała na Mistrzostwa Świata w 1982 roku, nie rozgrywając wcześniej żadnego meczu międzypaństwowego właśnie w 1982 roku. Graliśmy tylko sparingi z drużynami klubowymi. Nikt nie wiedział, w jakiej formie jest Polska. Dosyć spore rozczarowanie po dwóch pierwszych meczach. Remis z Włochami 0-0, to jeszcze przyjęto, bo Włosi silna drużyna, ale 0-0 z Kamerunem, pytano, gdzie my jesteśmy. I potem wielka eksplozja formy ekipy Antoniego Piechniczka, 5-1 z Peru, potem 3-0 z Belgią, no i z Sowietami decydujący mecz o wejściu do półfinału, remis 0-0. No to był niesamowity sukces odniesiony w bardzo złej, dramatycznej sytuacji politycznej, jaka w naszym kraju wówczas panowała.
1: Dziękuję panu bardzo za, jak zwykle, bardzo ciekawą rozmowę dla naszych słuchaczy, mam nadzieję także. Leszek Jarosz był z nami.
0: Ja bardzo dziękuję i wszystkich radiosłuchaczy bardzo pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Historia mundiali. Nie należy o niej nigdy zapominać. I to wszystko dziś w audycji Przy niedzieli o sporcie. Bardzo państwu dziękuję. Natalia Banaczek, także w jej imieniu. Kłaniam się państwu. Filip Wejcher, także mówi do usłyszenia. I Przemysław Iwańczyk. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich audycja Lepiej późno niż wcale.

0: Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent dotarł do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jeszcze dziś możliwe podpisanie porozumienia między USA a Iranem. Mamy szczegóły planowanego memorandum. Ukraińskie wojska zaatakowały strategiczne cele w Rosji. Wojna wraca tam, skąd przyszła, mówi Wołodymyr Załański. Właśnie minęła 21, to są informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dobry wieczór. Naszym celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział w Silver Spring w USA prezydent Karol Nawrocki, który przybył do USA na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Ocenił, że decyzja Trumpa nie trzeba przekonywać do dodatkowej obecności wojsk w Polsce. A teraz nowe szanse na pokój na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że memorandum o porozumieniu z Iranem, które ma zakończyć konflikt trwający od lutego, zostanie podpisany w ciągu najbliższych kilku godzin, przekazała telewizja Fox News. Trump stwierdził także, że zwróci się do Teheranu, aby nie odpowiadał na izraelski atak wymierzony w Hezbollah. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. W informacjach TOK FM dołącza do nas nasz reporter Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, no to powiedz, jakie są planowane i plany zawarcia tego porozumienia.
4: Zgodnie z ramowym memorandum Iran ma natychmiast otworzyć cieśninę Ormus dla wszystkich statków handlowych, natomiast Stany Zjednoczone mają zakończyć blokadę irańskich portów. Z informacji irańskiego urzędnika wynika, że USA miałyby znieść na pewien czas wszystkie sankcje dotyczące irańskiej ropy naftowej. Zobowiązałyby się też do nieprzyjmowania nowych sankcji przeciwko Teheranowi do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego. Stany Zjednoczone zgodziłyby się też odblokować 25 miliardów dolarów zamrożonych irańskich funduszy. Iran ze swej strony miałby się zobowiązać, że nie będzie produkować ani zabiegać o pozyskanie w inny sposób broni atomowej. Miałby też utrzymać obecne status quo w kwestiach nuklearnych aż do zawarcia ostatecznego porozumienia. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: A my przypomnijmy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Bardzo szybko widać m.in. w Polsce na stacjach paliw. A tymczasem obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwiająca obniżenie stawek akcyzy na paliwa ma obowiązywać do końca czerwca. Tak poinformował premier Donald Tusk, który zapowiada, że latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszanie programu CPN.
5: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
6: Albo będzie pewnie promocja z państwowego koncernu paliwowego, jak to bywa co roku.
5: Tak, też również może się zdarzyć.
7: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
6: Pytanie, czy rząd, czyli państwo, czyli w sumie my wszyscy powinniśmy cały czas dopłacać do niższych cen paliw?
8: No to jest trochę takie skomplikowane i to będzie drogo dla nas, myślę, ale co możemy na to zrobić?
9: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
6: Inna perspektywa.
9: Inna perspektywa, tak.
10: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-ie.
11: Tak, a oprócz tego, że na VAT-ie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
3: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węska. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary, z kolei wojska rosyjskie atakowały Ukrainę i użyły niemal 100 dronów. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że siły rosyjskie utrzymują strategiczną przewagę. Oskarża też Ukrainę o terroryzm.
4: Żadne ostrzały ani ataki dronów nie zmienią już tej sytuacji. Postęp trwa we wszystkich kierunkach. Wróg nie jest w stanie powstrzymać tego ataku i otwarcie ucieka się do metod terrorystycznych, przeprowadzając ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, a także transport pasażerski.
3: Pan prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i powiedział, że Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła. Szwajcarska policja użyła gazu, by rozproszyć w Genewie demonstrację przeciwników rozpoczynającego się jutro szczytu G7, poinformowała o tym agencja Reutera. Protest odbywał się przed budynkiem ONZ. Demonstranci uczestniczący w koalicji No G7 protestowali pod hasłami antykapitalistycznymi, propalestyńskimi, feministycznymi, prokurdyjskimi i ekologicznymi. Zielonogórskie lasy toną w śmieciach. Leśnicy co roku zbierają odpady, których utylizacja kosztuje 2 miliony złotych. Poza opakowaniami i butelkami znajdujemy duże odpady, takie jak zużyte sprzęty AGD, mówi Tomasz Kasperowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
12: Zużyte opony, części samochodowe, zdarzają się także elektrośmieci, tak jak telewizory, lodówki. Problem pozostaje raczej stały i mimo działań edukacyjnych, monitoringu. Nielegalne wrzucane śmieci pozostają jednym z najważniejszych problemów środowiskowych na terenie naszej dyrekcji.
3: Ja, łącznie w zeszłym roku leśnicy z Zielonej Góry zebrali taką ilość śmieci, które wypełniłyby ponad 50 wagonów towarowych. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 22:00. Teraz przed nami pogoda. Także w nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Jutro, podobnie jak dziś, nie będzie padać, jedynie na krańcach południowo-zachodnich. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Pomorzu, 17 stopni na wschodzie. W pasie od Wielkopolski przez centrum po Mazowsze 18 stopni do 20 na Podkarpaciu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Wieczór Państwu, audycja Lepiej Późno niż Wcale, Katarzyna Szustow. Dzisiaj porozmawiamy o kolektywie, środowisko queerowe, lesbijskie. Bardzo lubi taką formę bytu, funkcjonowania ze sobą w sposób artystyczny, społeczny, zabawowy, towarzyski. Mianowicie kolektywy. Dla części z Państwa może znany termin, dla niektórych nie. Dla nas podstaw funkcjonowania w różnych grupach, podgrupach i procesy decyzyjne też są bardzo ciekawe w tychże bytach. I dzisiaj ze mną kolektyw w dwie Marie. Dobry wieczór. Zaczynam przedstawiać moje gościnie. Julia Łasak, aktorka, twórczyni teatralna, obecnie studentka Academy of Performing Arts w Pradze Czeskiej. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Monika Jarosińska, performerka, choreografka, reżyserka ruchu i pedagogzka teatralna. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
13: Oraz Małgorzata Kopeć, pracowniczka branży literackiej, filmowej i lesbijka. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
13: Nie ma z nami Oli Kuśnierkiewicz, która się zajmuje bardziej prawami człowieka, tematami migrantów, osób migrujących, poetka, dramatopisarka. Zacznijmy może od tego przede wszystkim, no tak, Marii żadnej tutaj, jak słyszycie Państwo, nie przedstawiłam, a kolektyw się nazywa Dwie Marie, więc proszę opowiedzieć nam, o co chodzi. Jesteście cztery, a tu dwie. Co to w ogóle jest?
15: My tak się lubimy przywitać na naszych wydarzeniach, że my jesteśmy dwie Marie, a jest nas cztery. No i ta nazwa może Gosia powie, bo właściwie to Gosia wpadła na ten pomysł.
16: My właśnie na naszym pierwszym spotkaniu miałyśmy burzę mózgów a propos tego, jaką mamy zrobić nazwę. I pamiętam, że naprawdę nie było żadnych pomysłów i też bardzo nie chciałyśmy zrobić czegoś w stylu let's go, albo let's do it. I ja też jakieś miałam fatalne, chyba trybadurki, coś ze mną, padały straszne rzeczy i w sumie jedyny sensowny pomysł to właśnie były te dwie Marie, które ja miałam zapisane. No i to wyszło z miłości między Marią Dulembianką i Marią Konopnicką, które mieszkały razem 20 lat i wszystko robiły razem. I one są takimi matronkami naszego kolektywu.
13: To może jednak zacznijmy troszeczkę historycznie. Część z Państwa wie, słuchacze, słuchaczki Radia TOK FM. Wydaje mi się, że ten temat się przewija przynajmniej przez naszą audycję, która, jak policzyłam, proszę Państwa, spotykamy się tutaj 20 lat. Tyle będzie zaraz w lipcu. Minie, albo w czerwcu. Trzeba by dokładnie sprawdzić, który miesiąc. 20 lat jesteśmy dla Państwa. Lepiej późno niż wcale. Nieprzerwanie. Tematy związane z życiem, twórczością, kulturą gejów, lesbijek, osób trans, osób biseksualnych. Ja dla Państwa prowadzę audycję 2010 roku, więc trochę krócej. No, trochę nam tutaj upłynęło wody w Wiśle. Łącznie prawdopodobnie zrobiliśmy dla Państwa, myślę, że ja zrobiłam 400 audycji, czyli łącznie zrobiliśmy z 1000 godzin audycji dla Państwa, pewnie można by tego słuchać i słuchać przez kolejne lata, prawdopodobnie na dzień w dzień jakby przysłać ich parę. Ale tyle tutaj, jeżeli chodzi o historię, ale właśnie, porozmawiajmy trochę o historii. No i ta dulembianka z Konopnicką. Wraca za każdym razem temat, mam wrażenie, na każdej paradzie, na każdej demonstracji, antydemonstracji. No właśnie, te wszystkie tutaj znamy tradycje, nasza wieszczka narodowa, no ale wieszczka narodowa miała dziewczynę przez 20 lat. Jak wy się odnaleźłyście w tej historii Konopnickiej dulembianki? Kiedy was ona spotkała? Kiedy odkryłyście, że one właśnie nie były takie do końca hetero? Może tutaj oddech bierze Monika, więc Monika Jarosińska, zapraszam.
15: Szczerze, bardzo niedawno ja się o tym dowiedziałam, jak, kurczę, parę lat temu to było chyba jakoś. I to wydaje mi się, że jakoś przez replikę. Mhm. Było takim właśnie fajnym, jak to powiedzieć, hintem, że Rota śpiewana przez Kiboli jest napisana przez lesbijkę.
16: Tak, że to było takie hasło nagle, że Rota napisała lesbijka i nagle, nagle wszystkie się dowiedziałyśmy, że Konopnicka była lesbijką. I rzeczywiście, jak przeczytać biografię dulembianki i biografii Konopnickiej, to to jest, jak się wie, gdzie szukać, to to wiadomo, że one były razem.
14: Też dulembianka była nazywana przez Konopnicką Pietrkiem z wytartym łokciem, ponieważ gdzieś tam w tamtych czasach no dalej nie można było o tym mówić jawnie, więc kiedy pisały do siebie listy, to, to tak się podpisywały, co też jest bardzo poruszające dla mnie.
13: Ciekawe, że one wracają, właśnie tak giną i przepadają. Mam wrażenie, że każde pokolenie nowych osób queerowych, zwłaszcza tych queerowo-kobiecych, odkrywa na nowo tą Konopnicką. I tak się zastanawiam, kiedy będzie ten moment? Prawdopodobnie wtedy, kiedy w szkole będą uczone, młodzież będzie uczona no, tej właśnie nieheteronormatywnej historii, że jest elementem zwykłej historii, po prostu. A nie będą pewne fragmenty dość istotne z życia zatajane. Bo tak sobie tak myślę właśnie, że na ile Maria Konopnicka chciałaby, żeby ten element z jej życia był w ogóle wycięty. No niekoniecznie. Te całe ruchy wokół praw kobiecych, praw wyborczych. 1918, one były totalnie aktywne i politycznie, a też Konopnicka no de facto taka celebrytka trochę, można by powiedzieć, tak? Ta jej pozycja wtedy jest, więc ta relacja też nie jest relacją ukrywaną. To ona jest, sporo było tekstów, pamiętam, że Agnieszka Weseli-Furia, zresztą pierwsza gościni mojej audycji w 2010 roku, w lutym pamiętam, wtedy zrobiliśmy audycję o takiej niechęci kobiet do coming outów. To minęło trochę czasu i też tak mam poczucie, że dziewczyny niekoniecznie lubią, czy chcą tych takich łatek coming outowych i o tym też z wami porozmawiam. Zostańcie państwo z nami, zastanowimy się, czy wyraz lesbijka obraża, czy nie obraża. Była taka kiedyś refleksja stowarzyszenia Sistrum, że mają tego dosyć, że to jest taki jakiś pejoratywny wyraz. Ja mówię, no ale jak to? Może nie pejoratywny, a może niekoniecznie wszystkie dziewczyny chcą się pod tym podpisać, bo właśnie są biseksualne albo na przykład właśnie w tym momencie są przed chłopakami i też ta kategoria nie do końca do nich pasuje. Zostańcie państwo z nami. Dwie Marie, kolektyw, który organizuje różne wydarzenia, różnego ruchu, związane z różnym ruchem i też ruchem takim fizycznym. Będziemy dzisiaj rozmawiać, jak projektują swoje wydarzenia, dla kogo i jak się można tutaj spotkać z innymi dziewczynami nie hetero. Zostańcie państwo z nami.
17: I met this guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in

0: Wracamy po przerwie. Dzisiaj utwory, piosenki dla Państwa wybiera kolektyw Dwie Marie. Julia Łasak, Monika Jarosińska, Małgorzata Kopeć ze mną w studio. No właśnie, kategoria lesbijka. Rozmawiamy tutaj co jakiś czas, na ile to jest kategoria fajna, na ile nie, na ile obraża, na ile nie obraża, na ile cieszy, na ile ktoś jest z niej dumny. No i jak to było z wami? Przede wszystkim taki szybki, taki może tour, jeżeli chodzi o coming out, no bo tworząc taki kolektyw, zakładam, że jesteście dziewczynami, nie hetero. Tu kiwają głowami teraz wszystkie trzy. No i dobrze, a teraz jeżeli chodzi o te naklejki tożsamościowe, jak wy się z nimi czujecie, jak odnajdujecie? To nie jest takie oczywiste w środowisku kobiet, nie hetero. Tak porównuję, jeżeli chodzi o gejów i homoseksualnych mężczyzn. Jednak jest troszeczkę inaczej u nas.
1: Tak, to prawda. Ja na przykład jestem kobietą biseksualną, natomiast od lat jestem w związku tutaj z Moniką. Ale dalej dla mnie te kategorie są bardzo ważne. Myślę, że wiele osób z mojego środowiska mnie postrzega jako lesbijkę i ja gdzieś tam, jak nie trzeba, to ich jakoś bardzo nie koryguję. Natomiast dla mnie, jeśli ja rozmawiam z lesbijkami o ich doświadczeniu, no to dla mnie to jest ważne, że nasze doświadczenia są jednak inne, wychodzimy z innego miejsca i ja chciałabym jakby bardzo to uszanować, że mimo wszystko te doświadczenia są różne. Ja nie jestem lesbijką, jestem biseksualna, jednocześnie wybieram życie z kobietą, bo bardzo tego chcę.
0: Dziękuję. Monika, jak z tobą? Też trochę tak podpytuję was o wasze coming outy. Nie przypadkiem wspomniałyście replikę, tam jest taki duży nacisk od Mariusza Kurca na temat coming outów i że wszyscy się muszą outować i koniecznie. Tutaj mamy taki małą kość niezgody między nami. Ja też uważam, że warto outować i nie kłamać, nie ukrywać partnerów, partnerki, ale czasami te coming outy takie deklaratywne właśnie w takim języku są trudne. No i czasami właśnie to, co mówisz, tak? Jakby, jeżeli by się przydarzyło, że wchodzisz w relację z mężczyzną, no to świat zakłada, że oni są hetero, tak? No właśnie, może niekoniecznie. Jak to wyglądało z tobą, Monika? Jak wygląda twoja orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa?
2: Kurczę, dawno nie odpowiadałam na takie pytanie właściwie, bo po prostu od wielu lat jestem jakoś tak fully embraced lesbijką i właściwie taki...
0: W pełni się czuję, to będziemy tłumaczyć na język polski.
2: W pełni czuję się lesbijką od lat i ja miałam dużo szczęścia też, bo miałam dużo nieheteronormatywnego środowiska podczas dorastania, a jestem z Płocka, to nie jest jakieś super tęczowe miasto. Natomiast... miałam szczęście do starszych koleżanek lesbijek i to bardzo mi pomogło.
0: Sport?
2: Sport, myślę, że nie nazywając, pomógł mi trochę wyjść z takich ról płciowych, powiedzmy, i sportowa rodzina, która

0: Nie widziałam dużo homofobii, będąc dzieckiem, i żyłam w takiej dosyć akceptującej pod tym względem społeczności, ale byłam też takim dosyć late bloomerem, zaraz to przetłumaczę, moment. Byłam... moment, czekaj.
1: Jeszcze raz, jak próbował.
0: Late bloomer.
1: Późno się połapałam.
0: Tak. Późno się połapałam w tym, że jestem lesbijką. Bardziej właśnie w szkole myślałam, że ja się po prostu skupiam na nauce teraz i dajcie mi spokój. I dopiero na studiach zorientowałam się, że nie, że podobają mi się dziewczyny. I też chyba trudniejsze było dla mnie to, że nie podobają mi się mężczyźni ze względu na tą presję społeczną, żeby jednak żyć wokół mężczyzn i centralizować mężczyzn w swoim życiu. I zapomniałam pytania.
1: No to jest ciekawe, co mówisz o tym takim późnym połapaniu się, bo to jest... Ja prowadzę audycję, no właśnie, dość długo dla państwa. Mam takie poczucie, że myśmy byli tym pierwszym pokoleniem, które wchodzi w okres dojrzewania, jak się pojawia internet. I myśmy późno mogli się jakby zorientować w ogóle o tych swoich orientacjach i czy tożsamości płciowej, o co w ogóle chodzi, no bo czym innym było doświadczenie naszych starszych kolegów, koleżanek. I bym powiedziała, że było też ich mniej, bo nie mieli jak doświadczać, nie mieli jak się spotykać. Wiadomo, że zawsze był jakiś jeden klub gejowski gdzieś tam i trzeba było się dowiedzieć, ale to było zawsze owiane jakieś po prostu tabu, tajemnicą, labirynty, tysiące twarzy, setki miraży i wcale nie było tam łatwo trafić. A tak zawsze myślałam sobie o tych właśnie 10, wy jesteście 10-15 lat do mnie młodsze, że to jest, wy wzrastacie, jakby ten okres dojrzewania wchodzi już, kiedy jest internet, tak? Kiedy można sprawdzić. I też nie mówię, że są tylko fora i różne strony, a też mówiąc wprost, jest jakby pornografia, czy coś jest, nawet są jakby różne treści, tak? Jakby to, nie, jakieś psychotesty nawet są na bank wtedy gdzieś. To jest ciekawe, że też można się później gdzieś w ogóle zorientować, o co chodzi, że to wcale nie jest związane z internetem.
0: Tak, chociaż było dla mnie związane z internetem, bo ja w liceum korzystałam oczywiście z Tumblera, tak jak wszystkie chyba dziewczyny w moim wieku. I tam wtedy latał po Tumblerze taki Master Dog, Are You a Lesbian? I to było jakieś takie 85 pytań na temat ciebie i twojego życia i tego, czy może jesteś tą lesbijką? No ale sam fakt, że jakby szukałam tych treści, szukałam tych quizów, myślę, że to już był ten sygnał. Ale wydaje mi się, że... No wiesz, jakby zorientowanie się, jakiej jesteś orientacji, jest związane też w ogóle jakby z tym, jak się czujesz na swój temat, na ile jesteś w ogóle otwarta na samą siebie, i to jest skomplikowane i myślę, że dla kobiet nawet bardziej, bo kobiety automatycznie po prostu, tak mi się wydaje, że czują, że znajdują faceta i jakby jest taka presja.
1: Myślę, że tak samo jest na mężczyzn, jest presja, a nie wiem, komu trudniej, komu łatwiej. Chyba nie wartościowałam tego. Też zależy pewnie właśnie od domu, doświadczenie, otwartość, to co mówicie, tak, że czym innym są sportowe rodziny. Ja też miałam właśnie siostrę, która jest sportowcem, i też właśnie inny był temat, tak, ona jako osoba hetero, ale też miałam masę koleżanek lesbijek na przykład, tak, więc to też jest inny vibe, oni się też z innymi tematami spotykają po prostu i z czym innym przychodzą, że to nie jest to dziwadło jedno, co nam wyrosło w rodzinie, tylko to jest, aha, to jest kolejna siostra tych moich koleżanek z tych wszystkich różnych zespołów i tak dalej, tak? No to jest zupełnie inny, no inny energia nawet, tak? Takie po prostu obcowania.
2: Tak, zwłaszcza, że mój background to jest, są sztuki walki, judo, i tam jest, no bardzo się szybko normalizuje, że się po prostu bijesz z chłopakami na macie, w bezpieczny sposób oczywiście, ale widzisz kobiety właśnie w sportowych ubraniach, jakieś jest to bardziej funkcjonalne, czyli myślisz o tym, żeby włosy ci nie przeszkadzały w akcji, jesteś w dyscyplinie sportowej, która jest stereotypowo chłopacka, więc to rzeczywiście się jakoś tak... ja nie miałam tam dużo znajomych lesbijek, jak wspominam swoje treningi, ale... Ale myślę, że jakoś tak właśnie nie nazywając tego, po prostu było mi łatwiej czuć się swobodnie, może z jakimś, nie wiem, chociażby ubiorem na przykład.
1: Ale nawet trenerzy czy trenerki, tak, też są jakby z tego świata, którzy znają bardzo dużo osób niehetero. W sporcie jest bardzo dużo osób niehetero, chociaż z hitów, proszę państwa, nie wiem, czy macie świadomość, w zeszłym tygodniu wyautował się pierwszy gracz NBA, że jest gejem. I to jest pierwszy w koszykówce gracz gej. No więc to jest szokujące. 26 rok, niebywałe.
2: Tak, ale też myślę, że może znają dużo trenerzy, trenerki osób nieheteronormatywnych, ale też nie jest

0: Tak super, chciałam powiedzieć różowo, tęczowo, tam też jest bardzo dużo jakiejś takiej homofobii wciąż, myślę, zwłaszcza pewnie w tych pomniejszych klubach i to też nie jest tak łatwo. Myślę, że jest bardzo dużo ludzi w szafie albo wciąż obowiązuje ta zasada, nie pytam, to nie tak, mówię.
1: Nie pytam, nie mówię, do nas są te klasy klasyków. Drodzy Państwo, porozmawiamy, czym się zajmuje kolektyw Dwie Marie. Głównie działa w Warszawie, a może też się czasami wypuszcza poza Warszawę. Dowiemy się, co to są za wydarzenia, dla kogo i kogo zapraszają. Zostańcie Państwo z nami, lepiej później niż wcale. Nazywam się Katarzyna Szustow, a to jest kolektyw Dwie Marie.

0: Wracamy po przerwie. Julia Łasak, Monika Jarosińska, Małgorzata Kopiec ze mną w studio, kolektyw Dwie Marie. No właśnie, na czym polega przede wszystkim kolektywność? O tym porozmawiamy za chwilę, a najpierw opowiemy trochę o wydarzeniach i potem może Państwo zrozumieją, czym jest ta kolektywność. Więc najpierw, co Wy w ogóle organizujecie, jak to się zaczęło 2 lata temu, ale jak, dlaczego i po co?
1: Zaczęło się 2 lata temu ze względu na to, że zbliżał się Dzień Widoczności Lesbijek.
0: Który przypada na datę?
2: 26 kwietnia.
1: I chciałyśmy jakby wejść na te
3: salony.
1: Z tą ważną datą. I wtedy zorganizowałyśmy pierwsze wydarzenie w środku. To jest taki malutki sklepik vintage na Pradze Północ przy Bazarze Różyckiego. I tam bardzo miłe dziewczyny się zgodziły nas hostować. To jest mikroprzestrzeń, naprawdę jest maleńka. Wtedy zorganizowałyśmy czytanie poezji lesbijskiej.
2: Open mic taki.
1: Open mic, tak. Wokół jeszcze eseju Adrienne Rich. Czytałyśmy później kolektywnie ten esej. No i okazało się, że ten malutki środek po prostu wypełnił się kobietami po brzegi. Wychodziły one na zewnątrz, bo nie mogłyśmy się wszystkie pomieścić. Siedziałyśmy na kupie i po prostu stwierdziłyśmy, że to jest gdzieś tak piękne doświadczenie i że jest taka potrzeba tego zrzeszania się, że to nam dało napęd do tego, żeby dalej działać.
0: A skąd wy się tam znalazłyście? W sensie te pozostałe koleżanki, to są wasze przyjaciółki, koleżanki, czy jak, którym poszła informacja, że raptem się pojawiły dziewczyny, które właśnie znacie, czy nie znacie?
1: No właśnie nie do końca. Było tam parę naszych koleżanek, ale to dosłownie kilka, a reszta dziewczyn pojawiła się przez ogłoszenia na naszych mediach społecznościowych. Gdzieś szerowałyśmy, nasze koleżanki, które gdzieś tam są bardziej medialne, też szerowały i jakoś tak się zdarzyło, że tych dziewczyn przyszło dużo. Tak. A jednak było to nasze najmniejsze wydarzenie.
3: Tak, to prawda i się pamiętam, że trudno było przewidzieć, ile osób przyjdzie. I spodziewałyśmy się właściwie 15, 20, może 30 dziewczyn, a było chyba ponad 60. I mamy takie naprawdę super zdjęcia, gdzie tak siedzimy wszystkie na sobie w tym też kolorowym sklepie.
2: Na podłodze, wszędzie po prostu.
3: Tak.
2: My też przygotowałyśmy wtedy, chyba nie mówiłaś o tym, Julia, że zrobiłyśmy też zina i to było 7 lesbijskich wierszy na każdy dzień tygodnia.
3: Tak,
2: a z tyłu był kolaż różnych znanych historycznych i współczesnych lesbijek. I wydrukowałyśmy tego właśnie we współpracy ze środkiem chyba z 30 takich A4 zinów, mini zinów. I po prostu byłyśmy tak zestresowane, że to jest, bo zapłaciłyśmy za to same, więc był taki stres, że nie, Jezu, nikt nie przyjdzie, a w ogóle nikt tego nie kupi. To się nagle wyprzedało po prostu w 5 minut i okazało się, że naprawdę jest ogromna potrzeba, żeby tak się spotykać.
1: Tak, też zawsze zależy nam na tym, żeby te wydarzenia były darmowe, bądź za bardzo symboliczną cenę i zawsze wszystkie pieniądze oddajemy osobom, które użyczają nam przestrzeni, bądź artystkom, które występują u nas w miarę możliwości.
3: Tak, i dość na bieżąco wymyślamy właściwie te tematy. Zaczęłyśmy od poezji, potem też naszym kolejnym wydarzeniem było takie właśnie pisanie listów, bo wyszła książka z listami miłosnymi.
1: Virginia Woolf i Vity Sackville-West.
3: Tak. I to było z kolei na przykład ze współpracą z Galerią Foxal. Więc tak naprawdę naszym... Ale też robiłyśmy po prostu quiz, na przykład lesbijski, na który przyszło rekordowa jakaś ilość osób. Pamiętam, że my nie mamy... Też czasami łapiemy po znajomości fotografkę, żeby mieć jakąś dokumentację i na ten quiz akurat nie udało nam się zrobić żadnej dokumentacji, a to jest trochę obrosło w legendę, że tam to było w turnusie i
1: to
3: też może pozdrawiamy
1: osób.
3: Turnus, bo tak. Bardzo nas wspiera.
1: Tak, bardzo
3: możemy na nich liczyć.
1: Dokładnie, współpracujemy z nim dosyć często, zawsze jesteśmy bardzo zadowolone i nasze wydarzenie lipcowe też będzie we współpracy
2: tak,
1: z turnusem.
2: I zawsze nabijamy bardzo duży utarg.
3: Opłacamy się.
1: Pamiętam, że na to wydarzenie chyba nie spodziewały się dziewczyny z turnusu i przyszła tylko jedna barmanka i ona po prostu obsługiwała te 200 lasek w jeden wieczór
3: tak,
1: i to była jakaś masakra. Ale to było naprawdę legendarne, bo nie dość, że się nie mieściłyśmy w tej małej salce jeszcze w ich starej siedzibie w środku, to jeszcze w dużej i jeszcze na zewnątrz po prostu były dziewczyny i to było jakieś niesamowite.
2: Właśnie ten pop quiz to było takie pomieszanie trochę historii. historii lesbijek, ale też pytań w stylu, jak się nazywała narzeczona Dody, albo takie rzeczy.
0: A jak tak? się nazywała narzeczona Dody?
1: Nie pamiętam.
0: Może ktoś z Państwa pamięta, proszę nam podpowiedzieć. No, pytanie mam, jak na mapie takich właśnie wydarzeń dla dziewczyn niehetero, lesbijek i biseksualnych kobiet, bo tak bym zaklasyfikowała waszą grupę docelową, jeżeli wolno, bo parę wydarzeń jest i mam za każdym razem, kto się tutaj pojawia i mówi, no tak, bo nic nie ma i coś musi się dziać. No oczywiście ja wtedy, jak już ten trochę dinozaurzyca, wtedy mówię, halo, było takie wydarzenie. I oczywiście ich było mało, tak, jakby pamiętam pierwsze wydarzenia, które były stricte skierowane do kobiet, to były wydarzenia Asi Pinkshot i Julii Ladyboy w Jadłodajni Filozoficznej. To jest rok 2002. One się potem przenoszą z tym Dolem Adam, które skromnie i nieskromnie ja prowadziłam jako dyrektorka artystyczna. I to był Bad Girls Night. Się potem to zamieniło w takie środowe wydarzenia. Właśnie to, co mówicie, te wydarzenia bardzo często są w ciągu tygodnia ze względu na to, że nawet w queerowych miejscach, może nie queerowych, ale gejowskich miejscach, weekend należy do gejów z większym portfelem, większym, którzy kupują lepsze koktajle. No ale właśnie to się też zmienia, no bo wydarzenie na przykład Die Queer, dziewczyny były tu u nas w studiu parę miesięcy temu, które robią wydarzenie między Warszawą a Berlinem. No i tam właśnie jest, tak mam poczucie, że tak, nie byłam na waszych wydarzeniach, ale jak was słucham, to też one się różnią od siebie, czyli myślę, że tamte wydarzenie jest bardziej koktajlowo, elegancko, pogaduszki. Jest po prostu imprezą taneczną w stronę elektro, house'u i nawet może nie rave, tylko właśnie trochę bardziej miękko. Wasze wydarzenia są, bym powiedziała, trochę bardziej intelektualnym takim inputem. Yvonne Rainer, znana legenda de facto tańca i ruchu, choreografka, też pracowała z filmem eksperymentalnym. Mogą Państwo kojarzyć zdjęcia takie z takimi tkaninami, z takim zawijaskiem. To jest ona. Też od niedawna odzyskana przez naszą społeczność jako lesbijka, przede wszystkim jako legenda teatru tańca i w ogóle ruchu. Taki, myślę, że nie wiem, top five, jeżeli chodzi o nazwiska światowe w
3: historii tańca. No postmodern, no właśnie, przede wszystkim tak.
0: Ale takiego, oczywiście, jak tak ktoś chce jednym tchem by powiedzieć, no to pewnie będzie, nie wiem, Izadora Duncan, Rainer, Pina Bausch, Sasza Walc. Myślę, że jakbyśmy tak chcieli rzucić na jedną, kto tu wypadł mi tak?
3: Myślałam, że Louise Hildachild, myślę.
0: Może mniej, myślę, że znana, ale też tak.
3: Laurie Anderson może.
0: No tak. Laurie Anderson bardziej też w pole sztuki, tak? Ale tak, by się tak zaklasyfikowała jako lesbika?
3: Nie, ale jest jakiś taki kod, że
0: jest.
3: Ja coś się na nią kreszuję.
0: Tam coś jest na rzeczy, tak myślę, tak. No Laurie, no tak. Tam też się jakaś pewna miękkość między nimi, taka nieoczywista relacja.
3: A
0: tak,
3: też bym dorzuciła ostatnio na doksach Millennium Docs przywołana Meredith Monk. Bardzo pięknie opowiedziana jej historia też.
0: Ale wracając do tego takiego spektrum, czy takiego, nie wiem jak to nazwać, pejzażu wydarzeń dla dziewczyn, więc ten deficyt wydarzeń, no jest jakby, tych gejowskich klubów zawsze było sporo, one się dużo bardziej teraz zmieniły, pootwierały i na młodzież niebinarną przede wszystkim, tak, więc oni są dość niepodomykani w tych kategoriach tożsamościowych, więc już nie jest tak stricte męsko, cis, hetero, homo, gejowsko, czy też dziewczyny mają tam przestrzeń, osoby niebinarne mają przestrzeń dla siebie, że mogą przyjść, jakby tak mi się wydaje, że już to nie jest tak, jak kiedyś wyglądało, tak bardzo były ortodoksyjnie traktowane selekcja na wejściu. Mamy też wydarzenia, które robią Stowarzyszenie Sistrum, na przykład z Queer Muzeum. One są jeszcze starsze ode mnie. Tak wyliczam, kto jest starszy, kto młodszy. Ale to jest istotne, wydaje mi się, że jakby kto dla jakiego środowiska i pokolenia robi te wydarzenia. No bo wy też robicie co 2-3 miesiące, prawda? To też nie jest regularność. I tak się zastanawiam, czy w ogóle jest przestrzeń, żeby takie miejsce w ogóle powstało w Warszawie. Myślę, że taki, bo się powiedział, że też nie ma klubu, tak? Czy jest taka potrzeba, żeby był klub?
3: Ja myślę, że w ogóle hasło przestrzeń jest tutaj najważniejsze i to jest nasz pierwszy challenge, jak chcemy coś zorganizować, żeby mieć po prostu przestrzeń.
1: I żeby tę przestrzeń też po prostu przejąć i uczynić tą przestrzenią lesbijską, saficką na ten jeden wieczór. Też mamy coś takiego czasami, że jak idziemy na jakiś after po naszym evencie, no to na przykład idziemy do Ramony, która jest gdzieś tam takim legendarnym gejowskim, bardzo męskim klubem. Bierzemy
0: karaoke.
1: Dokładnie, bierzemy flagę lesbijską do góry i po prostu wieszamy poznają w tej przestrzeni na górze. Zazwyczaj bardzo mili są tam ludzie i nam pozwalają usiąść na górze. No i jakby czynimy z tej przestrzeni taką przestrzeń saficką chociaż na chwilę.
3: Tak, ale też myślę, no, że myślę, że co jakiś czas jest przywoływana mityczna, bogata lesbijka, która mogłaby to wszystko sfinansować. Bo takiej, co my możemy?
0: Nie ma takiej.
3: Nie ma takiej, na pewno jest taka. Myślę, że nas teraz
0: nie,
3: słucha.
0: Nie, ja bym ją znała, byłaby tutaj z nami w radiu.
1: Jeśli nas słyszy, to
0: nie. To jest niewałtowana.
3: Skontaktuj się z nami, możesz być anonimowa. My nie możemy wiele więcej tak naprawdę niż spotkanie się po godzinach i zrobienie tego na jeden wieczór. Myślę, że to jest urok też tego, to jest bardzo za 0 zł, ale jednocześnie nie wiem, nie musimy się z nikim rozliczać i nie musimy, jakby oczywiście jest to ważne, żeby fajnie byłoby to robić co miesiąc super regularnie. Robimy tyle, na ile możemy sobie pozwolić.
1: Tak, no my też po prostu musimy obok tego mieć swoją pracę zarobkową. Też nie mieszkamy obecnie wszystkie w Polsce, jest nam się trudniej spotkać, a jednak gdzieś tam dla nas jest bardzo ważne, żeby się spotkać, zrobić jakąś taką rzetelną agendę na ten wieczór, żeby faktycznie te wydarzenia były gdzieś tam zanimowane, żeby ta społeczność się zrzeszyła, a nie tylko, żeby każdy sobie kupił drinka i usiadł w rogu z tym drinkiem i być może przypadkiem z kimś porozmawiał, tylko
2: no
1: my bardziej...
2: Tak, sorry.
1: No, dobrze.
2: Też po prostu... też po prostu to, że robimy to same i oddolnie, no to właśnie sprawia, że możemy zrobić wydarzenia o Yvonne Rainer. To znaczy, jakby umówmy się, nie mamy lokalu, gdzie musimy zapłacić czynsz i prąd, więc nie musimy robić imprezy z karaoke i z... chociaż super, ale po prostu możemy robić niszowe wydarzenia, na które przychodzi też mniejsza ilość dziewczyn, ale też tak a propos tego, co powiedziałaś...
1: No nie wiem, czy taka mniejsza ilość dziewczyn.
2: Mniejsza niż, nie wiem...
1: Potrafi przyjść 200 lasek.
2: Tak, to prawda, no.
3: Nigdy nie wiem, czy będzie 15 czy 500.
1: Dokładnie.
2: Tak, tak.
3: Nasze widełki.
2: Chociaż 500 jeszcze nie było, ale nie było. Celujemy.
1: 15 też jeszcze.
2: Ale nie, właśnie a propos tego, tej pokoleniowości, o której powiedziałaś, to dla mnie to, co było zadziwiające i takie bardzo ciekawe jest to, że na nasze wydarzenia, ja powiedziałabym ogólnie głównie, przychodzą dziewczyny, które, no myślę, że spokojnie, niektóre są 10-8 lat już młodsze od nas, więc ja na przykład mam takie poczucie, że jak właśnie pierwszy raz przyjechałam do Warszawy i chodziłam na, w sensie szukałam takich wydarzeń lesbijskich, wieczorów lesbijskich, szukałam tej społeczności, i oczywiście znajdowałam ją i chodziłam na te wydarzenia, one później się wykruszały, no bo to tak działa, ludzie robią to za darmo. I teraz właśnie mam poczucie, że jakby tak to oddaję, w sensie, że minęło to kilka lat, ja też jestem w związku i nie szukam już takich imprez i teraz możemy to oddać właśnie tym młodszym dziewczynom. I też ciekawe właśnie, że a propos tego, że tak, już te labele albo
0: naklejki tożsamościowe.
2: Naklejki tożsamościowe są o wiele bardziej płynne dla Gen Z i dla młodszego pokolenia, no to nadal dziewczyny szukają tych wydarzeń, szukają czegoś, co jest po prostu lesbijskie.
1: I bezpieczne tak też mi się wydaje, bo jednak bycie ze swoimi jest, jakby czują się te dziewczyny pewniej, mam wrażenie, w takim środowisku, gdzie faktycznie mogą się skupić na randkowaniu, czy jakichś relacjach bardziej seksualnych.
2: Tak.
0: No też myślę, że czym innym jest bycie razem, że człowiek się nie zastanawia, czy ta osoba jest kimś, kto ewentualnie chce ze mną pójść na randkę, czy nie. Ale też myślę o tych rocznikach, tak? Tak się zastanawiam, na ile na te wasze imprezy chodzą sobie raczej młodsze od was, a na ile raczej starsze, tak na oko, jak patrzycie. Nie wiem, że nie robi się żadnych badań, tak?
1: Ale tak, ale to właśnie to jest ciekawe pytanie, bo oczywiście przychodzi dużo młodych dziewczyn na nasze wydarzenia, ale...
0: Czy około 20 lat, tak? Rozumiem, czy takie...
1: Tak, dokładnie. 20, 18, 25, ale też, co dla
0: bubasy,
1: mnie jest...
0: No.
1: Co dla mnie jest ogromnym sukcesem, przychodzą kobiety po 40 i to jest chyba coś, na czym też nam bardzo zależało, żeby ta przestrzeń była międzypokoleniowa. Wiadomo, że nie zawsze jak są jakieś quizy z pytaniami popkulturowymi o...
0: Dodaj jej dziewczynę.
1: Tak, to już głupotka, ale czasami się trafiają pytania, gdzie to jest bardzo pokoleniowe. Ale myślę, że na przykład jak zrobiłyśmy ten Dzień Widoczności Lesbijek w zeszłym roku, to przyszło bardzo dużo kobiet, które były 40-50 i to było wspaniałe, że wszystkie mogły się razem spotkać.
2: Tak, to już było piękne, bo to był zaplanowany cały dzień w stole powszechnym który już nie istnieje niestety, ale pozdrawiamy.
1: Nie istnieje w tej konfiguracji.
3: W teatrze powszechnym.
2: Rok temu zrobiłyśmy właśnie taki dzień widoczności lesbijek i wieczorem był koncert, ale przedtem jeszcze zrobiłyśmy kiermasz rękodzieła lesbijskiego i wspólne szycie flagi lesbijskiej z różnych skrawków materiału. Więc to był właśnie taki moment, że dziewczyny 20-letnie siedziały z jakąś lesbijką 40-paroletnią i sobie coś tam szyły i to było super.
0: No więc jako, ja tutaj jako osoba 40-paroletnia chciałam Państwu powiedzieć, że dziewczyna Dody nazywa się Iza, więc ciekawe, co dzisiaj wygrałam w tym, że pop quizie. Zostańcie Państwo z nami, kolektyw Dwie Marie, to się nazywamy tutaj audycja Lepiej Później niż Wcale i wrócimy po przerwie, porozmawiamy, czym jest kolektyw i jak się organizuje wydarzenia w kolektywie, jak się podejmuje decyzje w kolektywach. To jest ciekawa gratka. Zostańcie Państwo z nami.

0: Wracam po przerwie. Dwie Marie Kolektyw ze mną. No właśnie, czym są te kolektywy i czym są kolektywy? Wydaje mi się, że to jest taka forma funkcjonowania w naszej społeczności gejów, lesbijek, osób trans. No jakaś chyba podstawowa. Tak się zastanawiam, czy istnieją kolektywy, które by były w tym, no ewentualnie się ekologów, ekolożek, prawda? W tych takich aktywistycznych organizacjach tak. No ale u nas to jest jakaś, wydaje mi się, podstawa, czyli spotyka się parę osób. No i właśnie, jak podejmowane są decyzje w kolektywie Dwie Marie?
1: Wolno.
2: Zawsze jest wolniej w kolektywie, żeby przeszło przez wszystkie.
1: To ma swoje plusy i minusy, że mamy jednak, próbujemy utrzymać taką strukturę bardzo równościową, że każda z nas ma wpływ na decyzję, każda decyzja czy każda propozycja, którą dostajemy, powinna przejść przez akcept na nas wszystkich, no ale tak jak mówicie, to bardzo opóźnia też wiele rzeczy.
2: Tak, i tak samo ma plusy i minusy to, że nie jesteśmy w pracy, ale trochę pracujemy, czyli no musimy się zdzwonić na jakąś godzinę i to przemielić. I wydaje mi się tak naprawdę, jak myślę, że one nie zapadają jakoś, bardzo mało jakichś mamy takich spin o to, jak co zrobić. Wydaje mi się, że całkiem szybko dochodzimy do porozumienia, ale przez to, że to się dzieje chociażby na Messengerze, to trochę jesteśmy zawsze i nigdy dostępne.
3: Tak, no wydaje mi się, że najtrudniejszy jest potem ten już taki realny proces, jak mamy coś jest do zrobienia, w sensie też tak organizacyjnie. Ja też przez to, że mam najbardziej takie producencko-organizacyjne tło, to czasami jest to frustrujące i uczę się pracować
0: z kolektywem.
3: Z kolektywem, ale no tak, takie merytoryczne decyzje typu jakie robimy wydarzenie, to zawsze jest po prostu burza mózgów, też bardzo często to jest, ktoś ma kawałek jakiegoś pomysłu i nadbudowujemy to, więc to jest fajne i też dlatego jakby dobrze nam się pracuje razem.
2: Tak, i myślę, że na początku musimy mieć przestrzeń, potem chwytamy jakiś temat i dzielimy się zadaniami w zależności od tego, tam któraś woli bardziej. Ola nam zawsze robi opisy, ale kto ma więcej czasu, robi grafikę albo jakoś bardziej promuje. Czasami mówimy, że ja jestem totalnie wyjęta i mam bardzo ograniczony wkład w to wydarzenie, więc bardzo jest tutaj dużo, nie wiem, improwizacji tak naprawdę. I zastanawiania się na bieżąco, co możemy zrobić, co czego wymaga. Czasami wydarzenie wymaga tylko, nie wiem, rozstawienia krzeseł i przygotowania się, przeczytania czegoś wcześniej, a czasami trzeba zrobić jakieś multimedia. Bardzo to wszystko zależy.
1: Tak, ale myślę też, że nasz background zawodowy nam w tym pomaga, bo gdzieś tam z Monią mamy to zaplecze aktorskie, więc właśnie jak trzeba coś poprowadzić, czy jak ty teraz będziesz prowadzić, jak prowadziłaś Movement, a Gosia na przykład to zaplecze producenckie, które się bardzo przydaje, żeby zorganizować coś.
2: Tak, ja też tylko dopowiem, że ja cyklicznie przeżywam kryzys, że już jest za dużo i że chyba po prostu już nie mam na to przestrzeni, ale zawsze czuję takie naładowanie po wydarzeniach, że jednak to ma sens i to zawsze nas ładuje do tego, żeby jednak robić dalej.
3: Tak, bo to jest taki właśnie narkotyk, że tak czasami to naprawdę w jakichś bólach wychodzi, bo nikt nie ma czasu i naprawdę się wydaje, że no tak szczerze, czasami naprawdę my szyjemy na bieżąco te wydarzenia. Nagle okazuje się, że przychodzi tyle osób, wszystko wyszło super, że od razu jakby jasne, że robimy kolejne, tak nie możesz przestać.
0: Julia, a jak wygląda sytuacja w pracy czeskiej? Oni są dużo bardziej do przodu niż my. Mam wrażenie, że są dużo bardziej liberalnym społeczeństwem niż my zawsze byli. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o społeczność gejów, lesbijek, osób trans?
1: Tak, to znaczy zdecydowanie zarówno w Warszawie, ja żyję w bańce, jak i artystycznej, jak i w pracy również żyję w bańce artystycznej, ale zdecydowanie czuję różnicę między tymi dwoma krajami. Czuję, że u nas jest jednak bardzo duże napięcie wokół tych tematów nieheteronormatywności, jest bardzo duża polaryzacja. Tam czegoś takiego nie ma. Ja mieszkam w Pradze prawie rok i po prostu czuję, że mam większy oddech w tym temacie. Czuję, że na przykład tak jak w Warszawie nawet mnie i Monikę spotyka regularnie czasami jakaś nieprzyjemna sytuacja od jakiegoś kolesia, to tak w Pradze to się jeszcze nigdy nie wydarzyło. Tam też na przykład obserwujemy, że nie ma tyle wywieszonych flag tęczowych w oknach i to nie dlatego, że oni są dyskryminującym społeczeństwem, tylko mam wrażenie, że nie mają tej potrzeby manifestacji i zaznaczania tak bardzo swojej przestrzeni.
0: No przede wszystkim od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje ustawa o partnerstwie. To jest raz. Dwa, jest adopcja wewnętrzna, czyli jeżeli jedna z kobiet albo mężczyzna, tak, będąc w relacji z drugim facetem, zawierający związek partnerski, są dzieci, jest adopcja wewnętrzna tego dziecka, który jest. Tej adopcji zewnętrznej nie ma.
1: Nie jest idealnie, bo dalej nie ma małżeństw, czyli na przykład nie możemy się spobrać z Monią w Pradze, ale jest zdecydowanie, jest odczuwalna po prostu w powietrzu inna atmosfera, że jest mi jakoś tak łatwiej mówić też wśród nauczycieli czy osób, z którymi pracuję, to jest dla mnie zupełnie naturalne, że ja po prostu jestem z kobietą i wszyscy o tym wiedzą i absolutnie nikt nigdy nie zadał mi jakiegokolwiek krzywego pytania.
2: Nie jest to taką rzeczą.
1: Nie jest to taką dużą sprawą. Tak, ja dalej jakby mam w sobie taką misję, że ja lubię o tym mówić, że ja uważam, że to jest ważne, że ja jestem z kobietą i to zaznaczam, bo to jest duża część mojej tożsamości. Natomiast czuję, że nie muszę walczyć o to. Nie wiem jeszcze do końca, jak rynek imprez lesbijskich. Udało mi się poznać jeden kolektyw, znaczy poznać przez Instagrama. Napisałam do nich wiadomość nawet, czy by może nie chciały zrobić kiedyś czegoś z dwiema Mariami. One robią imprezy dla Flinta, nazywają się Sapphic Heat, ale one właśnie przypominają mi właśnie troszeczkę klimatem Daiquiri, że są to imprezy po prostu.
0: To jeszcze wytłumaczmy, czym jest kategoria Sapphic i Flinta, bo to są takie nowe kategorie, które się pojawiają w naszym środowisku. Część osób może jest zainteresowana, a część może nie, więc trochę Państwa tutaj przynudzimy. Czyli Flinta to jest z tego regionu niemieckojęzycznego, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, i ta kategoria odnosi się do kobiet, jak i trans kobiet, czyli cisnormatywnych kobiet i hetero, jak i homo. Więc też można, jakby tutaj włączamy wszystko, co kobiece i kobiecość, bez względu na to, na orientację psychoseksualną, czy homo-hetero, więc wszystkie panie są mile widziane, transpłciowe dziewczyny również i nie są wykluczane z tego ruchu. A kategoria Sapphic, saficzna, proszę tutaj, jak wy czytacie tę kategorię, bo ona jest nową kategorią i tak się zastanawiam, jak wy ją, ona jest bardziej z waszego pokolenia, więc jak wy ją rozumiecie?
2: Ja myślę, że to, ja ją rozumiem jako wszystkie dziewczyny, które się określają jako lesbijka lub kobieta biseksualna. Mhm.
1: Tak, że ta orientacja seksualna jest ważna, tak jak powiedziałaś o Flincie, że tam wszystkie kobiety są mile widziane. Tak, mam wrażenie, że w tej kategorii Sapphic jednak ważne jest to, że ze sobą randkujemy i sypiamy.
0: No właśnie, więc tym się różnią te kategorie. Drogie, jakie przyszłe wydarzenie, już musimy za chwilkę kończyć. Najbliższe wydarzenie, wiemy, że daty nie ma, ona się będzie kolektywnie wypracowywała, więc pytanie, czy to będzie lipiec, czy to będzie sierpień, ale mniej więcej co się będzie działo i gdzie znaleźć informacje.
2: To zacznę może od końca. Informacje wszystkie na naszym Instagramie i na Facebooku Dwie Marie. Na pewno planujemy w lipcu w turnusie, mogę już tak powiedzieć. I jak dobrze wiatr zawieje, to również w sierpniu. Powiedzcie dziewczyny, co tam więcej będzie.
3: Niespodzianka.
1: Będzie niespodzianka, natomiast gdzieś tam szykujemy agendę, trochę z cyklu może speed dating. Trochę nam się marzyło zaprosić jakąś DJ-kę, lesbijkę, żeby
3: Nawet
1: kilka, żeby zrobiły jakiś fajny DJ set pod hangout, ale też jako my dwie Marie zawsze interesują nas takie troszeczkę intelektualne twisty, więc pomyślałyśmy, żeby może jeszcze coś poczytać do tego albo zrobić jakiś open mic.
3: Ale jeśli jakaś DJ-ka, lesbijka nas słucha w niedzielę, to niech to nas pisze na Instagramie, bo
1: i chętnie podejmiemy współpracę, tak.
2: I też i fotografki, które by chciały pro bono nam zrobić dokumentację. Poszukujemy.
0: I te starsze panie z pieniędzmi, które się wstydzą.
1: Starsze panie lesbijki. Ale szukamy ciebie, starsza lesbijko.
2: Mówimy o tobie.
0: Drodzy państwo, powoli kończymy. To była audycja Lepiej Późno niż Wcale. Dzisiaj ze mną w studiu były Julia Łasak, Monika Jarosińska, Małgorzata Kopeć, a audycję pomogła nam zrealizować. Bardzo dziękujemy. Karolina Palica-Barcinkowska oraz jak zawsze Maria Mroczkowska. A ja się nazywam Katarzyna Szustow i mówimy państwu dobranoc i miłego tygodnia.
4: system energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
5: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
6: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
7: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Iran zamyka przestrzeń powietrzną przed potencjalnym atakiem na Izrael. Karol Nawrocki w USA. Politycy w kraju oczekują rozmów prezydenta z Donaldem Trumpem o dodatkowych siłach amerykańskich w Polsce. Ceny na targowisku wysokie. Sprawdzimy, skąd takie ceny i ile dokładnie musimy zapłacić. Właśnie minęła 22. To są informacje TOK FM. Emil Górny, dobry wieczór. Przestrzeń powietrzna Iranu została zamknięta przed potencjalnym atakiem na Izrael, przekazał portal Times of Israel, opierając się o dane z monitoringu lotów. Mapy pokazują, że przestrzeń powietrzna nad Iranem jest niemal całkowicie wolna od ruchu, stwierdził portal. Rano wspierany przez Iran Hezbollah wystrzelił drony w kierunku Izraela. Izrael odpowiedział atakiem na centrum dowodzenia tej terrorystycznej organizacji w południowym Bejrucie. Amerykański prezydent Donald Trump ostro skrytykował premiera Benjamina Netanyahu, choć sam przyznał, że to Hezbollah zaatakował jako pierwszy. Prezydent powinien przypomnieć przywódcy Stanów Zjednoczonych o obietnicy wysłania do Polski 5000 żołnierzy i upomnieć się o stałą bazę wojskową, powiedział poseł lewicy Andrzej Szejna. Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA, ma wziąć udział w gali mieszanych sztuk walki, która ma uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i 80. rocznicę urodziny Donalda Trumpa. O tym, jakie powinny być priorytety prezydenta podczas rozmów z lokatorem Białego Domu, Tomasz Węskę.
10: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy, ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
11: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
10: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
12: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
10: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
13: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
10: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tomasz Pęskę, TOK FM.
9: A my zostajemy w temacie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC przed Białym Domem ma upamiętnić, jak już wspominaliśmy, 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi. Będzie to także dzień urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Jednym z gości wydarzenia będzie Karol Nawrocki, amerykanista i medioznawca, profesor Tomasz Pudowski. Mówił w TOK FM, że prezydent RP jest w umyśle Donalda Trumpa dowodem na swoją genialność.
14: Dlatego Nawrocki jest tak ważny dla Trumpa, poza tym, że po prostu nas zastępuje trochę Orbana, że jest dowodem na sukces niekończące się w jego umyśle i słuszność w ogóle ogólną koncepcji Trumpa.
15: I stąd ta obecność Nawrockiego? To znaczy on jest zaproszony, żeby gdzieś tam być pewnego rodzaju trofeum Trumpa na urodzinach?
14: Znaczy nie mówił mu w takich kategoriach, bo ważne są relacje międzypaństwowe. On ma pewne frazy, które nieustannie powtarza, że zakończyło się wojen i na przykład w przypadku Polski powtarza nieustannie, że on poparł prezydenta i prezydent wygrał. Więc pewne jakby idee zostają w jego głowie i to są idee, które wskazują na ogromne ego.
9: Na galę na terenie Białego Domu obejrzy ponad 4000 zaproszonych gości na widowni. Zasiądą też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama, Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów mają stanowić wojskowi. 12 osób zginęło w katastrofie samolotu, do której doszło w pobliżu lotniska Battle Memorial w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych. Śmierć poniosło 11 skoczków spadochronowych i pilot. Lokalne media przekazały, że prywatny samolot startujący z lotniska Battle Memorial zawrócił z nieznanego powodu i rozbił się w pobliżu autostrady. Stacja Fox powiadomiła, że wszyscy zginęli na pokładzie. To pilot i 11 spadochroniarzy. Wracamy do kraju. Pracownie sztucznej inteligencji trafią do polskich szkół. Potrzebujemy dobrze wykształconych i świadomych relacji między technologią a człowiekiem, młodych ludzi, powiedział premier Donald Tusk.
16: I podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji.
9: Na pracownie powstaną w wybranych placówkach rozsianych po całym kraju.
16: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. Dostawy sprzętu do tych szkół już się rozpoczęły i zakończą się w drugiej połowie lipca.
9: Jak mówił premier, inwestycja ma sprawić, że dzieci i młodzież nauczą się nie tylko korzystania, ale też panowania nad narzędziami AI. A więcej na ten temat piszemy na portalu tok.fm.pl. Są słodkie, ale i drogie. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura znów może spowodować kolejny wzrost cen.
17: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo.
18: I jak te ceny się kształtują? Po ile mniej więcej można teraz kupić?
17: A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za lubiankę dwukilową w detalu. Musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
9: A na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Kolejne informacje w TGFM o 23:00, teraz pogoda. Jutro znów dużo chmur w całym kraju, możliwe jednak będą przejaśnienia i rozpogodzenia, to na południu kraju głównie, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, do 20 w Rzeszowie.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Dobry wieczór, słuchacie Państwo Radia Tok FM, ja się nazywam Armen Mehakian i właśnie rozpoczynamy audycję Dobra Terapia. Dziś jestem wyjątkowo bez Zuzanny Piechowicz, ale jest z nami, z Państwem, gościni, bardzo interesująca postać, z którą dziś będę rozmawiał o nietypowej sprawie, o bardzo nieoczywistej, a jednak ważnej, mianowicie o rodzinach patchworkowych. Natomiast, no nim przejdziemy do tej rozmowy, przedstawię Państwu gościa, gościnie właściwie. Przyjemność będę miał rozmawiać z Karoliną Szczęsną, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorką aplikantką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jesteś współzałożycielką i pracujesz w warszawskiej pracowni terapii i rozwoju. Czy dobrze wszystko, jeśli chodzi
20: tak
19: o kwestie
20: szczegółów? Dobry wieczór Państwu.
19: Dobry wieczór jeszcze raz. No właśnie, przejdźmy może od razu do tematu, mianowicie rodziny patchworkowe. Chciałbym, żebyś tak w dwóch słowach powiedziała, co to znaczy, co to są te rodziny patchworkowe.
20: Wydaje mi się, że najprościej będzie zilustrować to taką definicją, która została przyjęta przez panią Angelę Belle, która prowadziła takie maltańskie badania na temat rodzin patchworkowych. I ona powiedziała, że rodziny patchworkowe to są takie rodziny, w których co najmniej jeden z partnerów w związku, w romantycznej relacji ma dziecko lub dzieci z poprzedniego związku.
19: No rzeczywiście, bardzo kompaktowa definicja, łatwo zrozumieć, o co to chodzi, ale zainteresowała mnie te badania, tak? Bo wspomniałeś, że prowadziła badania. Co to są za badania?
20: To były badania dotyczące rodzin patchworkowych, takie podłużne badania, one toczyły się przez wiele lat, a ja miałam okazję wysłuchać raportu z tych badań oraz bardzo wielu innych ciekawych wystąpień na temat rodzin patchworkowych na pierwszej europejskiej konferencji, czy pierwszej właściwie międzynarodowej konferencji dotyczącej rodzin patchworkowych, która była w zeszłym roku w lutym na Malcie.
19: No i w ten sposób wprowadzamy Państwa w szczegóły tego, dlaczego akurat właśnie dziś rozmawiamy i skąd taki pomysł rozmowy o rodzinach patchworkowych. Chcielibyśmy trochę więcej się dowiedzieć na temat rodzin patchworkowych w ogóle, ponieważ jesteś psychoterapeutką, która pracuje z parami i z rodzinami.
20: Między innymi.
19: W tym kontekście to jest bardzo ważne, no bo chcielibyśmy zrozumieć, czy praca z rodzinami patchworkowymi, czy parami, które tworzą rodziny patchworkowe, jakoś się różni swoją specyfiką i z punktu widzenia terapeutki, i z punktu widzenia może pacjentów, będziemy chcieli się temu tak poprzyglądać. Ważne byłoby, żebyśmy powiedzieli o tym naszym słuchaczom, którzy być może właśnie tworzą rodziny patchworkowe, Co te badania wnoszą w nasze rozumienie trudności relacyjnych, jeśli chodzi o naszych pacjentów, klientów, no ale też czy jest jakaś taka nadzieja dla nich? Słowem, tak krążę wokół tego, czy to jest możliwe, żeby rodzina patchworkowa przy tak specyficznych trudnościach mogła zadbać o istniejącą rodzinę, czyli tą nową rodzinę, a jednocześnie jakoś poradzić sobie ze stratą, czasami z ranami, czasami to się wiąże z jakimś takim przeciągłym konfliktem. Będziemy chcieli podczas tej rozmowy tak powoli te wszystkie sprawy, które poruszyłem, omówić. No więc zaczniemy może od tego, powiedz, jak ty pracujesz w gabinecie z parami, które tworzą rodziny patchworkowe, to czy byłabyś w stanie powiedzieć, czym się różni specyfika pracy z taką rodziną?
20: Tak, no właśnie. Znaczy, zacznę może od tego, że intuicja początkowo była taka, że to nie ma zbyt wielkiej różnicy, że po prostu przychodzą rodziny z różnymi kłopotami, z różnymi sprawami, z różną problematyką. I ja pracuję od wielu lat w zespole, w którym są głównie psychoterapeuci. Specjalizujemy się w terapii rodzinnej, też szkolimy terapeutów rodzinnych. Są w naszym zespole też psychiatrzy, więc oczywiście, ponieważ jest to powszechna sytuacja, że ludzie bywają w takich układach, które właśnie po polsku nazywamy patchworkowymi, to od lat się zastanawialiśmy, jak z tymi rodzinami pracować. Mieliśmy różne pomysły i różne intuicje. I jak się wybrałam na tę konferencję maltańską, trochę właściwie przypadkiem, no to zorientowałam się, że te intuicje wiodą nas często na manowce. Że praca terapeutyczna z rodzinami patchworkowymi, właściwie nawet szerzej niż terapeutyczne, ale to o tym powiem może trochę później, wymaga szczególnej wiedzy, specyficznej wiedzy i innych umiejętności niż taka, powiedzmy, standardowa praca terapeutyczna z rodzinami czy z parami.
19: No to jest bardzo ważne, bo jeżeli do sprawy podejdziemy z punktu widzenia właśnie tych rodzin, czyli szukając pomocy, można by powiedzieć, no trafienie do specjalistów, czy do ośrodka, do miejsca, w którym jest właściwe rozumienie specyfiki kłopotów rodzin patchworkowych jest kluczowa, bo myślę, że tak jak w każdej innej sprawie w naszym zawodzie, no jedynie intuicja no może jednak prowadzić do błędnych wniosków. W związku z tym oprócz intuicji posługujemy się właśnie badaniami, posługujemy się doświadczeniem różnych innych specjalistów, którzy od lat pracują, korzystamy z superwizji i tak dalej. Stąd gdyby ktoś, kto nas słucha teraz, pomyślał sobie, tak, tworzę rodzinę patchworkową, mamy kłopoty relacyjne, wynikające z tego, że tworzymy nasz związek, mamy dzieci wspólne, ale też w naszym domu przebywają dzieci partnera, partnerki, jesteśmy w jakichś relacjach z rodzicami tych naszych dzieci i teraz czasami te rodziny mogą być, no mogą funkcjonować bez konfliktu jakiegoś szczególnego, a czasami może być jeszcze dodatkowy konflikt, który no, utrudnia komunikację. I teraz, co masz na myśli mówiąc, że intuicyjne myślenie o tym, że rodzina jak rodzina nie sprawdziła się? Co to znaczy?
20: O tym zaraz powiem, natomiast jeszcze chcę tylko powiedzieć taką rzecz, która mi się wydaje w tym kontekście bardzo istotna, że to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie na tej Malcie, to to, że większość wystąpień, które tam były, zarówno takich, nie wiem, jakichś warsztatowych, krótkich wystąpień, czy większych wykładów, czy prezentacji, jakichś doświadczeń, czy pracy, to wszystko było oparte na badaniach. Dla mnie to był taki duży kontrast do tego, co czasem obserwuję na konferencjach w Polsce psychoterapeutycznych, bo w Polsce bardzo często bywa tak, że ludzie mówią o tym, co myślą i co im się wydaje, dzielą się swoimi impresjami, co bywa niezwykle inspirujące. No ale jednak badania to jest jakiś konkret, więc rzeczywiście to budziło zaufanie. I teraz jak pytasz o tę intuicję, która może nas prowadzić błędnie, to na przykład zdarzało się, że jak do nas trafiały rodziny właśnie powiedzmy tak zwane patchworkowe, czyli takie, gdzie rodzice żyją już w jakichś innych parach, no ale wspólnie wychowują dzieci, to nasza pierwsza intuicja była taka, żeby... nie wiem, czy pierwsza, ale jeden z pomysłów, który mieliśmy i który realizowaliśmy, testowaliśmy czasem w naszym zespole, to był taki, żeby naprzemiennie spotykać się z rodzicem jednym i dziećmi i rodzicem drugim i dziećmi. No a na tej konferencji maltańskiej dowiedziałam się i potem też to poszerzyłam o literaturę. Mogę wspomnieć też później o książce, która niezwykle taka ważna będzie wydana niebawem w Polsce. Ale to wówczas dowiedziałam się, że tutaj najbardziej korzystna z perspektywy terapeutycznej jest praca z podsystemami. Jak myślimy o rodzinie takiej standardowej, powiedzmy, chociaż to, co jest standardem, o ile mierzone jest miarą powszechności, to powoli się zmienia, ale powiedzmy. Czyli takiej, gdzie są rodzice, którzy mają wspólne dzieci, to my w takiej tradycji terapeutów rodzinnych, ale myślę, że też taka społeczna intuicja jest, że uznajemy, że kluczowa jest ta diada, ta para rodziców, że o ile w tej parze wiedzie się dobrze, to cała rodzina ma szansę na dobrostan. I dlatego bardzo często taką podstawową interwencję kierujemy do pary. Nawet jeżeli przychodzą stroskani rodzice z dzieckiem, które doświadczy jakichś kłopotów, jakichś trudności, czy szkolnych, czy zdrowotnych, czy innych, no to często my w naszym zespole, jak się naradzamy, jaka będzie najlepsza interwencja dla tej rodziny, to się okazuje, że na przykład konsultacja rodzinna, w efekcie której proponujemy konsultację pary i często terapię pary. A w rodzinach patchworkowych jest inaczej. Wydaje się, że ta kluczowa diada, która tutaj jest, do której trzeba podstawową interwencję skierować na wstępie, to jest diada rodzic biologiczny i jego dziecko, bądź dzieci. I że to jest ta diada, w której harmonia odpowiada za dobrostan całej rodziny. To znaczy, może nie jeden do jednego odpowiada, ale tu na pewno trzeba najwięcej uwagi.
19: Na pewno nie jest
20: poświęcić.
19: To jedyny element, ale rzeczywiście bardzo ważny, gdyby uwzględnić na przykład zaniedbanie tego zjawiska, tak? Czyli koncentrować się znowu na parze, a zostawić ten...
20: Prawda? Chociaż tamta para też jest ważna i doświadcza swoich trudności, stąd ten pomysł, żeby pracować z podsystemami, że proponujemy ileś interwencji, to znaczy pracujemy z tą diadą rodzic-dziecko, pracujemy z parą patchworkową, pracujemy czasem z samymi dziećmi, mamy niektóre sesje.
19: Tak, żeby nasi słuchacze, którzy mogą nie być wprawni w tym naszym słownictwie.
20: Żargonie.
19: Tak, czyli co to w praktyce oznacza? Czyli mamy sesję rodzic biologiczny-dziecko.
20: Znaczy optymalnie byłoby tak, gdyby zespół terapeutyczny, który pracuje razem, mógł takiej rodzinie zaproponować szereg rozmaitych konsultacji bądź pracy terapeutycznej i już wtedy w zależności od specyfiki danej rodziny rozkład, nie wiem, czasowy, ilości sesji i tak dalej może być różny, ale...
19: Tak, ale właśnie chodzi mi o to rozłożenie, kto z kim się spotyka, to znaczy to jest tak, że z tego co rozumiem mówisz, że to nie jest tak, że cała rodzina, jak to czasami na serialach można zobaczyć, jest taki nawet taki dość zabawny serial o rodzinach patchworkowych. Rodzinka
20: bonus
19: plus. Tak, dokładnie tak, bonus
20: tak,
19: family, dokładnie tak. Tam jest taka scena, chyba nawet się zaczyna od tej sceny, że wszyscy są razem, czyli...
20: Wszyscy rodzice tam są razem, tam nie ma dzieci w tej scenie.
19: A masz rację, tam nie ma dzieci, chyba. Są wszyscy rodzice. No właśnie, bo to jest ciekawa sprawa, zaraz jeszcze tam wspomnimy o procesie takim jak mediacja, bo czasami mogą się mieszać różne porządki rzeczy. My mówimy o terapii teraz, mówimy o tym, co miałoby przynieść ulgę cierpiącym osobom w tym systemie. I z tej perspektywy to jest tak ważne, żeby ułożyć, że na pierwszą konsultację, rozumiem, zazwyczaj przychodzi... Jak to jest? Kto przychodzi zazwyczaj?
20: No właśnie, czasem jest tak, że przychodzą ci, którzy uznają, że chcą przyjść.
19: No właśnie,
20: w tym miejscu, gdzie ja pracuję i chyba w większości miejsc terapeutycznych nie ma takiego wstępnego wywiadu prowadzonego przez telefon, choć są takie miejsca, gdzie tak bywa. Zdarza się, że moja koleżanka z rejestracji mówi, no dzwoni tacy państwo, kto ma przyjść. No to ja wtedy mówię na przykład, no to niech przyjdą rodzice, dlatego że jeszcze się zdarza tak, że przychodzą takie... pary czy rodziny, które są w konflikcie okołorozwodowym. Często sąd kieruje takie pary czy rodziny do terapeutów certyfikowanych, więc oni się u nas zdarzają. Ja na przykład jestem zupełnie bezradna bardzo często wobec takich sytuacji, ponieważ jak ludzie są w żywym konflikcie, to faktycznie no bardzo trudno jest w ogóle prowadzić rozmowę terapeutyczną. I też tutaj jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, że wydaje się, że dopóki ludzie są w ogóle w otwartym konflikcie sądowym i stoją za nimi prawnicy, to interwencja terapeutyczna nie przyniesie
19: jest bezzasadna po prostu.
20: Żadnego sensownego
19: Dlatego
20: efektu.
19: Tu z mojej perspektywy ja mam taką zasadę, że nie podejmuję żadnych aktywności terapeutycznych, nie planujemy, nie sporządzamy tak to zabrzmiało, jakby to było jakiś dokument, ale w ogóle nie ma mowy o, nie ma mowy tak jakby o kontrakcie terapeutycznym, tak. Biorąc pod uwagę okoliczności, to znaczy ten bardzo poważny konflikt oraz oczekiwania, które mogą być bardzo różne. Czasami ludzie mają różne wyobrażenia dotyczące tego, że w wyniku terapii zdobędą jakieś dokumenty, jakieś, że czasami ta aktywność terapeutyczna przez parę jest stosowana jako narzędzie
20: A poza tym nie ma tam w ogóle poczucia bezpieczeństwa. Oni sobie nie ufają. Obawiają się, że te rzeczy, które tam padną, mogą być wykorzystane
19: i zazwyczaj są niestety.
20: Ale też chcę powiedzieć, bo to są często bardzo takie układy, w których i dzieci, przede wszystkim dzieci, ale też dorośli, doświadczają bardzo dużo cierpienia. I na przykład miałam okazję tu z kolei na innej konferencji, na takiej europejskiej konferencji rodzinnej w Lyonie w tym roku, być na takim warsztacie właściwie, który ktoś ze Skandynawii, chyba Holendrzy, pokazywali swój sposób pracy z takimi skonfliktowanymi układami rodzinnymi, skonfliktowanymi okołorozwodowo. No i to zrobiło na mnie też ogromne wrażenie, to co oni przedstawiali, ponieważ oni proponowali pracę znowu z dzieckiem i z rodzicem, równolegle z każdym dzieckiem i z rodzicem, czyli spójnie z tym, co było na tej Malcie mówione. I okazywało, bo mówili, nie ma sensu zapraszać do jednego pomieszczenia osób, które nawet na siebie nie mogą patrzeć, a co dopiero ze sobą rozmawiać. Okazywało się, że pod wpływem tych interwencji, jakiegoś programu, w ramach którego oni prowadzili rozmowy właśnie z tymi diadami

0: świadomość, żeby zapytać specjalistę, do którego idziemy, no, czy jest gotowy podjąć tego typu działanie, że nie
1: tak,
0: wszystko...
1: bo terapeuci w większości wypadków nie są mediatorami, a mediatorzy nie są terapeutami, tak. A są osoby, które łączą te dwie funkcje, oczywiście.
0: No, ale bardzo ważne jest właśnie doprecyzowanie, bo ja mam takie w ogóle doświadczenie, że czasami pacjenci mówią, że ja zazwyczaj pytam, czy już mieli jakieś doświadczenia terapeutyczne i oni na przykład mówią, że byliśmy na nie wiem, na 5 terapiach pary i to nie pomogło. I ja tak nim doszedłem do tego, żeby doprecyzować, co to znaczy, to mi trochę zajęło. I tu się okazuje, że to nie 5 procesów, tylko po prostu 5 spotkań. Tak? I że właśnie, że osoby, które się nie zajmują zawodowo tym, czym się my zajmujemy, no po prostu siłą rzeczy mogą mieć różne wyobrażenia, różne skróty myślowe, więc ważne jest, podsumowując to, co mówimy do tej pory, żeby państwo zadbali o to, żeby wspólnie ze specjalistą, do którego idziecie, ustalić cel taki jakby najistotniejszy w danym momencie, dla którego się zgłosiliście. Czy to jest tak, że chcecie uporządkować myśli i jakoś, nie wiem, negocjować rozstanie i w związku z tym zamknąć ten kryzys okołorozwodowy? Czy chcielibyście skoncentrować się na cierpieniu, ale z myślą o tym, żeby no coś może naprawić, żeby coś, żeby zadbać o ten system, na przykład dzieci? Chciałeś coś powiedzieć?
1: Tak, bo chciałam powiedzieć, że bo my tutaj trochę zrobiliśmy krok wstecz do rozstania, a jeszcze nie jesteśmy przy patchworku, a idąc już do tego patchworku, to też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że bardzo duża część cierpienia, którego doświadczają ludzie w sytuacji, kiedy tworzą rodzinę patchworkową, wynika nie z patologii, tylko ze specyfiki tej sytuacji. I dlatego tutaj po pierwsze na świecie są prowadzone rozmaite takie programy, nie tyle terapeutyczne, co profil, które sprzyjają ludziom w tym, żeby oni mogli z tymi trudnościami się mierzyć, bo one nie wynikają z tego, że nie wiem, oni są zaburzeni, czy że źle jakoś sobie radzą z tą sytuacją, tylko z tego, że ta sytuacja jest po prostu obiektywnie bardzo trudna i wymaga jakichś specyficznych kompetencji, których ludzie po prostu z tego samego faktu, że są ludźmi, nie mają. No i właśnie taką pomoc można im nieść. Także tu by się przydała nie tylko terapia.
0: Ale też taka psychoedukacja,
1: ale
0: która...
1: Ale właśnie elementem tego jest oczywiście psychoedukacja. Tak.
0: To co tak myślę sobie, że nawet w kwestii pojawienia się dziecka w ogóle w rodzinie, no to po prostu rodzice, tak jak powiedziałeś, z samego faktu, że są ludźmi, nie mają kompetencji do wychowania dzieci i tego się uczą. Różnych rzeczy się uczymy.
1: Tak, ale właśnie fajnie, że użyłeś tego przykładu, bo ja miałam dokładnie takie skojarzenie, jak pytałeś o te kompetencje specyficzne do prowadzenia terapii w sytuacji patchworku, że no to jest tak jak z małym dzieckiem. Okazuje się, że współczesna wiedza na przykład fizjoterapeutów pokazuje, że pielęgnacja małego dziecka taka intuicyjna jest sprzeczna z tym, co oni wiedzą, że dla dziecka jest korzystne. Jak je trzymać, jak tam nóżkę podnosić przy przewijaniu. No i tutaj jest tak samo. A trudności, z którymi mierzą się i pary, i rodziny patchworkowe, to są, znowu trafnie to jakoś tak powiedziałeś, te same nawet czasem trudności, czy podobne trudności do tych, z którymi mierzą się ludzie tworzący rodziny i pary w ogóle, bo to jest wyzwanie, ale one są raz 10.
0: No dokładnie tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Więc teraz mam taką propozycję. Ja bym opowiedział o wymyślonej parze, patchworku, nawet rodzinie patchworkowej. I spróbujmy za twoją pomocą opowiedzieć, co można by zrobić, w czym taka terapia mogłaby być przydatna, czy odwiedzenie psychoterapeuty, który umie, bo to też jest bardzo ważne. Myślę, że oczywiście trudno sobie wyobrazić szkołę, która szkoli, chociaż z tego, co mówisz, są jakby konferencje, książki, więc wiadomo, że terapeuci powinni uzupełniać swoją wiedzę, ale nie ma takiej szkoły, która tworzy czy kształci wyłącznie terapeutów, którzy by mieli pracować z rodzinami patchworkowymi, więc terapeuci po prostu z biegiem lat zdobywają różnego rodzaju doświadczenia. Próbuję opowiedzieć o tym, jak ma Kowalski, szukając pomocy przy rodzinie patchworkowej, trafić do odpowiedniego miejsca, licząc na to, że tam będzie odpowiednio zaopiekowany. No więc wyobraźmy sobie taką historię, w której mamy małżeństwo z małym dzieckiem, no nie, niech to będzie 5 lat, i oni się rozstali. W międzyczasie każdy z nich jest w nowym związku. Nie, dobrze, trochę utrudnię. Powiedzmy, partner, pan jest w nowym związku, i dziecko w drodze, a pani nie jest w związku.
1: dziecko w drodze, tam w tamtej, tak, tamtej nowej

0: Rodzinę. Dokładnie tak. I teraz. Pan odmawia płacenia regularnie alimentów z różnych powodów. No i ma pewien inny pogląd na wychowanie dziecka. Ale zasadniczo są zgodni co do tego, że chcieliby, żeby dziecko było szczęśliwe.
1: Opowiadam... Ten pan, który nie płaci alimentów, tak, chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe. A dziecko mieszka z mamą, czy z tatą, czy w naprzemiennej
0: niestety
1: opiece?
0: Naprzemienna opieka. Tak, zróbmy. Mhm. I teraz myślę sobie, to jest wymyślona sytuacja, no ona się składa z elementów prawdziwych sytuacji, które często przychodzą, z którymi ludzie przychodzą do gabinetu. I to jest tak, że ja czasami łączę pracę terapeuty z mediatorem sądowym, a przy mediacjach sądowych takich w sprawach rodzinnych dzieją się różne rzeczy. I z mojej perspektywy jednym z takich najtrudniejszych zjawisk w pracy z rodzinami patchworkowymi to jest ochrona dzieci w taki sposób, żeby strony nie wykorzystywały tego dziecka, nawet kiedy na sztandarach jest dobro tego dziecka, do własnych celów. I teraz zastanawiam się, jak z twojej perspektywy, z twojej doświadczenia z twojego, jak to zrobić, żeby z jednej strony nazwać to zjawisko, że dziecko jest wykorzystywane do jakiegoś takiego konfliktu, a z drugiej strony pomóc tym ludziom, bo oni też cierpią.
1: Wiesz co, to akurat to, o co mnie zapytałeś, mniej chyba dotyczy patchworku. Ja też sobie myślę, że w tym właśnie często doświadczam bezradności. Zdarzyło mi się mieć taką bardzo brutalną interwencję do rodziców w analogicznej sytuacji. To znaczy, państwo przyszli do gabinetu, bardzo się kłócili. Nie będę podawać kontekstu, no bo też dyskrecja mnie obowiązuje, ale bardzo, bardzo, bardzo się kłócili. Także właściwie trudno było rozmawiać. Szczęśliwie przyszli bez tego dziecka, które wspólnie mieli. Jak ja powiedziałam, że nie widzę takiej możliwości, żebym mogła im pomóc w tej sytuacji. Oni jeszcze byli właśnie uwikłani też w jakieś tam sądowe historie o majątek. To pani zapytała, no dobrze, ale to może pani chociaż z naszym synem, może jemu można jakoś pomóc. A ja wtedy powiedziałam, proszę pani, to trochę tak, jakby mnie pani pytała, jak pomóc dziecku, które jest bite. Powiedziałam, dopóki jest bite, nie można mu pomóc. Trzeba przestać je bić. To jest brutalne, ale ma szansę być trzeźwiące.
0: Nie wiem, czy to jest brutalne. To jest po prostu bardzo prawdziwe. Nazywanie pewnych rzeczy po imieniu. To jest w ogóle zjawisko szalenie istotne, dlatego że my, myślę, też biorąc pod uwagę kulturę terapeutyczną, w której jesteśmy jakoś mocno zanurzeni, my myślę sobie teraz o społeczeństwie, o ludziach w ogóle. Mamy takie wyobrażenia, że jak pójdziemy do specjalisty z jakąś trudnością, to w ogóle samo pójście w pewnym sensie nas usprawiedliwia, no bo przecież staraliśmy się jakoś pomóc dziecku. I nawet taki pomysł, że my pójdziemy do tego specjalisty, żeby jakoś dziecku pomóc, jest w pewnym sensie, w moim rozumieniu, nadużyciem, bo wykorzystujemy to dziecko do tego, żeby pokłócić się z partnerem, z partnerką, czy żeby załatwić jakieś sprawy, albo czasami nawet zmusić do podjęcia pewnych decyzji, ciągle mówiąc o dobru dziecka.
1: Kiedyś nasz superwizor, który, no nie wiem, w żaden sposób nie dał mi takiego upoważnienia, żebym go publicznie cytowała, więc
0: nie ma
1: może
0: takiej potrzeby, tak.
1: Nie powiem kto, ale bardzo doświadczony terapeuta, też rodzinny. W sytuacji, kiedy koleżanka superwizowała właśnie swoją pracę jakąś konsultacyjną z parą, gdzie dziecko miało liczne próby samobójcze, co ewidentnie było powiązane z konfliktem rodziców, powiedział, że można też taką interwencję zastosować, że poprosić tych państwa, żeby podpisali takie oświadczenie, że zostali poinformowani o tym, że ich działanie szkodzi dziecku. To jest kolejna taka brutalna interwencja, ale czasem myślę, że ma szansę być trzeźwiąca. Ale wiesz, tak jeszcze idąc do tych patchworków, bo jakoś nie możemy się od tych wydaje mi się, konfliktów.
0: Zaraz dojdziemy, wiesz, do tego patchworku, jeszcze bliżej się przybliżymy, natomiast zrobiłem ten kontekst dlatego, żeby właśnie pokazać, że ogromnie często ludziom się patchwork kojarzy z konfliktem i z samym faktem, że wyszedłem z jednej relacji, jestem w drugiej i że mamy dziecko. I dlatego właśnie chodzi o takie też doprecyzowanie, jak funkcjonują rodziny patchworkowe. Ja sobie tak myślę, że możemy mieć takie wyobrażenie w głowie, że rodzina patchworkowa w zasadzie równa się konflikt, a tak nie musi być.
1: Nie, absolutnie. Natomiast wiąże się z licznymi wyzwaniami i tak pomyślałam, że ja może powiem trochę o tych wyzwaniach.
0: Oczywiście.
1: Bo one są, jest taka właśnie amerykańska terapeutka i autorka książki, która chyba na polski będzie przetłumaczona, jak przetrwać w rodzinie patchworkowej.
0: I to jest właśnie ta, która się okaże, tak?
1: Ona się ukaże w czerwcu, tak. Ta pani się nazywa Patricia Papernow. I ona jest niezwykle doświadczona i jest taką mentorką wielu właśnie szeregów tych badaczy na całym świecie. Rzeczywiście na całym świecie to było imponujące zobaczyć, jak na tej Malcie z bardzo różnych kontynentów i kontekstów kulturowych osoby są. No i właśnie ona mówi o takich 5 wyzwaniach, z którymi mierzą się rodziny patchworkowe. Ja je może zasygnalizuję, bo to
0: bardzo
1: pewnie
0: proszę,
1: słuchacze
0: tak.
1: będą mogli jakoś rozpoznać w swoim doświadczeniu też. Pierwsze wyzwanie to jest takie wyzwanie związane z tym, że bardzo często pary, które tworzą tę rodzinę, polaryzują się w taki sposób, że jedno z nich utyka w roli takiego insidera, a drugie w roli outsidera. To znaczy, że rodzic biologiczny jest często w tej pozycji outsidera, czuje się między młotem a kowadłem. Z jednej strony ma dziecko, które kocha i ma swoje potrzeby i oczekiwania, z drugiej strony ma partnera, który też, no i taki bywa przeciągany i w takim dylemacie, że musi ciągle wybierać między osobami, które kocha. Z kolei ten rodzic przybrany bywa w pozycji co ja powiedziałam?
0: Insidera.
1: No to tak. Dobrze, bo ten bywa z kolei w pozycji outsidera, czyli często się czuje z boku, pominięty, nieważny, taki nieistotny tutaj. No i takie pary mają duży kłopot często z porozumieniem się, bo ta polaryzacja, czyli to, że oni się tak plasują na krańcach tych przeciwnych, sprawia napięcie, konflikty i trudności.
0: A żeby tak dobrze zrozumieć, o co chodzi z tymi outsiderami i insiderami, czy to chodzi o pewną aktywność związaną, czyli powiedzmy taki rodzic, który jest między młotem a kowadłem, chciałby być w dobrej relacji z partnerem i też z dzieckiem. Co to znaczy outsider? W jakim znaczeniu?
1: Bo to, co powiedziałeś, to insider, tak? Czyli, że on jest pomiędzy nimi.
0: Aha. No to właśnie, bo odwrotnie powiedzieliśmy.
1: Okay. Ja powiedziałam odwrotnie.
0: Czyli chodzi o to, tak jakbyśmy to jakoś podsumowali, jaka jest trudność w tych rolach, tak żeby lepiej zrozumieli nasi słuchacze.
1: No trudność jest taka, że ludzie właśnie w taki intuicyjny sposób nie wiedzą, jak się zachować, żeby zadbać o dobro dziecka, swoje, pary, rodziny. I my na to mamy różne rozwiązania w miarę konkretne, jak na terapeutów.
0: Okej, czyli tak naprawdę chodzi o to, że jedną z takich bardzo istotnych problemów jest to, że ktoś właśnie czuje się między jednym a drugim i w związku z tym jakoś ma takie poczucie, że musi wybierać.
1: Więc rodzic biologiczny bardzo często jest w takiej pozycji.
0: Bardzo wiele silna ambiwalencja w różnych kontekstach się pojawia.
1: Tak,
0: właśnie,
1: ale że też
0: robić.
1: Napięcie w parze to wprowadza.
0: No właśnie, a ta druga osoba, rozumiem, czasami jak tak powiedziałeś, to mi się to skojarzyło w ogóle z jakąś taką też postawą. To znaczy, że można powiedzieć, ten rodzic biologiczny jest taki bardzo aktywny, próbujący te dwie strony jakoś pogodzić, a ta druga osoba w związku może być jakiś taki, no powiedziałeś, że opuszczony, może mieć poczucie opuszczenia, tak. Jakiegoś takiego osamotnienia, ale też jakiejś mniejszej aktywności.
1: Znaczy wiesz, to już jak to się realizuje pewnie zależy od osobistych doświadczeń każdej z tych osób. I to można robić na różne sposoby, ale to doznanie tego utknięcia jest powszechne. Kolejnym, ja nawiążę do tego, jak właśnie z tym można sobie radzić, tylko to pewnie warto będzie zrobić w powiązaniu z tymi pozostałymi wyzwaniami. Kolejne wyzwanie jest takie, które wynika z tego, że dzieci w tych układach patchworkowych doświadczają konfliktów lojalnościowych. To się wydaje oczywiste, ale to jest tak mocne i tak przytłaczające doświadczenie i to się dzieje, wiesz, te wyzwania się pojawiają i te rzeczy się dzieją i to cierpienie się pojawia nawet wówczas, jeżeli ludzie to robią naprawdę najlepiej jak mogą, jak się bardzo
0: nawet
1: starają.
0: Nawet w sytuacji, kiedy nie ma żadnego konfliktu po prostu. Że...
1: Tak, jak nie ma konfliktu nawet, to tak jest, że dziecko że dziecko doświadcza takiego dylematu lojalnościowego, a jeszcze często jednak ten konflikt jest, albo jest taka sytuacja, jak ty opisałeś, tej sytuacji, gdzie jest ten chłopiec 5-letni, że jedno z rodziców z kimś się wiąże, a drugie się nie wiąże. To, no, które właśnie się nie wiąże, doświadcza całej masy innych jeszcze uczuć, które bardzo często sprawiają, że nie potrafi zachować
0: oczywiście
1: neutralności
0: wobec. I w ogóle ten konflikt lojalnościowy jest tak obszerny, że on nie musi dotyczyć, wydaje się, że nawet trudno uniknąć tego zjawiska, dlatego że przecież wystarczy, że ci rodzice są bardzo poprawni, prawda? Ale no, dzieją się różne rzeczy w życiu. I po prostu nie można udawać, że tego zjawiska nie ma. Jest konflikt lojalnościowy, no bo to dziecko ma innego ojca biologicznego, czy inną matkę, a jest jeszcze, prawda, no, ojciec, który wychowuje, czy nie wiem, partner,
1: tak,
0: mąż.
1: I nawet jak zdarza się tak przecież, że nie żyje ten drugi, ten biologiczny rodzic, i to wcale nie niweluje tego konfliktu lojalnościowego, to go często jeszcze zaostrza, ponieważ taka figura, która, no tak, już nie jest aktywna, taki, powiedzmy, ojciec czy matka, którzy nie żyją, mogą być często wyidealizowani i naprawdę konkurować z nimi jest
0: niezwykle... Tak, mogą mieć istotną rolę. Czyli powiedzieliśmy do tej pory o tym, że...
1: Outsider, insider.
0: Czyli w takim rozumieniu, tak jakby
1: to
0: kłopotów pary.
1: Czyli... Tak, chociaż te pozycje też zajmują czasem inni członkowie rodziny, ale może nie ma co tego teraz tak niuansować.
0: Tak, żebyśmy uprościli, tak?
1: Tak.
0: Ktoś się
1: drugie to są konflikty lojalnościowe. Trzecie to jest takie wyzwanie związane z tym, że ludzie bardzo czasem bardzo szybko chcą, żeby ta rodzina stała się rodziną. A to jest po pierwsze proces, a nie wydarzenie, a po drugie naprawdę wymaga bardzo, bardzo dużo czasu, czasem lat i znoszenia frustracji związanej z tym, żeby się stworzyła ta nowa kultura.
0: I to jest szalenie
1: rodzinna.
0: Ważne, bo jeżeli się tego nie rozumie i nie poświęci się temu wystarczająco dużo czasu, no to właśnie wyglądać to może tak, jakbyśmy sobie mieli taką fantazję, że my właśnie podjęliśmy decyzję, że będziemy rodziną, a przecież ta rodzina składa się nie tylko z dorosłych, tych, którzy postanowili być ze sobą, ale z tego systemu, prawda, który trochę za wiele ma do powiedzenia.
1: A ten system, i to nas prowadzi do kolejnego wyzwania, to są nie tylko my, ta para i nasze dzieci, powiedzmy nasze dzieci osobne i nasze dzieci wspólne, ale to są nasi byli partnerzy, partnerki, czy małżonkowie, ich rodzice i rodziny i tak dalej, i tak dalej. I oni żyją, znaczy oni są częścią tego systemu i trzeba o tym też pamiętać, to jakoś uwzględniać.
0: To jest, wiesz, ogromnie ważne, co mówisz. Bardzo jakoś, jak widać, się podekscytowałem na samą myśl, że no, w mediach społecznościowych czasami się słyszy, widzi jakieś takie odklejone od rzeczywistości wizje promowane przez różnych ludzi, które mniej więcej brzmią tak, że kiedy nawiązałam kontakt ze sobą, czy nawiązałem kontakt ze sobą i zrozumiałem, na czym polega życie, to zrozumiałem, że po prostu kocham partnerkę mojego byłego męża i jestem zaprzyjaźniona, przyjaźnimy się i tworzymy taką wspaniałą rodzinę i podjęłam taką decyzję, że teraz tak będzie. To znaczy, no tak skrót to jest taki myślowy. To znaczy, my mamy jakieś takie fantazje, że my możemy zniekształcić rzeczywistość i w momencie, w którym sami trochę próbujemy się jakoś tak zdysocjować, powiedziałbym, od pewnych zjawisk, że tego samego zaczynamy oczekiwać od innych właśnie, od dzieci, od rodziców, od ludzi, którzy tworzą ten system szerszy. I mamy taką wizję, że jak powiedzieliśmy sobie, dobrze, to teraz my tworzymy nową relację i będziemy szczęśliwi. I będziemy się tak bardzo starali, żeby wszyscy inni też byli szczęśliwi. I z tym ogromnie często przychodzą ludzie do gabinetu. I rozumiem, to jest świetna okazja, żeby pomóc im zobaczyć, że tworzenie się patchworku, jak sobie wyobrazimy patchwork, to jest dzieło, które wymaga czasu. Tak, patchwork powstaje po prostu w procesie, to jest przeszywanie jednego fragmentu do drugiego, no, czy tam w zależności z czego to robimy, ale jednak wymaga to czasu i ten proces właśnie jest bezwzględnie związany z patchworkiem. W związku z tym myślę, że taka patchworkowa rodzina, która funkcjonuje jak rodzina, no po prostu wymaga czasu, tak? To jest taki wniosek słuszny, czy inaczej
1: byś
0: to widziała?
1: Tak, tak, jak najbardziej. I też ludzie mogą mieć bardzo różne tempo, każda rodzina jest inna, poszczególne osoby mogą mieć różne tempo adaptowania się do tej sytuacji.
0: To mamy trzy.
1: 4 już.
0: 4, dobrze.
1: I 5 tak. To jest związane z taką polaryzacją ról takich funkcji rodzicielskich, powiedzmy w parze patchworkowej, gdzie jest, czyli jest rodzic biologiczny i rodzic przybrany. Bardzo często tak bywa, że w naturalny sposób rodzic ten przybrany szybko wchodzi w rolę dyscyplinującą, a rodzic biologiczny okopuje się wtedy na takiej pozycji, żeby chronić swoje dziecko i tamten mówi, no nie, no musisz go wychować, no przecież on nie może w taki sposób się zachowywać, jak można tak mlaskać przy stole. Dlaczego on nie myje rąk? Dlaczego on odchodzi od stołu? Prawda? Bo to wynika z tej różnicy kultur. No a wskazanie jest takie dla tych rodzin, żeby bardzo, bardzo powoli ten rodzic przybrany wchodził w tę rolę dyscyplinującą. Zalecenia są takie, żeby przez długi czas, zanim zbuduje się taka podstawowo rokująca dobra relacja między rodzicem przybranym a dzieckiem przybranym, żeby to rodzic biologiczny był w tej roli dyscyplinującej, a tamten, żeby bardzo, bardzo powoli tę relację budował. Chociaż muszę powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że to jest, no właśnie, każda z tych pozycji rodzi rozmaite wyzwania, ale ci rodzice przybrani naprawdę się mierzą z różnymi wyzwaniami związanymi także z tym, jak funkcjonuje system, bo nasz system prawny w Polsce jest taki, że o ile obydwoje rodziców mają prawa rodzicielskie, to nikt trzeci w tę rolę wejść nie może w sensie formalnym.
0: A nieformalnie przecież jest.
1: A mają często bardzo dużo obowiązków i nie mają żadnych praw. I oczekuje się od nich, że będą powściągliwi, że będą ostrożni, że będą współczujący, że będą uważni na swoje przybrane dziecko, na swojego partnera i tak dalej, i tak dalej. No i to jest naprawdę bardzo trudne.
0: O tym nie pomyślałem. Rzeczywiście ta rzeczywistość prawna może mieć bardzo dezintegrujący wpływ na całą rodzinę, bo z jednej strony oczekuje się obecności bycia, odpowiedzialności, a z drugiej strony w zasadzie nie pomyślałem o tym, że nie ma ta trzecia osoba żadnych praw.
1: Mi się to kojarzy też z taką sytuacją w pracy, z którą czasem mierzą się moi pacjenci, jak są pary jednopłciowe, które wspólnie wychowują wspólne dziecko i jedna z tych osób, która nie jest biologicznym dzieckiem, często właśnie nie ma absolutnie żadnych praw, tylko że tutaj jeszcze dochodzi stres mniejszościowy i taka stygmatyzacja, a w tych rodzinach patchworkowych nieco mniej, chociaż teraz mi przyszło do głowy coś, co jest bardzo istotne i czym się trochę zajmowałam, mianowicie, że jednak te rodziny patchworkowe też są takim odium stygmatyzacji, obarczone ze względu na to, że chociażby język jest taki, rodzina pełna albo niepełna. No to ta niepełna znaczy, że jakoś zepsuta, niesprawna, zła, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc macocha.
0: Ale to jest w ogóle słowo, wokół którego...
1: Ale to jest słowo, które ma swoje zakorzenienie w takim kulturowym, związanym z baśniami.
0: Absolutnie,
1: to jest zawsze rozbijająca,
0: przecież.
1: To jest źródło konfliktu.
0: Zła osoba,
1: prawda?
0: Taka, prawda, która,
1: tak.
0: Która jakoś, z którą nie można być w dobrych relacjach, ona jest zagrożeniem. Sama ta nazwa, prawda, ma taką moc. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, że rodzic niebiologiczny, który ma jakieś swoje poglądy dotyczące wychowania, a przecież musi mieć i nie ma w tym nic złego, to znaczy jest odrębną osobą, prawda, tworzą rodzinę, więc może mieć różne wizje dotyczące procesu wychowawczego i właśnie to, co opisałeś, jest bardzo częste, czyli powiedz mu, żeby coś, powiedz mu, żeby się uczył, powiedz mu, żeby posprzątał po sobie i w ogóle. Ja sobie tak myślę też trochę, nie pracując z rodzinami patchworkowymi jakoś szczególnie intensywnie, bardziej pracując z indywidualnymi pacjentami, że pomyślałem sobie o tym, że ta intuicja, od której zaczęliśmy, że ona nie zawsze jest wystarczająca, ale tutaj widać w tym 5 punkcie bardzo dużo intuicji. Intuicyjnie można by powiedzieć, że dobrze by było, żeby w trakcie budowania relacji nie zajmować takiej pozycji pouczającej i żeby te trudniejsze sprawy przekazywane były przez rodzica biologicznego. No to się po prostu intuicyjnie czuje. Ale myślę sobie, że... I nawet to się obserwuje. To znaczy rodzice tak funkcjonują, starają się. Nawet to powiedzenie, powiedz mu, żeby...
1: Ale to już jest, wiesz, takie opresyjne czasami.
0: Ale właśnie o tym chcę powiedzieć, że to jest opresyjne. Może dlatego często, że my jako rodzice przebrani, czy nawet biologicznie, generalnie w tych relacjach złożonych, no czasami możemy mieć... trudności z identyfikowaniem własnych trudności, jakichś takich własnych kłopotów wewnętrznych. To znaczy, z jednej strony chcielibyśmy nie wchodzić w te role za szybko, bo chcemy budować relacje na przykład z młodym człowiekiem, a z drugiej strony mamy duże trudności ze złością, która w nas się pojawia, z brakiem akceptacji i takie opresyjne powiedzenie, powiedz mu, żeby tego nie robił, może być pewnym wyrazem tego, że sami powinniśmy się zastanowić, jak się mamy z tą relacją, jak się mamy z tym, że jesteśmy w relacji z osobą, która ma dziecko.
1: Ja myślę, że każdy z nas ma taką, coś, co ja nazywam taką nieświadomą wiedzą relacyjną, to znaczy taki zestaw nieświadomy, czyli właśnie taki, że my się na tym nie zastanawiamy, ale jakoś wiemy, jak to jest być człowiekiem i być człowiekiem w relacji. No i takie generujące napięcie sytuacje, jak tworzenie rodziny patchworkowej, oczywiście uruchamiają w nas takie standardowe, takie specyficzne dla nas sposoby radzenia sobie z rozmaitymi trudnościami. No jeden się wycofa, drugi przystąpi do inwazji i tak dalej, prawda? Ale miałam jeszcze jakąś myśl, jak... No właśnie, dwie rzeczy chciałam powiedzieć. Jak ty mówiłeś, to mi przyszło do głowy, że to mnie zawsze zadziwiało, zanim się jeszcze w ogóle tymi patchworkami zajęłam bardziej tak aktywnie, że ludzie czasem, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, para, która przychodzi w obliczu jakiegoś kryzysu związanego z tym, że tworzą patchworkowy układ, często okazuje się, że oni w ogóle nigdy nie porozmawiali na ten temat, na przykład jak sobie wyobrażają rolę tego przybranego rodzica, a przecież na to nie ma standardu. Czy on ma być w roli drugiego, trzeciego rodzica, powiedzmy, bo bywa i tak, że jest do takiej roli zaproszony. Czy on ma być bardziej w roli takiej neutralnej, wycofanej? Czy on ma być w roli bardziej kogoś takiego jak kumpel dla tego dziecka? I tak dalej, i tak dalej. Oni nie rozmawiają o tym, upraszczam, bo część ludzi rozmawia, ale czasem przychodzą i się okazuje, że nie rozmawiają nigdy na ten temat. Każdy z nich ma na ten temat jakieś w głowie swoje wyobrażenia i założenia, które w dodatku są oczywiste. One nie są obarczone żadną znakiem zapytania.
0: Jakąś elastycznością, tak?
1: Nie, to po prostu... I potem oni zaczynają nagle rozmawiać o tym i się okazuje, że oni zupełnie inaczej o tym myślą, że ten sobie wyobrażał, że to jak tu będzie to dziecko, to ja będę wychodzić na siłownię, tam, nie wiem, robić inne rzeczy, że ja tu jestem w ogóle niechciana. A tamten się czuje opuszczony, bo się spodziewał, że będą to robić.
0: No tak, to jest wiesz, bardzo ciekawe, bo zobacz, jak jest w społeczeństwie wyobrażenie na temat takich rodzin patchworkowych, czy w ogóle tworzenia związku, kiedy się ma dziecko. Bardzo często się słyszy, że on czy ona, no to powiedzmy, że on okazał się taki dojrzały, ma świetny kontakt z moim dzieckiem, od razu wiedział, jak do niego podejść, no to jest niesamowite, jak oni tam te relacje mają, ale to nie jest opowiedziane w takim kontekście, że można by o tym porozmawiać, tylko to jest tak, że dobrze by było, żeby ten dochodzący, powiedzmy, rodzic, no jakoś wyczuł, no i wiedział, co ma robić, no i trafił w te potrzeby, ale że tego nie można omawiać. I to jest właśnie ciekawe, dlaczego tego nie można omawiać. Czyli nie można powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam pewne zjawiska jako rodzic, tak, albo znam swoje dziecko, czy w ogóle jakie wchodzę do rodziny, czyli jestem w związku z osobą, która ma dziecko, no więc dzielę się z jakimiś myślami, swoimi obawami dotyczącymi tego, co ja powinienem robić, czego nie. Nie można o tym rozmawiać i w moim przekonaniu jest to jednak powodowane tym, że my jako ludzie wolelibyśmy, żeby trudności nie było, więc zasadniczo tak zniekształcamy pewne zjawiska. Tak. Po prostu udajemy, że tego problemu nie ma. I potem okazuje się, że jest wielkie rozczarowanie, bo chcieliśmy dobrze, ale wyszło źle. Więc to myślę, że jest takie podsumowanie, które mam nadzieję zachęca Państwa do tego, żebyście śmiało szukali pomocy. Jeśli jesteście rodzinami patchworkowymi, tworzycie rodzinę patchworkową, to szukanie pomocy jest szalenie potrzebne. Powiedziałbym nawet, nie można tego tak nazwać, ale w moim przekonaniu jakoś bardziej potrzebują te rodziny pomocy, dlatego że te dzieci, które tworzą system, są w znacznie trudniejszej sytuacji.
1: Tak, ale ja podkreślam to, że to nie musi być pomoc terapeutyczna w takim sensie...
0: Że nie trzeba mieć problemu relacyjnego.
1: Znaczy, może być problem relacyjny, ale który jest odpowiedzią na trudną sytuację, a nie na swoje zaburzenie, powiedzmy. Ja na przykład też zainspirowana tym, co było na tej konferencji maltańskiej, wymyśliłam taki warsztat dla par patchworkowych, żeby właśnie wśród tam, nie wiem, 5 czy 6 par można było przekazać jakąś część taką psychoedukacyjną, dać wsparcie takie, no od terapeuty, ale niekoniecznie terapeutyczne w sensie leczące, ale też żeby stworzyć ludziom okazję do tego, żeby mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, bo to jest też źródłem bardzo dużej ulgi, a takie społeczności właściwie istnieją chyba głównie w Polsce, w internecie i tak jak powiedziałeś, tam jest mnóstwo zniekształceń. O tym pisze też Patricia Paper Now, że te takie tiktokowe, blogowe mądrości czasem są sprzeczne z wiedzą naukową.
0: No i one też w zasadzie nie są o żadnym zrozumieniu pewnej kwestii, czy o zderzeniu się z rzeczywistością, tylko to jest próba właśnie udawania, że jeśli nie będę widział problemu, że to on zniknie.
1: Tak? Ale wydaje mi się, że ty taki jesteś dość surowy wobec ludzi tych, o których wspominasz. A
0: tych tiktokowych, tak? W sensie?
1: Znaczy, tak jak mówisz czasem, że ludzie nie chcą widzieć problemów, albo chcą to tam mówić. No być może, ale ja jednak bardzo jestem przy tym, jak ludzie są delikatni, jak oni cierpią, jak są krusi i że w tym... Bo wiesz, jak mówisz, nie chcą, to można takiego dopatrywać się tu jakiejś gorszej intencji, a ja myślę, że
0: to ciekawe, co mówisz, wiesz?
1: Z takiej
0: wrażliwości pewnej. Ta, tak, masz rację, tak. Ale czasami też jest tak, że nie chcą być w rodzinie. To moje powiedzenie, że woleliby nie widzieć pewnych zjawisk, w moim rozumieniu polega na tym, że czasami potrzebują czasu, żeby zderzyć się z tym, że jestem w związku na przykład z kobietą, która ma dziecko i dużo mi zajmuje czasu, żeby zderzyć się z tym, że ja wolałbym, żeby ona tego dziecka nie miała. To brzmi okrutnie. Ale jako dorosły człowiek umiejętność jakby zobaczenia pewnych rzeczy, co się we mnie dzieje, umiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie, czy te moje interwencje względem dziecka są związane z tym, że ja próbuję się odnaleźć w tej roli, czy ja gdzieś w środku mam poczucie złości do tego dziecka za to, że ono jest.
1: Wiesz, to co ty mówisz, ja to tak myślę, można zrozumieć, że być może rzeczywiście trzeba uznać, że mogę nie kochać tego dziecka i paradoksalnie wtedy będzie mi łatwiej
0: dokładnie
1: pokochać.
0: Tak.
1: Chociaż chcę też powiedzieć, że nie trzeba kochać dzieci swoich partnerów. Naprawdę są różne, inne, wcale nie złe sposoby adaptowania się do rodziny patchworkowej. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć?
0: Oczywiście, bardzo proszę.
1: Bo ja jakoś bardzo jestem... Oczywiście dzieci są... Każdy ma swój tutaj, swoją przestrzeń, swój dramat. Ja jestem jakoś bardzo przy tych parach patchworkowych i bardzo mam dużo do nich współczucia, bardzo dużo mam dla nich uznania. Myślę sobie o tym, że w takiej standardowej rodzinie ludzie jak się poznają i zakochują w sobie, to ich dziecko tego nie widzi, bo zwykle pojawia się jako owoc tej miłości, powiedzmy. A w takiej rodzinie patchworkowej często tak bywa, że ludzie się zakochują jakoś obok czy na oczach swoich dzieci. To jest bardzo trudne dla tych dzieci, no bo ludzie zakochani trochę nie mają mózgu i naprawdę potrafią różne głupoty robić. I to jest bardzo trudne, że taka para, no właśnie nigdy nie może być tak zupełnie sama, bo zawsze albo kogoś opuszcza, albo za kimś tęskni.
0: No i to jest dla pary szalenie trudne,
1: dla
0: tak?
1: Pary,
0: to jest taka okoliczność.
1: Mówię, tak,
0: a,
1: tak.
0: Bo widzisz, freudowsko powiedziałaś dla dziecka, bo
1: ja... Wcześniej powiedziałam dla dziecka, bo ja tak właśnie bardziej przy tych parach.
0: Ale widzisz, to jest tak, że ja tak cały czas z kolei w głowie mam pewne... Jestem świeżo po takim doświadczeniu, które się nazywa genogram, czyli taki proces, w którym się przygląda człowiek swoim korzeniom, no i rodzinie, systemowi i tak dalej. No, w każdym razie miałem taką obserwację bardzo dla mnie interesującą, mianowicie różne osoby z różnych kręgów kulturowych, z różnych rodzin, o różnych zasobach takim społeczno-kulturowych, one mówiły o czymś takim bardzo ciekawym, że w pewnym okresie, lata wsteczne na szczęście, pewną normą było to, że jeżeli na przykład w wyniku śmierci czy rozwodu kobieta lub mężczyzna planowali ponownie się z kimś związać, a było dziecko już, to dziecko było takim bardzo poważnym problemem, do tego stopnia, że w zamierzchłych latach mówiło się o tym, że no, musiałabyś coś zrobić z tym dzieckiem. Mhm. Albo dziecko wyślemy do babci. No i tak dalej. I to jest jakieś uderzające i dzisiaj nam się to nie mieści w głowie, ale chodzi też o to, że my jako ludzie mamy pewną naturę, że jak jesteśmy właśnie tacy zakochani, jak mamy ten mózg w takim stanie, który jest bardzo specyficzny, ja to czasami roboczo nazywam, jest takim przejściowym zaburzeniem psychicznym. Jak jesteśmy tak bardzo intensywnie zakochani, to jest taki właśnie stan. To w takim stanie czasami tak jakby próbujemy dla nas trudne tematy zasłonić, jakoś tak, że zajmiemy się później i wtedy w tym procesie mogą być bardzo poszkodowane dzieci. Czyli tutaj próbuję powiedzieć, że fajnie, że tak widzimy tę sprawę, że ty bardzo widzisz delikatność pary, która potrzebuje wsparcia, a zobaczenie też, że te dzieci naprawdę ponoszą poważne konsekwencje bycia w tych patchworkach, może spowodować, że słuchający nas rodzice czy rodziny będą mogły poszukać pomocy, która uwzględni jedno i drugie, żeby zaopiekować się sobą, ale też nie zgubić dzieci.
1: Tak jest.
0: Powiedz proszę na koniec, czy gdybyś miała powiedzieć jednym zdaniem albo kilkoma, to od czego rodziny patchworkowe powinny zacząć, jeżeli myślą o tym, że chciałyby się przyjrzeć temu, jak funkcjonują? Czyli zakładamy, że nie chodzi o jakiś taki kryzys, nie chodzi o konflikt, tylko jestem rodziną patchworkową i myślę sobie, co tu zrobić, żeby się upewnić, czy moje dzieci mają się dobrze, czy nasza relacja jest na dobrej drodze w takim sensie specyfiki tego zjawiska.
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne dla mnie pytanie z tego powodu, że ja tak zasadniczo to jestem przeciwniczką, powiem tak kolokwialnie, biegania ze wszystkim do psychoterapeuty. I na przykład jak mnie czasem ludzie pytają, rozwodzimy się, czy z kim mogłoby nasze dziecko porozmawiać, może z jakimś psychologiem, to ja mówię, że na razie nie ma powodu, żeby rozmawiać z psychologiem, że to też w dziecku może zrodzić takie przekonanie, że z nim jest coś nie tak. Natomiast z drugiej strony, z tego co wcześniej powiedziałam, wynika i rzeczywiście tak myślę, że ludzie potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia, więc ja myślę, że my systemowo potrzebowalibyśmy więcej takiej oferty, która nie jest koniecznie ofertą terapeutyczną, czyli leczniczą, ale taką właśnie psychoedukacyjną, profilaktyczną, wsparciową, no i jakąś ja i moja przyjaciółka z Krakowa, my dwie, które pojechałyśmy na tę maltańską konferencję, mamy taką misję, żeby trochę krzewić wśród terapeutów wiedzę na temat tego patchworku, żeby byli przygotowani właśnie nie tylko do terapii, ale także do takiego wspierania ludzi. I do tego bym zachęcała ludzi, żeby tego szukali, choć tego jest dość mało na razie.
0: No i myślę, że to jest bardzo takie przytomne podsumowanie całej tej rozmowy. Tak jak w tej naszej rozmowie też przez chwilę powiedzieliśmy o rodzinach LGBT+, to znaczy tak jak kierując do pewnej grupy specyficzne aktywności czy wiedzę, naturalne jest to, że rozumiemy, że ze względu na funkcjonowanie w mniejszości można potrzebować w specjalny sposób przygotowanych jakichś tam warsztatów, oddziaływań wiedzy. Tak samo rodziny patchworkowe, nie dlatego, że one same w sobie są jakoś niezdrowe, albo że muszą
1: wręcz
0: przebywać...
1: Wręcz ludzie często wchodzą do ich żalsi w nowy związek.
0: No więc właśnie, czyli nie chodzi o to, że rodzina patchworkowa równa się kłopoty i że koniecznie trzeba szukać leczenia. Natomiast rodzina patchworkowa, jak sama nazwa wskazuje, jest złożona. W związku z tym dobrze byłoby, żeby państwo, przyglądając się swojej relacji, swojej rodzinie, odpowiedzieli sobie na pytanie, czy są kwestie, które mnie niepokoją, bo nie znam odpowiedzi na. Nie wiem, co zrobić w konkretnych sytuacjach. Brakuje mi jakiejś wiedzy na temat tego, jak dziecko może reagować, jak to może wpłynąć na rozwój dziecka, jak może wpłynąć jakieś tam aktywności na rozwój relacji, więc warto szukać wiedzy generalnie, czytając,
1: tak,
0: szkoląc
1: się. Właśnie, tu może warto powiedzieć, że ta książka Patricia Paper Now, ona jest skierowana zarówno do ludzi, którzy są w takich sytuacjach, jak i do specjalistów. Ona jest napisana bardzo przystępnie.
0: Przypomnij jeszcze raz, proszę, tytuł.
1: Patricia Paper Now, jak przetrwać w rodzinie patchworkowej.
0: I
1: to jest pierwsza część
0: okaże
1: tego tytułu. Ona się ukaże w czerwcu. Niestety nie pamiętam, jak się nazywa to wydawnictwo.
0: Ukaże się w języku polskim.
1: Ukaże
0: rozumiem,
1: się
0: tak.
1: Po polsku. I właśnie ten język taki specyficzny dla kultury amerykańskiej, który jest nieco nieznośny czasem, akurat tutaj może sprzyja temu, żeby po prostu się dowiedzieć więcej.
0: Uporządkować pewne sprawy, tak?
1: Tak.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kiedyś kontynuować niektóre wątki, dlatego że jak słychać było, można by jeszcze mówić i mówić. Bardzo też państwu dziękuję za obecność. Moją i państwa gościną była Karolina Szczęsna, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorka, aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współzałożycielka Warszawskiej Pracowni Terapii i Rozwoju. Ogromnie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A audycję prowadził Armen Mehakian. Słuchaliście państwo Dobrej Terapii. Do usłyszenia. A teraz zapraszam na informacje Radia Tok FM.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ukraińskie wojska zaatakowały strategiczne cele w Rosji. Wojna wraca tam, skąd przyszła, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi lekarka, która zakopała w ogrodzie szczątki ludzkich płodów. Są też zarzuty. Lewica chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. To są informacje TOK FM. Przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary. Z kolei wojska rosyjskie atakowały Ukrainę i użyły niemal 100 dronów. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że siły rosyjskie utrzymują strategiczną przewagę. Oskarża też Ukrainę o terroryzm.
4: Żadne ostrzały ani ataki dronów nie zmienią już tej sytuacji. Postęp trwa we wszystkich kierunkach. Wróg nie jest w stanie powstrzymać tego ataku i otwarcie ucieka się do metod terrorystycznych, przeprowadzając ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, a także transport pasażerski.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i powiedział, że Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła. Sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Magdaleny H., patomorfolążki i byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam podczas prac ziemnych odkopano odpady medyczne oraz płody ludzkie. Kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. O szczegółach ze stolicy Podkarpacia reporter TOK FM Marcin Starzec.
5: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
5: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Sąd aresztował ją do 10 września. Kobiecie grozi 12 lat więzienia, a to skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
3: Na ten temat piszemy także na portalu tokfm.pl. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
7: To przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
3: A wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. Lekarze przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W Wojewódzkim Szpitalu w Sosnowcu ćwiczenia z sytuacji katastrof i medycyny taktycznej, doszkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenie na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, chcemy być przygotowani, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej, która brała udział w ćwiczeniach.
8: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
3: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Teraz zmieniamy temat. Jasne zadawanie pytań, sprawdzanie odpowiedzi, umiejętność poprawiania poleceń oraz krytyczne myślenie. To kluczowe umiejętności w zakresie upskillingu przy wykorzystaniu AI. Upskilling, czyli ciągłe uczenie się tych umiejętności, staje się dziś jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy. A w TOK FM pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O ABC współpracy z algorytmami już teraz Szymon Kępka.
9: Współpraca z AI daje efekty, gdy traktujemy ją jak rozmowę, a nie jak jednorazowe pytanie i odpowiedź. Trzeba najpierw jasno powiedzieć, czego potrzebujemy, im precyzyjniej, tym lepiej. Potem sprawdzamy, co wygenerowała sztuczna inteligencja i poprawiamy nasze polecenie, jeśli wynik nie jest wystarczająco dla nas dobry. Ale trzeba uważać, bo generowane treści nie giną w otchłani danych. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
10: Cokolwiek tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, tak, informacje o tym, że mamy romans, nie wiemy, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy. No to wszystko to znajduje się w tym silniku generatywnej sztucznej inteligencji.
9: Istnieje funkcja, która pozwala zdecydować, czy twoje dane i rozmowy mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI. Te opcje można dowolnie włączyć i wyłączyć, ale nie oznacza to, że system w ogóle nie przetwarza naszych danych, a w praktyce ogranicza to jedynie możliwość trenowania przyszłych modeli AI. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Na kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę bez wykorzystania sztucznej inteligencji, a teraz czas na pogodę. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19-20 we Wrocławiu i Rzeszowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
12: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
11: Dziś będziemy rozmawiać o andropauzie. O andropauzie, czyli o takim momencie w życiu, ale również o konkretnych zmianach, które dzieją się z ciałem mężczyzny, i o tym wszystkim będzie z nami rozmawiał i będzie to z nami i z Państwem również omawiał nasz specjalista Piotr Świniarski, czyli androlog, czyli urolog z kliniki Menvita w Warszawie. Też osoba, która bardzo fajnie tłumaczy takie rzeczy, które mogą wydawać się trudne. I dlatego zachęcamy Państwa już teraz do zadawania pytań. Zadawania pytań o tym, co Państwa nurtuje, o tym, czego Państwo są ciekawi, jeżeli chodzi o zjawisko andropauzy, jeżeli chodzi w ogóle o kwestie związane z męskością, testosteronem, biologią, aktywnością seksualną, energią, witalnością, i o tym wszystkim będziemy dzisiaj w programie rozmawiać. 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Piotrze, bo andropauza jest takim pojęciem, które można zdefiniować z jednej strony, ale z drugiej strony jest dużo kontrowersji wokół tego zjawiska i czasami można naprawdę za bardzo, za dużo powiedzieć w momencie, kiedy staramy się opisać to zjawisko. Proszę cię bardzo, żebyśmy zaczęli tę dyskusję od tego, żebyś opowiedział nam wszystkim, czym jest andropauza, jak ją definiujemy i jak ją rozpoznajemy.
13: Dobry wieczór Państwu. Myślę, że warto zacząć po pierwsze od tego, co to jest andropauza, skąd się wzięła nazwa. Bo andropauza to kalka językowa od menopauzy, która jest znacznie bardziej powszechnie znana. Natomiast tutaj w tych wszystkich objawach związanych z andropauzą tak naprawdę nie mamy takiej pauzy, jak jest u kobiet ostatnia miesiączka. To u mężczyzn te wszystkie objawy związane z zaburzeniami, można powiedzieć, hormonalnymi, czy ze spadkiem testosteronu związanym z wiekiem, one są bardzo rozciągnięte w czasie. Czyli to nie jest tak, że kiedy przekraczamy 40, 50, 60 czy 70 rok życia, to w tym momencie wszystkie nasze hormony męskie, wszystkie androgeny idą w dół i każdy z mężczyzn ma objawy andropauzy. Dlatego warto też podkreślić, że najwyższy poziom testosteronu, najwyższe stężenie testosteronu mężczyźni mają w wieku 25-30 lat. I od tego momentu średnio statystycznie około 1-3% rocznie tracimy tego testosteronu. Ale to nie jest tak, że każdy z nas dojdzie do takiego poziomu testosteronu we krwi, że będzie miał te objawy andropauzy.
11: Czyli to nie jest tak, że u każdego mężczyznę w pewnym momencie życia to czeka?
13: Właśnie, że nie, bo około tylko 20% mężczyzn powyżej 60 roku życia będzie miało objawy związane z andropauzą. Objawy związane z andropauzą możemy podzielić na trzy takie główne obszary. Na sferę organiczną czy cielesną, na sferę psychiczną i na sferę seksualną. W sferze fizycznej będzie to spadek masy mięśniowej, wzrost ilości tkanki tłuszczowej, spadek gęstości kości, spadek siły, wydolności fizycznej. W sferze psychicznej będzie to zwiększona męczliwość, zwiększona labilność emocjonalna, trudność w podejmowaniu decyzji.
11: Smutek?
13: Tak.
11: Mniej energii?
13: Dokładnie tak. Mniej takiej snu. Energii życiowej, zaburzenia snu. W sferze seksualnej będą to zaburzenia erekcji, spadek libido, mniej myśli o seksie, więc to będzie wiele różnych objawów i często są to objawy dość niespecyficzne. Ale tutaj z andropauzą wiąże się jeszcze taki haczyk, który jakby jest w tym, że z jednej strony objawy, które mogą być związane z andropauzą, mogą też tak naprawdę być objawami innych problemów, innych schorzeń. Czyli na przykład jeśli ktoś ma obniżony nastrój, stany takiego trochę smutku, subdepresyjne, to nie oznacza, że już ma na pewno andropauzę, bo może mieć faktycznie stan przeddepresyjny czy depresję.
11: Ale może być też na przykład skrajnie zmęczony, wyczerpany fizycznie pracą, ponieważ ciągle pracuje, ogranicza sen, ogranicza ilość diety, tej właściwej diety i w związku z powyższym może dojść do wniosku, że skoro 10 lat temu, nie wiem, był w stanie znieść tempo życia, które ma, to czy to przypadkiem nie oznacza, że już zaczyna się andropauza? W związku z powyższym, no trzeba tego testosteronu więcej.
14: Bardzo ciekawie, że powiedziałaś o tym stanie, o tych objawach, ponieważ ja w swoim gabinecie właśnie takich mężczyzn obserwuję, którzy opowiadają głównie o utracie sprawczości, utracie energii i oczywiście rzucone jest na tapet też pytanie o andropauzę. Natomiast też często nakłada się na to na przykład szczyt aktywności zawodowej, zmiany w relacji. Tam bardzo wiele elementów się pojawia, które no, przeciążają też system i dotychczasowe sposoby radzenia po prostu nie wystarczają. I łatwo to połączyć. A, no pewnie to spadek testosteronu. A, pewnie i tam się zaczyna cały szereg różnych informacji i to trzeba sprawdzić, ale to nie wszystko będzie kumulować się w tym haśle menopauzy.
11: W jakim wieku to może się zacząć? To jest, my rozmawiamy o mężczyznach, którzy mają lat 30+, 40+, 60+, bo to, o czym ty, Robert, mówisz i co ja też widzę w gabinecie, to są często mężczyźni, którzy właśnie są między tym 40, 60 rokiem życia, którzy gdzieś szukają przyczyn tej mniejszej aktywności, mniejszej sprawczości. Więc o jakim wieku my mówimy?
13: Znaczy, tutaj należy podkreślić, że andropauza będzie na pewno występowała częściej wraz z wiekiem. Czyli na pewno częściej ją zaobserwujemy u 60-latków niż u 50-latków. Ale pierwsze objawy mogą być już w wieku 30 paru czy 40 paru lat. Więc to nie jest tak, że jeśli mam lat 40, to na pewno mnie nie dotyka już andropauza. Bo wszystko zależy od tego, z jakiego poziomu hormonów my wychodzimy na start, czyli jakie konkretny mężczyzna ma poziomy stężenia testosteronu w wieku lat 20, 30 czy 40. Ale to, co też warto podkreślić, to to, że andropauza to nie jest sam spadek testosteronu. Andropauza to jest spadek wydolności całej osi hormonalnej, czyli podwzgórze, przysadka, testosteron, jądra produkujące testosteron, czy receptor androgenowy. Więc to nie jest tylko i wyłącznie sam spadek testosteronu. Ale też tutaj, tak jak Robert wspomniałeś, niestety, ale mężczyźni wierzą w testosteron jak w niepodległość. Czyli cokolwiek złego mi się dzieje z moim ciałem, z moją psychiką, czy z moją seksualnością, na pewno mam za mało testosteronu. I to powoduje, że często oni przychodzą do mnie do gabinetu i mówią, proszę mi podnieść testosteron, bo źle się czuję, bo mam zaburzenia erekcji, bo mam jakieś objawy, które mogą być związane z andropauzą. A często tak naprawdę, jeśli ten facet zadba o siebie, będzie się lepiej wysypiał, będzie miał mniej stresu, będzie miał lepszą proporcję praca do wypoczynku, będzie zdrowo się odżywiał, co najważniejsze, zredukuje masę ciała, nie będzie otyły, nie będzie miał nadwagi, tylko będzie miał obwód pasa poniżej 94 cm, będzie miał codzienną aktywność fizyczną, to nagle się okaże, że on ma więcej energii, ma więcej testosteronu i nagle te zaburzenia erekcji, które się pojawiły, mogą zniknąć. Przynajmniej na jakiś czas.
11: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w studiu Radia Tok FM i rozmawiamy o andropauzie, o zjawisku, o którym wydawałoby się już sporo zostało powiedziane, ale ciągle jednak chociażby zastanawiamy się, czy andropauza to jest niski testosteron, czy to jest zespół objawów, czy być może jedno i drugie. Bo czy można mieć, Piotrze, andropauzę przy prawidłowej wartości testosteronu?
13: Możemy mieć andropauzę przy prawidłowej wartości testosteronu z tego względu, że normy, które są laboratoryjne dla testosteronu, po pierwsze są różne dla różnych laboratoriów, czyli każdy laboratorium może mieć delikatnie inne te normy, a dwa, że jeśli mamy w normie testosteron, ale w dolnych granicach, to już może oznaczać, że dany mężczyzna może mieć pewne pierwsze objawy związane z niedoborem testosteronu czy z andropauzą, tak? Bo jeśli dodamy do tego słabszą stymulację ze strony podwzgórza, ze strony przesadki, słabszą pracę jąder i mniejszą odpowiedź ze strony receptora androgenowego, to sumując te wszystkie rzeczy, mogą już się pierwsze objawy pokazać.
14: Ja mam pytanie, ponieważ mówimy o testosteronie i to, co ja słyszę, to jest taki moment zbadania tego testosteronu właśnie po 40 roku życia jako pierwszy raz. No i teraz wróćmy do tego, bo mówisz o czymś takim, że jednak to sprawdzenie, jaki jest ten poziom wyjściowy, a nie odwoływanie się tylko do tego, co jest w normie laboratoryjnej, ma ogromne znaczenie. Czyli kiedy powinniśmy rozpocząć badanie na przykład testosteronu?
11: Tak, że warto właśnie sobie regularnie na przykład sprawdzać moją dynamikę testosteronu.
13: Ja myślę w ten sposób, że zawsze warto znaleźć z tego tak zwany złoty środek. Czyli to nie jest tak, że w ogóle mamy sobie go nie oznaczać do 40, czy do 50, czy do 60 roku życia. Warto go zrobić nawet mając lat 25 czy 30, żeby wiedzieć, jaki poziom testosteronu mieliśmy w tym wieku, ale też nie warto wierzyć ślepo w wynik, który dostajemy na papierze z laboratorium, że to jest już odpowiedź, jaka jest przyczyna wszystkich naszych problemów. Bo niestety mężczyźni często tak wierzą, że przychodzą, pamiętają, że mam słaby poziom, mam niski poziom testosteronu, to już musimy zacząć leczenie.
11: A ja wtedy mówię... Ale spadł mi o 5% na przykład w porównaniu z zeszłym rokiem.
13: Na przykład. A warto to podkreślić, że po pierwsze, poziom testosteronu waha się w ciągu doby. Czyli mamy najwyższy rano i najniższy wieczorem, a w ciągu nocy on się odbudowuje, ten jakby no z powrotem wzrasta. Po drugie, nasze codzienne życie ma wpływ na to, jaki będziemy mieli poziom testosteronu. Jeśli mamy dużo aktywności, jesteśmy dużo na powietrzu, mamy dużo ćwiczeń siłowych, dużo sportu, seksu, to wtedy ten testosteron będzie wyższy. Ale jeśli mamy okres zimowy, kiedy mała aktywność, mało snu, no to wtedy może być on niższy.
11: Robert, bo mam wrażenie, że taka wizja, że w pewnym momencie ta funkcja wydzielnicza jąder będzie się zmniejszała, uprośćmy to w ten sposób, jest czymś, co dla wielu mężczyzn jest takim nieuchronnym czymś, z czym prędzej czy później będą musieli się zmierzyć i mam wrażenie, że dla wielu osób jest to coś takiego, takie oczekiwanie na ten moment, że to już, albo że to prędzej czy później nastąpi, co może utrudniać też takie przyjęcie swojej seksualności taką, jaka ona jest, albo na przykład przyjęcie tego, że moje ciało nie będzie zawsze doskonałe.
14: To bardzo ciekawe, bo oczywiście testosteron zrobił ogromną karierę, to już hormon oczywiste jest, ale to jest symbol. To jest symbol, to jest miara męskości. Jakiekolwiek zmiany już będą też dla wielu osób rezonować z tym, co jest elementem wręcz ich tożsamości. I ja to w gabinecie również słyszę, no bo tak jak mówisz, jest ta zmiana, co powiedziałeś ty, Piotrze, czy później ty, Olu, że ta zmiana o 5% nagle jest zmianą wręcz ontologiczną, że to utrata
11: to
14: czegoś.
11: Jest, to już nastąpiło.
14: Ale
11: to już
14: w ogóle jakakolwiek zmiana.
11: Muszę to zatrzymać, ten proces, bo on się będzie pogarszał.
13: No, to, co ja też właśnie widzę, że pacjenci w cudzysłowie uzależniają swój poziom samopoczucia od wyniku z laboratorium. Czyli jeśli dostają wynik z laboratorium, który im pokazuje, że jest dobry testosteron, no to wszystko jest w porządku, to znaczy, że faktycznie może miałem ostatnio trochę stresu. Ale jeśli dostają niski poziom testosteronu, ale w normie jeszcze, to mówią, nie, no to już jest, to już koniecznie jest andropauza i nie widzą tego, że mają zły tryb życia, dużo stresu, dużo pracy, mało snu, mało wypoczynku i już cała wina jest zrzucona na testosteron, a nie na to, jak oni się na co dzień prowadzą.
14: No bo to łatwiej. Łatwiej sobie zrobić to badanie i od razu znaleźć odpowiedź. Ale to, co ty powiedziałeś, to, co my wielokrotnie w naszej audycji podkreślamy, że zadbanie o zdrowie seksualne to jest zadbanie o generalną jakość życia, o generalną kondycję zdrowotną, a ten element seksualności jest elementem tej całej układanki, a nie jest czymś ekskluzywnym i nagle odrębnym od całego ciała.
11: Ale Robert, nie masz takiego poczucia, że to jest rozmowa też o lęku tak naprawdę? Mm. O lęku, że będę już teraz z każdym rokiem tracić coś coraz bardziej i dlatego muszę wyłapać ten moment, kiedy jeszcze mogę ten proces zatrzymać albo kiedy mogę ten proces spowolnić, bo no mam
14: tę
11: wrażenie,
14: magiczną substancję, która mi krąży w organizmie, która jest
11: jakieś
14: witalna.
11: Takie, tak. Też godzenie się z jakąś utratą, która się zaczyna i która następuje. I dlatego mam wrażenie, że to jest z jednej strony, tak jak ty, Piotrze, mówisz, ten proces taki bardzo biologiczny, ale z drugiej strony to jest też lęk, żeby właśnie złapać ten moment i takiej nieuchronności przed pewną wytracaniem pewnych funkcji naszego organizmu.
14: Tym bardziej, że to bardzo silnie wiąże się z poczuciem sprawczości, bo te utraty to w dłuższej perspektywie to będzie tam mniejsza energia, mniejsza witalność, no i to odbije się między innymi na sprawczości, a dla wielu mężczyzn sprawczość jest taką kategorią fundamentalną w

0: kolejna rzecz, że mężczyźni nie akceptują tego, że się zmieniają i myślą, że tą sprawczość, energię i witalność i libido i erekcję, którą mają w wieku lat 20, będą mieli powsze czasy. I ten moment, w którym oni dostrzegają, że przestają już być tak wydolni, jak mieli lat 20, no to często jest dla nich taki, no, trudny moment, tak bym to powiedział, bo to, co ja też widzę w gabinecie, oni mówią, proszę mi przywrócić erekcję do tego poziomu, który był, jak miałem lat 20. Ja mówię, no ale tego fizycznie się już nie da zrobić. Ma pan 50, 60 i naturalne procesy starzenia się organizmu, naczyń, nerwów i wydolności całej hormonalnej, wszystko nam powoli się starzeje.
1: I to jest, myślę, taki ważny moment, w którym w tej naszej rozmowie, że nawet jeżeli ten proces, on w perspektywie może nastąpić, to nie jest tak, że my musimy biernie na niego czekać, prawda? Tylko że są
0: możemy rzeczy... mu w cudzysłowie w jakimś sensie zapobiegać.
1: Mhm. 22 44 44 044, zapraszamy do dzwonienia, zapraszamy do zadawania pytań nie tylko mężczyzn, tylko osoby, które również na przykład towarzyszą swoim mężczyznom w tym procesie, obserwują ich, często też dbają o ich zdrowie, może nawet bardziej niż oni sami. Czyli mówię o partnerach, mówię o partnerkach naszych mężczyzn. 22 44 44 044. A teraz chciałabym trochę przekornie. Czy im więcej testosteronu, tym lepiej?
0: Niestety, ale tak myśli większość mężczyzn.
1: No właśnie, to teraz uporajmy się z tym mitem.
0: Wyznając zasadę złotego środka, źle jest, kiedy mamy za mało testosteronu i źle jest, kiedy mamy za dużo testosteronu.
1: No i teraz pewnie rozdzwonią się telefony, prawda? No bo wydaje mi się, że jednak to jest taka substancja, która ma takie przekonanie, że im więcej testosteronu, tym będziemy silniejsi, sprawniejsi i bardziej witalni.
0: Myślę, że wystarczy zaobserwować kolegów naszych z siłowni, którzy korzystają nie tylko z testosteronu, ale z różnego innego rodzaju substancji anabolicznych, sterydów anabolicznych, którzy mają bardzo dużo tego testosteronu, mają pewien charakterystyczny wygląd, mają dobrą, dużą masę mięśniową, ale jednocześnie zmienia to ich ciało, powoduje przerost serca, mięśnia sercowego, powoduje wyższe ryzyko zawału, powoduje wzrost hematokrytu, wzrost hemoglobiny, czyli ryzyko czerwienicy, ale także powoduje zmiany psychiczne. To, co my często zauważamy, to jest to tak zwana wieża ciśni, czyli bardzo krótki ląd, bardzo szybkie odpalanie się, i czyli ten wysoki poziom testosteronu, on nie jest obojętny dla organizmu. Ja zawsze mówię, że jeśli jesteśmy w normie lub nawet nieznacznie ponad normą, to jest okej, ale jeśli mamy 3-4-krotnie wyższy poziom testosteronu niż normę, to już nie będzie dobrze.
1: A 3-4-krotnie to tak naprawdę często nie jest ta granica, którą przecież obserwujemy, bo często te wyniki wręcz są nieoznaczalne, tak dużo.
0: Dlatego podkreślam, takim pacjentom trzeba zawsze prosić o dokładne oznaczenie poziomu.
1: Mamy telefon, dodzwonił się do nas pan Maciej z okolic Wrocławia. Dobry wieczór, panie Macieju.
2: Dobry wieczór państwu. Ja chciałbym pozdrowić tutaj mojego kolegę Michała, który właśnie słucha tej audycji.
1: Pozdrawiamy również.
2: Ja chciałbym, tak, i ogólnie chciałem się spytać, jak jako taki młody człowiek właśnie można zadbać o to swoje zdrowie w kontekście tej andropauzy i jaki wpływ mają też na to jakieś właśnie używki, na które no jesteśmy narażeni po prostu też jako młodzi ludzie. Mówię o takich legalnych raczej środkach i chciałem się właśnie spytać, jaki to może mieć wpływ na tą docelową andropauzę, no bo wiem, że to zdrowie właśnie, masa ciała, tak, to mówili państwo i takie ogólne wskaźniki zdrowotne, to jest podstawa, żeby utrzymać tą, żeby tą andropauzę hamować, tak.
1: Bardzo fajne pytania, bardzo dziękujemy. Już z tymi dwoma elementami postaramy się uporać. Czyli pierwsze pytanie, co zrobić, żeby zapobiegać albo żeby odraczać? To podsumujmy ten pierwszy element, pierwszy etap naszej rozmowy. A dwa, używki. Nasz słuchacz powiedział o... Panie Macieju, czy mogę poprosić pana o przyciszenie radia? Bo słychać chyba nas, więc lepiej by było, gdy pan troszkę przyciszył.
2: Tak, przyciszyłem. Super. Bardzo dziękuję. Okay, tak?
1: Tak, tak.

0: Bardzo dziękuję. Czyli to jest jedno pytanie, a dwa używki, czyli te legalne, ale myślę, że dobrze, żebyśmy poruszyli również
1: te mniej te legalne.
0: Te ciekawsze, czy, w cudzysłowie oczywiście, czyli te nielegalne. Piotrze.
2: Pierwszy punkt, czyli co robić? Myślę, że podstawowe zasady zdrowego trybu i stylu życia, które pozwolą nam mieć codzienną aktywność fizyczną i aerobową, i oporową, czyli siłownie ćwiczenia, około 60 minut dziennie, jak się da, czasem to nawet dłużej, to jest podstawa w zakresie aktywności fizycznej. W zakresie żywienia, masy ciała, utrzymanie po prostu właściwej masy ciała bez nadwagi, bez otyłości, z obwodem pasa poniżej 94 cm. To, co jest bardzo istotne, sen. Sen, wypoczynek, regeneracja. Tego snu powinno być tyle, żeby nasz organizm sam się dobrze zregenerował, a nie żebyśmy mu codziennie budzikiem wydzielali te godziny snu, które można, że tak powiem, dostać. To, co kolejna jest istotna rzecz, to jest oczywiście unikanie wszelkiego rodzaju stresów. Stresy będą nam obniżać poziom testosteronu, to na pewno. No i dochodzimy do punktu pod tytułem używki. I wszelkiego rodzaju używki, i te legalne, papierosy, alkohol, i nielegalne, narkotyki wszelkiego rodzaju, ale ja bym tutaj szczególnie zwrócił uwagę właśnie na te sterydy anaboliczne, testosterono dostępne na siłowni. Wielu młodych ludzi w wieku lat 20-20 paru chce zdobyć dobrą sylwetkę, ładną. Sylwetkę Apolla, bo uważa, że to im otworzy wiele dróg, kariery, możliwości nawiązywania nowych znajomości, lepszego samopoczucia, większej pewności siebie i te incydenty mają czasami kilka miesięcy, czasami kilka lat, ale często wtedy ci młodzi mężczyźni nie zdają sobie sprawy, jaką szkodę właśnie dla układu hormonalnego robią te okresy sterydów anabolicznych. Bo niestety nawet krótki incydent może nam trwale rozregulować całą oś hormonalną. Z drugiej strony są sytuacje i przypadki, że ktoś bierze prawie że bez przerwy przez 10 lat, odstawia i wszystko wraca do normy. Ale raczej to należy traktować w kategorii wyjątku niż reguły. I potem ci mężczyźni wracają do mnie do gabinetu po paru latach, wtedy kiedy starają się o dzieci, wtedy kiedy po odstawieniu sterydów i anabolików ich własny testosteron nie wraca do normy i potem się okazuje, że oni muszą wejść na testosteronową terapię zastępczą nie w wieku lat 70, czyli normalnie wtedy, kiedy by dopadła ich w cudzysłowie andropauza, tylko w wieku lat 30 paru czy 40, bo już te jądra nie są w stanie produkować naturalnie testosteronu.
1: Ale ja mam pytanie do tych substancji.
0: Bo panie Macieju, bo jeszcze zdaje się pan z nami jest, prawda? Mamy pana jeszcze na
3: tak,
0: linii?
3: Tak, cały czas jest.
0: Panie Macieju, bo zastanawiam się, bo powiedział pan o używkach, a czy może pana interesuje jakaś konkretna używka, którą chciałby pan, żebyśmy teoretycznie oczywiście omówili?
3: To zasadniczo no jest taka jedna używka, mogę tutaj się podzielić.
0: Tylko może bez nazw firmowych, tak?
3: Pewnie, pewnie, nic tu nie będziemy reklamować. Chodzi mi o saszetki nikotynowe.
0: A okej, o nikotynę, dobrze. Nikotyna. Czy będzie miała wpływ na andropauzę?
3: Dokładnie.
2: Nikotyna na pewno będzie nam negatywnie wpływała przez ponad 200 substancji smolistych, które są w papierosach. To one mogą raz być jako czynniki onkogenne, czyli zwiększać ryzyko wielu rodzajów nowotworów. Kolejna rzecz, sama nikotyna w sobie obkurcza nam naczynia. A jeśli obkurcza nam naczynia, to bezpośrednio po wypaleniu papierosa przez kilkanaście minut te naczynia będą bardziej obkurczone, a jeśli trwale, rutynowo, codziennie palimy, no to będzie to nam dodatkowo stale zmniejszało światło naczyń, a przez to mogło powodować pogorszenie ukrwienia jąder.
0: Także odradzamy. Generalnie saszetki nikotynowe to jest też dosyć duża ilość substancji dostarczona do organizmu w krótkim czasie, co też może powodować
3: zmiany. Właśnie to mnie ciekawiło bardzo też. Tak,
0: co też na poziomie poznawczym, na poziomie emocjonalnym i takich reakcji naszego organizmu będzie miało istotne znaczenie. To jest jedna rzecz. A dwa, my musimy też pamiętać, że nasz mózg posiada pewną niesamowitą zdolność adaptowania się do warunków, które podajemy. I teraz, jeżeli będziemy regularnie podawać jakąś substancję, to nasz organizm będzie uznawał ją za nową stabilną sytuację, nową okoliczność, do której się powinien zaadoptować i będzie przestawiał różnego rodzaju procesy, zarówno emocjonalne, ale też biologiczne, do tego nowego poziomu bazowego. I później może się okazać, że będzie bardzo trudno te mechanizmy z powrotem ustawić w taki sposób, jak powinny one wyglądać, kiedy nie stymulujemy naszego ośrodkowego układu nerwowego substancją, na przykład taką, jaka jest nikotyna. Bo jak palimy dużo, w sensie, przepraszam, że tak mówię kolokwialnie, to w pewnym momencie no, jest już ten moment, kiedy przestajemy, bo tego poziomu substancji, którą wypalamy, jest już za dużo. Ale jeżeli przyjmujemy nikotynę w takich postaciach, gdzie trudno jest nam ocenić, ile właściwie przyjęliśmy i potrafimy przyjąć tej nikotyny bardzo dużo, to pojawia się również ryzyko, po pierwsze, przyzwyczajenia do tego wysokiego poziomu substancji, ale dwa, również przedawkowania. Więc bardzo ostrożnie tutaj, ja wiem, że to są substancje, które są legalne, ale wydaje się, że za mało mówimy o tym, że są to rzeczywiście takie substancje, które mogą być bardzo niebezpieczne, nie tylko jeżeli chodzi o ten układ hormonalny, ale również jeżeli chodzi o kwestię taką emocjonalną, poznawczą, zależności od tej substancji, później też takiej stabilności, jeżeli chodzi o nastrój, którą będziemy mieli, kiedy przestajemy używać tych saszetek.
2: No ale podsumujmy, że tak czy siak, czy saszetki, czy papierosy, to nie jest zdrowie.
1: A oczywiście. Ja mam pytanie takie szersze.
0: Bardzo dziękujemy, panie Macieju, dziękujemy za ten telefon i...
3: Bardzo państwu też dziękuję i słuchamy audycji tutaj.
0: Mamy nadzieję, że jeszcze z nami pan zostanie. 22 44 44 044. Mamy jeszcze czas na państwa telefony. Także zapraszamy do zadawania pytań.
1: Ja mam pytanie do was, bo interesuje mnie też ten wątek, na ile w andropauzie, czasie pojawienia się tych zmianach, o których rozmawiamy, mają wpływ czynniki dziedziczne. Czy to, jak ja obserwuję na przykład swojego ojca i na przykład ten moment andropauzy, to jest z dużym prawdopodobieństwem, to będzie ten moment, który też u mnie wystąpi?
2: Myślę, że tutaj warto zauważyć wpływ kilku czynników. Czynnik genetyczny, czyli dziedziczny, jak najbardziej tak, no bo w jakimś sensie dostajemy od naszego ojca cały chromosom Y, który determinuje też, że tak powiem, no... cały nasz układ hormonalny, a także wielkość i funkcję jąder, pod warunkiem, że cały proces ciąży, dojrzewania płciowego przebiegł bezproblemowo. I tutaj przechodzimy do drugiego rodzaju czynników, czyli ten czynnik w czasie wzrastania, szczególnie w okresie płodowym, czyli czy te jąderka zeszły z jamy brzusznej do moszny i prawidłowo się tam rozwijały w okresie dojrzewania płciowego, czyli doszły do swojej pełnej wielkości i pełnej funkcji. I to są jakby te pierwsze dwa czynniki. I kolejny, trzeci czynnik to jest ten czynnik środowiskowy, czyli to, co my robimy na co dzień, przez całe nasze życie. Jak funkcjonujemy, czy mamy jakieś czynniki dodatkowe ryzyka, czy nosimy ciasne majtki, ciasną bieliznę, ciasne spodnie, bądź cały czas mamy podgrzewany mocno fotel w aucie, będziemy je przegrzewać, czy występują żylaki powrózka nasiennego. Czyli to są wszystko te czynniki, które będą generowały, czy ja szybciej będę miał ten spadek testosteronu, czy nie. Ale myślę, że jeśli w skrócie te czynniki życiowe, środowiskowe były takie same jak u twojego ojca i czynnik genetyczny jest ten sam, bo mamy ten sam chromosom Y, no to w tym momencie myślę, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że początek andropauzy będzie też w podobnym wieku.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do używek. Z prostego powodu. Mam wrażenie, że bardzo dużo mówi się o substancji, jaką jest marihuana. I próbuje się ją czasami przedstawiać jako taką mniej szkodliwą zamienniczkę alkoholu, jako taką substancję, która właściwie no, nie ma jakichś tam poważniejszych, negatywnych skutków dla naszego organizmu. Ja już pomijam kwestię zdrowia psychicznego, która bardzo silnie może być, może zależeć właśnie od substancji psychoaktywnej, jaką jest marihuana, ale czy marihuana i palenie regularne marihuany będzie miało wpływ na nasz układ hormonalny? I no, wiemy o tym, że takie regularne używanie tej substancji będzie wpływało na układ dopaminergiczny. Jeżeli będzie wpływało na układ dopaminergiczny, to w efekcie będzie powodowało wzrost prolaktyny. Więc tutaj ten wpływ ewidentnie istnieje, a jeżeli jest wysoka prolaktyna, no to tutaj również będzie to wpływało na oś przysiadka, podwzgórze, nadnercza, ale też jądra, gonady.
2: Mhm. Znaczy tutaj myślę, że ogólnie, że jakiekolwiek substancje, które my określamy całą kategorią używek, nie należy się doszukiwać tutaj raczej pozytywów, tylko należy to zawsze traktować w kategorii, że jest to dla naszego organizmu zawsze jakaś szkoda, mniejsza lub większa. Zawsze dla naszego organizmu jest jakaś szkoda. I to nie jest kwestia tego, czy jeśli zapaliłem raz marihuanę, to znaczy, że już sobie zrobiłem bardzo dużą szkodę, a jeśli będę palił regularnie przez 15 czy 20 lat, to będzie tak samo duża? Nie. Tylko raczej podchodzić w ten sposób, że to nie pomaga mojemu organizmowi. To na pewno nie zwiększy mi poziomu testosteronu, to na pewno nie poprawi mi funkcji jąder.
0: Mamy kolejnego słuchacza, dodzwonił się do nas pan Tomek z Łodzi. Dobry wieczór, panie Tomku.
4: Dobry wieczór. Chciałem poruszyć jeden wątek, który tutaj nie padł, a mianowicie ja już od kilku lat, można powiedzieć, cierpię, nie cierpię na brak współżycia w małżeństwie i cierpiałem, będąc aktywny seksualnie. Natomiast w momencie, kiedy przyszła ta andropauza, czuję ogromną ulgę i wybawienie i w ogóle samopoczucie mi się polepszyło, radość życia, że już nie muszę, nie mam na co czekać i mogę bez jakichkolwiek zabiegań już po prostu cieszyć się tym, co jest.
2: To ja w takim razie zapytam, czy ta ulga, która przyszła wraz z pojawieniem się andropauzy, to było dlatego, że już nie mam ochoty, nie mam chęci i to już mnie nie męczy, czy dlatego, że jest to wytłumaczenie dla jakichś, nie wiem, zaburzeń erekcji czy słabszego libido?
4: Przez kilka lat po zaprzestaniu współżycia męczyłem się straszliwie, mając erekcję, nie mogąc się tego spożytkować. W momencie, kiedy nie mam erekcji, kiedy wszystko ucichło, czuję niesamowitą ulgę, że no już nie marnuję mojej energii tak naprawdę na nic.
0: Panie Tomku, to jest taka bardzo, muszę przyznać, poruszająca też przynajmniej dla mnie historia, bo ona pokazuje, że no gdzieś rozumiem, że w momencie, kiedy pana ciało powiedziało dość, już nie potrzebuje tej seksualności, już nie mam tej potrzeby seksualnej, to że pojawiła się u pana ulga w związku z powyższym, tak? Że nie ma już tego napięcia seksualnego, które domaga się rozładowania, a którego nie ma jak rozładować. Dobrze to rozumiem?
4: Tak, dokładnie. Tak, chciałem to zaakcentować, że w momencie, kiedy nie można spożytkować swojej energii seksualnej, to dalsze jej trwanie jest piekłem.
0: No tutaj pojawia się oczywiście mnóstwo pytań, które mamy pewnie wszyscy do pana, ale dla mnie ważne jest to, czy mógłby się pan z nami podzielić. Oczywiście może pan odmówić, ale gdyby była taka możliwość, to myślę, że mogłoby to być dla nas wszystkich bardzo ważne. Co takiego się działo, że gdzieś tej możliwości do realizowania swojego potencjału seksualnego pan nie doświadczył?
4: No po prostu małżonka w pewnym momencie stwierdziła, że już ją to nie interesuje. że tak powiem, ja zostając na lodzie ze swoimi libido, niepotrzebnie się męczyłem przez ileś tam czasu.
0: Ale ma pan takie poczucie, że to na pewno jest andropauza? W sensie, że to zostało u pana zdiagnozowane przez lekarza, rzeczywiście miał pan wywiad diagnozy, czy to jest takie pana określenie po prostu wygaszenia tej potrzeby seksualnej?
4: No, jeżeli nie mam erekcji, nie czuję na bieżąco żadnego podniecenia, no to jak to inaczej nazwać?
0: No pewnie można by to nazwać właśnie na bardzo różne sposoby i dlatego nie chcę pana tutaj jakoś wyrywać z pana komfortu, bo z tego co słyszę, to próbuje nam pan przekazać, że teraz jest panu lepiej niż wcześniej, ale może gdyby pan był ciekawy w pewnym momencie, co takiego dzieje się z pana ciałem i co się dzieje z pana emocjami, co się dzieje z pana seksualnością, czy z pana takim stanem psychicznym, to może warto skonsultować się czy z lekarzem, czy z psychologiem. Natomiast no, tego, czy oczywiście ma pan tą ciekawość siebie i czy chciałby pan zastanowić się, co się z pana ciałem, pana umysłem dzieje, no to oczywiście
4: to wtedy warto. A jaki byłby tego cel? No bo nie bardzo rozumiem, wracać do stanu, który mnie drażnił?
0: Nie, właśnie próbuję to powiedzieć, że gdyby w pewnym momencie pojawiła się u pana ciekawość takiego, czy to, co się dzieje, ta reakcja pana, to jest, ma ona charakter biologiczny, andropauzy, czy to jest kwestia takiej reakcji emocjonalnej, to wtedy warto. Natomiast podkreśliłam to na samym początku, podkreślę jeszcze raz, że jeżeli ma pan komfort teraz i jest panu teraz, żyje się panu lepiej niż wcześniej, to oczywiście jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że no, cieszę się, że znalazł pan spokój, Robert.
1: Ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć, bo mówił pan o zmianach w funkcjach seksualnych, spadek erekcji, spadek pożądania. To oczywiście możemy dyskutować z punktu widzenia napięcia seksualnego i tej całej funkcji, o której pan opowiadał, ale ja bym też zwrócił uwagę jako pewien rodzaj wskaźników zdrowotnych, które w tym momencie się pojawiają. To znaczy ten spadek jakości erekcji może też być predyktorem różnych innych problemów zdrowotnych, więc badamy oczywiście seksualność, ale jako element zdrowia, jako pewien stan kliniczny, który w perspektywie też nam coś sygnalizuje, na przykład sygnalizuje nam kondycję organizmu.
2: No i warto też dodać, że zaburzenia erekcji, kiedy się pojawiają, to średnio wyprzedzają około 5 lat zawał serca, udar mózgu albo ostry zespół wieńcowy. I dlatego warto też to rozważyć, że ten spadek libido czy zmniejszenie poziomu erekcji warto rozważyć jako sygnał z organizmu, że coś jest nie tak i warto odwiedzić kardiologa, diabetologa czy psychologa, seksuologa.
4: No akurat w moim przypadku to jest, że tak powiem, ja od dziecka miałem problemy z sercem, także regularnie chodzę do kardiologa, badam się, także o to nie muszę się bać.
0: Panie Tomku, bardzo dziękujemy za telefon i to też pokazuje, że no, każdy z nas ma jakąś swoją historię i każdy z nas ją przeżywa w taki sposób, jak chce, jak potrafi, jak czuje się na siłach i że coś, co dla jednej osoby jest przerażające, dla innej może być momentem, w którym właśnie znajduje spokój. Także bardzo dziękujemy za ten głos. Myślę, że on jest ważny w tej dyskusji, żebyśmy też pamiętali o tym, że każdy z nas ma swoją wewnętrzną interpretację swojej historii.
4: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Dobranoc. I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w seksaudycji.
1: Poruszył pan również taki wątek, który ja dość często dyskutuję w gabinecie. Co się w tym czasie dzieje w parze? Bo również ten moment andropauzy, w ogóle nawet pisze się często double pauza. Piotrze, niedawno wydałeś książkę z Katarzyną Skurzewską. Dopóki hormony nas nie rozłączą, kiedy menopauza i andropauza wystawiają związek na próbę. Czyli popatrzmy, jak te elementy biologiczne, te zmiany biologiczne też mogą wpłynąć na kondycję relacji. Bo oczywiście jest, z jednej strony mamy to, co się dzieje w tej relacji i to też może być potęgowane zmianami, które się w nas dzieją, ale z drugiej strony te zmiany mogą też wywoływać różne napięcia w relacji i też warto o to zadbać, bo ta zmiana, która może nastąpić, może też wpłynąć na osobę partnerską. I myśląc o seksualności w andropauzie, w menopauzie, też patrzmy, jak może to wpłynąć na relacje. I u mnie pacjenci mówią o tej zmianie. Ta obawa na przykład dotycząca skuteczności, sprawności, też bardzo często to dotyka też głęboko poczucia męskości. Kim ja właściwie jestem? Kiedy? I tu się zaczyna cały szereg różnych objawów. Osoby opisują objawy. I to może spowodować też odsunięcie, kryzys generalnie w relacji i zdobycie wiedzy. Z perspektywy oczywiście biologii, czyli sprawdzenie rzeczywiście z tego stanu zdrowia, tego czym jest, bo możemy intuicyjnie mieć takie poczucie, tak, to jest oczywiste, że to jest andropauza, no ale to co ty, Olu, powiedziałaś, to jest diagnoza. To jest jednak, trzeba to sprawdzić w o wiele szerszym kontekście, bo te objawy, o których rozmawiamy, one mogą, to co ty, Piotrze, na początku zaznaczyłeś, być sygnałem wielu innych też problemów. I to warto pooddzielać i też zastanowić się, czy to, co współczesna medycyna oferuje, jest to, czego jednak szukamy. I właśnie do pytania tutaj zmierzam, czy jak wygląda leczenie, czy w ogóle coś takiego występuje jak leczenie andropauzy, czy bardziej to jakby patrzymy, co się z nami dzieje i to bardziej nazywamy?
2: W momencie, kiedy mamy podejrzenie, że jest to andropauza, na pewno powinniśmy wykonać co najmniej dwa, a najlepiej 3-4 w pewnych odstępach czasu oznaczenia poziomu testosteronu, ale nie tylko testosteronu całkowitego, ale też testosteronu wolnego, SHBG, pozostałych hormonów, czyli FSH, LH, chociażby prolaktyny, estradiolu, czyli tak, żebyśmy mieli, można powiedzieć, szersze spojrzenie, a nie tylko jeden pojedynczy wynik poziomu testosteronu. Powinniśmy dodatkowo ocenić wszystkie czynniki ryzyka, które u konkretnego mężczyzny występują. I leczenie andropauzy to na pewno będzie z jednej strony cała zmiana, poprawa stylu trybu życia, czyli to, o czym do tej pory wszystko rozmawialiśmy, czyli unikanie wszelkiego rodzaju używek, przegrzewanie jąder, stresu, właściwe odżywianie, właściwa masa ciała, aktywność fizyczna, sen, wypoczynek. To wszystko na pewno trzeba zrobić, a nie tylko liczyć na cudowną, magiczną tabletkę. Oczywiście leczenie farmakologiczne jak najbardziej występuje, czyli testosteronowa terapia zastępcza, czy w formie żeli, czy w formie iniekcji zastrzyku.
1: No dobrze, ale co jest celem? To znaczy
2: celem jest podniesienie poziomu testosteronu po to, żebyśmy mieli go na tyle dużo, żeby efekt na tkanki docelowe tego testosteronu był taki, żeby mieć z powrotem energię, albo na tyle, na ile uda nam się ją odzyskać, mieć z powrotem dobre erekcje, na tyle, na ile pozwala nam nasze zdrowie ogólne, naczynia, nerwy, żeby z powrotem mieć dobrą gęstość kości, albo pracować nad tą gęstość, żeby wolniej ją tracić. Czyli żeby poprawić te wszystkie objawy związane z psychiką, naszą fizycznością i seksualnością. I do tego właśnie służy testosteronowa terapia zastępcza, ale nie należy jej mylić z dowolnym przyjmowaniem testosteronu bez wskazań, bez kontroli lekarskiej. I tutaj ustawienie, można powiedzieć, tej terapii u konkretnego pacjenta po prostu wymaga doświadczenia ze strony lekarza i cierpliwości ze strony pacjenta do tego, żebyśmy dopasowali dawkę konkretnego preparatu do danego konkretnego mężczyzny, bo każdy z nas będzie troszeczkę inaczej na to reagował. I też jakby wiele badań naukowych udowodniło, że jeśli utrzymamy właściwy poziom testosteronu we krwi u mężczyzny w starszym wieku, to zmniejszamy ryzyko zawałów, zmniejszamy ryzyko cukrzycy, otyłości, czyli dodatkowo ten testosteron na właściwym poziomie będzie poprawiał nam nasze ogólne zdrowie.
0: Bardzo ważny wątek o testosteronie, który możemy suplementować, możemy dawać, bo suplementować może złe słowo, wyrównywać ten poziom, przewracać ten najbardziej optymalny poziom czy stężenie testosteronu dla naszego organizmu, ale nie zawsze to chyba z tego, co się orientuje, oznacza, że musimy podawać danej osobie testosteron, prawda? Czyli nie powinniśmy utożsamiać andropauzy od razu z podawaniem testosteronu, bo współcześnie medycyna ma też inne opcje.
2: Dokładnie tak. Znaczy, ja w swojej praktyce staram się podnosić poziom testosteronu, po pierwsze przez poprawę trybu i stylu życia. Uważam, że to jest baza do tego, żebyśmy mieli szansę zapewnić zdrowe, szczęśliwe i harmonijne funkcjonowanie mężczyzny, który może doświadczać początkowych objawów związanych z andropauzą. Jeśli to nie pomaga... To...
0: Przepraszam, a można podać komuś testosteron i ten testosteron skutecznie będzie większy, jeżeli nie zmieniamy stylu życia? To leczenie będzie efektywne?
2: To znaczy, ono będzie efektywne, bo pacjent może odczuwać więcej energii czy poprawę erekcji i łatwiej mu będzie gubić kilogramy i łatwiej mu będzie funkcjonować, ale to nie będzie działo się samo. Tak? Czyli jeśli on nie zadba o swoje odżywianie i nadal będzie się odżywiał tak jak wcześniej, no to utrzyma tą masę ciała.
1: Albo, może to albo będzie już sprzężenie zwrotne. To, że ja zyskam tą energię, więc pójdę na siłownię, a jak pójdę już na siłownię, to
2: dokładnie tak. To znaczy, ten testosteron często jest jakby takim dodatkowym kopniakiem dla mężczyzny do tego, żeby łatwiej mu było zadbać o to zdrowie, żeby łatwiej mu było pójść na tą siłownię, czy łatwiej mu było zebrać w sobie siły do właśnie tego zdrowego stylu życia. Oczywiście czasami stosuje się testosteron terapię zastępczą czasowo, właśnie po to, żeby wyprowadzić mężczyznę z jakiegoś takiego w cudzysłowie głębokiego dołka i później ją odstawiamy, ale raczej w andropauzie, jeśli włączamy testosteron zewnętrzny jako testosteron terapię zastępczą, to wówczas raczej traktujemy, że jest to do końca życia. Czasami warto zastosować leki hormonalne, które stymulują nam jądra do większej pracy przez jakiś czas, ale to może być rozwiązanie nie dla każdego mężczyzny.
1: Jeszcze mam takie pytanie techniczne dla osób, które jednak chciałyby zbadać i w jakim są, na jakim są etapie na przykład właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, to do jakiego lekarza trzeba pójść?
2: Myślę, że najlepiej udać się do androloga, albo do urologa-androloga, albo do endokrynologa, ale czasami nawet dobrze wyedukowany lekarz medycyny rodzinnej też będzie w stanie w jakimś sensie nam pomóc w pierwszym rzucie, bądź pokierować nas dalej. Ważne, żeby udając się po poradę, po pomoc, nie mieć nastawienia równa się dostanę testosteron. Bo często to nie chodzi tylko o danie testosteronu, tylko chodzi o zmianę właśnie podejścia w codziennym życiu i to w dużej mierze dla wielu mężczyzn może wystarczyć. Oczywiście, jeśli będą do tego wskazania, jeśli w kilku kolejnych pomiarach wyjdzie nam niski poziom testosteronu mimo dobrego stylu i trybu życia, to jak najbardziej wtedy włączenie terapii testosteronowej będzie zasadne.
0: Macie takie poczucie, że o andropauzie mówimy wystarczająco dużo w takiej przestrzeni medialnej? Macie poczucie, że pacjenci wiedzą, czym jest andropauza, jak do was przychodzą?
2: Ostatni raport Kulczyk Foundation pokazał, że tylko 1/3 społeczeństwa słyszała i cokolwiek kojarzy na temat andropauzy. Czyli to oznacza, że 2/3 społeczeństwa w ogóle nie wie, że istnieje andropauza, albo nie bardzo wie, z czym to powiązać. I to, wydaje mi się, jest wystarczający sygnał do tego, że wciąż za mało się o tym mówi i za mała jest świadomość. Tutaj Robert bardzo często używa takiego stwierdzenia, że wiedza to siła, wiedza to potęga i ja się zgadzam z tym bardzo i się pod tym podpisuję wszystkimi 4 kończynami, dlatego że jeśli wiemy, co nas może spotkać w zakresie właśnie andropauzy, jeśli wiemy, jak wygląda menopauza u naszej partnerki i z czym się wiąże, to mamy szansę, po pierwsze, zadbać o to, żeby ta andropauza nas nie dopadła i mamy szansę lepiej zrozumieć naszą partnerkę, kiedy ona będzie się borykała z objawami menopauzalnymi.
1: Ja bym jeszcze dołączył narrację wokół andropauzy, bo ona głównie jest jednak taką dyskusją o deficycie. Ja patrzę na to też jako pewien element, który po prostu jest. Jest też taką dyskusją, która, jak powiedziałem, bardzo często się jakby mówi o deficycie, a ja mówię też często o potencjale. Bo to jest też tak, że to jest naturalny etap życia, który oczywiście możemy wyrównać i tutaj sprawdzając zdrowie włączamy określone leczenie. Natomiast też patrzę na to, że każda dekada ma swój potencjał i że tylko budowanie tak, że to będą tylko straty, że to na pewno się skończy, jest nie do końca prawdą, bo wielokrotnie w gabinecie doświadczam, że osoby dojrzałe mówią właśnie o swoim ogromnym potencjale i świadomości, który potrafi wyrównać, a nawet przeskoczyć, tak jak mówisz, ten symboliczny, tą symboliczną aktywność seksualną tego 20-latka. I to też, żeby ta narracja nie dominowała, że to jest tylko znój i rozwiane marzenia.
2: Warto też zaznaczyć, że medycyna aktualnie ma wiele różnych sposobów leczenia, czy andropauzy, czy chociażby zaburzenia erekcji. Jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną erekcję dla mężczyzn w każdym wieku, chociażby poprzez implanty prącia.
0: Dużo ciekawych wątków poruszyliśmy. Myślę, że do tematu zdrowia mężczyzn będziemy jeszcze wracać i w kolejnych programach Seks Audycji pojawią się kolejne pytania w tym temacie. My dzisiejszy program już kończymy. Dzisiejszą Seks Audycję realizował Filip Wejcher, a wydawała Maria Mroczkowska. I jeszcze zanim zakończymy program, to informacja sprzed dosłownie kilku minut. Donald Trump wystąpi w Seks Audycji, ponieważ ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem, otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wrócimy do tego tematu w TOK FM już o 6 rano w pierwszym programie Radia TOK FM, a my tą optymistyczną informacją kończymy dzisiejsze wydanie Seks Audycji. Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny.
1: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii, a naszym gościem był Piotr Świniarski, androlog, urolog, specjalista
0: medycyny seksualnej.
1: Medycyny seksualnej, tak właśnie.
0: Dziękuję bardzo. Państwu. Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: O sytuacji na froncie i możliwym pokoju rozmawiali prezydenci Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Za chwilę szczegóły. Ustawa o patostreamie już przyjęta. U nas przewidywania, co zrobi prezydent i polityczne komentarze. Zieloni chcą zmian w prawie łowieckim. Zaczęło się zbieranie podpisów pod ustawą. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek jednak wypadek na drodze z udziałem posła PiS i kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi, którym jako pasażer podróżował wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla. Pomoc medyczna udzielana została również pasażerce Volkswagena. Według informacji policji poseł PiS nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Teraz ważne informacje ze strony Stanów Zjednoczonych. Donald Trump telefonicznie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski powiedział, że poinformował Trumpa o sytuacji na froncie oraz o tym, jak wzmocniły się pozycje jego armii. Później do Trumpa zadzwonił Władimir Putin, który rozmawiał o sytuacji na froncie i pokojowych rokowaniach z Iranem. Trump powiedział Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kluczową kwestią i jest gotów świadczyć w tej sprawie pomoc. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę zakazującą tzw. patostreamerów. Ocenia w rozmowie z TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bochański. Sejm przyjął przepisy w tej sprawie, a chodzi o to, że osoby, które dla własnej korzyści publikują w internecie rzeczy zabronione, będą odpowiadać karnie. Razem z nami reporter TOK FM Tomasz Węskę.
3: Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że prezydent ustawę podpisze i nie będzie oglądał się na sprzeciw Konfederacji. Według senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent i jego urzędnicy lubią jednak szukać pretekstów do weta.
4: Ale mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
3: Także Krzysztofowi Hetmanowi z PSL-u prezydent automatycznie kojarzy się z wetem.
5: Pan prezydent z weta uczynił pałacowy kij do okładania rządu.
3: Jeśli ustawa nie uderza w wolność słowa, to prezydent ją podpisze, przekonuje Tobiasz Bochański z PiS-u.
6: Jeżeli ta ustawa potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
3: Na razie ustawę musi jeszcze przyjąć Senat. Tomasz Węskę, TOK FM.
2: Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych. Jakich, to sprawdzał Bartosz Kądziołka.
7: To na przykład zwiększenie odległości polowań od zabudowań, czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
8: To jest projekt, który nowelizuje prawo łowieckie, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze nadzoru społecznego i instytucjonalnego nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadza zakaz polowania, zakaz zabijania za pieniądze dla rozrywki.
7: Inicjatywę wspiera m.in. muzyk Krzysztof Skiba.
9: Myślistwo to jest krwawe hobby, które jest szkodliwe dla ludzi tak naprawdę. Filateliści nikogo nie zabijają, natomiast myśliwi w ciągu ostatnich 30 lat zabili kilkadziesiąt osób. Ginęli rowerzyści, grzybiarze, rolnicy. Zginął także żołnierz pod Szczecinem.
7: Żeby projektem zajął się Sejm, organizatorzy w ciągu 3 miesięcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego coraz częściej o pomoc proszą sztuczną inteligencję. Oprócz czata GPT powstają nawet specjalne aplikacje wirtualnego terapeuty. Czy w ten sposób zamiast pomóc sobie nie zaszkodzimy? Sprawdziła Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Psychoterapeutka Daria Cyrazy mówi w TOK FM, że korzystanie z takich rozmów z czatem jest coraz popularniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy mamy problem z zapisaniem się do psychologa, bo nie ma terminów. Jak dodaje, nie jest zdecydowaną przeciwniczką tej metody.
11: Użytkownicy często mówią o tym, że oni są w stanie z tym swoim wirtualnym terapeutą nawiązać taką bliską relację. Natomiast, taki duży wykrzyknik, ta technologia, ona nigdy nam nie zastąpi w 100% normalnej relacji z żywym człowiekiem.
10: Jak mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog, w zakresie porad dotyczących zdrowia psychicznego warto uważać.
12: Rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczne. Co prawda twórcy modeli językowych tłumaczą, że no, starają się zabezpieczać te modele na różne sposoby, sprawie, żeby nie były one szkodliwe w doradzaniu i żeby jak najczęściej kierowały do specjalistów.
10: Ale jak mówią eksperci, problem w tym, że część internautów potrafi te zabezpieczenia obchodzić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, do 20 w Rzeszowie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Rozpoczynamy niedzielny poranek w Radiu TOK FM. Poranek, który przygotowała Magda Sikonia, realizuje Jana Cech. Ja się nazywam Filip Kekusz. Dzień dobry Państwu. Wyjątkowo w zastępstwie Michała Tomasika. Witam się z Państwem i pozostaniemy tutaj. Akurat nic się nie zmienia. Do godziny 10 z Państwem. Słońce nad miejscowością Biały Bór w zachodniopomorskim wzeszło dzisiaj o 4.18. Zajdzie o 22.17. Biały Bór nie jest dużym ośrodkiem, ale powróci jeszcze dziś w poranku TOK FM. O tym za chwilę, bo jeszcze musimy dopełnić formalności związanych z witaniem dnia. 165 dnia w 2026 roku, do końca roku, więc dni pozostało równo 200. Na co się wydarzyło? 16, 15, 14 czerwca na przestrzeni ostatnich dekad i wieków. W 1276 roku pierwsza historyczna wzmianka o Gliwicach. Nazwę Gliwic wymienia dokument lokacji na prawie czynszowym sąsiednich Sobieszowic, dzisiejszej dzielnicy miasta. W 1572 roku w Elblągu zwodowano galeon Smok, znany bardziej nawet jako galeon Zygmunta Augusta. Pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. Czy się nazywał Smok, tego do końca nie wiadomo, ale na dziobie miał galion w formie smoka. Właśnie w 1774 roku, 14 czerwca, otwarto kanał bydgoski łączący Wisłę i Odrę. Najstarszy, przydatny, używany do żeglugi śródlądowej kanał w Polsce w tym momencie. 24 km długości, 2 metry w najgłębszym miejscu. No i oczywiście pewna symbolika, łączenie dwóch największych rzek w Polsce. W 1934 roku, 14 czerwca, Adolf Hitler przybył ze swoją pierwszą wizytą do Włoch na spotkanie w Wenecji z Benito Mussolinim, a w 1987 roku, to już było 39 lat temu, zmarł Stanisław Bareja, reżyser, autor komedii Miś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, zresztą Państwo sami wiedzą, jakby bardzo ważna postać, którą wiele osób z mojego pokolenia i z pokolenia moich rodziców mówi po dziś dzień. W 2007 roku Hamas po walkach z Fatahem przejął całkowitą kontrolę nad Strefą Gazy, a w 2014 roku, 14 czerwca właśnie, to też był weekend, wybuchła tak zwana afera podsłuchowa, która bardzo mocno wpłynęła na kształt polskiej polityki w latach kolejnych, aczkolwiek oczywiście nie była decydującym faktorem. To było to, co działo się na przestrzeni lat 14 czerwca. A teraz o tym, co będzie dzisiaj, dlatego że w Polsce będą trwały obchody 86. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Odbędą się w Oświęcimiu i Harmężach. Będzie na miejscu kilkunastu byłych więźniów obozu. Będzie też ministerka kultury Marta Cienkowska. Uroczystością patronuje prezydent Karol Nawrocki, który będzie w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, ale o tym za chwilę. Dziś przypada w Polsce Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Jak zwykle to wydarzenie będzie miało szczególną oprawę pierwszym akordem będzie złożenie hołdu ofiarom obozu przed ścianą straceń na terenie Auschwitz I. Później zostaną złożone wieńce i znicze pod tablicą pamiętniającą więźniów pierwszego transportu, która znajduje się na budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej. Potem kolejne punkty programu. Karol Nawrocki będzie na urodzinach Donalda Trumpa, dlatego że prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi dzisiaj 80. urodziny i to się też tak składa, że przypadają te urodziny 14 czerwca właśnie, tak więc w amerykańskie święto flagi, co bywa też czasem pretekstem, żeby te dwie okoliczności przez amerykańskiego prezydenta połączyć. Ale Donald Trump zapowiada też, że dziś dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem, które, tu cytat, natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Amerykański prezydent na swoim portalu społecznościowym Truth Social zagroził jednocześnie, że jeśli proces wdrażania porozumienia nie przebiegnie szybko i sprawnie, Stany Zjednoczone mają, i tu kolejny cytat, bo to trzeba cytatami, ponieważ nie bierze się odpowiedzialności za słowa amerykańskiego prezydenta, ostateczną alternatywę, która, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie zostanie wykorzystana. Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu, to jest kluczowy pośrednik w rozmowach, ogłosiło, że dziś planowana jest elektroniczna ceremonia podpisania porozumienia, jednak rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghej zaprzeczył, jakoby podpisanie porozumienia z USA, tak zwanego memorandum z Islamabadu, miało odbyć się właśnie dzisiaj. Nie wykluczył jednak, że do podpisania memorandum może dojść w najbliższych dniach. Przez ostatnie kilkanaście dni dowiadywaliśmy się, czy to od Donalda Trumpa, czy od Marco Rubio, że już jest chwila do podpisania porozumienia, które ma zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie, rozpoczętą pod koniec lutego. Do tego porozumienia nie dochodziło, wobec tego pozwalamy sobie pozostać sceptycznymi, aczkolwiek jeśli coś takiego się wydarzy, oczywiście będziemy Państwa na ten temat informować. Prezydent Karol Nawrocki będzie tymczasem w Waszyngtonie. Na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa przyjeżdża prywatnie i roboczo do Waszyngtonu. Ma w planach rozmowę w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przewidziane są też jego spotkania na Kapitolu oraz z Polonią na Florydzie. Na centralny punkt tej wizyty to jest oczywiście wizyta w Białym Domu na gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowano właśnie jako wydarzenie patronowane przez amerykańskiego prezydenta w dniu jego urodzin. Wiadomo, że oprócz Nawrockiego wezmą w niej też udział członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym pierwsza dama Melania. Będzie bardzo dużo wojskowych w galowych mundurach. Wielka scena została ustawiona na trawniku przed Białym Domem. Ta scena ma pomieścić oktagon albo ring oraz 4000 osób, które będą obserwować te zmagania. O tym, co się będzie działo dzisiaj przed Białym Domem, będziemy mówić jeszcze w poranku TOK FM po godzinie 9.40. Jeszcze jedna istotna kwestia i finał pewnej dyskusji, która toczyła się w Szwajcarii. Referendum w Szwajcarii, które zainicjowała skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa, argumentując, że masowa imigracja wywiera presję na usługi publiczne i rynek mieszkaniowy i przyczynia się do wzrostu przestępczości. To referendum ma polegać na tym, że Szwajcarzy będą głosować nad postulatem, by liczba ludności tego kraju, wynosząca obecnie 9 milionów 100 tysięcy osób, nie mogła przekroczyć 10 milionów przed 2050 rokiem. To miało być takie sztywne postawienie granic migracji. Gdyby prawica wygrała referendum, rząd zostałby zobowiązany do wprowadzania surowszych przepisów imigracyjnych, zwłaszcza w zakresie azylu i łączenia rodzin, która, kiedy liczba ludności osiągnęła aby 9,5 miliona złotych. Rząd federalny Szwajcarii taki pomysł odrzuca, podkreśla, że pomysł zagraża dobrobytowi, bezpieczeństwu wewnętrznemu i humanitarnym tradycjom Szwajcarii. Do przyjęcia postulatów przedstawionych w referendum niezbędne byłoby zagłosowanie za nimi zarówno przez większość obywateli, jak i większość z 26 szwajcarskich kantonów. Wyniki tego referendum poznamy w kolejnych godzinach. Na pewno będziemy do nich wracać, dlatego że jest to przyczynek do bardzo wielu rozmów na temat problemów i wyzwań, przed którymi stoi Europa. I tak będzie ten dzień płynął w Polsce i na świecie, ale jednocześnie będzie płynął niedzielny poranek TOK FM. Jak wspomnieliśmy, po 9.40 porozmawiamy jeszcze o tym, co może się wydarzyć podczas urodzin Donalda Trumpa. Również jaka pogoda jest przewidziana na to wielkie wydarzenie, bo może się okazać, że gala mieszanych sztuk walki zostanie pokrzyżowana właśnie przez burze, które jeszcze wczoraj było ryzyko, że będą nękać Waszyngton i okolice. Po godzinie 9.20 będzie z nami profesor Ewa Kusideł z Uniwersytetu Łódzkiego i porozmawiamy wokół badania SW Research poświęconego temu, jakie zawody wybraliby dla swoich dzieci ich rodzice. To jest badanie doroczne i pokazuje zarówno pewien społeczny prestiż rozmaitych zawodów, jak i to, jaką przyszłość widzieliby rodzice dla swojej progenitury. Lekarz. To już od razu Państwu zdradzę. Lekarz i lekarka to są te zawody, w których rodzice najchętniej widzieliby swoje dzieci, aczkolwiek dzieje się bardzo dużo w tym badaniu. Wobec tego zastanowimy się, na ile te marzenia rodziców mogą się spełnić, na ile wynosi presja, ile wynosi presja na dzieci, żeby właśnie na studia medyczne ruszyć, oraz jakie przełożenie te badania mają na rzeczywistość i na to, co wybierają dzieciaki. Po godzinie 9 będzie z nami Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Krwiodawstwa. Wobec tego przy tej okazji, przypadającej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem takiego kryzysu w bankach krwi w Polsce, warto przypomnieć o tym, że nie ma większych przeciwwskazań dla bardzo wielu osób, żeby krew oddawać, do czego się ta krew przydaje i czy krew można syntetyzować. To są takie pytania, na które odpowiadamy regularnie, ale wydaje się, że co roku potrzeba jest, żeby jeszcze o czymś takim wspomnieć, a także honorowym dawcom krwi się ukłonić. Po godzinie 8.40, 12 lat już na stanowisku premiera jest Gordon Brown, premier Antigua i Barbudy. I właśnie o sytuacji Antigua i Barbudy, jednego z mniejszych państw na świecie, jednego z państw wschodnich Karaibów, będziemy rozmawiać, zarówno o sytuacji politycznej, jak i geograficznej, jak i społecznej, bo to jest bardzo ciekawa przestrzeń, która rzadko jest zgłębiana w polskich mediach, a teraz jest okazja, żeby to zrobić, więc czemu nie? A po godzinie 8.20, więc już za 6 minut, będzie z nami Miłosz Szymański, podcaster, autor podcastu Za Robieżą, a także reportażysta i autor książki Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych. To jest książka, która została wydana kilka tygodni temu przez wydawnictwo Znak Horyzont. Jest to zbiór opowieści właśnie z ziem opuszczonych, czyli z takiego wycinka Polski, gdzie gęstość zaludnienia jest o wiele niższa niż w pozostałych regionach. To jest północna część Wielkopolski, zachodniopomorskie ziemie, które doświadczyły historii i były ziemiami pogranicznymi przez wiele, wiele dekad, co też wpłynęło na to, jak te ziemie się rozwijały. Miłosz Szymański zwiedzał je, zbierał historię stamtąd, zamknął je w książce Szkoda Zachodu, która jest bardzo interesującą książką, i właśnie wokół tej książki, wokół ziem opuszczonych, wokół pustki, o której pisze Miłosz Szymański, będziemy rozmawiać za kilka chwil. Niedzielny poranek Radio Tok FM, Filip Kekusz przy mikrofonie, jest z nami Miłosz Szymański. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Autor podcastu Za Rubieżą, którego jestem ogromnym sympatykiem, autor już 3 książek, z których ostatnio Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych, trzymam właśnie w ręku. Pierwsza twoja książka wydana przez Znak Horyzont, zbiór reportersko-eseistyczno-historycznych opowieści o tym regionie Polski, który zakreślasz według własnego klucza. Jaki to jest klucz?
14: Bardzo mi jest miło, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Kluczem, który ja sobie wziąłem, to jest to, że to są ziemie, które leżą w północno-zachodniej części naszego pięknego kraju, te rzadziej zaludnione, to znaczy na północ od Poznania, na południe od morza, na zachód od Bydgoszczy, a na wschód od Szczecina. Jak spojrzeć na ten teren, to mamy dużo mniejszych i większych miejscowości, które czy też powiatów, które łączy to, że są właśnie słabo zaludnione, równie słabo jak na przykład Mazury czy Podlasie, tylko że o Mazurach czy Podlasiu się w Polsce mówi, że tak powiem, a na przykład o Świdwinie czy Szczecinku trochę rzadziej.
13: A dlaczego te ziemie tak wyglądają? Bo to są takie ziemie, które były jednak ziemiami przechodnimi, które też co uniemożliwiło im rozwijanie się w taki sposób, jak pozostała część obecnej Polski.
14: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przechodniość, to ziemie odzyskane były do pewnego stopnia przechodnie, ale z drugiej strony no, 600-700 lat były częścią Niemiec, więc pod tym względem były słabo przechodnie. Natomiast wydaje mi się, że główną sprawą jest to, że było to przede wszystkim pogranicze przez całe wieki, bo ja opisuję również tereny tak zwane nieodzyskane naszej rdzennej Polski, a nie tamto, co było częścią Niemiec od XIII wieku. W każdym razie to jako pogranicze przez te setki lat spowodowało, że w pogranicze lepiej nie inwestować, bo a nuż wróg zabierze, bo jest przecież blisko, jego wojska są tuż za granicą. Nie powstawały tam wielkie miasta. To było bardziej rolniczo-wędkarskim zapleczem dla reszty kraju. I tak to trwało setki lat. I później kiedy w 1945 roku nastąpiła zmiana granic, to te terytoria są w całości teraz w Polsce. No i niezależnie od tego, że to już nie jest pogranicze państw, to jest dalej pogranicze województw, można powiedzieć, to są to terytoria, które nie są super gęsto zaludnione, no bo nikt w latach 40., 50. ani 60. nie budował tam wielkich miast, tylko rozbudowywał te niewielkie, które już były na miejscu.
13: Jest klucz geograficzny, jest też klucz osobisty dla ciebie, bo wiele prywatnych wątków do tej książki przemycasz.
14: Wydaje mi się, że dobrze jest czasem przemycić prywatny wątek, oczywiście najlepiej w subtelny sposób. Z tej prostej przyczyny, że czytelnik dostaje wtedy informację, że po pierwsze ja możliwe, że się lepiej orientuję, bo tam bywam, możliwe, że lepiej się orientuję, bo tam byłem wiele lat temu i możliwe, że się lepiej orientuję, bo tam mieszkałem albo mam rodzinę, czy też miałem.
13: Rowerem pokonywałeś bardzo wiele tych terytoriów i też wracasz do tego, jak na przestrzeni ostatnich lat wracałeś do niektórych z tych miejscowości.
14: Tak, ja uważam, że turystyka rowerowa to jest jeden z najlepszych sposobów na poznawanie miejsc. Z tej prostej przyczyny, że rowerem się jedzie na tyle szybko, żeby można było pokonać spore dystanse w ciągu dnia, ale w każdej chwili się można zatrzymać, zejść, nie ma problemu z zaparkowaniem roweru. Nie ma też problemu z tym, żeby jechać na tyle szybko, żeby się szybko przemieszczać, na tyle wolno, żeby mieć czas, żeby obserwować, podziwiać, zbierać przemyślenia. Dlatego ja serdecznie polecam wszędzie jeździć rowerem. Super sprawa. To jest raz. A druga rzecz, że ja mieszkając swego czasu w Szczecinie przez 4 lata, no się rzeczy tam miałem po prostu bliżej. I często tam jeździłem. I też dla mnie to było bardzo egzotyczne doświadczenie, ponieważ ja jestem z Poznania i przyzwyczajony jestem do tego, że teren jest płaski, porośnięty zbożem i że jest gęsto zaludniony, bo tak mniej więcej wygląda Wielkopolska. Natomiast tamże tak nie jest. Jest dużo lasów, jezior, pagórków, no i przede wszystkim jest mało ludzi. To jest obszar inny. Mi się zawsze cokolwiek, co nie jest płaskie i porośnięte polem, kojarzyło z wakacjami. No bo albo jechałem w góry, albo nad morze i to były wakacje, albo na obóz harcerski gdzieś pośrodku niczego, czyli w okolicach na przykład Trzcianki czy Piły. Więc to mi się zawsze kojarzyło z pewną egzotyką i do dzisiaj tak mam, że jak tam jestem, to czuję się odrobinę egzotycznie, mimo że wszędzie tam już byłem.
13: No, ustawiamy taką ekspozycję tej książki i zaraz przejdziemy do konkretów, ale chciałbym się jeszcze dopytać o pewien proces powstawania, bo mam wrażenie, że to jest twoja najmniej skonkretyzowana książka, bo pierwsza poświęcona była Mołdawii, tak? Jest państwo.
14: Tak jest.
13: Druga to były historie z czasów, kiedy pływałeś na statkach. Ta z kolei jest rozpięta między wieloma wiekami wręcz, tematami, miejscowościami. To jest taki proces powstawania tej książki, który tkwił w tobie długo, czy idea rodziła się w trakcie, czy po prostu w pewnym momencie stwierdziłeś, a to jest to moje miejsce, które opiszę?
14: Znaczy, pomysł na mnie spadł jak kometa wręcz, ponieważ ja mam w domu taką mapę. Mapę Polski i na tej mapie zaznaczam sobie miejscowości, w której już miałem wieczory autorskie. Z dwoma poprzednimi wtedy książkami, teraz już z tą trzecią również. No i wieczorów autorskich zrobiłem 188. Wczoraj byłem akurat w Świdwinie, w 188. I w związku z tym ta mapa mi się dosyć mocno zapełnia miejscowościami, w których już byłem.

0: dwa albo trzy razy, a w Wałczu nigdy, albo jeżeli byli, to tylko dlatego, że przez niego przejeżdżali w drodze nad morze. I pomyślałem sobie, że to jest w sumie region równie mało znany w Polsce, jak na przykład Mołdawia jest mało znanym krajem w Europie. I stwierdziłem, że w sumie to się bym za to zabrał, bo któż, czemuż by nie właściwie, to jest raz. A druga rzecz to to, że książka jest trochę mało skonkretyzowana w sensie takim, o czym dokładnie ona opowiada. Bo to jest celowy zabieg oczywiście, ponieważ pomyślałem sobie, że te opuszczone ziemie, jak ja je nazywam, ta pustka, to też jest obszar mało skonkretyzowany w tym sensie, że ludzie, którzy tam mieszkają, mają jakąś lokalną tożsamość, ona istnieje jak najbardziej, ale ona też nie jest wyraźna. To nie, jak się przyjedzie na przykład na Górny Śląsk, to od razu czuć, że jest się na Górnym Śląsku, bo ludzie mówią inaczej, wszystko wygląda inaczej i tam jest bardzo jakoś. Nie? Natomiast jak się przyjedzie do Szczecinka, to ciężko powiedzieć, jaka jest tożsamość mieszkańców Szczecinka na przykład. I to jest takie, to jest jak kamień w rzece, takie to jest mocno obłe. I chciałem tę obłość także przenieść na wyższy poziom, ten metapoziom, czyli na konstrukcję książki.
1: Ale jest też jedna konkretna historia o tej tożsamości i poszukiwaniu. Gorzów Wielkopolski, który właściwie jest Wielkopolski tylko z nazwy i próby tak zmiany na przestrzeni ostatnich dekad tej nazwy, czy też skreślenia tego przymiotnika Wielkopolski, czy może wymyślenia jakiejś nazwy na nowo i wymyślenia Gorzowa jako miasta, które rzeczywiście ma jakąś tożsamość, które może być z czegoś znane.
0: No właśnie, ja w Gorzowie mieszkałem 3 lata, tak się złożyło i obserwowałem to, też rozmawiałem z moimi gorzowskimi znajomymi i jedno, co jest pewne, to to, że to wymyślanie tożsamości Gorzowa dalej trwa. Czy ten proces zostanie doprowadzony do końca, to się dopiero okaże. Natomiast wydaje mi się, że z jednej strony argumenty za utrzymaniem przymiotnika Wielkopolski są niezłe, no bo 1/3 mniej więcej pionierów, którzy przyjechali do Gorzowa, pochodziła z Wielkopolski i Gorzów ciąży trochę do Wielkopolski w sumie, chociaż teraz jak jest wygodna autostradka, to tam dużo bliżej jest do Szczecina w sumie. Mhm. Ale więc są pewne argumenty za. Z drugiej strony Gorzów Wielkopolski, jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego, który nie leży ani na ziemi lubuskiej, ani w Wielkopolsce. No, to samo w sobie już brzmi dosyć skomplikowanie. Mamy sporo miejscowości w Polsce, które mają przymiotnik mazowiecki, a leżą na Podlasiu, albo mają przymiotnik mazowiecki, a leżą w Łódzkiem i tak dalej. Więc to nie jest jakby dziwne bardzo, że miasto z przymiotnikiem leży w innym województwie niż ten przymiotnik, który nosi. No, ale z drugiej strony Gorzów jako miasto wojewódzkie, duże miasto, jest wyjątkiem pod tym względem. W każdym razie, no, ciężko mi teraz kilka minut streścić ten 40-stronicowy rozdział, natomiast obserwowanie tego, jak buduje się tożsamość gorzowian, albo jak, czy pytanie, czy ona w ogóle jest, to jest też osobny temat, mi się wydaje, że jakaś jest, natomiast ona nie jest jakoś przesadnie wyraźna i też pytanie brzmi, czy ona musi być jakoś wyraźna, ponieważ w XXI wieku lokalne tożsamości są czymś, co generalnie zaciera się, zacierają się różnice, bo wszyscy żyjemy i tak w globalnej wiosce, jaką jest internet.
1: Kiedy mówisz o tożsamościach i kiedy mówisz o tych historiach poukrywanych po mniejszych miejscowościach, to pozwolę sobie zrobić taką dygresję, bo wspomniałeś, że byłeś na 188 spotkaniach autorskich. Sobie sam organizujesz, tak? Mówiłeś kiedyś, że wysyłałeś maile z propozycją organizacji takiego spotkania do setek bibliotek i siłą rzeczy tę Polskę poznajesz, nie tylko te ziemie opuszczone, o których mówimy, ale Polskę generalnie. Myślisz, że wszędzie jest historia do opowiedzenia, czy może są takie miejsca, których tak historia się w ogóle nie ima?
0: Ja jestem pewien, że wszędzie jest historia do opowiedzenia. Ja też mam takie hobby, że zwiedzam swoją Polskę na rowerze i mam plan, żeby wszystkie polskie gminy odwiedzić na rowerze. Na chwilę obecną z 2500 gmin, jakie mamy w Polsce, brakuje mi 200 kilku, więc 80, grubo ponad 80% już zrobiłem. I jadąc sobie gdzieś, jak mam chwilę, bo na przykład dojeżdżam pociągiem, lubię sobie poczytać chociażby na szybko na Wikipedii o danej miejscowości, tak znaleźć jakąś ciekawostkę czy coś. Albo też patrząc na mapę, na mapie google'owej są przecież pozaznaczone, jak są jakieś zabytki albo zamki i tak dalej. I tego jest w Polsce pełno, tylko na co dzień się tego nie dostrzega, bo ludzie, którzy mieszkają w miejscowości, gdzie jest jakaś ciekawa historia, mają swoje bieżące problemy życia codziennego, więc niekoniecznie są tym zainteresowani. A z drugiej strony ktoś, kto mieszka z daleka i na przykład nigdy nie był w Sieradzu, jego nie będzie interesowała zazwyczaj historia Sieradza. Dlaczegoż miałby nagle googlać historia Sieradza, ciekawostki z Sieradza? No? A ja tak jeżdżąc sobie po

0: kraju widzę, że absolutnie wszędzie są fajne rzeczy, tylko trzeba się na chwileczkę zatrzymać i poszperać. Znowu wracam do tego, że żyjemy w czasach, w których nikt nie ma czasu się zatrzymać i poszperać tak swoją drogą. I też pisząc tę książkę, sam sobie rzuciłem takie wyzwanie, że skoro mamy taki duży kawałek Polski, bo to jest mniej więcej 1/7 terytorium kraju, na której mieszkają 2 miliony ludzi, czyli 1/20, to już pokazuje, jak słabo to jest zaludniony obszar, pomyślałem sobie, że muszę tutaj z tego coś wycisnąć, bo oczywiście kilka historii znałem wcześniej, zanim zacząłem pisać książkę, a kilka historii wpadło mi dosłownie w trakcie pisania. Pół książki mi wpadło w trakcie pisania książki swoją drogą. Na przykład pierwszy rozdział, który opowiada o Wapiennie, tak, gdzie miejscowości, która powstała, bo była kopalnia wapienia pod Inowrocławiem i została zburzona, bo kopalnia wapienia się rozwinęła, bo ona jest odkrywkowa. Więc ja bardzo chciałem napisać o Chińczyku, który brał udział w powstaniu wielkopolskim, Józefie Chendefu. To jest super historia i chciałem o nim napisać. A jak się zabierałem do wyjazdu do Barcina, to mój kolega, który ja myślałem, że jest z Barcina, okazało się, że jest z Wapienna i mi powiedział, że on jest z Wapienna, nie z Barcina, ale Wapienna już nie ma. Jak ja słyszałem, że Wapienna nie ma, to mnie zainteresowało dopiero i tak powstał ten rozdział. Miało być tylko od panu Chendefu. W każdym razie zmierzam do tego, że absolutnie wszędzie jest coś ciekawego. Do tego jestem przekonany, bo jak na przykład nagrywałem jakieś audycje na zarubieżą a propos jakiejś miejscowości, to zawsze jak się trochę pogrzebie, to fajne rzeczy wychodzą.
1: Jest Wapienno, którego nie ma, Polanów, który znów jest, jest Warcino, które było siedzibą Ottona von Bismarcka, ale najbardziej urzekła mnie historia o Białym Borze i o niechcianej sławie wynikającej z radaru, który został ustawiony na głównej ulicy tej miejscowości i przez tę historię też pokazujesz, w jaki sposób zmieniała się mniejsza Polska na przestrzeni ostatnich dekad, jak bardzo te radary były kiedyś potrzebne tej jednej miejscowości, ale nie tylko tej jednej miejscowości. I fascynujące jest w tej historii, że można z takich małych skrawków opowiedzieć więcej o całym kraju.
0: Znaczy, Biały Bór jest miejscowością dosyć sławną właśnie z tego, że jest ten fotoradar i ponieważ Biały Bór leży po drodze nad morze, no to bardzo wielu ludzi się łapało na ten fotoradar, gdzie jest ograniczenie prędkości 40 km na godzinę. No 40 na godzinę zabudowanym w Polsce to jest wyzwanie dla wielu ludzi, więc wielu ludzi się na to łapało. A był taki moment, że w Biały Bór budżet gminy zależał w 20-30 i więcej procentach od tego fotoradaru właśnie, który wystawiał mandaty. No i to jest też opowieść o samorządności polskiej, w której to rząd, parlament, władza centralna, ogólnie Warszawa, w dużym skrócie mówiąc, narzuca regionom coraz więcej obowiązków, ale niekoniecznie chce im dawać więcej pieniędzy. Macie odpowiedzialność, nie macie pieniędzy. I tak samo, bo dzięki temu budżet państwa nie cierpi, a budżety gmin, no tego nie widać w wyborach. Nie? W każdym razie tak było z fotoradarami, które to dochody z fotoradarów zostały odebrane gminom i przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym Biały Bór nagle zmierzył się z faktem, że znika im znaczna część i budżetu gminy. A większość budżetu gminy to są wydatki stałe, które ciężko w ogóle zmienić. I nastąpiła tutaj gigantyczne wyzwanie dla władz gminy. Głównym bohaterem tegoż rozdziału jest w ogóle burmistrz Białego Boru, pan Mikołajewski, którego serdecznie pozdrawiam, który mi opowiadał, jak wyglądała walka o to, żeby w ogóle miasto nie zbankrutowało, żeby gmina nie zbankrutowała. I takich miejscowości w Polsce jest dużo więcej, bo takich miejscowości, które miały spory dochód z fotoradarów w Polsce jest co najmniej 5-6, które miały podobny odsetek jak Biały Bór, więc tu Biały Bór jest tylko przykładem dla mnie, ale też jest to przykład tego szerszego zjawiska, jakim jest to, że władza centralna od 1999 roku, jak tylko powstały samorządy we współczesnym kształcie, robi wszystko, żeby zepchnąć na samorządy więcej obowiązków, ale nie dawać im pieniędzy.
1: Całej książki nie będziemy streszczać, odrobinę poskrobaliśmy. Odsyłam państwa do książki Miłosza Szymańskiego Szkoda Zachodu, opowieści z ziem opuszczonych. To jest książka, którą wydało wydawnictwo Znak Horyzont. Bardzo ci dziękuję za to niedzielne spotkanie. Niedzielny poranek Radia Tok FM, przy mikrofonie Filip Kekusz. Antigua i Barbuda teraz w Tok 360 i przyznam, że długo szukałem pretekstu do tego, żeby wschodnie Karaiby zagościły kiedyś w TOK FM się udało. O tym za chwilę. Jest z nami dr Michał Stelmach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, pretekstem jest rocznica, która przypadła wczoraj. Premier Gaston Brown obchodzi 14-lecie na stanowisku szefa rządu. Pełni już czwartą kadencję premiera Antigua i Barbudy. To jest jedno z najmniejszych państw świata. 440 kilometrów kwadratowych, niespełna 100 tysięcy mieszkańców rozrzuconych na kilku wyspach pochodzenia wulkanicznego. Jaki tkwi sekret w tym, że premier Brown te 14 lat jest na stanowisku?
2: Przede wszystkim w miarę efektywna polityka i wyciągnięcie kraju z chociażby kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-u, gdzie kraj uzależniony od w bardzo dużym stopniu od usług, głównie od turystyki, przeżył bardzo duży szok i znaczny spadek produktu krajowego brutto, więc wykazuje się skutecznością, a z drugiej strony jest bardzo sprawnym politykiem, który wykorzystał głęboki kryzys opozycji w ostatnich latach i właśnie zorganizował przyspieszone wybory po dwóch latach, bo to ostatnie z 2026 roku to były wybory przyspieszone, dzięki czemu mógł tak naprawdę odbudować swoją stabilną większość w parlamencie. Oczywiście usprawiedliwiał to i tłumaczył konieczność przeprowadzenia przyspieszonych wyborów kwestią uzyskania silnego mandatu dla przywódcy w trudnych czasach. Natomiast w praktyce głównym powodem, można powiedzieć, chęci przeprowadzenia tych przyspieszonych wyborów była przecież chęć przerwania prac komisji, która miała przygotować reformę okręgów wyborczych, które sprzyjały premierowi partii pracy. I dzięki temu mógł jeszcze na starych zasadach zdobyć 15 z 17 mandatów w Izbie Reprezentantów. Tutaj może warto dodać, że partia opozycyjna, czyli ta Zjednoczona Partia Postępowa, ma tylko jednego przedstawiciela i to jest lider tej partii, Jamal Pringle, w związku z czym w zasadzie nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o wprowadzenie swojego programu i zarządzania państwem.
1: Do momentu, w którym nie powiedzieliśmy o tym, że Izba Reprezentantów w parlamencie Antigua i Barbudy liczy 17 osób, to wszystko to brzmiało jak normalna polityka, normalne gry polityczne w europejskim państwie. Zastanawiam się, jak wygląda polityka, kampania wyborcza i funkcjonowanie rządu w państwie, w którym nie jest trudno poznać wszystkich mieszkańców.
2: No to jest kampania, najczęściej są to kampanie prowadzone bardzo w sposób taki bezpośredni, oparty na bliskim kontakcie z wyborcą, gdzie sam premier Gaston Brown nakłaniał i zachęcał członków partii do tego, żeby odwiedzali mieszkańców, spotykali się z nimi, więc to jest taka bardzo mocno polityka z dużym zaangażowaniem, takim osobistym, bezpośrednim, bliskim kontaktem, ale jednocześnie premier Gaston Brown doskonale wykorzystuje media społecznościowe, na przykład do prowadzenia swoich kampanii wyborczych.
1: A program jego Partii Pracy i Partii Opozycyjnej to są programy skonkretyzowane, oparte na wielu różnych postulatach, które próbują potem wprowadzać w życie i są z tego rozliczani, czy właśnie wygrywa ten, kto dotrze do większej liczby mieszkańców i uściśnie więcej dłoni?
2: Premierowi Gastonowi Brownowi udało się jak gdyby w dużym stopniu spersonalizować, to znaczy przedstawić ten sukces jako wynik w zasadzie jego działań, więc w dużej mierze to się opiera na jego wizerunku. W zasadzie zaproponował obywatelom kontynuację swojej władzy w czasach niepewności. Odwoływał się do tego, żeby nie wybierać polityków, którzy są ze sobą skłóceni, którzy nic nie osiągnęli, nic nie zrobili, żeby postawić na stabilność. I ten jego program, on w zasadzie opiera się przede wszystkim na dalszym rozwoju usług, na współpracy bliskiej ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z Chinami. Przecież Antigua i Barbuda są członkami inicjatywy Pasa i Szlaku i bardzo blisko współpracują z Chińską Republiką Ludową, jednocześnie zachowując bardzo dobre, bliskie relacje z głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Plus oczywiście wszystkie kwestie klimatyczne związane, które są kluczowe z punktu widzenia Antigua i Barbudy, zwłaszcza po 2017 roku, kiedy huragan Irma praktycznie doszczętnie zniszczył wyspę, zostało zniszczonych 90% zabudowy, więc to są kwestie kluczowe dla przetrwania wyspy, stąd też bardzo duża aktywność premiera na różnego rodzaju forach międzynarodowych, wzywająca do modernizacji, dywersyfikacji źródeł energii i tak dalej, i tak dalej. Więc no jest to niewątpliwie bardzo duża aktywność. No na razie wydaje się, że obywatele widzą sukces, choć trzeba tutaj dodać, że to nie jest tak, że Antigua i Barbuda są wolne od problemów gospodarczych. Trzeba pamiętać, że wciąż około 19% mieszkańców żyje w biedzie. I ten rozwój usług sektora turystycznego, czy chociażby kwestie obywatelstwa za inwestycje budzą bardzo duże kontrowersje.
1: Z tego co wiem, Antigua i Barbuda też jest rajem podatkowym.
2: Tak, choć ostatnio została usunięta z listy państw, chociażby przez Unię Europejską. Coraz większa przejrzystość też reformy. No ale właśnie ten sektor usług turystycznych plus sektor usług bankowych to są takie główne filary decydujące praktycznie o 50% PKB kraju.
1: Poruszamy się w takich tematach dotyczących i demokracji, i prawa, to też trzeba dopytać o jeden wątek jeszcze związany z tą reprezentacją Partii Pracy w parlamencie. Wspomniał pan, że 17 mandatów, na te 17 mandatów 15 to ma partia 15, Gordona Brauna i jeden mandat ma opozycja. Jakby jak się bierze te liczby i się je wyrywa z kontekstu, to sprawia wrażenie, jakby demokracji nie było za dużo w tym państwie. Antigua i Barbudy nie ma też w indeksie Ekonomista, w indeksie demokracji. Natomiast Freedom House mówi, że tam jest to wolne państwo, gdzie te podstawowe swobody są realizowane w stopniu co najmniej zadowalającym.
2: Znaczy tak, no to wszystko decyduje się w drodze wyborów i tutaj jak gdyby no trzeba powiedzieć, że Antigua i Barbuda ma też pewne problemy, na przykład i głównie podnosi to partia opozycyjna, jeśli chodzi o kwestie związane z korupcją. Przecież były dosyć duże afery korupcyjne w okresie rządów Gastona Brauna, związana z ministrem turystyki i jednocześnie ministrem energii Astonem Michaelem, który w latach najpierw w 2017 roku został odsunięty z urzędu przez premiera, a następnie w 2018 roku, kiedy zażądał 2 milionów łapówki od koncernu, który chciałby inwestować na wyspie. Same zarzuty wobec premiera się pojawiały w kontekście afery Odebrechtu, w związku z czym partia postępowa zarzuca i klientelizm, i korupcję, więc to są dosyć poważne zarzuty. Natomiast oczywiście przy tej aferze Odebrechtu ostatecznie premierowi nie udało się udowodnić w sądzie związków, co on też bardzo, bardzo dobrze wykorzystał PR-owo, mówiąc właśnie o takich niesprawiedliwych atakach na niego i na partię. W związku z czym te problemy istnieją, natomiast odbywa się proces wyborczy. Trzeba pamiętać, że na wyspie funkcjonuje też gubernator, który reprezentuje monarchę, w związku z czym, który ma też takie nadzwyczajne uprawnienia, który może reagować w sytuacjach jakichś kryzysowych. Jeśli premier straci większość w parlamencie, może podejmować określone środki i działanie, więc no, jest to jednak dość wyjątkowy kraj jak na skalę regionu, znaczy charakteryzujący się dużą stabilnością i dosyć dużą jakością demokracji, tak można powiedzieć. I też kraj przy tym stosunkowo bezpieczny na tle innych państw karaibskich, jak chociażby Jamajka.
1: Wspomniał pan, że głową państwa jest król Wielkiej Brytanii, natomiast niektóre państwa w regionie opuszczają monarchię, tak? To jest kazus Barbadosu sprzed kilku lat. Gaston Brown stwierdził, że po śmierci Elżbiety II, że przeprowadzi referendum na temat wprowadzenia w kraju republiki. To się ziściło? To miało miejsce? Bądź są jakieś plany, żeby rzeczywiście...
2: Nie, zapowiedział, że w ciągu 3 lat, czyli takie głosowanie miało się odbyć w 2025 roku. Ostatecznie zdecydowano się na politykę małych kroków, to znaczy na początku 2026 roku zmieniono przysięgę. Od tego momentu premier już i parlamentarzyści nie ślubują na wierność Karolowi III, tylko na wierność państwu. I ta przysięga jest, tak jak powiedziałem, nowa. Rozpoczęła jednocześnie pracę komisja konstytucyjna, która ma przygotować taki grunt prawny pod przekształcenie państwa w republikę. Sam premier Gordon Brown stwierdza, że to nie jest jakiś akt wrogości wobec monarchy Wielkiej Brytanii, ale traktuje to bardziej jako taki proces zwieńczenia drogi ku pełnej niepodległości. I na razie właśnie polityką małych kroków, przy czym trzeba powiedzieć wyraźnie, że też premier Gaston Brown obawia się jednak porażki w referendum, która mogłaby być oczywiście wizerunkowo bardzo niekorzystna. W związku z czym na razie podejmuje kroki, które nie wymagają głosowania powszechnego. No jednak to odejście od monarchii, przekształcenie kraju w republikę musiałoby zostać zatwierdzone w drodze referendum. Jest dosyć wysoki próg poparcia, musiałby uzyskać 2/3 głosów. Już jedno takie referendum w 2018 roku przegrał, ono dotyczyło władzy sądowniczej wtedy, w związku z czym boi się po prostu poniesienia kolejnej porażki referendalnej. I na razie, tak jak powiedziałem, podejmuje kroki prawne nie wymagające odwoływania się do woli obywateli. Kwestię referendum odkłada na czas, kiedy będzie miał pewność, że to poparcie dla pełnej niepodległości jest w społeczeństwie bardzo, bardzo wysokie.
1: Rozmawiamy w dużej mierze o problemach politycznych tego państwa, natomiast z perspektywy Polski, mocno zakleszczonej w kontynencie, Antigua i Barbuda jest również fascynująca geograficznie, bo to są te dwie wyspy, które znalazły się w nazwie, dzieli kilkadziesiąt kilometrów. Codziennie pływa między nimi prąd pasażerski. Zwykle wypływa o 6:30 rano ze stolicy St. John's, wraca po południu. Jak takie ułożenie państwa i w ogóle państw, które są archipelagami, ma przełożenie na funkcjonowanie gospodarki i mobilność ludności?
2: No oczywiście, tak jak już zasygnalizowałem, gospodarka jest główny, przepraszam, turystyka jest głównym sektorem gospodarki, generującą olbrzymią część PKB, co oczywiście też niesie ze sobą olbrzymie zagrożenia dla ludności. Ten duży rozwój turystyki przecież wpływa w dużym stopniu też i na środowisko, i na warunki, na funkcjonowanie mieszkańców wysp. Więc tutaj to są jak gdyby takie najistotniejsze kwestie. To właśnie podatność na zależność od jednego sektora i zmiany, które mogą wynikać z tego nasilonego ruchu turystycznego. Trzeba pamiętać, że w tej chwili trwają olbrzymie inwestycje w zakresie rozbudowy sieci hoteli, żeby ten ruch turystyczny jeszcze zwiększać, więc coraz mniej fragmentów wysp pozostaje takich dzikich, jeszcze nieskalanych tą działalnością gospodarczą, turystyczną.
1: Ale też jest tak, że Antigua to jest to bardziej zurbanizowane centrum państwa, a Barbuda jest wyspą, gdzie jest o wiele więcej terenów zielonych i mniej dużych, relatywnie dużych ośrodków.
2: Tak. No jeszcze tak to na razie wygląda.
1: Bardzo dziękuję. Dr Michał Stelmach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych z Uniwersytetu Łódzkiego, był z nami.
3: To jest Powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraińskie wojska zaatakowały strategiczne cele w Rosji. Wojna wraca tam, skąd przyszła, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi lekarka, która zakopała w ogrodzie szczątki ludzkich płodów. Są też zarzuty. Lewica chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. To są informacje TOK FM. Przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary. Z kolei wojska rosyjskie atakowały Ukrainę i użyły niemal 100 dronów. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że siły rosyjskie utrzymują strategiczną przewagę. Oskarża też Ukrainę o terroryzm.
2: Żadne ostrzały ani ataki dronów nie zmienią już tej sytuacji. Postęp trwa we wszystkich kierunkach. Wróg nie jest w stanie powstrzymać tego ataku i otwarcie ucieka się do metod terrorystycznych, przeprowadzając ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, a także transport pasażerski.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i powiedział, że Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła. Sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Magdaleny H., patomorfolążki i byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam podczas prac ziemnych odkopano odpady medyczne oraz płody ludzkie. Kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. O szczegółach ze stolicy Podkarpacia reporter TOK FM Marcin Starzec.
3: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
3: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Sąd aresztował ją do 10 września. Kobiecie grozi 12 lat więzienia, a to skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
1: Na ten temat piszemy także na portalu tok.fm.pl. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
5: To przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
1: A wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. Lekarze przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W Wojewódzkim Szpitalu w Sosnowcu ćwiczenia z sytuacji katastrof i medycyny taktycznej, do szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenie na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, chcemy być przygotowani, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej, która brała udział w ćwiczeniach.
6: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
1: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Teraz zmieniamy temat. Jasne zadawanie pytań, sprawdzanie odpowiedzi, umiejętność poprawiania poleceń oraz krytyczne myślenie. To kluczowe umiejętności w zakresie upskillingu przy wykorzystaniu AI. Upskilling, czyli ciągłe uczenie się tych umiejętności, staje się dziś jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy. A w TOK FM pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O ABC współpracy z algorytmami już teraz Szymon Kępka.
7: Współpraca z AI daje efekty, gdy traktujemy ją jak rozmowę, a nie jak jednorazowe pytanie i odpowiedź. Trzeba najpierw jasno powiedzieć, czego potrzebujemy, im precyzyjniej, tym lepiej. Potem sprawdzamy, co wygenerowała sztuczna inteligencja i poprawiamy nasze polecenie, jeśli wynik nie jest wystarczająco dla nas dobry. Ale trzeba uważać, bo generowane treści nie giną w otchłani danych. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
8: Cokolwiek tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, tak, informacje o tym, że mamy romans, nie wiem, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy. No to wszystko to znajduje się w tym silniku generatywnej sztucznej inteligencji.
7: Istnieje funkcja, która pozwala zdecydować, czy twoje dane i rozmowy mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI. Te opcje można dowolnie włączyć i wyłączyć, ale nie oznacza to, że system w ogóle nie przetwarza naszych danych, a w praktyce ogranicza to jedynie możliwość trenowania przyszłych modeli AI. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Na kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę bez wykorzystania sztucznej inteligencji, a teraz czas na pogodę. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19-20 we Wrocławiu i Rzeszowie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Niedzielny poranek w Radiu TOK FM, przy mikrofonie Filip Kekusz. Jest z nami Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
9: Przed nami rozmowa, która jest chyba rozmową coroczną, trochę rytualną, trochę wyrzutem sumienia być może dla niektórych, a trochę przypomnieniem, a trochę pochwałą, bo 14 czerwca to jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Tak więc zacznijmy tak bardzo w sposób uporządkowany. Po co nam Światowy Dzień Krwiodawcy?
10: Żeby troszeczkę uhonorować naszych dawców krwi i pokazać, jak ważne jest oddawanie tej krwi, ponieważ ludzie czasami myślą, że to po prostu jak jest wypadek, jest potrzeba taka, to można pójść do apteki i kupić sobie woreczek z krwią i sam temat jest załatwiony. A to niestety tak nie działa. Chcielibyśmy, żeby tak było, a niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie i tylko dlatego, że i dzielimy się tym cennym darem, możemy ratować ludzkie życie.
9: A trwają w ogóle prace nad syntetyzowaniem krwi?
10: Bardzo dawna tak naprawdę, tylko że problem jest, że nie jest, żaden twór nie jest w stanie tak sprytnie transportować tlenu jak nasze komórki krwi.
9: 14 czerwca to jest dzień na kilka dni przed sezonem wakacyjnym. W sezonie wakacyjnym regularnie również w TOK FM mówimy o tym, że krwiodawcy często zmieniają plany i w bankach krwi niektórych grup krwi zaczyna brakować, tak więc nieprzypadkowa data ten 14 czerwca, czy to w ogóle jest skądinąd się wzięło?
10: Data wzięła się od narodzin naszego... Bojk, zawsze wypominam tego nazwiska.
9: Przypomnijmy sobie to nazwisko, jeszcze w międzyczasie sprawdzimy, ale rozumiem, że ktoś istotny.
10: Tak, to jest pan Kirschfeld.
9: Będziemy sprawdzać. W każdym razie jest to rocznica niezwiązana z wakacjami.
10: Nie związana z wakacjami, ale też powiązana właśnie z datą urodzin naszego noblisty. Mm-hmm.
9: Zaraz będzie lipiec, zaraz pojawią się te wezwania do oddawania krwi. I teraz ja zaglądam sobie do banków krwi, do stanów krwi, które można znaleźć na stronie krwiodawcy.org, krwinfo. I tam jest też tak, że w tym momencie niektóre grupy krwi, jest ich w bankach w poszczególnych miastach wojewódzkich i nie tylko wojewódzkich tak dużo, że są wstrzymywane ich przyjmowanie. Ciekawa sytuacja, że krwi może być miejscami za dużo.
10: Wie pan, powiem tak, gospodarka krwią jest bardzo trudna.
9: O właśnie.
10: I trzeba robić to zdroworozsądkowo, ponieważ komuś się wydaje, że oddam krew i super, ale w momencie, kiedy ona, krew jest w naszym organizmie, ona sobie może tam być i być i być i nic się nie dzieje, ale kiedy już ją pobierzemy, to wtedy ktoś teoretycznie i w praktyce tak naprawdę przystawia stempelek i mamy określony termin ważności tego składnika krwi. To na przykład KKC ważne jest tylko 42 dni.
9: KKC?
10: Koncentrat tkwinek czerwonych. Bo trzeba też mieć świadomość, że krew pełna, która jest pobierana, trafia później do działu preparatyki i tam jest rozdzielana na poszczególne składniki, czyli mamy krwinki czerwone 42 dni, mamy płytki krwi, które są ważne od 5 do 7 dni, no i mamy osocze, które mrozimy głęboko, no i one jest ważne 3 lata. Dlatego ważne jest, żeby racjonalnie gospodarować tą krwią, bo to jest zbyt cenny dar, którym nie możemy dopuścić do tego, żeby się przeterminowało. I to wszystko zależy też naprawdę od zamówień ze szpitali, tak? Jak mamy więcej zamówień, tej krwi potrzeba więcej. Jak mamy mniej zamówień, wtedy tej krwi po prostu trzeba stopować. I tak jak pan redaktor wspomniał, na przykład grupa AB+, często gęsto jest gdzieś tam blokowana w niektórych ośrodkach, ponieważ nie możemy pozwolić, żebyśmy my pobrali i potem to się zmarnowało. To jest zbyt cenny dar.
9: Mówi pan, że krew jest dzielona na składniki, czyli, a jest też tak, że krew po prostu, która została nam pobrana, trafia bezpośrednio do systemu, do organizmu kogoś?
10: Dzień dzisiejszy nie. No, to musiałaby, nie Boże, wybuchnąć jakaś wojna czy coś, wtedy ewentualnie podaje się krew pełną.
9: Tak więc AB+, to jest ta grupa, której w bankach jest w tym momencie najwięcej, 0 minus najmniej. Dlaczego?
10: Ponieważ jest to grupa uniwersalna. Taki uniwersalny żołnierz, można powiedzieć, czyli osoba, która może uratować każdego dowolnego człowieka, bo jego krew nadaje się dla wszystkich. Oczywiście normą jest taką praktyką, żeby leczyć jednoimiennie, czyli jeżeli przykładowo ja mam grupę A-, to powinienem otrzymać również grupę A-, tak? Jeżeli ktoś ma grupę AB+, to powinien taką właśnie samą grupę AB+ dostać. Natomiast w nagłych przypadkach, kiedy mamy jakiś tam poszkodowanego, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jeszcze, bo jedzie na karetce, w karetce oznaczyć mu grupę krwi, wtedy toczone jest 0-.
9: Krwiodawcy na co mogą liczyć w Polsce?
10: Ma pan na myśli przywileje?
9: Tak. Teraz przejdziemy do przywilejów, potem do obowiązków.
10: Okej, okay. No to przywilejami krwiodawcy jest przede wszystkim, na dzień dzisiejszy, posiłek regeneracyjny. Każdy krwiodawca po oddaniu krwi lub jej składników otrzymuje ekwiwalent energetyczny o wartości 4,5 tysiąca kalorii. Dodatkowo przysługuje mu 2 dni wolnego, czyli w dniu, w którym się oddaje krew oraz w dniu następnym, żeby mógł sobie na spokojnie zregenerować się i wrócić do pracy. Należy pamiętać, że każdą naszą donację możemy sobie pod koniec roku kalendarzowego odliczyć od podatku. No i oczywiście są też przywileje takie, że po oddaniu pewnych litrażu, na przykład jeżeli chodzi o kobiety, jest to 5, 10, 15 litrów, mężczyzni 6, 12, 18. Mamy różnego rodzaju stopnie zasłużenia tych krwiodawców, czyli mamy zasłużony honorowy dawca krwi 3., 2. i 1. stopnia. Po osiągnięciu pułapu 20 litrów mamy bardzo fajne odznaczenie, jest to zasłużony dla zdrowia narodu.
9: I to odznaczenie zasłużony dla zdrowia narodu z czym się wiąże?
10: No kurde, nie chciałbym, pan redaktor, być zasłużony dla zdrowia narodu.
9: Chciałbym.
10: Ja jestem. Mogę się pochwalić, oddałem ponad 20 litrów krwi i jestem zasłużony dla zdrowia narodu. Nigdy w wojsku nie byłem, ale medal mam, dzieciom pokazuję i się chwalę.
9: No dobrze. To mi jeszcze paru litrów brakuje. Obowiązki związane z oddawaniem krwi, bo to też nie jest tak, że możemy... Znaczy, generalnie próg wejścia do oddawania krwi jest relatywnie niski, natomiast pewnych rzeczy trzeba dopełnić, o pewne rzeczy trzeba zadbać, między innymi o to, jak się sami odżywiamy.
10: Tak, przede wszystkim... zdrowa dieta, żeby zostać krwiodawcą, trzeba, ja uważam, że trzeba przede wszystkim chcieć zrobić ten pierwszy krok, wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i udać się do tego centrum krwiodawstwa. No i trzeba też czuć się zdrowy, tak? Jeżeli ja czuję, że nie wiem, coś mnie pobiera, kręci mnie w nosie, kicham, prycham od jakiegoś czasu, to być może mam na coś uczulenie, teraz mamy taki sezon też dla alergików, już wprawdzie zaraz się będzie kończył, ale jeszcze troszeczkę jest, więc w momencie, kiedy mamy nasiloną alergię, albo nas bierze jakieś przeziębienie, albo coś, no to przełóżmy tą donację, aż te objawy miną. Natomiast dodatkowo trzeba ważyć przynajmniej 50 kilo, być między 18 a 60 rokiem życia. No i dobrze jest właśnie wypocząć, wyspać się, zjeść sobie lekkostrawne śniadanko, co jest bardzo ważne. Krwi w celach krwiodawstwa nie oddajemy na czczo, zawsze jest to jakiś lekkostrawny posiłek. No i trzeba dobrze się nawodnić, tak, żeby też ten organizm był taki trochę nawodniony, żeby te naczynia były dobrze widoczne.
9: Też się dowiedziałem dopiero niedawno, że kiedy się oddaje krew, to trzeba się zmieścić w pewnym limicie od momentu, w którym zacznie się ten proces oddawania. Czy mi się wydaje? Nie?
10: Nie bardzo wiem, co pana
9: nie, to w takim razie coś mi się wydawało. O tatuaże?
10: Tatuaże nam nie przeszkadzają, chyba że są bardzo mocno świeże. Jeżeli były robione przynajmniej 4 miesiące temu, to jak najbardziej możemy sobie oddać już tą krew.
9: W kwestionariuszu, który się wypełnia, kiedy się zgłasza do poboru krwi, wciąż znajdują się takie, wydaje mi się, dosyć archiwalne już pytania, mianowicie chociażby o przebywanie na Wyspach Brytyjskich między 80 a 96 rokiem, choroba wściekłych krów w tym czasie.
10: Tak, to wciąż, do tej pory jest to aktualne, jest to niestety tak.
9: Czyli jeśli ktoś tam był w tym czasie, to krwi nie może oddać?
10: Nie może, jest to stała dyskwalifikacja.
9: Jakie są jeszcze stałe dyskwalifikacje?
10: O matko, bardzo dużo jest dyskwalifikacji. No, natomiast dobrze. Ja nie chciałbym tutaj mówić, żeby nikogo nie zniechęcać, bo wiadomo, czasami jest tak, że ktoś opowiada, ktoś się dołączy do odsłuchów w trakcie i źle coś zrozumie, źle zinterpretuje. Ja tu jestem po to, żeby zachęcać wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli tego pierwszego kroku, żeby właśnie to uczynili.
9: Dobrze, nie wyrywamy z kontekstu, jeśli chodzi o obostrzenia, natomiast powiedzmy, rozbrójmy jeszcze mity dotyczące tego, jak bardzo jest to, czy jest to w ogóle szkodliwe i obciążające organizm, oddanie krwi.
10: Absolutnie nie. Tak naprawdę wszystko zależy też od naszego samopoczucia, czy się boimy igieł, czy nie, czy nas obrzydza widok krwi. Mnie na przykład nie, ja nie mam z tym żadnego problemu, ja oddaję krew, do tej pory oddałem już ponad 20 litrów. Dużo oddawałem płytek krwi na separatorze, gdzie jest podłączonym się tak naprawdę około 50 minut do tego urządzenia. Ta krew się wydobywa z naszego organizmu, trafia do specjalnej wirówki, tam się rozkłada na poszczególne składniki i trafia z powrotem. Oczywiście to wszystko w systemie jałowym, zamkniętym, jednorazowym. I ja na przykład nie mam z tym żadnego problemu. Mnie to w żaden sposób nie obrzydza. No jednak, jak rozmawiam z naszymi krwiodawcami, to też generalnie ludzie po oddaniu czasami, nie wiem, robią sobie drzemkę, a niektórzy po prostu idą do pracy, nawet nie biorą wolnego. Tak naprawdę nie ma to jakiegoś większego wpływu na nasz organizm.
9: No właśnie, wspomniał pan o tym, że nie tylko krew pełną można oddawać, można też oddawać osocze, płytki. To są osobne procedury, też osobne odległości między kolejnymi donacjami.
10: Tak jest.
9: I z czego to wynika?
10: To jest taki czas przewidziany na regenerację, tak, żeby też naszego krwiodawcę, że tak powiem, za bardzo nie zmęczyć jego organizmu, tak, żeby też był czas, żeby nasz organizm mógł się wzmocnić, zregenerować. No i żeby też przede wszystkim, jak to zawsze bywa w medycynie, nie szkodzić, tak? My musimy dbać nie tylko, stoimy na straży, nie tylko po to, żeby krew była bezpieczna dla potencjalnego biorcy, ale również dbamy o bezpieczeństwo naszego dawcy, bo to tak naprawdę dzięki temu cennemu daru, jakim on poświęca swój czas i przychodzi do nas, to my możemy ratować innych ludzi.
9: No właśnie, jest też jeszcze jeden zysk z tego, że się krew oddaje, bo trochę krew przebadają, zanim zbiorą.
10: Dokładnie tak. Mamy właśnie regularne badania, bo za każdym razem, kiedy trafiamy do punktu pobrań, mamy robione badania, mamy robiony wywiad, więc tak naprawdę jesteśmy pod stałym nadzorem lekarskim.
9: Oddawać trzeba, jeszcze się na pewno przyda. Bardzo, bardzo dziękuję. Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, był z nami. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję, Ciszy.
9: Niedzielny poranek Radia Tok FM, przy mikrofonie Filip Kakusz. Jest z nami profesor Ewa Kusideł, Centrum Analiz Rynku Pracy, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, pani profesor.
11: Dzień dobry.
9: I będziemy rozmawiać o tym, w jakich zawodach rodzice widzieliby swoje dzieci. Takim punktem wyjścia do tej rozmowy jest coroczne badanie poziomu społecznego poważania zawodów przygotowane przez grupę SW Research. Zastanawiam się nad tym, czy kiedy rodzic myśli o karierze swojego dziecka, to bierze pod uwagę zawód najbardziej poważany, najbardziej szanowany, czy też taki, który sprawi mu najmniej trudności, a jednocześnie przyniesie największe profity?
11: No chyba ta pierwsza opcja, bo te zawody, których sobie życzą rodzice dla dzieci, pokrywają się w dużym stopniu z tymi najbardziej poważanymi. I również widzimy taką korelację w drugą stronę, a mianowicie te, które są najmniej poważane, znajdują się w grupie tych, których rodzice nie chcą dla swoich dzieci. Także te rankingi się dosyć mocno pokrywają.
9: I takim najbardziej poważanym zawodem, jeśli chodzi o wszystkie badania, niezależnie o to, czy rodzice mówią o swoim synu, czy o swojej córce, to jest lekarz, który o kilka punktów procentowych wyprzedza inne zawody równie poważane.
11: Tak jest i to jest wybór dobry z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, ponieważ o ile te rankingi, czyli tych potrzeb rodziców i prestiżu zawodu się pokrywają, to nie zawsze te wybory pokrywają się z potrzebami rynku pracy. Ale lekarz akurat jak najbardziej pokrywa się z tymi potrzebami naszego rynku, polskiego rynku, przez wskaźniki, które pokazują, ilu lekarzy czy pielęgniarek przypada na mieszkańca w Polsce, są wciąż niskie. A zatem możemy spodziewać się, że popyt na ten zawód będzie duży.
9: Więc pięć najlepszych zawodów dla synów otwiera właśnie lekarz. 23% rodziców chciałoby, żeby taki zawód i taką karierę obrali ich synowie. Jeśli chodzi o córki, ten procent wynosi 24%. Natomiast potem zaczynają się pewne rozjazdy, aczkolwiek nie do końca. No to informatyk, programista to jest taki zawód, dla którego rodzice chcieliby, rodzice 14% synów chcieliby dla swoich pociech. Potem jest adwokat, pilot samolotu pasażerskiego. To jest bardzo specyficzna rzecz. A potem przedsiębiorca, właściciel dużej firmy. Ten pilot samolotu pasażerskiego, biorąc pod uwagę, jakie jest zapotrzebowanie na pilotów, wydaje się dosyć zaskakujące.
11: Tak. Trudno mi powiedzieć, dlaczego rodzice takie wybory podjęli. Natomiast wrócę na chwilkę do informatyka, farmaceuty, ponieważ to są akurat zawody, szczególnie informatyk, które są najlepiej opłacane, ponieważ pamiętajmy, że przynajmniej statystycznie lekarz, pomimo tej całej medialnej burzy, która w tej chwili wokół lekarzy jest, również wokół ich zarobku, statystycznie nie jest zawodem zarabiającym najlepiej. Natomiast rzeczywiście wśród finansistów i informatyków te średnie zarobki są bardzo wysokie. Czyli tutaj jakby mniejszą znaczenie ma prestiż, a być może rodzice kierowali się właśnie takim dobrostanem finansowym swoich pociech.
9: I rozmawiamy o podziale na płcie, jeśli chodzi o inne zawody, wybierają swoje rodzice dla synów, inne dla córek i widać po tych chociażby pięciu najlepszych zawodach w każdej z kategorii, że wciąż jest taki podział po linii tradycyjnego postrzegania konkretnych zawodów. To znaczy, tak jak informatyk i programista występuje jako drugi najbardziej najlepszy zawód dla synów według ich rodziców, tak już, jeśli chodzi o córki, informatyczki nie ma, natomiast jest, uwaga, profesorka uniwersytetu.
11: No tutaj chyba wybrzmiewa kwestia bezpieczeństwa. Ja tak to odczytałam, że rodzice dla córek kierują się takim bezpieczeństwem, chociaż to bezpieczeństwo, szczerze mówiąc, w 2026 roku jest coraz rzadziej związane właśnie z tym białym fartuchem, czy togą adwokacką, czy właśnie czy sprawowaniem jakiejś funkcji na uczelni, bo biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, to bezpieczeństwo może coraz bardziej wyglądać jak na przykład certyfikat spawacza albo technika OZE.
9: A to właśnie, pani profesor, to biorąc pod uwagę, że reprezentuje pani Centrum Analiz Rynku Pracy, to chciałbym się zapytać, jakie w tym momencie są najbardziej bezpieczne zawody i jak bardzo te zawody bezpieczne, które gwarantują rzeczywiście, że znajdziemy dla siebie zajęcie, pokrywają się z prestiżem, o którym myślimy, to prestiż to jest rzecz oczywiście o wiele bardziej uznaniowa niż potrzeba.
11: No tak, one się w 100% pokrywają, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. My mamy w tej chwili na rynku pracy takie trzy trendy, wręcz nawet chyba megatrendy, można powiedzieć. To jest na pewno starzejące się społeczeństwo i stąd wynika olbrzymia potrzeba na zawody medyczne czy w ogóle opieki zdrowotnej. I tutaj 100% jakby pokrycia. Druga kwestia to wszystkie kwestie związane ze sztuczną inteligencją, automatyką i

0: komplikacji jest bardzo dużo i one przede wszystkim właśnie związane są z, no mówiąc najbardziej ogólnie, informatyką, chociaż aż nie wiem, czy teraz w tej dobie sztucznej inteligencji możemy w ogóle łączyć albo włączać tą sztuczną inteligencję w zakres informatyki. No i cyberbezpieczeństwo. To jest też taki trend, który jest bardzo mocno widoczny, oraz zielone miejsca pracy. I tutaj gdyby połączyć te cztery rzeczy, czyli tak, zielona gospodarka, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i właśnie starzejące się społeczeństwo, no to widzimy, że jakby te wskazania rodziców pokrywają się wyłącznie w tej sferze starzenia się społeczeństwa, czyli właśnie tego rosnącego popytu na zawody związane z opieką zdrowotną, a w tych pozostałych, no one w ogóle nie wybrzmiewają, prawda?
1: Mhm. W ogóle mam wrażenie, że trochę rodzice, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci, pozostają jeszcze trochę do tyłu, jeśli chodzi o rynek pracy, bo zwracają uwagę, że najbardziej prestiżowe są te zawody, które są związane z pracą umysłową, z wykształceniem, nie zawsze, ale często jednak humanistycznym, podczas gdy, jak mówiła pani profesor, pieniądze i stabilność są zupełnie gdzie indziej. Wobec tego, nawet jeśli rodzice chcą jak najlepiej, będą pchali dzieci w stronę konkretnych zawodów, to wcale nie znaczy, że wybiorą im najlepszą przyszłość.
0: No właśnie, pełna zgoda, i to też taki był pierwsza refleksja, którą miałam, jak przeczytałam ten raport, że równie dobrze on mógł powstać 10, a nawet 20 lat temu.
1: Studia najważniejsze.
0: Tak, tak. Rzeczywiście tak jakby do rodziców nie dochodziły te alarmujące zmiany dotyczące rynku pracy. My na przykład wiemy, że w Polsce absolutnie jest wielki głód na zawody związane z kryzysem kształcenia zawodowego. Tak jak powiedziałam, nie bez powodu o tym spawaczu, ale my potrzebujemy fachowców i pracowników fizycznych, i to będzie na pewno, i tu jest olbrzymia luka zresztą właśnie związana z tym kształceniem zawodowym, które podupadło bardzo mocno w Polsce. Natomiast tak, tak, no w ogóle nie można odczytać z tego raportu wiedzy rodziców o tym, jak zmienia się rynek pracy i w którym kierunku podąża. Tak jak mówię, on mógł powstać 20 lat temu i byłby prawdopodobnie taki sam.
1: To teraz przechodzimy do tego, co dla wielu osób może być bardziej interesujące niż najchętniej wybrane zawody przez rodziców dla dzieci. 5 najgorszych zawodów dla dzieci, i to też pokazuje, wydaje się, pewien rozdźwięk między tym, czego rodzice by oczekiwali, a czego Polska potrzebuje. 5 najgorszych zawodów dla synów odpowiednio: telemarketer albo specjalista do spraw sprzedaży zdalnej, robotnik budowlany niewykwalifikowany, taksówkarz, pracownik sprzątający, pracownik infolinii, specjalista do spraw obsługi. Wszystkie te zawody są potrzebne, wszystkie te zawody, jakby wciąż potrzeba tam ludzi. Faktem jest, że w wielu z nich nie zarabia się najlepiej.
0: Tak, to właściwie pan sam podsumował. Mhm. To są zawody przyszłości w dużym stopniu, natomiast i na pewno będą potrzebne. Co w nich wybrzmiewa? Wybrzmiewa w nich to, że my dzielimy takie kompetencje do pełnienia różnego rodzaju funkcji na takie trzy grupy. To jest wiedza, umiejętności i takie kompetencje, to się nazywa transversal, czyli takie horyzontalne, taką kompetencją będzie na przykład praca pod presją, tak? Albo komunikacja z pacjentem, to byłaby taka kompetencja dla lekarza. I to te zawody, które pan wymienił, to są te, w których brak jest tego komponentu wiedzy, prawda? No prawie, wydaje się, że prawie każdy może być taksówkarzem.
1: Tak.
0: Czyli ponownie wybrzmiewa to, że doceniamy te zawody, czy tam rodzice doceniają te zawody, gdzie ta wiedza, te studia, tak jak powiedzieliśmy, są podstawą, a zupełnie nie doceniają rodzice tych, gdzie tej wiedzy, tej przynajmniej, która byłaby potwierdzona przez 5-letnie studia, nie jest wymagana, a zawód w dalszym ciągu jest potrzebny.
1: Jest potrzebny, jest, natomiast jeśli chodzi o zawody dla córek, najgorsze zawody dla córek, tu jest, wydaje mi się, najciekawsza rzecz, one są zupełnie inne niż te najgorsze zawody dla synów, i odpowiednio: kierowca komunikacji miejskiej, listonoszka, taksówkarka, posłanka na Sejm i szewc. I tu już w ogóle wydaje mi się, że to jest groch z kapustą. Nie rozumiem, dlaczego kierowca komunikacji miejskiej nie jest poważanym zawodem dla córki, a jest dla syna. Dlaczego posłanka jest gorszym zawodem niż poseł, a szef, to już w ogóle nie rozumiem.
0: No tak, trudno tutaj chyba o jakąś prawidłowość rzeczywiście. Jeśli chodzi o posłów,

0: którzy w ogóle zajęli też niskie bardzo miejsca w tym rankingu prestiżu zawodów, to tutaj chyba też mocno wybrzmiewa różnica pomiędzy zaufaniem do zawodu, a zaufaniem do instytucji. Ponieważ nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, że jeżeli chodzi o te zawody, które mają najniższe poważanie, na chwilkę odchodzę od tego, co chcieliby rodzice dla dzieci, ale właśnie tam mamy też poseł i posłankę oraz eurodeputowanego. Czyli i to też wybrzmiewa właśnie w tym rankingu rodziców. Ja tutaj odczytuję to jako taki spadek zaufania bardziej do instytucji, może państwa nawet, ale tutaj nie chcę wielkich słów, bo chyba nie do samego zawodu.
1: Nastąpiło milczenie, dlatego że wciąż zastanawiam się jeszcze nad tym zestawem zawodów, których rodzice nie chcieliby dla swoich córek, i wciąż próbuję znaleźć tutaj jakiś sens, jakieś powiązanie. Ale czego chciałyby dzieci? Czy my mamy jakieś badania na temat tego, jaką młodzież widzi dla siebie przyszłość zawodową?
0: No chyba...
1: Dobrze, chyba coś innego.
0: Tak, tak. Ja myślę sobie, że dużo dzieci by na przykład chciało uprawiać zawód, albo przynajmniej takie hobby, które jest i najniżej poważane, i najmniej chętnie widziane wśród rodziców, czyli bycie influencerem i youtuberem. I to jest też takie bardzo ciekawe. Myślę, że dzieciaki chciałyby być i influencerami, i youtuberami, natomiast rodzice tego akurat dla dzieci nie chcą. Czyli tutaj nam się te spojrzenia całkowicie rozjeżdżają.
1: Ale też jest tak, że akurat tutaj rodzice mogą mieć chyba sporo racji.
0: No pewnie tak, bo jeżeli mówimy o tym, wrócimy do tego bezpieczeństwa, poczucia dobrostanu, no to chyba te dwa zawody, jeżeli tak możemy o nich mówić, nie stwarzają takiego poczucia ani bezpieczeństwa, ani takiego dobrostanu i rzeczywiście trudno się dziwić rodzicom. Tak, tak, tu się z panem zgadzam.
1: Jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, jakie dzieci wybierają zawody i kiedy podejmują decyzję o tym, w którą stronę chcą skierować swoje przyszłe kroki. Jest też zapewne dużo napięć w domach, kiedy trwają rozmowy na temat tych wymarzonych zawodów i pracy między rodzicami a dziećmi. Zastanawiam się, pani profesor, czy jest jakiś złoty środek, czy można w jakiś sposób wypośrodkować te dyskusje tak, żeby one nie stały się jakimś punktem spornym podczas wieloletnich spotkań przy obiedzie, potem przez kolejne lata.
0: No ja myślę...
1: Oj, tracimy połączenie z panią profesor.
0: Tak, jestem.
1: Jest pani, to dobrze, bo na chwilę nam pani zniknęła.
0: Myślę, że dobrze byłoby tutaj polegać właśnie bardziej na faktach, jak we wszystkich takich emocjonujących dyskusjach, a mniej może na emocjach. A fakty są takie, które obrazowane są przez różnego rodzaju instytucje rynku pracy. My mamy tak wiele powszechnej w tej chwili informacji co do kierunku, w którym zmienia się rynek pracy, że naprawdę zapoznanie się z tymi informacjami naprawdę nie jest trudne. I dobrze byłoby, żeby właśnie przed taką maturą, czy w okolicach takiego czasu, właśnie na takie rankingi sobie popatrzeć i na takie zestawienia i na prognozy. Jest bardzo dużo również instytucji, które robią prognozy rynku pracy w różnych horyzontach, również w pięcioletnich, bo to byłby dobry horyzont dla maturzysty, i może porozmawiać właśnie wokół takich informacji.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Ewa Kusideł, Centrum Analiz Rynku Pracy, Uniwersytet Łódzki, była z nami. Niedzielny poranek Radio Tok FM. Przy mikrofonie Filip Kekusz. Jest z nami Tomasz Płudowski, polski amerykanista i medioznawca, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce i administracji, profesor Uniwersytetu Wizja. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: 80 lat kończy dziś Donald Trump i tę okrągłą rocznicę będzie świętował z przytupem i wokół rozmaitych kontekstów tych obchodów porozmawiamy. Ale zanim to się wydarzy, panie profesorze, ja muszę zapytać, spodziewa się pan, że zgodnie z deklaracją amerykańskiego prezydenta dziś zostanie podpisane porozumienie z Iranem i między Waszyngtonem a Teheranem?
2: No, Waszyngton tak mówi i nawet zdradza szczegóły, natomiast no, Iran się nieco dystansuje od tego już nie po raz pierwszy, w związku z tym ta wojna już była, czy zakończenie wojny było ogłaszane z przytupem już kilkadziesiąt razy przez Donalda Trumpa i w związku z tym można podejrzewać, że jakiś draft, szkic z tej umowy został ustalony, istnieje w jakiejś formie, natomiast nie możemy być pewni, że istnieje zgoda co do ostatecznych warunków zaakceptowana, czy zgoda do obu stron i że ta umowa rzeczywiście zostanie podpisana, więc jakieś szczegóły wypłynęły, są wycieki, natomiast nie byłbym na 100% pewny, dlatego że już zarówno wojna w Ukrainie, jak i w Iranie była kończona przez, czy ogłoszenie jej było kończone przez Donalda, zakończenie jej było ogłaszane kilkakrotnie przez Donalda Trumpa.
1: Niemniej jednak, gdyby do tego zakończenia podpisania porozumienia dzisiaj doszło, to prezydent miałby ładny prezent na swoje 80-lecie. Na razie jednak wielki ring z widownią stanął przed Białym Domem i przyćmiewa na zdjęciach tenże Biały Dom wielkością. Wieczorem wielka gala mieszanych sztuk walki będzie gwoździem programu obchodów urodzin Donalda Trumpa. Dlaczego w ten sposób amerykański prezydent świętuje urodziny?
2: Myślę, że to wpisuje się w jego wizję świata. To znaczy, on łączy jedno prywatne z publicznym na wiele różnych sposobów. Niektórzy nazywają to też kleptokracją. On czerpie, wcześniej istniały zasady rozgraniczania, zupełnie nawet w przypadku prezentów drobnych od innych krajów. W wielu krajach istnieją takie zasady. No, Trump zupełnie od tego odchodzi i wykorzystuje też swoje prywatne biznesy, hotele. I nawet deale z różnymi krajami, czy deale polityczne z krajami, łączy z korzyściami prywatnymi dla oligarchów, dla swojego otoczenia, dla korporacji, dla tych nowych mediów, ale głównie dla swojej rodziny, także w krajach arabskich. W związku z tym on ma też inny gust, powiedzmy, do innego elektoratu przemawia, więc nie ma tam tutaj, nie ma koncertów typu z wielkimi gwiazdami. Być może nieco przemienionymi, chociaż trudno powiedzieć, typu Bruce Springsteen, którzy raczej wspierają demokratów, czy z młodszego pokolenia Beyoncé na przykład, prawda, która przemawia do elektoratu czarnego, czy feministycznego, czy młodszego, prawda. Mamy tutaj gwiazdy, które są raczej mało znane, jeśli w ogóle w Polsce czy w Europie, i one też rezygnowały powoli, ze starszych zespołów Commodores, prawda, z którego pochodzi Lionel Richie. Ale to są, powiedzmy, osami zresztą zaczęli rezygnować, to sami nazwą trzeciorzędnymi artystami, powiedział, że sam wystąpi. Więc,
1: ale tak, tych rezygnacji było bardzo, bardzo, bardzo dużo swoją drogą, tak? Takiego odpływu nie było, a Donald Trump miał problem chociażby, żeby zgromadzić muzyków, którzy mieliby grać na jego inauguracji.
2: Tak, tak. No i w związku z tym będzie inna rozrywka, prawda? Jest coś takiego, że to są różne grupy społeczne, socjolog by to scharakteryzował umiejętnie i szczegółowo, prawda? Moglibyśmy to zrobić tutaj, ale nie będziemy też. To trochę dzieli społeczeństwo jednak wprowadzanie takich zasad zgodnie z koncepcją Pierre'a Bourdieu, prawda? Habitatu i tego, jak żyjemy, w jakim otoczeniu, jakie mamy gusty, to co jemy, czego słuchamy, jakie programy telewizyjne oglądamy, to wszystko jest także powiązane z naszymi poglądami politycznymi, więc nie bez kozery. Na przykład Disco Polo powróciło w trakcie jednej władzy TVP Info, a nie innej na przykład, prawda? Więc w Stanach Zjednoczonych jest podobnie. Mamy tutaj sztuki walki łączone, boks, czyli troszeczkę takiego maczystowskiego, powiedzmy, ostrego sportu. U nas, nie wiem, Jarosław Kaczyński na przykład lubi walki, lubi oglądać rodeo, więc to też czasami jest, powiedzmy, idzie wbrew takim jasnym podziałom. To ja też nie chciałbym wprowadzać takich jasnych, wyraźnych podziałów, powiedzieć, że wy lubicie to, a my lubimy to, dlatego że to jest podejście elitarystyczne i to niestety nie pomaga też wygrywać wyborów.
1: Natomiast to nie pomaga rozmowie w ogóle, tak. Mam wrażenie. Dobrze, panie profesorze, ale też jest wiele porządków, które się łączą podczas tej imprezy, bo z jednej strony jest rzeczywiście czysta komercyjna rozrywka, taka maczystowska, to znaczy mieszane sztuki walki. Z drugiej strony na widowni mają zasiąść żołnierze w galowych mundurach i zastanawiam się, co na to wojsko, na takie mieszanie porządków, bo wydaje mi się, że galowy mundur trochę nie przystaje do tego wydarzenia.
2: No tak jest. Oczywiście wojskowi są podlegli politykom niestety w dużym stopniu. W związku z tym, jeśli oni mają swoje poglądy, to zatrzymują je najczęściej do siebie. Mieliśmy już takie spotkania, prawda, z generałami, w których oni byli besztani, że są zbyt grubi, więc oficjalnie, prawda, takich rzeczy nie mówię publicznie, bo jest to poniżające, więc wojskowi po prostu robią to, do czego są zachęcani. Na najniższych stanowiskach na pewno nie wyrażają tego publicznie w ogóle. Najczęściej nie wyrażają tej krytyki publicznie, albo jeśli ją wyrażają, to w sposób bardzo ograniczony. A jest to przykład tego, że prezydent Trump, można to nazwać jakąś imperializm, używając konstruktu z lat 70. profesora Schlesingera, historyka amerykańskiego, o prezydenturze imperialnej. Niektórzy mówią o kleptokracji. Pan Mazzini miał bardzo interesujący artykuł ostatnio na temat tego, jak politolodzy sobie radzą z tym, z opisaniem tego systemu politycznego, który Trump stworzył. No, raczej nie jest to faszyzm, aczkolwiek zawiera pewne elementy, no ale na pewno nie jest to pełna demokracja. Jest to co najmniej prezydentura imperialna, w której prezydent odejmuje, czy przyciąga do siebie, czy odbiera kompetencje pozostałym trzem gałęziom władzy zgodnie z systemem Monteskiusza.
1: I to jest tak, że pewne fizyczne obiekty po tej prezydenturze zostaną. Ring zostanie zwinięty, ale trwa budowa tej wielkiej sali balowej, wokół której jest masa kontrowersji, która pochłania masę pieniędzy. Zastanawiam się, czy jeśli po republikańskim prezydencie, po Donaldzie Trumpie, kolejnym prezydentem będzie prezydent demokratyczny, to czy ta sala balowa zostanie, czy ona zostanie z kolei zburzona?
2: No właśnie, no nie ma sensu chyba burzyć, prawda, strata pieniędzy. To, co Trump robi, to wykorzystuje środki prywatne, więc to ma na swoje usprawiedliwienie, aczkolwiek no nie ma, mówi się w Stanach, nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, więc coś za coś, jeśli inwestorzy prywatni płacą, nie wiem, dostaje na przykład samolot za grube pieniądze od Omanu, czy nie wiem, sztabki złota od Szwajcarów, to oni to przywożą i często wbrew swoim dotychczasowym zasadom, przynajmniej Europejczycy, w jakimś celu, prawda, żeby coś osiągnąć, co najmniej obniżenie taryf. Więc myślę, że te, no zobaczymy, czy to zostanie, czy nie zostanie. Natomiast zdecydowanie Trump wykracza poza, jakby przekracza te czerwone linie, które wcześniej były zachowywane. Czasami były, wynikały z dobrego gustu, czasami z zasad etycznych, a czasami były wpisane do prawa i polegały na niełączeniu, jakby na przejrzystości przede wszystkim. Tutaj w dzisiejszych czasach mamy, w trakcie prezydentury Trumpa, mamy brak przejrzystości w wielu kwestiach. Od kwestii właśnie finansowych, po kwestie na przykład praw człowieka, prawda? Co się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są zbierani z ulic, jak oni się nazywają, co się z nimi stało, w jakich są ośrodkach, jaki jest ich los, prawda? Oni byli, są też porównywani troszeczkę do losu osób w Ameryce Łacińskiej, desaparecidos tak zwanych, czyli tych znikniętych w trakcie prezydentury w Chile. Więc jest to system, który jest wyzwaniem, powiedzmy, dla współczesnych, dla Europejczyków przynajmniej, dla demokratów, dla drugiej strony, dla osób, które przyzwyczaiły się do standardów, które Ameryka przynajmniej werbalnie, no i praktycznie też w dużym stopniu jednak w okresie powojennym realizowała. No oczywiście tą niewinność Ameryka już straciła co najmniej w trakcie wojny w Wietnamie, kiedy się okazało, że bombardowano wioski, cywili, dzieci, tak, spuszczano napalm i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy przynajmniej wierzono, że robi się to w walce z komunizmem, czy dla wyższego dobra i popełnia się błędy, prawda? No teraz mamy już takie całkowite, otwarte łamanie tych wszystkich zasad i to jest, to martwi, dlatego że to zmienia zupełnie standardy, no i ułatwia drogę nawet faszystom.
1: Panie profesorze, my tak krążymy między jednostkowym wydarzeniem, jakim są te urodziny, no i tym jak, wpisaniem tych urodzin w konkretne konteksty, więc ja na sekundę wrócę do bardzo prozaicznej sprawy związanej z tymi urodzinami. Co będzie, jeśli pogoda nie dopisze?
2: To, no, nie wiem, nie, trudno powiedzieć. Nie znam planów organizatorów, no ale najczęściej, gdy organizuje się tego rodzaju duże spotkanie, to należałoby mieć to na uwadze i jakiś plan B. Czy zorganizować to w taki sposób, żeby pogoda nie miała wpływu na to, co się dzieje. Natomiast w dzisiejszych czasach można też, no, pogodą można do pewnego stopnia na małym obszarze też kierować. Więc jeśli tam są wydawane tak duże środki, to być może chmury można rozpędzić nad prezydenturą i obliczem najwyższego przywódcy.
1: To też już jest pewne przekroczenie, mam wrażenie, ale dobrze, idźmy dalej, bo Donald Trump ma też pretekst, żeby w ten sposób świętować swoje urodziny, dlatego że 14 czerwca to jest też w Stanach Zjednoczonych święto flagi. Wobec tego na przykład w zeszłym roku tym urodzinom Donalda Trumpa towarzyszyła parada wojskowa i to było takie splecenie tego, co państwowe i tego, co prywatne. Jest tak, że poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych wykorzystywali podobne zbiegi okoliczności i łączyli te dwie kwestie?
2: Ja bym powiedział, że raczej bardzo się starali zachowywać jednak dekorum. To znaczy Trump przypomina przez to, dlatego ten system czasami jest nazywany nawet royalizmem, tak? Czy on jest porównywany do króla, czy odbywały się te demonstracje pod hasłem No Kings chyba, tak?
1: Tak.
2: Czyli i Trump później zamieścił ten filmik, w którym on rzeczywiście kieruje samolotem w koronie i spuszczanie czystości na tych protestujących.
1: No obywateli własnego kraju swoją drogą, to jest
2: tak, no obywateli własnego kraju, tak, jako król, prawda, czyli stawia się zupełnie ponadto. No już, jeśli mielibyśmy czynić jakieś nawiązania do historii, no jest to zaprzeczenie w ogóle idei Stanów Zjednoczonych, bo Stany powstały jako, jakby w opozycji do właśnie królestw europejskich, tak, gdzie nie rządziło prawo i były to pierwszą współczesną demokracją. I tam królem miało być prawo, a nie prezydent królem, tak? Więc Trump zupełnie to wszystko odwraca i to jest no, też dużo mówi o jego potędze jednostkowej. Co byśmy nie mówili o jego gustach, standardach, języku, manierach, ideach i tak dalej, no to jednak niewątpliwie nie można mu odmówić charyzmy, że potrafi po prostu kraj zawrócić jako ogromny statek, prawda, krążownik, zupełnie z kursu zawrócić i puścić w zupełnie innym kierunku. No i niestety do wyborów Amerykanie nie bardzo są w stanie cokolwiek z tym zrobić. Mogą protestować, ale no nie widać jakichś takich, spada poparcie powiedzmy do 30-kilku%, tak? Część republikanów oczywiście w kwestiach przynajmniej spraw międzynarodowych w kongresie widać, że potrafią się ponad podziałami połączyć w kwestiach strategicznych i my powinniśmy brać z nich przykład, myśląc o strategicznych kierunkach polityki zagranicznej, na przykład Polska czy NATO, obrona tego porządku, który istniał powojenny, jest ponad podziałami jednak zdecydowanie tutaj. I Trump na szczęście się do tego dostosowuje, w dużym stopniu też dlatego, bo to jego ego zawsze to prywatne z politycznym się łączy tutaj u niego. I akurat prezydent Nawrocki, którego on poparł, i myślę, że prezydent Nawrocki w jego umyśle jest dowodem na genialność Donalda Trumpa, bo wygrał wybory. Trump poparł Nawrockiego i Nawrocki wygrał, a on wygrał w dużym stopniu, no niezależnie od poparcia, chociaż to ta różnica była niewielka, więc mogło się poparcie jakby przyczynić i zdecydować nawet może, bo to była bardzo niewielka różnica. Natomiast no, jakby w umyśle, dlatego Nawrocki jest tak ważny dla Trumpa, poza tym, że po prostu no, zastępuje trochę Orbana, że jest dowodem na sukcesy niekończące się w jego umyśle i słuszność w ogóle ogólną koncepcji Trumpa.
1: I stąd,
2: więc korzystajmy z tego.
1: I stąd ta obecność Nawrockiego? To znaczy on jest zaproszony, żeby gdzieś tam być pewnego rodzaju trofeum Trumpa na urodzinach?
2: Znaczy ja nie mówił mu w takich kategoriach, bo ważne są relacje międzypaństwowe, że oni się rzeczywiście spotkają. Natomiast po wypowiedziach Trumpa widać, że on, jeśli kogoś wspomina, to rzeczywiście... On pamięta fakt ciągle o tym. On ma pewne frazy, które nieustannie powtarza, że zakończyło się wojen i na przykład w przypadku Polski powtarza nieustannie, że on poparł prezydenta i prezydent wygrał. Więc pewne jakby idee zostają w jego głowie i to są idee, które się z reguły, to są idee, które wskazują na ogromne ego, czyli ja, prawda, me, myself and I. I prezydent Nawrocki właśnie jest przykładem tego, jakby wszystko się obraca wokół prezydenta Trumpa w jego świecie, tak? Centrum prezydenta, świata prezydenta Trumpa jest prezydent Trump po prostu i Nawrocki jest dowodem kolejnym na genialność tego świata.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Płudowski, polski amerykanista i medioznawca, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce i administracji, profesor Uniwersytetu Wizja był z nami. Życzymy wszystkiego najlepszego Donaldowi Trumpowi, aczkolwiek też bardzo czekamy na rozwój sytuacji wokół Iranu i wokół porozumienia Teheranu i Waszyngtonu. Donald Trump zapowiadał wczoraj, że to porozumienie nastąpi właśnie dziś, natomiast przedstawiciele Iranu, przypomnijmy, mówili o tym, że to być może będą kolejne dni, ale tej daty dzisiejszej nie potwierdzali. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj na pewno w informacjach TOK FM co najmniej.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: O sytuacji na froncie i możliwym pokoju rozmawiali prezydenci Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Za chwilę szczegóły. Ustawa o patostreamie już przyjęta, u nas przewidywania, co zrobi prezydent i polityczne komentarze. Zieloni chcą zmian w prawie łowieckim. Zaczęło się zbieranie podpisów pod ustawą. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek jednak wypadek na drodze z udziałem posła PiS i kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi, którym jako pasażer podróżował wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla. Pomoc medyczna udzielana została również pasażerce Volkswagena. Według informacji policji poseł PiS nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Teraz ważne informacje ze strony Stanów Zjednoczonych. Donald Trump telefonicznie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski powiedział, że poinformował Trumpa o sytuacji na froncie oraz o tym, jak wzmocniły się pozycje jego armii. Później do Trumpa zadzwonił Władimir Putin, który rozmawiał o sytuacji na froncie i pokojowych rokowaniach z Iranem. Trump powiedział Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kluczową kwestią i jest gotów świadczyć w tej sprawie pomoc. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę zakazującą tzw. patostreamerów. Ocenia w rozmowie z TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bochański. Sejm przyjął przepisy w tej sprawie, a chodzi o to, że osoby, które dla własnych korzyści publikują w internecie rzeczy zabronione, będą odpowiadać karnie. Razem z nami reporter TOK FM Tomasz Węskę.
2: Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że prezydent ustawę podpisze i nie będzie oglądał się na sprzeciw Konfederacji. Według senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent i jego urzędnicy lubią jednak szukać pretekstów do weta.
3: Ale mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
2: Także Krzysztofowi Hetmanowi z PSL-u prezydent automatycznie kojarzy się z wetem.
4: Pan prezydent z weta uczynił pałacowy kij do okładania rządu.
2: Jeśli ustawa nie uderza w wolność słowa, to prezydent ją podpisze, przekonuje Tobiasz Bochański z PiS-u.
5: Jeżeli ta ustawa potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
2: Na razie ustawę musi jeszcze przyjąć Senat. Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych. Jakich, to sprawdzał Bartosz Kądziołka.
6: To na przykład zwiększenie odległości polowań od zabudowań, czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
7: To jest projekt, który nowelizuje prawo łowieckie, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze nadzoru społecznego i instytucjonalnego nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadza zakaz polowania, zakaz zabijania za pieniądze dla rozrywki.